0: to będzie chciał zrobić, to i tak zrobi, cokolwiek Trump by robił, tak? Więc takie myślenie kategoriami, że jeżeli gdzieś na świecie Trump robi coś niezgodnego z prawem międzynarodowym, to na pewno wpłynie na działanie Rosji, jest moim zdaniem na przykład przykładem takiego naiwnego myślenia. Ale z drugiej strony też przykładem naiwnego myślenia jest idealizowanie Trumpa i myślenie, że no, jeżeli on, i takie myślenie zbyt proste o polityce międzynarodowej kategoriami dobra i zła, że to jest obóz dobra i cokolwiek Trump gdzieś zrobi, no to Wenezuela, Iran, cokolwiek, to na pewno to jest dobre, bo on jest po stronie dobra, po drugiej stronie są Rosja i jej sojusznicy. No świat też jest dużo bardziej skomplikowany, prawda? Co zresztą widzimy niestety w ostatnich
1: niestety.
0: Dniach.
1: W świecie think tanków pojawiła się książka, która też jest think tankiem, Epoka chaosu, dlaczego świat skręca w prawo, i autorem jest Kacper Kita. Ja myślę, że mam taką ogromną ochotę, żeby jeszcze wrócić do niektórych fragmentów tej książki, bo naprawdę nie wyczerpaliśmy wielu tematów. Być może po wielu dyskusjach jeszcze pan tutaj trafi do Radia Wnet.
0: Zawsze z przyjemnością.
1: Dziękuję panu bardzo za uczestnictwo w dzisiejszej rozmowie.
0: Dziękuję serdecznie, dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się już. Do widzenia, Paweł Bać.
2: Wojny think tanków.
3: Nocne powtórki w net.

0: Tu Radio Solidarność.
1: Tu Radio Solidarność.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Witam Państwa jak co niedzielę o godzinie 13. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie były prezes Najwyższej Izby Kontroli, były minister finansów, były szef Krajowej Administracji Skarbowej, w latach 80. działacz opozycji antykomunistycznej i Solidarności. Aktualnie tworzy Ruch Naprawy Polski. Witam pana Mariana Banasia.
3: Dzień dobry państwu.
2: Tak, właśnie ja przyznam, że długo się z panem umawiałem na ten wywiad. Tutaj ciężko było się z panem spotkać. Jest pan troszeczkę tak, ostatnio podziwiam. Osobą zajętą.
3: Tak się złożyło.
2: Właśnie, bo w tej chwili tworzy pan Ruch Naprawy Polski, tak? To jest inicjatywa, którą w tej chwili pan, nad którą w tej chwili pan pracuje. Może pan coś powiedzieć bliżej na temat tej inicjatywy?
3: Panie redaktorze, przede wszystkim, no nie ja byłem inicjatorem tej inicjatywy. To była inicjatywa ludzi pokrzywdzonych z afery GetBack. Prawie 20 tysięcy osób zostało praktycznie w biały dzień okradzione na kwotę 3,5 miliarda złotych i niestety to się stało za poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości i w tej materii organy państwowe, w tym prokuratura, sądy czy KNF praktycznie nie zrobiły nic, aby tych ludzi chronić i sprawić, żeby oni, prawa, które im się należą, były egzekwowane. Prokuratura przez prawie 7 lat prowadziła postępowanie karne w tej sprawie tak, aby właściwie nic nie ustalić. Dopiero kiedy ja podjąłem decyzję jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, żebyśmy przeprowadzili kontrolę doraźną w tej sprawie, która trwała prawie rok, oczywiście z olbrzymimi trudnościami, bo prokuratura tutaj stawiała nam różne kłopoty, przeszkody, między innymi przesłuchiwała naszych kontrolerów, próbując ich tak podchodzić do nich, żeby ich praktycznie zastraszać. No ale oczywiście skutecznie żeśmy tutaj tą kontrolę przeprowadzili i z niej wynika jednoznacznie, tak jak powiedziałem na samym początku, że ludzie zostali oszukani na tą kwotę 3,5 miliarda złotych, przy czym część ludzi popełniła niestety samobójstwa. Właśnie z tej bezczynności organów państwowych, które powinny chronić obywatela, bo przecież ludzie w dobrej wierze inwestują swoje pieniądze, licząc na to, że mając wiek podeszły, no będą mogli jakoś spokojnie tą starość przeżyć. Tymczasem się okazuje, że wszystkie jego oszczędności, a one były czasem paromilionowe, no zostały zmarnowane i praktycznie nie było widoku, żeby je odzyskali. I dopiero nasza kontrola sprawiła, kontrola Najwyższej Izby Kontroli, że ta sprawa została nagłośniona. Myśmy zrobili dokumentację, przesłuchiwaliśmy między innymi prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy służb specjalnych. No i to jest naprawdę materiał świetnie zebrany przez naszych wybitnych kontrolerów wielkiej klasy specjalistów. Nie do podważenia, udokumentowany. No i ten cały materiał z zawiadomieniem do prokuratury o podejrzeniu do popełnienia przestępstwa przekazałem po prostu ministrowi Żurkowi. No i mam nadzieję, że te działania dadzą jakieś skutki konkretne, żeby ci ludzie mogli te pieniądze swoje odzyskać, bo one są do odzyskania. Ja chcę tylko przypomnieć, że właściwie pieniądze z GetBacku zostały przetransferowane do Abrisu. Abris uzyskuje zyski roczne prawie 300 milionów złotych, a więc nie jest tak, żeby nie można było tych pieniędzy odzyskać.
2: Tymczasem, ale Abris co to jest?
3: Abris to jest spółka, która właściwie funkcjonuje obok.
2: A gdzie jest zarejestrowana?
3: Ona jest zarejestrowana w Polsce, że tutaj po prostu wszystko jest możliwe do osiągnięcia, gdyby rzeczywiście w sposób rzetelny organy państwa, KNF czy prokuratura do tego rozumiem, w sposób należny podrzeć. Ja tylko chcę przypomnieć, panie redaktorze, i tutaj widzą, że jeszcze w trakcie kontroli, kiedy żeśmy tej kontroli nie zakończyli, dostaliśmy tutaj wniosek z prokuratury, żebyśmy przekazali wszystkie akta do prokuratury, że oni prowadzą postępowanie w tej sprawie. No proszę państwa, gdybyśmy przekazali te akty, to sądzę, że one by były na półkach i już by się tam nic nie działo.
2: No, ale nikt, przepraszam, jak na razie nie ma kompetencji oskarżycielskich ani prokuratorskich, Polskich, pomimo pana postulatów, bo pan to postulował.
3: Tak, niestety, proszę państwa, to jest rzecz, która powinna być natychmiast zrealizowana. Mam na myśli właśnie zmianę ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, bo właśnie to jest jeden z przykładów, że Najwyższa Izba Kontroli powinna mieć uprawnienia oskarżycielskie plus nadzór nad służbami specjalnymi. Bo chcę państwu powiedzieć, że służby specjalne, jeśli chodzi o fundusz operacyjny, nie podlegają żadnej kontroli. Ta kontrola jest praktycznie fikcyjna. Myśmy w tej materii prowadzili bardzo dokładną kontrolę, która wykazała w sposób jednoznaczny, że ani premier, ani marszałek Sejmu, czy prezydent nie mają kontroli nad tym, co służby specjalne robią, bo przekazują szef ABW, przekazują tylko te informacje, które oni uznają za właściwe.
2: No właśnie, czyli jednym słowem ten ruch naprawy Polski, to on ma polegać tylko i wyłącznie na ochronie tych osób poszkodowanych w aferze GetBack, a nie ma jakichś większych intencji politycznych, nie chce pan startować w wyborach. Rozumiem, że to jest tylko chodzi o to, żeby te osoby pokrzywdzone odzyskały te pieniądze i jeśli to się uda, to pan kończy swoją działalność.
3: Nie do końca tak, panie redaktorze.
2: No, z tego zrozumiałem, co pan powiedział.
3: No, to na
2: że ruch naprawy Polski jest
3: ale do naprawy mamy bardzo dużo, dlatego, że to nie tylko chodzi o obszar praworządności, tu chodzi o działalność również gospodarczą. Przecież są niszczone podmioty gospodarcze.
2: W jaki sposób?
3: No choćby w taki sposób, że po prostu blokuje się konta w sytuacji, kiedy prowadzona jest kontrola przez urzędy skarbowe na kwotę. Dajmy przykład, bo ja mam taki konkretny przykład, kiedy powiedzmy chodzi o kwotę 300-400 tysięcy i nagle blokuje się konta, na których podmiot ma parę milionów, tak? I prowadzi dużą działalność gospodarczą, zatrudniając 500 czy więcej pracowników i w momencie, kiedy ta blokada następuje, no grozi jej bankructwo, bo niewypłacenie pracownikom pieniędzy, czy powiedzmy dostawcom za usługi, towary spowoduje, że będzie musiał ogłosić upadłość. No przecież tak się nie dzieje, tak się nie postępuje. Myśmy powinni robić wszystko, żeby chronić podmioty gospodarcze, a w sytuacji, kiedy są pewne nadużycia, no to po prostu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby chociaż, powiedzmy, ustanowić hipotekę i zabezpieczyć roszczenia ze strony Skarbu Państwa czy powiedzmy organów kontrolnych, a nie doprowadzać do sytuacji, że firma, która zatrudnia tyle ludzi, była narażona na likwidację, bo przecież oni pójdą na garnuszek Skarbu Państwa, wszyscy będą musieli dostawać jakieś zapomogi, a to obciąża budżet i nas wszystkich. No tak się nie postępuje w przypadku, kiedy się prowadzi działalność.
2: Zapomogi dostaną albo nie dostaną, bo wie pan, zapomogi to też nie jest dla wszystkich. Ja może tutaj się wtrącę, tak. bo pan walczył kiedyś z mafiami z VAT-owskimi, tak? I generalnie pan odzyskiwał VAT potencjalnie utracony dla budżetu państwa. Teraz rozumiem, że pan jest z drugiej strony, teraz pan chce dla przedsiębiorców odzyskać te pieniądze, tak? Bo wtedy pan jakby był po stronie budżetu państwa, a teraz jakby pan już do budżetu niekoniecznie, tylko bardziej dla tych przedsiębiorców.
3: Pan, nie do końca tak jest. Tu chodzi o to, żebyśmy przestrzegali prawa, a po drugie, żeby prawo było właściwe. To znaczy nie możemy wprowadzać obostrzeń dla podmiotów gospodarczych, które są zupełnie niepotrzebne, a z drugiej strony to wszystko ma być transparentne na zasadzie tak, jak to było w przypadku, kiedy żeśmy uszczelniali system podatkowy VAT-owski, kiedy ja byłem wtedy założycielem KAS-u i budżet państwa wtedy uzyskał dodatkowo 300 miliardów złotych. Przecież PiS by w życiu nie wygrał wybory, gdyby tych pieniędzy nie uzyskał, bo by nie był w stanie realizować programów socjalnych. To jakby z jednej strony i wtedy akurat te dwa elementy, które zostały wprowadzone praktycznie, czy JPK, STIR i SENT sprawiły, że mieliśmy kontrole krzyżowe, czyli z jednej strony sprzedał, kupił i w sposób zupełnie prawidłowy, skuteczny, żeśmy potrafili zatrzymać, powiedzmy, wyprowadzenie tych środków budżetowych, tych środków właśnie, które się należały budżetowi. I chcę powiedzieć, że to było bardzo skuteczne, z 26% zminimalizowaliśmy tą lukę podatkową do praktycznie 12%. To był fenomen na skalę europejską. Ja jeździłem po różnych krajach, to właśnie musiałem przedstawiać, w jaki sposób żeśmy to zrobili, że okazało się to tak skuteczne.
2: Potem jak była komisja VAT-owska i tam Marcin Horała był na czele tej komisji, No to tam, pamiętam wtedy premier Tusk, który nie był premierem, był w opozycji, to on powiedział, że on o tym nie wiedział, o tym, że to dopiero później się dowiedzieli, że ta luka VAT-owska jest. Nikt chyba, czy ktoś został za to ukarany?
3: No, panie redaktorze, no właśnie w tym jest problem, między innymi to jest zadanie Ruchu Naprawy Polski, bo z jednej strony nie jest naszym zadaniem, wiemy jak po prostu jest podzielone społeczeństwo, jak skłócone jest społeczeństwo. Społeczeństwo, wyborcy nie znają prawdy. I jednym z naszych głównych celów jest pokazywanie właśnie prawdy, jak jedni i drudzy zachowywali, no tak, jak rządzili i co należy zrobić, żeby to wszystko naprawić. Ludzie potrzebują transparentności.
2: Ale panie prezesie, ale trzeba jednak powiedzieć, że pan też jest po jednym stronie tego sporu, bo jednak walczy pan z Prawem i Sprawiedliwością, bo na wojennej ścieżce pan jest od jakiegoś czasu i jednak pan w tą polaryzację też trochę się wpisuje.
3: Panie redaktorze, ja nie jestem na żadnej wojennej ścieżce i z nikim nie byłem. Nie mam w ogóle tutaj żadnych intencji, żeby się zemścić, żeby po prostu tutaj w jakiś sposób pokazać, że z tamtej strony zupełnie były działania niezgodne z prawem. Moim zadaniem jest, i to robię jako państwowiec, bo ja byłem zawsze przede wszystkim państwowcem, to partię traktowałem tylko i wyłącznie jako środek do celu, a nie jako cel. Niestety w sytuacji w Polsce po 90 roku tak się stało, że partie miały właśnie cel, że one są najważniejsze, a nie państwo, nie naród. I to spowodowało, że w którymś momencie po prostu zatraciliśmy sens funkcjonować.
2: Znaczy zapanował ustrój, on się nazywa parlamentarno-gabinetowy.
3: No niestety, teraz społeczeństwa, od ludzi, obowiązuje, którzy są kreatywni, którzy chcą pracować dzięki właśnie takiej postawie, kreatywności, gospodarności naszych ludzi, jeszcze to państwo w miarę funkcjonuje. Ale proszę sobie zwrócić sobie uwagę. Przecież na początku 15 roku zadłużenie państwa było w granicach 1 200 000 000 000. Dzisiaj to już jest praktycznie 3,5 miliarda, a deficyt budżetowy...
2: Miliarda czy bilion?
3: Biliona. 2,5 biliona. A deficyt mamy 271 miliardów. No proszę państwa, poza budżetem na koniec 2023 roku było ponad 400 miliardów złotych, które to pieniądze. Nie podlegało ustawie o zamówieniach publicznych. Wszystkim rygorom, które wynikały z ustawy o finansach publicznych, panowała pełna dowolność przyznawania tych pieniędzy. Brak właśnie transparentności, przejrzystości. Mało tego, z naszej kontroli w sposób jednoznaczny wynika, że właśnie na telefony przyznawano czasem pieniądze wbrew rekomendacjom nawet CBA. No przecież to oznacza, że nie mamy normalności w państwie, że marnuje się masa pieniędzy, które właściwie są źle wykorzystywane, przejmowane przez jakieś grupy
2: właśnie interesów. A dobrze, odnośnie zadłużenia, to ja rozumiem, że pan jest przeciwny temu programowi SAFE, czyli zadłużaniu się na
3: Panie
2: wolność.
3: Redaktorze, ja chcę tylko zwrócić uwagę, nasze oszczędności w depozytach jako zwykłych obywateli mamy na kwotę prawie przeszło 2 biliony złotych. Czy pan uważa, że te pieniądze, które są na depozytach banków, nie mogły pracować dla narodu polskiego i naszego państwa? Przecież korzystają z nich banki, głównie zagraniczne, gdzie przekazują te pieniądze, inwestują w fundusze inwestycyjne za granicę i one tam pracują, zamiast pracować u nas. To jest jakby jeden z elementów, który można spokojnie wykorzystać, tak? Dać tym ludziom zabezpieczenie w postaci chociażby całego majątku narodowego i jeszcze dywidendy by dostali. Natomiast tutaj, przechodząc do konkretów, no już się stało, że ten SAFE w jakiś sposób będzie funkcjonował. Ale ja panu, ręczę...
2: Był też pomysł tego prezesa NBP, Lapińskiego, który też mówił o tym, że te rezerwy zostaną wykorzystane.
3: Mało
2: ale to jakoś to
3: ale
2: nie wyszło.
3: Pana, to nie wyszło, bo wyjść nie mogło, dlatego że ustawa o Narodowym Banku Polskim ewidentnie zabrania finansowania tego typu projektów. Natomiast jest jeszcze też bardzo dobry projekt do przemyślenia, ale niestety już klamka zapadła. Tutaj znanego biznesmena pana Florka Sącza, który właśnie widział tą możliwość poprzez opodatkowanie wielkich korporacji, które działają w Polsce, a podatków nie płacą. Więc to jest też w ich interesie, aby właśnie poprzez ten podatek, skierowane konkretnie w celu bezpieczeństwa, ich też chronił. Więc to była też jest jakaś jedna z alternatyw. Natomiast wracając w ogóle do realizacji tego sejfu, on tylko wtedy może być efektywnie według mnie wykorzystany, jeśli wszystkie siły polityczne będą miały nad nim kontrolę. Jeżeli zostanie zawłaszczony znowu przez jakąś jedną siłę polityczną, aktualnie teraz rządzącą, to ja wątpię, czy one będą skutecznie wydane, czy projekty przejmą osoby, którzy mają kompetencje, są przygotowani do tego, bo jednym z najbardziej szkodliwych zjawisk, jakie mamy w naszym kraju, to jest to, że właśnie partie traktują budżet państwa i wygraną w wyborach jako łup polityczny. I jest rozdawanie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa przez ludzi, którzy czasem po prostu nie mają żadnego przygotowania, żeby tymi spółkami zarządzać. Są straty, które my wyrównujemy.
4: Znaczy mają przygotowanie, no bo ukończyli Kolegium Humanum. Kolegium Tumanu, jak to się mówi teraz tak potocznie. I mają prawo do zasiadania w takich spółkach. Mają.
3: I to jest właśnie chore, to jest patologiczne. I Ruch Naprawy Polskiej również z tym chce walczyć i pokazywać społeczeństwu, że takich zjawisk nie może być w naszym kraju, bo my naprawdę będziemy mieć fatalną przyszłość, tak? Polska będzie się liczyła i tutaj w Polsce i za granicą wśród sąsiadów tylko pod jednym warunkiem. Jeśli będzie silna gospodarcza, a silna gospodarcza tylko będzie wtedy, kiedy środki publiczne będą wydawane w sposób gospodarny, legalny, rzetelny i efektywny. Tak?
4: Właśnie,
3: się stać tylko wtedy, kiedy odejdziemy właśnie od traktowania spółek Skarbu Państwa, instytucji państwowych jako łupu politycznego i przyjmiemy zasadę ludzi, że dajemy na te stanowiska ludzi kompetentnych, przygotowanych. A co to za problem jest powołania zespołu ze wszystkich sił politycznych, którzy oceniają kompetencje poszczególnych ludzi? I od
4: to będą układy polityczne. Raz my pobieramy waszych, a raz my naszych.
3: Panie, tak być nie może i chcemy to przerwać. I uważam, że ludzie już dorośli do tego, żeby ten układ przerwać i taka siła
4: Czyli pan jest antysystemowy.
3: Jestem antysystemowy. Chcę po prostu doprowadzić do sytuacji, aby po prostu prowadzić jasne standardy funkcjonowania państwa, które są czytelne, rzetelne i efektywne, a ludzie mieli uzależnione wynagrodzenia nie od tego, że pełnią funkcję, tylko od tego, czy po prostu potrafią to w sposób skuteczny, zyskowny
4: pracować. Czyli rozumiem, że pan będzie zabiegał o elektorat antysystemowy, czyli w tej chwili takimi ugrupowaniami antysystemowymi to jest tam Grzegorz Braun, Konfederacja coraz mniej, ale jeszcze, tak? Rozumiem, że czy pan z nimi, bo z Konfederacją pan miał taki pewien romans, i bo Konfederacja popierała pana pomysły, jak pan był szefem NIK-u odnośnie kompetencji prokuratorskich, tak, dla NIK-u. No tam są też jakieś tam nagrane rozmowy, gdzie pan się wypowiadał właśnie tak pozytywnie na temat Konfederacji i negatywnie temat PiSu. Rozumiem, że tutaj czy pan jakoś z nimi będzie współpracował?
3: Panie redaktorze, pierwszym warunkiem, żeby się dobrze działo w naszym kraju, to jest wzmocnienie Najwyższej Izby Kontroli w jej uprawnieniach i niezależności. Nie może być tak.
4: A to nie rząd jest najważniejszy, prezydent?
3: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Najwyższa Izba Kontroli muszą być w pełni niezależne i mieć kontrolę nad wszystkimi wydatkami, bo tylko w świadomość, że
4: A pan był zależny?
3: Ja nie byłem od nikogo niezależny i dlatego mieliśmy efekty. Czyli... Ale to się skończyło z chwilą, kiedy ja przestałem być prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Niech pan zobaczy, mija pół roku, czy pan słyszał o jakiejś normalnej, porządnej kontroli, która by wskazywała, co należy zrobić, aby sytuację poprawić? Nie prowadzi się w tej chwili kontroli, bo to jest niewygodne.
4: Prezes NIK-u powinien być wybierany w wyborach.
3: Tak jest. I ja uważam, że albo w wyborach powszechnych, albo większością kwalifikowaną i nie na 6 lat, tylko co najmniej na 9-12 lat, z tymi uprawnieniami, o których wcześniej żeśmy powiedzieli. Czyli uprawnienia prokuratorskie plus całkowity nadzór nad służbami specjalnymi. Wtedy właśnie nikt się nie odważy robić jakieś przekręty, bo one będą momentalnie tutaj ustalane, wykrywane przez Najwyższą Izbę Kontroli i będziemy mieć, to jest jakby pierwszy warunek, a drugi warunek to rzeczywiście przechodzimy do sytuacji, kiedy stanowiska przejmują osoby, które są do tego przygotowane, kompetentne i sprawdzone. To nie może być tak, że z układu politycznego ludzie przejmują stanowiska i po prostu i tylko dlatego, że są z układu zarabiają olbrzymie pieniądze, które w normalnych warunkach w życiu by nie osiągnęli.
4: No,
3: ja się pytam, czy którykolwiek z tych rządzących poprzedni, być może teraz obecny, kto doświadczenie niektórzy mają, czy chociaż kiosk prowadzili. Poprzednio ja byłem świadkiem, że nawet goście, nawet takiego zwykłego kiosku nie prowadzili. I oni chcą zarządzać państwem. Proszę państwa, tyle mamy wspaniałych menedżerów w prywatnych biznesach polskich przede wszystkim, bo my musimy przede wszystkim chronić polski biznes, tak? Bo jesteśmy zagrożeni przez korporacje zachodnie, które przejmują nasze rynki, eliminując z naszego rynku nasze podmioty gospodarcze. I jednym z takich przykładów chociażby jest sytuacja wśród aptekarzy polskich.
4: Znaczy, ale ktoś tak sobie pomyśli, dobrze, Marian Banaś, były szef NIK-u, on mówił o uczciwości, a tymczasem, co możemy przeczytać, że pan otrzymał zarzuty, że pan nakłaniał pan funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania informacji objętych tajemnicą, czyli że pan chciał dowiedzieć się, co tam na pana szykują i... No i tutaj pan ma zarzuty prokuratorskie i jak się pan do tego ustosunkuje, no bo to wygląda, one są objęte karą nawet chyba do 10 lat pozbawienia wolności. Tak, przypomnę, to jest tak, pierwsze to jest podżeganie do ujawnienia tajemnicy skarbowej, drugie to jest nakłonienie funkcjonariuszy publicznych do przekroczenia uprawnień, czyli przekazywania danych, czyli pan chciał pozyskać jakieś dane, rozumiem, do których pan nie miał prawa, żeby pozyskać na swój temat.
3: Panie redaktorze, tu jest właśnie przykład nagonki politycznej na osobę, która patrzy na ręce wszystkim niezależnych, kto tę władzę sprawuje. Ja chcę panu powiedzieć, że...
4: Bo to już Platforma, Koalicja Obywatelska
3: Tak, tylko pytanie jest, proszę pana, czy z tych wszystkich prokuratorów, sędziów, z funkcjonariuszy służb specjalnych, oczywiście nie wszystkich, znaczna część, bo większość to są naprawdę wspaniali, uczciwi i oddani Polsce ludzie, ale część została całkowicie podporządkowana interesom politycznym polityków, więc proszę pana, ze świętego można zrobić najgorszego człowieka i z najgorszego świętego. Tak było w moim przypadku, bo stanowiłem zagrożenie dla nich wszystkich, bo pokazywałem jakie przekręty, jakie złodziejstwo i patologia panowała w tamtym okresie. A chcę panu powiedzieć i tutaj naszym widzom
4: i słuchaczom,
3: że proszę państwa, został powołany specjalny zespół do zbadania wszystkich działań, jakie miały miejsce, między innymi w stosunku do mnie, mojego syna, a takich przypadków było prawie 400. I w moim przypadku właśnie ten zespół prokuratorów Prokuratury Krajowej stwierdził jednoznacznie, przecież to jest dostępne, możecie państwo to sobie przeczytać na stronie internetowej, że wszystkie działania, które były podjęte i przez prokuraturę, i przez służby specjalne prawie przez rok, po prostu były bezprawne, nie miały podstaw w faktach i ten materiał powinien być zniszczony i po prostu, a tak niestety się nie stało, został ten materiał przekazany do spraw mojego syna. Mamy przykład bezprawnego działania prokuratorów i funkcjonariuszy, którzy powinni ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną,
4: bo tam pana,
3: i być zwolnieni od razu
4: pana
3: z pracy.
4: Syn
3: a tymczasem
4: synowa,
3: co ma?
4: Tak,
3: tak, a tymczasem co mamy? Oni nadal funkcjonują. Proszę pana, prokurator, który trzymał przez rok czy dłużej akta w garażu, on został zawieszony i z powrotem on pełni funkcję. No przecież to jest rozbój w biały dzień. Jeżeli my z tym porządku nie zrobimy, nie podsuwamy tych prokuratorów, tych funkcjonariuszy CBA, ABW, którzy tak postępowali, którzy wbrew ustawie, na podstawie której zostali zatrudnieni, działali, no to w tym kraju się nic nie zmieni. Dlatego powstał Ruch Naprawy Polski Mariana Banasia, bo rejestrujemy wszystkie przypadki bezprawia w stosunku do osób prywatnych, ale też podmiotów gospodarczych i nie tylko. I z drugiej strony jest bardzo pozytywny odzew prawie w całej Polsce. I na tej bazie, tak jak pan powiedział na początku, stworzymy siłę polityczną, która na pewno się znajdzie w parlamencie.
4: No właśnie, a pan wierzy w to, że uda się panu wejść do parlamentu? Po pierwszej polaryzacji, po drugiej już jakby po części zagospodarowanej części sceny antysystemowej, ponieważ no tam Grzegorz Braun, no działa dosyć ostro, też ma swoje zarzuty oczywiście, ale tak, ale no ale rzeczywiście tamten elektorat już coraz bardziej się otwierdza, on rośnie jednak w tych sondażach. I czy tu jest jeszcze miejsce, żeby pan się wcisnął tam właśnie w ten elektorat antysystemowy? Czy pan widzi tam dla siebie miejsce?
3: Panie redaktorze, jest bardzo dużo, bo niech pan zauważy, że dzięki właśnie naszym raportom, pokazywaniu właśnie tych wszystkich bezprawnych działań, przez tyle ludzi zostało pokrzywdzonych. Nadal obowiązuje artykuł 60 Kodeksu Karnego, punkt 4, na podstawie którego każdego obywatela, czy to podmiot gospodarczy, czy osoba indywidualna, można wsadzić do aresztu wydobywczego na 3 lata i zmusić go do składania fałszywych zeznań. To jest coś nieprawdopodobnego. Nie mając dokumentów, znaczy, tylko zeznania jednego świadka,
4: to pan mówi,
3: zeznania tak. jednego świadka, który ma zarzuty i na tej podstawie człowieka zamykamy, ten artykuł powinien być natychmiast skasowany.
4: To jest tak zwana...
3: A co się dzieje, nadal obowiązuje.
4: To jest tak zwana 60.
3: To jest 60, która nie powinna w ogóle
4: popularna,
3: mieć miejsca.
4: Tak wśród niektórych
3: to jest bolszewicki
4: kręgach.
3: To jest bolszewicki artykuł,
4: ale tak, ale
3: który
4: ja, ale,
3: nadal obowiązuje.
4: Ale ja też czytałem o takich interpretacjach, że to też jest sposób, ta 60, na to, żeby rozbić jakąś grupę przestępczą, która, no bo na przykład jest grupa przestępcza, no, która jest dosyć mocno scalona i teraz wyciągnięcie jakiejkolwiek osoby stamtąd, żeby zeznawał na innych, jest bardzo trudne, a tak zwana ta 60, czy ten paragraf 60, no, kodeksu karnego, on umożliwia to i ileś grup przestępczych zostało rozbitych.
3: Proszę pana, ale nigdy nie mamy pewności, czy masa przy tej okazji nie zostanie ludzi skrzywdzona. Muszą być nie tylko zeznania podejrzanego świadka, który ma zarzuty, ale również dokumenty i czy jakieś inne jeszcze dodatkowo. A co stoi na przeszkodzie, powiedzmy, żeby z wolnej stopy mógł się człowiek bronić? Tu nie ma żadnej możliwości obrony. On zostaje zamknięty, jest szantaż wobec jego rodziny, o słabym charakterze psychicznym, człowiek podpisze wszystko, co mu służy.
4: No, ale z drugiej strony, jak ktoś jest przestępcą i odpowiada z wolnej stopy, to można domniemywać, że będzie mataczył i będzie zastraszał świadków. A nawet
3: panie redaktorze, przy dzisiejszej technice nie żartujmy. Dzisiaj jest wszystko możliwe, żebyśmy po prostu dotarli do faktów i na podstawie faktów podejmowali decyzje, a nie na podstawie po prostu z góry stwierdzonej tezy, która nie ma poparcia w dokumentach i po prostu
4: pan sugeruje, że można kogoś skazać tylko na podstawie zeznań?
3: Tak, no właśnie o to chodzi. Właśnie w tym jest problem, że na podstawie zeznań jednego świadka, który ma sam zarzuty, można kogoś wsadzić do aresztu
4: bez dodatkowych dokumentów.
3: I to jest, dowodów, to jest karygodne. Mało kto wie, każdy z nas, pan, ja, czy każdy inny obywatel, jeżeli podpadnie władzy, a chcą po prostu go zniszczyć, jak chociażby prowadzić działalność gospodarczą, chcą mu przejąć biznes, to w ten sposób mogą gościa załatwić. I tak się niestety stało. Przecież w tych naszych ustaleniach, w raporcie o tej afery GetBack, mamy takie przykłady, że prokuratorzy nawet wbrew faktom ustalili na podstawie faktu, że nie ma żadnych podstaw, żeby ludzi aresztować. Tymczasem przełożeni, i to z najgorszej, największej półki, mówią, to pani już tu nie pracuje. Jak pani nie chce aresztować, a tutaj zespół pracuje kilka tygodni, stwierdza, że nie ma żadnych podstaw postawić zarzuty jednemu i drugiemu panu, a tymczasem po prostu przychodzi gość, który dopiero zaczął pracę w prokuraturze, dostaje obiecane, że będzie awansował, że się dorobi kariery i on wszystko podpisuje wbrew faktom, wbrew dokumentom. To są rzeczy niedopuszczalne. I ja tutaj właśnie zapraszam wszystkich słuchaczy i widzów, aby właśnie dotarli do tych materiałów i przejrzeli dokładnie dokumenty i nasze ustalenia, które są naprawdę wzorowo zrobione na podstawie dokumentów, żeby się zapoznać, w jaki sposób patologiczny, bezprawny prowadzono działania w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości.
4: No, ale pan po części też troszeczkę był ministrem tam w tych rządach.
3: Panie doktorze, to ja byłem ministrem jako jedyny bezpartyjny, który się zajmował merytoryczną sprawą. Właśnie zrobienie wszystko, aby uszczelnić system podatkowy i dać im pieniądze. Dałem te pieniądze, nie zajmowałem się żadną polityką, nie chodziłem na spotkanie, zebrania polityczne. No a kiedy to osiągnąłem, kiedy pokazałem, że można zreformować i w sposób bardzo skuteczny przynajmniej jeden obszar, właśnie w przypadku utworzenia kasu i uszczelnienia systemu podatkowego, to stałem się najbardziej niebezpieczny.
5: niebezpiecznym dla nich człowiekiem.
4: Ale no właśnie,
5: Nie pan, to jest po prostu rzecz niebywała i absolutnie karygodna.
4: W polityce tak bywa oczywiście,
5: Polityka nie może się opierać na kłamstwie, fałszerstwie i proszę pana, i niszczenie ludzi, bo niszczono nie tylko mnie, ale moją rodzinę, mojego syna, no tak, który z tym nie miał nic wspólnego,
4: ale
5: moją żonę, moje dzieci.
4: Polityka na tym polega.
5: Nie, to właśnie my
4: polityka
5: musimy...
4: Polityka jest najbardziej zdemoralizowaną
5: panie redaktorze,
4: częścią naszej rzeczywistości.
5: Znamy książkę księcia Machiavellego, który mówi właśnie o tym, na czym polega polityka. Tak. Ja doskonale to przeczytałem, ale my jesteśmy ze świata chrześcijańskiego. Mamy mieć piękną moralność. A tymczasem goście, którzy się podszywają pod prawicę, pod katolicyzm, żadnej moralności
4: Ale tu powstaje jedno...
5: mało tego, otumaniają część swojego elektoratu,
4: który wierzy, że bronią tych wartości,
5: a ich nie bronią.
4: Tu powstaje jedno takie pytanie, bo pan rzeczywiście, jak się śledzi pana życiorys, to pan był takim, można powiedzieć państwowcem, można się z tym zgodzić, urzędnikiem. I pan się nie angażował tak w politykę. Nawet pan był bezpartyjny, jak był pan w rządzie. I nagle pan się angażuje totalnie politycznie. Wchodzi pan w spór, bardzo brutalny spór polityczny. I nagle pan się staje politykiem. Jakby już takiej, można powiedzieć, w kwiecie wieku, tak? Wtedy, kiedy pan mógł wejść do polityki, jak pan, nie wiem, miał tam 40-50 lat, no to jest taki może dobry wiek na wchodzenie w politykę, to pan tego nie zrobił. A teraz, jak już pan jest, można powiedzieć, na emeryturze, to pan nagle, właśnie, czy to nie jest spowodowane właśnie tym konfliktem z Jarosławem Kaczyńskim, można powiedzieć, tak? Czy to nie pcha pana do polityki? Właśnie to, że pana tak troszeczkę upokorzyli, no bo chcieli zmusić pana do rezygnacji i to w sposób taki obcesowy, można powiedzieć, tak? No, nikt z panem nie rozmawiał, tylko miał pan złożyć tą dymisję. Pan tam złożył podobno, czy jak czytałem, to był wtedy marszałek Witek, ale ona nie przeszła przez kancelarię, czyli była nieformalna. Czy po prostu pan się zaangażował politycznie? Czy to jest na pewno dobra ścieżka? Bo jak pan sam widzi, polityka jest brutalna. Chcielibyśmy, żeby była lepsza, no ale taka jest i taka jest na całym świecie.
5: Panie redaktorze, nigdy nie miałem aspiracji politycznej. Ja byłem państwowcem, jak pan powiedział, w latach 70., kiedy garstka ludzi sprzeciwiła się w sposób oficjalny przeciwko bolszewi.
4: Bo pan ma piękny życiorys opozycyjny, lat 80.
5: I nikt mi nie może zarzucić braku patriotyzmu i miłości do mojej ojczyzny, Polski. Bo miałem możliwość, jak wyszedłem z więzienia, jak państwo wiecie, wyjechania gdziekolwiek chciałem. W jedną stronę. Nie zgodziłem się, bo to jest mój kraj, moja ojczyzna.
4: Bo pan został aresztowany, internowany podczas stanu wojennego, tak?
5: Ale wyrok dostałem, miałem normalnie, byłem internowany, a potem miałem wyrok, zdradził mnie jeden działacz Solidarności, proszę pana.
4: Ile czasu pan siedział?
5: I przesiedziałem, miałem wyrok 4 lata, przesiedziałem niecałe półtora roku.
4: Czyli pan wyszedł na mocy amnestii 83,
5: wyszedłem,
4: tak?
5: Wyszedłem na podstawie, proszę pana, choroby mojej żony, niestety bardzo poważnie zachorowała, adwokat wystąpił o prawo łaski i na podstawie tej prawa łaski wyszedłem, bo miałem do wyboru albo ratować moją żonę, albo po prostu dalej siedzieć w więzieniu. Oczywiście uznali lekarze i tego, że bez mojej obecności konsekwencje tego mogą być nieodwracalne. Więc
4: Przesiedział pan półtora roku w peerelowskich więzieniach.
5: Tak. I proszę pana...
4: To jest taka piękna karta w pana życiu.
5: Proszę pana, zorganizowałem największy strajk głodowy w 82 roku w czasie wydarzeń sierpniowych. Pamięta pan, kiedy zostały tam zamordowane bodajże 7 działaczy Solidarności.
4: No ja nie do końca pamiętam.
5: Ale pan jest młodszy, ja pamiętam dokładnie. Tak. Proszę pana, i dlatego zawsze się kierowałem, ale wracając już do sedna sprawy, zawsze się kierowałem właśnie odpowiedzialnością za mój kraj, za moją ojczyznę, bo ja byłem wychowany właśnie w duchu patriotyzmu, katolicyzmu i proszę pana, naszych wieszczy narodowych.

0: Za moją ojczyznę, mój kraj, dlatego się włączam, żeby polityka była moralna, ale, proszę pana, a nie opierana na kłamstwie i opierana po prostu na niszczeniu ludzi, którzy tej Polsce
1: są. Rozumiem, ale konflikt się zaczął wtedy od sprawy tej kamienicy i tam, bo to była kamienica, tam, że tam były na, można, znaczy, że generalnie chodziło o to, że pan wynajął kamienicę jakimś osobom z półświatka, którzy tam zrobili tam agencję towarzyską, no i że pan zaniżał swoje dochody i dlatego Prawo i Sprawiedliwość żądało pana dymisji, z tego powodu.
0: Panie, żadnej agencji, po prostu ja siedziałem w Warszawie, wynająłem pod działalność hotelową, to ja miałem z Warszawy sprawdzać, co gość robi, to jest działanie służb. Ich obowiązkiem było chronić ministra, bo ja byłem w końcu ministrem,
1: ale jak pan...
0: i dać mi informację, że momentalnie mogę rozwiązać...
1: Czyli pan wynajął kamienicę i pan nie wiedział, co się w tej kamienicy dzieje?
0: A proszę pana, ja wynajął kamienicę pod działalność hotelową, tak? I po prostu przyjechałem do Warszawy. I tutaj się zajmowałem właśnie od prawie 24 godziny pracą, żeby zrobić reformę i żeby zapełnić budżet państwa środkami, które właśnie podniosą ten kraj na nogi. Tymczasem te pieniądze w dużym stopniu zostały zmarnowane, bo nie poszły w dużym stopniu na inwestycje, bo z 20% spadły na 16%, poszły właśnie na kupowanie sobie elektoratu, 13, 14 emerytura, a potem w czasie COVID-u to już były obligacje. Natomiast wracając...
1: Czy w takim razie, czyli pan jest przeciwny polityce socjalnej, czyli 800+, 13, 14 emeryturą?
0: Nie jestem przeciwny.
1: No bo to jest bardzo ważne pytanie.
0: Proszę pana, nie jestem przeciwny.
1: A ja słuchałem w wywiadach i pan jest przeciwny. Pan powiedział, że to są pieniądze zmarnotrawione.
0: Proszę pana...
1: Że powinny być przeznaczone na inwestycje.
0: Powinno tak w dużym stopniu iść na inwestycje, natomiast tu powinien być pełny rozsądek. Oczywiście, że część obywateli powinna być wzmocniona, bo to się należało, ale też...
1: Ale pan jest przeciwny, czy nie?
0: Proszę pana, nie jestem przeciwny, tylko mądrze trzeba wydawać. Nie na zasadzie, że proszę pana, czy ktoś ma milion, czy ktoś ma 50 tysięcy i traktować wszystkich jednoznacznie. Czy 500, czy 500 plus, czy 800 plus pomoże w jakikolwiek sposób po to, żeby dzietność się poprawiła, jak on zarabia milion, 2 miliony złotych? W żaden sposób to nie ma wpływu na to, na jego dzietność. To są rzeczy, to są pieniądze w tej sytuacji zmarnowane.
1: No nie. Proszę pan, nie są zmarnowane.
0: Daje 500 plus 800 milionerom, którzy mają dochody milionerów?
1: Ale nie, bo system 800 plus polega na tym, że każdy, powiedzmy, ten milioner też się dokłada do budżetu i on też ma prawo te 800 plus dostać. No bo teraz doprowadzenie do takiej, bo pan proponuje trochę socjalizm, czyli że ci bogaci, pomimo że płacą najwięcej do budżetu, oni nawet mają tego 800 plus nie dostać. No to byłoby trochę niesprawiedliwe jednak. Bo wtedy każdy by wykazywał niskie zarobki, każdy byłby niby biedny. Ten system może się nie sprawdzić. 800 plus właśnie polega na tym, że jest na tyle demokratyczny, że każdy dostaje. Czy dzietność się zwiększyła? No nie zwiększyła się dzietność, ale...
0: Przecież się zmniejszyła dzietność, proszę pana. Zmniejszyła się mimo tego programu. Wniosek jest prosty, źle sformułowany program.
1: Nie.
0: Bo myśmy powinni robić tak, żeby ludzi zachęcać do pracy. I właśnie poprzez ulgi podatkowe...
1: Ale panie prezesie, ale dzietność się dzietność się zmniejszyła z tego powodu, z powodów kulturowych, a nie z powodów finansowych, bo jest tak, że kraje o wiele biedniejsze niż Polska mają dzietność o wiele wyższą i tak jest na całym świecie i Polska nie jest tutaj niestety wyjątkiem. Polska czym jest bogatsza, tym dzietność spada i to jest zależność, nad którą oczywiście socjolodzy się zastanawiają, dlaczego tak jest, no ale jest to zasada, którą musimy przyjąć, ale 800 plus może nie zwiększyło dzietności, ale spowodowało, że rodziny, które mają dzieci, mają lepszą zdolność finansową, a to jest bardzo ważne, bo bardziej komfortowo mogą te dzieci wychowywać, a to jednak, musi pan przyznać, jest to jakaś wartość.
0: Jest wartość i proszę pana...
1: Ja oczywiście bronię tego systemu.
0: Ja tak samo bronię, ale powinno to być pod większą kontrolą. Nie może być tak, żeby po prostu przekazywać gotówkę, bo przecież my możemy dać coś w rodzaju bonów na naukę, na zakup żywności dla dzieci, naukę języków, bo mieliśmy przypadki i to wcale nie małe, gdzie te pieniądze szły też do rodzin patologicznych i te pieniądze były zmarnowane. Proszę pana, to się działo, była słaba kontrola
1: dobrze,
0: na tym pieniędzy.
1: Dobrze,
0: niech mi pan pozwoli powoli skończyć. Okay. Proszę pana, ja uważam, że absolutnie trzeba zrobić wszystko, żeby po pierwsze to było w sposób racjonalny, mądry, przeprowadzone, w,

0: właśnie inspirujące i zachęcające do pracy, bo połączenie pracy z ulgami sprawi, że właśnie to wtedy będzie o wiele skuteczniejsze. I wracając jeszcze do sprawy dzietności. Proszę pana, czy pan wie o tym, że w naszym kraju prawie 60% ludzi młodych mieszka z rodzicami? Nie mają swojego mieszkania. To jest problem podstawowy. My musimy sprawić poprzez naszą politykę państwa, żeby ludzie młodzi mieli łatwy dostęp do mieszkania i pracy. To jest warunek.
1: I jak pan chce to zrobić?
0: Są programy, mamy przygotowane zespoły, pracujemy nad tym.
1: Ale
0: i damy alternatywę.
1: W dwóch zdaniach.
0: A w dwóch zdaniach, a proszę pana, są specjalne fundusze. Chcemy po prostu budować tanie mieszkania, gdzie
1: ale
0: młodzi.
1: Ale państwo ma budować tanie?
0: Proszę pana. W specjalne fundusze, które bardzo chętnie tutaj podejmą się tych działań pod pełną kontrolą państwa, żeby ludzie mieli dostęp właśnie poprzez tanie fundusze, kredyty bankowe, które sięgają 10% czy więcej.
1: Ale ja panu powiem, dlaczego mieszkania są drogie. Dlatego, że wybudowanie domów w Polsce, prawo budowlane jest tak skomplikowane i są takie utrudnienia przy budowie, że po prostu dlatego to jest drogie.
0: Panie redaktorze,
1: dlatego mieszkania są drogie, dlatego działki są trudne do pozyskania.
0: Panie redaktorze, czy pan wie, ile jest możliwości, jeśli chodzi o tereny pod budowę mieszkań do zagospodarowania?
1: No, ogromne.
0: A nie można
1: jej wykorzystać, dlatego że prawo tego
0: no właśnie, zabrania. Dlatego trzeba zmienić prawo. Dlatego no tutaj powstaje Równa Prawo Polskie, aby te wszystkie możliwości weszły w życie i zaczął się konkret. Ten konkret właśnie może być szybko zrealizowany.
1: Mam do pana takie może już bardziej zabawne pytanie. Jak to jest z tym Duralex?
0: Proszę pana.
1: Bo to jest takie słynne już u pana powiedzenie.
0: Pomyłka, jak każdemu może się zdarzyć. Obrócona po prostu tutaj w żarno. Z tego zrobiono sensację. No ja myślę, że...
1: To jak brzmi to prawidłowe, może pan powiedzieć?
0: Duralex.
1: Tak jest. Sedlex.
0: Tak jest. Proszę pana, prawo, ale prawo. Tak?
1: Twarde prawo, ale prawo.
0: Prawo, ale prawo, tak?
1: Właśnie, bo teraz tak, ostatnio też się dowiedziałem, że pan, jeśli prezydent Krakowa zostanie odwołany, pan Aleksander Miszalski, rozważa pan możliwość startu w wyborach na prezydenturę Krakowa.
0: Tak, rozważam, uważam, że Kraków zasługuje na kompetentnego, uczciwego i sprawnego menedżera.
1: Bo pan jest z Krakowa w ogóle.
0: Ja jestem z Krakowa od 1974 roku, znam dokładnie problemy krakowskie, ludzi, tam są ludzie mądrzy, odpowiedzialni i po prostu nie można dopuścić do tego, jak zresztą się dzieje to w całym kraju, że znowu klucz polityczny decyduje o wielu sprawach i marnowane są pieniądze. Jestem do dyspozycji, jeśli referendum przejdzie, tutaj wolą mieszkańców
1: raczej przejdzie.
0: To jak przejdzie, to swoje po prostu propozycje przedstawimy naszym mieszkańcom.
1: A wie pan, że jaka jest różnica między Warszawą a Krakową? Bo w Krakowie ta cała burza rozpoczęła się od tej strefy, zielonej strefy, że samochody starsze niż tam 20 lat nie mogą wjeżdżać do centrum. I w Warszawie to przeszło gładko. W Warszawie przeszło to gładko. Po prostu nie wjeżdżają. Ci ludzie po prostu się uciszyli, stwierdzili, że oni nie mają racji, że oni są biedni, głupi i oni po prostu, nie należy im się to. Nie należy im się, są po prostu, no są za biedni i nie mogą wjeżdżać.
0: Panie redaktorze.
1: A ja mogę dokończyć. A w Krakowie jednak bunt społeczny się podniósł, czyli tam zostały jeszcze jakieś resztki obywatelskich instynktów, które...
0: Tamtą
1: które
0: legiony powstały i poszły w bój o Polskę, proszę pana.
1: No tak. No Lwowa niestety już nie mamy. Lwów był takim najbardziej patriotycznym miastem.
0: Tak, ale Kraków
1: a Warszawa to jest jednak stan umysłu. Ja tutaj mieszkam, żyję i niestety...
0: Mieliśmy trzy zabory i każdy zabór miał swoją specyfikę, tak? Myślę, że niszczenie ludzi i jego świadomości w zaborze pruskim była najbardziej skuteczna i stąd to się bierze i dlatego my musimy pracować.
1: Ale my byliśmy w zaborze rosyjskim.
0: No właśnie.
1: W sensie Warszawa.
0: Warszawa, tak.
1: A Kraków to już był zabór austriacki.
0: Dlatego tam była dużo większa wolność, możliwość uczenia się.
1: Pan myśli, że to z tego powodu?
0: Ależ oczywiście. Świadomość o wszystkim decyduje, prawda. Jeżeli ludzie ludzie nie mają prawdy.
1: No tak, bo tam mają zarówno Podkarpacie, Małopolska.
0: To się
1: tak.
0: Wszystko po prostu zmienia i tak łatwo się da tym manipulować. Dzisiaj się manipuluje społeczeństwem poprzez właśnie czasem sztuczne kłótnie między sobą, żeby ludzie byli podzieleni, bo tylko przez podział można łatwo tymi ludźmi rządzić. Wracając do tego, co pan powiedział odnośnie samochodów diesla. No proszę państwa, pytanie zasadnicze. Jeżeli nam chodzi o czystość powietrza, to na jakiej zasadzie my pozwalamy wjeżdżać samochodom diesla, tak się stało w Krakowie, jak zapłacimy stówkę miesięcznie przez pierwszy rok, w drugim roku 300 zł, a w trzecim roku 500 zł. To nie ma nic wspólnego z troską o klimat i czyste powietrze, tylko chodzi o szmal, pieniądze. Więc to jest nieuczciwe, to jest nieuczciwe i nie może mieć miejsca, dlatego tutaj jest protest mieszkańców Krakowa.
1: Czyli rozumiem, że pan się w ten protest wpisuje i pan, no, rozumiem, że pan jest też przeciwny tej strefie, zielonej strefie, tak,
0: ale
1: do samochodu.
0: Oczywiście ona nie ma nic wspólnego z ochroną powietrza.
1: Rozumiem, no dobrze, to w takim razie, czyli pan szykuje się już na prezydenta. Jeszcze chciałem tak nawiązać do pana wywiadu z redaktorem Mazurkiem w Kanale Zero, bo to ja sobie ten wywiad obejrzałem, bo on jest dosyć długi, też taki znamienny. No i muszę powiedzieć, że ten wywiad ogląda się tak, trudno się go ogląda, on tam dosyć mocno pana atakuje, tam widać, że on ma taką linię polityczną. Znaczy, zabawne jest, jak na przykład oni tam czasami zapraszają do wywiadu na przykład prezydenta Nawrockiego. I on też tam, i oni wtedy są tacy łagodni, spijają się z dzióbków i jest wszystko fajnie, a jak już zapraszają kogoś, kogo powiedzmy no nie lubią, to wtedy ten wywiad się zmienia i to no czy to jest oczywiście zabawne, jak się te wywiady ogląda, ale tam kilka razy pan został zaatakowany i pan jakoś tam się za bardzo nie bronił.
0: A jak nie broniłem się, panie redaktorze? Po pierwsze, zszedłem z pełną świadomością, do jakiej stacji idę, że to nie jest obiektywna, że to nie jest rzetelna stacja, że będę atakowany, ale właśnie przez to, że trafia ta stacja do elektoratu głównie pisowskiego, chciałem tam pójść po to, żeby przekazać właśnie te wszystkie osiągnięcia, raporty, które miały miejsce za mojej prezesury. I to się udało, a ten atak, który tam miał, nie miał żadnego pokrycia faktach, więc mądrzy ludzie po prostu doskonale tutaj sytuację ocenili i wiedzą, na czym to polega. Nie może być tak, że media były po prostu takiej czy innej opcji sprzyjające, powinny być obiektywne i opierające się na faktach.
1: No ale pan sobie zdaje sprawę, że tam wszędzie, gdzie PiS ma jakieś swoje możliwości, no, zakres wpływów, tak, no to pan tam nie będzie mile widziany.
0: Panie redaktorze, czy pan...
1: Ale zarówno tam, gdzie jest Koalicja Obywatelska, pan również tam nie będzie mile widziany.
0: Ależ oczywiście, bo ja, panie redaktorze, idę w kierunku transparentności, prawdy i uczciwości. Więc tak jak sam pan powiedział na początku, polityka jest brudna i trzeba się z tym zgodzić, że tutaj kłamstwo funkcjonuje i tak dalej. A my chcemy to odwrócić.
1: A pan jest uczciwy, jedyny.
0: Tak jest. I po prostu chcę, bo większość ludzi w Polsce jest uczciwa. Chce konkretnie, uczciwie pracować i się dorabiać.
1: Ale,
0: i chcą
1: pan,
0: przede wszystkim
1: ale każdy polityk tak mówi, że jest uczciwy.
0: Przede wszystkim, ale to musi wypływać, proszę pana, również z systemu, który chroni obywatela. Dzisiaj nie jest tak, żeby prawo nasze chroniło obywatela. Jest tak dużo niejasności i interpretacji, że właściwie w zależności od interesu politycznego możemy to interpretować tak albo tak, na niekorzyść człowieka, który nam nie sprzyja. Tak być nie może. Ludzie muszą się czuć bezpieczni, no. Prawo powinno oznaczać prawo, prokuratorzy niezależni, sędziowie niezależni, a nie działający na telefon od góry.
1: Znaczy tak, ja właśnie miałem ostatnio wywiad między innymi z Cezarem Grafem, tak? On tam urzęduje w Turcji, on jest takim, jak to się mówi, nie influencerem, tylko finfluencerem finansowym. I tam poruszyliśmy też taki ważny problem, mianowicie, że w Polsce, jak się robi sondaż i się pyta Polaków, czy broniłbyś własnej ojczyzny, to mniejszość Polaków by broniła. A w Turcji większość by broniła. Pomimo, że Turcja w tej chwili jest krajem o wiele biedniejszym niż Polska. I on to... On wywodził to z tego, że Turcja jest krajem niepodległym,
0: i po prostu Turcy czują, że są niepodlegli i chcą bronić swojej niepodległości. A Polacy, jak się taki sondaż robi, to Polacy tak. To, że nie czujemy się niepodlegli, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest taka, że jest dużo do narzekania właśnie, że państwo nie sprzyja obywatelowi. Że państwo jest przeciwne. Na przykład ja też miałem na przykład takie zdarzenie, że na przykład no, trochę prywatą pojadę, ale podam taki przykład. Zaparkowałem samochód w miejscu niedozwolonym, tak? I Straż Miejska dała mi mandat, okej, ale ten samochód mi scholowała. Pomimo tego, że ja za szybę włożyłem swój numer telefonu. Oni mogli do mnie zadzwonić. Rozumiem, że dostałem mandat. Mogli do mnie zadzwonić, proszę ten samochód wziąć. No. Bo dlaczego on tutaj stoi? No bo będzie musieli panu scholować ten samochód. A żeby scholować, no to trzeba zadzwonić, trzeba dużo czynności wykonać. A oni tego nie zrobili. Czyli jakie jest domniemanie? Że im nie chodziło o to, żeby było łatwiej. Chodziło o to, żeby dojechać obywatela. Dojechać obywatela, żeby on miał trudniej, żeby zapłacił i żadna, tak samo jest z Urzędem Skarbowym też, oni już po tygodniu się czegoś nie zapłaci, to już wszczynają dochodzenia, karają, bo odsetki już nie są odsetkami. Jest oczywiście takie nastawienie, że te wszystkie urzędy, to one chcą tylko tego obywatela ukarać. Chcą go, no nie chcę użyć jakiegoś takiego mocnego sformułowania, ale żeby pokazać mu, że on się nie liczy. I ta troszeczkę, rzeczywiście ten klimat, on się według mnie rozwija. On jest bardzo niepokojący, bo jak ktoś dwa razy tak dostanie taką pałą w łeb, to myślę sobie, nie, ja tego państwa nie bronię. Nie, to mnie wypiszcie mnie, bo ja już mam taką traumę i po prostu tego nie chcę.
2: Panie redaktorze, ostatnio jedna z firm medialnych przeprowadziła takie badania odnośnie studentów bardzo utalentowanych, co będą robić po skończeniu studiów. I niech sobie pan wyobrazi, 85% tych studentów stwierdziło, że wyjedzie z kraju. A wie pan dlaczego?
0: Dlaczego?
2: Właśnie dlatego, tak jak pan powiedział, że ich talent jest tutaj marnowany, że nie mają tutaj oferty zagospodarowania swoich talentów poprzez współpracę państwa z przedsiębiorstwami polskimi, tylko te talenty idą za granicę, tam robią oczywiście oni karierę, ale obce państwa na tym zyskują. My musimy to przywrócić, tak? Musimy, tak jak się słucha, to się wydaje, że tak, mamy tutaj opcję skutni tej politycznej, zewnętrznej, niemiecką, amerykańską, ale nie widzę polskiej. My chcemy budować tą opcję polską. Przede wszystkim właśnie myśleć o tym, żeby się tu czuli ludzie, nasi obywatele bezpiecznie, mieli szansę, nie byli traktowani jak czasem druga kategoria obywateli, i żeby państwo im dawało bezpieczeństwo i ochronę w robieniu biznesu i funkcjonowaniu. A tak niestety jest, gwarantem tego jest, tak jak powiedziałem, postawienie na odpowiednim miejscu niezależności Najwyższej Izby Kontroli, prokuratorów, sędziów, służb specjalnych, oni wszyscy mają być państwowi, a nie zapięci pod układy polityczne. No i proszę pan...
0: Czy pan jest za reformą konstytucji? W tej chwili za uporządkowaniem relacji prezydent-premier? Bo teraz to jest jakby główna taka choroba polskiego państwa, że oni sobie wchodzą w kompetencje, nie wiadomo kto ma jakie.
2: Oczywiście, proszę pana, to jest bardzo szkodliwe. To nie może być władzy, taką jak dzisiaj mamy, bo dziś nie wiemy, kto jest legalny. Czy prezydent, czy premier, czy taki, czy inny sąd. Proszę pana, mamy sprawdzone systemy w postaci amerykańskiego, gdzie prezydent powołuje własny rząd, Francuzi powołują własny rząd, kanclerz niemiecki własny rząd, Anglia to samo. Dlaczego tak nie ma być w Polsce? Niech odpowiada jeden układ polityczny za całość polityki, a nie po prostu tutaj twórzmy konkurencyjne, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy inne opcje polityczne tymi konkurencyjnymi zarządzają systemami.
0: Powoli musimy kończyć, może tym akcentem byśmy już zakończyli naszą audycję. Niestety czasu nie mamy dużo. Nie możemy przeprowadzić pogłębnego wywiadu, pogłębionego. Naszym gościem był były prezes Najwyższej Izby Kontroli, minister finansów, aktualnie, można powiedzieć, na czele Ruchu Naprawy Polski, pan Marian Banaś.
2: Prezes Ruchu Naprawy Polski Mariana Banasia. Taka brzmi pełna nazwa tego ruchu.
0: O, dobrze zareklamowane. Żegnam państwa. Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Do usłyszenia.
2: Dziękuję państwu za uwagę.

afraid to tell you what I want. Not afraid of anything.

0: Podwodna Akademia.
1: Podwodna Akademia Radia Wnet. Naszym gościem jest profesor Karol Szymczak.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry. Profesor znany naszym słuchaczom, to już chyba, nie wiem, czwarty, piąty odcinek, który wspólnie nagrywamy. Porozmawiamy o sztuce naskalnej, a właściwie o jej interpretacji, o tym, czym jest sztuka naskalna. No to może właśnie takie pytanie ogólne na początek, czym ona jest?
2: No, sztuka naskalna, jak sama nazwa wskazuje, to jest sztuka i to rzeczywiście sztuka w znaczeniu sztuka przedstawieniowa, sztuka, która nam coś przedstawia i coś opowiada równocześnie. Warto byłoby nadmienić, że sztuka w tym znaczeniu właśnie, jak przed chwileczką powiedzieliśmy, nie pojawiła się tak od razu w momencie pojawienia się na arenie dziejów gatunku człowieka myślącego, naszego gatunku, gatunku Homo sapiens sapiens. Więc musimy brać pod uwagę, że cała historia naszego gatunku, gatunku z punktu widzenia biologicznego, tak właściwie składa się z dwóch okresów i to z dwóch bardzo wyraźnie oddzielonych od siebie okresów. Tego wcześniejszego, kiedy jako gatunek wykształciliśmy się i mieliśmy za przedstawicieli osobników bardzo podobnych do nas z punktu widzenia antropologicznego, natomiast zachowujących się zupełnie inaczej. Ja już tutaj nie mówię, że zachowujących się inaczej w stosunku do nas, bo to jest zupełnie oczywiste. Tutaj sprawy rozwoju technologii oczywiście przede wszystkim wchodzą w grę, ale spraw takich podstawowych, które nam definiują człowieczeństwo. Człowieczeństwo jest właściwie definiowane przez obecność pewnych charakterystycznych dla człowieka potrzeb. Między innymi potrzeba, do takich potrzeb należy potrzeba i to rozwinięta potrzeba estetyczna na przykład, prawda? Do innych również należą potrzeby poznawcze i to takie uogólnione potrzeby poznawcze. Więc tego najprawdopodobniej człowiek we wczesnych swoich fazach rozwoju nie reprezentował. Nawet wręcz przeciwnie, możemy powiedzieć, że przez pierwsze, powiedzmy 150 tysięcy lat rozwoju, gdyż obliczamy, że człowiek współczesny pojawił się na terenie Afryki, już w tej chwili mówimy niekoniecznie na terenie Afryki Południowo-Wschodniej, gdzieś około 200-250, może 300 tysięcy, może nawet 300 tysięcy lat. Notabene jako dygresja, nie dalej jak wczoraj słuchałem bardzo interesującego wykładu profesora Toma Hayama. To jest Anglik, ale pracujący w tej chwili na Uniwersytecie we Wiedniu. To bardzo wybitny specjalista w tym zakresie. Między innymi pokazywał mapę, która bardzo rozszerza ojczyznę człowieka współczesnego i właściwie z tego wynikało, że cała Afryka mogłaby być tą ojczyzną i to rzeczywiście jest zgodne z ostatnimi odkryciami, ale powiedzmy, że gatunek człowieka współczesnego wykształcił się w Afryce, wyszedł z tej Afryki, co jest znane pod kryptonimem pożegnanie z Afryką.
1: Mhm. Przypomnijmy, kiedy mniej więcej?
2: To się stało około 130, ale to już jest maksimum, tysięcy lat temu. I w tym okresie człowiekowi udało się opanować właściwie cały Bliski Wschód, całe południe Azji, które wtedy było dostępne dla osadnictwa. Przypominam, że mamy do czynienia okresem, w którym ekumena, czyli nadające się do zamieszkania obszary były stosunkowo ograniczone. Ostatecznie człowiek przez wyspy wschodniego Oceanu Indyjskiego i zachodniego Pacyfiku zawędrował do Australii, natomiast z Europą trochę się ociągał.
1: Za łatwo było po prostu.
2: No właśnie, nie bardzo wiadomo dlaczego. Może nie mamy jeszcze wystarczającej ilości znalezisk, które by to poświadczały. W każdym razie w tej chwili przyjmuje się, że człowiek współczesny w Europie pojawił się gdzieś około 45 tysięcy lat temu. I to był okres przełomowy. To był rzeczywiście okres przełomowy dla człowieka, dlatego że on zaczął się zachowywać zupełnie inaczej. To znaczy, o ile do tego momentu jego zachowania, również zachowania technologiczne, zachowania społeczne, praktycznie rzecz biorąc nie różniły się od jego współbratymców, to znaczy od Neandertalczyków na przykład, dalej na wschód, od Denisowiańczyków. To były gatunki człowieka, które wiedziały o sobie wiele, do tego stopnia, że się krzyżowały na przykład, i właściwie zachowywały się w sposób podobny, mimo że biologicznie, pod względem genetycznym były to różne gatunki. Natomiast z człowiekiem współczesnym coś dziwnego stało się właśnie gdzieś około 45 tysiąclecia, że zaczął się zachowywać zupełnie inaczej, to znaczy zmienił swoją organizację społeczną. Grupy zaczęły się stawać znacznie rozleglejsze. No, z tego by wynikało, że coś te grupy potrafiło integrować. Najłatwiej sobie wyobrazić, że to są jakieś mity założycielskie, że to są
1: jakaś kultura,
2: opowieści.
1: Jakieś zalążki kultury.
2: No więc właśnie, które na to pozwalały. Zmieniła się kompletnie technologia wyrobu narzędzi. Narzędzia zaczęły być wykonywane nie tylko z kamienia, w szczególności z krzemienia, ale również z materiałów organicznych, z kości, z poroża, z ciosów mamutów. Bardzo, bardzo sposobny materiał do tego, żeby wykonywać z tego różne przedmioty. I to kształtów czasami niesłychanie finezyjnych. Więc to następny taki element. No i przede wszystkim obecność sztuki przedstawieniowej, a więc człowiek zaczął rzeźbić, zaczął ryć w kamieniach i do tego wszystkiego zaczął jednocześnie malować ściany jaskiń. I to my sobie wyobrażamy, że to byli jaskiniowcy, którzy te jaskinie zamieszkiwali. Otóż nie. Oni owszem lubili zamieszkiwać jaskinie, no bo to są naturalne schronienia. Natomiast najczęściej tam, gdzie oni zamieszkiwali, to te jaskinie nie były zdobione, nie były malowane. Raczej oni wybierali inne jaskinie. No, jedna z francuskich jaskin, jaskinia Nio, jest takim kapitalnym zupełnie przykładem, gdzie jaskinie występowały po dwóch stronach dużego wąwozu i jaskinia po jednej stronie wąwozu ma bardzo bogatą sztukę, jest bardzo bogato malowana z bardzo wieloma przedstawieniami, natomiast jaskinia naprzeciwko służyła do mieszkania i nie była specjalnie zdobiona. Więc wygląda na to, że to malarstwo jaskiniowe i te jaskinie miały jakieś
1: specjalne przeznaczenie.
2: Rzeczywiście specjalne przeznaczenie. Jeszcze do bardzo niedawna myśleliśmy, że to właśnie w Europie pojawiła się ta sztuka przez duże S, sztuka przedstawieniowa. I to, jak powiedziałem, i w zakresie rzeźby, i w zakresie malarstwa i rysunku rytów.
1: Chyba nawet do bardzo niedawno, ostatnio jak się nawet widzieliśmy, to chyba jeszcze pan tak...
2: To znaczy, ja to tak powiedziałem, może trochę z rozpędu, ale okay. już było wiadomo, że na przykład bardzo podobna sztuka naskalna, sztuka wykorzystująca ściany jaskiń i schronisk skalnych z wysp wschodniej części Oceanu Indyjskiego, z Borneo przede wszystkim, bo to były pierwsze daty. Ona jest datowana mniej więcej równolegle do sztuki europejskiej, to znaczy pierwsze daty opiewały na 40 i 39 tysięcy lat, więc to jest idealnie wypisz, wymaluj. W tej chwili już tych dat jest dosyć sporo. Te daty się pojawiły chyba około 10 lat temu, co oczywiście stanowiło no, pewnego rodzaju sensację, że poza Europą mamy tak wcześnie datowaną sztukę naskalną.
1: Europocentryzm niepoprawny.
2: No to też pewnie wchodziło w grę. Do tego w roku 19 chyba zostały opublikowane znaleziska z jednej z komór z jaskini Denisowa, tej, w której znaleziono szczątki Denisowieńczyka, ale z komory tak zwanej wschodniej. Czyli
1: to Syberia była, tak?
2: To jest Syberia, to jest Aut. Dokładnie. Znaleziono tam między innymi ozdoby dosyć bogate, ale również fragment najprawdopodobniej rzeźby wykonanej z ciosu mamuta. Ona jest interpretowana jako fragment rzeźby przedstawiającej dużego kota, czyli takiego lwa jaskiniowego, czy w każdym razie...
1: Tygrys szablozębny. Tak dla wyobrażenia, bo to taki...
2: najbardziej kojarzy z taką bardzo dawną prahistorią. W każdym razie duży kot. Ja bym nie był taki prędki w tych interpretacjach, ale faktem jest, że jest to no, najprawdopodobniej zoomorficzna, czyli przedstawiająca zwierzę, fragment figury i do tego jeszcze dodatkowo zdobiony dosyć regularnymi nacięciami. Więc no, to również wskazuje na coś innego niż tylko jakieś wątki ornamentacyjne, które mogły być do tej pory dostępne. Więc ta cezura czasowa około 45 tysięcy lat nie obejmuje tylko kontynentu europejskiego, ale najprawdopodobniej cały zasięg występowania człowieka współczesnego od Borneo po Półwysep Iberyjski. Więc to jest kawałek świata. I właściwie my nie bardzo wiemy, z czego to się wzięło, dlaczego to akurat wtedy nastąpiło.
1: No właśnie.
2: Dlaczego?
1: Ale to mówimy, ta jaskinia, tam znaleziono tego Denisowiańczyka, to mówimy o... Ale to nie była sztuka Denisowiańczyków, tylko człowieka, który potem w tej jaskini mieszkał, tak?
2: To była sztuka człowieka współczesnego. Tam zresztą mieszkali nie tylko Denisowiańczycy, tam mieszkali Neandertalczycy również.
1: Dobra jaskinia po prostu, do zamieszkania.
2: Znakomita jaskinia do tego stopnia, że przecież z tej samej jaskini pochodzą nie tylko te klasyczne szczątki Denisowiańczyka, notabene tych szczątków tam jest bardzo mało, bo to jest paliczek małego palca właściwie i dwa zęby, więc to jest bardzo niewiele.
1: No, ale do tej pory nie mamy szkieletu
2: Denisowiańczyka. Wystarczyło materiału genetycznego. Z samego Denisowiańczyka nie mamy, podejrzewamy, że to mogą być Denisowiańczycy, ale 100% pewności nie mamy, bo nie mamy materiału genetycznego. Natomiast absolutnie mamy materiał genetyczny hybrydy Neandertalczyka i Denisowiańczyka. To jest dziewczynka, której szczątki również znalezione w jaskini Denisowa, już dużo później niż w 2010 roku. Została zresztą opracowana przez jedną z uczennic Svante Paabo, czyli tego, który odkrył, genetyka, który odkrył Neandertalczyka. No i jest to ewidentna hybryda w pierwszym pokoleniu. To znaczy mama była Denisowianką, tata był Neandertalczykiem, więc tutaj z punktu widzenia genetycznego nie mamy żadnych wątpliwości. Dziewczyna została ochrzczona, to znaczy nadano jej imię Deni.
1: Deni. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Rozumiem, że w takim razie mamy mało informacji, więc w przeciwieństwie do Neandertalczyków nie mamy żadnych tutaj śladów, żeby Denisowieńczycy też jakąś sztukę uprawiali.
2: No tego nie jesteśmy pewni i w ogóle to jest bardzo trudna sprawa z Denisowianczykami i Neandertalczykami, którzy żyli równolegle z człowiekiem współczesnym, bo jak wspominaliśmy, oni właściwie nie różnili się. Bardzo wygodne byłoby dla nas założenie, gdyby oni żyli w izolacji. To znaczy, gdyby Neandertalczycy zostawiali swoje śmieci, Denisowianczycy swoje, a ludzie współcześni swoje i byśmy mogli popatrzeć, jakie były relacje. Ale tutaj się okazuje, że nie, że oni żyli w przemieszaniu. W każdym razie znali się na tyle dobrze, że płodzili wspólne potomstwo. Więc tutaj trudno właściwie przypuszczać, że mamy do czynienia z jakimiś czystymi zespołami, czystymi kulturowo zespołami związanymi tu z Neandertalczykiem, a tu z Homo sapiens sapiens. To może być mieszanka po prostu. Która właściwie nie daje nam żadnych możliwości na temat interpretacji, jak wyglądały w rzeczywistości te relacje. Tutaj sobie tylko to możemy wyobrażać.
1: A to skoro mamy te 2%, przepraszam za dygresję, 2% Neandertalczyka w sobie, na przykład ja mam, tak? To czy Denisowianczyka mamy też ileś? Czy nie ma na to badań jeszcze?
2: To znaczy badania są, najwięcej Denisowianczyków jest wśród populacji, które zamieszkują dzisiaj Australię, Oceanię, Wyspy Zachodniego Pacyfiku i Wyspy Wschodniego Oceanu Indyjskiego. Tam jest Denisowianczyka nawet do 6% czasem. Więc to jest dosyć sporo, ale to jest ten jeden pas. Natomiast inną zupełnie jest sprawą to, że wśród bardzo wczesnych właśnie przodków Neandertalczyków w Europie na terenie Półwyspu Iberyjskiego mamy osobnika, który charakteryzuje się około 15% genomu Denisowianczyka. Tylko tyle, że on jest 10 razy starszy od Denisowianczyka z Altaju. To znaczy, on jest datowany na około 400 tysięcy, a nie 40 tysięcy, jak Denisowianczyk z jaskini Denisowa. Więc tutaj tych zagadek, również zagadek genetycznych, ale które są oczywiście, które mają oczywiście swoje przełożenie na historię, na dzieje naszego i nie tylko naszego gatunku, pozostają jak na razie zagadkami. Mamy pewne wyrwane dane, i chyba musimy czekać na coś, co te dane uzupełni, coś, co te dane pozwoli lepiej zrozumieć. Natomiast wracając do sztuki...
1: Nie wiemy, dlaczego nagle zaczął człowiek tworzyć.
2: Nie wiemy dlaczego, ale na pewno zaczął. Tutaj musimy powiedzieć, że ten moment jest jednym z przełomowych momentów w historii naszego gatunku, w historii człowieka. Późniejsze oczywiście też są przełomowe, ale to już dotyczy nie uczłowieczenia człowieka, chociaż z drugiej strony można byłoby takie dywagacje snuć, czy człowiek przypadkiem nie zaczął być człowiekiem dopiero w momencie, kiedy wymyślił pieniądze. Ale to już jest sprawa zupełnie inna. Natomiast jest to rzeczywiście jeden z przełomowych momentów, który zaznaczany jest bardzo wyraźnie w ten sposób, że człowiek do tego momentu, do momentu, kiedy zaczął uprawiać, wytwarzać dzieła sztuki, jest określany angielskim skrótem AMH. AMH, co oznacza Anthropologically Modern Human. Oznacza to, że był to człowiek, ale człowiek z punktu widzenia antropologicznego, z punktu widzenia swojej budowy fizycznej, z punktu widzenia biologii. Natomiast tutaj on się kończy i zaczyna się człowiek cywilizowany, człowiek kulturowo współczesny. Więc to jest ten rzeczywiście moment przełomowy, który jest bardzo wyraźnie w tej chwili oznaczany w dziejach człowieka. I właściwie tutaj już zaczynają się interpretacyjne trudności. Tutaj już wchodzimy w sprawy spekulacji. Może zacznijmy od tego, co nie jest do końca spekulacją, ale jeżeli spekulacją, to bardzo prawdopodobno, że jeżeli mamy tak wyraźne ślady archeologiczne uczłowieczenia, czy ukulturowienia człowieka, to możemy również zakładać, że człowiek uczłowieczył się wewnętrznie. To znaczy te cechy, które mówiliśmy, charakterystyczne dla człowieka, potrzeba poznania.
1: Empatii.
2: Z empatią to bym nie ryzykował, bo empatię obserwujemy u bardzo wielu innych gatunków. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to mrówki. Przecież one ratują swoich towarzyszy z kłopotów, co jest obserwowane, więc
1: pytanie, czy to można nazwać empatią u mrówki?
2: No, to trudno powiedzieć. Oczywiście empatię możemy rozpatrywać w kategoriach pewnego interesu, bo wspomożenie towarzysza w potrzebie w sumie przekłada się na siłę naszej grupy.
1: Ale nie do końca, bo przecież też są przykłady zajmowania się osobnikami ułomnymi.
2: No tak, zresztą nie tylko ułomnymi. Przepraszam też za dygresję. Nie tak dawno oglądałem taki bardzo interesujący filmik, kiedy jeż chciał przejść przez szosę, zobaczyła to wrona, nadleciała i zaczęła go popychać, żeby szybciej szedł. No więc to bardzo ludzkie zachowanie, moglibyśmy powiedzieć. Ale tak czy inaczej możemy zakładać, że między innymi człowiek wtedy również dorobił się potrzeby, którą nasz wybitny antropolog profesor Andrzej Wierciński nazywał potrzebą uogólnionego poznania świata. Jest to potrzeba czysto ludzka, bo nie bardzo sobie wyobrażamy, żeby inne gatunki taką potrzebę miały. To oczywiście prowadzi do potrzeby, a może nawet konieczności wyjaśnienia sobie i ustosunkowania się do spraw ostatecznych, takich jak eschatologiczne pytanie, co się dzieje z nami po śmierci. Właściwie po co my tutaj jesteśmy? Skąd myśmy tutaj przyszli? Jaki jest sens tego wszystkiego? Już nie mówię, jak to działa, ale jaki jest sens otaczającego nas świata? Więc na te pytania w ten czy w inny sposób człowiek jako człowiek sobie odpowiada. I istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeżeli człowiek się uczłowieczył aż do tego stopnia, jaki możemy obserwować archeologicznie, to najprawdopodobniej również i tę potrzebę w sobie wykształci. Sztuka była wyrazem tego, co on uważał. Sztuka mogła być emanacją jego poglądu, czegoś, co nazywamy światopoglądem ogólnie, czyli uogólnionego obrazu świata. No i tutaj już przechodzimy do zupełnych spekulacji, bo danych oczywiście na ten temat nie ma, a żeby sobie uświadomić, do jakiego stopnia mogą być to spekulacje, to możemy przywołać wielokrotnie już przywoływany przy takich okolicznościach przykład. Wyobraźmy sobie, że nic kompletnie nie wiemy o współczesnym świecie, a o religii chrześcijańskiej w szczególności, i wchodzimy do kościoła. I właściwie na jakich zasadach my możemy wyobrazić sobie, co za tym wszystkim stoi, jakie idee, jakie koncepcje, jaki światopogląd, jakie założenia. My widzimy krzyż, który jest motywem wciąż pojawiającym się. My widzimy tam rozciągniętego, niezbyt młodego, ale nie starego człowieka płci męskiej, sądząc z zarostu na przykład. No i właściwie co my mamy o tym sądzić? Poza tym tam jest jeszcze wiele innych wątków. Tam jest kobieta, jedna, druga, prawda? Jest, czasem się pojawia dzieciątko, które leży w żłóbku jakimś. Mamy różne inne osoby, które mają pewne atrybuty, to znaczy one mają na przykład wokół głowy aureolę, a inni nie mają. Co to znaczy? Więc gdybyśmy tylko na tych podstawach chcieli rekonstruować wszystko, co stoi za chrześcijaństwem, najogólniej rzecz ujmując, to byśmy mieli ogromne trudności i nasze wnioski najprawdopodobniej by bardzo daleko mogły odbiegać, przynajmniej niektóre, od rzeczywistości. Możemy się posłużyć skromniejszym przykładem. Znajdujemy niewielką figurkę w towarzystwie dwóch szpilek. Nawet badamy to, stwierdzamy, że przypadkowo czy nieprzypadkowo tam w środku głowy są jakieś dwa włosy. Czy my jesteśmy w stanie zrekonstruować kulty wudu w ten sposób na podstawie takiego znaleziska? Co za tym właściwie stoi?
1: Rozumiem.
2: Czy w momencie, kiedy znajdujemy się w meczecie? No i obserwujemy, że właściwie mamy jeden, drugi, trzeci podobny budynek i tam jest taki kącik jakiś. Nawet jeżeli się zorientujemy, że te wszystkie proste, które przez ten kącik by przebiegały, ozdobny, a jakże, no więc jest to jakiś ważny element tej budowli, zbiegają się w jednym miejscu i to miejsce nazywa się Mekka, to czy my jesteśmy w stanie zrekonstruować Koran na tej zasadzie, a w każdym razie założenia koraniczne, no nie jesteśmy w stanie.
1: No rozumiem.
2: Więc jesteśmy mniej więcej w takiej samej pozycji, jeżeli rozważamy rolę sztuki naskalnej, a w szczególności sztuki jaskiniowej, bo tutaj już nie mówię o każdej sztuce. Oczywiście nie oznacza to, że unikano interpretacji. Tych interpretacji pojawiło się przynajmniej kilka. Pierwszym pomysłem oczywiście było to, że jest to związane z magią myśliwską.
1: No, czyli te oczywiście to znaczy zwierząt,
2: my sobie rysujemy zwierzęta, które chcielibyśmy upolować. Często się przecież zdarza, że w towarzystwie tych zwierząt znajdują się jakieś pociski, jakieś strzały. Niektóre z nich ranią te zwierzęta, więc być może chodziło tutaj o to, żeby narysować czy wyobrazić sobie taką sytuację, która będzie przez nas pożądana w niedalekiej przyszłości.
1: A może to funkcja dokumentalna?
2: No, albo odwrotnie, no ale znam już z drugiej strony samo dokumentowanie, no być może, że tak, bo w sztuce australijskiej, która jest nam trochę bliższa, która podobnie funkcjonuje, ale o której wiemy więcej, bo mamy relacje związane z tą sztuką, ona rzeczywiście ma za zadanie w bardzo wielu przypadkach dokumentować ważne wydarzenia, coś, co się ważnego wydarzyło, no, że na przykład ktoś się topił, a ktoś kogoś uratował. Więc to jest pokazywane w sztuce. Czy ktoś uciekł przed jakimś drapieżnikiem, że udało mu się.
1: No tak, osiągnięcie. Życiowe, można powiedzieć życiowe.
2: Nie, no, ale to są ważne, ważne wydarzenia w dziejach nie tylko jednego człowieka, w historii nie tylko jednego człowieka, ale całej społeczności. Więc one są rzeczywiście dokumentowane.
1: Albo chęć po prostu pozostawienia czegoś po sobie. Ja tu byłem, polowałem.
2: Też. Są oczywiście takie pomysły, aczkolwiek muszę powiedzieć, że mnie to nie przekonuje z bardzo prostego powodu, że zwykle takie znaki pojawiają się w miejscach ogólnie dostępnych. To znaczy wyobrażam sobie, że gdybym miał jakiś teren i coś tam zbudował, to po to, żeby oznaczyć ten teren, to ja bym wywiesił wysoko jakąś flagę na przykład, prawda, żeby to oznaczyć. Nie ryłbym na dole w ściany w łazience jakichś niewielkich znaków, żeby oznaczyć, że to jest mój teren i to jest moje. Ale to abstrahujmy już od tego. W każdym razie magia myśliwska i to może warto byłoby wspomnieć o tym, że wiele przykładów paleolitycznej sztuki jaskiniowej przedstawiającej zwierzęta rzeczywiście rzeczywiście zwierzęta te przedstawia w dosyć specyficzny sposób. To znaczy, niby to jest sztuka realistyczna, ale w rzeczywistości jest to nieco sztuka karykaturalna, w każdym razie nieco sztuka przerysowująca, jeżeli się jej dobrze przyjrzymy. Takie zwierzęta, jak na przykład nosorożce, a przede wszystkim żubry czy tury, na które w owym czasie polowano, są przedstawiane jako zwierzęta niesłychanie masywne, niesłychanie wielkie, niesłychanie silne. A osiąga się to w ten sposób, że sam kadłub zwierzęcia, sam tułów zwierzęcia jest bardzo duży w stosunku do stosunkowo delikatnie zaznaczonych nóg i niezbyt wielką głową schowaną w ogromny kark. Więc tutaj to są takie niuanse, które sprawiają wrażenie, że te zwierzęta są ogromne, wielkie, ciężkie. No, być może chodziło o to, żeby dostarczyły jak najwięcej żywności, jak najwięcej mięsa. No,
1: wizja artystyczna.
2: Tak. W każdym razie to nie jest taki realizm w skali 1:1. Są oczywiście i inne interpretacje w latach 60. w antropologii europejskiej, czy w etnologii europejskiej rozwinął się taki kierunek znany jako strukturalizm, prawda? Z tego punktu widzenia również próbowano interpretować sztukę naskalną, wskazując, że ona stwarza wrażenie struktury, znaczy pewnego systemu, którego motywem przewodnim jest płciowość. To znaczy, był taki badacz francuski André Leroy Gourin, który poświęcił wiele na badanie sztuki naskalnej. On doszedł do wniosku, że znaki symboliczne, które odpowiadają płciowości, to znaczy żeńskie i męskie, najczęściej występują w towarzystwie przedstawień albo żubrów, czy no, ogólnie rzecz biorąc dzikiego bydła, to bizon europejski powiedzmy, albo koni. Z tym, że z końmi najczęściej występują symbole żeńskie, natomiast z bizonem symbole męskie, stąd to rozgraniczenie pomiędzy żeńskością symbolizowaną przez konia, a męskością symbolizowaną przez żubry. On zresztą napisał taką książkę Religie prehistoryczne w roku 64. Dwa lata później została przetłumaczona na polski. Jest dostępna, to wyszło w takiej serii, to się nazywało Omega. Bardzo popularna w owych czasach seria. Coraz bardziej zaczęto się również zastanawiać nad tym, czy ta sztuka nie była emanacją jakiejś no, znacznie szerszej, znacznie szerszego systemu. Może kończąc jeszcze ten wątek wspominany przeze mnie profesor Wierciński próbował, tak jak Leroy Gourin, zastosować teorię strukturalizmu. Profesor Wierciński próbował do tego samego zastosować teorię systemów, która tak na przełomie lat 70. i 80.

0: i z informacji, za pomocą której one są przekształcane w coś, no, co powinno mieć sens. W każdym razie to informacja nadaje sens przekształcenia. To oczywiście można zastosować również do zjawiska sztuki naskalnej. To jest możliwe.
1: Ale jakieś konkretne wnioski tam profesor miał z tego?
0: Ja muszę powiedzieć, że ja tam nie dostrzegłem konkretnych wniosków, oprócz tego, że no jest to możliwość interpretowania zjawiska jako pewnego oddzielnego, zamkniętego, w pewnym sensie samonapędzającego się systemu. To jest właściwie wszystko. Przynajmniej w tym artykule. Oczywiście profesor wychodził troszeczkę dalej, bo cała książka była nazwana Magia i Religia, czy jakoś tak, więc sam problem magii i religii był tam poruszany. No i między innymi właśnie ten problem, do którego teraz zmierzamy, bo mówiliśmy o możliwości interpretacji tego zjawiska jako przejaw wierzeń, czy systemu, czy technik związanych ze zjawiskiem, które dzisiaj nazywamy szamanizmem. I rzeczywiście istnieje dosyć spore prawdopodobieństwo, że ten pierwszy uogólniony obraz świata, jaki stworzył sobie człowiek właśnie w tym okresie, w okresie równoległym do pojawienia się sztuki, polegał na najpierwotniejszym, jak nam się w tej chwili wydaje, tak nam się wydaje już od jakiegoś czasu zresztą, systemie religijnym, który ogólnie byśmy określili nazwą animizmu. Właściwie założenia animizmu są dosyć proste i bardzo wiele wyjaśniają, jeżeli chodzi o funkcjonowanie świata, a mianowicie zakładają one, że świat składa się z dwóch pierwiastków. To znaczy z pierwiastka materialnego i z pierwiastka duchowego. Wszystko, co jest materią, w rzeczywistości osiąga albo życie, bo istnieje materia ożywiona i nieożywiona i to się od razu rzuca w oczy i można to odróżnić, ale i materia ożywiona, i materia nieożywiona musi być przysiągnięta pierwiastkiem duchowym, nie tylko po to, żeby żyć, ale po to, żeby osiągnąć swój kształt, swoją organizację, prawda? To tutaj musi być pierwiastek duchowy, żeby ukształtować materię. To jest zresztą w jakiś sposób również bliskie chyba filozofii arystotelesowskiej, który mówił o potencji, czyli o tej informacji, o tym duchu, który sprawia, że materia przyjmuje pewien kształt, prawda? No więc generalnie rzecz biorąc, na tym by polegał animizm. No ale to prowadzi do pewnych konsekwencji. To znaczy, że istnieje świat materialny, w którym my się w tej chwili znajdujemy, ale również istnieje świat duchowy. W świecie duchowym możemy wyróżnić również dwa pierwiastki, o których mówi już Biblia i od których się właściwie zaczyna Biblia i zaczyna historia człowieka, a mianowicie odróżnienie dobra od zła. Człowiek został wyrzucony z raju dlatego, że zaczął to zło od dobra odróżniać, prawda? Zjadł ten owoc. Więc w takim przypadku świat by się nam już zaczął troszeczkę bardziej rozkładać. To znaczy na to, co jest złe, na pierwiastek duchowy, który nie jest dobry, nie jest przychylny, no i który byśmy widzieli, że najprawdopodobniej znajduje się gdzieś głęboko, gdzieś pod nami, gdzieś pod ziemią. Stąd zresztą emanacja piekła późniejszego przecież, które też jest pod ziemią zawsze. Tutaj jest nasz świat i świat dobry, który najprawdopodobniej znajduje się gdzieś wysoko. To jest wszystko połączone pewną osią.
1: Bo tam światło, to mrok.
0: To ma swoje dalsze konsekwencje. To wszystko jest połączone pewną osią. No, najlepszym symbolem takiej osi jest oczywiście drzewo, które w górze ma koronę, która żyje w dole, ma korzenie, które... Więc te elementy oczywiście moglibyśmy zaryzykować, że tak ten świat mógł się przedstawiać. No i jest następna sprawa. W jaki sposób te światy równoległe współdziałają ze sobą i jedne na drugi wpływają?

0: czy istnieje możliwość wpływania na nasz świat przez
1: świat duchowy,
0: mhm. przez świat równoległy i czy istnieje możliwość wybrania się przynajmniej na pewien czas do takiego świata. No i tutaj już jesteśmy bardzo blisko szamanów, czyli tych osób, które takie możliwości, które takie umiejętności posiadają. To znaczy one potrafią swój pierwiastek duchowy uwolnić z powłoki cielesnej, wcielić w jakąś inną formę. Najlepiej to byłoby, gdyby to była forma, która się szybko porusza. To znaczy, to jest najczęściej forma ptaka na przykład. Wcielają się w ptaka. Czasami jest to jeleń na przykład, czy renifer, który szybko potrafi biegać. W każdym razie szybko potrafi się przemieszczać, szybko potrafi podróżować, który zabiera go na tamtą stronę. No i tam on może ewentualnie negocjować coś. To znaczy, no jeżeli się wybierze na tą stronę złą, to może negocjować, no słuchajcie, dajcie spokój, już przestańcie nas męczyć, jest taka straszna susza, weźcie z tym deszczem, coś zróbcie jednak.
1: No by się przydało teraz taki sam.
0: To na przykład, prawda? Więc tutaj można to negocjować, no i oczywiście te podróże szamańskie są immanentną częścią całego tego systemu. Jeżeli uświadomimy sobie, że jaskinie są miejscami szczególnie predestynowanymi do przeprowadzania takich operacji, do udawania się w takie podróże, dlatego że jaskinie no, mają specjalną, specyficzną swoją atmosferę, do czego za chwilkę może wrócimy, to one rzeczywiście pozwalają takim szamanom wchodzić w inne stany świadomości, jak to dzisiaj nazywamy, no i przeprowadzać te akcje, które przeprowadzić chciałby. No i teraz jest kwestia, w jaki sposób ten szaman wydostaje się z własnej powłoki cielesnej. Do tego może służyć cały szereg technik, od umartwiania się, nie jedzenia, nie spania, co bardzo sprzyja osiąganiu takich innych stanów świadomości, poprzez dźwięki, poddawanie się dźwiękom, poddawanie się barwom, to znaczy rytmiczne wybijanie, bębenek szamański, przecież bębenek jest atrybutem szanującego się szamana. Prawie zawsze. Więc to jest rytm, to jest taniec, to jest melodia, która pozwala na czasowe przynajmniej wyjście tego pierwiastka duchowego z powłoki cielesnej. No i trzecia sprawa, no to są oczywiście środki, które dzisiaj nazywamy środkami
1: halucynogennymi.
0: Tak jest. I które no, są znane wśród szamanów oczywiście dzisiejszych i nie ma żadnych powodów, żeby sądzić, że szamani również w zamierzchłych czasach nie znali takich technik. W każdym razie tych technik może być sporo, ale rzeczywiście jedną z takich technik jest przebywanie w jaskini, która ma odpowiednią atmosferę. My sobie może nie bardzo wyobrażamy, szczególnie jeżeli studiujemy sztukę naskalną, bo my dysponujemy albumami ze zdjęciami, no i patrzymy na zdjęcia tych paneli i właściwie nie bardzo zdajemy sobie sprawę, jak to wygląda w rzeczywistości. Natomiast łatwo się o tym można przekonać, na przykład zwiedzając Muzeum Archeologiczne w Madrycie, gdzie tuż obok jest replika w skali 1:1 jednej z najbardziej znanych jaskiń, najlepiej znanych jaskiń hiszpańskich, jaskini Altamira. Na pewno najstarsza, a jedna z najlepiej znanych jaskiń, jaskinia Chauvet we Francji, również doczekała się kilka kilometrów dalej repliki w skali 1:1, więc można to zwiedzać w takich warunkach, jak ta jaskinia występuje. No a jaskinia, jak to jaskinia, jeżeli się wejdzie trochę dalej od wejścia, to tam jest zupełnie, ale to zupełnie ciemno przede wszystkim. Więc trzeba sobie świecić. Oni nie mieli żadnych żarówek, a w szczególności żarówek halogenowych, ani innych bardzo jasnych. Oni mieli lampki tłuszczowe najprawdopodobniej, które dawały pełgający, maleńki ogień, nawet nie tak silny jak ogień naszych świec dużych, więc to zupełnie inaczej wyglądało. Oni nie mogli obserwować wszystkiego, oni mogli obserwować tylko to, co jest akurat oświetlone i to, co aż drży, prawda, na ścianie. Do tego wszystkiego w jaskini są odgłosy, tam kapie woda, coś, na przykład plum, prawda? No do tego wspominaliśmy już, że w jaskiniach mogło
1: odbywać się taka kościelna
0: akustyka. Tak, koncerty muzyczne przecież. Tam można było przy świetnej akustyce również posiłkować się dźwiękami, posiłkować się pewną melodią, a przynajmniej pewnym rytmem. Muzyka już w tym okresie była jak najbardziej znana, więc być może, że ona również służyła do wprowadzania się przez szamanów, czy to może jakoś inaczej działało, może tych ludzi było więcej, może to cała grupa potrafiła to robić. To już trudno powiedzieć. W każdym razie, no, istnieje duża możliwość, że właśnie w jaskiniach było to przeprowadzane, tego typu obrzędy mogły być przeprowadzane, szczególnie, że jaskinia jako taka jest przecież korytarzem, który gdzieś prowadzi, prawda, który prowadzi do innego świata. I jeżeli sobie przypomnimy panele z jaskini Chauvet, gdzie głowy końskie właściwie wystają ze ściany, tak jakby właśnie one żyły za tą ścianą i one tylko wyglądają, przypatrują się, co też na tym świecie słychać, ale my zaraz wracamy do siebie. Że tutaj za ścianą mamy ten inny równoległy świat, do którego wybiera się szaman. No i teraz same znaleziska, które by o tym świadczyły, istnieje ich przynajmniej kilkanaście, które interpretujemy jako hybrydy ludzko-zwierzęce, a więc mające cechy i ludzi, i zwierząt, no, które najchętniej interpretowalibyśmy jako moment przechodzenia i wcielania się szamana w jakieś inne ciało, które zanosi go w świat równoległy. Pierwsze może nie najbardziej charakterystyczne, ale które też może o tym świadczyć, jest powtarzający się motyw nurkującego ptaka. A więc motyw ptaka, który pikuje z przestworzy i przekracza granicę wody, znajdując się w innym świecie. Co, jak wiemy z dzisiejszych obrzędów szamańskich, również jest symbolicznym przekroczeniem tych granic między światami, a więc zanurkowaniem i przekroczeniem granicy, znalezieniem się, to jakbyśmy powiedzieli, znana nam powieść o Alicji, po drugiej stronie lustra, prawda? No, to mniej więcej to samo znaczy, tam jest inny świat.
1: Tak, do wielu książek można nawiązywać w tym momencie, gdzie ta symbolika działa.
0: Który zupełnie inaczej funkcjonuje. Ale również warto tutaj wspomnieć o postaciach ludzko-zwierzęcych, które rzadko, ale jednak spotykają się w sztuce również naskalnej. Najbardziej znanym przykładem to jest chyba postać tak zwanego czarownika z jaskini Trois-Frères. To jest jaskinia położona we Francji, ale na pograniczu z Hiszpanią, w środkowych Pirenejach. Jaskinia, której nazwa jest od krywców, to byli tam trzej synowie jakiegoś hrabiego, tego, który był właścicielem tej jaskini. Ci synowie odkryli, no więc to jest jaskinia trzech braci. Odkrycia dokonano w roku 1914. Z tego co pamiętam, więc już dosyć dawno, i ta postać tego czarownika jest znana właściwie już od tamtych czasów. Postać człowieka, postać, która jest no, częściowo narysowana w takim stylu tak zwanym rentgenowskim, to znaczy prześwietlającym. W środku jest ewidentnie człowiek, lekko pochylony. No, nogi ludzkie, ciało ludzkie, ręce ludzkie i właściwie głowa częściowo ludzka, ale cała ta sylwetka jest odziana w skórę jelenia, łącznie z głową jelenia i z porożem jelenia. No, jak powiedziałem, w takiej charakterystycznie dosyć pochylonej pozycji, a więc to jest taka sylwetka właśnie półludzka, a pół zrywającego się do skoku jelenia. Wygląda na to, że to jest po prostu człowiek za tego jelenia przebrany, albo człowiek wcielający się w jelenia. Notabene szamani przecież to stosowali wielokrotnie, to znaczy oni przecież przebierali się za...
1: Tak, skóry.
0: Za zwierzę, czy za ptaka, w którego chcieli się wcielić. Więc to byłoby dosyć normalne. No chyba najbardziej znanego takiego sanktuarium z jaskini Lascaux jest również znane takie przedstawienie. To jest człowiek, który ma głowę ptasią. Dosyć schematyczne przedstawienie, to nie jest sztuka przez wielkie S, ale jest to sylwetka człowieka z przebranego z głową ptaka i niosącego taką dużą laskę, takie coś w rodzaju pastorału właściwie można byłoby powiedzieć. On jest w takiej pozycji, jakby się przewracał na plecy, a stoi vis-a-vis wielkiego byka, więc być może jest jakaś interakcja pomiędzy tymi dwoma przedstawieniami. No, z jaskini Chauvet oczywiście należy wspomnieć o człowieku byku. To jest bardzo charakterystyczna sylwetka namalowana na zwisającym ze stropu jaskini stalaktycie wokół połowy obwodu tego stalaktytu. Jest to człowiek przedstawiony tak z tyłu i troszeczkę z boku, z ewidentnie głową z rogami byka, z nogami człowieka. Przedstawiony jest w interakcji seksualnej z osobnikiem płci żeńskiej, co jest bardzo wyraźnie zaznaczone przez narządy płciowe charakterystyczne dla kobiety. Więc on jest przedstawiany tak, jakby realizował stosunek seksualny z kobietą ludzką. No ale jest to człowiek byk. Natomiast najbardziej chyba interesujący, najbardziej płodny, jeżeli chodzi o nasze wyobrażenia o przeobrażaniu się szamanów w postacie zwierzęce, jest znany ze stanowiska Hohenstatt-Stadel. To jest stanowisko niemieckie, jedno ze stanowisk ze sztuką rzeźbiarską, zagłębie właściwie najwcześniejszej europejskiej sztuki plastycznej. Jest to figurka człowieka lwa. Po niemiecku to jest nawet człowiek lwica. Mhm. Duże kotowate oczywiście występowały wtedy. W jaskini mamy całe panele przedstawiające całe stada kotowatych. Stąd zresztą wiemy na przykład, dla nas bardzo interesujące przecież, czy samce tych dużych kotowatych z tego okresu w Europie wyglądały tak jak lwy dzisiejsze, to znaczy, czy miały grzywy.
1: Nie miały.
0: Nie miały.
1: Dorobiły się później.
0: Nie miały grzyw. Wracając do rzeźby, jest to rzeźba wykonana z ciosu mamuta. Ona ma prawie 30 centymetrów wysokości, tam 29 z kawałkiem. Przedstawia wyprostowaną, stojącą sylwetkę człowieka płci męskiej i to można dość pewnie interpretować. Cechy męskie nie są tak bardzo wyraźnie zaznaczone, ale na tyle wyraźnie, że to trudno się pomylić, że chodzi o mężczyznę. Ma na przedramieniu kraju szereg naczyń, które no, najprawdopodobniej coś mogły znaczyć, na przykład no, ludzie wtedy mogli się tatuować, czy zdobić ciała w podobny sposób. Podobnie zresztą jest zdobiona również sylwetka z sąsiedniego stanowiska z Hollefels, sylwetka kobiety, troszeczkę starsza od człowieka lwa. Natomiast głowę...
1: To nie są te wszystkie figurki, które się nazywa Wenus dzisiaj, tak? Czy to jest...
0: To jest najstarsza z tej wersji, tak. Starsza z tej serii, tych późniejszych Wenus, ona najprawdopodobniej jest przedstawicielem troszeczkę innego kręgu kulturowego wczesnych ludzi w Europie. To jeszcze nie byli ci klasyczni łowcy mamutów, bo nam się Wenus kojarzy z Wenus z Willendorfu przede wszystkim. I jeszcze wracamy do samego znaleziska, bo sama historia tego znaleziska jest bardzo interesująca. Tę rzeźbę znaleziono w kilkudziesięciu kawałkach już w roku 1939. I nawet częściowo ją złożono, było wiadomo, że to jest jakaś rzeźba, ale nie było wiadomo, o co chodzi. Badania przerwano w związku z działaniami wojennymi. Już nie będę wchodzić w szczegóły, jak to wszystko wyglądało. Te badania były finansowane i realizowane przez SS, no, ale to są zupełnie inne historie. Powrócono do tych badań w latach 60., potem 80., uzupełniono tę figurkę. Ona wtedy składała się z około 300 fragmentów, więc pozlepiano ją, natomiast nic nie wiedziano o głowie. Głowę dopiero pozyskano i dopasowano, przynajmniej część głowy, która wyraźnie wskazuje na to, że to nie jest głowa ludzka, tylko to jest głowa zwierzęcia kotowatego. Odnaleziono ją pod koniec lat 80. i dopiero właściwie całą figurkę przedstawiono w roku 1998, a więc pod sam koniec XX wieku. W międzyczasie zresztą znaleziono na tym samym stanowisku maleńką figurkę w kształcie bardzo podobną do tej dużej, bardziej zeschematyzowaną może, ale też najprawdopodobniej figurkę stojącego człowieka z głową nieludzką, najprawdopodobniej naśladującą tę głowę lwią. Różnica w wielkości jest dość znaczna, bo o ile ten główny człowiek lew ma prawie 30 centymetrów wysokości, to ten ma 2,5 centymetra, więc to jest bardzo mikra figurka. Notabene w ogóle ta sztuka pierwsza jest niesłychanie małych rozmiarów. Te figurki mają 3, 4, no 5 centymetrów, to już jest dosyć spora. Nawet nie bardzo wiadomo, dlaczego one miały takie maleńkie rozmiary.
1: Właśnie chciałem o to zapytać. No ale rozumiem, przeszliśmy już zupełnie inną i tą dziedzinę sztuki, od malowideł do rzeźby.
0: Ale tak czy inaczej wskazywałoby to na to, że ludzie dopuszczali wtedy możliwość zamiany powłoki cielesnej ludzkiej w powłokę cielesną zwierzęcą na przykład. Mhm. Więc jeżeli takie operacje były możliwe, no to nie jesteśmy daleko od przyjmowania koncepcji, że ludzie wtedy z praktykami szamańskimi mieli wiele wspólnego, no bo to właśnie na tym polega, na wcielaniu się pierwiastka duchowego w różne formy. I to niekoniecznie w szamanizmie muszą to być formy ożywione. Taka jest dosyć słynna nawet opowieść pewnego szamana, który miał zaprzyjaźnionego jelenia. Ten jeleń tam stracił życie w jakichś okolicznościach, więc ten szaman postanowił zrobić instrument muzyczny, no coś w rodzaju tam instrumentu szarpanego jakiegoś i gryf wyrzeźbił w postać głowy tego jelenia. Ten jeleń wcielił się w te skrzypce, przemawiał przez swój dźwięk, ze sobą rozmawiali. Przykładów takich możemy mnożyć. No, do tej pory przecież są żywe pewne elementy religii celtyckich na przykład, które zakładają prawie, że dokładnie to samo. Drzewa, kamienie, przekonanie, że każda forma i ożywiona, i nieożywiona no, musi być przysiąknięta duchem, który w tej chwili możemy nazwać informacją, która sprawia, że kształt jest taki, a nie inny. Tutaj jesteśmy w tej chwili na takim etapie refleksji nad znaczeniem tej pierwszej sztuki przez duże S, jaką człowiek produkował, jaką człowiek wytwarzał. No ale jak powiadam, należy pamiętać, że tutaj jesteśmy absolutnie na etapie spekulacji i bardzo mało jest prawdopodobne, żebyśmy przynajmniej w czasie najbliższym poza sferę tych spekulacji byli w stanie wyjść.
1: No dobrze, może nam się kiedyś uda. Naszym gościem był profesor Karol Szymczak, a ja oczywiście przypominam, że ta rozmowa, jak i inne rozmowy z profesorem i nie tylko z profesorem, dostępne na portalu wnet.fm w zakładce podcasty, tam Akademia Podwodna i nasze rozmowy. Dziękuję.
2: Podwodna Akademia. Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki w net. Nieregularnik literacki.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
2: Dzień dobry. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert. A mam honor gościć w studiu pana Marcina Schirmera.
3: Dzień dobry.
2: Porozmawiamy o jego najnowszej książce zatytułowanej Powrót Ziemian. Podtytuł brzmi Dwory, pałace i zamki, które odzyskały dawną świetność. Jest to nowość wydawnicza opublikowana nakładem oficyny Zona Zero. Porusza pan problem, który jest wciąż nierozwiązany w Polsce. Problem zwrotu domów, właśnie zamków, dworów ziemianom, którym odebrano w majestacie bezprawia komunistycznego te posiadłości w roku 1944, 1945, 1946. Wygnano ich stamtąd, z tych mateczników nie mogli mieszkać w okolicy, w tym samym powiecie, czy w tym samym województwie nawet niekiedy. Wszystko to zostało zdewastowane, nieraz kompletnie zniszczone, a nieraz jeszcze się ostało w jakichś ruinach, zgliszczach, które próbują ci potomkowie, to już trzecia generacja, nieraz czwarta, nawet nie tyle odzyskać, ile to zrekonstruować i żeby to trwałość polskiej kultury, polskiej historii dzięki temu się kontynuowała, że tak powiem, bo to była to, te dwory, to była ostoja życia i oświatowego i kulturalnego i krzewienia polskości przez dekady i myślę, że celem tej reformy rolnej tak zwanej i nacjonalizacji przemysłu zresztą także, było to, żeby te warstwy społeczne, czy to właśnie ziemiańską, czy mieszczańską, szeroko rozumianą przemysłową, wyeliminować, bo byli przeciwnikami władzy narzuconej przez Kreml w Polsce. Tak było, panie Marcinie?
3: Ma pan redaktor niestety rację. Reprywatyzacja, czyli możliwość powrotu do domów rodzinnych, nie tylko, że się nie dokonała w III RP, chociaż wydawałoby się, że to jest oczywiste, ale nawet nic nie wskazuje na to, aby kiedykolwiek ten proces się zaczął. III RP nie zdobyła się na to, żeby uchwalić ustawę reprywatyzacyjną, która by regulowała te kwestie w sposób ostateczny, raz na zawsze, jednym aktem prawnym. Stąd potem różnego rodzaju wynaturzenia i problemy, które mieliśmy, z którymi mieliśmy do czynienia i z którymi w tej chwili niesłusznie reprywatyzacja jest łączona. Co do ziemian, rzeczywiście całe ziemiaństwo zostało znacjonalizowane tak zwanym dekretem o przeprowadzeniu reformy rolnej 6 września 1944 roku.
2: To jeszcze trwała wojna.
3: Jeszcze trwała wojna. Nie tylko trwała wojna, ale jeszcze znacząca część terytorium Polski było pod okupacją niemiecką, bo dopiero się zainstalowała władza ludowa, tak zwana w Lublinie.
2: Tak, to jeszcze front był na Wiśle mniej więcej.
3: Tak, dokładnie. Ofensywa styczniowa ruszyła dopiero z kolejnym rokiem. Tym niemniej już wówczas komuniści podjęli decyzję o konieczności likwidacji ziemiaństwa jako zorganizowanej grupy społecznej, powiedzmy sobie, dysponującej własnymi aktywami, a przez to niezależnymi, zarówno materialnie, jak i w sensie takim intelektualno-umysłowym. I te działania konsekwentnie były wdrażane stopniowo w momencie, kiedy front się przesuwał, komuniści przejmowali władzę, to wszędzie tam ten dekret był wdrażany w życie. Warto podkreślić, że on odbył się nie tylko z naruszeniem prawa kultury łacińskiej, cywilizowanej, ale też przewidywał przejęcie majątku bez odszkodowania, bez jakiegokolwiek formy rekompensaty.
2: To był wzorzec sowiecki?
3: To był wzorzec wynikający z ideologii, powiedzmy sobie, bolszewickiej, czy też sowieckiej, która uważała, poniekąd zresztą słusznie, ziemian jako przeciwników władzy ludowej, przeciwników nowego ustroju. W związku z tym należało się ich pozbyć. A jeszcze ziemianie byli o tyle niebezpieczni, że cieszyli się pewnym autorytetem w środowisku wiejskim. Natomiast chłopi stanowili w II Rzeczpospolitej zdecydowaną większość, więc pozyskanie mas chłopskich to był klucz do sukcesu dla nowej władzy. Pozyskać tych chłopów można było tylko w ten sposób, że się nadzieli im ziemię folwarczną,
2: Rozda kradzione.
3: To jest troszkę w myśl ideologii bolszewickiej grab nagrabione, tak jak było w 17 roku podczas rewolucji bolszewickiej. I rzeczywiście, 44 rok, początek 45 to jest kres ziemiaństwa jako takiego. Wszyscy zostali wyrzuceni ze swoich domów, często w dosyć brutalnych okolicznościach. Zabrać mogli ze sobą jedynie rzeczy osobiste, jakieś pamiątki, zdjęcia, jakieś biżuterię, jakąś biżuterię, o ile się jeszcze zachowała po wojnie. No i zmuszeni byli podjąć nowe życie w nowym środowisku, z reguły miejskim. I to było dla nich na pewno bardzo trudne, szczególnie, że to otoczenie było nieprzyjazne, dlatego że ziemia, czy też arystokracja była tępiona, nie byli prześladowani, wtrącani do więzień, wytaczano procesy, a również takiej, przy czym również temu procesowi podlegali również kolejne pokolenia ziemian, dlatego że na przykład dzieci osób pochodzenia ziemiańskiego, tak zwanych bezetów, nie przyjmowano na studia, tak. Bądź czyniono im trudności z przyjęciem
2: na
3: niektóre kierunki. Także te szykany trwały bardzo długo, dopiero z zakończeniem systemu stalinowskiego częściowo zelżały. Tym niemniej nigdy nie dane nam było wrócić z powrotem do siebie, do domu.
2: Wspomniał pan tutaj o próbie pozyskania chłopstwa przez komunistów. No, to się tak chyba nie do końca udało, bo wkrótce, no choć chłopi owszem brali tą ziemię, ale wkrótce zostali sami sekowani, bo nie chcieli przystępować do spółdzielni produkcyjnych, nie chcieli, jednak przywiązanie chłopa do ziemi w Polsce było takie przysłowiowe i nie chcieli w jakichś kolektywach jej uprawiać, a mało tego, nawet tu pan podaje przykłady, że poddani tych ziemian, którzy są bohaterami pana książki, przyzwoicie się wielokrotnie zachowali wobec swoich chlebodawców wieloletnich, przechowali chociażby ich jakieś meble, czy właśnie resztki przedmiotów z tych posiadłości, które popadały w ruinę, bo tam były bardzo różne przybytki, tam się znajdowały i oświatowe, i jakieś mieszkania PGR-owskie. W każdym razie nie było to remontowane, no i z biegiem lat, ząb czasu je coraz bardziej nadgryzał, prawda?
3: To prawda, tu jest kilka problemów. Rzeczywiście w Polsce nie udało się przeprowadzić kolektywizacji komunistom, a oni wymyślili sobie, że najpierw wydziedziczą ziemian, a jak się pozbędą tego problemu, to następny krok będzie kolektywizacja gospodarstw chłopskich. I tu napotkali na twardy opór. Oczywiście mieli trochę chłopi szczęście, że w międzyczasie nastała odwilż i w związku z tym nie było już takiej presji, ale rzeczywiście tego się nie udało dokonać. Natomiast odnośnie tych relacji dwór-wieś, bo ten temat pan poruszył. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Często troszkę nie do końca rozpoznane i często funkcjonują różne stereotypy. Generalnie przed wojną wyglądało w ten sposób, że z jednej strony dwór, a z drugiej strony wieś, to były dwa oddzielne światy, dwa oddzielne byty. Ale z drugiej strony to były dwa światy, które były na siebie skazane i musiały...
2: Nie mogły funkcjonować.
3: Nie mogły funkcjonować oddzielnie.
2: Tak.
3: Były skazane na siebie, funkcjonowały wspólnie i były jakieś efekt synergii z tego tytułu, prawda? W związku z tym te relacje między właścicielami ziemskimi a gospodarzami czy fornalami cały czas istniały. One były oczywiście różne, no bo to jest, tu mówimy o tak zwanym czynniku ludzkim. Raz były lepsze, raz były gorsze. Było mnóstwo powodów, żeby się wadzić, ale było też również mnóstwo powodów, żeby wspólnie działać. Na pewno dwór był takim punktem odniesienia dla wsi w momencie, kiedy coś się działo złego, jakieś nieszczęście typu choroba, pożar, klęska żywiołowa, no to wtedy taką najwyższą instancją odwoławczą był dziedzic, do którego przychodziło i od którego można było zawsze liczyć na to, że da konie pod wodę końską, żeby pojechać do lekarza, że dziedziczka przyjdzie z apteczką, albo że pozwoli na wyręb drzew ze swojego lasu, żeby odbudować spaloną chałupę czy budynki gospodarcze. Także ten twór istniał i koegzystował. Natomiast po 1944 roku i po nacjonalizacji zdecydowana większość dworów uległa zniszczeniu. I to często nie musiało mieć takiego charakteru, że ktoś przyjeżdżał buldożer i niszczył, tylko to było trochę na zasadzie przyzwolenia władz. Władze postrzegały relikty ziemiańskie jako taka zagrożenie burżuazyjne, jeszcze burżuazyjne zagrożenie dla nowego ustroju i patrzyły życzliwym okiem, powiedzmy sobie, na taki proces destrukcji. Albo te dwory stały puste, albo byli tam pomieszczani pracownicy kwaterunkowi, którzy je dewastowali i to z czasem się gniło, zapadało, rozpadało, a na koniec przyjeżdżał właśnie traktor, albo dwór był podpalany i tym sposobem utraciliśmy bardzo dużą część naszego dziedzictwa kulturowego.
2: No właśnie, ale niektóre szczęśliwie przetrwały. Jak pan wyselekcjonował te 7 miejsc, które zostały opisane w Polsce? Czym pan się kierował, jakimi kryteriami, że akurat te, a nie inne, bo jest jeszcze więcej tego typu na szczęście miejsc?
3: Tak, takich obiektów jest dużo więcej. Ja jak zacząłem, że tak powiem, proces koncepcyjny nad tą książką, myśleć na temat tej książki, to sobie otworzyłem arkusz w komputerze i zacząłem wypisywać takie obiekty, które ewentualnie spełniałyby te warunki i mogłyby być opisane. I tych obiektów jest całkiem sporo, a potem dokonałem selekcji. Selekcja, która miała charakter zupełnie świadomy i tutaj przyjąłem takie różne kryteria. Po pierwsze, żeby to było interesujące dla czytelnika, tak? No bo piszemy dla kogoś, ja też obiekty wszystkie znam, znam ich historię i nie muszę sobie sam ich specjalnie utrwalać. Po drugie, chciałem, żeby było to możliwie... żeby te obiekty znajdowały się nie wyłącznie na terenie Mazowsza, tylko żeby pokazać przykłady z różnych regionów Polski, prawda? Bo to jest ciekawe.
2: Czyli takie spektrum geograficzne.
3: Spektrum geograficzne. Po trzecie, żeby pokazać obiekty o różnej skali. Od dworów, takich typowych, szlacheckich, ziemiańskich, parterowych, przez pałace o takiej proweniencji już bardziej arystokratycznej.
2: A nawet zamek.
3: A nawet zamek jako taką ciekawostkę. Więc też mi chodziło o to, żeby pokazać różną skalę, że tak powiem, działalności tych ludzi. No i po trzecie też różne przypadki, bo te przypadki z jednej strony są podobne, ale z drugiej strony każdy ma swoją specyfikę i każdy jest trochę inny.
2: No to teraz przystąpmy do takiej konkretnej rozmowy o poszczególnych rozdziałach tej zajmującej pracy i bardzo wnikliwej. Dwór w Goszycach, no to przeszedł do literatury dzięki Janowi Józefowi Szczepańskiemu.
3: Tak.
2: Koniec legendy, słynne opowiadanie dotyczące no i Szczepańskiego i Czesława Miłosza ukrytego pod pseudonimem Wielgosz, pod takim literackim. No i tam jest właśnie niespecjalnie Miłosz pozytywnie pokazany w tym opowiadaniu. Zdaje się, że się panowie przez lata trochę baczyli na siebie.
3: Tak, to wynikało z tego, że zetknęły się jak gdyby dwie postawy życiowe. Jedna postawa, nazwijmy to umownie ugodowa, zmierzająca do tego, żeby specjalnie się nie wychylać, oczekiwać na rozwój wydarzeń i potem ewentualnie w zależności od tego, co się wydarzy, to się do tego w jakiś sposób przystosować.
2: A taki druga, pragmatyzm.
3: Taki pragmatyzm, ale dosyć daleko posunięty.
2: Koniunkturalizm nawet powiedziałbym.
3: Powiedzmy sobie.
2: Tak.
3: A z drugiej strony postawa, którą nazwalibyśmy bardziej romantyczną może, czyli polegająca na tym, że trzeba, jeżeli mamy do czynienia ze złem czy z przemocą, to należy się temu przeciwstawić w sposób aktywny, walczyć, nawet kosztem ofiar, kosztem krwi i kosztem tego, że można przegrać. I to był taki punkt styku, no, dotyczący wielu osób, ale akurat to jak w soczewce, można powiedzieć, skupiły się te dwie w sumie wybitne osobowości, wybitni pisarze i doszło do takiego troszkę zwarcia, które potem trwało przez kolejne lata już Polski Ludowej i nawet emigracji w momencie, kiedy Miłosz znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
2: To prawda. Jeszcze dodajmy, że akcja tego opowiadania toczy się w Sylwestra z roku 44 na 45, więc jeszcze właśnie jest... No nie mamy tych namacalnych dowodów tutaj, jak się będą zachowywać władze ludowe zwarte przez Sowietów. Można się tylko domyślać. No, kresowiacy może wiedzą, ale tu w centralnej Polsce może jakieś płonne nadzieje. Niektórzy sądzą, że to będzie jakiś socjalizm z polską twarzą albo coś takiego. No, się okazało,
3: na pewno był to moment przełomowy. Ostatni Sylwester we dworze goszyckim. I oczywiście wszyscy spodziewali się najgorszego, aczkolwiek...
2: Słychać
3: było już front, prawda, nadchodzący. Wiadomo mniej więcej, kim są Sowieci, no bo o tym się przekonali w roku 20, prawda, podczas wojny polsko-bolszewickiej, więc tu specjalnie nikt złudzeń nie miał. W związku z tym to był taki moment rzeczywiście przesilenia i schyłkowy dla ziemiaństwa. Zdecydowanie.
2: Ten dwór ma bardzo długo letnią historię, ale obecni właściciele to są potomkowie Wojciecha Badurzyńskiego, lekarza, który wynalazł szczepionkę przeciwko ospie, zdaje się, prawda?
3: Tak, tak.
2: To był początek wieku XIX. No zapisał się na kartach polskiej historii też w czasie I wojny światowej, bo tam ten patrol, pierwszy patrol legionów, Władysław Beliny Przemorskiego, w składzie którego między innymi był Stanisław Skotnicki, bo nie jeszcze generał Grzmocki poległy po kampanii wrześniowej. Mhm. I syna jego miałem honor znać, bo pracował w Polskim Radiu, Stanisław Skotnicki, redaktor wieloletni, więc dlatego to o tym wspominam. Także był bardzo silnie osadzony w polskiej historii, no i w takiej historii, która była zakłamywana przez komunę, no to tam przez legiony, to były bardzo niemile widziane, to mówiąc bardzo oględnie, legioniści i cała ta, cała Piłsudski, legenda, i Kamaryla, i cała ta walka o niepodległość, no to było bardzo, bardzo zakłamane przecież w latach PRL-u. Dwa słowa może. Tam jeszcze wspomina pan o takim postaci, który się zapisał w dziejach tego miejsca, Wacław Wolski, wynalazca, inżynier.
3: Tak, to był jeden z właścicieli Goszyc. To w ogóle Goszyce były może pod tym względem nietypowe, że oczywiście był majątek ziemski.
2: To była Małopolska, ale już zabór rosyjski, prawda?
3: To jest też taka historia, że to jest Małopolska, bardzo blisko Krakowa, ale już po stronie rosyjskiej, no czyli po stronie kordonowej. Dlatego tak, Belniacy, jak się przedzierali, tak, to się przedali
2: taki
3: przez
2: kordon. Rekonesans.
3: Tak, zrobili już po stronie rosyjskiej. I ten dwór Goszyski jest może, ja nie wiem, czy nietypowy, to może za mocno powiedziane, ale w tym sensie ciekawy, że wszyscy właściciele tego, że tam bardzo kwitło bardzo silne życie intelektualne, towarzyskie, intelektualne, artystyczne, to może nie jest nietypowe, natomiast ci właściciele Goszyckiego dworu nie tylko zajmowali się taką codzienną uprawą ziemi, rolnictwem, ale również właśnie mieli ambicje, a niektórzy nawet duże dokonania w różnych innych dziedzinach, niezupełnie związanych stricte z gospodarką folwarczną.
2: Folwarczną,
3: tak. Zdecydowanie tak. Przy czym tak, oczywiście ten dwór jest stosunkowo Krakowa, blisko Krakowa, ale wtedy też z racji może zaborowych ciążyli również do Lwowa, który był taki bardzo silnym środowiskiem intelektualnym i tam część rodziny we Lwowie mieszkała.
2: Tam pojawia się jeszcze taka postać Zofia Zawiszanka, autorka książek takich popularno-historycznych, popularyzatorka historii, dosyć wzięta w swoim czasie, teraz już zapomniana. Ona była też właścicielką tego?
3: Tak, ona była właścicielką do roku 1944 i rzeczywiście ona była zagążałą zwolenniczką Piłsudskiego, wielką jego admiratorką, i w ogóle w momencie, kiedy ci Peleniacy się zjawili, to uznała, że to jest najpiękniejszy dzień jej w życiu, i przez cały, mimo że pod koniec życia już trochę była krytyczna do tych działań Piłsudskiego, no po przewrocie majowym.
2: Tak, chyba procesie brzeskim.
3: Po procesie brzeskim. Tak. Ale do osoby marszałka jako takiego cały czas darzyła go wielką
2: admiracją
3: i napisała kilka książek, takich w zasadzie może hagiograficznych, pokazujących marszałka jako taką osobę, która no, przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości.
2: Dlatego te książki były po wojnie zakazane, rozumiem.
3: Sądzę, że tak.
2: A dochód temu majątkowi, folwarkowi, przynosiła mleczarnia w okresie interbellum?
3: Tak, przynosiła mleczarnia, ale również ziemia, po prostu uprawa ziemi. No niewątpliwie korzystną okolicznością dla każdego majątku jest, kiedy są dosyć blisko położone źródła zbytu, prawda? To jest majątek z jednej strony leżący stosunkowo niedaleko Krakowa, z drugiej strony w sąsiedniej miejscowości jest stacja kolejowa, więc to, prawda, bardzo ułatwia komunikację nie tylko, ale również transport płodów rolnych do miasta, które zawsze było odbiorcem i chłonnym rynkiem na tego typu produkty.
2: Jeszcze jedną figurę znaczącą w naszych dziejach musimy tutaj przywołać, redaktor Jerzy Turowicz.
3: Tak, ściśle związany właśnie z Goszycami. W czasie okupacji spędził tam większość czasu, większość tych okupacyjnych dni. Po wojnie oczywiście osiadł w Krakowie z rodziną, długoletni redaktor Tygodnika Powszechnego. No postać emblematyczna, znana, funkcjonująca przez bardzo, bardzo długi czas. I rzeczywiście ja pamiętam jeszcze doskonale, prawda, Tygodnik Powszechny, pamiętam jego artykuły, publikacje. No taki autorytet intelektualny w środowisku krakowskim, ale szerzej można mi w ten sposób powiedzieć, zdecydowanie.
2: Nadchodzi wiosna 45 roku, właściciele zostają eksmitowani, rozumiem, z majątku. Jakie są losy jego w Polsce Ludowej? Co tam się dzieje?
3: Właścicieli rzeczywiście zostali wyrzuceni. Tutaj było tyle szczęście w nieszczęściu, że ponieważ oni, to było takie środowisko ziemiańsko-inteligenckie i byli również osadzeni w Krakowie jako takim, w związku z tym...
2: Mieli
3: gdzie się przenieść, tak. A po drugie mieli też czas, żeby spakować część na przykład mebli i wyposażenia domu. I te meble pojechały do Krakowa, z tym, że ponieważ oczywiście potem właścicielka żyła w małym mieszkanku, więc te meble zostały rozparcelowane po bliższej i dalszej rodzinie, ale dzięki temu ocalały. Natomiast dwór oczywiście przeszedł koleje losu typowe dla okresu PRL-u, to znaczy został przejęty dekretem, ziemia została rozparcelowana, w dworze znaleźli miejsce osiedlenia lokalni pracownicy, podlegał regularnej dewastacji. I można powiedzieć, że na początku lat 90., czyli w momencie, kiedy można było ubiegać się o zwrot, to był w stanie, może ruina to jest za mocne słowo, bo to był dwór stosunkowo nowy, murowany, ale był w stanie dewastacji park, to samo dotyczy park. Zresztą są zdjęcia, które to dokumentują. Był w stanie zaawansowanej dewastacji.
2: I oczywiście nie udało się tego przejąć u progu III Rzeczpospolitej.
3: Tak, i oczywiście to droga jest taka typowa, też tak, na początku liczono na ustawę reprywatyzacyjną i że to zostanie jak gdyby zwrócone.
2: A to nie było woli politycznej? Z czego to wynikało, że nie było tej podstawy?
3: No to tutaj, że tak powiem, wypływamy na szerokie wody polityczne. Nie było konsensusu politycznego, nawet, znaczy tak, co ciekawe, w latach 90. było przyzwolenie społeczne na ustawę reprywatyzacyjną. Są badania obopolskie mówiące, że większość społeczeństwa jest za reprywatyzacją i to aprobowała. Natomiast nie było tak zwanej woli politycznej, to jest takie magiczne słowo, które oznacza tylko i tyle, że czołowe partie polityczne, które wówczas sprawowały władzę, czytaj, były w parlamencie, albo nie miały tego w swoim programie z różnych powodów i nie chciały tej ustawy przeprowadzić, albo nie były się w stanie porozumieć co do szczegółu i zakresu. I było kilka ustaw reprywatyzacyjnych, składanych wniosków, one na różnym etapie, że tak powiem, upadały. Czasami upadały na etapie złożonego projektu, czasami były, znajdowały się w komisjach sejmowych i były procedowane. Najdalej poszliśmy za czasów rządu i premiera Jerzego Buzka, to już mówimy o latach 2000, kiedy ustawa reprywatyzacyjna została uchwalona na zasadzie konsensusu między różnymi, bo to wtedy AWS rządziło. Na zasadzie różnych środowisk politycznych, powiedzmy sobie, to wymagało dużo pracy. My jako Towarzystwo Ziemiańskie byliśmy w tym bardzo zaangażowani. Natomiast ustawę zawetował prezydent Aleksander Kwaśniewski. No dlaczego, to wiadomo, wystarczy popatrzeć, z jakiego się środowiska politycznego wywodził.
2: No właśnie. No.
3: I o ile była siła w parlamencie, żeby taką ustawę uchwalić, o tyle już zabrakło tej większości kwalifikowanej, żeby odrzucić weto prezydenta. I sprawa poległa.
2: Przejdźmy do drugiej sadyby, którą wziął pan pod pióro. Guzów, związany z rodziną Sobańskich. Tutaj wspomina pan o między innymi Antoniego Sobańskiego. No ja się zaczytuję w tej jego książce Cywil w Berlinie. To jest jedna z dwóch najlepszych książek o Niemcach początku epoki hitlerowskiej. Tak. Drugą to jest Niemcy à la minute Zygmunta Nowakowskiego. To przy okazji polecam. Antoni Sobański, anglofil, publicysta świetny, związany z wiadomościami literackimi między innymi. Pan dotarł do obecnego właściciela tej posiadłości, Michała Sobańskiego, tak, który, tutaj teraz podkreślmy, ponad pół roku spędził w więzieniu w III Rzeczpospolitej za właśnie próbę odzyskania jego, tak? Tak,
3: dobrze rozumiem? Konkretnie w areszcie.
2: W areszcie wydobywczym.
3: W areszcie wydobywczym, tak. To jest trochę...
4: Szokujące trochę.
3: To jest tak, szersza sprawa, ale to publicznie znane. Oczywiście Michał Sobański padł ofiarą, że tak powiem, różnych układów, koterii i niechęci reprywatyzacyjnych. Ponieważ rzeczywiście Michał Sobański jest prostej linii spadkobiercem pałacu w Guzowie, mhm, i on to odkupił od gminy jeszcze, na, w zasadzie to odkupił jego ojciec, a on to potem odziedziczył po śmierci.
4: Marek.
3: Tak, Marek odziedziczył razem ze swoją siostrą Izabelą i w tej chwili są właścicielami i mhm, remontuje z dużym nakładem ten pałac od lat ponad 20. Natomiast Michał Sobański zajmował się reprywatyzacją w tym sensie, że on nie jest prawnikiem, natomiast miał kancelarię prawną, natomiast prowadził sprawy reprywatyzacyjne zarówno swojej rodziny bliższej i dalszej, jak i osób zewnętrznych. To znaczy można było do niego przyjść, powiedzieć, że się ma takie roszczenie reprywatyzacyjne z papierami, oni to przeglądali i mówili, jakie kroki należy podjąć, i jeżeli uważali, że sprawa jest do wygrania, no to ten proces był przeprowadzany. I Michał Sobański został oskarżony o fałszowanie, zgłosiła się do niego pewna rodzina, krótko mówiąc, z roszczeniami reprywatyzacyjnymi, żeby on tą sprawę poprowadził, mhm, z całym pakietem dokumentów dokumentujących zasadność tychże roszczeń. A ponieważ było to w momencie, kiedy rzeczywiście była nakręcona ta spirala antyreprywatyzacyjna, to było wszystko związane z tymi procesami związanymi właśnie z przejmowaniem kamienic, odkupywania kamienic za grosze, wyłudzania różnego i tak dalej, co wszystko oczywiście jest
4: dziką reprywatyzacją,
3: której przyczyną jest brak prawdziwej reprywatyzacji, powiedzmy sobie szczerze. W związku z tym on został oskarżony o fałszowanie tych dokumentów spadkowych. Co było o tyle absurdalne, że on się w ogóle nie zajmował dokumentami jako takimi, tylko on przejmował dokumenty powierzone od tych osób, które się do niego zwracały. W związku z tym, nawet jeżeli przyjmiemy, na co nie ma żadnych dowodów zresztą, że te dokumenty były sfałszowane, to one były sfałszowane albo przez te osoby, albo przez prawników, którzy działali na rzecz tych osób. Natomiast na to nie ma żadnych dowodów. Michał przesiedział 7 miesięcy w areszcie wydobywczym we Wrocławiu, w takich rzeczywiście bardzo trudnych i złośliwych, powiedziałbym, warunkach. Po czym został wypuszczony za kaucją, dodajmy.
4: Ale to były monity liczne i były pisma protestacyjne, petycje.
3: Tak, tak. My żeśmy jako środowisko, jako towarzystwo i jako organizacja zwracali, były publikowane i listy otwarte, i monity, i różnego rodzaju akcje podejmowaliśmy zmierzające do tego, żeby został wypuszczony. W końcu to się oczywiście stało, natomiast swoje przecierpiał. Natomiast co jest ważne i godne podkreślenia, chociaż minęło od tego czasu już dobrych kilka lat, żaden akt oskarżenia nie został postawiony. Mało tego, nawet nie zostały postawione zarzuty. W związku z tym jest to przykład, że tak powiem, skandalicznego wykorzystywania aresztu wydobywczego w celach niezwiązanych z prawem, a raczej powiedziałbym w celach politycznych. To jest bardzo przykre, bo to świadczy o tym, że z tą naszą praworządnością, już bez względu na to, jaką się opcję polityczną prezentuje, naprawdę coś jest nie tak.
4: No to jest znamienne niestety też bardzo. Mhm. Guzów stał cukrem, tam były pola buraków cukrowych, cukrownia.
3: Tak.
4: Niestety to splajtowało?
3: Nie, to było inaczej. Guzów rzeczywiście od XIX, znaczy inaczej, Sobańscy, kiedy przejęli Guzów na zasadzie dziedziczenia rodzinnego, wybudowali tam jedną z pierwszych cukrowni na Mazowszu. Tam są dobre gleby pszenno-buraczane, mhm, w związku z tym ta cukrownia świetnie funkcjonowała, a wzorce mieli z Podola, no bo Sobańscy przyszli z Podola, tam mieli cukrownię. I ta cukrownia funkcjonowała przez cały okres międzywojenny, funkcjonowała w czasie okupacji i funkcjonowała w PRL-u. I to był, zawsze to był dobry interes, bez względu na to, czy właścicielami byli Sobańscy, czy Niemcy, czy władza ludowa. To jest fabryka, która przynosi stały dochód. Aż przyszły lata 90.
4: No, były jakieś konsorcja zachodnioeuropejskie.
3: Tak, i polityka państwa zmierzająca do wyprzedaży naszego przemysłu cukrowniczego w całym kraju, nie tylko Guzów. Ta cukrownia została sprzedana kapitałowi obcemu i początkowo produkcja była podtrzymana. Natomiast szybko się okazało, że z powodu narzucania pewnych kwot cukrowych tą produkcję należy wygasić. No więc w związku z tym została... Gdzie te firmy wygasiły? Wygasiły w Polsce.
4: Tak.
3: I przeniosły produkcję do swoich krajów. I to jest bardzo przykry przykład pokazujący, jak nieprzemyślane decyzje są czasami podejmowane i czym one skutkują. A skutkowały tym...
4: Niestety wiele takich przykładów można wskazać.
3: Niestety tak, a skutek był taki, że ta cukrownia po pierwsze została wygaszona, czyli zamknięta, a to był duży XIX-wieczny budynek z czerwonej cegły, taki typowy przykład architektury przemysłowej.
4: No to modne teraz są te lofty tak zwane, że się robi w tym.
3: Modne to może są, natomiast w Polsce to niekoniecznie, dlatego że w pewnym momencie po prostu ta cukrownia została rozebrana. Kamień po kamieniu, cegła po cegle, to zostało rozebrane. W tej chwili nie ma nic, jedyny ślad, jaki pozostał po tej cukrowni, to jest komin ten, no który tak. pozostał. Natomiast mamy betonowy plac, który służył potem jako taki plac manewrowy dla ciężarówek. To jest miejsce po cukrowni. Uważam, że w sposób bezmyślny i barbarzyński, już abstrahując od tego, czy to była cukrownia, czy nie, był to na pewno budynek o charakterze zabytkowym i chociażby z tego punktu należało go zachować i zaadoptować do jakichś innych potrzeb, jeżeli nie na rzecz fabryki.
4: A te pola buraczane stoją u gorem

0: Tam też wspomina pan o pewnych konfliktach z władzą kościelną Sobańskich.
1: Tak, to jest też ciekawy wątek i na swój sposób unikalny. Konflikt polegał na tym, że w momencie, kiedy ten pałac wybudowano, to immanentną częścią tego pałacu stanowiła kaplica pałacowa, która była kaplicą rodziny Sobańskich, ale z której również korzystała lokalna ludność, bo tam były, ona miała wejście od frontu, a również przejście wewnętrzne od strony pałacu. I z tej kaplicy również korzystała lokalna ludność, bo tam były odprawiane nabożeństwa. W samym Guzowie jako takim nie było kościoła parafialnego, bo najbliższy był dopiero w Biskitkach, parę kilometrów dalej. Więc albo można było pójść do Biskitek, albo w kaplicy pałacowej. I tak było w okresie międzywojennym. Natomiast w czasach PRL-u, kiedy ten pałac został zamieniony na mieszkania dla pracowników cukrowni i stopniowo dewastowany, ta kaplica funkcjonowała właśnie dalej jako miejsce, sakralne miejsce kultu. I ksiądz, który tą kaplicą zawiadywał, wydzielił jak gdyby część, znaczy zamurował to przejście między pałacem a kaplicą i wydzielił część parku, która przylegała do kaplicy, tam została pobudowana plebania, no i trochę prawem kadłubu zaczął uważać, że to jest kościół lokalny.
0: Przez zasiedzenie próbował
1: to
0: przejmować.
1: Że to jest kościół parafialny. Tak, w momencie, kiedy Sobańscy ten pałac odzyskali, no to w naturalny sposób chcieli scalić całe założenie. Założenie, które składało się z pałacu kaplicy, parku wokół, no i alei dojazdowej i gazonu. To tworzyło spójną, przemyślaną, historyczną całość. Próby porozumienia się z lokalnym proboszczem nie przyniosły żadnego skutku.
0: Interweniowała kuria?
1: Tak, rzecz się oparła o biskupa, bo to podlega pod diecezję łowicką. Tam Michał rozmawiał z biskupem poprzednim. Były różne próby interwencji, załagodzenia tego sporu w sposób taki cywilizowany, nazwijmy to, bez niepotrzebnych awantur, ale nie było dobrej
0: woli.
1: Nie było dobrej woli ze strony kościelnej, no i w związku z tym doszło do takiego porozumienia, które jest bezprecedensowe w historii III Rzeczpospolitej. Mianowicie Michał zaproponował biskupowi, że on wybuduje z własnych środków kościół parafialny w Guzowie, a za to władze kościelne przekażą mu tą kaplicę, która dalej będzie pełniła funkcję kaplicy. To nie chodzi o to, żeby to pomieszczenie zdesekralizować. Tak, tak. Tam dalej ma być kaplica, tylko tam ma być kaplica w ramach założenia pałacowego. No i doszło rzeczywiście do takiego porozumienia i w niedalekiej odległości od pałacu, po drugiej stronie drogi, Michał z własnych środków, własnym sumptem wybudował, no taki, powiedzmy sobie, bardzo ciekawy i całkiem pokaźny murowany kościół, który bardzo uroczyście został poświęcony, to było kilka lat temu. I w tej chwili kościół funkcjonuje jako kościół parafialny, a kaplica została ponownie włączona w skład pałacu.
0: Ale jeszcze tutaj na marginesie wspomina pan o innej posiadłości rodu Sobańskich, mieszczącej się przy Alejach Ojazdowskich, której nie odzyskali, ale uzyskał ją pewien szemranej konduity biznesmen, tak to ujmę.
1: To jest kolejny przykład braku reprywatyzacji, czytaj braku przejrzystych reguł gry. Mamy początek lat 90. Oczywiście są roszczenia, bo Sobańscy, trzeba powiedzieć, że mieli po pierwsze pałac w Guzowie, który leży tak mniej więcej 50 km od Warszawy, plus mieli nieduży pałacyk w Alejach Ujazdowskich, który służył im do zamieszkania w sezonach zimowo-jesiennych, powiedzmy sobie. I oczywiście wystąpili z roszczeniem o ten pałac w Alejach Ujazdowskich, co było blokowane, sekowane i sprawa była absolutnie beznadziejna, to znaczy nie było żadnych szans na pozytywne rozwiązanie problemu. I w tym momencie pojawił się pewien biznesmen, który...
0: Już nie żyjący,
1: ale znany, który zaproponował, że jeżeli zrzekną się roszczeń na jego rzecz, to on tam wypłaci im jakieś odszkodowanie, a on załatwi sobie już tylko znanymi sposobami, z władzami stosownymi, żeby ten pałac został mu przekazany. No i rzeczywiście tak się też stało. Zresztą to nie jest jedyny przypadek. Podobny przypadek jest Pałacu Błękitnego tutaj obok.
0: Zamojskich.
1: Tak, Zamojskich tutaj na Senatorskiej, o który też starał się Jan Zamojski. Przez długie lata nic z tego nie wychodziło.
0: W końcu ostatni ordynat?
1: Tak, ostatni ordynat, już nie żyjący.
0: Tak, to książka świetna Roberta Jarolskiego.
1: Tak, w końcu zjawił się pewien biznesmen, który powiedział do niego, proszę pana, niech pan się zrzeknie na moją rzecz tej nieruchomości, a ja sobie poradzę. I rzeczywiście w przeciągu 3 miesięcy uzyskał

0: prawo własności do tego pałacu, czego Zamoyski nie był w stanie przez lata przeforsować. To pokazuje, jak patologiczny układ panował i jak nieprzejrzyste reguły gry wówczas funkcjonowały.
1: No niestety to przerażające, przerażające.
0: No.
1: Przejdźmy teraz do miejsca, które znam z autopsji, bo byłem tam w Petrykozach, zdarzyło mi się być, ponieważ znałem Wojciecha Siemiana, miałem to szczęście.
0: A, no pewnie.
1: Bo to było takie centrum kultury, no on tam prowadził taką działalność szeroko rozumianą kulturalną, bo były plenery malarskie, wieczory poezji, spotkania literackie, takie biesiady ludzi związanych z kulturą, z rynkiem wydawniczym, z plastyką, z muzyką. No fantastycznie to wspominał, no i bardzo, bardzo szlachetnie Wojciech Siemion postąpił. Wojciech Siemion był z pochodzenia chłopem, zresztą takie postacie grywał, bo z racji swojej fizjonomii z tego się nie wstydził. Fantastycznym, zapamiętam go jako fantastycznego recytatora poezji Gałczyńskiego w szczególności, ale nie tylko, no i jako kapitalnego kolekcjonera folkloru w różnych jego przejawach. Te Petrykozy, ten też on ocali od zniszczenia?
0: Tak.
1: On to przyjął chyba z początkiem lat 70. jakoś, tak?
0: On dokładnie kupił to w roku chyba 69. To był dwór, który walił się, schylił się ku upadkowi.
1: To jest pod Grójcem, musi
0: być. Tak. To jest na drodze tej do Katowic koło Mszczonowa, niedaleko, 50 km od Warszawy. On ten obiekt jakoś podczas swoich tych podróży znalazł, spodobał mu się. Rzeczywiście walił się już ten dwór i on to przejął i własnymi rękami, własnym nakładem
1: tam
0: pracy.
1: Tam był taki staw, pamiętam.
0: Tam, tak, są te stawy. Wyremontował to. To trwało wiele lat, aż w końcu ten obiekt wyremontował. I rzeczywiście to było takie miejsce kultury, spotkania środowisk artystycznych, muzycznych, malarskich i tak dalej. I dlatego właśnie do swojego zbioru włączyłem przykład Petrykos, który może nie jest troszkę nietypowy.
1: No właśnie.
0: W tym sensie jest nietypowy, że to jest obiekt przejęty przez osobę, nie tylko, że nie będąc spadkobiercem dawno właściwie, ale nawet nie pochodzenia ziemiańskiego. To jest przykład osoby z obcego środowiska, w sensie środowiska chłopskiego, ale powiedziałbym, że tu jest troszkę triumf ducha nad materią, czyli nie chodzi o to, skąd się wywodzimy, bo na to nie mamy większego wpływu, prawda? Tylko o to, jakie wartości są reprezentujemy i co chcemy zrobić. To jest przykład właśnie takiej działalności, nazwijmy to, odwołującej się do wzorców ziemiańskich, czyli stworzenie pewnego miejsca, gdzie się spotykają ludzie kultury, gdzie są, rozmawiają, gdzie przeżywają, gdzie mogą spędzić czas w dobrym środowisku, we własnym środowisku. Więc dlatego stwierdziłem, że absolutnie te Petrykozy z tego punktu widzenia kwalifikują się, żeby włączyć do mojej książki.
1: Po śmierci Wojciecha Siemiona dwór podupadł, pożar tam miał miejsce, ale światełko jakieś w tunelu jest, bo dzieci pana Wojciecha zdaje się przejęły z tą sferę.
0: Na szczęście jest, chociaż sprawa wydawała się beznadziejna, bo na przykład Siemon zgromadził bardzo w parku dużo takich elementów architektury ludowej, które po prostu niekonserwowane zgniły, więc to jest przepadło bezpowrotnie. Natomiast sam dwór został odbudowany już kilka lat temu przez syna, który już w tej chwili nie żyje, ale on ma dwoje dzieci, syna i córkę. I ja rozmawiałem z córką, jestem w kontakcie z tą panią Siemion. Obydwoje są zresztą takie, mają jeszcze artystyczne też zawody, czyli ta tradycja też jest kontynuowana. I ostatnia rozmowa była taka, że ten dwór jest odbudowany, zabezpieczony, nie jest jeszcze w pełni wyposażony, no bo robią to własnym nakładem, własnym sumptem, co musi trochę potrwać, ale zamierzają ten obiekt całkowicie zrewitalizować i prowadzić w nim działalność nawiązującą do pamięci swojego dziadka. Więc to jest bardzo pocieszające i ja myślę, że może nie w tym roku, ale w przyszłym roku będzie otwarcie tego obiektu i możliwość jego ponownego zwiedzania.
1: To pozostaje tylko nam kibicować i trzymać kciuki za powodzenie tego przedsięwzięcia.
0: Jak najbardziej, tak.
1: Dwór w Sułkowicach też nie odzyskali potomkowie właścicieli, czy spadkobiercy jacyś, tylko zupełnie inna osoba. Ale tu co ciekawe, jeszcze wcześniej próbował go przejmować taki człowiek związany z muzyką big beatową, jak to wcześniej mówiono. Wtedy grupa skiflowano to co? Piotr Janczerski. Nie bardzo mu się powiodło, tak?
0: Tak, on to kupił jeszcze u schyłku PRL-u. Oczywiście obiekt był już wówczas zrujnowany, zdewastowany, z zapadniętym dachem i z drzewami rosnącymi w środku.
1: Aż tak.
0: Tak, aż dokładnie tak. On podjął pewne prace zabezpieczające, to znaczy przemurował mury, nową wieżbę dachową założył. Natomiast nie wiem z jakich powodów, ale to może nie jest najistotniejsze, nie był w stanie skończyć tego swojego dzieła i po prostu sprzedał je obecnemu właścicielowi, który jest architektem z Łodzi, a dwór się mieści koło miejscowości Piątek pod Łodzią. A Piotr, ponieważ pochodzi z rodziny ziemiańskiej, ale z Kresowej tutaj. Natomiast...
1: No tak, to jak Kresowej, no to nie miał szans zrobić, że własne jakieś tam dobra rodziny.
0: Żadnych, żadnych. Natomiast zawsze chciał być, jak to on powiada, zawsze chciał być właścicielem dworu. Od wielu lat jeździł po okolicy, poszukiwał różnych takich obiektów, w końcu trafił do Sułkowic. Ten obiekt mu się spodobał, szczęśliwa była koincydencja, że miał i na to środki. I z drugiej strony właśnie ten pan Janczerski chciał to sprzedać. Piotr kupił to w stanie, powiedzmy sobie, remontu, ale mało zaawansowanego, ale ponieważ sam jest architektem, no i czuje pewne rzeczy, bo to jest bardzo istotne i ma również doświadczenie w tym zakresie, w związku z tym ten obiekt odbudował z przeznaczeniem na własną siedzibę, na własne mieszkanie. Mieszka tam na stałe, dojeżdża do pracy, do Łodzi na bieżąco, to nie jest daleko, szczególnie jak ma się wolny zawód, to może tym bardziej łatwiej.
1: Właśnie.
0: Także to jest przykład zaadoptowania obiektu na dom rodzinny, czyli powrót jak gdyby do przeszłości. Oczywiście z tym wyjątkiem, że nie ma tam ziemi, nie ma, która by utrzymywała ten dwór. Jest tylko sam dwór w otoczeniu dwóch czy trzyhektarowego parku, takiego malowniczego bardzo.
1: A jak jest w przypadku posiadłości rodu Dzieduszyckich, który się nazywa Zarzecze, jest to województwo podkarpackie?
0: Tak, Zarzecze na Podkarpaciu, dosyć daleko stąd i być może mało znane. To jest ciekawy przykład.
1: Dzieduszycy się kojarzą w ogóle z Lwowem, z Kresami. Tak,
0: tak, no dokładnie. Dzieduszycy to jest rodzina taka arystokratyczna, która zamieszkiwała Małopolskę i Małopolskę Wschodnią.
1: Hrabiego Tunia miałem honor poznać kiedyś.
0: Tak, z Wrocławia. Stąd się znalazł we Wrocławiu,
1: Mówicie,
0: prawda?
1: Tak.
0: Oni rzeczywiście mieli szereg majątków w Zarzeczu, Pieniaki i szereg innych majątków. Natomiast oczywiście też mieli pałac we Lwowie, w którym pomieszkiwali w sezonie zimowym. Po II wojnie światowej, no wiadomo, Lwów został po drugiej stronie, a co było po drugiej, no, tak. W tej chwili należy do Ukrainy. Natomiast Zarzecze szczęśliwie było na Podkarpaciu, w związku z tym zostało po stronie polskiej, jako jedna z niewielu nieruchomości post-dzieduszyckich, nazwijmy to. I tam była ordynacja zresztą przed wojną. I ten pałac, ponieważ w czasach PRL-u mieściła się tam szkoła rolnicza, no to powiedzmy sobie był w niezłej kondycji, no bo wiadomo było, że jak jest szkoła, to trzeba dach nareperować, żeby dzieciakom na głowę nie kapało, prawda? Więc to go trochę uratowało. I w pewnym momencie oczywiście nastała III Rzeczpospolita. I też Związek Rodowy Dzieduszycki postanowił tam pałac odzyskać.
1: Tam pan podaje taką imię i nazwisko Iza Dzieduszycka, to była kobieta, która tam właśnie...
0: Iza Dzieduszycka to jest taka...
1: Stowarzyszenie Przymierza Rodzin założyła to.
0: Tak, to jest emblematyczna postać, pani z niesamowitą energią i autorytetem, która przed tym działała w środowisku takim katolickim, a potem założyła, jak już było można, założyła Szkoły Przymierza Rodzin. Te szkoły do tej pory funkcjonują i się bardzo rozbudowały. W Warszawie jest kilka szkół, są domy opieki dla dzieci, jest szkoła średnia, jest uczelnia wyższa, z którą współpracujemy. To jest coś, co na pewno zostanie i co służy wszystkim, bo do szkoły, mimo że Szkoły Przymierza Rodzin są szkołami katolickimi, tam są przyjmowani wszyscy bez względu na deklarowane bądź nie wyznanie. Natomiast wracając do Zarzecza, tam była tego typu sytuacja, że oczywiście początkowo starano się ten pałac odzyskać na drodze prawnej, czy też jakiejś polubownej negocjacji z gminą. To oczywiście nie przyniosło żadnych skutków. I w końcu pani Iza przeforsowała pomysł, który już funkcjonuje od lat i który się sprawdził, ale polegający na tym, że zawarto trójstronne porozumienie. Porozumienie polegające na tym, że Związek Rodu Dzieduszyckich MMAS zrzekł się prawa do tej nieruchomości jako spadkobiercy i została ona przekazana na rzecz władz samorządowych, gminy. Trzecim sygnatariuszem było muzeum lokalne Ale warunkiem przekazania było takie, że w tym pałacu powstanie muzeum wnętrz pałacowych z programem pokazującym działalność i dorobek rodziny Dziaduszyckich, którzy ten pałac wybudowali. I to porozumienie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Rzeczywiście
1: sprawdziło się.
0: To się sprawdziło. Rzeczywiście jest tam muzeum, można to muzeum zwiedzać. Rodzina Dziaduszyckich i rodziny zaprzyjaźnione przekazały szereg pamiątek, które są w tej chwili na wyposażeniu tegoż muzeum. Jest opieka merytoryczna zapewniona ze strony władz muzealnych, a z trzeciej strony rodzina Dziaduszyckich sobie zagwarantowała, że ma udostępnione takie wydzielone lokal nieduży, w którym może się zatrzymać w momencie, kiedy przedstawiciele tej rodziny, w momencie, kiedy przyjeżdżają do Zarzecza, czyli jest zachowana ciągłość i jest zachowana obecność rodziny Dziaduszyckich na miejscu. No i jest to taki model, który można powiedzieć, no z jednej strony się sprawdził, a z drugiej strony może służyć innym osobom, czy też innym instytucjom, które mają problem z rozwiązywaniem.
1: Czyli inspirujący taki.
0: Inspirujący jak najbardziej i godny polecenia.
1: No właśnie, bo te sadyby, te siedliska, które pan opisuje, to mają różne teraz funkcje, spełnią. Goszyce jest chyba agroturystyka, zdaje się.
0: Tak, Goszyca jest agroturystyka.
1: Natomiast już mówimy to o muzeach, to w innym opisanym przez pana miejscu znajduje się Muzeum Kultury Szlacheckiej.
0: Tak, to jest też bardzo ciekawy przykład. Mówimy Andrzeju.
1: Andrzej Kołder.
0: Adam Kołder. Mówimy o Kopytowej. To jest dwór pod
1: Koło Krosna.
0: Koło Krosna, tak. Andrzej właśnie z tamtych okolic pochodzi, jest kolekcjonerem, antykwariuszem, pasjonatem rzeczy zabytkowych. A także...
1: Czyli ten dwór to też nie było jakaś rodzinne?
0: Nie, to nie był dwór z nim związany rodzinnie. Natomiast to jest dwór, który on odkupił również w stanie zaawansowanej ruiny. A ponieważ był kolekcjonerem i posiadał bardzo dużo mebli i wyposażenia postdworskiego, w związku z tym po odnowieniu, po pierwsze tam zamieszkał, bo to jest jego dom rodzinny, ale po drugie to jest miejsce, gdzie...
1: Te zbiory swoje tam mają miejsce.
0: Zbiory swoje ulokował. Jest to dom otwarty w tym sensie, że prowadzi, można to zwiedzać, wycieczki szkolne przyjeżdżają, dla dzieciaków prowadzi różnego rodzaju warsztaty, takie tematyczne, więc to jest na pewno taki przykład muzeum żywego, nie takiego muzeum, że się chodzi alejkami i pani krzyczy nie dotykać eksponatów, tylko wręcz odwrotnie zdarzają się takie sytuacje.
1: Żywe lekcje historii.
0: Zdarzają się takie sytuacje, o których mi Andrzej opowiadał, że na przykład, bo normalnie to jest tak, że on mieszka w całym dworze, natomiast jak mamy grupę do oprowadzania, to tam mają sobie trzy pokoje, które są zamknięte, a reszta jest udostępniana tejże grupie. I zdarzają się tego typu sytuacje, że na przykład on w ferworze, w pośpiechu zapomniał marynarki, która została gdzieś tam na krześle i potem ta grupa jak zwiedza, to nie bardzo wie, czy to jest eksponat muzealny i tak ma być, czy to jest przypadkowa marynarka, którą pan domu zapomniał zabrać. Więc to takie są smaczki, prawda, takie, wynikające z faktu, że mamy
1: tak, do czynienia to dykteryjki, że po prostu
0: z żywym obiektem, tak. Dokładnie, tak.
1: Last but not least, mówiliśmy to, że jednym przypadku jest to zamek.
0: No właśnie, ja bym chciał trochę powiedzieć...
1: Koszkiew. Rodzina Donimirskich, która ma pomorskie pochodzenie?
0: Tak, to jest rodzina pomorska, wejherowskie, malborskie. Tam mieli majątki z miejscowości Donimierz
1: się wywodzą. No właśnie, to dwa słowa o tym zamku na koniec.
0: To jest bardzo ciekawy przykład niedużego zamku, takiego bardziej pełniącego funkcję dawniej zamku myśliwskiego niż, oczywiście o charakterze obronnym, ale to był raczej taki zamek myśliwski, położony stosunkowo blisko Krakowa, więc to jest niewątpliwie zaleta. Ten zamek kupił Jerzy Donimirski, który nie jest bezpośrednim właścicielem, spadkobiercą, dlatego że ten zamek przechodził różne koleje losu. Tym niemniej on w XIX wieku należał do Wodzickich, jego babka jest Wodzicka, w związku z tym tam są pewne konotacje pozwalające, że tak powiem, pewne zależności wysnuć. Jerzy, który jest architektem z wykształcenia i zajmuje się obiektami zabytkowymi, sam posiada kilka hoteli właśnie zabytkowych, bardzo świetnie funkcjonujących i pięknie wyposażonych, zafascynował go ten zamek podczas jednej z wypraw właśnie podkrakowskich. Kupił go w stanie również takiej, powiedzmy sobie, no, schyłkowej, w stanie schyłkowym i w tej chwili... kończy proces rewitalizacji, tam pozostała jeszcze jedna kondygnacja do całkowitego odnowienia. Zamek z jednej strony pełni funkcje takie komercyjne, w tym sensie, że tam są pomieszczenia, komnaty, które można wynająć, takie apartamenty.
1: Turystyczne, tak?
0: Turystyczne, ale komercyjne, że można to wynająć. Tak. Z jednej strony są te komnaty, apartamenty na wynajem, z drugiej strony w tej części głównej, w tym korpusie głównym jest duża sala, gdzie można organizować różnego rodzaju biesiady, konferencje, czy też imprezy, a na dziedzińcu wesele na przykład, wesela, które są organizowane, ale zamek jest otwarty dla publiczności, która może ten zamek zwiedzać. W tej chwili trwa rozbudowa. Pomysł jest na przykład, żeby stworzyć taką kuchnię zamkową i pokazywać proces gotowania tych potraw według tych dawnych receptur. Dawnych receptur. Poza tym jest organizowanych szereg imprez o charakterze takim ogólnym na Podzamczu. Czy to są jakieś festyny, czy historyczne rzeczy, czy grupy rekonstrukcyjne. Tam naprawdę dużo się dzieje i Jerzy Donimirski tutaj jest taką osobą pokazującą, że w jaki sposób można nie tylko zgodnie z duchem, że tak powiem, i zasadami konserwatora taki zamek odtworzyć, ale również sprawić, żeby on żył, żeby to nie była atrapa, która stoi i podziwiamy z daleka, tylko ten obiekt żyje. Tam się po prostu bardzo dużo dzieje.
1: I na tym kończymy dzisiejszy Nieregularnik Literacki, który miałem honor gościć pana Marcina Schirmera. Dziękuję pięknie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Autora książki Powrót Ziemian. Mam nadzieję, że ta audycja stanie się przyczynkiem dla tego, żeby zainteresować się kulturą ziemiańską i losami ich dóbr, które no straszny los spotkał i ostatnia chwila jest, żeby resztki można jeszcze uratować, także ludzi dobrej woli jest więcej, jak śpiewał Czesław Niemen, więc mam nadzieję, że ten ważny element polskiej historii zostanie ocalony. Kłania się Tomasz Zapyrt, a na koniec jeszcze fragmenty książki przeczyta pani Magdalena Woźniak.
2: Nowe nadzieje. Przełomem był niewątpliwie rok 1989, a więc odzyskanie przez Polskę podmiotowości. Na początku panowało przekonanie o nieuchronnym zwrocie zagarniętego mienia i powrocie do domów rodzinnych. Było ono powszechne zarówno wśród rodzin tzw. BZ-ów, jak i u lokalnej ludności. Jak wiemy, historia jednak potoczyła się inaczej. Na początku lat 90. na fali tych ustrojowych przemian do Guzowa przyjechała rodzina Sobańskich w towarzystwie redaktora Zielińskiego z warszawskiego ośrodka telewizyjnego, który zamierzał nakręcić reportaż o powrocie ziemian. Sytuacja na miejscu była dość przerażająca. W pałacu znajdowały się biura cukrowni, a na piętrze mieszkały emerytowane nauczycielki. Dom był wówczas zdewastowany wskutek braku remontów i właściwego nadzoru. Dach przeciekał, a w piwnicach stała woda. Oczywiście nie zachowało się nic z dawnego wystroju wnętrz. W dobrym stanie znajdowała się jedynie dawna kaplica, odcięta obecnie od pałacu poprzez zamurowanie wiodącego do niej przejścia. Wokół unosił się słodki smród melasy, powstającej podczas kampanii buraczanej. Funkcjonujący w czasach PRL-u PGR upadł, co sprawiło, że panowało powszechne bezrobocie. Cukrownia pracowała bowiem tylko kilka miesięcy w roku podczas kampanii buraczanej. W zapuszczonym parku buszowały stada gawronów, które przeraźliwie krakały, strasząc odwiedzających. Park, służący miejscowej złotej młodzieży, na miejsce spotkań był zaśmiecony, a w stawie było więcej butelek i śmieci niż wody. Prawdziwy krajobraz podziejowej burzy. Pomimo takiego stanu rzeczy, rodzina podjęła starania o odzyskanie majątku. Panowała nadzieja, że wreszcie nadszedł ten czas i że trzeba zacząć odbudowywać wolną Polskę. Ponieważ Michał miał wówczas dopiero 15 lat, a jego ojciec Marek pracował na etacie w Warszawie, sprawy w swoje ręce wzięła babka Natalia Sobańska. Jednak nic nie szło tak, jak powinno. Przed wojną w majątku znajdowało się około 1700 hektarów ziemi rolnej oraz około 1250 hektarów lasów. Wcześniej część ziemi rozparcelowano pod powstające wokół Żyrardowa i Jaktorowa nowe osiedla mieszkaniowe, popularne wówczas miasta ogrody. Cukrownia, która przynosiła stały dochód, działała przekształcona w latach 30. XX wieku w spółkę akcyjną, w której większościowe udziały posiadał Felix Sobański, a mniejszościowe Antoni Sobański. Po wybuchu wojny w 1939 roku, gdy Guzów został zajęty przez Niemców, Sobańskich wyrzucono z pałacu i dlatego przenieśli się do Warszawy. Zamieszkali w oficynie pałacyku w Alejach Ujazdowskich, jako że jego korpus główny także zajęli Niemcy. W Guzowie ustanowiony został przymusowy nadzór nad majątkiem, w którym władzę objął Trauchhandler. Później pozwolono im wrócić do Guzowa, ale mogli zająć jedynie jedno z bocznych skrzydeł domu. W pozostałych pomieszczeniach stacjonowały oddziały wojskowe. Przez całą okupację majątek i cukrownia normalnie funkcjonowały, tyle że pod nadzorem i na rzecz władz okupacyjnych. Taka sytuacja trwała aż do 1944 roku, kiedy to na mocy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej dobra zostały znacjonalizowane, a dawni właściciele zostali wyrzuceni przez komunistyczne władze z rodzinnego domu. Pałac przetrwał działania wojenne w dobrym stanie. Podczas okupacji wyszabrowane zostało wyposażenie, a to, które pozostało po wojnie, padło łupem miejscowej ludności. W budynku utworzono biura cukrowni oraz mieszkania kwaterunkowe dla pracowników. W roku 1990 firma Electrim uwłaszczyła się na 500 hektarów pól po dawnym PGR-ze. To był pierwszy zwiastun, że nowy biznes w połączeniu z dawną nomenklaturą będą chcieli przejąć byłe majątki. Podobnie miała się sytuacja w cukrowni. Powstała tam spółka pracownicza, która objęła akcje zakładu. Najwięcej dostało się w ręce dyrekcji. Byli jednak na tyle przyzwoici, że zaproponowali Markowi Sobańskiemu członkostwo w Radzie Nadzorczej cukrowni. Nie miał on jednak pieniędzy, by wykupić pakiet akcji. Dalsze losy cukrowni były dramatyczne, ale charakterystyczne dla przemian ustrojowych w Polsce. Najpierw cukrownia została sprzedana firmie duńskiej, a potem przejął ją koncern British Sugar, który początkowo kontynuował produkcję. Z czasem okazało się, że w wyniku uzgodnień europejskich producentów cukru kontyngenty przypadające na Polskę są na tyle niskie, że trzeba wygasić część zakładów. Dotknęło to m.in. także Guzów, który w 2000 roku po prostu zamknięto, przenosząc produkcję do Glinojecka. Nagle przestała istnieć jedna z pierwszych w Królestwie Polskim cukrowni, założona w 1827 roku. Przez prawie 180 lat przynosiła dochód właścicielom i stanowiła miejsce pracy dla okolicznej ludności. A teraz okazała się niepotrzebna. To był cios dla całej okolicy, która w dużej mierze utrzymywała się z pracy i na rzecz cukrowni. Pamiętać bowiem należy, że nie dotyczyło to tylko osób bezpośrednio w niej zatrudnionych, ale także okolicznych rolników, którzy uprawiali na swoich polach kontraktowane przez spółkę buraki cukrowe. Z kolei uboczne produkty, takie jak wysłodki, były używane w hodowli do spasania bydła. Początkowo olbrzymie budynki z czerwonej cegły stały puste, wkrótce jednak je rozebrano. Taki los spotkał wiele cukrowni w całym kraju. Fakt, że był to obiekt zabytkowy, nie miał dla właściciela żadnego znaczenia. Dziś jedynym śladem po dawnej cukrowni jest ceglany, wysoki na 61 metrów komin stojący na pustym placu. Ostał się tylko dlatego, że służył za maszt dla nadajników radiowych i telefonii komórkowej. Równocześnie z walką o Guzów trwały starania o odzyskanie pałacyku w Alejach Ujazdowskich. Sprawa zrobiła się polityczna, jako że w budynku ulokowały się różne partie polityczne, przeważnie zresztą prawicowe, oraz Instytut Lecha Wałęsy. Po wielu nieudanych próbach odzyskania nieruchomości, roszczenia zostały przez rodzinę odsprzedane. Powodem tej decyzji była niemożność otrzymania od miasta prawomocnej decyzji o zwrocie. Dziwnym trafem nabył je znany biznesmen, który w stosunkowo krótkim czasie uzyskał od władz Warszawy pozytywną decyzję w tym zakresie. Nie był to pierwszy przypadek, kiedy zwyciężyły nieformalne powiązania, a nie prawa byłych właścicieli. To pokazuje, jak patologiczna sytuacja panowała w latach 90. XX wieku. Podobny przypadek spotkał rodzinę Zamoyskich, która bezskutecznie starała się o odzyskanie Pałacu Błękitnego. Po sprzedaży roszczeń nowy właściciel, wywodzący się ze świata biznesu, błyskawicznie wszedł w posiadanie tej nieruchomości. Nieuchwalenie przez Sejm ustawy reprywatyzacyjnej skutkowało dziką reprywatyzacją, a w przyszłości tak zwaną aferą reprywatyzacyjną w Warszawie.
3: Nieregularnik literacki.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. Nocne powtórki w net.
5: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
5: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
6: Nie, ale skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
4: Kierunek piętro 17.
5: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
6: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
7: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
8: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
9: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
10: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
9: Czas na motorsport.
10: Najszybsza audycja w Polsce.
9: Zapraszają
10: Piotr Nałęcz
9: i Kamil Kowalik.
10: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
7: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: To była autopromocja. Dziennik z podróży.
11: Dzień dobry Państwu, to kolejny dzień i kolejny tydzień dziennika z podróży. Małgorzata Kleszczy, pozdrawiam z Bangkoku, z szalonego miasta w poniedziałek. Miasto pędzi, miasto gna, a ja skryta w pewnym lokalu, z którego dobiega muzyka. Być może uda się Państwu ją także usłyszeć, ale po prawej stronie za zaszklonymi drzwiami wielkie samochody, taksówki, skutery i pędzący Bangkok. Ostatnią dobę właściwie można powiedzieć tutaj spędzam po przespanej nocy za 14 zł. Tyle kosztowała mnie noc. Natomiast w hostelu były tam także inne łóżka i inne osoby, chociaż aktualnie hostele nie pękają w szwach, że tak kolokwialnie się wyrażę, ponieważ jest sezon nieturystyczny. Natomiast da się, mając 14 zł się gdzieś przespać. To była bardzo przyjemna noc. Klimatyzacja działała i już od kilku godzinach na nogach, bo tutaj godzina 11, a w Polsce 6:11 dokładnie. Bangkok, a właściwie miasto, którego nazwa składa się, jakbyśmy chcieli ją zapisać w naszym alfabecie, ze 168 znaków. I jeszcze do niedawna, kiedy mówiliśmy do Tajów Bangkok, czy ktoś chciał zapytać o to miejsce, to nie w ten sposób, tylko używając zupełnie innych słów, ponieważ to jest taka nazwa, która głównie działa tylko dla turystów. 168 znaków jest wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, a ja dzisiaj postaram się zrobić wszystko, żeby rozmawiając z jakimś Tajem, poprosić go o zaprezentowanie przynajmniej części z tej nazwy, bo całości to może nie będę o to prosić. Natomiast udało mi się już porozmawiać z pewnym Polakiem, który 24 lata temu wraz z kolegami postanowili wybrać się pociągiem i środkami transportu drogowymi do Australii. Bangkok też był przystankiem i takie były różne wzloty i upadki z tym miastem, aż w końcu zdecydował się na to, że tutaj zostaje. Z zawodu fizjoterapeuta zawód musiał zmienić, ponieważ w Tajlandii jest takie prawo, że jest kilka zawodów, których obcokrajowiec, turysta wykonywać nie może. Jest to między innymi właśnie fizjoterapeuta masażysta. Jest to zarezerwowane tylko dla mieszkańców, obywateli Tajlandii i dla tych, którzy się tutaj urodzili, więc to jest taki ich wewnętrzny, można powiedzieć, patriotyzm, a więc trzeba było wymyślić coś nowego, znaleźć na siebie jakiś nowy plan. I tym, że nowy planem okazała się być na początku nauka angielskiego, co w pierwszej myśli wydawało się naszemu gościowi zupełnie niemożliwe. Jak to ja będę uczył angielskiego, ale przecież nawet dobrze jeszcze sam nie mówię, po czym znajomy powiedział mu: spokojnie, dasz radę, tutaj angielskiego uczą Francuzi. A więc ta nauka trochę trwała i w końcu udało się zostać nauczycielem. Na początku był to tylko nauczyciel angielskiego, później przeobraziło się to także w naukę chemii i fizyki, oczywiście w języku angielskim, w szkole prywatnej, w szkole międzynarodowej, ponieważ no niestety tutaj tak to bywa, że te szkoły publiczne mają dużo gorszy poziom edukacji i te rodziny, których nie stać na to, żeby za szkołę płacić, niestety wysyłają do szkoły takiej, w której w ogóle nie ma czegoś takiego w Tajlandii, jak nie przechodzenie do następnych klas, żeby powtarzać rok. Tutaj każdy w szkole takiej publicznej przechodzi. Przyłożenie do nauki jest na średnim poziomie, natomiast no niestety bogaci są bogaci i się bogacą, a biedni najczęściej pozostają biedni. Jest tutaj także takie prawo, o które zapytałam, a mianowicie nie można, i mówię o tym bardzo wyraźnie, z wielkim podkreśleniem, obrażać rodziny królewskiej. Rodzina królewska jest świętością, chociaż już realnie i praktycznie nie sprawuje władzy, to chociaż jak na przykład są delegacje do Chin i tutaj konkretnie do tego państwa, to jest wysyłany ktoś z rodziny królewskiej. Wcale nie premier, a na przykład król albo król z małżonką. I jeżeli ktoś z Tajów dopuściłby się obrazy, jeżeli by skrytykował rodzinę królewską, na przykład powiedział, że jak to jest, że jedną z najbogatszych, jeżeli nie najbogatszych monarchii świata jest właśnie ta monarchia tutaj w Tajlandii, a jednocześnie w tym kraju ludzie mieszkają na ulicy, nie mają pieniędzy i nie mają z czego żyć, albo nie ma emerytur tutaj, chyba że pracujesz w urzędzie, albo w szkole prywatnej, w przeciwnym razie emerytury nie dostaniesz. Jeżeli ktoś by skrytykował rodzinę królewską w taki sposób lub inny, wiązałyby się z tym bardzo duże i bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Sprawa emerytur jest bardzo ciekawa i zastanawiająca w przypadku, w obliczu, można powiedzieć, malejącej dzietności, starzejącego się społeczeństwa w Tajlandii. Niestety tutaj jest to problemem, a więc jak młodzi Tajowie reagują na pytanie, to co z tobą na starość, co z tobą w przyszłości, no bo oczywistym jest, że jedną z pobudek posiadania dzieci mogło być to, że ktoś się tutaj tobą mógł zająć, utrzymać cię lub po prostu zapewnić ci byt. Jak to będzie w przypadku Tajów, którzy nie będą mieć emerytury, a nie będą mieć także dzieci? To są wszystko piętrzące się pytania w tym bardzo ciekawym, jedynym w Azji Południowo-Wschodniej niekolonizowanym państwie w Tajlandii. W Tajlandii pełnej smaków, kolorów i pełnej zgiełku. I pełnej świątyń. Świątyń, które są przed, że tak powiem, takim, można powiedzieć, symbolem religii buddyjskiej, mogłoby się wydawać. Tylko jak ten buddyzm wygląda tutaj, w miejscu, które, no można powiedzieć, przez to, że nie było kolonizowane, czy dzięki temu, tutaj proszę sobie wybrać, nie miało wpływów innego państwa aż tak mocnych, a więc 90% Tajów wyznaje buddyzm. Tylko czy to jest faktycznie buddyzm, ten buddyzm, który przywędrował do nas skąd? Z Chin, z Indii, czy może mieszanka religii? I kiedy ktoś już jest buddystą, a kiedy ktoś po prostu jest dobrym człowiekiem? To były pytania, które zadałam Wczoraj panu Piotrowi, który od 20 kilku lat mieszka w Tajlandii, napisał dwie książki. Jedna pod tytułem Co kryje tajski uśmiech, a druga o tajskim masażu, bo o nim może się uczyć, a niestety już nie wykonywać. Zobaczmy, posłuchajmy, co odpowiedział mi na te pytania. Ja państwa teraz zapraszam na 20-kilkuminutowy wywiad. W tym czasie wejdę na skuter i pojadę w drugi punkt, zupełnie inny punkt Bangkoku, gdzie można skosztować słynnego deseru. Deser mleczko kokosowe, do którego dodane są takie duże, soczyste żelki. Czy będzie mi dane to zjeść? Muszę mieć przy sobie gotówkę, bo w większości miejsc nie można płacić kartą. A więc państwo słuchają, budząc się w ten poniedziałek 18 minut po godzinie 6, a ja wsiadam na skuter. Posłuchajmy. Na czym polega buddyzm w Tajlandii?
12: To jest bardzo dobre pytanie. I bo często nam w Europie się wydaje, że Tajowie, czy Tajowie są na przykład bardziej uduchowieni, prawda? Bo no, to kraj buddyjski, prawda? Rano się widzi mnichów, którzy zbierają datki żywnościowe przekazywane przez wiernych. Jest bardzo dużo świątyń, jest więcej świątyń niż kościołów w Polsce. Natomiast tak naprawdę na co dzień Tajowie oddają cześć duchom i demonom, które zamieszkują dane tereny. Czyli tak naprawdę na co dzień Tajowie są bardziej wyznawcami tych wierzeń animistycznych, które były w Tajlandii przed dotarciem buddyzmu. Natomiast buddyzm jako religia nie wypierał zastanych wierzeń ogniem i mieczem. Po prostu wtapiał się w to, co było. W tej hierarchii jest faktycznie najważniejszy. Natomiast na co dzień te wszystkie ołtarzyki, które widzimy na przykład przed domami, bo w Tajlandii panuje przekonanie, że każdy teren ma swojego ducha opiekuńczego. I temu duchowi buduje się ołtarzyki. Tutaj siedzimy na terenie kawiarni, gdzieś na pewno będzie ołtarzyk zbudowany dla tego ducha, który opiekuje się tym terenem. I tego ducha trzeba codziennie obłaskawiać. Żeby się w ogóle sprowadzić na ten teren, trzeba go poprosić, składać mu ofiary, żeby się nie mścił na nas. I tak naprawdę na co dzień wiara w te duchy to jest codzienność, w cudzysłowie, to można nazwać religią, no religijna Tajlandii. Czyli i stąd bierze się na przykład wiara w horoskopy, w szczęśliwe liczby, wiara w tatuaże, noszenie talizmanów ochronnych, co nie ma nic wspólnego z buddyzmem. Buddha po prostu sam powiedział, że zalecił po prostu pewne, w ogóle o sobie nawet nie mówił, że jest Bogiem, powiedział, że jest tylko nauczycielem i zalecił, żeby spróbować to, co on poleca, a jeśli się wam nie podoba, to nie musicie tego robić, nie? Że to nie jest po prostu, to nie jest obowiązek. I dlatego też po części buddyzm nie zawsze jest, według niektórych definicji nie jest religią. Pomimo tego, że w tym momencie ma wszystkie cechy religii, jak hierarchię kapłanów, czyli mnichów, naukę Buddy. Budda jest traktowany jak Bóg, natomiast nie ma Boga. Bo Budda nigdy nie mówił o sobie, że jest Bogiem. Tylko mówi, że jest nauczycielem, który po prostu jest jednym z wcieleń i będzie kolejna osoba, która będzie mieć tytuł Buddy. Natomiast tak mówię, na co dzień Tajowie i myślę, że codzienność tajska jest bardziej przesiąknięta tymi właśnie i relacje międzytajskie są bardziej przesiąknięte tymi właśnie wierzeniami animistycznymi. Stąd właśnie w Tajlandii jest to pokazywanie bogactwa na zewnątrz. Jeśli tu pobędzie dłużej, to się zauważy, że na przykład Tajowie mają na przykład drogie samochody, drogie telefony, nieproporcjonalnie do ich zarobków. To też to wynika z tego, że jeśli się z tego wierzenia w dół, że jak się opuszcza nasz teren taki bezpieczny, czyli załóżmy naszego ogniska domowego czy naszego domu, wchodzimy w teren zewnętrzny, świat zewnętrzny, który nie wiemy jak funkcjonuje i tam musimy się pokazać, musimy wypaść jak najlepiej, czyli po prostu na przykład pokazując symbole bogactwa i w ten sposób jesteśmy lepiej traktowani. Na przykład Tajowie, którzy właśnie wierzą, czy jak uważają, no to jest jakby norma społeczna, że jak wyglądasz zamożniej, to wszyscy cię lepiej traktują. I to zupełnie inaczej funkcjonuje jak nasze myślenie. Nasze myślenie jest w ogóle właśnie, żeby się nie obnosić. tymi symbolami bogactwa, bo to w ogóle po pierwsze może być niebezpieczne, po drugie to wygląda, no wygląda, że jest się po prostu jakimś nowo bogackim w cudzysłowie, nie? Natomiast tutaj jest ta potrzeba, jak się wychodzi poza dom, poza ten bezpieczny teren, pokazywanie tego swojego statusu, prawda? Żeby być lepiej traktowanym, nie? I stąd właśnie to właśnie talizmany, czyli ochronne, czyli jakaś energia, która nas będzie chronić, jak będziemy na terenie innego ducha, tatuaże ochronne i tak dalej, nie? I to jest, i tak mówię, i na co dzień, natomiast są elementy buddyzmu, prawda? Na przykład też nie każdy sobie zdaje sprawę, że każdy mężczyzna w Tajlandii jest mnichem. I to też, ale to też nie jest tak jak, to nie są dożywotnie święcenia, bo zostanie mnichem, poświęcenie się buddyzmowi to jest wybór, to nie jest jak, nie jest sakrament, prawda, który po prostu trzeba, czy jakieś przyrzeczenie dożywotnie, to jest nasz wybór, którego możemy, to jest ścieżka, na którą możemy wstąpić, a z której możemy też zstąpić, nie musimy tego przestrzegać do końca życia, prawda, więc każdy mężczyzna w Tajlandii zostaje mnichem przez jakiś okres czasu i tu znowu też wchodzą wierzenia przedbuddyjskie, i bo w Tajlandii na przykład kobiety nie mogą być mniszkami i utarło się, że ci młodzi mężczyźni zostają tymi mnichami po to, żeby zapracować na karmę swoich matek. Przecież w buddyzmie nie, w każdej religii czy jesteś odpowiedzialny za swoje życie, a nie za, w buddyzmie nie można jakby, no nie jest się, no odpowiadasz za swoje czyny, a nie za cudze czyny, więc takie jakby zapracowanie na dobrą karmę matki to też nie jest buddyzm, tylko coś, co funkcjonowało wcześniej. I znowu kolejna dygresja. U nas się mówi, że z prochu powstaje, z proch się obróci, że tutaj takim symbolem przedbuddyjskim jest woda. I na przykład rzeka, po tajsku to jest menam, czyli matka woda. Matka woda i to przechodzi właśnie na takim najważniejszym elementem przedbuddyjskim, takim utrzymującym życie jest rzeka, woda i po śmierci na przykład część prochu jest wrzucanych z powrotem do wody. I to jest święto nazywane, nazywa się Loy Krathong, czyli święto takich wianków, jak u nas wianki, a to się puszcza takie wianki na wodę jakby z wdzięczności do wody, natomiast no, to też jest w pełni księżyca i też jest obchodzone w świątyniach, natomiast nie ma znowu nic wspólnego z buddyzmem. Buddyzm się w to wtopił i w tej hierarchii ważności jest najważniejszy, bo buddyzm dotyczy spraw po śmierci. Natomiast na co dzień to takie właśnie wkupianie się w duchy, w łaski duchów, uważanie, żeby nam nie zaszkodził, to jest codzienność.
11: A ciekawe jest to, co pan powiedział, że młodzi Tajowie wstępują i stają się mnichami na jakiś czas. Czy to dalej funkcjonuje? Nie ma buntu tej zupełnie nowej młodzieży, tak? Myślimy sobie o naszym świecie zachodnim, europejskim, gdzie młodzi odchodzą od kościoła, gdzie często się to wydaje głupie albo po prostu stratą czasu. A tutaj jest to dalej w 100% domów. Młodzi Tajowie idą i na kilka miesięcy stają się mnichami. Owdziewają pomarańczowe chusty i się modlą.
12: Tak, tak. Przywdziewają chusty, golą głowy i brwi, bo to jest jeden też kolejne cechy jakby wyświęcenia na mnicha. Ja bym to porównał do komunii, do sakramentu komunii w Polsce. Też właściwie, pomimo tego, że dużo ludzi nie jest katolikami, to jednak większość, tak 99% tych dzieci do komunii też przystępuje. Do pierwszej komunii. No i tu jest tak samo z tym zwyświęcaniem na mnicha. Wszyscy ci mężczyźni są mnichami i to jest tak głęboko zakorzenione, że no, wiesz, no, ciężko się sprzeciwić matce po prostu. No tu jest tak to mocno podkreślana ta ważność rodziców, że nie spotkałem żadnego Taja, który by tego nie zrobił, nie? I to nieraz, co mnie na przykład dziwiło wiele razy, że na przykład wiele matek na przykład nie opiekuje się dziećmi swoimi. I to było, co mnie też dziwiło na początku, że na przykład wiele matek pracuje w Bangkoku, wysyła pieniądze, a tak naprawdę dziećmi zajmują się dziadkowie. I to byłem zaskoczony, że tak w ogóle funkcjonuje, że jak matka w ogóle jak to w ogóle może działać, ale to też wynika po części, no i stąd właśnie ten, o czym chciałem powiedzieć, że ten szacunek do matki wcale nie znikał, pomimo tego, że te matki tylko wysyłały pieniądze, że te dzieci były wychowywane przez dziadków. Ale tutaj wchodzi głębsza rzecz, akurat dlatego, że w Tajlandii nie ma systemu emerytalnego, więc te matki musiały pracować, bo były jedynymi osobami, które utrzymywały nie tylko swoich rodziców, ale to dziecko. Więc dziecko, jeśli dziecko byłoby z nimi na przykład w banku, no to byłoby po prostu w pewnym sensie ciężarem i spowodowało, że te kobiety nie byłyby w stanie po prostu pracować. Że nawet te 6 miesięcy dzieci są wysyłane do rodziców gdzieś tam na wieś. A już jeśli jeszcze była taka sytuacja, że mąż sobie znalazł kochankę, no to wiele tych kobiet nie miało wyboru. Ale tak jak mówię, nawet będąc w takiej sytuacji, jakby ta ważność matki nie malała. I tak uważam, w takim największym, jeśli można to nazwać w kategorii grzechów ciężkich, to chyba największym grzechem ciężkim w Tajlandii jest właśnie nieokazanie szacunku matce.
11: Masz ze sobą dwie książki, sprawdzamy to tak, masaż tajski między jogą i fizjoterapią i co kryje tajski uśmiech, no to ja właśnie takie pytanie zadam. Co kryje tajski uśmiech?
12: Słuchaj, o ile dobrze pamiętam, jest 17, no powinien dobrze pamiętać, bo tą książkę napisałem, nie? Natomiast jest chyba 17 różnych uśmiechów w Tajlandii. W zależności od sytuacji, to są sytuacje na przykład, jak przegrasz jakieś zawody sportowe, też się tajowie często uśmiechają. Schodzą z uśmiechem.
11: Ale oni naprawdę wiedzą, jak przekrzywić ten kącik ust, jak mocno napiąć, żeby był ten uśmiech numer 7?
12: No ja tych uśmiechów nie rozróżniam, natomiast to ktoś to opisał, że jest ich 17 i teraz pracuję na nową książką, takim bardziej leksykonem, takim bardziej, no teraz ludzie nie czytają książek, więc takie bardziej przystępna forma, że po prostu krótkie takie definicje w formie ciekawostek i może otworzyć na każdej stronie i zawsze będzie coś ciekawego. I tamte 17 uśmiechów rozbijam na elementy, opisuję dokładnie, w jakiej sytuacji są stosowane i jak wyglądają. Natomiast skąd się w ogóle wzięło ten uśmiech? No oczywiście, to jest forma funkcjonowania międzyludzkiego, bo uśmiechem się rozładowuje wiele napięć. Założył nawet kwestię targowania się, a targowanie w Azji jest powszechne. Jeśli będziesz się targował z uśmiechem, nawet wrzucając jakiś żart, to nawet jak te dwie osoby nie dogadają się, to jak się rozdzielacie, to nie ma takiego, no, tej złości nie ma człowiek w sobie, nie? A w ogóle to zostało dowiedzione różnymi psychologicznie, że nawet wystarczy trzymać ołówek w ustach, który by fizycznie naciągał kąciki ust, już się poprawia nastrój, nie? więc ten uśmiech w ogóle powoduje nie tylko, że ty się czujesz dobrze, ale rozładowuje się wiele po prostu napięć w tych kontaktach międzyludzkich i ktoś, no wiadomo, no, ktoś może powiedzieć, no ale to jest może nieszczere i to po prostu, i to nie jest głębokie, nieraz się narzeka, że Amerykanie zawsze z uśmiechem, jak się masz, dobrze, ale jakie to ma znaczenie w takim krótkim kontakcie?
11: To działa, naprawdę to działa. Jest coś w tym, że to działa. Pytanie o język, bo udało ci się okiełznać. Pierwsza rzecz, o której ja myślę, to ten podział płciowy, że kobiety mówią inaczej, dziękuję, mężczyźni inaczej, witamy się inaczej, to znaczy to są takie nie jakieś bardzo, bardzo słyszalne różnice, ale kobieta przeciąga, jest takie K, mężczyzna robi krap. Jak ci się udało okiełznać ten język i w ogóle co to jest za język?
12: Kurczę, okiełznać to dobre, to jest takie jakby, to już jakby pokazuje, że niby go opanowałem do końca. Jego okiełznuję. Ja bym to nazwał, że to jest akt, który ciągle trwa i nie jest zakończony. I pewnie nigdy się nie zakończy. Jest jakaś tam grupa słów, które dobrze opanowałem i brzmie jak taj w jakiejś grupie słownictwa, prawda? Że nawet tajowie mówią, że może tam wyczuć inny ton, ale to nie jest ten ton taki drewniany i sztywny, jak po prostu jak większość obcokrajowców ma, prawda? Po pierwsze jest to język tonalny. jest 5 różnych tonów, czyli kwiatek powiedziany w wysokim tonie muzycznym, no, to już się pojawia muzyka, czyli nie, kwiatek, no, rosnący, malejący i tak dalej. No to jest 5 różnych słów, które mają zupełnie inne znaczenie. Czy my tych tonów nie słyszymy, nie potrafimy wymówić, są też takie dźwięki, na przykład NG, takie głębokie, gardłowe ng, jak gęganie. Niektórych nie potrafimy dźwięków powiedzieć. I to jest największy problem. Więc jak ja się uczyłem tajskiego, to ja stwierdziłem, że ja się nie będę uczył melodii pojedynczego słowa, bo tego nie zapamiętam, tylko się uczyłem melodii całego zdania. Czyli po prostu tak jak brzmiało, to ja tak po prostu zapamiętywałem całe zdanie, nie? Sawadi kap, kopkun kap, czyli po prostu taka melodia całego zdania. I to nie jest też, to nie jest żadną filozofią, że po prostu język trzeba go ćwiczyć. Cały czas trzeba mówić. Więc ja, no trzeba przełamać tą barierę, że się wstydzę, a Tajowie bardzo lubią, jak ktoś mówi po tajsku. Nawet jak mówisz źle, to są po prostu zachwyceni, że próbujesz w ogóle powiedzieć. Także to taka też śmieszna sytuacja. Zamawiałem, to było pierwsze lata, zamawiałem zawsze w restauracji, tam gdzie mieszkałem, jedno czy dwa dania, takie same. Nie mówiłem tego dobrze, poprawnie, no ale ta kucharka zawsze rozumiała, co mówię, nie? Wiedziała, co chcę. Ale tam siedziała taka babcia obok, akurat jak w tym momencie poszedłem zamówić to danie. No i ona usłyszała, że ja powiedziałem coś po tajsku. I ona do mnie mówi, jak ty wspaniale mówisz po tajsku, prawda? A ja taki zbudowany, no tak, to w ogóle ktoś inny w ogóle rozumie, bo na początku jest tak, że tylko cię rozumie twoja żona, czy twój partner. Potem cię rozumie trochę znajomi, bo się odsłuchali z twoim tonem, a reszta świata to cię, no, może cię w ogóle nie rozumieć, nie? Tak. Bo tylko ci najbliżsi, bo wiedzą, że mówisz to w jakiś taki sposób. I się kurczę, od razu taki zbudowany, nie? I tak dalej, no usiadłem. I za chwilę ona do tej kucharki mówi, podchodzi i pyta się, a co on zamówił? Czyli właściwie nie zrozumiała nic, co zamówiłem, tylko wiedziała, że mówiłem coś po tajsku.
11: Ale I doceniła,
12: chciała, żebym się zbudował. Prawda? No to taka śmieszna historia. Natomiast, no tak mówię, język tonalny, 5 tonów, gramatyka banalna. Bo po prostu wszystko ma formę zdania teraźniejszego i to bez odmiany. Czyli na przykład nawet się nie mówi ja, tylko to już, no ja iść do sklepu. W czasie przeszłym to było ja iść do sklepu tydzień temu, w czasie przyszłym ja iść do sklepu jutro.
11: I to jest przy polskim to jest pikuś.
12: Dokładnie.
11: A czy potrafisz powiedzieć, no bo Bangkok to jest skrót, tak, tego miasta, właściwie chyba 160 znaków ma pełna nazwa. Nie wiem, czy będę prosić o całość, ale może fragment.
12: Tak, nawet gdybyś poprosiła, to nie znam, no to nie pamiętam. Natomiast...
11: Albo jakąś prezentację języka, może bardzo mi miło być gościem Radia Wnet. Czy mogę poprosić to w języku tajskim?
12: Zaraz, tylko jeszcze skończę wątek o tym języku, bo wcześniej też mówiliśmy o rodzaju męskim i żeńskim. Otóż jedyną różnicą, żeby poznać, czy to jest rodzaj męski czy żeński, to na koniec każdego zdania kobieta mówi ka, a na koniec każdego zdania mężczyzna mówi kap. I tu już się pojawia wątek transwestytów, bo jeśli słyszymy rodzaj męski i na koniec jest ka, Jeśli słyszymy męski głos, a na koniec jest K, to znaczy, że ta osoba jest LGBT, jest gejem, albo czuje się już, no że nie jest przedstawicielem już tej płci, który głos by, że tak powiem, wskazywał.
11: Co w Tajlandii jest częste, bo tutaj właściwie jeszcze zanim to u nas było modne, to tutaj już tak zwani ladyboye byli niemalże codziennością.
12: To też kolejny temat, o który pewnie możesz mnie zapytać, uprzedzę pewnie twoje pytanie. Natomiast wracając znowu do języka, tak, Bangkok. To teraz to już, tak powiem, niespotykane, natomiast można... Teoretycznie tylko można spotkać Taja i powiedzieć mu Bangkok i on nie wie, co to jest. Bo Bangkok to jest tylko nazwa stolicy Tajlandii, która funkcjonuje poza Tajlandią. W Tajlandii nie ma czegoś takiego jak Bangkok, jest Krung Thep. I to są dwa pierwsze słowa oficjalnej nazwy Bangkoku, to jest w Księdze Rekordów Guinnessa jako najdłuższa nazwa miasta na świecie. Pierwszy początek mniej więcej biegnie tak. Krung Thep Mahana Korn Amon Ratanakosin. I to się potem ciągnie przez jakieś 2 minuty. I do tego stopnia, że to jest w ogóle jest piosenka nagrana, rockowy przebój, nagrany do nazwy Bangkoku. Mogę ci go wysłać potem, myślę, że to może być też ciekawostka. Normalny rockowy przebój, gdzie po prostu zespół śpiewa nazwę Bangkoku. I z tego był hit w ogóle, prawda? Wszyscy znali i tak dalej.
11: Teraz bym chciała tak nazwać audycję. Jest dziennik z podróży, a mogła być ta nazwa, no.
12: I te dwa pierwsze słowa to znaczy miasto aniołów. Krungtep to miasto aniołów. I tak w skrócie, ta nazwa, bo w ogóle ta nazwa jest nazwą opisową, która podkreśla jakby wyjątkowość Bangkoku, czyli miasto upłynowane na 9 drogocennych kamieniach, stolica boga Indry, czy tam wcielenia boga Wisznu i tak dalej. Po prostu nazwa, która podkreśla jakby wyjątkowość tego miejsca. Tajowie, myślę, że większość Tajów tą nazwę pamięta, bo tutaj jak my się uczymy inwokacji w podstawówce, nie wiem jak jest teraz, jak myśmy się uczyli inwokacji w podstawówce, to tak Tajowie się uczą nazwy Bangkoku. Wracając do języka. Jest to trochę droga przez mękę, ale jak w każdym języku polecam zapisać się do szkoły językowej, bo o wiele szybciej się go opanuje. Bo szkoły uczą po prostu w jakiś określony, systematyczny sposób. Ja to uczyłem się sam, więc ten proces był na pewno wolniejszy. Natomiast mam też znajomego, który na przykład bardzo biegle czyta i pisze po tajsku, natomiast nie mówi dobrze. Nauczył się czytać i pisać. W czasie COVID-u po prostu zaczął przepisywać po prostu. No i opanował biegle czytanie i pisanie. Natomiast chyba z mówieniem nie idzie mu tak dobrze. Natomiast tak jak chyba wcześniej też mówiliśmy, można w Tajlandii bardzo dobrze funkcjonować bez znajomości tajskiego, zwłaszcza w dużych miastach. Natomiast możemy przejść teraz na tematy związane z Lady Boyami.
11: Tak, już, tak? Już przechodzimy, to za sekundę rozpoczynamy ten temat.
13: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
11: No i właśnie, ta podróż wydaje mi się, że zdecydowanie się zalicza do tych wielkich. Czy państwo tak pędzą o tym poniedziałkowym poranku, tak samo jak pędzi Bangkok? Bangkok, czyli to 160-znakowe miasto. Ja właśnie jestem za chwilę śniadanie, jestem w pewnym lokalu i tutaj zapytałam panią, czy może powiedzieć, okej, please.
14: Krungtep Mahanakhon Amon Ratana Kosin Mahinthala Yuthaya Mahadilok Phop Nopharat Rajathani Buri Lom Mahasthan Amon Pimai Avatar Sthit Sakkathatiya Visanu Kampasit.
11: Oh, Kapunka, thank you. Impressive. Thank you very much. Very, very much. It sounds beautiful. No właśnie, to była ta prezentacja długa. Yes, very, very long. I know Bangkok only. Mówię, że... But there's the meaning is the city of angels, yes? No właśnie, miasto aniołów. Oby tych dobrych, oby tych miłych, drodzy państwo. 6:40 w Polsce, 11:40 w Tajlandii, w Bangkoku, gdzie właściwie już 34 stopnie. I tak to będzie trwało. Nocą ulewa, która no właściwie wydawałoby się, że potrwa dłużej, ale przyszedł dzień i przyniósł ze sobą upał, który na razie nie zamierza się zmienić. I tak to zapewne będzie. A co do śniadania, być może są państwo w trakcie albo jeszcze przed. Tutaj śniadania są bardzo różne, ale jeżeli chcą państwo naprawdę lokalnego śniadania skosztować w Tajlandii, w Bangkoku, to proponuję gorący, rozgotowany ryż. Tak wiem, zaczyna się może średnio zachęcająco. Zobaczymy, jak będzie dalej. A w tym ryżu, który może nam się kojarzy z ryżem na mleku. A nie, tu jest na słono, bo dla Tajów ryż na słodko to jest kombinacja absolutnie nie do przejścia, tak jak do większości Azjatów. I tutaj podawany jest ten rozgotowany, gorący ryż z jajkiem, z mięsem, na
15: przykład z pork, czyli świnką i do tego jeszcze przyprawę, no bo jak Tajlandia, to przyprawy najlepsze świeże. Imbir też dodaje takiej ostrości, przez co rozgrzewa, co wbrew pozorom wcale nie jest złe, jak jest gorąco. Im więcej pijemy zimnych napojów, które zdają nam się, że nam dobrze robią, tym gorzej. I Azjaci w ogóle twierdzą, że to jest trucizna na nas, białych ludzi, przyjmowanie, a zwłaszcza rano, do organizmu zimnych napojów, zimnych, zimnego jedzenia. Więc może dobrze się posłuchać Azjatów, zresztą Ajurweda właśnie stąd przywędrowała. Muzycznie, drodzy Państwo, 6.42 w Polsce, a 11.42 w Tajlandii. Posłuchamy Marka Grechuty, bo to była taka kiedyś historia właśnie jednej podróży. O niej śpiewał.
16: Na swe miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Uf, ty...

siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy w siedmiu.

O którym opowiadam i jak się przyglądamy, ale chyba to się tyczy każdego miejsca. Tak dopatrujemy się tych pięknych, jasnych stron, ale są też cienie tego miejsca i aspekty, o których no, należy powiedzieć, będąc w tym miejscu, ale które troszeczkę niestety spuszczają taką smutniejszą myśl na tę stronę. Jest to na przykład seksturystyka, która jest, zdaje się, że tutaj najpopularniejsza, zresztą takim pewnym widokiem, a zwłaszcza w Bangkoku dość częstym są mężczyźni dużo, dużo starsi, u boku których dziewczyny bardzo często bardzo młodo wyglądające, z tym, że oczywiście nie chciałabym tutaj teraz być adwokatem diabła, bynajmniej, natomiast Azjatki też bardzo często bardzo długo wyglądają młodo. To jest coś, czego my, białe kobiety, często im zazdrościmy, sięgamy po te koreańskie kremy, dziś tak popularne, mając nadzieję, że smarując się będziemy mieć tak gładkie cery, a z kolei Azjatki zazdroszczą nam tego, że jesteśmy białe albo że mamy jasne włosy i robią wszystko tutaj często kilkukrotnie, podejmują jakieś działania fryzjersko-chemiczne na swoich włosach, ażeby chociaż trochę tę czerń rozjaśnić, bo to przecież takie jest nudne. Cudze chwalicie, swego nie znacie, tutaj bardzo wybrzmiewa i właściwie na każdym kroku się potwierdza. Kuchnia tajska, o której mówimy, że jest tak pyszna, chyba zdaje się, że się nudzi tają lub chcą w jakiś sposób nam zaimponować, bo coraz więcej otwiera się kawiarenek z takim, powiedziałabym, bardziej amerykańskim jedzeniem, które chyba się zgodzimy, że najlepszą kuchnią ciężko to określić. Gofry, takie kanapki tostowe, na przykład tutaj mam grilled ham cheese sandwich, drodzy Państwo, 55 batów, czyli no troszkę ponad 5 zł, taka kanapka świecąca się żółtym masłem, w środku wypływający żółty, gorący ser. Amerykańska kanapka na śniadanie, która nas wychłodzi, która podniesie nam insulinę, a przecież taka dobra kuchnia. Kuchnia w Tajlandii, która, do której nie trzeba się udawać do najdroższych i najbardziej wyszukanych restauracji, która jest na każdym kroku. To jest piękne w tym kraju, że idąc zwykłą uliczką z jednego punktu do drugiego, na przykład przechodząc 500 metrów, będą stały 3 osoby ze swoimi wózkami, ponieważ jeszcze to nie jest w żaden sposób regulowane przez rząd, a więc jeżeli tylko chcesz i masz środki, to możesz się z takim wózkiem wystawić i serwować jedzenie, kawę czy cokolwiek innego. A więc to też pokazuje taki ciekawy system, bo to jest właściwie kapitalizm, a ciężko mówić o tym kraju jako kraju w pełni kapitalistycznym. Natomiast właśnie idąc i spotykając i zatrzymując się przy takim wózku, możemy za śmieszne pieniądze, za 5-6 zł kupić coś, co w Polsce będzie w najdroższej restauracji podawane i to i może nawet tak dobrze nie będzie smakować. Pyszne rzeczy z pysznymi absolutnie produktami, świeże przyprawy, bardzo dobre mięso. Tutaj jest serwowana kaczka, też często crispy albo crispy chicken, czyli taki chrupiący w takiej panierce, przepyszne zupy, wszystko ciepłe, a i tak jednak coraz więcej otwierających się lokali z tą kuchnią taką zachodnią, amerykańską, z tymi Coca-Colami, goframi, proszę Państwa. I, no i właśnie, i jak to jest? I jak wiele jest takich rzeczy, które my nie doceniamy na przykład w Polsce? Chwalimy się i zachwycamy innymi, a przecież mamy takie dobre reklamy, które widzimy na każdym kroku, gigantyczne billboardy reklamujące na przykład kremy do twarzy albo szampony, a tam jak najbielszy, wręcz można by się pochylić o słowo, wybielony Azjata, a przecież nam się bardzo często takie ciemne kolory skóry podobają. To jak to jest z tym człowiekiem, drodzy Państwo? 6:49 w Polsce, a 11:49 w Tajlandii. Dzisiaj będzie nam śpiewał Marek Grechuta, bo zdaje się, że te utwory, ta poezja, w którą polecam się wsłuchać o poranku, jest bardzo dobra i idealnie opisująca pewne uczucia, które nam się pojawiają podczas samotnej podróży. Świat w obłokach, taki utwór Marka Grechuty, a jak skończę śpiewać, to ja Państwu wyjawię jeszcze pewne refleksje, które docierają do nas w samotnej podróży.

Jak obłok cudze spojrzenia, co tutaj w Tajlandii, drodzy Państwo, jest bardzo adekwatnym zdaniem. Faktycznie, te spojrzenia tutaj zawsze się wiążą z uśmiechem i tak to jest w tej społeczności i tak to jest w tym kraju. Można myśleć, z czym to się wiąże i z czego wynika. Jedni powiedzą, że to dlatego, że jest tutaj bardzo mocna wiara w karmę i w to, jak jacy będziemy, taki nam się odwdzięczy świat. I jak potraktujemy każdego, tak ten ktoś lub ktoś inny w przyszłości potraktuje nas. Ja miałam tutaj raz taką sytuację, że zabrakło mi 15 batów. To jest bardzo mało, ale jest i są to pieniądze. Nie miałam tyle przy sobie w gotówce i taksówkarz powiedział, że mam iść. Później przeczytałam, że często właśnie bywa tak, że albo mówią przypadkowemu człowiekowi, który z nimi jedzie, że nie musi płacić za podróż czasami, albo właśnie pozwalają zapłacić mniej, bo wierzą, że im to w przyszłym życiu się opłaci. A jak już jesteśmy w temacie dróg, no to są pytania, które często nam się pojawiają w głowie. Jak tu przeżyć? I czy przy pierwszym pokonaniu przejścia umrę, zginę? Czy to będzie tak, że przyjemna podróż do Tajlandii okaże się tragedią, a nic z tych rzeczy. Tutaj poza tym, że trzeba pamiętać, że jest lewostronny ruch, tak wszystko ma jakoś swój porządek i działa. Oczywiście jest zupełnie inaczej niż u nas, bo pieszy nie ma pierwszeństwa, a przeciwnie, pierwszeństwo ma ten, który jest większy. Tutaj jest, tak jak już opowiadał mój gość Piotr Druzgała, taka prezentacja swojego stanu finansowego, a więc jak ktoś ma pieniądze, to ten samochód naprawdę jest ogromny. I on ma pierwszeństwo na drodze, takie trochę prawo dżungli, ale wszystko działa. Zresztą jak widzą, że ty i to jeszcze biały człowiek próbujesz się gdzieś tam bez przejścia przecisnąć, no to zdarzy się, że cię puszczą. Wtedy należy, a dobrze by było, spleść ręce tak jak w takie nasze amen i pochylić głowę na dziękuję. A więc właściwie tutaj jest bardzo duża serdeczność wobec siebie. Ludzie na drogach też sobie dziękują, przepraszają. Ostatnio była taka sytuacja, że się bardzo spieszyliśmy na skuterze i pan szedł z pieskiem i ten pies nam wyskoczył na drogę i tak sobie pomyślałam, że teraz chyba powinna nastąpić jakaś wściekłość ze strony kierowcy i trąbienie i krzyki, i gdzie ty tego psa nie trzymasz na smyczy. Tymczasem kierowca po prostu się uśmiechnął i spojrzał na mnie i się uśmiechnął i ja odwzajemniłam ten uśmiech, no bo właściwie to nawet całkiem śmieszna sytuacja, dopóki nam się nic nie stało. A więc spokój, uśmiechy i kiwanie głowami. To jest te obłoki w cudzych spojrzeniach. Tak to wygląda, drodzy Państwo. Niecały kilometr od Chinatown, które na pewno już jest pełne i turystów, i mieszkańców Tajlandii, gdzie można zjeść wszystko dosłownie. Od robaków przez owoce morza, słodycze, właśnie taki słynny tajski deser, mleczko kokosowe z takimi żelkami robionymi z mąki ryżowej. To jest mój następny przystanek. Bardzo prędko dzisiaj minął czas, tak jak prędko płynie Bangkok, drodzy Państwo. Ostatnia noc w tym mieście, a jutro już samolot na Filipiny. Co tam mnie spotka, to na pewno Państwu opowiem w audycjach Dziennik z Podróży od poniedziałku do czwartku o 6 rano. Bardzo dobrego, owocnego i pięknego tygodnia. Na koniec z nami Manami Boskie Buenos. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz. Słyszymy się jutro.

Dziennik z podróży.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości, co w programie. Prezydent Krakowa odwołany w referendum. Wyważenie drzwi w domu rodzinnym Karola Nawrockiego. Ukrainiec, który wjechał samochodem pod morskie oko, otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Krakowa, polityk Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Frekwencja wyniosła 31,8%. Prawie 98% głosujących było za odwołaniem prezydenta, a 96% za odwołaniem Rady Miasta. Tak wynika z badania Late Poll przygotowanego dla Polsat News. Oczekujemy, że premier wskaże sensownego komisarza, mówił w Polsat News inicjator referendum Piotr Hoffman.
2: Nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem, tylko o to, żeby Kraków mógł mieć się na lepsze, żeby przyszedł komisarz na razie, a potem nowy prezydent, który będzie mądrze zarządzał miastem. A myślę, że to nie jest takie trudne, jeżeli się ma odpowiednie kompetencje i dobrą wolę. Oczekujemy teraz na wskazanie przez pana premiera Donalda Tuska sensownego komisarza, który już od razu, o tym mówiłem przed chwilą, wśród zgromadzonych rozpocznie taką sanację życia w Krakowie.
0: Sanacja według Hoffmana ma polegać na ograniczeniu strefy czystego transportu, zmniejszeniu administracji i wyjściu z zadłużenia. Jako Ruch Obrony Granic będziemy wystawiali grupy przed Belwederem. Prezydent nie jest wystarczająco dobrze chroniony, zapowiedział Robert Bąkiewicz w telewizji w Polsce 24.
3: SOP nie zabezpiecza, nie daje poczucia bezpieczeństwa prezydentowi. Wejście wcześniej do prezydenta Andrzeja Dudy, porwanie stamtąd innych ludzi. Dlatego jako Ruch Obrony Granic postanowiliśmy, że będziemy zabezpieczali od jutra Belweder i będziemy tam wystawiali swoje grupy. Sytuacja jest taka, że do domu mamy pana prezydenta, po prostu wchodzi się z wyważonymi drzwiami. To znaczy, że głowa państwa nie jest w Polsce bezpieczna, tak więc musimy chronić głowę państwa.
0: W sobotę wieczorem służby interweniowały w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Po fałszywym zgłoszeniu strażacy wyważyli drzwi. Dostaliśmy informację o pożarze, a potem o zatrzymaniu funkcji życiowych osoby w mieszkaniu, mówił na konferencji prasowej komendant główny Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek. Ukraiński influencer Andriy Chavrilyv, który wjechał sportowym samochodem pod morskie oko, otrzymał zakaz wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen na 5 lat. Jest od kilku dni na Ukrainie. Wcześniej deportacji domagali się politycy opozycji, między innymi poseł Janusz Kowalski.
4: Natychmiastowa deportacja Ukraińca na ukraiński front. Nie dla łamania prawa w Polsce, nie dla takiej bezczelności wjechał swoim autem nad morskie oko, jeszcze sobie robi suite w focie. Nie ma zgody na takie zachowanie w Polsce. Deportacja.
0: Ukrainiec, odnosząc się do sprawy, stwierdził, że nie zauważył znaku zakazu. Chcę przeprosić Polaków, bo po prostu nie wiedziałem, że nie wolno tam wjeżdżać. Szlaban był podniesiony, jechałem według nawigacji, oznajmił w mediach społecznościowych. To były wiadomości, a za chwilę poranek Radia Wnet z Katarzyną Adamiak.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Miłość wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Dziś chcę Ci zaprezentować werset z Pisma Świętego, który zdecydowanie ma większe znaczenie, niż mu się przypisuje. Oczywiście całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy oraz do wychowywania w sprawiedliwości. Ale ten fragment jest napakowany taką mocą, że to aż niesamowite. Oto on. 1 Koryntian 13,7. Miłość wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Zatrzymaj się i wyobraź sobie, jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy żyli według tego jednego wersetu. Żadnego innego, tylko tego. Ustałyby wojny i konflikty. Relacje zostałyby naprawione. Małżeństwa przestałyby się rozpadać. Nie byłoby znęcania się nad dziećmi. Nikt by nie głodował. Wszystko to, gdybyśmy tylko stosowali ten jeden werset. Wiem, co sobie myślisz. Heniek, to brzmi naprawdę fajnie, ale jest to po prostu nierealne. Jeśli tak myślisz, to masz rację. Ale wyobraź sobie, jak bardzo zmieniłoby się twoje otoczenie, twoja rodzina, miejsce pracy, wspólnota, gdybyś to ty żył tym jednym krótkim wersetem. Oszałamiające, prawda?
6: Henryk kropla wieczności.
7: Reklama.
1: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet. Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
10: Maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
11: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta Płonie i 12 innych premierowych piosenek.
12: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
11: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
9: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.

0: Dzień dobry Państwu. 25 dzień maja 2026 roku. Ja nazywam się Katarzyna Adamiak, w składzie Adam Czerpa, który realizuje audycję, Konrad Tomaszewski, Adam Domagała, Tosia Bryś. Witamy Państwa bardzo serdecznie w dniu urodzin, 17 urodzin Radia Wnet. Ja już tydzień temu rozpoczęłam świętowanie i proszę mi wybaczyć, ale to wynikało z mojej pamięci, która wtedy została zachowana jako to, ten moment, kiedy my z Krzysztofem bardzo intensywnie zaczęliśmy pracować nad powstaniem Radia Wnet. Tytułem kalendarium zaraz rozpoczniemy rozmowę z naszym stałym bywalcem. Tomek Grzywaczewski już oczekuje na linii, ale ja tylko tytułem wstępu powiem, że dziś w kalendarium w 1948 roku w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie wykonano wyrok śmierci na rotmistrzu Pileckim, Witoldzie Pileckim. To niechlubna data w historii polskiej. Do tej pory chyba jeszcze właściwie nie wytarliśmy tej niechlubnej tego niechlubnego wyroku z kart historii Polski. 1960 premiera filmu Do widzenia do jutra w reżyserii Janusza Morgensterna. W 1990 Polska złożyła w Brukseli oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską. W 1997 odbyło się referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W 2006 rozpoczęła się podróż apostolska papieża Benedykta XVI do Polski i w 2009 roku, taką informację znalazłam w Radiu Wnet, w kalendarium, przepraszam, w Wikipedii, wystartował Radio Wnet jako serwis społecznościowy i radio internetowe. To wszystko prawda. A propos referendum, no to już oficjalne wyniki jeszcze przed nami, ale exit pole i late pole pokazują, że referendum w Krakowie doprowadziło do odwołania prezydenta i Rady Miasta. O tym będziemy rozmawiać po godzinie 8:10 z jednym z inicjatorów tego referendum, panem Janem Hoffmanem, który był gościem Poranka Wnet tydzień temu. A teraz już łączymy się z Tomaszem Grzywaczewskim, który jest w Stanach Zjednoczonych, korespondent polskich mediów z Ameryki. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: To jest taki gorący czas, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Właściwie nie wiem, od czego zacząć, ale zacznijmy od Iranu, bo te informacje z godziny na godzinę się zmieniają. To jaki jest teraz stan gry? Czy udało się doprowadzić do porozumienia, czy już te oficjalne informacje, które ostatnio czytałam, że jednak żadnego porozumienia z Iranem nie będzie, są prawdziwe?
1: Wojna albo pokój. Myślę, że w tym momencie to jest najbardziej wiarygodna analiza, jaką mogę Państwu przedstawić, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo cały czas, jaki jest stan tych negocjacji. Faktycznie w sobotę doszło do bardzo takich intensywnych prawdopodobnie rozmów, do takiego dużego wzmożenia w Waszyngtonie. I to pomimo tego, że tutaj w Stanach Zjednoczonych jest teraz długi weekend, ponieważ w poniedziałek przypada Memorial Day, który jest generalnie dniem wolnym od pracy, także życie w Stanach Zjednoczonych trochę zwalnia, ale nie w Białym Domu. W sobotę wezwano do Waszyngtonu z Ohio wiceprezydenta J.D. Vance'a. On ma tam swój dom w Cincinnati, także zakładam, że pewnie być może przybywał z rodziną właśnie w związku z tym dłuższym weekendem. No ale Donald Trump nie zwalnia tempa, zresztą on nawet ogłosił, że nie weźmie, czy nie wziął udziału w weselu swojego syna, Donalda Juniora. Ten ślub odbył się w miniony weekend na Bahamach. Donald Trump poinformował publicznie, że w tej uroczystości nie wziął udziału z uwagi na miłość do swojej ojczyzny, do Stanów Zjednoczonych. To cytat z tego komunikatu ze strony amerykańskiego prezydenta. I w sobotę rzeczywiście miały toczyć się bardzo intensywne negocjacje, które miały doprowadzić do wynegocjowania takiego porozumienia, które jest akceptowalne przez Teheran, a które obejmują takie dwa najważniejsze punkty z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, czyli po pierwsze odblokowanie żeglugi w cieśninie Ormus, a po drugie oddanie przez Iran zapasów wzbogaconego uranu. I to były informacje z soboty. Z kolei w niedzielę pojawiły się sygnały płynące z kolei z Teheranu, że jednak droga do tego porozumienia jest daleka. Także w tym momencie wszystkie opcje są cały czas otwarte. Mamy ciągle impas, który trwa przecież już niemalże od 2 miesięcy. Donald Trump z jednej strony wyciąga tę marchewkę, mówiąc, że porozumienie praktycznie prawie że zostało osiągnięte, z drugiej strony cały czas grozi kijem, mówiąc, że Stany Zjednoczone mogą wznowić bombardowania Iranu. Myślę, że dzisiaj tak naprawdę nikt nie wie, jaki będzie finalny efekt tych negocjacji, czy dojdzie do porozumienia, czy one jednak się załamią. Także nie mamy przełomu. A czas ucieka, zegar tyka. Z perspektywy Teheranu oczywiście coraz bardziej odczuwalne są skutki blokady morskiej i pogłębiającej się zapaści ekonomicznej. No ale jednocześnie wśród republikanów rosną obawy, że rzeczywiście nadchodzące wybory uzupełniające połówkowe do kongresu w listopadzie mogą zakończyć się klęską obozu konserwatywnego z uwagi przede wszystkim na bardzo poważny wzrost cen paliwa w Stanach Zjednoczonych. W tym momencie te ceny zaczynają zbliżać się do pewnego apogeum z epoki rządów prezydenta Joe Bidena. Także republikanie zdają sobie sprawę, że rzeczywiście ten zegar tyka. Ja mam wrażenie, że jednak w najbliższych dniach możemy spodziewać się pewnego przełomu. Czy to będzie porozumienie, czy to będzie trwały pokój, czy jednak dojdzie do wznowienia wojny, tego w tym momencie nie wiemy.
0: Czy sprawa Irakijczyka, który miał potencjalnie dokonać zamachu na Iwanę Trump, to pokazuje, że konflikt Stany-Iran przenosi się też na teren Stanów Zjednoczonych i jesteśmy w przededniu jakichś zamachów terrorystycznych, które mogą być na terenie Stanów. Ja czytałam, że w Kalifornii doszło do skażenia, wycieku jakiejś fabryki, która ma toksyczne odpady. Pożar huty w Nowym Jorku też wskazuje na to, że oczywiście to są być może daleko idące wnioski, ale zaczyna się też dziać na terenie Stanów Zjednoczonych. Coś, co może niepokoić generalnie Amerykanów.
1: Tutaj dodajmy jeszcze, że doszło również do strzelaniny w pobliżu Białego Domu, na punkcie kontrolnym bezpośrednio pod Białym Domem, w samym centrum Waszyngtonu. Tam mężczyzna otworzył ogień do funkcjonariuszy Secret Service. W tej strzelaninie ten napastnik został zastrzelony. Ciężko ranna została przypadkowa osoba, która znajdowała się w pobliżu tego punktu kontrolnego. No, w tym momencie z informacji przekazywanych przez amerykańskie służby wynika, że ten mężczyzna był niezrównoważony psychicznie. On już w ubiegłym roku miał zostać zatrzymany, twierdząc, że jest, próbował dostać się do jego domu, twierdząc, że jest Jezusem Chrystusem. Także potencjalnie mówimy po prostu o osobie absolutnie niezrównoważonej psychicznie. Także tutaj trudno mówić o tym, że to była jakaś forma zamachu terrorystycznego, chyba że pojawią się jakieś nowe informacje. No, ale rzeczywiście no, mamy taką sytuację, w której no, jest coraz więcej takich aktów agresji. Przypomnijmy, że przecież kilka tygodni temu doszło do realnej próby zamachu na prezydenta Donalda Trumpa podczas tego przyjęcia dla przedstawicieli mediów w jednym z waszyngtońskich hoteli. Tutaj z kolei te doniesienia o ewentualnym zamachu na Iwankę Trumpa są traktowane bardzo poważnie. Iran zresztą groził niedawno, że w przypadku wznowienia przez Stany Zjednoczone bombardowań zamierza uderzać w cele znajdujące się w państwach zachodnich. No tutaj taką najbardziej realistyczną wersją wydaje się właśnie uruchomienie potencjalnie uśpionych komórek, samotnych wilków. Mieliśmy wcześniej przecież zamachy, mieliśmy zamach na funkcjonariuszy amerykańskiej Gwardii Narodowej, w których zginęła gwardzistka, ciężko ranny został jeden z gwardzistów. Zresztą miałem okazję być w miejscowości, z której ta gwardzistka pochodziła, z miejscowości Webster Spring w zachodniej Virginii, rozmawiać z ludźmi, którzy ją znali. Mieliśmy zamach tutaj w Nowym Jorku podczas demonstracji pod siedzibą, posiadłością gubernatora Nowego Jorku, mam dla niego, gdzie dwóch młodych mężczyzn z Pensylwanii próbowało rzucić bomby, znaczy rzuciło bomby domowej roboty w tłum protestujących, które na szczęście nie eksplodowały. Więc takie ryzyko myślę, że jest jak najbardziej realne. Oczywiście też takim atakom jest trudno przeciwdziałać, no bo tutaj raczej nie będzie chodziło o bardzo, bardzo duże ataki przygotowane przez pewną szeroką strukturę, tylko właśnie pojedyncze osoby, które trudno jest po prostu wyłapywać, a które mogą tutaj funkcjonować od lat, być zradykalizowane przez taką stronę dżihadystyczną i mogłyby zostać teraz uruchomione. Także tak, oczywiście takie ryzyko istnieje. No i potencjalne zamachy no, uderzyłyby kolejny raz w to poparcie dla republikanów.
0: Mamy też taką informację, która pojawia się w Polsce i pewnie z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych nie jest jakoś dosyć istotna, ale to jest informacja, która pokazuje, jak ta polityka amerykańska jest w sposób taki nieprawdopodobny prowadzona. Wyciekły depesze z ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, poczucie zdrady, zdumienie, sprzeczne informacje i chaotyczna komunikacja administracji USA w sprawie rozmieszczenia wojsk w Polsce doprowadziły do poważnego napięcia w relacjach transatlantyckich, wynika z depeszy dyplomatycznej wysłanej przez ambasadę Stanów Zjednoczonych do administracji Donalda Trumpa. Dokument wskazuje, że w Warszawie pojawiło się poczucie zdrady, szok polityczny i psychologiczny po nagłym odwołaniu, a następnie częściowej zmianie decyzji dotyczącej obecności wojsk amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ta rozgrywka w przestrzeni dyskusji publicznej jest taka trochę jakby, chyba po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych aż tak intensywnie rozmawia się przez media, bo myślę, że tych informacji mamy tak dużo, że trudno jest wyłapać, które są istotne i które są w tej chwili takie prawdziwe, w którą stronę my idziemy. Jak pokazują się pierwsze ceny ropy, że następuje spadek po informacji o tym, że są prowadzone rozmowy w Iranie, więc może to uspokoi wyborców Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Ale jak twoim zdaniem, Tomku, będą wyglądały najbliższe dni, jeśli chodzi o administrację? Czy uda się dokonać tego? Ja wiem, że to jest wróżenie z fusów, ale ty już tak długo obserwujesz, że może jesteś w stanie jakoś przewidzieć, do czego doprowadzą te najbliższe dni, jeśli chodzi o rozmowy dotyczące choćby właśnie porozumienia z Iranem.
1: Tak, tutaj ja bym przede wszystkim, myślę, że warto odróżnić zachowania rynków od zachowania wyborców. Paradoksalnie mamy sytuację, w której giełda jest, nie mówię teraz o cenie z tych ropy, zresztą ta cena ropy fluktuuje właśnie w zależności od tego, czy jest bliżej porozumienia, czy jest bliżej wojny. Zresztą Biały Dom prowadzi komunikację w taki sposób, żeby właśnie oddziaływać na rynki. Albo czasami z kolei sam Biały Dom wypuszcza komunikaty pod wpływem zachowania rynków. Także to jest tutaj Biały Dom, to się bardzo często wydaje chaotyczne, ale to jest w wielu przypadkach podyktowane próbą wpływania albo właśnie reagowania na zachowania rynków. Dla Białego Domu bardzo ważne jest zachowanie giełdy. I giełda jest teraz generalnie w dosyć dobrej kondycji, przy czym to nie wynika z wydarzeń w rejonie Zatoki Perskiej, ale z bardzo dobrej kondycji spółek technologicznych i ponownego boomu, jeżeli chodzi o AI. Był taki moment, kiedy ten pierwszy zachwyt nad AI trochę osłabł. Wydawało się, że te modele językowe trochę buksują. W tym momencie widać, że te modele są coraz lepsze. Idziemy do przodu, jeżeli chodzi o AI, nie tylko OpenAI, ale też Anthropic. I to napędza giełdy. Natomiast to nie przekłada się na nastroje wyborców. Znaczy, wyborcy jadą na stację benzynową i widzą, że jest drogo. I jakby trudno z tym dyskutować. No, po prostu jest drogo. Drożyzna jest dzisiaj najważniejszym tematem, jeżeli chodzi o debatę publiczną. Sondaże pokazują, że Amerykanie nie rozumieją, dlaczego ta wojna została wywołana. Nie rozumieją też, jakie ma ona przynieść pozytywne skutki. A na to wszystko nakłada się jeszcze chaos w samym Pentagonie. Tutaj między innymi Wall Street Journal o tym informował, że wiele wskazuje na to, że po prostu Pete Hegseth, sekretarz wojny, podjął tę decyzję o wstrzymaniu wysłania tego nowej rotacji 4000 żołnierzy, no bez konsultowania tego z Białym Domem. Prezydent Donald Trump miał następnie interweniować w Pentagonie i to jakby była jego osobista decyzja nakazująca nie tylko, żeby nie wstrzymywać rotacji, ale żeby wysłać dodatkowe 5000 żołnierzy. Więc mamy duży chaos. Ja zastanawiam się, czy w ogóle Pete Hegseth nie straci za chwilę stanowiska, bo on może być obciążony niepowodzeniem w Iranie, tym, że wprowadzał w błąd administrację, przeszacowując amerykańskie siły. Zresztą tu warto dodać, że do dymisji podała się Tulsi Gabbard, czyli szefowa wywiadu narodowego, która jest odpowiedzialna za spinanie wszystkich agencji wywiadowczych. Oficjalny powód jest taki, że jej mąż cierpi na bardzo zaawansowaną fazę nowotworu kości, więc że są to przyczyny osobiste. Nie sposób tego zweryfikować, no ale widzimy, że w ostatnim czasie mieliśmy pewną falę dymisji w administracji. Kristi Noem, Departament Bezpieczeństwa Krajowego, odpowiedzialny za politykę migracyjną, Pam Bondi, czyli sekretarz Departamentu Sprawiedliwości, teraz Tulsi Gabbard. Także jest rzeczywiście bardzo dużo chaosu. I teraz odpowiadając na pytanie, co przyniosą te najbliższe dni. Znaczy ja jestem przekonany, że ta administracja chce doprowadzić do zawarcia porozumienia pokojowego, bo kontynuowanie wojny będzie dalej osłabiało szansę na zwycięstwo, bo spowoduje, że znowu wzrosną ceny ropy, czy będą rosły ceny paliwa na stacjach benzynowych, ale też pamiętajmy, że jest grono kongresmenów Partii Republikańskiej, czy polityków, no, którzy są jastrzębiami. No tutaj chociażby Lindsey Graham, który jednocześnie jest jastrzębem, jeżeli chodzi o podejście do Rosji. On bardzo mocno, to jest jeden z autorów tej no niestety nieprzegłosowanej ustawy, która miała nałożyć sankcje wtórne na państwa kupujące ropę naftową. Także z naszej perspektywy Lindsey Graham no, pełni taką pozytywną rolę, bo on tutaj ostre podejście do Rosji, ale on ma też ostre podejście do Iranu. On mówi, Iran należy po prostu maksymalnie przycisnąć. Jest też większe grono takich kongresmenów. Myślę, że Pete Hegseth też jest taką postacią. Tu warto zwrócić uwagę, że Pete Hegseth jest ewangelikalnym protestantem. To ma pozorom może mieć istotne znaczenie. Ewangelikalni protestanci w Stanach Zjednoczonych no bardzo często są skrajnie proizraelscy i podchodzą do walki z Iranem jako wręcz do pewnej krucjaty religijnej. Także ja myślę, że to może wpływać na optykę. Gdyby się okazało, że... A widać, że mam wrażenie, że Hegseth się gubi w tym zarządzaniu, tym departamentem. Po prostu nie jest kompetentny, mówiąc krótko. No to mógł być taki sygnał, jakby jego odsuwanie, że... A z kolei coraz bardziej rośnie rola Marco Rubio, który jednak moim zdaniem będzie tutaj starał się naciskać na rozwiązanie dyplomatyczne. I myślę, że to jest w tym momencie ta droga, którą chce wybrać Donald Trump. Natomiast gdyby się okazało, że te negocjacje do niczego nie prowadzą i mamy mieć impas związany z blokadą Zatoki przez kolejne miesiące, no to Donald Trump może jednak podjąć taką decyzję, że trzeba ten impas spróbować przełamać, pomimo ogromnego ryzyka dla Stanów Zjednoczonych, a w szczególności ogromnego ryzyka dla Republikanów w tych wyborach midterms.
0: To będziemy obserwować. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za wizytę w Poranku Wnet, jak zawsze wspaniałą. Tomasz Grzywaczewski był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego i dobrej nocy życzymy.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę, za miłe słowa, Państwu za uwagę i życzę dobrego tygodnia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Jest 28 minut po godzinie 7. Dziś mija 17 lat od powstania Radia Wnet. Słuchają Państwo tego najwspanialszego radia. Zawsze z nami są nasi słuchacze, więc może dziś z okazji urodzin wspomnimy też muzycznie naszych przyjaciół, którzy przez lata z nami wędrowali. To dla Państwa teraz Adam Struk, chodźmy chłopcze.

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: A gościem, a właściwie w czasie podróży jest Mikołaj Murkociński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry Kasiu, dzień dobry Państwu.
1: To, wyjaw naszym słuchaczom, gdzie jesteś, naszym słuchaczom i widzom.
2: Jesteśmy w Erewaniu, proszę Państwa, w Armenii. Wczoraj, konkretnie dzisiaj nad ranem, przyjechałem tutaj na tygodniowy objazd w Armenii, ponieważ za dwa tygodnie będą tutaj odbywały się wybory parlamentarne, wybory, które będą miały kluczowe znaczenie. I dlaczego kluczowe? Dlaczego o nich w sumie tak dużo mówimy na antenie Radia Wnet? No przede wszystkim dlatego, że to jest właśnie to miejsce, gdzie znowu ścierają się, można powiedzieć, wpływy Zachodu oraz wpływy rosyjskie. Już za dwa tygodnie okaże się, czy Ormianie popierają prozachodni kurs, który został obrany przez dotychczasowego premiera i tego kraju, Nikola Paszyniana. I właśnie przez ten tydzień będę tutaj jeździł po Armenii, aby troszeczkę opowiedzieć o tym kraju, ale także, żeby powiedzieć, dlaczego w sumie te wybory są ważne nie tylko z punktu widzenia Kaukazu, nie tylko z punktu widzenia Armenii, ale również z punktu widzenia państw zachodnich. No, między innymi w kontekście właśnie tych wyborów mówi się między innymi o możliwych ingerencjach rosyjskich, ponieważ Armenia przez długi, długi czas była takim, można powiedzieć, bastionem rosyjskim, Rosji, wpływów rosyjskich na Kaukazie. I no, od trzech lat w zasadzie mamy do czynienia z pewnym zwrotem, jeżeli chodzi o tę politykę. Armenia coraz bardziej patrzy w stronę zachodnią, w stronę Europy. Mniej więcej trzy tygodnie temu tutaj właśnie w Erewaniu odbył się duży narodowy, czy byli tutaj liderzy państw europejskich, czy nie tylko. I to właśnie podkreśla wagę tych wyborów. Dzisiaj jestem w Erewaniu, jestem w samym centrum tego miasta, chociaż jest tutaj już po godzinie 9:30, to ludzi jest dość mało. Tak jakby miasto się jeszcze budziło, myślałem, że Państwu pokażę Ararat, który jest zwykle świetnie widoczny tutaj z tego miasta, ale dzisiaj jest tak, mówiliście, nie wiem, czy to smog, czy też po prostu mgła. W każdym razie do tego jeszcze na pewno będzie okazja. Natomiast w kolejnych dniach wyruszę, mam nadzieję, że się uda, na południe do prowincji Siunik, która jest prowincją, no można powiedzieć, strategicznie położoną właśnie z punktu widzenia także regionalnego. To jest ten obszar, który być może Azerbejdżan w jakiś sposób chciałby wchłonąć. To jest właśnie ten obszar, który był kością niezgody między Armenią a Azerbejdżanem, bo też właśnie o tych trudnych stosunkach między tymi krajami będę także przez ten tydzień Państwu opowiadał.
1: No dobrze, a jak będziesz opowiadał, to kiedy, słuchacze Radia Wnet? A życzę Ci przy okazji, wprawdzie poza redakcją, ale jednak wspaniałych obchodów urodzin Radia Wnet. Dziś Radio Wnet kończy 17 urodziny, więc mam nadzieję, że będziesz świętował wraz ze słuchaczami. Kiedy będzie można słuchać Twoich relacji? Poza porankami oczywiście.
2: Więc ja słyszę się dzisiaj z Państwem już o godzinie 9:45 w audycji Hanny Tracz, żebyś wiedział. Natomiast później w ciągu tygodnia, no jak zawsze, o 15:30 w poniedziałki, wtorki, środy, to serwisy międzynarodowe, ale wydanie specjalne właśnie z Armenii, więc one będą naturalnie bardziej poświęcone sprawom Kaukazu. Natomiast będą także poranki. No i już teraz zapraszam Państwa na popołudnie Wnet. To będzie w piątek, co prawda to dopiero za 5 dni, ale właśnie w piątek o godzinie 16:00 z Krzysztofem Jabłonką będziemy więcej opowiadali o Armenii, będziemy więcej opowiadali o Kaukazie i o tych nadchodzących wyborach. Zresztą skoro o wyborach mowa, to właśnie przede mną, za kamerą można powiedzieć, widzę kolejnych kandydatów, którzy przewijają się na takim panerze reklamowym. Jest właśnie wśród nich Nikola Paszynian, czyli aktualny premier Armenii.
1: To my życzymy wspaniałego dnia i będziemy oczekiwać na Twoje kolejne relacje. Mikołaj Murkociński był gościem Poranka Wnet prosto z Erewania. Wszystkiego dobrego, Mikołaj.
2: Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. A propos wyborów, mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem, napisał Aleksander Miszalski, odnosząc się do sondażowych jeszcze wyników referendum. Jeśli one się potwierdzą, prezydent stolicy Małopolski zostanie odwołany ze stanowiska. Chcę zaapelować o jedno, żeby po tym referendum Kraków potrafił być znów wspólnotą, dodał. My będziemy rozmawiać po godzinie 8:10 z jednym z inicjatorów tego referendum, panem Janem Hoffmanem, również dzisiaj gościem Poranka Wnet. Po godzinie 8:45 będzie Krzysztof Skowroński, z którym będę rozmawiać o przyszłości Radia Wnet w kontekście nadchodzących, ubiegających, będących dzisiaj urodzin Radia Wnet. 17 urodziny, proszę Państwa, to też pora, żeby zagrać jeden z bardzo często granych w dawnych czasach utworów The Mamas and the Papas, California Dreaming.

0: Gościem Poranka Wnet jest szef naczelny portalu Do Rzeczy, Karol Gac. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Panie redaktorze, mamy gorącą debatę na temat tego, co się wydarzyło w sprawie fałszywego alarmu dotyczącego mieszkania mamy pana prezydenta Karola Nawrockiego. Jakie komentarze cisną się panu na usta? Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z tych informacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej już od kilku dni, jeśli chodzi o fałszywe alarmy?
1: Słusznie pani redaktor zauważyła, że sprawa trwa już ponad kilka dni, bo w zasadzie dzisiaj chyba, jeśli dobrze liczę, jest 11 dzień. I to niejako wskazuje na te komentarze, o które pani redaktor pyta. To znaczy tych komentarzy jest wiele. Po pierwsze, pewna bezradność państwa. Po drugie, paraliż państwa. W sytuacji, w której od 11 dni najpierw dziennikarze telewizji Republika i sama stacja, więc jedna z największych stacji informacyjnych, o ile nie największa w Polsce, byli nękani fałszywymi alarmami. Służby wiedziały o tym od samego początku. Samorządowe Centrum Bezpieczeństwa uznawało te fałszywe alarmy za niskiej rangi, za takie, które należy bagatelizować, ale policja traktowała je bardzo, bardzo poważnie. Niestety w tej sprawie mamy więcej pytań i więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. To także jest smutna konstatacja. No więc początkowo władze tę sprawę bagatelizowały, wyszydzały, wykpiwały, tylko dlatego, że dotyczyła ona stacji dziennikarzy nieprzychylnych rządowi, a więc zdaniem rządzących takich, no, nad którym nie można przejść do porządku dziennego. Ale to, co wydarzyło się zaledwie w sobotę wieczór, a więc w sytuacji, w której służby, straż pożarna weszła siłowo do mieszkania pana prezydenta, no to jest już o wiele bardziej poważniejsza sytuacja, ponieważ i to widać po reakcjach rządzących. Jeżeli premier od razu zwołuje pilną naradę, jeszcze tego samego wieczoru w nocy, właściwie mamy naradę w MSWiA, no to widać, że sprawa jest poważna, bo wcześniej rządzący próbowali przekonywać, że właściwie nie ma się czym martwić, że służby muszą reagować. No ale tutaj niestety ten obraz, który nam się wyłania już po tych 11 dniach jest taki, że właściwie za pomocą fałszywych alarmów można de facto wyłączyć państwo, sparaliżować państwo, wysyłać służby do Bogu Ducha winnych osób. I my do tej pory nie wiemy, i to jest najgorsze, nie wiemy, kto lub co za tym stoi. Czy to jest jakiś, tu biorę oczywiście to słowo w cudzysłów, żartowniś, czy to jakiś prowokator, czy być może faktycznie mamy do czynienia z rosyjskim śladem i próbą testowania naszego państwa i polskich służb, czy, i to najbardziej pesymistyczna wersja, której wykluczyć nie można, być może jest to jakaś prowokacja rządowa i być może wychodzi to gdzieś z kręgów służb, czy naszego państwa. No i pomimo wzmożonych, jak rozumiem, działań państwa, pomimo zaangażowania służb, być może także i tych tajnych, wciąż nie wiemy, kto lub co za tym stoi. No więc ja się nie dziwię, że kiedy służby weszły siłowo do mieszkania prezydenta, podniosła się taka wrzawa, bo to jest niebywały skandal. W sytuacji, w której mamy już szereg takich fałszywych alarmów, po 10 dniach służby otrzymują kolejne i wchodzą siłowo do mieszkania prezydenta, do rodzinnego mieszkania prezydenta pod nieobecność kogokolwiek i też policja przez kilkanaście minut tam przebywa. To wiemy na podstawie relacji

0: numer 112, to trudno sobie wyobrazić w kraju, w którym mamy specjalne jednostki, które zajmują się cyberprzestrzenią, żeby takiego SMS-a nie móc odnaleźć. To znaczy ślad cyfrowy według tego, co przez wiele lat wszyscy zajmujący się terroryzmem cyfrowym nam tłumaczyli, jest najłatwiejszym do wychwycenia. Okazuje się, że od kilkunastu dni, jak pan redaktor wspomniał, nie jesteśmy w stanie namierzyć osoby, która organizuje te ataki, bo raczej wygląda to na zorganizowaną akcję przez jedną grupę, która po prostu działa po tej jednej stronie. A jeśli tak, to jakie są konsekwencje? Bo my jesteśmy, to co pan redaktor powiedział, my jesteśmy już jakby uodpornieni na takie informacje. Dla nas w tej chwili informacja o tym, że zostały zaatakowane kolejne mieszkania fałszywym alarmem. Tutaj mieszkanie, którego to też podnoszone było przez publicystów, ktoś znał adres. Adres mamy pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ktoś wiedział o tym, że to będzie takie uderzenie w punkt, więc jaka powinna być przyszłość rządu? Nie wiem, jakie wnioski my, nasi słuchacze Radia Wnet, jako obywatele powinniśmy wyciągnąć z takich działań?
1: A te wnioski są oczywiście skrajnie pesymistyczne, bo tu też internauci bardzo często zostawiają, i ja to rozumiem, sytuację, w której już miała miejsce, to znaczy kiedy jedna z emerytek z Torunia napisała coś skrajnie nieprzychylnego pod adresem Jerzego Owsiaka, to służby weszły do niej dzień później nad ranem i przewiozły ją do prokuratury. I wtedy państwo zadziałało i mówiło się o tym, że też nieco ironicznie, że państwo działa i że państwo jest silne wobec słabych. Ale tu, kiedy trzeba się trochę wysilić, kiedy trzeba znaleźć tych sprawców, kiedy owszem, ślad cyfrowy jest widoczny, ale też w dobie tych technologii i możliwości czasami łatwo tutaj mylić te tropy, łatwo tutaj się kamuflować, no to już państwo wydaje się być bezradne. To nie jest oczywiście pierwsza tego typu sytuacja, bo podczas rządów Zjednoczonej Prawicy także mieliśmy do czynienia z takimi atakami, nie wymierzonymi co prawda w polityków czy dziennikarzy, choć w niektórych również, ale wówczas mieliśmy do czynienia także z fałszywymi połączeniami nieco innego rodzaju. No ale tu się okazuje, że faktycznie państwo, znów można zacytować klasykę, działa tylko teoretycznie. Państwo jest kartonowe, ponieważ o ile jeszcze, i to ja jeszcze jestem w stanie przyjąć jako argument, część z tych adresów wcześniejszych, jeśli chodzi o dziennikarzy, można było mieć na podstawie jednoosobowych działalności gospodarczej, bo faktycznie tak jest, że wielu dziennikarzy jest na jednoosobowej działalności gospodarczej, te adresy są widoczne, bo bardzo często to jest to samo miejsce, które jest zamieszkania, no to okej, to można było tak uargumentować, ale w tej sytuacji, w której mówimy o rodzinnym mieszkaniu pana prezydenta, które owszem jest wpisane do oświadczenia majątkowego, no to już powinna być czerwona lampka ostrzegawcza. I znowu, ta cała dyskusja polityczna, publicystyczna, nie wszędzie oczywiście, ale po stronie tej rządzącej stoi na głowie. To znaczy, jeżeli próbuje się jako główny wątek dyskusji stworzyć sytuację, czy pytanie, czy to mieszkanie było prezydenta, czy nie było, bo czy ono było wpisane do oświadczenia majątkowego, czy nie było, bo premier początkowo pisał na tym pierwszej reakcji, że było to rodzinne mieszkanie prezydenta, a pani rzecznik MSWiA, pani Gałecka, dwoiła się i troiła, pisząc, że to jest dezinformacja i absolutnie służby nie miały prawa wiedzieć. No to jest jakieś w ogóle horrendum. To znaczy, tu próbuje nam się zaciemnić nam, jako obywatelom, jako społeczeństwu, obraz sytuacji. Próbuje się przekierować naszą uwagę na mniej istotne informacje, bo to jest mniej istotna informacja, czy to było, czy nie było wpisane do oświadczenia i czy SOP powinien tego pilnować, czy nie powinien. Tak naprawdę, de facto została zaatakowana w jakiś sposób pośredni głowa naszego państwa. I to powinno postawić na baczność cały rząd, wszystkie służby. Dymisja pana ministra Kierwińskiego, czy odpowiednich osób, które nadzorują ten pion służb, to jest absolutne minimum. No ale oczywiście wiemy, że do takiej dymisji nie dojdzie, no bo tutaj gdybyśmy mieli wymagać, powinniśmy oczywiście, ale gdybyśmy mieli się spodziewać dymisji po każdej jakiejś wpadce czy aferze, no to tutaj ta rotacja rządu byłaby bardzo, bardzo duża. Więc niestety ja jako obywatel, jako Polak mam nadzieję, że służby dochowają tutaj wszelkich starań i te osoby odpowiedzialne za to, co się dzieje, zostaną zatrzymane i surowo ukarane. Natomiast to jest trochę taka

0: optymistyczne założenie z mojej strony, ponieważ no, na razie niewiele na to nie wskazuje, by nie powiedzieć, że nic.
1: I teraz przenieśmy się do Krakowa, gdzie ponad 190 tysięcy oddanych głosów wskazuje na to, że jeszcze nie mamy oficjalnych oczywiście wyników wyborów, ale referendum, które miało odwołać Aleksandra Miszalskiego, jest dla tych, którzy je organizowali, wygrane. Co to oznacza? Bo już słyszałam, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica mówi o tym, że to już jest koniec Tuska i że za chwilę pójdą kolejne miasta. Jak pana zdaniem, jaki to jest sygnał polityczny w obszarze naszego kraju?
0: Przedwczesne jest stwierdzenie, że to jest koniec Donalda Tuska i ten optymizm jest nieco na wyrost. Natomiast absolutnie się zgadzam z tym, że to jest żółta, o ile nie czerwona kartka dla premiera i dla całej Koalicji Obywatelskiej. To jest bardzo jasny i głośny sygnał ze strony stolicy Małopolski, mieszkańców stolicy Małopolski, bo trzeba spojrzeć na tę sprawę szerzej. To znaczy, to jest pierwsze referendum, tu biorę w nawias to, które miało kilka miesięcy temu w Zabrzu, które jest udane i to mówimy o bardzo dużym mieście, to znaczy Kraków, z całym szacunkiem, to nie jest Zabrze. I Kraków tutaj wysyła ten sygnał polityczny, wskazując, że mieszkańcy Krakowa są w stanie odwołać prezydenta z nadania Koalicji Obywatelskiej, a skoro tak, to być może, i tego wykluczyć nie można, faktycznie będzie to impuls, w który podejmą mieszkańcy największych polskich miast, być może nieco mniejszych, i nagle się może stworzyć sytuacja, w której politycy Koalicji Obywatelskiej zostaną odwołani. Oczywiście to jest bardziej kwestia długofalowa, natomiast ewidentnie to jest ogromna porażka Koalicji Obywatelskiej, nie tylko tej w Krakowie, ale także na szczeblu ogólnocentralnym. Aleksander Miszalski został ukarany za kilka kwestii, za niezwykłą butę i arogancję, bo to było bardzo widoczne podczas jego prezydentury, za zadłużanie miasta, bo ten dług wzrósł o 2 miliardy od początku jego kadencji, za ideologiczne pomysły, mam tu przede wszystkim na myśli skrajnie rygorystyczną strefę czystego transportu i za szereg błędnych decyzji. Początkowo oczywiście Aleksander Miszalski i jego ekipa próbowali tę ideę referendum bagatelizować, wyśmiewać. Potem, gdy zobaczyli, że ta masa krytyczna jest coraz większa, zaczęli panicznie reagować. Mam tutaj na myśli zwiększenie budżetu na propagandę, czarny PR. Potem desperacko zaczęli się na końcu wycofywać z niektórych decyzji, między innymi w strefie czystego transportu, a taką wisienką na torcie było to wczorajszego referendum. Według tych, jak czytałem dzisiaj już rano, nieoficjalnych informacji, niestety nie udało się odwołać Rady Miasta, bo ta frekwencja była tutaj zbyt niska, ale Platforma, czy Koalicja Obywatelska i Aleksander Miszalski zagrali w stałą i starą grę, to znaczy próby obniżenia frekwencji, demobilizacji. I bardzo brzydko tutaj się bawił włodarz Krakowa, próbując demobilizować przede wszystkim seniorów. Ale na szczęście, myślę na szczęście dla mieszkańców Krakowa, ale nie tylko, Aleksander Miszalski pożegna się ze stanowiskiem. Więc nawet jeżeli, bo też trzeba o tym pamiętać, że to wcale nie oznacza, że teraz nagle szeroko pojęta prawica przejmie Kraków i prezydentem zostanie ktoś, nie wiem, z Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości, bo nie, to do tego jest naprawdę długa i wyboista droga. To nawet jeżeli będzie to już kolejny włodarz z nadania Koalicji Obywatelskiej czy z tej części koalicji rządzącej, to on już będzie wiedział, że po przykładzie Aleksandra Miszalskiego, że pewnych rzeczy robić nie można, bo może zostać odwołany. Więc ja nie mam wątpliwości, że to jest przejaw demokracji bezpośredniej, demokracji w tej najczystszym wydaniu, kiedy obywatele biorą sprawy w swoje ręce. Sami się zorganizowali, doprowadzili do odwołania prezydenta, a sygnał polityczny dla Donalda Tuska w mojej ocenie jest bez dwóch zdań. To jest bardzo poważny problem dla Koalicji Obywatelskiej, dla samego premiera i być może, tu też niektórzy tak to łączą, być może ten alarm u prezydenta, w mieszkaniu prezydenta, akurat tego dnia, tuż przed referendum, także nie był przypadkiem.
1: Miszalski odwołano. Oficjalne wyniki referendum. Miejska Komisja do Spraw Referendum poinformowała o odwołaniu z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Frekwencja wynosiła 29,99. Bardzo dziękuję redaktorowi za wizytę w Poranku Wnet.
0: Kłaniam się, dziękuję, dobrego dnia.
1: Karol Gac, portal Do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze, i do zobaczenia.
0: Kłaniam
1: niebawem.
0: Się. Dobrego dnia dla pani i dla wszystkich słuchaczy.
1: 17. urodziny Radia Wnet świętujemy starymi wywiadami. To Krzysztof Skowroński z generałem Sławomirem Petelickim. Proszę posłuchać.
2: Nie muszę się bać, nie mam ochrony.
3: Tylko niestety u nas decyzje podejmują przeważnie nieudacznicy. Bo w Finlandii poproszono profesorów wybitnych, którzy ocenili, że offset Boeinga, czyli F-18, jest o wiele korzystniejszy dla państwa fińskiego. Dzięki temu jest Nokia i rozwój innych firm fińskich. U nas lobbyści Lockheed Martina byli na tyle silni, że nawet pozbawili stanowiska Romualda Szeremietiewa. Tak to wyglądało, bo on chciał śmigłowce, chciał leasing. I kupiliśmy tyle samolotów, a nie mamy pilotów, którzy mogliby w nich walczyć. Te samoloty się potrafią wznieść i wylądować. Ale i to w reklamie świetnie wygląda. Natomiast dla obrony państwa to jest afera. Tylko nie będzie komisji, panie redaktorze, bo są wszystkie opcje polityczne, powiem tak wulgarnie, w tę sprawę umoczone.
4: Przypomniał pan wiceministra obrony Romualda Szeremietiewa. Słynne złapanie lobbysty na promie z udziałem helikoptera, czyli był helikopter, w tym wszystkim uczestniczył. I potem wykończenie ministra, rozumiem, minister Szeremietiew teraz jest po wszystkich sprawach, został uniewinniony, ale co, to była akcja lobbystów i służb specjalnych Polski?
3: Ja powiem tak, jeżeli tego lobbystę chciano zatrzymać, to trzeba było go zatrzymać na granicy, a nie wysyłać helikoptera, żeby go ściągać z promu. Bo, jak twierdzą wtajemniczeni, coś tam się u niego znalazło na tym promie, czego nie miałby na granicy, bo tego nie przenosił. Coś on wyrzucił przez okienko, no niczego mu nie udowodniono. Więc takie zabawy z helikopterem, zatrzymywaniem promu, cofaniem, nas ośmieszają po prostu. A my, naprawdę mnie zależy na tym, żebyśmy się nie ośmieszali.
4: No ale pokazują, że służby specjalne w Polsce działają.
3: Bo to są służby specjalne, a nie tajne. Służby specjalne to jest miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania miasta z pełnym szacunkiem. Straż pożarna, natomiast służby tajne działają tajnie. A u nas ginie szyfrant, który zna wielkie tajemnice. I nikt nie wie, gdzie on jest.
4: Pan generał przypomina historię sprzed kilku miesięcy. Rzeczywiście przez chwilę było zainteresowanie środków masowego przekazu. Pytanie, jak to człowiek, który jest szyfrantem, który zna szyfry, najtajniejsze kody polskiej, polskie kody, ginie i co? On się znalazł, nie znalazł? Bo szczerze powiem, nie dokończyłem tej historii.
3: To jest pytanie do pana ministra Cichockiego, który zapewne jest bardzo dobrym analitykiem, ale mam wątpliwości, czy na przykład szef wywiadu pakistańskiego, co jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszych żołnierzy, spotkałby się z panem ministrem Cichockim.
4: Jest pan generał pewny, czy nie jest pan generał pewny?
3: Jestem ciekawy.
4: Czy by się spotkał?
3: Tak.
4: A po co by się spotykać?
3: No po to, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie naszych żołnierzy w Afganistanie. Profesjonalnie porozmawiać.
4: A myśli pan generał, że nie ma takich spotkań? Że to nie jest tak, że...
3: Ja nie wiem. Ja się po prostu pytam. Tak jak pan mnie pyta o coś, ja też pytam pana, a poprzez pana pytam innych, bo nie mam innej możliwości.
4: To oczywiście nie jest w porządku, ale kryzys jest
3: jaki
4: światowy.
3: Jaki kryzys? Mamy bardzo dużo pieniędzy, które po prostu wyrzucamy w błoto.
4: Czyli co,
3: wymienimy projekty, które były w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wszystkie projekty chybione. Czy ktoś za to odpowiada? Ostatnio to naprawdę Mrożek by tego nie wymyślił, jak wodowano kadłub korwety Gawron, nad którą pracowano przez ponad 10 lat chyba. Wydano ponad miliard. Wodowano kadłub i pan minister wodując, pan minister obronny Bogdan Plich, z uśmiechem jak zwykle powiedział, że właśnie wodowaliśmy kadłub, ale nie mamy pieniędzy na dokończenie tej korwety. A można było za mniej jak połowę, mówią fachowcy, kupić porządną korwetę. Inne projekty też leżą. No wydaliśmy mnóstwo pieniędzy, które można było na leczenie obywateli skierować na te F-16. Biedne, że do tego
4: wrócę. Ale to pan generał tak nie lubi tych F-16, nie, ale wydawało się, że to jest geostrategiczna decyzja Polski. No, związani z amerykańską armią, amerykańską technologią, najwyższą na świecie. No to tak miało być.
3: No, miało być i wyszło jak zwykle. Nie, no, mamy taki trend, że do polityki idą ludzie, którzy gdzie indziej, no nikt by ich nie przyjął do pracy. Jeżeli ja bym był z zawodu psychiatrą, to chciałbym wykonywać mój zawód psychiatry. Pan minister Klich jest psychiatrą, jest ministrem. No niech tam. Ale dlaczego popiera ten beton wojskowy?
1: I to był wywiad, historyczny wywiad, jeden z ważnych wywiadów Krzysztofa Skowrońskiego, który będzie gościem Poranka Wnet po godzinie 8.45, a już dla państwa jest godzina 8, więc dla państwa mamy serwis.
5: Są oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Prezydent odwołany. Kolejna zbiórka Łatwoganga zakończona sukcesem. Wyważenie drzwi w domu rodzinnym Karola Nawrockiego. O tym i nie tylko o tym powiemy w wiadomościach.
6: Wiadomości wnet.
5: Miejska Komisja do Spraw Referendum poinformowała o odwołaniu prezydenta miasta Krakowa, polityka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego. Frekwencja wyniosła 29,99%. Do odwołania potrzebnych było niecałe 27% głosów uprawnionych do głosowania. Natomiast nie odwołano Rady Miasta. Zabrakło 0,5%. Oczekujemy, że premier wskaże sensownego komisarza, mówił w Polsat News inicjator referendum Piotr Hoffman.
7: Nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem, tylko o to, żeby Kraków mógł mieć się na lepsze, żeby przyszedł komisarz na razie, a potem nowy prezydent, który będzie mądrze zarządzał miastem. A myślę, że to nie jest takie trudne, jeżeli się ma odpowiednie kompetencje i dobrą wolę. Oczekujemy teraz na wskazanie przez pana premiera Donalda Tuska sensownego komisarza, który już od razu, o tym mówiłem przed chwilą, wśród zgromadzonych rozpocznie taką sanację życia w Krakowie.
5: Według Hoffmana ma polegać na ograniczeniu strefy czystego transportu, zmniejszeniu administracji i wyjściu z zadłużenia. Jan Hoffman będzie gościem Radia Wnet o godzinie 8.10. Kolejna zbiórka Łatwoganga zakończona sukcesem. Influencer pokonał na rowerze trasę z Zakopanego do Gdańska. Dotarł tam po godzinie 21, witany oklaskami przez kilkaset osób. Jazdę transmitował na żywo, jednocześnie prowadząc zbiórkę na leczenie trzech chłopców. Zebrał prawie 20 milionów złotych. Łatwogang zasłynął spektakularną zbiórką, którą przeprowadził w kwietniu. W trakcie 9 dni pozyskał ponad 280 milionów złotych na walkę z rakiem. Jako Ruch Obrony Granic będziemy wystawiali grupy przed Belwederem. Prezydent nie jest wystarczająco dobrze chroniony, zapowiedział Robert Bąkiewicz w telewizji w Polsce 24.
8: SOP nie zabezpiecza, nie daje poczucia bezpieczeństwa prezydentowi. Wejście wcześniej do prezydenta Andrzeja Dudy, porwanie stamtąd innych ludzi. Dlatego jako Ruch Obrony Granic postanowiliśmy, że będziemy zabezpieczali od jutra Belweder i będziemy tam wystawiali swoje grupy. Sytuacja jest taka, że do domu mamy pana prezydenta, po prostu wchodzi się z wyważonymi drzwiami. To znaczy, że głowa państwa nie jest w Polsce bezpieczna, tak więc musimy chronić głowę państwa.
5: W sobotę wieczorem służby interweniowały w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Po fałszywym zgłoszeniu strażacy wyważyli drzwi. Dostaliśmy informację o pożarze, a potem o zatrzymaniu funkcji życiowych osoby w mieszkaniu, mówił na konferencji prasowej komendant główny Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
9: Weszliśmy na balkon, żeby zweryfikować przez okno kwestię zadymienia wewnątrz obiektu. Jedno z okien było przejrzyste, można było zobaczyć, że obiekt wewnątrz nie jest zadymiony. Po 15 minutach kolejna karetka, kolejny ZDRM przyjechał na miejsce zdarzenia ze względu na kolejne zgłoszenie o zatrzymaniu funkcji życiowych pod tym samym adresem. Po wejściu do lokalu nie zastaliśmy osoby poszkodowanej, mieszkanie było puste.
5: Ukraiński influencer Andrii Chavryliv, który jechał sportowym samochodem pod morskie oko, otrzymał zakaz wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen na 5 lat. Jest od kilku dni na Ukrainie. Wcześniej deportacji domagali się politycy opozycji, między innymi poseł Janusz Kowalski.
10: Natychmiastowa deportacja Ukraińca na ukraiński front. Nie dla łamania prawa w Polsce, nie dla takiej bezczelności wjechał swoim autem nad morskie oko, jeszcze sobie robi suite w focie. Nie ma zgody na takie zachowanie w Polsce. Deportacja.
5: Ukrainiec, odnosząc się do sprawy, stwierdził, że nie zauważył znaku zakazu. Chcę przeprosić Polaków, bo po prostu nie wiedziałem, że nie wolno tam wjeżdżać. Szlaban był podniesiony, jechałem według nawigacji, oznajmił w mediach społecznościowych. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
6: Wiadomości sportowe. Dzień dobry, Grzegorz Milko. Ewa Pajor wygrała w piłkarskiej lidze mistrzyń. Barcelona, w której występuje reprezentantka Polski, pokonała w Oslo Olympique Lyon 4-0. Polka strzeliła 2 gole. Została zarazem MVP spotkania, najlepszą zawodniczką tego meczu. Pajor poprzednio przegrywała aż 5 finałów, będąc zawodniczką Wolfsburga. Teraz w 6 wreszcie zwyciężyła i dokładnie od tego pierwszego finału minęło 10 lat. Tymczasem Barcelona Panów przegrała w ostatnim meczu sezonu z Walencją na wyjeździe 3-1. Honorową bramkę strzelił Robert Lewandowski. Był to gol na pożegnanie z Barsą w ostatnim meczu Polaka w klubie z Katalonii. Wciąż nie wiadomo, kto będzie nowym klubem, kto do jakiego klubu przejdzie Robert Lewandowski. Te 3 gole, które wpadły na stadion Mestalla, wpuścił Wojciech Szczęsny, który zagrał cały mecz. Natomiast we spotkaniu, które dawało trzecie miejsce w La Liga, Villarreal rozbił Atletico Madryt 5-1. W ostatniej kolejce naszej piłkarskiej ekstraklasy również kilka ciekawych rozwiązań. Wiadomo, że Lech został mistrzem, Górnik wicemistrzem, trzecie miejsce Jagiellonia, czwarte Raków. Toczyła się walka o piąte miejsce dające prawo gry w pucharach. W 96 minucie GKS Katowice wyrównał w meczu z Pogonią w Szczecinie 1-1 i zapewnił sobie udział właśnie w europejskich pucharach, spychając na szóste miejsce Legię. Tam mimo zwycięstwa 4-0 nie zagra właśnie w europejskich pucharach. Marek Papszun na konferencji prasowej powiedział:
11: jeżeli chodzi o mecz, to bardzo dobre zawody w naszym wykonaniu i zwycięstwo przekonywujące. Strzeliliśmy 4 bramki, byliśmy bardzo, bardzo skuteczni, ale też no, zagraliśmy z takim polotem i myślę, że kibice mogą dzisiaj być z nas zadowoleni. Natomiast no, mecz też był taki znowu specyficzny, bo niestety doszło do tragedii i po prostu no, też nie mogliśmy ani się cieszyć, ani do końca nie było dopingu i trzeba było uszanować tą katastrofę, która się wydarzyła. Więc także przykro mi i naprawdę duży taki wypadek, który no trochę tą radość musiał oczywiście stonować. To był ostatni mecz, więc krótkie podsumowanie, podziękowania. No myślę, że bardzo udana runda za nami. 8 zwycięstw, 6 remisów, 2 porażki, średnia 1,9, co przy całym sezonie pełnym na pewno dałoby wiadomo co. Natomiast no, poprzednia runda była słaba. Dźwignęliśmy się z tego i no, to jest największa wartość.
6: To powiedział trener Marek Papszun. Tragedia, do której doszło, to ta, że zmarł kibic Motoru Lublin. Doszło do reanimacji właśnie sympatyka, który przyjechał z Lublina. Niestety w szpitalu zmarł i speaker podał tę informację, a więc mecz był kończony w ciszy. Kondolencje dla kibiców Motoru Lublin. Natomiast jeszcze wracając do tych rozwiązań w naszej ekstraklasie, to wiemy, że z niej spadły Lechia, Arka i Termalika. I z kolei w Betlik pierwszej lidze również ciekawa walka o udział w barażach, bo wcześniej wiemy, że awansował Śląski, Wisła, Kraków. Natomiast w 97 minucie, podobnie jak w przypadku GKS-u Katowice, awans właśnie do strefy drużyn, które zagrają w barażach, zapewniły sobie czarne koszule. Polonia Warszawa wygrała w Opolu z Odrą 2-1, przeprowadzając ostatnią akcję meczu. Fantastyczny kontratak i bramka Łukasza Zjawińskiego i tym samym Polonia wyrzuciła z tej strefy Ruch Chorzów, który z kolei przegrał 2-3 ze zdegradowanym już z niczym w Pruszkowie. Pary barażowe to Wieczysta, która zmierzy się z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów zagra z Łódzkim Klubem Sportowym. I jeszcze tenis. Dziś czekamy na mecz Igi Świątek w pierwszej rundzie turnieju Roland Garros o godzinie 12. Rywalką będzie Emerson Jones z Australii. Wcześniej o 11 Maja Chwalińska zagra w pierwszej rundzie z mistrzynią olimpijską, która właśnie na kortach w Paryżu ten tytuł wywalczyła, Qinwen Zheng. Maja przedzierała się przez kwalifikacje aż 3 rundy i teraz właśnie zagra z Chinką. Natomiast wczoraj awansowały dwie nasze zawodniczki, bo Magda Linette z stoczyła niesamowity, prawie 3-godzinny bój z Czeszką Teresą Walentową i wygrała 2-1, a Magda Linet pierwszego seta wygrała, natomiast w drugim doszło do kreczu jej rywalki. Elena Gabriela Ruse z Rumunii nie mogła kontynuować swojego meczu, a więc dobrze spisują się, no przynajmniej tak to wszystko widać, że trzymamy kciuki za nasze zawodniczki. Także zagra dziś jeszcze Hubert Hurkacz, a on o jego meczu może dwa słowa więcej w sporcie po godzinie 9. Do usłyszenia.
12: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
13: Reklama.
14: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
15: Karol Maurycy de Talleyrand.
14: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
16: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
13: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
19: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
20: Перемагаймо разом. Програма для українців у Польщі.
21: Звичайно, разом. Аудиція для українців в Польщі.
20: Інформуємо, аналізуємо, роз'яснюємо.
21: Інформуємо, аналізуємо, виясняємо.
20: Говоримо про економіку і право, про війну в Україні і перебування в Польщі.
21: Мовимо о економії і праві. Мовимо о війні на Україні і побиті в Польщі.
20: Пізнаємо історію і культуру.
21: Познаємо історію і культуру.
20: Слухайте програму «Перемагаємо разом» на Радіо ВНЕТ щовівторка о 22 годині.
21: Слухайте в Радіо ВНЕТ цовторок о годині 22.
16: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
14: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
17: To była autopromocja.

Tak, proszę Państwa, Radio Wnet nadaje już od 17 lat. Jesteśmy z Państwem i bardzo za to też dziękujemy, bo to dzięki Państwu Radio Wnet istnieje. Ja przypomniałam ten dżingiel, który już od dawna nie brzmiał na antenie Radia Wnet. Mam nadzieję, że Państwo się też ucieszyli. Myślę, że wielka radość w Krakowie i będziemy rozmawiać za chwilę po piosence. Porozmawiamy z jednym z inicjatorów ogólnopolskiego wzburzenia takiego, gdzie referendum zostało przywrócone obywatelom. Jan Hoffman będzie gościem Poranka Wnet, ale zanim to muszę przywrócić jeden utwór, który był, towarzyszył i jest, bo wszystko zaczęło się, proszę Państwa, jeśli chodzi o Radio Wnet, na Saskiej Gębie. Taka jest prawda, choć wystartowaliśmy w hotelu europejskim, te nasze rozmowy toczyły się właśnie tam. To dla Państwa stary przebój, który doskonale Państwo znają, ale w tym dniu powinien być zagrany. Małgośka.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest zapowiadany jeden z inicjatorów referendum w Krakowie, wygranego referendum w Krakowie, Jan Hoffmann. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Z pogodnego jak nigdy Krakowa, jak dawno już nie.
1: No dobrze, to euforia, wielkie szczęście i radość, że obywatele nie zawiedli, że jednak wierzymy nadal w demokrację i podstawowy instrument demokracji, czyli referendum, ale to jest też wielki sukces państwa. Jakie wnioski płyną dziś już po, wiemy oficjalnych wynikach wyborów, że wynikach referendum, przepraszam, że udało się państwu odwołać prezydenta. To jakie wnioski na gorąco wyciągnąłby pan z tego referendum?
2: Pierwsza kwestia taka ogólna w skali całego kraju, że we wszystkich gminach i to bez względu na to, czy włodarz jest, nie wiem, z Platformy, z PiSu, z Lewicy, z jakiejś, nie wiem, z Konfederacji, jeżeli tacy są, czy też po prostu, jak to mam w miejsce w wielu przypadkach, bezpartyjny, to każdy z tych włodarzy dzisiaj się obudził i ma świadomość, że jednak jest różnica między demokracją a cykliczną dyktaturą i że w samorządach nie mamy do czynienia z cykliczną dyktaturą, tylko właśnie z demokratycznym procesem. No i że ta odpowiedzialność jest realna i może być egzekwowana. Chociaż oczywiście no, rzadko się zdarza, żeby ktoś tak zirytował mieszkańców, jak to miało miejsce w Krakowie, jak nasz włodarz zirytował nas. Druga kwestia jest bardziej już lokalna. To jest kwestia taka, to myśmy o tym mówili wczoraj na konferencji, co powinien teraz zrobić komisarz, nie znając exit pollów. Te badania exit pollów to potwierdziły. Odpowiedzi o przyczyny referendum. Myśmy apelowali mianowicie wczoraj do pana premiera Tuska, żeby oczywiście korzystając ze swojego uprawnienia do wyboru komisarza, żeby wyczulił tą osobę na kilka kwestii niezwykle ważnych dla Krakowian, czyli żeby od razu ten komisarz podjął działania zmierzające do radykalnego ograniczenia strefy czystego transportu, żeby rozpocząć audyt finansów miasta, żeby to zlecił ten zewnętrzny audyt, o którym mówiliśmy od samego początku, żeby zlecił pan komisarz lub pani komisarz, no i żeby też zlikwidować departamenty, czyli taką dodatkową strukturę narzuconą urzędowi przez prezydenta Michalskiego. Złośliwi mówili, że głównie po to, żeby kilka nowych etatów stworzyć, a mniej złośliwi po prostu się zastanawiali, jaki to ma sens.
1: To jest nieuchronne pytanie. Czy widać już poza byłym szefem NIK-u, czyli Marianem Banasiem, który sam się zgłosił do kandydowania na prezydenta miasta Krakowa, czy widać już jest potencjalnych kandydatów, czy może pan albo któryś z inicjatorów będzie kandydował na urząd prezydenta miasta Krakowa?
2: Ja myślę, że to wszystko czas pokaże, że tutaj trzeba spokojnego namysłu. Ja myślę, że Kraków nie lubi czegoś takiego, że ktoś ogłasza jednego dnia decyzję, a drugiego dnia robi wielką korektę. Czyli to takie hasło, którym posługiwał się prezydent Michalski często, gdy mu referendum po prostu zaczęło zagrażać, to wycofywał się z decyzji albo pozornie wycofywał się częściej, mówiąc o wielkiej korekcie. Dlatego myślę, że tutaj spokojnie, z rozwagą trzeba do tego tematu podejść i będziemy po przemyśleniu komunikować decyzje odpowiednie. Natomiast one powstały w wyniku właśnie, czy tutaj to, że my nie mamy takiego planu już rozpisanego na ileś lat do przodu, wynika z tego, że naprawdę byliśmy, czy jesteśmy przecież oddolnym ruchem, oddolnym zrywem. No i fokusowaliśmy się na tym celu w postaci odwołania prezydenta Michalskiego, bo to było niezwykle ważne, żeby w ogóle móc rozpocząć dyskusję o odnowie życia politycznego w Krakowie, życia społecznego.
1: Dobrze, mamy teraz już ogłoszony oficjalny sukces państwa drogi i sukces obywatelski, tak jak wspomniałam na początku, ale wróćmy może do czasu, kiedy powstał pomysł stworzenia referendum. Jakie były pierwsze reakcje? Jak państwo się zorganizowali? Bo jednak to jest spektakularne zwycięstwo inicjatorów tego referendum. Może warto by było przypomnieć historię, jak to się tworzyło?
2: Ja może powiem tak, gdzieś mniej więcej od kilku miesięcy albo dwa, trzy miesiące przynajmniej przed tym, jak to referendum ruszyło, jak wystartowaliśmy, w Krakowie już buzowało, bo buzowały olbrzymie emocje, coraz więcej środowisk, coraz więcej ludzi, nawet internautów takich, powiedzmy, nie będących w żadnych politycznych relacjach czy zależnościach, po prostu oddolnie mówiono, no coś z tym trzeba zrobić, no naprawdę jest źle, tak źle nie było, zgadzaliśmy się bądź nie zgadzaliśmy się z kierunkami, które proponował poprzedni prezydent, no ale mieliśmy poczucie, że leci z nami pilot i straciliśmy to poczucie przez dwa lata prezydentury pana Aleksandra Miszalskiego, w związku z czym mieliśmy takie głębokie poczucie, że coś trzeba zrobić. To wydaje mi się, że to była taka emocja dominująca, na pewno emocja wykraczająca poza wszelkiego rodzaju partyjne podziały i spory. To było coś, co łączyło wyborców lewicy z wyborcami prawicy i z wyborcami też centrum, a i osobami w ogóle niezainteresowanymi, powiedzmy, krajową polityką i tego typu podziałami. W związku z czym no, ktoś musiał zrobić ten pierwszy krok i tak się złożyło, że no, znalazła się grupa osób, w której miałem zaszczyt uczestniczyć, która ten pierwszy krok powiedziała, że wykona. Wcale nie wiedzieliśmy, czy nam się uda. Ja chciałem podziękować wszystkim osobom, które bądź ze mną tą ideę tworzyły, bądź się do nas przyłączyły, zwłaszcza te 21 osób. My naprawdę wychodząc na konferencję 27 stycznia i rozpoczynając całą akcję, po pierwsze nie wiedzieliśmy, czy nam się uda. Po drugie nie wiedzieliśmy, jakie metody urząd będzie, czy magistrat, czy też tak naprawdę, bo to nie chodzi o urzędników, tylko to otoczenie prezydenta Miszalskiego, jakie będzie stosować do walki z nami. Byliśmy przekonani i nie zawiódł nas niestety, nie zawiodło nas środowisko prezydenta Miszalskiego, że będziemy atakowani, no nie zawsze merytorycznie, że będą się na nas wylewały różne, no takie, nie chcę tutaj mocnych słów używać, no ale powiedzmy, że będziemy obiektem, czy skierowane przeciwko nam będzie nieprawdziwa informacja, dezinformacja. To się wydarzyło, nawet musieliśmy korzystać z drogi sądowej, żeby prostować pewne rzeczy, w związku z czym moim zdaniem 27 stycznia żeby no, stanąć obok mnie i wystartować, trzeba było mieć odwagę i dziękuję tym wszystkim osobom, zwłaszcza z tej 21, chociaż potem dużo osób też się przyłączyło, innych, ale zwłaszcza z tej naszej grupy startowej, że miały odwagę to zrobić, że miały odwagę to wejść, że miały odwagę wyjść ze swojej strefy komfortu.
1: Zanim doszło do tej konferencji, o której pan mówi w styczniu, czy próbowali państwo, czy pan próbował rozmawiać z prezydentem, już odwołanym prezydentem Miszalskim, o tym, że to jego zarządzanie w Krakowie jest niewłaściwe i doprowadzi do katastrofy? Czy był jakikolwiek kontakt z Urzędem Miasta?
2: No, pan prezydent nie był specjalnie otwarty na dialog z osobami, które go krytykowały. Wiem, skądinąd też gdzieś tam do mnie docierało z jego otoczenia, że każdą krytykę od samego początku odbierał jako atak personalny. Ja jestem przewodniczącym Rady Dzielnicy Pierwszej i proszę sobie wyobrazić, że już taka drobna kwestia, moim zdaniem przynajmniej, no merytoryczna, ja jestem tak nauczony, no też mam zawód taki, bo jestem radcą prawnym, że możemy się spierać, ale to nie znaczy, że się nie lubimy, tak? Czyli że to jest jakaś walka na noże, tylko po prostu wymiana argumentów. Więc kiedy pan prezydent na samym początku swojej prezydentury powołał taką instytucję burmistrza nocnego w taki sposób, że myśmy to krytykowali, proponowaliśmy inne rozwiązania jako dzielnica, no to docierało do mnie od wspólnych znajomych, że pan prezydent odbiera to jako straszny atak personalny na swoją osobę. I tak w zasadzie było cały czas. Później kwestia audytu. Tak samo punktowaliśmy, że ten audyt nie został zrobiony tak, jak powinien zostać zrobiony, solidny zewnętrzny audyt, tak żeby tą sytuację finansową ratować. I mam głębokie przekonanie, że gdyby prezydent Miszalski był otwarty na te argumenty. To samo mówiliśmy mu o strefie, że ona jest za duża, że po prostu ona jest nieproporcjonalna, że nigdzie takiej nie ma. Gdyby te gdzieś tam, powiedzmy, czynniki, które wskazywaliśmy, pan prezydent brał pod uwagę, to jestem głęboko przekonany, że byłby dzisiaj prezydentem nadal.
1: Czy mają państwo już takie wrażenie, że tort polityczny w postaci wygranej państwa próbuje być rozszarpany przez przeciwników pana prezydenta, że wszyscy próbują się przypiąć do sukcesu inicjatorów, czy może padły po prostu wprost propozycje kandydowania z tej albo innej listy politycznej?
2: No wie pani co, to jakby to jest też takie poświęcenie, które dokonując jego, czyli walcząc o tą zmianę, człowiek ma w uszach, nie jestem najmłodszy już, więc mam w uszach słowa piosenki Jacka Karczyczmarskiego, że na końcu śpiewak znowu był sam, tak? Więc jakby tutaj znaczy nikogo nie krytykuję, nikogo nie mam pretensji. Dzisiaj jest dzień euforii i radości, no ale oczywiste jest, że też pewnego rodzaju sojusz, który wszystkich środowisk praktycznie od lewa do prawa i też różnych sił politycznych, no to takie coś też nie jest standardową procedurą demokratyczną, tak? I sam spór i posiadanie różnych wizji rozwoju miasta jest czymś naturalnym, więc mamy świadomość, czy miałem świadomość od początku, że to nie będzie tak, że teraz oto będzie, nie wiem, następca Miszalskiego, namaszczony przez Miszalskiego i jakiś kontrkandydat i tyle w wyborach, tylko że tutaj ta dyskusja o Krakowie w zasadzie wraca do kampanii z 2024. Oczywiście jesteśmy bogatsi o doświadczenia prezydentury Miszalskiej, pana prezydenta Miszalskiego. No i będziemy musieli bardzo roztropnie, jako krakowianie, bardzo mądrze wybrać następcę pana prezydenta Miszalskiego. Myślę, że ta ostatnia prezydentura, te ostatnie dwa lata jakoś krakowian zdefiniowały też pod tym względem, że będziemy wyczuleni na pewne cechy, które pan prezydent miał i które być może w życiu prywatnym nie są niczym złym, także być może mu nawet jako w byciu posłem nie przeszkadzały, no ale jednak w zarządzaniu tak dużym miastem po prostu się nie sprawdziły. Tak dużą organizacją, można powiedzieć, jaką jest Gmina Miejska Kraków.
1: Panie Janie, gdy pani propozycja od tej koalicji, która powstała wokół wspólnej sprawy wobec pana, żeby pan kandydował na prezydenta miasta Krakowa, to przyjmie pan taką propozycję, czy...
2: Pani redaktor, w całym swoim życiu nie przywykłem przyjmować propozycji, które nie padły.
1: Rozumiem. To gratuluję sukcesu, bo to ogromny sukces i myślę, że...
2: Bardzo
1: będzie...
2: dziękuję.
1: Będziemy w kontakcie, życzymy wspaniałego dnia i proszę odpocząć.
2: Zawsze będę podkreślał, że to jest oczywiście sukces przede wszystkim tych 170 z hakiem tysięcy krakowian, którzy zagłosowali. Przypomnę, że na prezydenta Miszalskiego zagłosowało niewiele ponad 130 tysięcy osób, więc ponad 40 tysięcy osób poszło go odwołać. To jest bardzo demokratyczne zachowanie i wszyscy mamy ten sukces, ale szczególne podziękowania chciałem skierować oprócz tej 21, którą miałem zaszczyt utworzyć. Chciałem skierować do tych wszystkich osób, także z tego komitetu, ale nie tylko, które na mrozie, w deszczu, przy minus 15, przy minus 20 stały i zbierały te podpisy. Nigdy, myślę, że ja, ale też wszyscy mieszkańcy Krakowa, nigdy wam tego nie zapomnimy.
1: Wszystkiego dobrego. Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum, które odniosło sukces z Krakowa, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego, pani redaktor. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
1: A my teraz dla państwa przed rozmową kolejną zagramy piosenkę pana Wojciecha Młynarskiego. Róbmy swoje.
0: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę,

majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś po cichu.

to coś da. Kto wie? Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wierzy. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał: jak?

zróbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej.

bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da.

0: Gościem Poranka Wnet jest Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu, witam z Poznania.
0: I to jest temat, który jest dosyć zaskakujący, że przechodzi tak bez echa, dlatego poprosiłam pana posła o komentarz. Rząd planuje ułatwienie legalizacji pobytu cudzoziemców. Ma pomóc w tym instytucja tak zwanej milczącej zgody. To krok w dobrą stronę, ale niewystarczający. Takie komentarze pojawiają się po informacji, która mnie, szczerze mówiąc, zaskoczyła. Na rządowych stronach pojawia się propozycja zmian w prawie migracyjnym. MSWiA chce znowelizować ustawę o cudzoziemcach. Projekt zakłada, że obywatele najbardziej rozwiniętych państw trzecich, w których ogólna sytuacja bezpieczeństwa jest zadowalająca, będą mogli korzystać z tak zwanej instytucji milczącej zgody. Ja tylko powiem, że milcząca zgoda polega na tym, że jeśli wojewoda, przed którym toczą się postępowania, w ciągu 60 dni nie odpowie na wniosek obcokrajowca, to sprawa z automatu zostaje rozstrzygnięta na rzecz obcokrajowca. Jaki komentarz można tutaj przedstawić naszym słuchaczom?
1: Na razie jesteśmy na etapie przedstawienia takiego projektu przez rząd, przyjęła go Rada Ministrów. On jeszcze nie pojawił się w obradach parlamentu. Natomiast w tych sprawach trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ nie można takimi prostymi rozwiązaniami próbować, w mojej opinii, rozwiązać niewydolności systemu, a to w istocie jest powodowane, to jest powód, to jest przyczyna złożenia tego rodzaju propozycji, dlatego że urzędy wojewódzkie w tej chwili są niewydolne, po prostu są zapchane wnioskami o legalizację pobytu, o kartę czasowego bądź stałego pobytu. Ludzie miesiącami oczekują na tego rodzaju decyzje i oczywiście tutaj po pierwsze trzeba zachowywać bezpieczeństwo, więc pośpiech nie jest skazany, ale ja znam sytuację, w której małżeństwa, na przykład wieloletnie małżeństwo, znam taką sytuację, bo zgłosiła się do mnie taka osoba do biura poselskiego, wieloletnie małżeństwo, gdzie żona pochodzi z Zambii i miała już udzielaną wcześniej kartę czasowego pobytu, czeka grubo ponad pół roku na to, żeby, wydawałoby się, rzecz naturalną, jest to osoba, która jest rodzinnie związana, była na terytorium Polski już wiele lat, nie sprawiała problemów, tymczasem nie może się doczekać na, wydawałoby się, dość oczywistą decyzję. Z drugiej strony są wydawane decyzje, które mogą budzić wątpliwości. No i teraz próba potraktowania tego wszystkiego takim jednym cięciem, w ramach którego miano by legalizować pobyt na podstawie milczącej zgody, dlatego że urzędy w ciągu 2 miesięcy nie są w stanie wydać decyzji, budzi, powiem szczerze, moje wątpliwości. Wymagałaby wprowadzenia szeregu bezpieczników. Rozumiem, że takim elementem są bezpieczniki, że to ma dotyczyć państw tylko tak zwanych bezpiecznych. Rozumiem, że elementem takiego bezpiecznika ma być to, że cudzoziemiec i tak będzie miał, że tak powiem, pobyt zalegalizowany, ale i tak będzie na końcu, w momencie wydania decyzji, musiał osobiście zgłosić się po pozwolenie na pobyt czasowy. To są jakieś elementy, powiedziałbym, takie właśnie o charakterze bezpiecznika. Natomiast pytanie, czy wystarczające? W mojej opinii, choć tak jak mówię, jeszcze nie analizowaliśmy tego szczegółowo na poziomie parlamentu, to mogą być elementy niewystarczające. My musimy w sprawach migracyjnych być niezwykle ostrożni, bo to są procesy, które w Europie Zachodniej wprowadziły bardzo wiele problemów i tutaj jakiekolwiek regulacje wprowadzane na poziomie krajowym powinny być wprowadzane z niezwykłą ostrożnością.
0: Mamy sytuację, gdzie służby Polski nie są w stanie sprawdzić, kto dokonuje ataku, nawet jeśli to są fałszywe alarmy, ale jednak organizm państwa, służby są zaangażowane w fałszywe alarmy i mówimy o automatyzmie, nawet jeśli mówimy o krajach, które są według polskich służb uznane za potencjalnie bezpieczne, to nie ma pan, panie pośle, wrażenia, że może być to furtka dla przestępców, dla braku możliwości weryfikacji służb, jeśli ten automatyzm zostanie zachowany?
1: Obawiam się tego rzeczywiście, ponieważ to może zdemotywować urzędy wojewódzkie do sprawnego wydawania decyzji. Dzisiaj, tak jak mówię, system jest niewydolny, ale w momencie wprowadzenia takiej regulacji, no, prawo do właśnie składania wniosku, nawet wniosku takiego, który potencjalnie wiemy, że może być odrzucony, a następnie taka osoba może przebywać na podstawie właśnie takich zapisów ustawowych do czasu odrzucenia wniosku, czyli do czasu decyzji negatywnej w sposób legalny na terytorium Polski, no, może budzić rzeczywiście wątpliwości co do zachowania zasad bezpieczeństwa. Tutaj pełna zgoda, dlatego ja mam, jak powiedziałem, no, głębokie wątpliwości. Pani redaktor poruszyła jeszcze wątek sprawności działania służb państwowych. No, rzecz zupełnie niebywała, że służby państwowe w zasadzie umywają ręce od możliwości zweryfikowania tego. Mamy do czynienia w tej chwili z, no, systemowym zastosowaniem fałszywych alarmów. Być może właśnie jako elementu takich działań hybrydowych, testujących służby państwa. I służby państwa tego testu nie zdają, bo nie są w stanie ustalić, do kogo należą nieruchomości, co do których adresy są zgłaszane w tych fałszywych alarmach. Coś, co wydawałoby się dzisiaj oczywistością. Przecież służby państwowe dysponują wszelkimi rejestrami, które umożliwiają szybką weryfikację tego, kto jest właścicielem nieruchomości. Co więcej, są, no, metody, które nie wymagają jakiejś wielkiej, że tak powiem, technologii, również szybka weryfikacja wśród sąsiadów, czy zgłoszenie może mieć charakter potencjalnie rzeczywiście, no, fałszywego alarmu. To wszystko nie jest stosowane. Dopiero teraz słyszymy, że mają być wprowadzane jakieś przeglądy procedur po prawie 2 tygodniach od momentu, kiedy pierwsze ataki właśnie o charakterze systemowym miały tutaj miejsce. Więc w takich okolicznościach wprowadzanie tego rodzaju rozwiązań tym bardziej budzi wątpliwości.
0: No i teraz ostatnie pytanie, a właściwie kwestia. Kraków odwołał prezydenta, który nie spełnił oczekiwań krakowian, przynajmniej tych, którzy poszli na referendum, a poszło ich ponad 170 tysięcy. To jak sytuacja w Poznaniu? Jak tam prezydent Jaśkowiak się ma?
1: No, będzie bardzo dobra okazja do tego, żeby dokonać przeglądu sytuacji w Poznaniu, ponieważ do końca maja prezydent musi przedstawić raport o stanie miasta i w czerwcu nad tym raportem będzie dyskusja. W związku z tym ja zachęcam wszystkich, żeby ponadpolitycznie, wobec tego, co stało się w szczególności w Krakowie, gdzie widać, że mieszkańcy mają sprawczość, jeżeli są niezadowoleni z danych rządów, żeby ci wszyscy, którzy krytycznie oceniają rządy Poznaniem, ja należę do tego grona, ale uważam, że to powinno być grono szerokie, ponadpolityczne, nie oparte na jednej partii, powinni do takiej merytorycznej dyskusji o tym, gdzie prezydent nie realizuje swoich oczekiwań, prezydent Jacek Jaśkowiak, przystąpić. I jeżeli efektem tej dyskusji będzie takie głębokie przekonanie, że jest możliwość dokonania recenzji działalności prezydenta w sposób skuteczny w referendum, to moim zdaniem ten krok absolutnie pozostaje otwarty. Natomiast to powinna być decyzja wynikająca, tak jak mówię, po pierwsze z analizy tego, czy jest powszechne dzisiaj w Poznaniu przekonanie, że rządy prezydenta Jacka Jaśkowiaka należy przerwać. Ja mam takie przekonanie, ale powiedziałem, że tutaj musi to być pewien szerszy ruch społeczny i mówię, jest ku temu okazja, warto tę okazję wykorzystać.
0: To ja bardzo serdecznie dziękuję i życzę wspaniałego dnia. Szymon Szynkowski-Welsenk był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie pośle.
1: Dziękuję dla państwa również. Wszystkiego dobrego.
0: To my się rozłączamy z panem posłem, a teraz dla państwa jeden z utworów, który ostatnio mi się przypomniał, ale myślę, że za chwilę do studia wejdzie Krzysztof Skowroński, więc Stanisław Sojka, Druha we mnie masz.

0: Doktor, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że od 17 lat możemy być z Państwem, że możemy nadawać nasze programy, że możemy Państwu opowiadać o Polsce, o świecie, o kulturze, o sporcie, o tym wszystkim, o czym opowiadamy. Od czasu do czasu pojawia się coś dowcipnego, czyli radiowy teatrzyk. Ale zacząłbym od gratulacji dla mieszkańców Krakowa. Zaczęliśmy jako radio dwóch stolic, w Warszawie i w Krakowie. To był 12 listopada 2018 rok. Tak rozpoczęła się nasza przygoda w eterze, czyli przygoda poważnego radia, które rozszerzyło się właśnie na tych 8 miast. I gratuluję, bo bardzo się cieszę, jak słyszałem gościa o godzinie 8:15, z którym rozmawiała Katarzyna, który z taką radością opowiadał o tym, że zmobilizowali się mieszkańcy Krakowa, poszli na referendum i odwołali zarówno prezydenta, jak i nie?
1: Rada nie. Rada niestety zostanie, dlatego że ze względu na frekwencję, żeby odwołać radę, trzeba mieć wyższą frekwencję i tu o włos się nie udało.
0: No to szkoda. To w takim razie w tej beczce miodu jest trochę dziegciu. Trudno, ale radość z tego, że odwołano prezydenta, nie dlatego, żebyśmy mieli jakiś osobisty stosunek do prezydenta Krakowa, ale radość z tego, że pokazaliśmy, że, czyli krakowianie i krakowianki pokazali, że to można zrobić, że nikt nie jest święty, że każdy jest w zasięgu naszych demokratycznych głosów. Zobaczymy, co będzie, czy za tym pójdzie cała masa referendów, bo włodarze miast są różni. Z części jesteśmy zadowoleni, ale pewno z większej części nie jesteśmy zadowoleni, bo jak ktoś zostaje prezydentem tak na przykład dużego miasta jak Warszawa, to zapomina często o warszawiakach i o ich problemach.
1: No dobrze, ale my dziś mamy rozmawiać o przyszłości Radia Wnet. 17 lat to tak naprawdę trudno mi sobie wyobrazić z perspektywy takiego medium, jak było tworzone Radio Wnet. To siła twojej osobowości, siła tych wszystkich ludzi, którzy przez te lata tworzyli radio, doprowadziła nas do miejsca, w którym dziś znajdujemy się. Znajdujemy się w sercu stolicy, przy Placu Zamkowym, na krakowskim przedmieściu. Mamy, proszę państwa, coraz większe możliwości techniczne, ale to też nie jest tak, że to jest tylko w dniu urodzin, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to wszystko jest okupione wielką pracą, wielkim stresem i siłą, którą Krzysztof musiał przez te 17 lat dźwigać. W jakiej sytuacji jest radio? Jak widzisz przyszłość radia?
0: W jakiej namawiasz mnie na bardzo poważną rozmowę, to w takim razie troszkę Państwu pokażemy, jak wygląda sytuacja finansowa i też sytuacja zespołu Radia Wnet. Wydajemy co roku 4 851 767 zł. Takie były koszty radia w zeszłym roku, czyli prawie 5 milionów złotych. Z tych 5 milionów złotych 3 miliony mamy dzięki Państwa bezpośredniemu wsparciu albo bezpośrednio na konto, albo przez patronite.pl. Za to wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy, ale jak łatwo policzyć, to jeszcze potrzeba nam 1 800 000 zł. Nie ma katastrofy, bo około 500 tysięcy to jest 1,5%, które państwo deklarują przy okazji rozliczeń podatkowych, więc tu już też można dokonać pewnego odejmowania, czyli zostaje tam milion 100 tysięcy złotych do tego, żeby ten budżet nasz wypełnić. Potem mamy kolejne źródło, to jest YouTube. YouTube to jest koło 700 tysięcy, mówię koło, bo to różnie każdego miesiąca jest inaczej, ale koło 700 tysięcy złotych i reklama, która uzupełnia ten budżet, ale nie do końca. To znaczy jest tak, że radio Radio Wnet to jest taki stały deficyt, do którego Katarzyna jest przyzwyczajona, bo my żyjemy w tym deficycie, to jest pewno 30-40 tysięcy złotych stałego deficytu. No to jak dochodzimy do końca roku, no to już jest suma około 300-350 tysięcy. No i to jest tak, że właściwie jedyna możliwość

0: Jedyny apel i dlatego tak często do Państwa apelujemy, to jest zapukanie i poproszenie, to jest kupujemy gazety, płacimy za Netflixa, za rozmaite rzeczy, my też pracujemy, pracujemy od rana, więc taki bilet, czy taki gest, wydaje nam się, że to byłoby dobre, żeby ci, którzy myślą o tym, no dobrze, to radio płynie, żeby się zdecydować. Właściwie to jest, to namawiamy w tej chwili, nie wiem, 1000 osób do tego, z tych, którzy jeszcze nie zrobili do tego, żeby to zrobili, to nam uzupełni. Ale powiem, że to jest tak, to jest uzupełnienie deficytu. Ale radio, bo zapytałaś się o przyszłość radia, tak? To znaczy radio, żeby nie może tylko trwać, tylko radio musi się rozwijać. Zbiórka urodzinowa, zbiórka na konsoletę, ale konsoleta to jest coś takiego, co po prostu musimy zrobić. Musimy wydać te 100 tysięcy złotych, żeby Adam miał taką konsoletę, która jest niezawodna, żebyśmy wiedzieli, że ona dobrze działa, bo ta ma 8 lat i już, jak nam powiedzieli technicy, może za chwilę sama z siebie się zresetować i wtedy nie będzie słychać radia. No ale to jest konsoleta, my musimy rozwijać, ale co najważniejsze, rozwijać zespół radia. Ja tak się zastanawiałem. Katarzyna, 17 lat, a jeżeli doliczymy do tego jeszcze program Trzeci Polskiego Radia, to wyjdzie z tego lat 20.
1: Nie liczmy aż tak daleko.
0: Znaczy nie mamy wspólnych dzieci, ale te dzieci, które mamy. Umba, czyli moja córka, miała 2 lata wtedy, kiedy rozpoczynało się radio.
1: Radio Wnet.
0: Teraz jest już studentką. Ale Kasia, Łukasz, Magda, Lech, Tomek, tak? Wybranowski. No to jesteśmy właściwie od samego początku, ale potem wszystkie osoby, które kolejno przychodziły do radia, w radiu zostawały. Ten zespół stworzony jest zespołem, myślę, że unikalnym, jeśli chodzi w ogóle o media w Polsce, tak? Bo jesteśmy tutaj, bo jest jeszcze jeden składnik i powiedziałem, ile mamy wydatki, ale na co wydajemy? Koncesja to jest 1 350 000, koncesja i nadajniki, 1 350 000 złotych. Siedziba, administracja, no to jest około 400 tysięcy złotych i około 3 milionów wydajemy na wynagrodzenia, tak?
1: Rocznie,
0: tak, nie dziennie,
1: tak,
0: tylko...
1: Żeby Państwo mieli świadomość, że dziennikarze naprawdę pracują dla pasji.
0: To jest prawda, przeciętnie to jest około 6 tysięcy złotych brutto. I teraz, to jest zespół, w którym właściwie jako kapitan tego okrętu muszę zamykać co najmniej jedno oko i przymykać oko, no bo każdy musi jakoś się utrzymać w Warszawie, wynająć mieszkanie, zrobić rozmaite rzeczy, więc mogę i muszę się zgadzać na to, żeby ktoś sobie myślał o tym, no dobrze, to ja mogę zarobić jeszcze coś, ale to jest konsekwencją, to są konsekwencje dla radia, więc w gruncie rzeczy te wydatki na wynagrodzenia powinny być większe, ale też powinniśmy wzmocnić zespół, tak? To znaczy nam naprawdę brakuje 3-4 dziennikarzy, którzy by teraz, jeden by pracował i patrzył, co się dzieje w służbie zdrowia, tak? Wiemy, że jest 9 miliardów, powiatowe szpitale są zadłużone, jutro o tym będę w poranku rozmawiać, ale bez tego wędrówki po szpitalach i bez wiedzy, jaki parabank pożycza szpitalom pieniądze i jakie mogą być konsekwencje, kiedy te pieniądze będą niewypłacalne. Ktoś byłby w miasteczku Gniewu, by nadawał na żywo, ktoś by pojechał na Śląsk. Czyli takiej, bym powiedział, źródłowej pracy dziennikarskiej nam potrzeba. To jest rozwój zespołu, jest bardzo ważny, ale też rozwój taki technologiczny, no bo jest tak. Po pierwsze jest ta lubiana albo nielubiana sztuczna inteligencja, czyli potrzebny jest jakiś serwer, który pomoże nam rozmaite rzeczy, pozwoli nam być ciekawszym radiem. Znaczy dziennikarz jest ważniejszy niż sztuczna inteligencja, ale to też jest ważne. I budowa nowego studia. To też jest taki zamysł, od dawna chodzi nam po głowie i ciągle nie możemy go zrealizować. No, może to się uda, więc to był taki krótki raport finansowy, który Państwu się należy i też wielkie podziękowanie dla tych wszystkich, którzy są admirałami, kapitanami, bosmanami, dla tych wszystkich darczyńców, którzy bezpośrednio na konto wpłacają, bo z nimi nie mamy kontaktu, tak? Ze wszystkimi, którzy są na Patronite i tam nam pomagają. Mamy maile, mamy kontakt, możemy informować. Natomiast tych wszystkich, którzy tym wszystkim teraz dziękuję bardzo za wsparcie, tym z Państwa, którzy wpłacają bezpośrednio na konto, ale też jeszcze jedno podziękowanie, bo wczoraj wczoraj byliśmy na Jarmarku Dominikańskim i to było bardzo sympatyczne. Tylu miłych słuchaczy żeśmy spotkali. Mamy kubeczki, mamy koszulki, mamy torby. To też był taki moment, w którym przygotowujemy się do naszych 17 urodzin. Od dzisiaj zaczynamy, od tego momentu zaczynamy obchodzić te 17 urodziny. Ale zapraszamy Państwa na mszę świętą w najbliższą sobotę 30 o godzinie 10, a potem zapraszamy do radia i tutaj będziemy obchodzić nasze 17 urodziny, chyba że jeszcze jakiś pomysł nam się po drodze urodzi, ale to wtedy będziemy Państwa informować. No to taka tyle z tego raportu finansowego.
1: Słuchacze Radia Wnet piszą, że po pierwsze redaktorowi Skowrońskiemu nie zmienił się głos, bo fragment wywiadu, który został wyemitowany na antenie, wskazuje na to, że się nie zmienił głos, ale słyszą Państwo, że też emocje i takie zaangażowanie redaktorów Skowrońskiego się nie zmieniło wobec radia. Nam trudno sobie po tylu latach wyobrazić, że radio mogłoby zniknąć. To jest na pewno rzecz, która jest nie do wyobrażenia ze względu na te lata zaangażowania tych wspaniałych ludzi, te tematy, które mogliśmy w Radiu Wnet poruszać i ta wolność, która dzięki temu, że Krzysztof Skowroński dał przestrzeń tym młodym dziennikarzom, mogła tu wykwitnąć. Mam nadzieję, że Państwo rozumieją, że w dniu urodzin rozmawiamy o tak trudnych tematach, dlatego że no, trochę jesteśmy już zdesperowani. Radio musi się rozwinąć i Państwo o tym doskonale wiedzą. Jesteśmy w przededniu zmian, które zaproponuje AI. Dzisiaj Państwo mogą obejrzeć na przykład występ pana premiera Mateusza Morawieckiego, który błyszczy na TikToku z balkonu Radia Wnet, choć nieudolnie jest tam zamazany mikrofon. To widać jest właśnie wpływ sztucznej inteligencji na przestrzeń debaty publicznej, ale my jesteśmy prawdziwi, my nie jesteśmy sztuczną inteligencją, my jesteśmy dziennikarzami z krwi i kości, którzy tworząc to radio przez te wszystkie lata, cały zespół Radia Wnet, który przez wszystkie lata był zaangażowany, my naprawdę dziękujemy za Państwa wsparcie i liczymy, że Państwo teraz też będą o nas pamiętać i będą z nami świętować te 17 urodziny. A ty, Krzysztof, czego sobie życzysz z tej okazji?
0: Żebyśmy dotrwali do 18.
1: I tak co roku. Mamy takie już stałe elementy gry, ale ja zazwyczaj pamiętam je, że one się pojawiały jesienią. Jak było już tak smutno i szaro, to już było wiadomo, że i później. A teraz zaczyna mnie to poważnie już niepokoić, że już na wiosnę zaczynamy rozmawiać o tym, że może być kłopot. Mam nadzieję, że to tylko takie zmęczenie twoje, wiesz, nie powiem starość, przecież to bez przesady.
0: Tak to zabrzmiało?
1: Nie,
0: ale to jest tak, że opowiadanie o rozmaitych, o finansach i tak dalej, to jest takie opowiadanie, które nie buduje w człowieku euforii, bo sobie przypomina, co musi zrobić i co musi zrobić za chwilę.
1: No dobrze, to my życzymy Państwu wspaniałych...
0: Ale świętować będziemy w sobotę, w dobrych humorach, w dobrych nastrojach, razem z żyrafą.
1: Krzysztof Wadzimie, żyrafa, my życzymy Państwu wspaniałego dnia i spóźnimy serwis, więc ja pożegnam całą ekipę. Adam Czerpak realizował audycję, Konrad Tomaszewski odpowiada za YouTube'a i tu bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie lajki i subskrypcje. Adam Domagała odpowiada za portal. Tosia Bryś debiutuje już od kilku dni jako wydawca. Krzysztof Skowroński, ja nazywam się Katarzyna Adam, jak i wrócę do Państwa, nie powiem.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? Prezydent Krakowa odwołany, wybory w sierpniu, kolejna zbiórka Łatwoganga zakończona sukcesem. Wyważenie drzwi w domu rodzinnym Karola Nawrockiego. Robert Bąkiewicz zapowiada patrole przed Belwederem.
1: Wiadomości wnet.
0: Odwołano krakowskiego Tuska, tak wynik referendum w Krakowie skomentował kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek na porannej konferencji prasowej.
2: Nie ma już prezydenta Miszalskiego i będą nowe wybory. To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego, ale to się zakończy odejściem Tuska. Bo rządy Tuska są tak samo postrzegane przez Polaków w całej Polsce, jak rządy Tuska krakowskiego, czyli pana Miszalskiego tutaj w Krakowie.
0: Frekwencja referendum w Krakowie wyniosła 29,99%. Do odwołania potrzebnych było niecałe 27% głosów osób uprawnionych do głosowania. Natomiast nie odwołano Rady Miasta, zabrakło 0,5 punktu procentowego. Gościem poranka Radia Wnet był inicjator referendum Jan Hoffmann. Mówił, że oczekuje od premiera wskazania sensownego komisarza.
3: Myśmy apelowali do pana premiera Tuska, żeby korzystając ze swojego uprawnienia do wyboru komisarza, żeby wyczulił tą osobę na kilka kwestii niezwykle ważnych dla Krakowian, czyli żeby od razu ten komisarz podjął działania zmierzające do radykalnego ograniczenia strefy czystego transportu, żeby rozpocząć audyt finansów miasta, żeby zlecił ten zewnętrzny audyt, no i żeby też zlikwidować departamenty, czyli taką dodatkową strukturę narzuconą urzędowi przez prezydenta Miszalskiego. Złośliwi mówili, że głównie po to, żeby kilka nowych etatów stworzyć.
0: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w sierpniu. Na razie chęć startu wyraził jedynie były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Jako Ruch Obrony Granic będziemy wystawiali grupy przed Belwederem. Prezydent nie jest wystarczająco dobrze chroniony, zapowiedział Robert Bąkiewicz w telewizji w Polsce 24.
4: SOP nie zabezpiecza, nie daje poczucia bezpieczeństwa prezydentowi. Wejście wcześniej do prezydenta Andrzeja Dudy, porwanie stamtąd innych ludzi. Dlatego jako Ruch Obrony Granic postanowiliśmy, że będziemy zabezpieczali od jutra Belweder i będziemy tam wystawiali swoje grupy. Sytuacja jest taka, że do domu mamy pana prezydenta, po prostu wchodzi się z wyważonymi drzwiami. To znaczy, że głowa państwa nie jest w Polsce bezpieczna, tak więc musimy chronić głowę państwa.
0: W sobotę wieczorem służby interweniowały w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Po fałszywym zgłoszeniu strażacy wyważyli drzwi. Dostaliśmy informację o pożarze, a potem o zatrzymaniu funkcji życiowych osoby w mieszkaniu, mówił na konferencji prasowej komendant główny Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
5: Weszliśmy na balkon, żeby zweryfikować przez okno kwestię zadymienia wewnątrz obiektu. Jedno z okien było przejrzyste, można było zobaczyć, że obiekt wewnątrz nie jest zadymiony. Po 15 minutach kolejna karetka, kolejny ZDRM przyjechał na miejsce zdarzenia ze względu na kolejne zgłoszenie o zatrzymaniu funkcji życiowych pod tym samym adresem. Po wejściu do lokalu nie zastaliśmy osoby poszkodowanej, mieszkanie było puste.
0: Kolejna zbiórka Łatwoganga zakończona sukcesem. Influencer pokonał na rowerze trasę z Zakopanego do Gdańska. Dotarł tam po godzinie 21:00, witany oklaskami przez kilkaset osób. Jazdę transmitował na żywo, jednocześnie prowadząc zbiórkę na leczenie 3 chłopców. Zebrał prawie 20 milionów złotych. Łatwogang zasłynął spektakularną zbiórką, którą przeprowadził w kwietniu. W trakcie 9 dni pozyskał ponad 280 milionów złotych na walkę z rakiem. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
6: Wiadomości sportowe.
7: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Ewa Pajor wygrywa w piłkarskiej lidze mistrzyń. Barcelona, w której występuje, pokonała w Oslo Olympique Lyon 4-0. Polka strzeliła 2 bramki, została MVP spotkania, więc najlepszą zawodniczką. Pajor poprzednio przegrywała aż 5 finałów, będąc jeszcze piłkarką Wolfsburga. Teraz w 6 wreszcie wygrała. Od pierwszego dzieliło ją dokładnie 10 lat. Tymczasem Barcelona panów przegrywa w ostatnim meczu sezonu z Walencją na wyjeździe 3-0. 3-1, a honorową bramkę strzelił Robert Lewandowski. I był to ostatni gol w pożegnalnym meczu z Barsą reprezentanta Polski. Wciąż nie wiadomo, którym klubem będzie ten nowy właśnie Roberta, chociaż Arabia Saudyjska podnosi podobno cenę tej propozycji, 90 milionów euro za sezon. Ciężko się pewnie będzie Robertowi oprzeć, chociaż jeszcze malutki procencik jest nadziei, że może zostanie w Europie, na przykład w Milanie. Trzy gole, które padły na stadion Mestalla, wpuścił Wojciech Szczęsny, który rozegrał cały mecz. I jeszcze bardzo ciekawe spotkanie także o trzecie miejsce w La Liga Villarreala, więc hiszpańska żółta łódź podwodna zatopiła Atletico Madryt, wygrywając 5-1. W ostatniej kolejce naszej piłkarskiej ekstraklasy kilka ciekawych rozstrzygnięć. Wiadomo, że mistrzem już wcześniej został Lech. Górnik przypieczętował wicemistrzostwo, na trzecim miejscu Jagiellonia, czwarty Raków. Toczyła się walka o piąte miejsce, które było premiowane, jest premiowane grą w pucharach. I w 96. minucie do tych pucharów właśnie wskoczyli gracze GKS-u Katowice, którzy wyrównali w Szczecinie z Pogonią 1-1. Tym samym na szóstym miejscu kończy Legia, co po meczu z Motorem wygranym 4-0 powiedział trener Legii Marek Papszun. Posłuchajmy.
8: Z 6 remisów, są 2 porażki, średnia 1-9, co przy całym sezonie pełnym na pewno dałoby wiadomo co. Natomiast no, poprzednia runda była słaba. Dźwignęliśmy się z tego i no, to jest największa wartość. Oprócz tego oczywiście, że udało nam się tutaj wprowadzić i no, standardy pracy i takie fundamenty oczywiście pod kolejny sezon, jeżeli chodzi o zespół, jeżeli chodzi o sztab i myślę, że to taki owocny czas. Oprócz tych wyników wprowadziliśmy też 3 młodych zawodników do gry i to też myślę, że w trudnej rundzie dla nas to jest duża sprawa. 3 chłopaków z akademii, żeby debiutowało, no to jest rzadkość. Z tego miejsca chciałbym podziękować przede wszystkim piłkarzom, sztabowi, zarządowi szeroko pojętemu, wszystkim pracownikom klubu, którzy nas wspierali, no i oczywiście naszym fantastycznym kibicom, no, gdzie mimo tego, że wiadomo, w Legii Warszawa są oczekiwania inne, to pomogli nam przetrwać ten trudny bardzo moment i razem pociągnęliśmy to do 6 miejsca, więc z 18 na 6 myślę, że bardzo, nie, bardzo, bardzo pozytywnie.
7: To powiedział trener Marek Papszun i bardzo mi się podoba taka chłodna głowa trenera, że tak naprawdę Legia na te europejskie puchary nie zasłużyła, ciesząc się z tego, że nie została zdegradowana z ekstraklasy, a z niej spadają Lechia, Arka i Termalika. I tym samym niesamowita także walka właśnie o awans do tejże ekstraklasy. No bo wiadomo, że wcześniej w pierwszej lidze zapewniły sobie 2 ekipy z wielką historią, a więc Wisła, Kraków i Śląsk Wrocław, ale rzutem na taśmę do barażów awansowała Polonia Warszawa. Niesamowita 97. minuta, bardzo adekwatne do tego, co działo się z GKS-em Katowice. Czarne koszule przeprowadzają piękny kontratak zakończony ładnym golem Łukasza Zjawińskiego i zwyciężają w Opolu Odrę 2-1. Tym samym Polonia zagra właśnie w barażach o ekstraklasę. Wypchnęła zatem z tej strefy Ruch Chorzów, który przegrywa ze zdegradowanym Zniczem w Pruszkowie 2-3 i w parach barażowych Wieczysta Kraków zagra z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów z Łódzkim Klubem Sportowym. To jest jeden mecz w drużynie, która była, tak jak wymieniłem, od pierwszej w ekipie, która zajęła wyższe miejsce w lidze, a później jeden mecz finałowy. Kto to będzie? Zobaczymy. Wiemy, że Wieczysta Kraków gra do końca. Tam mają być zmiany własnościowe, być może być może będzie wsparcie Wisły Kraków, ale piłkarze powiedzieli, że grają do samego końca i dopiero po ewentualnym awansie okaże się, co dalej. Tymczasem mamy Ekstraligę Żużlową i tutaj Stal Gorzów wygrywa z Motorem Lublin 46-44. Jack Holder 13 punktów dla Stali, Bartosz Zmarzlik komplet dla Motoru. Speedway Grand Prix Praga, bo tam przecież także ścigano się na słynnej markecie w sobotę. Wygrywa Duńczyk Madsen przed Bradykercem. Trzeci był Bartosz Zmarzlik, ale właśnie nasz mistrz świata awansował na czoło klasyfikacji Grand Prix. Tenis, bo rozpoczyna się wielka gra. W zasadzie ona już się rozpoczęła, ale teraz pierwsza runda Roland Garros w Paryżu. O godzinie 13:00 Hubert Hurkacz zmierzy się z Jaime Manurem. To jest hiszpański tenisista, który wychowywał się w Akademii Rafaela Nadala. Hurkacz był ostatnio w niezłej formie, więc wierzymy, że tutaj pokona Hiszpana. Wcześniej, godzina 12:00 Iga Świątek z Australijką Emerson Jones. Godzina 11:00 nasza kwalifikantka, która tak dzielnie walczyła przez 3 rundy kwalifikacja, więc Maja Chwelińska, no ale jej rywalka absolutny top. To jest Queen Wen Zheng, a więc mistrzyni olimpijska, która właśnie to mistrzostwo wygrała na kortach ziemnych w Paryżu w półfinale, między innymi pokonując Igę Świątek. Wczoraj Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy, wygrywając z Eleną Gabrielą Ruse z Rumunii. W drugim secie rywalka naszej Magdaleny musiała skraczować ze względu na kontuzję, a niesamowity bój stoczyła Magdalinet, która po długim, długim, naprawdę takim wyczerpującym wręcz boju tenisowym wygrała z Terencą Walentową z Czech. 2-1, no i mamy w komplecie naszych tenisistów, trzymajmy za nich kciuki, bo naprawdę mogą to być piękne wszystkie mecze na Roland Garros. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
10: Po reklamie.
12: Autopromocja. Medycyna Hildegardy z Bingen. W każdą środę od godziny 20 zabiorę Państwa w niezwykły świat średniowiecznej mistyczki, która w XII wieku opisała sposoby leczenia wszelkich znanych dzisiaj chorób duszy i ciała. Zapraszam już o 20 w najbliższą środę. Elżbieta Ruman.
13: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcie. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
12: To była autopromocja.
14: Żebyś wiedział. Przed mikrofonem Tomasz Zapelt, a państwa i moim gościem jest pan Jacek Oryl, dyrektor Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, największej imprezy bukinistycznej między Tatrami a Bałtykiem, która już za 3 dni otwiera podwoje na warszawskim Stadionie Narodowym. Dzień dobry, panie Jacku.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
14: Panie Jacku, w materiałach prasowych przygotowanych przez organizatorów targi, czyli Fundację Historia i Kultura oraz projekt Książka Spółka ZOO, jest informacja, że to jest 5. edycja targów, ale to jest 5. edycja targów pod tym szyldem, bo pan w branży książkowej od kilku dekad działa i no, z dużymi sukcesami. Również był pan obecny na Stadionie Narodowym przed laty. Targi zmieniały lokalizację. Targi w Warszawie są obecne od 7 dekad, chyba mniej plus minus. Czym obecna edycja się wyróżnia? Jakby pan ją zareklamował?
15: Tak, wracając do początku twojej wypowiedzi, Tomku, czy panie redaktorze.
14: No, możemy mówić po imieniu, znamy się przecież od lat.
15: Znamy się oczywiście. To 5. nowożytna edycja Międzynarodowych Targów Książki, a targi książki w Warszawie, ta tradycja jest, trwa od bodajże 69 lat i są to jedne z najstarszych targów na świecie, nie tylko w Europie. W każdym razie są w pierwszej piątce. Natomiast tak, no, zmieniały się organizacje, zmieniały się nazwy targów, pod którymi były organizowane. Przez 7 edycji organizowaliśmy warszawskie targi książki, których miałem być przyjemność dyrektorem na Stadionie Narodowym również, a po pandemii rozpoczęliśmy właściwie od zera wspólnie z Fundacją Historia i Kultura organizację tej imprezy przed Pałacem Kultury. I ona się rozrastała. Co roku była większa, co roku przyciągała więcej zagranicznych gości. No, aż osiągnęła taką skalę, że trudno było nam kontynuować tą imprezę, tym bardziej, że zaliczyliśmy w tamtym roku koszmarną pogodę, a większa część tej imprezy była na zewnątrz organizowana w takich pawilonach namiotowych, gdzie przy bardzo niskiej temperaturze w maju i ulewnym deszczu, no, komfort dla wydawców, a poza tym bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ochronę tych książek, niektórych przecież fantastycznych, znakomitych i drogich wydań, na takim otwartym terenie z ryzykiem zamoczenia, zamoknięcia, było olbrzymie. Już od 2 lat duzi wydawcy, którzy jeżdżą po całym świecie, zwracali nam uwagę, że jednak ta taka wielka, tradycyjna i znana na arenie międzynarodowej impreza nie powinna się odbywać w namiotach, mimo że oczywiście to rozwiązanie miało mnóstwo zwolenników, bo wstęp był wolny, każdy mógł przyjść, przyciągnęło to, przypomnę, w tamtym roku 135 tysięcy osób. Właśnie impreza organizowana w sercu Warszawy, bez żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o dostęp publiczności do tych targów, do spotkań autorskich, więc z pewnym sentymentem mówię o tym w czasie przeszłym.
14: Ale względy bezpieczeństwa, względy komfortu i wydawców, i zwiedzających spowodowały, że wróciliście na Stadion Narodowy. Widzę, że 33 państwa potwierdziły obecność w tym roku. Takim wizytówką zawsze jest jakiś jeden kraj, ale tym razem jest to bardzo egzotyczny rejon świata, bo to jest Emirat Szardża, więc właściwie nie kraj, tylko fragment Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Skąd ten pomysł?
15: Tak, Emirat Szardża jest tym głównym, ale głównym emiratem, który jest eksponowany, natomiast to wystąpienie jest w ramach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a Szardża po prostu jest jednym z tych 7 emiratów w tym państwie, który reprezentuje kulturę i promuje emiraty właśnie poprzez kulturę, przede wszystkim literaturę, muzykę i historię, więc stąd oni są wyeksponowani. A jak to się wzięło? No, Szardża jest bardzo aktywna na arenie międzynarodowej występuje w roli gościa honorowego, bo taka jest ranga tego wystąpienia. Co roku mamy gościa honorowego na międzynarodowych targach książki w Warszawie. Przypomnę, w tamtym roku Korea była tym gościem. To jest tak, że Polska też występuje w takiej roli stosunkowo często na różnych imprezach. Oczywiście jest grupa największych targów książki na świecie. My się szczęśliwie zaliczamy do tej grupy kilkunastu, 15-16 imprez, które wspólnie stworzyły taką radę dyrektorów targów, żeby wymieniać się informacjami, dzielić doświadczeniami. Ja należę do tej grupy i stąd też te nasze kontakty i też w związku z tym do nas trafiają propozycje z różnych krajów. Akurat od 2 lata temu Szardża pojawiła się na horyzoncie jako jeden z potencjalnych kandydatów chętnych do tego, by w Polsce się pokazać. To wcale nie jest tak, że to jest komercyjna prezentacja, w związku z tym my nie oferujemy tego i nie wybieramy sami tego gościa, tylko on musi zaakceptować trudne warunki też finansowe często. Nie mamy żadnego dofinansowania, jeżeli chodzi o organizację targów i przyjmowania gościa honorowego. Szardża, tak jak mówię, od 2 lat prowadziliśmy rozmowy. W tamtym roku potwierdziła chęć i udziału i przygotowania na bardzo szeroką skalę, bo to są takie przygotowania, które muszą instytucje właściwie państwowe wspierać albo wręcz samodzielnie prowadzić, rozpoczęły się pomiędzy nami. Nie ukrywam, że rzeczywiście egzotyczny partner, nieznana literatura, bo głównie chodzi o tą wymianę literacką, ale myślę, że będzie to ciekawe, ponieważ zaangażowaliśmy do tego wspólnego emiracko-polskiego programu również ciekawych polskich autorów, którzy będą interlokutorami tych emirackich, nieznanych, wybitnych i świetnie znanych w świecie arabskim autorów, poetów, naukowców. Tutaj w tej części bilateralnych, że tak powiem, rozmów na scenach i w salach konferencyjnych będzie Aubena Grabowska, Barbara Kosmowska, Grażyna Plebanek, Witrzostak, Sebastian Kadomski. Oni będą właśnie rozmawiać o tej literaturze. Oni są jak gdyby dopasowani do specyfiki literackiej tych emirackich autorów i myślę, że będzie to ciekawe spotkanie, bo będziemy odkrywać tą literaturę, a z pewnością zaowocuje to większą ilością przekładów literatury arabskiej w Polsce, literatury pięknej, bo głównie ci przedstawiciele reprezentują właśnie literaturę piękną i poezją.
16: Ale nie tylko wejdę ci w słowo, bo żebyśmy się nie skoncentrowali tylko na tej szarży. Natomiast no, są też stoiska patronackie innych państw. No, wspomniałeś o Korei i Korea, która w zeszłym roku była gościem honorowym. W tym roku ma własne stoisko. Podobnie jest z Włochami. Więc taki bardzo szeroki wymiar literatury europejskiej, pozaeuropejskiej. No to na pewno będzie wabik dla widowni. Ale solą też targów są nagrody. W ramach imprezy tych nagród jest co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście przyznawanych, między innymi nagroda Ikar, nagroda Kapuścińskiego, nagroda Magellana dotycząca książek podróżniczych, no jeszcze nagroda Nowej Fantastyki. Także taki wymiar, to podnosi prestiż zdecydowanie wydarzenia.
15: Oczywiście, a nowością, czy najbardziej w tym roku interesującą nagrodą będzie fakt, że w Warszawie w czasie targów przyznawana będzie Nagroda Literacka Unii Europejskiej.
16: Właśnie, dwa słowa o tym.
15: Tak, przyjeżdżają nominowani do tej nagrody. Ta nagroda nie dotyczy stricte Unii Europejskiej, obejmuje 41 krajów europejskich, ale niekoniecznie należących do Unii Europejskiej. W tym roku sporo z tych krajów, przedstawicieli tych krajów właśnie reprezentuje państwa, które do Unii nie należą. 11 nominowanych autorów z 11 krajów przyjedzie do Warszawy. Będziemy mieli z nimi spotkania takie zbiorowe, że tak powiem, mówiące o tam ich twórczości, ale również o tym, jak oczekują, że ta nagroda wpłynie na ich karierę literackie. Będzie spotkanie w sobotę na scenie głównej z laureatem tej nagrody, a w piątek wieczorem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie gala, na której poznamy tego laureata. Natomiast oczywiście nagrody inne są nagrody przyznawane w trakcie targów. Oczywiście nagroda Ikara to nagroda z długą tradycją dla twórcy, która przyznawana jest na otwarciu targów i ten twórca wtedy otwiera targi. Autor otwiera międzynarodowe targi książki, przypomnę, a nie polityk czy działacz branżowy, że tak powiem.
14: I to jest bardzo nagrody... dobra tradycja. Tradycją są też rzeczywiście spotkania autorskie, podpisywanie egzemplarzy, czy to nowości, czy też publiczność przynosi jakieś książki ze swoich bibliotek. Ale zauważyłem, że w tym roku będzie taka możliwość przy zakupie książek, zresztą można zawsze kupić na tych targach książki w cenach promocyjnych bez tej takiej marży, która w księgarniach się stosuje. Czy będzie można na przykład w przypadku kupienia iluś tam egzemplarzy nie taszczyć tego ze sobą, tylko zdaje się będzie można to sobie wysłać pod swój adres czy jakikolwiek adres kogoś?
15: Tak, będziemy mieli współpracę z jednym z partnerów wysyłkowych, z firmą wysyłkową, która postawi paczkomat na targach i będzie można te książki, będzie pomagać w pakowaniu tych książek i będzie można od razu je wysłać sobie do domu, czy wysłać na prezent komuś z terenu targów, z takiego automatu. Więc myślę, że to będzie dodatkowy komfort. Oczywiście komfort generalnie z PGE Narodowy prezentuje znacznie wyższy niż te otwarte tereny na dawnym placu defilat. Natomiast to, co trzeba podkreślić, że niestety wstęp jest płatny, czyli wprowadziliśmy bilety tak, jak to było za czasów warszawskich targów książki, kiedy wstęp był na stadionie płatny.
14: To jeszcze na koniec tylko podsumowuję takie dane informacyjne. Targi są od czwartku 28 maja do niedzieli 31 maja w godzinach 10-18, czwartek, piątek i sobota 10-19, a niedziela 10-17. Zapraszamy wszystkich na te targi, bo naprawdę tam będzie szereg i ciekawych autorów, i nowości wydawniczych. Ja polecam szczególnie biografię Konstantego Ildefonsa-Gałczyńskiego. Zresztą będzie też spotkanie tam autorskie Mariusza Orbanka, autora tej książki. A moim Państwa gościem na antenie był pan dyrektor Jacek Oryl, szef Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, na który raz jeszcze serdecznie zapraszamy. Dziękuję, Jacku, i do zobaczenia na Stadionie Narodowym.
15: Dziękuję bardzo, zapraszamy.

0: Kraków 95 i 2 FM.
1: Radio Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Jest godzina 9.32. Gorąco w Warszawie, ale jeszcze bardziej gorąco w Krakowie. Mówimy o referendum, które wczoraj się odbyło. Od rana już na ten temat mówimy i ja Państwa zachęcam, żeby dziś być z Radiem Wnet, bo na ten temat na pewno jeszcze dużo rozmów, między innymi w Odysei Wyborczej czy w programie W Samo Południe, ale jeśli Państwo dopiero wstali, to przypomnę, że za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta Krakowa zagłosowało 171 581 osób. Oznacza to, że w wyniku tego referendum dotychczasowy prezydent miasta stracił swoje stanowisko, a z kolei niestety dla tych, którzy wzięli udział w tym referendum, zabrakło frekwencji, żeby odwołać Radę Miasta. Odwołanie Rady Miasta jest nieważne, mimo że wczoraj pierwsze te wyniki sondażowe co innego mówiły i już taka informacja poszła, że i właśnie Rada Miasta została odwołana. Przeciwko odwołaniu obecnego prezydenta zagłosowało 3631 osób, a tak jeszcze przypominając, jak to jest z tym referendum, musiało wziąć w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców biorących udział w głosowaniu i w tym przypadku minimalna liczba ważnych kart wyjętych z urn wynosiła 158 555, więc ten próg został znacznie przekroczony. Natomiast niewiele zabrakło, a odwołana zostałaby także Rada Miasta Krakowa. Ja Państwa odsyłam na stronę wnet.fm. Dziś o godzinie 8.10 Katarzyna Adamiak rozmawiała z jednym z inicjatorów właśnie odwołania prezydenta, z jednym z inicjatorów przeprowadzenia referendum, ale teraz posłuchajmy, jak w tym sztabie właśnie inicjatorów przeprowadzenia referendum w Krakowie cieszono się ze wczorajszych sondażowych jeszcze wyników.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Czekamy.
2: I już też pojawiły się pierwsze komentarze dotyczące wyników referendum w Krakowie. Roman Giertych napisał na platformie X: jednak sondaże znów się pomyliły i frekwencja była wczoraj w Krakowie poniżej 30%, co powoduje, że stabilna większość koalicji obywatelskiej w Radzie Miasta nie została odwołana. Gratulacje dla radnych. Wygląda na to, że opór mieszkańców wzbudzał sam prezydent miasta, napisał Roman Giertych na platformie X. Natomiast wypowiedziała się na temat referendum też na przykład pani Agnieszka Holland, która napisała 33, bo takie wczoraj były wyniki sondażowe, 33% obywateli zdecydowało za 67%. Co to ma wspólnego z większością demokratyczną? Krakowska chucpa, tak napisała pani Agnieszka Holland. A sam prezydent Aleksander Miszalski 2 godziny temu na platformie X opublikował takie oświadczenie. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum. Zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo ważną lekcją pełnienia funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem. Wiem też, że część decyzji i emocji wokół nich sprawiła, że wielu mieszkańców straciło do mnie zaufanie. Ale nigdy nie przestałem myśleć o Krakowie z troską i odpowiedzialnością. Przed naszym miastem są wielkie wyzwania. Plan ogólny, transport, mieszkania, rozwój komunikacji i jakość życia. Dlatego dziś chcę zaapelować o jedno. Żeby po tym referendum Kraków potrafił znowu być wspólnotą. Bo niezależnie od politycznych sporów, wszyscy gramy do jednej bramki. Dziękuję za ten wspólny czas i dziękuję za możliwość pracy dla Krakowa. Napisał już były prezydent miasta Krakowa Aleksander Miszalski na platformie X. Takie właśnie oświadczenie. To teraz jeszcze przypomnijmy, bo krąży teraz w internecie wystąpienie Donalda Tuska, premiera Donalda Tuska, który wspierał kandydaturę Aleksandra Miszalskiego w tych wyborach prezydenckich w Krakowie, które, jak komentuje wiele internautów, bardzo źle się dziś zestarzało.
1: Zmielam się wam rekomendować mojego przyjaciela, bliskiego współpracownika Aleksandra Miszalskiego. Wiem, że to jest po prostu kwintesencja rzetelności. Dzisiaj Kraków potrzebuje takiego gospodarza spokojnego, konsekwentnego, przyzwoitego bólu i Aleksander Miszalski jest dokładnie takim człowiekiem. Ja bym oddał moje miasto w ręce kogoś takiego jak Aleksander Miszalski z czystym sumieniem i z pełnym przekonaniem.
2: I tak by zrobił premier Donald Tusk, no inaczej zadecydowali wczoraj mieszkańcy Krakowa. Natomiast teraz dopiero będzie, proszę Państwa, ciekawie, o czym na pewno na antenie Radia Wnet będziemy rozmawiać, no bo któż przejmie rządy w Krakowie, tego jeszcze nie wiemy, natomiast już są pierwsi chętni do tego. Marian Banaś zamieścił tuż po zakończeniu referendum, bo to już było 11 godzin temu, taki film, bardzo profesjonalnie nagrany, w którym informuje wszystkich mieszkańców Krakowa, a o czym to teraz Państwo posłuchają.
4: Chcę jasno powiedzieć, jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków. Nasze miasto zasługuje na spokój, kompetencje i dobrego gospodarza, który słucha mieszkańców. Marian Banaś, prezes Ruchu Naprawy Polski Mariana Banasia, były minister finansów i prezes Najwyższej Izby Kontroli.
2: I tak Marian Banaś zaapelował, nagrał takie oświadczenie, taki film promujący najwyraźniej swoją ewentualną kandydaturę na urząd prezydenta miasta Krakowa. Także przed Krakowem ciekawy czas, ale my wracamy do Warszawy. Przypominamy Państwu, że nasze urodziny się zbliżają, trwa zbiórka, między innymi na konsoletę, na którą teraz patrzę. To, że się z Państwem słyszymy, to nie są tanie zakupy. Niestety co jakiś czas trzeba w taki sprzęt zainwestować i to wsparcie od Państwa jest nam niezbędne, żeby nadawać, żeby prowadzić programy, nie tylko te tutaj ze studia, ale też te z wielu zakątków świata, o czym zaraz się Państwo jeszcze przekonają. Ja przypomnę Państwu tylko adres tej zbiórki: patronite.pl/z/konsoleta. Jeśli Państwo mogą nam taki prezent urodzinowy sprawić, to będziemy bardzo Państwu za to wdzięczni. Czy to będzie 10 zł, czy to będzie więcej. Każda wpłata się liczy. W tej chwili mamy już 60% osiągnięte tej zbiórki, więc być może uda się do końca tygodnia, bo jeszcze parę dni do naszych urodzin zostało. Jeszcze może uda się te kwotę, którą planowaliśmy zebrać. A za wszystkie wpłaty bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, naszym słuchaczom też właśnie w Krakowie, którzy ostatnio nas bardzo miło przyjęli. Pozdrawiamy Kraków, zachęcamy Państwa, żeby słuchać nas na 95.2, bo taka częstotliwość jest w Krakowie i tak można Radia Wnet nie tylko w internecie, ale właśnie na przykład w radiu, w samochodzie. Mam nadzieję, że już niedługo nie stojąc w takich korkach jak dotychczas słuchać. Jest godzina 9:40, a dzisiaj jest, proszę Państwa, 25 maja. Ja Państwa zapraszam po godzinie 14, bo dzisiaj jest rocznica urodzin Łucji Prus, ale to już w audycji Kiedyś to było. Będą piękne polskie piosenki lat już minionych, natomiast dziś jest inna ładna rocznica muzyczna, bo 25 maja 95 roku, 31 lat temu, premierę miał debiutancki album grupy ONA, zatytułowany Modliszka, a więc Agnieszka Chylińska i utwór Znalazłam.

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: 9.45, a prawie 46 i my mamy połączenie z Mikołajem Murkocińskim, który w tym tygodniu będzie nadawał dla Państwa z Armenii. Co będzie tam robił, kiedy będzie można go słuchać, no to będą to na pewno stałe wejścia o godzinie 7.30 w poranku Wnet, ale właśnie też na przykład w audycji, żebyś wiedział, na pewno się nieraz Mikołaj pojawi i oczywiście o godzinie

0: cała Europa, ponieważ właśnie wtedy ma się, no zdecyduje się, że zdecydują Ormianie, czy Armenia będzie nadal ten swój prozachodni kurs utrzymywała, kurs, który obrała mniej więcej 3 lata temu, czy też raczej pozostanie w ścisłych związkach, stosunkach z Rosją, ponieważ rzeczywiście na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat Armenia była takim, można powiedzieć, naturalnym sojusznikiem Rosji, którą Ormianie postrzegali jako takiego protektora. No, w roku 2023, czyli w czasie ostatniej wojny w Górskim Karabachu, kiedy to Azerbejdżan przejął tę eksklawę, można powiedzieć, armeńską, chociaż to troszkę bardziej skomplikowane. Mam nadzieję, że będzie można do tego to jeszcze lepiej wytłumaczyć w innych audycjach. W każdym razie od tego roku 2023, gdy to według Armenii właśnie Rosja nic nie zrobiła, aby jakoś ten konflikt rozwiązać, no to od tamtego czasu rzeczywiście Armenia patrzy bardziej w stronę zachodnią, bardziej w stronę Unii Europejskiej. To też w sumie konsekwencja tak zwanej aksamitnej rewolucji, która dokonała się tutaj w Armenii w roku 2018. Wtedy to do władzy na fali takich wielkich protestów doszedł aktualny premier Nikola Paszynian, były dziennikarz, który, można powiedzieć, postawił się tej dotychczasowej oligarchii, która jeszcze wywodziła się z czasów sowieckich, bo to także trzeba pamiętać, że Armenia była Republiką Sowiecką do roku 1991. No w każdym razie dlatego też warto patrzeć na to, co dzieje się, co będzie się działo w Armenii za 2 tygodnie. A żeby jeszcze Państwa przekonać dodatkowo, że jest to coś ważnego, również z punktu widzenia Polski, no to chociażby jest fakt, że mniej więcej 3 tygodnie temu tutaj właśnie w Erewaniu zjechali się przywódcy państw europejskich, nie tylko Unii Europejskiej, ale także był tutaj obecny Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, ale także premier Kanady, premier Mark Carney, jeżeli dobrze pamiętam imię. I rzeczywiście Erywań na 3 dni stał się taką, można powiedzieć, stolicą światowej dyplomacji. To tutaj między innymi prezydent Francji Emmanuel Macron śpiewał w towarzystwie właśnie premiera Nikola Paszyniana. Myślę, że to filmiki, które obiegły nie tylko media społecznościowe francuskie, ale ogólnie rzecz biorąc wszystkie media społecznościowe na całym świecie. No w każdym razie tak, to jest kolejny właśnie ten punkt, w którym możliwe są ingerencje rosyjskie. Pamiętamy, że w zeszłym roku to była Mołdawia. Tam również zastanawialiśmy się, czy dojdzie do jakichś prowokacji rosyjskich, tak aby Rosja przejęła kontrolę nad Mołdawią. I właśnie do podobnej sytuacji może dojść za 2 tygodnie tutaj w Armenii. No i właśnie po to tutaj jestem, proszę Państwa, aby troszeczkę nie tylko oczywiście rozmawiać o sytuacji politycznej w Armenii.
1: A w jakim języku ty będziesz się komunikował w Armenii?
0: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ tak, do tego jeszcze dojdę. W każdym razie, albo nie, od razu powiem język. Impresje moje są takie, że więcej tutaj słyszałem do tej pory języka rosyjskiego na ulicach. Nie wiem, co prawda, czy to są Rosjanie. Faktem jest, że tych Rosjan ogólnie rzecz biorąc jest bardzo dużo. Wczoraj, gdy wylądowałem tutaj w Erywaniu, również w tym samym momencie wylądował samolot z Moskwy i zdecydowana większość tych połączeń, które tutaj przylatują do Erywania, no to są samoloty, które przylatują z różnych miast rosyjskich. I tak, no można zobaczyć, że te wpływy tutaj są rosyjskie bardzo mocne. Cóż, spróbuję swój rosyjski w jakiś sposób odkurzyć, w jakiś sposób wykorzystać i jakoś może sobie poradzimy, aby właśnie jakieś ciekawe wywiady przeprowadzić.
1: To jeszcze możesz powiedzieć skąd, bo jesteś w Erywaniu, co trzeba podkreślić. My często mówimy błędnie Erywań, skąd to się wzięło?
0: Erywań, tak, to jest nazwa, która zresztą pochodzi, to była nazwa, która była stosowana do końca lat 30., z tego co pamiętam. Później był to Erewan a jakiś czas temu z powrotem zaczęliśmy używać właśnie tego pierwotnego terminu Erywań. W każdym razie Erywań, nazwa pochodzi

0: pochodzi od nazwy cytadeli, która tutaj powstała w VIII wieku przed naszą erą, cytadela Erebuni. To była cytadela wzniesiona przez króla królestwa Urartu. I tak, te resztki znajdują się tutaj niedaleko stąd. I później na przestrzeni wieków w zasadzie Erywań cały czas przechodził z rąk do rąk, ponieważ tutaj ścierały się najróżniejsze interesy, te perskie, te osmańskie, te rosyjskie, w związku z czym można powiedzieć, że Erywań to było właśnie jedno z tych miast, które tak cały czas przechodziły z rąk do rąk, które Erywań przez to bardzo cierpiał oczywiście, i to miasto, które możemy dzisiaj zobaczyć, to miasto, w którym teraz się znajduję, teraz siedzę w samym centrum tego miasta, no to jest układ urbanistyczny pochodzący z początku lat 20. Mam nadzieję, że będę mógł o tym opowiedzieć w kolejnych, no chociażby właśnie wejściach w audycji, żebyś wiedział, ponieważ jeżeli Państwo byli w Erywaniu, to na pewno zwrócili Państwa uwagę na jedną rzecz, że jest to miasto koloru takiego różowawego, a to właśnie dlatego, że fasady, większość fasad tych budynków znajdujących się właśnie w centrum miasta, te fasady są pokryte tym takim tufem wulkanicznym, który ma właśnie taki charakterystyczny kolor. Ale o tym układzie urbanistycznym, Haniu, proponuję, abyśmy porozmawiali jeszcze w kolejnych audycjach,
1: to
0: żebyś
1: ja
0: wiedział,
1: jeszcze
0: jeżeli
1: jedno,
0: się pozwolisz.
1: Tak, pytanie, alfabet ormiański, rozmawialiśmy o tym przed wyjazdem, czy nauczyłeś się już jakichś liter, czy łatwo ci się orientować w tych napisach, czy są w ogóle napisy w naszym alfabecie, czy wszystko jest w alfabecie ormiańskim zapisane?
0: Rzeczywiście głównie, przeważnie dominuje alfabet ormiański. Przyznam szczerze, że nie nauczyłem się go niestety w porę. Zresztą alfabet, który ma też wspaniałą historię, o której też, mam nadzieję, będziemy mieli czas opowiedzieć. Natomiast tak na pierwszy rzut oka, drugi chyba taki najbardziej obecny tutaj alfabet to jest cyrylica. A na trzecim miejscu przychodzi właśnie alfabet nasz, łaciński. To są głównie szyldy różnych sklepów, ale tak, zdecydowanie przeważa tutaj alfabet lokalny, ormiański, którego trzeba będzie się dość szybko nauczyć, aby jakoś się tutaj orientować, chociażby właśnie w swoim położeniu.
1: O, jest tak jak o u nas. Sprawdziłam, więc przynajmniej tyle jest z rodzimego alfabetu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy Mikołaja i ja Państwa zachęcam dziś na pewno. 15:30, serwis międzynarodowy prosto z Armenii. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i do usłyszenia.
1: Jest godzina 9:54, to ja w tę iście już letnią pogodę, która tak nas pięknie zaskoczyła pod koniec maja, zabieram Państwa do Włoch razem z Rino Gaetano. Słuchamy.

0: Ja życzę Państwu pięknego, słonecznego dnia. Przypominam patronite.pl /z/konsoleta. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Annie, pani Jolancie, panu Jerzemu, pani Urszuli i pani Dorocie, którzy z Państwa postanowili wesprzeć naszą urodzinową zbiórkę. Jest godzina 10. Ja mówię Państwu do usłyszenia po godzinie 14. Hania Tracz, Adam Czerpak. Dobrego dnia.
1: Żebyś wiedział.
2: Żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Żebyś wiedział.

0: Dzień dobry, Michał Trześniewski. W wiadomościach powiemy o urodzinach Radia Wnet, odwołaniu prezydenta Krakowa i prośbie do prezydenta Polski o ułaskawienie.
1: Wiadomości Wnet.
0: 17 lat temu, 25 maja 2009 roku, powstało Radio Wnet. Radio musi się rozwijać, mówił na antenie redaktor naczelny Krzysztof Skowroński.
2: Nie może tylko trwać, tylko radio musi się rozwijać. Zbiórka urodzinowa, zbiórka na konsoletę, ale konsoleta to jest coś takiego, co po prostu musimy zrobić. Musimy wydać te 100 tysięcy złotych, bo ta ma 8 lat i już, jak nam powiedzieli technicy, może za chwilę sama z siebie się zresetować i wtedy nie będzie słychać radia. No ale to jest konsoleta, my musimy, co najważniejsze, rozwijać zespół radia. Brakuje 3-4 dziennikarzy. Jeden by pracował i patrzył, co się dzieje w służbie zdrowia. Ktoś byłby w miasteczku Gniewu, by nadawał na żywo. Ktoś by pojechał na Śląsk.
0: Większość budżetu radia pochodzi bezpośrednio od słuchaczy. Za każdą cegiełkę serdecznie dziękujemy. Dziennikarz Tomasz Duklanowski zwrócił się do prezydenta o ułaskawienie. Został on prawomocnie skazany w lutym tego roku na 12 tysięcy złotych grzywny i 8 tysięcy złotych nawiązki za zniesławienie byłego marszałka Senatu. Chodzi o artykuł prasowy, w którym dziennikarz napisał, że Tomasz Grodzki jako lekarz oczekiwał i przyjmował korzyści majątkowe. Odwołano krakowskiego Tuska. Tak wynik referendum w Krakowie skomentował kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek na porannej konferencji prasowej.
3: Nie ma już prezydenta Miszalskiego i będą nowe wybory. To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego, ale to się zakończy odejściem Tuska. Bo rządy Tuska są tak samo postrzegane przez Polaków w całej Polsce, jak rządy Tuska krakowskiego, czyli pana Miszalskiego tutaj w Krakowie.
0: Frekwencja referendum w Krakowie wyniosła 29,99%. Do odwołania potrzebnych było niecałe 27% głosów osób uprawnionych do głosowania. Natomiast nie odwołano Rady Miasta, zabrakło 0,5%. Gościem poranka Radia Wnet był inicjator referendum Jan Hoffmann. Mówił, że oczekuje od premiera wskazania sensownego komisarza.
4: Myśmy apelowali do pana premiera Tuska, żeby korzystając ze swojego uprawnienia do wyboru komisarza, żeby wyczulił tą osobę na kilka kwestii niezwykle ważnych dla Krakowian, czyli żeby od razu ten komisarz podjął działania zmierzające do radykalnego ograniczenia strefy czystego transportu, żeby rozpocząć audyt finansów miasta, żeby zlecił ten zewnętrzny audyt, no i żeby też zlikwidować departamenty, czyli taką dodatkową strukturę narzuconą urzędowi przez prezydenta Miszalskiego. Złośliwie mówili, że głównie po to, żeby nowych etatów stworzyć.
0: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w sierpniu. Na razie chęć startu wyraził jedynie były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Kolejna zbiórka Łatwoganga zakończona sukcesem. Influencer pokonał na rowerze trasę z Zakopanego do Gdańska. Dotarł tam po godzinie 21:00, witany oklaskami przez kilkaset osób. Jazdę transmitował na żywo, jednocześnie prowadząc zbiórkę na leczenie 3 chłopców. Zebrał prawie 20 milionów złotych. Łatwogang zasłynął spektakularną zbiórką, którą przeprowadził w kwietniu. W trakcie 9 dni pozyskał ponad 280 milionów złotych na walkę z rakiem. Jako Ruch Obrony Granic będziemy wystawiali grupy przed Belwederem. Prezydent nie jest wystarczająco dobrze chroniony, zapowiedział Robert Bąkiewicz w telewizji w Polsce 24.
5: SOP nie zabezpiecza, nie daje poczucia bezpieczeństwa prezydentowi. Wejście wcześniej do prezydenta Andrzeja Dudy, porwanie stamtąd innych ludzi. Dlatego jako Ruch Obrony Granic postanowiliśmy, że będziemy zabezpieczali od jutra Belweder i będziemy tam wystawiali swoje grupy. Sytuacja jest taka, że do domu mamy pana prezydenta, po prostu wchodzi się z wyważonymi drzwiami. To znaczy, że głowa państwa nie jest w Polsce bezpieczna, tak więc musimy chronić głowę państwa.
0: W sobotę wieczorem służby interweniowały w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Po fałszywym zgłoszeniu strażacy wyważyli drzwi. Dostaliśmy informację o pożarze, a potem o zatrzymaniu funkcji życiowych osoby w mieszkaniu, mówił na konferencji prasowej komendant główny Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
11: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
12: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
9: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: 13 pozycja, ja akurat bardzo lubię trzynastki. To nie jest piosenka, tylko utwór instrumentalny. Jest to Nino Rota, motyw główny z filmu Federico Felliniego La Strada. Jest to wstrząsający motyw. Ja nie wiem dlaczego, kiedy słyszę w różnych mediach muzykę Nino Roty, to przeważnie jest Amarcord albo Dolce Vita, a dla mnie, no może to jest osobiste uczucie, bo La Strada oglądałam pierwszy raz, będąc na pierwszym roku studiów teatralnych i byłam na tym filmie z moim ówczesnym chłopakiem. Byłam młoda, szczęśliwa, radosna, aż tu nagle zobaczyłam coś, czego nie znałam. Coś zupełnie nowego, obcego. A jest to wielki film o ludzkiej samotności i te kreacje żony Federico Felliniego, która gra Gelsominę. Tak, nawet potem powstał jakiś polski tekst, chyba w jakichś restauracjach, jak śpiewali jeszcze refreniści w orkiestrach. I ja to nawet śpiewałam i zdarzyło mi się kiedyś zaśpiewać to na początku transformacji w teatrze Buffo z akompaniamentem samego pana dyrektora Stokłosy, a do nas dołączył na scenę Zbyszek Wodecki, dlatego że po prostu doszedł do wniosku, że to jest tak piękny utwór, że on go musi zagrać ze mną. No właśnie, posłuchamy Nino Rota, La Strada.

0: 17 piętro.
1: Odyseja wyborcza.
2: Zaczynamy odyseję wyborczą i dzisiaj faktycznie o wyborach będzie dużo, bo za nami referendum w Krakowie i będą w Krakowie wybory. To już pewnie większość z Państwa wie. Łukasz Jankowski, witam Państwa w Odysei Wyborczej. I w tym roku jednak jakieś ważne wybory w Polsce się odbędą. A to być może początek fali, tak o tym mówią eksperci, Rzeszów, może Wrocław, być może Poznań, raczej nie Łódź, ale może Tarnów czy Kraków otworzył worek pod tytułem referenda nad odwołaniem prezydenta i Rady Miasta w kolejnych ważnych polskich metropoliach. O tym będziemy dzisiaj przez półtorej godziny mówić. Z jednym wyjątkiem będzie wątek niemiecki i tym, jak Niemcy patrzą na relokację wojsk amerykańskich w Europie. Ale na początek referendum krakowskie mamy oficjalne wyniki. Razem z nami Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolita, pochodzący z Krakowa, co nam w rozmowie pomoże. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam z Krakowa. Dosłownie jestem teraz kilkanaście metrów przy krakowskim rynku. No i tak jak pan wspomniał, rzeczywiście jestem z Krakowa, urodziłem się tutaj, więc jestem dzisiaj u siebie.
2: U siebie. Wczoraj wydawało się, że będzie pełne zwycięstwo. Dzisiaj mamy już te dane, które pokazują, że to jest zwycięstwo, ale może właśnie niepełne, bo Rada Miejska się zostaje. Tutaj zabrakło trochę frekwencji, ale wystarczyło z naddatkiem, żeby odwołać prezydenta. Zacznijmy od tego, co to spowodowało, co te wyniki mówią. Nasza ostatnia rozmowa, to pan redaktor powiedział, że raczej referendum będzie skuteczne, bo jak był pan ostatnio w Krakowie, rozmawiał z ludźmi, to taki był nastrój. Skąd ten nastrój wynika i kto właściwie poszedł odwołać prezydenta Miszalskiego?
3: No to jest, myślę, odpowiedź na to pytanie być może jest w miarę zwycięstwa lub porażki w 2027 roku, więc ja zacznę tak trochę z innej może strony, tak? Ja mam takie poczucie, jak właśnie rozmawiam z wyborcami, z ludźmi, nie tylko w Krakowie, ale wszędzie w Polsce, tam gdzie przy okazji gdzie jestem po prostu przy różnych dziennikarskich sprawach, mam po prostu wrażenie, że taka polityka oparta tylko o narrację się po prostu kończy. To wynika z bardzo wielu czynników, moim zdaniem głównie z tego, że wyborcy są po prostu lepiej poinformowani i czują większą sprawczość jako tacy, podmiotowość. Jak rozmawiam z moimi rozmówcami zajmującymi się samorządem, którzy doradzają samorządowcom, no to oni wszyscy mówią, że samorządowcy w całej Polsce zauważają, że ich wyborcy, obywatele miast, miasteczek, dużych, małych, to są dużo lepiej poinformowani, bardziej mają konkretne oczekiwania co do samorządu, co do tego, co samorząd ma robić i czują taką potrzebę tego, że mają być lepiej też zapytani, skomunikowani, że te decyzje mają być bardziej zgodnie z ich nastrojami, tak, z ich oczekiwaniami, a mniej narzucone przez włodarza miasta, który jest tam gdzieś we wieży z kości słoniowej. Na wieży z kości słoniowej. I myślę, że to jest dzisiaj główny taki mój, taki bardzo ogólny wniosek z referendum. Pan pyta, dlaczego się udało, no właśnie dlatego między innymi, że prezydent Miszalski trochę poszedł pod prąd tych oczekiwań w mieście, a jak już zderzył się z tą ścianą takiego posłuszeństwa, tak, jeśli chodzi o strefę czystego transportu, to pokazuje exit poll, że strefa czystego transportu była jednym z głównym tematem powodem odwołania jego prezydenta, no to już było za późno.
2: A to jest ciekawe, bo rzeczywiście ta jedna decyzja, wprowadzenie, zaostrzenie funkcjonowania strefy czystego transportu stała się taką podstawą, czy taką początkiem fali, ale też były te banery, które zachęcały do zbierania podpisów, do udziału w zbiórce podpisów. Na nich napis grzmiał Kraków, czy głosił Kraków miasto opanowane przez epidemię kolesiostwa. Rzeczywiście tego kumoterstwa zwolennicy odwołania Miszalskiego pokazywali dość sporo w spółkach miejskich, w innych miejscach z samorządem związanych. A to się okazało nie było aż tak pilne. Najważniejsze to właśnie strefa czystego transportu oraz, zdaje się, ceny biletów, czyli takie już zupełnie życiowe, tak jakby wyborcy bardziej przez palce patrzyli na to, że ktoś obsadza spółki miejskie swoimi kolegami politycznymi, a nie fachowcami.
3: No tych wszystkich powodów jest wiele, ale rzeczywiście w exit poll, który został przeprowadzony przez pracownię OGB, najwięcej rzeczywiście tych wskazań było na wprowadzenie strefy czystego transportu też. Poziom zadłużenia miasta, nepotyzm, rosnące koszty życia, ogólna ocena kierunku rozwoju, podwyżki cen biletów, niespełnione obietnice wyborcze, 2% coraz trudniejsza sytuacja na rynku pracy, ale najwięcej ta strefa. I myślę, że dzisiaj, bo dzisiaj jest też taka teza, no, że ta strategia obrana przez prezydenta Miszalskiego no nie była, że prezydent nie miał wyjścia, że musiał grać na demobilizację. Ale właśnie moim zdaniem to też jest dzisiaj symptom większego kryzysu całej koalicji obywatelskiej. To już jest jednocześnie i kryzys miast zarządzanych przez, czy problemy w miastach zarządzanych przez prezydentów z koalicji, ale też jest kryzys mobilizacji lub raczej demobilizacji wyborców samej koalicji, tak? To dwie rzeczy. Obydwie są problematyczne dla Donalda Tuska. To jest całkiem jasne. A do czego zmierzam? Że dzisiaj, że moim zdaniem prezydent Miszalski dobrze czuł jedną rzecz, że on nie może powiedzieć wyborcom w Krakowie, idźcie na referendum i głosujcie przeciwko mojemu odwołaniu, tak? Mógł tak zrobić teoretycznie. I moim zdaniem nie zrobił tego, bo dobrze wiedział, że dzisiaj mobilizacja wyborców Koalicji Obywatelskiej w mieście byłaby po prostu bardzo trudna, jeśli niemożliwa. On też by to referendum przegrał, tylko inaczej. I zdecydował się na inną strategię, no jedyną wtedy wydaje się możliwą, czyli próbę demobilizacji, która się nie udała, też z tego powodu, że ci wyborcy, o których mówimy, no są moim zdaniem trochę bardziej, jeszcze bardziej przekorni niż zwykle. Wiele osób, z którymi rozmawiałem w Krakowie, mówiło, że nie planowało brać udziału w referendum, bo na przykład uznawało, że to jest temat zawłaszczony przez prawicę, ale jak słyszało te komunikaty też od tych hejterskich kont w sieci prowadzonych przez różnych zwolenników samej koalicji, nie z Krakowa, tak? Żeby nie iść na referendum, że nie potrzeba iść na referendum, to efekty były odwrotne.
2: Były to i ludzie raczej chcieli iść na referendum. To teraz zapytam, kto na to referendum poszedł, bo powoli zmierzałbym, panie redaktorze, do wyciągania wniosków dla polityki ogólnopolskiej. Pierwsze analizy oparte o exit poll, który znacznie podwyższał frekwencję, bo pokazywał ponad 33% frekwencji. Mówiono, jest jakieś przesunięcie. Jest tak, że nie tylko prawica skrajna, bardziej centrowa i część lewicy poszła do urn referendalnych, ale że także część wyborców Platformy, czy obecnego rządu także musiała do tych urn, do tego referendum pójść, to miałoby swoje konsekwencje polityczne. Tak to wygląda.
3: Czyli jeśli w sondażu, który przeprowadzał Łukasz Pawłowski, który pokazywał u siebie w ubiegłym tygodniu, 19% dobrych ocen prezydenta Miszalskiego, to jest jasne, że jest rozczarowanie samych wyborców koalicji tym, jak zarządzał miastem, i stąd ten wynik. Ja uważam, że oczywiście znakomita większość wyborców Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy została w domach, tak jak miała zostać, tak? Ale moim zdaniem to jest bardziej też to, że to referendum się udało, to jest też sygnał takiego, i te wyniki tych badań pokazują po prostu rozczarowanie samych wyborców koalicji, chociaż nie mam żadnych wątpliwości, że duża, zdecydowana większość to pokazują, no, same wyniki tych wyborców tutaj, to są wyborcy prawicy, centroprawicy i, tak jak pan powiedział, części lewicy, bo partia Razem była też silnie za tym referendum i wspierała krakowskie referendum. Więc ten obraz jest na pewno bardzo trudny dla Donalda Tuska, ale na jego korzyść, żeby nie było dzisiaj tak na jedną nutę, tylko na korzyść premiera świadczy to, że jest jedna rzecz, która jest dosyć paradoksalna dla premiera i korzystna, czyli czas. Premier ma jeszcze czas na słuchanie się w głosy wyborców i próbę takiej ponownej mobilizacji części tego elektoratu, który dał mu zwycięstwo w 2023 roku. Cały czas oczywiście to oczywiście będzie bardzo, bardzo trudne, ale to nie jest niemożliwe. Ten czas jeszcze jest. To nie jest jesień czy wiosna, przepraszam, 2027, tylko 26.
2: Więc jest jeszcze czas, żeby to politycznie odreagować. No właśnie, dla samego premiera, no bo pierwsze podstawowe komentarze mówią, no, katastrofa dla Platformy, nawet dziennikarze jakoś tam związani, czy komentatorzy jakoś tam związani, czy kibicujący obecnemu układowi rządzącemu mówią o trudnej sytuacji Platformy. Faktycznie tak jest, że to może być nie tylko fala na poziomie samorządowym, ale tak jak to opisał Sławomir Mentzen, że to jest tak, że w tym roku Miszalski, a w roku 27 Donald Tusk.
3: No to by chciała prawica, na pewno prawica dzisiaj czuje wiatr w żagle. Dzisiaj największym problemem, to jest oczywiste, największy problem ma sama Koalicja Obywatelska. Ale tutaj ja bym wrócił jeszcze do tego poprzedniego wątku, bo to jest to wszystko, o czym mówiłem, czyli taki remobilizacja, czy ponowna mobilizacja części tego elektoratu, bo część nie mam wątpliwości, że jest chwale stracony dla Koalicji Obywatelskiej i dla jej sojuszników, to jest tylko możliwa pod warunkiem, że premier uzna, że tak, że to jest ten wniosek z tej porażki, a nie, że uzna, że to jest tylko to, że prezydent Miszalski źle prowadził strefę czystego transportu albo zatrudniał za zbyt wielu swoich, tak, przepraszam za to słowo, ale to jest słowo, które jest używane w Krakowie, więc ja to na prawach cytatu powiem, kolesi w spółkach miejskich, tak? Że jeśli władze Platformy uznają, że to jest tylko to i wrócą do takiego business as usual, który polega też na dosyć takim brutalnym traktowaniu koalicjantów, i tu nie mam na myśli tylko Polski 2050, to mam wrażenie, że wnioski tego referendum po prostu nie zostaną wyciągnięte. Myślę, że w polityce nie ma nic gorszego niż złe wnioski, tak? Z sukcesów i z porażek. I odwrotnie, jeśli dzisiaj PiS uzna, że to już w zasadzie wszystko wykonane, bo właśnie Miszalski się, była porażka Miszalskiego w Krakowie, to też będzie zły dla PiS, z punktu widzenia PiS-u wniosek. Myślę, że tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, to wszystko jeszcze jest w grze, bo ten i czas i dla prawicy, i dla obozu liberalnego jest, jeszcze jest. Natomiast jak widać się takie komentarze anonimowe, żeby było jasne, że teraz trzeba podnieść próg referendalny do 50%, bo taki komentarz też widziałem właśnie ze strony tego, zwolenników KO w sieci, tak? To myślę, że to jest właśnie to jest właśnie brukowanie prawicy drogi do zwycięstwa w przyszłym roku. Takie podejście. No jestem pewny, że premier Tusk jest zbyt doświadczonym politykiem, żeby wiedzieć, do czego to wszystko prowadzi. Takie obrażanie się na demokrację, tak? Sam prezydent Miszalski, miał bardzo taki, myślę, godny wpis w mediach społecznościowych już i nie szarpał się tak z tą sytuacją.
2: Co teraz zrobi?
3: Że nie miał wyjścia, ale jedna.
2: Co teraz zrobi wierchuszka Platformy? Jakie ma wyjścia? Czy rzeczywiście jest tak, że to pokazało, że prawica jest coraz bardziej zmobilizowana, a wyborcy koalicji może ją cały czas popierają, może w sondażach, jak ktoś zadzwoni, mówią: tak, popieram ten rząd, ale tak go popieram, że być może zostanę w domu, a być może wyjadę na urlop, ale w wyborach czy referendach brać udziału tak chętnie nie będę.
3: Właśnie, jeszcze jedna rzecz, taka dygresja, ale jednak wczoraj była w Krakowie piękna pogoda. To nie pomogło zwolennikom prezydenta, tak? Bardzo wiele z tych reguł, które znamy, po prostu się już nie sprawdza. I myślę, że to jest też bardzo ważny wniosek, gdyż dla sztabowców, strategów też myślę, że tu wiem, że u pana częstym gościem jest Piotr Marczuk, więc myślę, że też jest ciekawe, jak on na to spogląda, jak to też były sztabowiec bardzo doświadczony Prawa i Sprawiedliwości.
2: A to już najbliższy piątek, taktyka polityki będzie nie na żywo, ale będzie zrealizowana. To już na koniec do tych wniosków dla Platformy wrócę. Co może Donald Tusk teraz myśleć i co może spróbować zrobić?
3: Ja myślę, że dzisiaj Donald Tusk się zastanawia nad wszystkimi personaliami, czyli kandydat to jest jedna rzecz, a druga to jest oczywiście komisarz, którym zastąpi prezydenta Miszalskiego na ten czas kilku miesięcy do sierpniowych wyborów, bo wybory będą w sierpniu dopiero. To nie przypadek, bo organizatorzy referendum sami tak skonstruowali te terminy, żeby wybory były w sierpniu, żeby doprowadzić do maksymalnej demobilizacji wyborców Koalicji Obywatelskiej. To nie jest żaden przypadek, że ten terminarz był tak ustawiony. Tak, oni sami się zdecydowali, kiedy złożą podpisy, tak, kiedy zaczną swoją kampanię. Więc myślę, że tutaj jest decyzja przed Donaldem Tuskiem, czy postawić na kogoś sprawdzonego w stylu Bogdana Klicha, czy jednak na kogoś z młodszego pokolenia polityków lub polityczek. Myślę, że to jest dzisiaj podstawowy dylemat.
2: A co zrobi prawica? Jeden kandydat wspólny, czy to nie była może pozapartyjny? Czy teraz prawica ma szansę, żeby wyzyskać to referendum, nie tylko odwołać Miszalskiego, żeby się nie powtórzył też z tej kadencji przykład innego miasta, gdzie udało się odwołać prezydenta, ale w wyborach znowu wygrał prezydent należący do Platformy Obywatelskiej?
3: No myślę, że Kraków jest trudnym mimo wszystko, to jest taki miastem dla prawicy. Jest taki wizerunek, że to akurat się nie zmienia, że prawica jest, znaczy, że Kraków jest konserwatywny. To prawda, ale to nie znaczy, że jest prawicowy. To są dwie różne rzeczy. Kraków jest konserwatywny w tym sensie, że tutaj osoby sprawujące funkcje publiczne jednak jest zakorzenione, że mają mieć taki pewien wizerunek takiego dostojeństwa, braku rewolucji i tak dalej. Bardziej do tego wizerunku pasuje Bogdan Klich niewątpliwie niż cokolwiek inny dzisiaj z Platformy. Ale on sam w ogóle publicznie zaprzeczał, że będzie kandydował, ale to było jeszcze jakiś czas temu przy okazji kolejnej fali tekstów o tym, że może kandydować, jeśli prezydent Miszalski zostanie odwołany. Więc myślę, że to jest, że PiS dzisiaj ma duży problem, ale mniejszy niż by się wydawało, bo nie ma wyborów do Rady Miasta. To jest to, od czego zaczęliśmy. Politycy PiSu tak w kuluarach, to oni wcale nie chcieli, żeby Rada Miasta została odwołana, no bo wtedy do Rady Miasta weszłaby też Konfederacja najpewniej w przyszłości, a to dla PiSu nie byłaby dobra wiadomość. Więc dla PiSu ten scenariusz jest dzisiaj optymalny. Wystawienie kogoś w pierwszej turze, w miarę dobry wynik, a później poparcie na przykład Łukasza Gibały, no, który tu wszyscy się w Krakowie spodziewają, że oczywiście to jest jasne, że on wystartuje też ponownie w drugiej turze i prowadzenie do tego, że Platforma realnie straci tutaj władzę, co to będzie kolejnym wstrząsem, bo dzisiaj jest jeden wstrząs, tak? On jest wizerunkowy, ale drugi wstrząs może nastąpić w sierpniu, jeśli Platforma realnie straci tutaj władzę. Bo to jest drugie największe miasto w Polsce. Ogromne, nazwijmy to, zaplecze. To nie tylko też wizerunek, ale taka cała ta machina partyjna jest i w Krakowie, no w Warszawie Warszawa oczywiście jest jeszcze ważniejszym dla Platformy miastem. Więc to tutaj bardzo wiele różnych tematów się krzyżuje, już nie wspominając o tych kłopotach po prostu polityki miejskiej, o tym frustracji w miastach, o tym kryzysie też zarządzania miastami. Przez polityków związanych z Platformą, tak? Czy popieranych przez Platformę? Przecież to są kłopoty w Rzeszowie, we Wrocławiu, w Poznaniu i w samej Warszawie też. Myślę, że mogą być dzisiaj rozważania, kiedy spróbować odwołać Trzaskowskiego.
2: To jest też pytanie, ale najpierw zapewne pójdą inne miasta. Michał Kolanko, dziennikarz, Dziennik Rzeczpospolita, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję również. Pozdrawiam ze słonecznego Krakowa, z ulicy Brackiej, tak jak w tej słynnej
2: piosence, chociaż piosence. Nie pada deszcz na Brackiej, nie. Jak śpiewał Grzegorz Turnał.
3: Jest bardzo piękne, słone. Bardzo piękne słońce. Wszyscy się tutaj, turyści się przechadzają. Krakowianie, mieszkańcy Krakowa się wygrzewają przy kawie, no ale, ale polityka jest tutaj no bardzo brutalna, bardzo te realia są brutalne. Przed chwilą była konferencja Przemysława Czarnka, wiem, że w mieście jest też Włodzimierz Czarzaty, on ma chyba za chwilę swoją konferencję, dzisiaj też ma swoje wystąpienie tutaj w Krakowie i konferencję Władysław Kosiniak-Kamysz, więc...
2: Ruch polityczny wokół Krakowa.
3: Kraków centrum polityki.
2: O czym mówił Michał Kolanko, dziękujemy bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję również.
2: A my za chwilę do Krakowa wrócimy, ale właśnie, a może mamy Grzegorza Turnała? Gdzieś znajdziemy. Ja Państwu tylko przypomnę też a propos tego, że jest 25 maja i mamy 17 urodziny, to chciałem Państwu przypomnieć, że cały czas można się dołączyć do budowania Radia Wnet. Cały czas jest taka możliwość. Wystarczy tylko wejść albo na stronę www.wnet.fm. Bardzo tą stronę lubimy i tam jest zakładka Wesprzyj nas, albo na stronę patronite.pl/radiownet i tam są zbiórki i jest zbiórka na Radio Wnet przed pełnoletnością. Budujemy studio na kolejny etap. 6 dni do końca zbiórki, wpłat 229. Zostało się jeszcze 69% celu, a ja dokonam takiej wpłaty, bo sam jestem patronem, więc za chwilę też wpłaty dokonam. Nie jest to trudne. Wybieram metodę BLIK, wpisuję imię Łukasz, nazwisko Jankowski, adres e-mail również wpiszę i zaraz będę kolejnym 240 patronem, który dołączy się do naszej zbiórki. Czego Państwu życzę. Teraz Grzegorz Turnał, a zaraz wracamy do naszej audycji.

0: Odyseja wyborcza.
1: A ja, proszę państwa, w trakcie, kiedy śpiewał Grzegorz Turnał, zalogowałem się na stronę patronite.pl/radiownet i zostałem 230 uczestnikiem zbiórki urodzinowej, zbiórki w ramach 17 urodzin Radia Wnet na nowe studio, więc jest nas już ciut więcej, przynajmniej o jednego, i zajęło mi to tyle, ile śpiewał Grzegorz Turnał. Nie wiem, czy powinienem puszczać Grzegorza Turnała, nie widziałem jego wypowiedzi, ale coś czuję, że należy do tej części Krakowa, który raczej nie wziął udziału we wczorajszym referendum. Kto wziął udział, kto nie wziął udziału i co to oznacza, to więcej dla państwa teraz powie nasz gość, a jest nim w Odysei Wyborczej Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nie wiem, czy dobrze, jak to się teraz mówi modnie, zmapowałem środowisko Krakowa. Czy to jest tak, że mamy walkę starego Krakowa z nowym Krakowem, i czy to jest walka polityczna, jak chciałby Sołomir Mentzen, czy Przemysław Czarny, który dzisiaj rano na konferencji mówił, że ruszyła fala, czy to jest raczej jednostkowe, samorządowe zjawisko? Co się wczoraj wydarzyło w Krakowie, panie redaktorze?
2: Oj, zbieg wielu różnych procesów. Rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją, bo wiele rzeczy dzieje się równolegle. To chyba profesor Kołodko taką maksymę promował swego czasu, ale w tej historii krakowskiego referendum coś jest na rzeczy. Ja widzę takie trzy kluczowe czynniki, które sprawiły, że to referendum było skuteczne. Pierwsza kwestia to to, że po prostu mieliśmy zbieg decyzji politycznych, które dotknęły wszystkich mieszkańców i które nie były najmądrzej przez władzę realizowane. Pierwsza kwestia to strefa czystego transportu. Tam jeszcze za czasów Jacka Majchrowskiego mieliśmy do czynienia z inicjatywą uchwałodawczą mieszkańców. Mieszkańcy chcieli zablokować wprowadzenie strefy czystego transportu. Liderem tego ruchu był Piotr Bartosz z Ruchu Narodowego. I uwaga, zebrano w elektronicznej inicjatywie, jedyne takie miasto w Polsce, gdzie można zbierać te podpisy online, zebrano 8 tysięcy podpisów, czyli w ogóle jak na skalę ogólnopolską bardzo dużo. Włodarze Krakowa, najpierw Majchrowski, potem Miszalski, nic sobie z tym nie zrobili. Wprowadzili bardzo radykalną wersję strefy czystego transportu i to wielu mieszkańców wkurzyło, nie tylko dlatego, że sama zmiana była niekorzystna, ale też dlatego, że ten sprzeciw, jak to bywa z instrumentami demokracji bezpośredniej, został zmielony. Ale
1: chwilę, dygresja, może nie w czas, ale jednak bardzo ciekawa, o tym też mówiłem z Michałem Kolanko przed sekundą, strefa czystego transportu i w Exit Poll, i w badaniach, w sondażach była wskazywana jako główny powód determinacji, żeby pójść do referendum wśród tych, którzy wzięli w nim udział. To jest jakiś głębszy profil? To jest coś, że jednak ta zielona polityka przestaje być po pierwsze popularna, a po drugie można na niej bardzo łatwo wejść na minę polityczną?
2: Oczywiście, że tak. Ja rozmawiałem w ciągu ostatnich 2 tygodni z jedną z osób z warszawskiego ratusza i trochę też rozmawialiśmy o Krakowie siłą rzeczy, bo to i w środowiskach samorządowych, i siłą rzeczy w Klubie Jagiellońskim ważny temat. No i on powiedział, ten nasz rozmówca, że gdyby Warszawa wprowadziła w takiej wersji strefę czystego transportu, to i Trzaskowski miałby problemy, tak? To znaczy, że to jest mechanizm, który jest wprowadzany w różnych miastach, jego można wprowadzić w wersji bardziej, no, radykalnej, w wersji bardziej akceptowalnej dla mieszkańców. Kraków poszedł po całości, bardzo wielu osób to dotknęło, ale przecież to nie jest tak, że wszyscy w Warszawie jeżdżą samochodami. Wydawałoby się, że skoro ograniczamy ruch samochodowy, to w zamian chcemy promować transport publiczny. Tymczasem w Krakowie zdecydowano się na to, by równolegle podnieść ceny biletów. To jest dość szalone. Jeżeli ktoś był zwolennikiem strefy czystego transportu, mówił: wreszcie transport publiczny, wreszcie będziemy my obywatelami pierwszej kategorii, no to po tej radości dostał, można powiedzieć, strzał w plecy i okazało się, że wcale wsparcia transportu publicznego tam nie będzie, wprost przeciwnie, że będą wyższe ceny. To jest zresztą, tutaj z kolei ja sobie pozwolę na dygresję, ciekawa historia, ponieważ ta historia ruchów miejskich, warszawskich ruchów miejskich, zaczęła się w latach początkowych 2012, w 12 czy 13 roku od inicjatywy uchwałodawczej przeciwko podwyższeniu cen biletów, to wtedy do warszawskiej polityki weszli tacy ludzie jak Jan Śpiewak, jak Joanna Erbel. Wtedy zaczęła się ten fenomen, który miał zmieniać oblicze polskich samorządów, w krótkim terminie nie zmienił, pojawiło się Miasto jest nasze, etc., Kongres Ruchów Miejskich, no ale w dłuższej perspektywie, jak widać, to ma swoje konsekwencje i kolejne miasta dojrzewają do tego, żeby przejść przez podobną ścieżkę. I to myślę, że zbieg tych dwóch tematów był absolutnie kluczowy. Po prostu wiele osób czuło, że ta polityka miasta, polityka krakowskiego magistratu ich dotyka w negatywnym sensie. Jest
1: polityka magistratu, to może trafię w ten drugi temat, czy polityka Platformy Obywatelskiej. Jak to czytać? Klęska Michalskiego, czy klęska obecnej koalicji, od której się odwracają część przynajmniej wyborców, ta kluczowa część, tak zwani normalsi, którzy potrafią raz zagłosować tak, a raz inaczej.
2: Powiedziałbym, że w Krakowie na razie klęska Michalskiego, ponieważ ten drugi czynnik to jest kwestia tego, jak w ostatnich latach rozwijał się krakowski rynek pracy. Rafał Matyja w swojej książce Kraków Miasto Zero pisze o tym, że budowa w ostatnich nastu latach w Krakowie tych centrów outsourcingowych, zaplecza infrastrukturalnego, zaplecza pracowniczego wielu globalnych korporacji, to było budowanie w Krakowie jakby nowego miasta. To było coś na miarę budowy Nowej Huty za PRL-u. Bardzo wiele osób trafiało do tych tak zwanych centrów BPO, pełniło tam różne funkcje w wielkich korporacjach. To była napływowa, nowa klasa średnia, która dość dynamicznie awansowała finansowo, statusowo, rozwijała swoje kariery i zmieniała oblicze Krakowa z takiego zatęchłego, krakówkowego miasta w miasto, w którym pojawiali się po prostu nowi krakowianie. No i niestety na tym rynku, tego nie widać w liczbach, ale na tym rynku jest poczucie nadchodzącej katastrofy, nadchodzącego kryzysu. To jest kwestia spadku konkurencyjności tego typu outsourcowanych, prostych do przenoszenia za granicę miejsc pracy. To jest kwestia redukcji związanej z tym, że to są dokładnie te miejsca pracy nowej, młodej, awansującej klasy średniej, które są najłatwiej zastępowane przez sztuczną inteligencję. I w Krakowie w tej grupie jest przekonanie, że nadeszły trudne czasy. Może te zwolnienia nie są jeszcze masowe, ale każdy już zna kogoś, kto po pierwsze pracę w takim miejscu stracił, a po drugie słyszy o tym, że nie tylko stracił, ale nie może znaleźć nowej. I to jest taki lęk, który zaczyna być taką podziemną rzeką płynącą pod Krakowem, pod tym nowym Krakowem. I to wiemy z rozmaitych badań na całym świecie, że no właśnie te liberalne władze mają swój problem, mają swój kryzys, demokracje przeżywają ten swój moment populistyczny wtedy,

0: są zaopiekowane, że ale ktoś nie rozumie ich problemów, że nie przedstawia nowej wizji rozwoju miasta i nowej wizji krakowskiego rynku pracy. Ale to jest, to znaczy, że oni wypowiadają posłuszeństwo Platformie w skali ogólnopolskiej, ale u siebie w Krakowie już tak.
1: A jaki to jest mechanizm, jak rozumiem, informatyk, który zarabiał do wczoraj kilkanaście, ba kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, teraz jego miejsce pracy jest redukowane i trudno znaleźć miejsce o podobnym zasobie finansowym czy podobnym uposażeniu. Nagle zaczyna patrzeć, to nie tylko jest moja porażka zawodowa, nie tylko no, globalizacja mnie wyrzuca trochę na brzeg z tego nurtu, który mnie ciągnął do tej pory, ale to jest też kwestia polityczna, to temu winny być może jest prezydent Miszalski, to ja nagle bardziej się zaczynam utożsamiać z tymi, którzy mają kłopot, żeby wjechać do Krakowa, bo mają stary samochód, albo tymi, którzy muszą więcej zapłacić za bilet miejski i ich to dotyka, to zmienia świadomość, mówiąc językiem poprzedniej epoki?
0: No trochę zmienia, tak? Myślę, że to nawet nie jest kwestia tego, bo to bardzo różne stanowiska, różne kwoty wynagrodzeń od tych właśnie kilkutysięcznych po te kilkadziesiąt tysięcy pewnie się tam zdarzają. Natomiast kluczowa jest ta emocja, no dotychczas z roku na rok ta nasza sytuacja się polepszała. Dostawaliśmy podwyżki, dostawaliśmy awanse, a dzisiaj to wszystko stoi pod wielkim znakiem zapytania. Nie wiadomo, co będzie jutro. Pytanie, czy ja jutro nie będę tym, który z, no właśnie, podmiejskiego elektryka ładowanego fotowoltaiką będę się musiał z powrotem przerzucić na jakieś starsze auto, tak? Wydaje mi się, że to jest tego rodzaju mechanizm zrozumienia, że ten prąd globalizacyjny, że to nie jest ścieżka tylko w jedną stronę, że to nie jest ścieżka, już tylko będziemy się rozwijać, już tylko będzie lepiej. I co się z tym politycznie dalej wydarzy? Naprawdę trudno powiedzieć, można sobie wyobrazić taką historię, w której właśnie ci wyborcy z awansu, z wielkich miast, oni się jakoś stopniowo będą od Koalicji Obywatelskiej odwracać. Pytanie, gdzie znajdą trwały przyczółek, zresztą no, trochę już z tym zjawiskiem mieliśmy do czynienia przy okazji wyborów prezydenckich, tam się pojawiały takie pierwsze znaki zapytania, czy to nie jest tak, że ten elektorat jest co najmniej zdemobilizowany, że on był zmobilizowany, kiedy trzeba było PiS od władzy, kiedy trzeba było właśnie pokazywać, że nie podoba nam się ten kierunek, ale że to znaczy, że my aby na pewno chcemy głosować na Miszalskiego, Tuska czy kogoś innego z tej ekipy, już wcale niekoniecznie ci ludzie mogą też po prostu mieć dosyć, ale część z nich po prostu też na to referendum prawdopodobnie się wybrała i dała upust jakiegoś swojego rodzaju nieoczywistym emocjom. Bardzo ciekawe, moim zdaniem jeden z najciekawszych trendów do obserwowania w najbliższych miesiącach, na ile to krakowskie doświadczenie chyba jednak najbardziej wyraziste, bo tamta branża BPO ma szczególne znaczenie na lokalnym rynku pracy i ona najbardziej zmieniała Kraków na tym odcinku rynku pracy, gospodarki w ostatnich dekadach, no ale w innych miastach też w jakimś wymiarze, na jakąś skalę podobne procesy będziemy obserwowali.
1: Teraz obserwujemy festiwal wystąpień politycznych rano Przemysław Czarnek, do niego zaraz przejdę, ba nawet będzie materiał wideo, ale najpierw ostatni był Włodzimierz Czarzasty, który powiedział w Krakowie tak, nowa lewica wystawi kandydata bądź kandydatkę na prezydenta bądź prezydentkę miasta Krakowa, przypomina mi się Monty Python i pewien fragment żywotu Briana, ale dobrze niech będzie, przyjdzie czas, zostaną ogłoszone przez komisarza różne decyzje, będziemy w tej sprawie Państwa informowali. Wszystkie decyzje będą podejmowane, co dla nas oczywiste, w Krakowie przez środowisko krakowskie, przez nową lewicę krakowską. Kraków jest podmiotem, żadna Warszawa nic w tej sprawie nie będzie miała do powiedzenia. Łukasz Gibała w kanale Zero też mówił o tym, co będzie robił, a Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze wypuściło spot, ale też sam Przemysław Czarnek powiedział tak, wszystko jest otwarte, wybory są w sierpniu. Dzisiaj jesteśmy parę godzin po stwierdzeniu, że pan Miszalski przestaje być prezydentem. Jesteśmy otwarci na wszelkie możliwe kierunki współpracy tak, żeby Krakowem mógł rządzić ktoś zdecydowanie lepszy niż pan Miszalski do tej pory. To początek drogi do tego, aby odzyskać demokrację w Polsce. To z kolei na tej samej konferencji, ale już Beata Szydło również z Małopolską, z Krakowem związana. A żeby ten festiwal cytatów zakończyć, to puszczę teraz w spot, który od razu nagrało Prawo i Sprawiedliwość. Zobaczmy, posłuchajmy.
2: Będzie lepiej dzięki tym 100 konkretom.
3: Obiecywali

0: 100 konkretów na 100 dni. Czekacie na nie do dzisiaj? No to wreszcie mamy przełom.
1: Ja bym oddał moje miasto w ręce kogoś takiego jak Aleksander Miszalski z czystym sumieniem i z pełnym przekonaniem.
0: Pierwszy prawdziwy konkret. Mieszkańcy Krakowa wzięli sprawy w swoje ręce i rozliczyli obietnice bez pokrycia. Odwołanie prezydenta z koalicji to nie tylko lokalny sukces. To początek wielkiej fali. Pokazaliśmy, że głos obywateli ma realną moc, a arogancja władzy ma swoje granice. Polacy właśnie się budzą. Kraków dał jasny sygnał całej Polsce. Ale pamiętajmy, najważniejsze referendum dopiero przed nami. Weźmy sprawy w swoje ręce. Za rok wspólnie odwołajmy ten zły rząd.
2: Przebudzenie Polaków to hasło, które towarzyszy Przemysłowi Czartkowi od początku. Spot około minuty, szybko zrobiony, no ale widać było, że już liczą na to PiS, że będzie zwycięstwo w referendum. Prawdziwa teza, którą postawiła Beata Szydło, postawiło Prawo i Sprawiedliwość także w tym spocie?
3: To ja zanim odpowiem, ale to będzie dobre podprowadzenie, powiem o tym trzecim czynniku, który moim zdaniem zdecydował o losach krakowskiego referendum. To nie jest tak, że przeciwko Miszalskiemu, że za referendum byli tylko ludzie umownie prawicy i Łukasza Gibały. Ja myślę, że jest taką tajemnicą Policzynela, że z rozwoju sytuacji w Krakowie nie byli zadowoleni ludzie wcześniej związani z profesorem Jackiem Majchrowskim, 22 lata prezydentem Krakowa. On oczywiście oficjalnie odżegnuje się od poparcia dla referendum, no ale z drugiej strony w tych wywiadach, wystąpieniach no nie trudno nie zobaczyć takiej pewnej nuty satysfakcji, którą Majchrowski zobaczył. No Kraków jest miastem w złym tego słowa, konserwatywnym znaczeniu. Miastem, w którym pewne układy były zabetonowane. Aleksander Miszalski nie zmienił natury ich funkcjonowania, ale zastąpił starych ludzi, starego betonowego krakowskiego układu nowymi i to się reprezentantom tego układu nie podobało. I to moim zdaniem jest ten dodatkowy czynnik, ten faktor X, który sprawił, że to referendum było skuteczne, że włączyli się w nie tylko ludzie Gibały, nie tylko prawica, ale w jakimś sensie też osoby związane właśnie z tym dotychczasowym funkcjonowaniem krakowskiego magistratu. No i to jest bardzo ciekawe, jeżeli patrzymy teraz na tą dyskusję o tym, jakie to będzie miało przełożenie na politykę ogólnopolską. Wydaje się, że zbytnio triumfalne tony dla prawicy nie są uzasadnione, ponieważ no, trudno sobie wyobrazić sytuację, w której prawica wygrywa wybory w Krakowie. Jeżeli sobie spojrzymy na wyniki wyborów parlamentarnych, wyniki wyborów prezydenckich, no niezwykle trudno wyobrazić sobie, że jakiś kandydat popierany przez PiS mógłby tam zawalczyć. Stąd, jak sądzę, ta wypowiedź, którą redaktor przytoczył Przemysława Czarnka, że jesteśmy otwarci na różne scenariusze. Być może Prawo i Sprawiedliwość w ogóle nie musi wystawiać swojego kandydata, a może...
2: No właśnie, to jest też Kroski pytanie, bo o tym mówił...
3: Sugerował w jednym z wywiadów, zdaje się, że w piątkowym wywiadzie z Zerem, w oczach Jacka Majchrowskiego dobrym kandydatem byłaby na przykład Małgorzata Wasserman, taki sojusz ogólnopolskiej prawicy PiSu z Majchrowskim. To też jest scenariusz, który oczywiście... Wasserman na dzisiaj się odżegnuje od tej koncepcji, ale no trochę tak jest, że ten, kto będzie chciał wygrać w Krakowie, będzie musiał się też z tym układem ułożyć, a o tym, że te w Krakowie egzotyczne, lepkie koalicje w różny sposób funkcjonowały, to wszyscy pamiętają, by przypomnieć sobie wspólne zdjęcia profesora Majchrowskiego z Małgorzatą Wasserman, Danielem Obajtkiem i konsekwencje tego typu decyzji, czyli to, jak później zmieniły się układy personalne w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej. No, jest to bardzo specyficzna rzeczywistość polityczna i to moim zdaniem będzie tam odgrywało wielką, wielką rolę.
2: Rzeczywiście tak jest zdaniem części prawicy, także części polityków Prawa i Sprawiedliwości. To Małgorzata Wasserman zapewniła to, że Aleksander Miszalski nieznacznie wygrał z Łukaszem Gibałą poprzednie wybory prezydenckie. Wtedy część prawicy właśnie tam skupiona nie chciała tej rewolucji, chciała raczej taką kontynuację, ale to się skończyło tak, jak się skończyło. No a teraz właśnie prawica powinna wystawiać swoich własnych polityków, czy jednak gdzieś zniknąć, czy może sobie pozwolić Prawo i Sprawiedliwość na niewystawianie kandydata, bo to, czy kiedyś mówił Jarosław Kaczyński w jednej z swoich dużych tych wywiadów, rzekł, że jednak partia musi się bić, że nie może być tak, że się odpuszcza, że partia, która odpuszcza, przegrywa. Swego czasu wybory prezydenckie odpuściła Unia Wolności, skończyło się z końcem tej formacji.
3: Tak, rzeczywiście to jest duży znak zapytania. O tyle łatwiejsza jest sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości, że nie ma równolegle wyborów do Rady Miasta, tak? To znaczy tamtej frekwencji było za mało, żeby odwołać radnych miejskich, więc trochę inaczej będą teraz wyglądały te kalkulacje kandydatów. To, co wiemy na pewno, to, że kandydatów będzie bardzo wielu, oni się będą wzajemnie kanibalizować i pytanie, kto w tej stawce będzie miał największe szanse. No i też, prawdę mówiąc, chyba najważniejsze pytanie to, na kogo postawi Koalicja Obywatelska, no bo to ona musi dzisiaj bronić swojego bastionu i pewnie będzie Prawo i Sprawiedliwość próbowało zwlekać do samego końca, żeby wiedzieć, przeciwko komu będzie wystawiało kandydata, no bo bardzo różne te scenariusze są możliwe. Trudno mi dzisiaj wyrokować. Wydaje mi się, że to, co kluczowe, to to, że Prawo i Sprawiedliwość na pewno nie może przegrzać teraz tej narracji, no bo scenariusz, w którym wystawi swojego kandydata, ogłaszając dzisiaj wielki sukces referendum, początek końca Donalda Tuska, a potem kandydat Prawa i Sprawiedliwości, jak to bywało w minionych wyborach, nie wejdzie nawet do drugiej tury głosowania, to będzie scenariusz, no nie chcę powiedzieć, że katastrofalny, ale na pewno dla PiSu trudny i ta energia, którą dzisiaj prawica poczuła, zostanie poważnie wyhamowana.
2: A Donald Tusk na końcu wrócimy, bo teraz, wczoraj jeszcze mówiono, duży problem dla Platformy. Teraz jak rozmawiamy, wiele osób mówi, no w zasadzie to może różnie się skończyć, no ale nie jest to cios dla Platformy. No traci w tym sensie, że jej kandydat traci władzę, może wygrają znowu wybory, ale może nie. I ewidentnie jest tak, że to właśnie prezydent tej partii, były poseł tej partii, kandydat popierany, jak to widzieliśmy w tym spocie, przez Donalda Tuska, po 2 latach traci w sytuacji w zasadzie bez precedensu, no Zabrze, tak, ale to jest najmniejsza miejscowość, no bez precedensu traci swój urząd.
3: No tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to, co jest największym kłopotem potencjalnie dla Tuska, to, że ta fala referendów odwoławczych może się teraz w Polsce zacząć. No i ze względu na głupie prawo, którego dotychczas Platforma Obywatelska ochoczo broniła, ta sytuacja jest dla nich trudna, bo przestał działać mechanizm wzywania do bojkotu. Miszalski mógłby wygrać. Mógł wygrać to referendum, gdyby postawił na uczciwą konfrontację. Ja mobilizuję zwolenników, wy mobilizujecie moich przeciwników, wyborców Platformy, zwolenników Tuska, moich może nie gorących, no ale jednak sojuszników, sympatyków. Być może i w Krakowie jest więcej niż zwolenników odwołania, no ale postawiono na tą głupią taktykę wzywania do bojkotu. My jako Klub Jagielloński w zeszłym tygodniu złożyliśmy petycję do prezydenta, Sejmu i Senatu, żeby to prawo zmienić, żeby rzeczywiście znieść te progi referendalne tak, jak chce tego Komisja Wenecka i zacząć rzeczywiście prowadzić taką uczciwą konfrontację zwolenników i przeciwników. Ja prawdę mówiąc, na miejscu Donalda Tuska bardzo poważnie bym dzisiaj te propozycje rozważył, bo powtórka tego scenariusza walki o frekwencję w kolejnych miastach to może być taka metoda z salami do końca tej kadencji, w której w wielu miejscach kandydaci kojarzeni, związani z Koalicją Obywatelską mogą mieć potężne problemy, a centrala nie będzie miała dobrego pomysłu, bo oni nie mogą przecież angażować się, pomagać, czy z Warszawy mówić, nie idźcie w tym Krakowie do referendum, bo tego nikt nie posłucha. Gdyby musieli mobilizować, byłoby trochę łatwiej. Myślę, że to jest największa bolączka Donalda Tuska, to po pierwsze, a po drugie właśnie to pytanie o tą nową klasę średnią, czy ona się odwróciła od Platformy tylko w Krakowie, czy ona jest gotowa szukać nowej reprezentacji również na arenie ogólnopolskiej i co z tym Tusk i jego otoczenie zrobią.
2: O czym mówił Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Na koniec zapytam to jeszcze, może jest szansa dla mniejszych koalicjantów, może jest tak, że przegrywa Platforma, a PSL może wystawi Ireneusza Rasia, Lewica kogoś wystawi, to jest tak, że to może teraz powodować pewne przetasowania w samej koalicji rządzącej, że to nie Czarzasty jest przegrany, nie Kosiniak-Kamysz, który jest w Krakowie i być może będzie miał swoją konferencję, tylko to Donald Tusk został trafiony tym referendum.
3: No, to jest dla Donalda Tuska jakieś rozwiązanie, poprzeć któregoś z koalicjantów i liczyć na to, że ten koalicjant właśnie otrzyma błogosławieństwo tej postmajchrowszczyzny, tak? No, o Ireny Uszurasiu na przykład profesor Majchrowski wypowiadał się z aprobatą, nie wiem jak potencjalni kandydaci lewicy, bo tam chyba z jednej strony mamy Ryszarda Śmiałka, raczej reprezentującego takie konserwatywne skrzydło lewicy postkomunistycznej, a na drugą nóżkę wywodzącą się z partii Razem Darię Gosek-Popiołek. Pewnie zależy od tego, jacy ostatecznie kandydaci się pojawią, ale nie wykluczałbym takiego scenariusza, że koalicja będzie chciała ukryć w tych wyborach swój szyld i właśnie próbować opowiedzieć to odbicie Krakowa z dala od partyjnych barw, bo wtedy też ewentualna porażka będzie mniej dotkliwa, mniej bolesna. Natomiast wydaje mi się, że tak już poza wszystkim to Donald Tusk ani do Ireneusza Rasia, ani do na przykład Darii Gosek-Popiołek, no delikatnie mówiąc, miłością nie pała, więc trochę trudno mi sobie to wyobrazić, bo taktyka taktyką, kalkulacja kalkulacją, no ale są pewne granice.
2: O czym mówił Piotr Trudnowski. Dziękuję bardzo za rozmowę i za analizę tego, co się wydarzyło w Krakowie. Odwołano Aleksandra Miszalskiego, ale niedużo, ale jednak zabrakło, żeby odwołać Radę Miasta Krakowa, więc to referendum jest, jak rozumiem, problemem i jest kryzysem dla Platformy, ale nie takim całościowym, no bo odwołanie Rady to miałoby jeszcze większe konsekwencje i polityczne, i lokalne. Piotr Trudnowski, dziękuję bardzo.
3: Kłaniam się, pozdrawiam.
2: A skoro jesteśmy przy podziękowaniach, to ja Państwu podziękuję, bo mówiłem o godzinie 10.35, że udało mi się szybko, słuchając Grzegorza Turnała, zalogować i zostać wspierającym tej zbiórki urodzinowej nowej konsoli. Nawet zrobiłem sobie print screen, żeby widać, że moje imię i nazwisko jest wśród tych ostatnich wpłacających, ale już znikło na szczęście, bo nie ma nas 230, jest nas 237, którzy wpłacamy, którzy wspieramy, którzy urodzinowo budujemy nowe studio Radia Wnet, czyli 7 osób więcej. Pan Tomasz, pan Czesław, pan Sebastian, pan Maciej, pan Dominik. Piątka panów wspierających jest razem z nami, a 33 osoby ogląda właśnie naszą stronę zbiórki, więc zachęcamy, żeby wejść i żeby się zaktywizować i włączyć i razem z nami, także razem z Łukaszem Jankowskim ze mną, tak, między innymi wspierać budowę Radia Wnet, dać nam szansę na to, żeby mieć nowe studio audio, wideo. Konsoli potrzebujemy, mamy takie marzenie, że od Państwa razem wspólnie zbierzemy na nową konsolę, a zresztą sobie, mam nadzieję, poradzimy i wystartujemy już w 18 urodziny, idąc z nowym studiem. Wszystko w naszych rękach. patronite.pl / Radio Wnet albo patronite.pl/zbiórka/konsoleta albo po prostu wnet.fm i tam zakładka wsparcie. Bądźcie Państwo z nami. Teraz już czas na serwis informacyjny.

0: Witam Państwa, zaczynamy wiadomości, co w programie. Posłowie opozycji domagają się dokładnych informacji w sprawie serii fałszywych zgłoszeń wymierzonych w polityków prawicy, urodziny Radia Wnet, odwołanie prezydenta Krakowa i prośba do prezydenta Polski o ułaskawienie.
1: Wiadomości Wnet.
0: Posłowie PiSu przeprowadzają interwencję poselską w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chcą dowiedzieć się więcej o serii fałszywych zgłoszeń, po których służby wchodziły do mieszkań osób związanych z tą partią. Minister Kierwiński nie panuje nad sytuacją, powiedział Piotr Uściński.
2: Pan minister Kierwiński powinien się podać do dymisji. Po prostu nie panuje nad służbami, nie panuje nad całą sytuacją. Nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa, prywatności nam wszystkim Polakom, bo jeżeli obserwujemy to, co się dzieje ostatnio, mieszkanie pana prezydenta, mieszkanie pana Cęckiewicza, ogród pana Kaczyńskiego, wcześniej właśnie wtargnięcie do pana Sakiewicza, do jego domu. Każdy z nas może spodziewać się, że za chwilę jakieś służby do niego, do domu będą mogły wejść bez żadnego nakazu.
0: 17 lat temu, 25 maja 2009 roku, powstało Radio Wnet. Radio musi się rozwijać, mówił na antenie redaktor naczelny Krzysztof Skowroński.
3: Nie może tylko trwać, tylko radio musi się rozwijać. Zbiórka urodzinowa, zbiórka na konsoletę, ale konsoleta to jest coś takiego, co po prostu musimy zrobić. Musimy wydać te 100 tysięcy złotych, bo ta ma 8 lat i już, jak nam powiedzieli technicy, może za chwilę sama z siebie się zresetować i wtedy nie będzie słychać radia. No ale to jest konsoleta, my musimy, co najważniejsze, rozwijać zespół radia. Brakuje 3-4 dziennikarzy. Jeden by pracował i patrzył, co się dzieje w służbie zdrowia. Ktoś byłby w miasteczku Gniewu, by nadawał na żywo. Ktoś by pojechał na Śląsk.
0: Większość budżetu radia pochodzi bezpośrednio od słuchaczy. Za każdą cegiełkę serdecznie dziękujemy. Dziennikarz Tomasz Duklanowski zwrócił się do prezydenta o ułaskawienie. Został on prawomocnie skazany w lutym tego roku na 12 tysięcy złotych grzywny i 8 tysięcy złotych nawiązki za zniesławienie byłego marszałka Senatu. Chodzi o artykuł prasowy, w którym dziennikarz napisał, że Tomasz Grodzki jako lekarz oczekiwał i przyjmował korzyści majątkowe. Odwołano krakowskiego Tuska. Tak wynik referendum w Krakowie skomentował kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek na porannej konferencji prasowej.
4: Nie ma już prezydenta Miszalskiego i będą nowe wybory. To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego, ale to się zakończy odejściem Tuska. Bo rządy Tuska są tak samo postrzegane przez Polaków w całej Polsce, jak rządy Tuska krakowskiego, czyli pana Miszalskiego tutaj w Krakowie.
0: Referendum w Krakowie wyniosła 29,99%. Do odwołania potrzebnych było niecałe 27% głosów osób uprawnionych do głosowania. Natomiast nie odwołano Rady Miasta, zabrakło 0,5%. Gościem poranka Radia Wnet był inicjator referendum Jan Hoffmann. Mówił, że oczekuje od premiera wskazania sensownego komisarza.
5: Myśmy apelowali do pana premiera Tuska, żeby korzystając ze swojego uprawnienia do wyboru komisarza, żeby wyczulił tą osobę na kilka kwestii niezwykle ważnych dla Krakowian, czyli żeby od razu ten komisarz podjął działania zmierzające do radykalnego ograniczenia strefy czystego transportu, żeby rozpocząć audyt finansów miasta, żeby zlecił ten zewnętrzny audyt, no i żeby też zlikwidować departamenty, czyli taką dodatkową strukturę narzuconą urzędowi przez prezydenta Miszalskiego. Złośliwi mówili, że głównie po to, żeby kilka nowych etatów stworzyć.
0: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w sierpniu. Na razie chęć startu wyraził jedynie były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. To były wiadomości. Dziękuję za uwagę.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama. Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro, tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.

0: Dla Ukraińców w Polsce.
1: Zwyciężajmy razem. Audycja dla Ukraińców w Polsce.
0: Informujemy, analizujemy, rozjaśniamy.
1: Informujemy, analizujemy, wyjaśniamy.
0: Mówimy o ekonomii i prawo, o wojnie w Ukrainie i przebywaniu w Polsce.
1: Mówimy o ekonomii i prawie. Mówimy o wojnie na Ukrainie i pobycie w Polsce.
0: Poznajemy historię i kulturę.
1: Poznajemy historię i kulturę.
0: Слухайте програму «Перемагаємо разом» на Радіо ВНЕТ щовівторка о 22 годині.
1: Слухайте в Радіо ВНЕТ цо вторик о годині 22.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
4: To była autopromocja.
5: Odyseja wyborcza.
6: Wracamy do Odysei Wyborczej, a razem z nami teraz Miłosz Lodowski, grafik, osoba, która zajmowała się funkcją dyrektora kreatywnego w korporacjach, ale też osoba, która PR-em politycznym się zajmowała przy politycznych kampaniach, też przy kampaniach referendalnych. Dzień dobry.
7: Czudok, witam serdecznie Państwa z Krakowa.
6: Bardzo no właśnie, cieszę, że uwagi jestem. Z Krakowa. Nie wiem, czy ja mogę to ujawnić, czy nie mogę też, to może być nietaktowne, bo oczywiście teraz po wczorajszym wyniku wielu będzie ojców sukcesu, ale drogi Miłoszu, brałeś udział w tej szerokiej ekipie, która robiła referendum krakowskie.
7: No brałem z grupą starych kumpli z branży kreatywnej. Siedzieliśmy i staraliśmy się ratować nasze miasto, ale to wielu jest ojców zawsze sukcesów, więc gratuluję wszystkim, którzy, szczególnie Krakusom, którzy wzięli udział. Widać było, że gigantyczna reprezentacja, jak na piękny majowy dzień, w zasadzie zamiast grilla, część ludzi poszła na głosowanie, co też jest pewnego rodzaju ewenementem i mam wrażenie, że niektórzy także tutaj wyrazili swój gniew, że zamiast wyjechać sobie na weekend gdzieś poza miasto, musieli spędzać w całość właśnie w Krakowie, który jest oblężony przez korki i niedogodności wynikające ze złego zarządu. Także to też pewnie potęgowało nastrój pewnego zniecierpliwienia.
6: Zniecierpliwienia. No właśnie, to trochę od kuchni. Jak się robi dobrą kampanię referendalną? Bo wczoraj mieliśmy do czynienia z czymś, co można nazwać jako unikatowe zjawisko. Po raz pierwszy w historii, o ile dobrze pamiętam, trzeciej RP w wyniku referendum udało się odwołać prezydenta miasta. Bywało to w mniejszych gminach, w wojewódzkim mieście nigdy.
7: No, niewiele zabrakło, żeby odwołano także Radę Miasta Krakowa, co pewnie zdarzyłoby się albo no, troszeczkę zabrakło. No, tam ponoć 1900 głosów nieważnych było w Krakowie, to także jest bardzo, bardzo ciekawe. No, jak się takie rzeczy robi? No, przede wszystkim trzeba mieć fantastycznego, właściwie antykandydata, to znaczy osobę, która absolutnie lekceważy obowiązki, które przyjął na własne barki. Nie nadaje się po prostu do tego zupełnie. Nie licuje z powagą urzędu. Nie ma świadomości wagi spraw, które wiążą się z przyjęciem na właśnie barki obowiązki prowadzenia, no co tu ukrywać, drugiego co do wielkości miasta Polski. I niestety na skutek złych rządów, które przez bardzo wiele lat tutaj trwały, najbardziej zadłużonego w Polsce miasta, a przy tym najlepszej polskiej marki miejskiej. To jest coś nieprawdopodobnego, ile rzeczy tutaj, które pozornie są w sprzeczności, ze sobą się zderza. No i właśnie ponieważ się zderza, no to są jeszcze mieszkańcy, tych, których z Krakowa nie wygnano złymi działaniami, arogancją, złośliwością, małpią wręcz złośliwością, bo to przecież te wszystkie rzeczy, które wymyślała Rada Miasta w tej przewadze, która wspierała pana prezydenta i odwrotnie, pan prezydent również wspierał tą część Rady, praktycznie ignorując wszystkich innych. Troszeczkę to przypomina to, co się dzieje na poziomie centralnym, prawda? No w każdym razie ta małpia złośliwość, którą tutaj stosowano w stosunku do mieszkańców, budując strefy czystego transportu, które w zasadzie nie miały żadnego uzasadnienia, żebyście Państwo mieli świadomość, w dokumentacji, która równolegle była sprawdzana przecież przez aktywistów miejskich, takich rzetelnych aktywistów miejskich, też zresztą moich kumpli, pozdrawiam Radka, którzy dostarczali danych, starali się chodzić na konsultacje społeczne, udowadniali, że tak naprawdę ustawa Kopciuchowa w Krakowie załatwiła wszystkie sprawy, które dotyczyły właśnie tych najbardziej rażących nadużyć związanych z emisjami. W związku z tym ta sprawa związana ze strefą czystego transportu to była wyłącznie rzecz związana ze skokiem na kasę mieszkańców i przy okazji jeszcze destabilizacją relacji pomiędzy Krakowem i miejscowościami z tak zwanej aglomeracji krakowskiej. Przecież tutaj ta wymiana ludzi przyjeżdżających do pracy, przyjeżdżających do usług jest stała. W związku z czym karanie ludzi za wjazd do miasta i równolegle jeszcze wprowadzeniem tej gigantycznej krucjaty antysamochodowej pojawiło się jeszcze podwyższenie cen w komunikacji miejskiej. No są rzeczy zdumiewające, o których Polska nie wie. 4 zł trzeba zapłacić w Krakowie za przejazd 15 minut, drodzy Państwo, żeby to do Was trafiło. 15 minut. W Warszawie 4,40 płacę za przejazd 75-minutowy. No drodzy Państwo, to są jeszcze w gigantycznych korkach bardzo często, szczególnie autobusy komunikacji miejskiej stoją, więc no powiedziałbym, to są rzeczy zdumiewające, jeśli chodzi o jakość zarządzania miasta. Poza tym pojawiają się jeszcze inne rzeczy, na przykład sprawy, które mogą spowodować, że Kraków straci status UNESCO na skutek właśnie nieprzemyślanych ingerencji krajobrazowych, no kładki, którą tutaj zaprojektowano. No można powiedzieć, że mieszkańcy są tylko i wyłącznie dodatkiem do scenografii, która ma służyć no, całkowitej w zasadzie turystyfikacji miasta. Ja jestem akurat na Kazimierzu, na którym mieszka moja rodzina od II wojny światowej, kiedy została tutaj przesiedlona. W związku z czym można powiedzieć, że takie rodziny jak moja to są Robinsoni kazimierscy, bo tak mało osób w tej dzielnicy, która kiedyś była kwitnącą, po prostu żyje. Wszystko zostało zamienione w po prostu czasowy wynajem, albo hotele, albo funkcje służące rozrywce. I ponieważ do tego się przyzwyczajono, to też lekceważono starych mieszkańców Krakowa właśnie głośną muzyką, policją, która nie odpowiadała na próby podjęcia jakichkolwiek tutaj interwencji związanych właśnie z uciążliwością tego nocnego życia. Lekceważeniem właśnie podstawowych potrzeb. A Kraków jest miastem no dosyć ciekawym, jeśli chodzi o tą strukturę społeczną, bo po prostu ludzie się tutaj znają. No i w pewnym momencie mam wrażenie, że ta część dokazywania tych nieopierzonych po prostu i niedostosowanych społecznie osobników, którzy przejęli dzięki politycznej kryszy warszawskiej zresztą miasto, niestety warszawskiej, ale to chodzi raczej o politykę niż o samą Warszawę, no po prostu to przebrało czarę goryczy i w związku z tym środowiska zaczęły się miksować. Nagle okazało się, że poglądy kompletnie nas nie interesują. Nas interesuje po prostu Kraków, żeby on w końcu był miejscem do życia, w końcu tu żyją nasze babcie, często mamy i inni krewniacy, więc no, warto zadbać o tą przestrzeń, nawet jak się wyjechało z Krakowa, tak jak ja, i mieszka się w Warszawie na co dzień. No i potem się okazywało, że w sąsiednich grupach są starzy kumple, z którymi się nie widzieliśmy po 30 lat, w sąsiednich działających w różnych tam przestrzeniach i to wszystko zaczęło się fajnie zazębiać. I tak jak mówię, najciekawsze było to, że nikogo nie interesowały poglądy, po prostu każdy robił, nawet w tych własnych niszach politycznych, swoje. A suma summarum, ta ciężka praca, szczególnie ludzi, którzy ubrali te niebieskie kamizelki, byli wolontariuszami, zbierali podpisy w skrajnie niekorzystnych warunkach, drodzy Państwo, bo to była przecież najcięższa zima od lat, którą przeżywaliśmy w Polsce, a ci ludzie, te dziewczyny, te dzieci często i też osoby, które po prostu były nieco starsze, goniły w tym śniegu, często w deszczu, po kostki w lodowatych, jeszcze nieodśnieżonych przestrzeniach miejskich. Gonili po prostu za ludźmi i nagle okazało się, że w tych warunkach rozkwitła sąsiedzka serdeczność, ktoś tam przyniósł kawę, ktoś się zaprosił na jedzonko, ktoś jakiś ponczu się przyniósł i tak się narodziła wspólnota ponowna krakowian, czyli to, co kiedyś i zawsze było w tym mieście, że ludzie się znali, spotykali na ulicy, każdy ukłaniał się, prawda, kiedyś jeszcze były kapelusze, to skłaniał kapelusze, prawda, ludzie po prostu znali się i to nie ginęli w tym dzikim, anonimowym tłumie, który przetacza się przez rynek główny, tylko każdy siebie znał, były ustalone rytuały, jak to w mieście, które w ten sposób było zawsze budowane.
6: I w tej chwili będą nowe wybory. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o politykę krakowską? Kto pójdzie, kto nie pójdzie do wyborów? PiS wystawi kandydata, nie wystawi. Lewica wiemy, że wystawi. Wiemy, że Konfederacja wystawi. Kogo i o czy będą wybory w Krakowie? Czy będą wybory starciem lewicy z prawicą? Czy może jednak starego układu z nowym układem? Łukasz Gibała jako ten rewolucjonista, który wychodził z ruchów skrajnie liberalnych, a teraz ma także duże poparcie wśród bardziej prawicowych wyborców, po prostu tych, którzy chcą zmiany w Krakowie. O czym będzie kampania? Bo wybory, no o tym mówił Przemysław Czarnek, pewnie będą w sierpniu, zobaczymy, teraz będzie komisarz, no, ale tak. Za kilka miesięcy będą wybory i czy to będą wybory o polską politykę, czy jednak o ten układ krakowski, ten zastały stary Kraków plus tych, którzy są trochę z peryferium, trochę nowi, czy może właśnie jakieś inne będą podziały?
7: No to jest w zasadzie kwestia taktyki, którą przybiorą tutaj gracze. Ja myślę, że części by zależało najchętniej na przeniesieniu tych tematów ogólnopolskich na rynek krakowski, bo przecież tak naprawdę to zderzenie ma charakter pewnego wystąpienia przeciwko władzy generalnie obsiadłej, nie tylko samorządy, ale także tą władzę centralną w Polsce, a przede wszystkim przeciwko stylowi rządzenia. Ale tu jest inny problem. Mianowicie Kraków, tak jak powiedziałem, jest najbardziej zadłużonym miastem. Na pewno ma 7 miliardów długu, a być może jeszcze ze 2 albo i więcej ukrytych w miejskich spółkach. I to trzeba po prostu zaudytować. Więc osoba, która przejmie zobowiązania, w sensie to brzemię władzy na swoje barki, to jest osoba, która będzie musiała się zmagać nie dość ze zradą, która nie została odwołana, więc ma pewnego rodzaju większość. Nowa Lewica, pamiętamy, że tuż przed weekendem, w którym już miała być cisza wyborcza, zerwała tak naprawdę obrady. To też jest kuriozalna sprawa, żebyście Państwo wiedzieli, dotycząca planów zagospodarowania Krakowa i wszystkich rzeczy związanych z planami właśnie inwestycyjnymi. To zostało zerwane w piątek, żeby się nie odbyło, właśnie po to, żeby pewne rzeczy, które ci państwo sobie poukładali pod, że tak powiem, dyktando jeszcze istniejącego wtedy układu władzy z prezydentem na czele, no to zostało zerwane na zasadzie czystego lekceważenia mieszkańców, którzy także przybyli na tą radę i chcieli to posłuchać. Te konsultacje społeczne także w Krakowie są fikcją, jeśli się patrzy na ich kształt i też przebieg. W związku z tym, no, ja mam wrażenie, że i owszem, każda tutaj z potęg politycznych, czy właśnie aspirujących potęg politycznych będzie chciała wystawić swojego kandydata, im bardziej spektakularny, tym pewnie lepszy. Natomiast ja myślę, że tutaj trzeba będzie podejść z pewną odpowiedzialnością, że to, co zastanie ten prezydent, biorąc pod uwagę, że jednak prezydent miasta, szczególnie tak dużego, musi być znakomitym menadżerem. To nie jest figura czysto reprezentacyjna, jak figura prezydenta Rzeczpospolitej o paradoksie, tylko figura czysto menadżerska, więc osoba, która tutaj stanie na czele, będzie musiała tak naprawdę siłą konsensusu zbudować takie poparcie społeczne, żeby ono nawet obejmowało tych, którzy wcześniej być może byli przedstawicielami konkurencji politycznej w czasie wyborów. Jeśli tu cokolwiek ma się zmienić, jeśli tu trzeba zacząć to miasto, czy będzie się dało to miasto zacząć czyścić. Więc ja nie wiem, czy akurat prezydent ściśle polityczny, który by miał jakieś, żeby było jasne, ja nie agituję, ja po prostu staram się znaleźć złoty środek w tym piekle, które Kraków sobie sam troszeczkę zgotował. No ale tak jak mówię, przy dużym współudziale zewnętrznym, bo przecież trzeba pamiętać, że chyba nieprzypadkowo w czasie tych wyborów i też poprzednich pojawił się tutaj sok z buraka i wszystkie najgorsze ścieki, jeśli chodzi o propagandowy syf, który po prostu niszczy naszą Rzeczpospolitą. Więc ten prezydent, który tutaj będzie musiał się zderzyć przede wszystkim z problemami budżetowymi, z problemami i narastającymi problemami mieszkańców. Właśnie tym, że mieszkańcy są wypychani z centrum, a funkcje są utrzymywane w centrum. W związku z tym miasto samo się blokuje. Człowiek musi przejechać przez centrum kilka razy, żeby wykonać pewne funkcje, które są funkcjami nie towarzyszącymi, a głównymi. No miasto jest w całości źle zaprojektowane pod rzeczy, które tutaj zrobiono. Jedyne, co funkcjonuje, to chyba kolej obwodniowa, która wreszcie się pojawiła i troszeczkę na wzór warszawski zaczyna organizować aglomerację, ale to jest bardzo mało.
6: To mamy te relacje krakowskie. Miłosz Lodowski jest naszym gościem, ale się trochę bym poprosił też o te analizy polityczne. Patrzymy na frekwencje. Więcej osób poszło odwołać się, że na niego głosowało w drugiej turze wyborów. Skąd te dodatkowe głosy? Wiele osób analizuje, że to referendum to jest jakiś barometr, jakiś papierek lakmusowy, który wkładamy i sprawdzamy, oho, tak zwani normalsi, czy ludzie środka, przynajmniej w Krakowie, zaczynają się od Platformy odwracać.
7: No to jest premia za jedność, to znaczy był jeden wróg i w związku z tym wszystkie formacje polityczne razem ze sobą musiały współpracować, summa summarum. I współpracowały. Wiecie państwo, to jest coś niesamowitego, bo w czasie tej kampanii, proszę sobie wyobrazić, że jednocześnie obok siebie, nie szukając zresztą w innych miejsc, żeby też się wyróżniać, pracowali konfederaci czy nawet narodowcy w ramach konfederatów, a obok byli przedstawiciele partii Razem. No to są rzeczy kuriozalne. Gdzieś się w sensie takim ogólnometapolitycznym, jakbym powiedział, coś niewyobrażalnego, co by się wydawało, że jest niemożliwe do zaistnienia w tej naszej przestrzeni publicznej. A tymczasem tutaj ludzie mieli wspólny cel. Więc tak jak mówię, Ta kwestia polityczna, to wszystko, co tutaj się zdarzyć może, to będzie zależało od tego, czy krakowianie na tym poziomie następnym, czyli powiedziałbym kolejny krąg działania, zrozumieją, że metapolityczność tutaj też musi zadziałać, jeśli Kraków musi być podniesiony. Prawdę mówiąc, ja uważam, że troszeczkę poniekąd dobrze się stało, że Rada nie została odwołana, bo być może zrozumiemy, że na tym etapie funkcjonowania Krakowa bardziej jest potrzebny bardzo techniczny prezydent niż symboliczny. Osoba, która by była bardziej technokratyczna i właśnie menadżersko zorientowana, która byłaby w stanie przedstawić znakomite audyty miasta, spróbować zbudować jakieś plany inwestycyjne, rzeczy, które są konieczne na teraz, żeby spróbować zbudować jakąś wizję miasta. Być może to musi być po prostu wizjoner albo po prostu osoba, która głęboko zna Kraków i go kocha. Taka, która po prostu byłaby w stanie, zderzona z niesamowitymi długami, to wszystko zracjonalizować, spróbować zebrać, uczciwie przedstawić mieszkańcom dorobek ostatnich 30 lat, bo to nie jest, drodzy państwo, tylko i wyłącznie zaniedbanie już prezydenta, który poleciał właśnie. To jest raczej jego nieodpowiedzialność, że nie był w stanie zmierzyć się ze skalą wyzwania i po prostu ruszył w tan, bo to było łatwiejsze niż coś, co go po prostu przerosło. Trzeba przedstawić mieszkańcom Krakowa, jak wygląda dorobek, gdzie są ryzyka, gdzie są problemy, że trzeba być może zmienić strategię zarządzania miastem albo strategię po prostu działania tego miasta, że trzeba znaleźć miejsca, w których Kraków będzie zarabiał pieniądze, a nie tylko i wyłącznie stanowił pewnego rodzaju Luna Park, czy właśnie miasteczko gwiezdne, które można odwiedzić z całego świata. To jest jedna z gałęzi przemysłu, która tu może kwitnąć, ale trzeba po prostu zacząć budować dochody miasta i to na gwałt. I to, jest pytanie, czy przenosić znowu obciążenia na mieszkańców, których się z tego miasta wypycha i traktuje jak ciało obce, bo mają stanowić ich zasoby, przestrzeń właśnie dla turystów, którzy tu przybywają czasowo, czy trzeba zacząć także z tymi mieszkańcami pracować po to, żeby chcieli wrócić do miasta, chcieli z powrotem tu mieszkać, chcieli z powrotem zasiedlić centrum miasta i z powrotem coś w tej przestrzeni twórczego robić. No to są bardzo duże wyzwania i nie sądzę, żeby jakakolwiek formacja polityczna miała przygotowanych swoich przedstawicieli, którzy są w stanie sprostać na przykład bez zaplecza w Radzie. Bo to też jest przecież niesamowite, że ponieważ Rada nie została odwołana, to teraz prezydent będzie musiał polegać na tym, co jest, a tymczasem większość ma właśnie w Radzie Miasta, tej, która nie została odwołana, grupa, która trzyma władzę i trzymała władzę z panem Miszalskim. To jest bardzo ciekawe od strony czysto konstrukcyjnej. No i jest jeszcze pan Jacek Majchrowski, który tuż przed wyborami wbił niejako jak jakiś Bordzia po prostu sztylet w plecy wizerunkowo, oczywiście i metaforycznie, pana Miszalskiego z swoim podkreśleniem jego niedojrzałości i sprawowania funkcji. Więc tu się dzieją rzeczy absolutnie ciekawe. No i myślę, że pasjonujące od strony tej politycznej, czy właśnie ta polityczność, czy te formacje polityczne, które kształtują polskie życie publiczne, będą w stanie konsekwentnie doprowadzić to, co było głównym przekazem kampanii referendalnej, czyli miłość do Krakowa, do stanu sprawdzam, prawda, czy faktycznie są w stanie w imię miłości Krakowa wyłonić takiego kandydata, który poradzi sobie z tą stajnią Augiasza, którą trzeba tutaj oczyścić.
6: I to czyszczenie będzie trwało. Na koniec pytanie o, już czysto poproszę, takie ogólnopolskie refleksje. Donald Tusk, to jest szansa, czy taki kryzys, z którego prawie że nie da się wyjść dla obecnego premiera i jego formacji?
7: To znaczy, przy skali medialnego oddziaływania i zewnętrznego wpływu i wsparcia, myślę, że jest w stanie wyjść, ale to jest tak, że teraz ta rewolucja krakowska będzie się rozlewać. Kraków jest miastem bardzo symbolicznym, więc ja przypuszczam, że coraz więcej samorządów miejskich będzie obalanych przez mieszkańców. Po prostu już teraz wiadomo, że w najprawdopodobniej w Rzeszowie też są podejmowane działania. Pewnie będą w Poznaniu, pewnie będą we Wrocławiu. Być może w jakichś jeszcze innych miejscowościach, być może nawet się to pojawi w Warszawie, chociaż to będzie bardzo trudno, tak czy inaczej. Myślę, że po prostu to będzie pełgać. Jest już zbudowany model. Sprawa krakowskiego referendum była tyle ciekawa, że ona była zbudowana przez nas na tyle interesująco, jak się okazuje, nas. Mówię, bo to po prostu rzesza ludzi w to zaangażowana była niezmiernie duża. To nie jest tak, że sobie przypisuję tutaj cokolwiek. Więc stała się ogólnopolską. To było tak, że po raz pierwszy od bardzo dawna temat jakiegoś miasta, i to jest szokujące, drodzy państwo i drogi Łukaszu, że drugie co do wielkości miasto Polski było obecne na arenie ogólnopolskiej dopiero wtedy, gdy dochodziło do pewnego rodzaju zaprogramowanej akcji sprzeciwu, i to było na tyle atrakcyjne, że to się zaczęło wbijać w serwisy agencyjne. To tylko pokazuje, jak głęboko zniszczona jest ta przestrzeń informacji publicznej, jeśli tak naprawdę to, co się dzieje w Warszawie, dominuje absolutnie nad wszystkim, co się dzieje w Polsce. W związku z tym, dzięki temu kloszowi, no, zasadnicza część problemów, która dotyka Polski lokalnej, umyka temu oglądowi społecznemu całej Polski. Tutaj Kraków przebił się cudem do tej przestrzeni świadomości ogólnopolskiej. No i dzięki temu też bardzo wiele osób spoza Krakowa nam pomagało. Drodzy państwo, to też jest wielkie podziękowanie do wszystkich państwa, którzy kibicowali nam w Krakowie, którzy wspierali nas w Krakowie, którzy często też dawali swoje zasięgi. To też jest bardzo ważne i to jest, myślę, metoda, która pokazuje, że zjednoczone społeczeństwo obywatelskie, które ma świadomość swojego celu i także tego, że Polska musi dostarczać jakość jako infrastruktura, to jest, myślę, wyzwanie, które właśnie się rozpoczęło. I Kraków być może tutaj zapalił tę iskrę, że my możemy, już potrafimy tak naprawdę wymagać od naszego państwa, żeby ono było co najmniej na miarę naszej nowoczesności, czyli patrząc, jak nowocześni są Polacy, całkiem wysoki poziom musi osiągnąć. No i to na pewno nie jest poziom wjeżdżania butami do mieszkania prezydenta, prawda? No to jest zdumiewającego, no ale właśnie z takich rzeczy także musimy wyciągać wnioski lokalnie. Bo to trzeba odciąć hydrę na poziomie lokalnym i dopiero potem sprzątać też na poziomie holistycznym, całościowym, konkretnym, ogólnopolskim.
6: O czym mówił nasz gość Miłosz Lodowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję serdecznie. Ukłony, pozdrawiam.
6: A jeśli chodzi o ukłony, to ja głębokie ukłony składam wobec naszych patronów. Kiedy naszą Odyseję rozpoczynaliśmy dzisiaj, Odyseję wyborczą, było nas 229. Ja miałem wielką przyjemność zostać 230 wspierającym naszą zbiórkę, a teraz mamy 249 wspierających. Jeden anonimowy, pani Magda, pan Wiesław, pan Błażej i jedna osoba, która też w zasadzie jest anonimowa, ma taki pseudonim, którego nie będę teraz może cytował. Bardzo państwu wszystkim dziękujemy. Te 20 osób, które w czasie naszej audycji przypłynęło, to bardzo duże wsparcie i oby to tempo się utrzymało. Do końca zbiórki mamy 6 dni, a więc nie ma co zasypywać gruszek w popiele. Trzeba się włączyć włączyć się w naszą zbiórkę, zbiórkę Radia Wnet, jeżeli Państwo chcą, żeby radio miało szansę wejść w dorosłość z nowym studiem, bo kończymy. Dziś właśnie Radio Wnet kończy 17 urodziny, a my na specjalną, chciałbym powiedzieć, imprezę urodzinową zapraszamy Państwa w najbliższy weekend. To będzie 30. Taka uroczystość się odbędzie. Będziemy wszystko dla Państwa informować i przekazywać, co właściwie mamy w zanadrzu, jakie będą propozycje, co się będzie działo, jeżeli chodzi o to stacjonarne świętowanie urodzin. A jeżeli ktoś chciałby Radio Wnet zrobić prezent, no to oczywiście po pierwsze patronem może zostać, patronite.pl/radiownet, albo dołączyć do zbiórki. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli uda nam się tą konsolę, która jest koszmarnie drogim sprzętem, ale niestety tyle to kosztuje i tak to wygląda. Jeżeli uda nam się wspólnie w ramach urodzin zebrać na konsolę, to potem już pójdzie z górki, potem już sobie poradzimy i stanie nowe studio Radia Wnet, w szczególności studio, które będzie się angażować w produkcję wideo. A więc wszystkim naszym wspierającym bardzo, bardzo dziękuję, a słuchaczy zachęcam, żeby się pojawić na naszej zbiórce i dołączyć do grupy, jak na razie 249 wspierających. Do zobaczenia, do usłyszenia.
5: Odyseja wyborcza.
8: Reklama.
9: Gen Wolności.
10: Młodzież w walce z komuną.
11: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
12: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
13: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
8: Po reklamie.
14: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów. Partnerem programu jest Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl.
15: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tomasz Rosłon realizuje audycję, Wojciech Jankowski się kłania, a w Drohobyczu jest, jak nie mam w Drohobyczu, bo to nigdy do końca nie wiadomo, Opoka, Ostoja, Pilar, Kotwica, działalności, aktywności lwowskich, nie tylko lwowskich, Radia Wnet. Arturze, dzień dobry, jaka pogoda?
16: Dzień dobry, kłaniam się nisko, tak, Wojciech, kłaniam się z Drohobycza. Pogoda zaiście letnia, 24 stopnie. Tym razem termometr za Drohobyckim moim mieszkaniem pokazuje. Według szamanów zwanych przeze mnie synoptykami dzisiaj będzie nawet do 24 stopni Celsjusza. Jak rozmawiałem dzisiaj z rodzicami, w Lwowie jest bardzo podobna temperatura, więc już jesteśmy w okresie praktycznie letnim. Zresztą jeszcze kilka dni i będzie czerwiec.
15: Będzie czerwiec i tam, gdzie jesteś, to się zacznie wiosna, chociaż cały czas mi się to wydaje infantylne, że wiosna zaczyna się pierwszego dnia miesiąca, a nie tak jak astronomicznie czy kalendarzowo wypada. No ale może zostawmy te rozważania i przejdźmy do tego, co przygotowałeś dla naszych słuchaczy.
16: A jednak to skomentuję, jeżeli dla ciebie logika i kalendarz wygląda infantylnie, to nic na to nie poradzę. To jest po prostu, Wojciechu, logiczne. Ale przejdźmy do pierwszego tematu. Tematu bardzo nietypowego jak na naszą audycję, akurat jak mówimy o studiu Lwów, chociaż będziemy mówić, bo będę mówić o wydarzeniu lwowskim, które praktycznie w samym centrum Lwowa się odbyło, ale nie do końca, a może tylko częściowo związanym z kulturą polską. Będziemy dzisiaj, a bardziej nasi rozmówcy, których nagrania wyemituję, będą mówili o Szywczęce, ale właśnie o Szywczęce w kontekście kontaktów z Polakami, w kontekście takich polsko-ukraińskich rozmów o wolności, o jego przyjaźniach z Polakami. A to dlatego, że właśnie 19 maja 2026 roku w zacnej galerii sztuki Zenek Art Gallery w Lwowie odbyło się właśnie takie polsko-ukraińskie spotkanie. Taka rozmowa właśnie o Szewczence w ramach także wystawy jego dzieł malarskich. Wszyscy znają Szewczenkę jako poetę, jako wieszcza, jako pisarza także, ale często zapominamy o tym, że malarzem także był. I podczas tego spotkania były takie dwa bloki wykładowe. Pierwszy ten blok wygłosił dr Michał Szymko z Warszawskiego Uniwersytetu, historyk sztuki, badacz kultury łemkowskiej, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego. Wygłosił on wykład na temat pod tytułem Bliskość w oddaleniu Tarasa Szewczenki i polscy artyści. A pani Julia Szylenko z Kijowa, właśnie z Muzeum Głównego, Muzeum Szewczenki na Ukrainie, mówiła o jego kontaktach między innymi z Bronisławem Zaleskim właśnie w kontekście twórczości szewczynkowskiej, jako taki właśnie pretekst do tych spotkań i rozmów o Szewczence. Może posłuchajmy krótkiego wywiadu z panem doktorem Michałem Szymko.
17: Często w szkole, czytając albo ucząc się o wieszczach, słyszymy o tym, że Słowacki wielkim poetą był, Mickiewicz wielkim poetą był, Szewczenko wielkim poetą był. Co dla nas w XXI wieku może dać wiedza i odkrywanie na nowo Szewczenki?
18: Ja myślę, że żeby powiedzieć o tym, co dzisiaj może nam dać postać Szewczenki, powinniśmy się cofnąć krok do tyłu. Koniec lat 80., lata 90., grupa Buba Bu, między innymi Andruchowicz, Neborak, którzy mówią, musimy się odcinać od postaci monumentalnych, od monumentalności. One nic nie mówią o naszych czasach dzisiejszych. I dopiero jak robimy ten krok w tył i widzimy lata 80., 90., grupę Buba Bu, możemy spojrzeć, że my potrzebujemy sięgać do właśnie monumentalnych postaci. Między innymi do Szewczenki. Dlatego, że Szewczenko, on oczywiście był głosem swojego pokolenia, swoich czasów. Ale on bardzo wyraźnie działa współcześnie. Jego głos jest niesiony również współcześnie. I to nie jest głos tylko i wyłącznie kontekstu ukraińskiego. Tylko pamiętajmy, że głos Szewczenki jest głosem Europy. Głosem państw, które doświadczają przemocy, doświadczają asymilacji, nie mogą mówić w własnych językach, pamięć jest niszczona i powiem szczerze, że odczytuję Szewczenkę dzisiaj jako jego głos, jako jeden z ważniejszych głosów. Głos współczesności, od którego bardzo dużo możemy się nauczyć, tylko znowu, żeby się nauczyć, musimy się otworzyć. Musimy nie tylko patrzeć, ale musimy też zobaczyć tę głębię, która u Szewczenki jest. Czy to w tekście pisanym, czy w formie malarskiej.
17: W czasach radzieckich właśnie z Szewczenkę zrobiono taki, moim zdaniem, sztuczny twór, takiego martwego idola. Tak. Czy jest możliwość teraz, aby współcześnie na nowo odtworzyć właśnie jego przekaz, szczególnie ten przekaz antyimperialny, który jest tak ważny?
18: To już się dzieje. To nie jest też tylko kontekst Szewczenki, bo na przykład patrzę na ważne postacie typu Łesia Ukrainka, Olcha Kobylańska, do których dzisiaj na przykład młode pokolenie kobiety wracają do kwestii, które one poruszały. Biorą je jako ten punkt wyjściowy i idą do przodu. Podobnie zresztą z Szewczenką, dlatego że Szewczenko, on daje nam bardzo wyraźny przykład. Nawet jeżeli początkowo miał stosunek do Polaków, do Polski, no dość konkretny, to on już na zesłaniu całkowicie go zmienia, otwiera się, patrzy szerzej. I moim zdaniem Szewczenko jest głosem XXI wieku.
16: Szewczenko też jest głosem XXI wieku, powiedział doktor Szewko. A teraz posłuchajmy konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie. Dlaczego konsula generalnego? Dlatego, że organizatorem tego wydarzenia był konsulat, była właśnie Galeria Zenek i Muzeum Szewczenkowskie z Kijowa. Posłuchajmy mojej rozmowy.
17: Czy w XXI wieku istnieje możliwość na nowo odkrycia dorobku Tarasa Szewczenki, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie? Przemyślenia tego spiżowego, stworzonego przez edukację na przykład w Związku Radzieckim, wizerunku tego twórcy?
19: Wydaje mi się, że To jest możliwe i z tarasem Szewczenką również jest możliwe. W Polsce przeżywamy od kilkunastu lat, w polskiej historiografii, publicystyce, w eseistyce, przeżywamy, no powiedziałbym nawet modę, historię ludową. Szewczenko jako człowiek, który wyszedł z pańszczyzny, który w tym sensie miał nieco inną biografię, a w każdym razie nieco inny start niż na przykład Juliusz Słowacki czy Zygmunt Krasiński. Wpisuje się w tę tradycję, która dla nas dzisiaj, którą my dzisiaj w Polsce rewidujemy. No, też powiem tytułem trochę żartu. Wszyscy w Polsce, 100% Polaków miało w Polsce przodków szlacheckich. Jakoś nikt z Polaków nie miał przodków chłopskich. Bardzo to jest dziwne, ale im się jakoś bardziej tam pogrzebać i doskrobać, to wszyscy są pochodzenia szlachetnego i błękitnej krwi, a chłopów polskich i polskiej wsi właściwie nigdy nie było, a w każdym razie nikt się do niej nie przyznaje. I biografia Szewczenki to świetnie pokazuje, jak mi się wydaje. No, poza tym to dziesięcioletnie zesłanie i przeszło siedmioletnie zesłanie w okolice Morza Kaspijskiego na terenie dzisiejszego Kazachstanu,

0: i Zaleskiego. Jeśli sobie uświadomimy, że młody człowiek jest, zostaje zesłany w wieku lat 21, 22, może nie może dokończyć studiów, to już nie jest postać tylko z lektur szkolnych, albo z albumów ze sztuką, albo z wystaw w muzeum, Narodowym, ale widzimy w tym młodego chłopca, dziecko właściwie dzisiaj powiedzielibyśmy, które dokonuje jakichś swoich wyborów, który jest rozjechany przez jakiś dzisiejszym językiem, powiedziałbym, totalitarny świat, no w którymś imperialny ówczesnej doby XIX-wiecznej. Nawet ta wystawa Szewczenki, którą tutaj mamy w Galerii Zenek w tej chwili, widzimy szkice i wczesne, i późne, niektóre robione na zamówienie, niektóre robione z obowiązku dokumentacyjnego, inne no, z jakiegoś swojego artystycznego natchnienia. Nie jestem historykiem sztuki, ale wszyscy widzimy, że niektóre prace są świetne, doskonałe, ale niektóre nie są idealne. To też widać, jak ten malarz się tworzył, prawda? Jak on rósł, jak on różne rzeczy malował, czasem lepsze, a niektóre może słabsze trochę. Bo to w tym widać żywego człowieka wyrósł.
1: Pan konsul powiedział o tym, że właśnie różnice pomiędzy pochodzeniem właśnie chociażby Słowackiego i Szewczenki. Czy można w takim dużym uproszczeniu powiedzieć, że los Szewczenki to jest takie potwierdzenie na możliwość takiego, nie wiem, amerykańskiego snu. No, wiem, że teraz upraszczam całkowicie, ale że z bardzo trudnej sytuacji dojść do naprawdę wysokiego poziomu, do brylowania na najwyższych salonach, no, w Imperium Carskim.
0: Rozumiem, co pan mówi, ale nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy tak jest w istocie. Czasem mi się wydaje, mogę się mylić, że przykładamy do Szewczenki dzisiejszą miarę, to znaczy wielkiego artysty, którego wielbi cała Ukraina, ale nie cały świat. Nawet jeśli go nie zna, to tym gorzej dla świata, prawda? A nie dla Szewczenki. Czy artysty o światowego formatu. Ale to wiemy my dzisiaj. Jeśli spojrzeć na jego własny los, człowieka, który nie tylko w dzisiejszej mierze, dzisiejszą miarą, ale także w miarą ówczesnej epoki, połowy XIX wieku, umarł nie w podeszłym wieku, umarł w wieku dojrzałym, dość nawet młodym, prawda, powiedzielibyśmy. To, znaczy, gdyby pan powiedział w latach 50. XIX wieku Szewczence, że jest człowiekiem sukcesu, to prawdopodobnie obraziłby się na pana. A w każdym razie nie zrozumiałby, co pan mówi, prawda. Nie sądzę, żebyśmy go wtedy, po 10 latach zesłania, po tylu latach pańszczyzny, żebyśmy go mogli nazwać człowiekiem sukcesu, ale jednocześnie zgadzam się z panem w tym sensie, że osiąga bardzo wiele. Nie w sensie doczesnej kariery, pieniędzy i sukcesu i uwielbienia, no ale w sensie wpływu, kolosalnego wpływu na kulturę, nie ukraińską nawet, w ogóle na kulturę europejską po prostu. Tylko, że my to widzimy dzisiaj.
1: To tak na koniec takie pytanie, bo tutaj już rozmawialiśmy o Ukrainie. Wiemy, że na Ukrainie próbuje się od wielu lat od różnych stron podchodzić do twórczości i spuścizny Szewczenki jako jednego z najważniejszych, jak nie najważniejszego wieszcza narodu ukraińskiego. A czy Szewczenko dla narodu polskiego, nie tylko i wyłącznie dla znawców danego tematu, ale generalnie dla społeczeństwa może mieć znaczenie w naszych czasach?
0: No może mieć na pewno, oczywiście. Właśnie jako biografia paralelna dla tych kilku symbolicznych nazwisk, które wszyscy w Polsce znamy, nawet jeśli się nie zajmujemy literaturą zawodową, po prostu skojarzymy te święte nazwiska wieszczów romantycznych. I Szewczenko jest tutaj figurą osobną, samodzielną, ale w gruncie rzeczy bardzo podobną, więc dla nas powinien być dla nas dostępny i zrozumiały. No ale jednocześnie wydaje mi się figurą, czy jest na pewno, figurą europejskiego formatu.

0: Jeśli w Polsce Szewczenko nie jest znany najlepiej, to może nie jako pisarz i poeta, ale przede wszystkim jako malarz. Gdybyśmy zapytali polskich uczniów i studentów, kim jest Taras Szewczenko? Ukraińskim poetą. To, że jest wielkim, wielkim malarzem, rysownikiem, że w ogóle jest, że jest w ogóle człowiekiem sztuki, że jest artystą. Ta wiedza, powiedziałbym, znaczy tu jest jeszcze chyba troszkę, tu jeszcze jest coś do zrobienia.
1: Coś jest do zrobienia i tym właśnie czymś było między innymi to spotkanie. To spotkanie w tej galerii moim zdaniem było o tyle wartościowe, że właśnie nikt nie próbował wygładzić historii polsko-ukraińskiej. Nikt nie sprowadzał jej do takiego infantylnego, prostego hasła o braterstwie. To spotkanie właśnie było wartościowe, bo pokazało właśnie to braterstwo, ale jako takie doświadczenie konkretne, takie zrodzone z rozmowy wspólnego losu, lektury, sztuki, pamięci o przemocy, no i takiej świadomości, która łączy właśnie dwa narody, polski i ukraiński, że pojęcie wolności nie jest takim pojęciem abstrakcyjnym. A teraz przejdźmy do drugiej części naszej audycji.
2: Studio Lwów.
1: A teraz temat stricte lwowski, na wskroś lwowski. Jest we Lwowie na Cytadeli Lwowskiej takie miejsce, z którego nie raz prowadziliśmy różne audycje Radia Wnet. To miejsce to restauracja Kupol. Bardziej lubię nazwę Zaświecie. A dlaczego Zaświecie? Bo obok jest właśnie ta słynna willa Zaświecie, willa Wolskich, gdzie między innymi Maryla Wolska, wybitna poetka lwowska, prowadziła swój salonik taki literacki, a Maryla Wolska jest córką Wandy Monet, a Wanda Monet była narzeczoną, niedoszłą żoną Artura Grottgera, więc wszystko jest połączone. A to miejsce, w którym jest właśnie ta restauracja, należało także do rodziny Wolskich, ta kamienica. A dzisiaj posłuchajmy, co Jarosław Popiołek, to jest właśnie właściciel tej restauracji, fundator, inwestor, że to tak określę, z Warszawy, który właśnie podtrzymuje polskość. Dla niektórych mogło być to dziwne, że restauracja zajmuje się podtrzymywaniem kultury i dziedzictwa i spuścizną polską we Lwowie, ale ona właśnie łączy wiele aspektów swojej działalności, a tę restaurację prowadzi zacna lwowska rodzina Polaków Sosulskich. Posłuchajmy, co pan Jarosław Popiołek powiedział o tej restauracji, o tej inwestycji i dlaczego.
3: Jarosław Popiołek. Powiem tak, że na co dzień może nie odczuwam jakby tej emocji, tego takiego właśnie poczucia, tego szczęścia. Oczywiście, że jestem szczęśliwy, no, w takich chwilach jak teraz i doceniam to, co udało się zrobić i jestem bardzo szczęśliwy. To znaczy w założeniu lat temu już ponad 10, blisko 13, kiedy z żoną staliśmy się jego właścicielem, to myśleliśmy o tym miejscu głównie jako taką ostoi polskości we Lwowie. Nie mieliśmy wtedy jeszcze konkretnego pomysłu, w jaki sposób to miejsce miałby funkcjonować z punktu widzenia takiego funkcjonalnego. Natomiast rzeczywiście z czasem, a także poznając historię tego miejsca, poznając, jakby odkrywając bardzo wiele historii z nim związanych, uznaliśmy, że naszym w pewnym sensie obowiązkiem, naszą misją jest nie tylko zadbanie tutaj o polskość, ale właśnie nadanie temu miejscu takiego charakteru i takiej atmosfery, która by się z tą polskością w najlepszym tego słowa wydaniu wiązała. I rzeczywiście można powiedzieć, że dzisiejszy wieczór jest w pewnym sensie jakby ukoronowaniem tych starań. Ja jestem, co prawda nie z urodzenia, ale jakby z całej swojej kariery życiowej i ścieżki żywej związany z Warszawą. I bardzo kocham Warszawę i dla mnie to było zawsze miejsce najważniejsze i takie jedyne na świecie. Natomiast nie miałem nigdy wcześniej żadnych związków, żadnych kontaktów, żadnych korzeni z Lwowem. I w związku z tym to zauroczenie właśnie Lwowem przyszło, można powiedzieć, tak znienacka i szczerze mówiąc nie wiem dokładnie jakby z czego się wzięło, tak? No ze Lwowa. Najprawdopodobniej prawdopodobnie. I tyle. No i po prostu ten urok Lwowa, ten jego wyjątkowy jak gdyby charakter spowodował, że czujemy się tutaj jak w domu i szczerze mówiąc dzielimy teraz czas między Warszawą a Lwowem, co nigdy nam wcześniej nawet do głowy by nie przyszło, bo jesteśmy bardzo z Warszawą związani. Bardzo ją razem z żoną lubimy. No cóż, mogę odpowiedzieć chyba tylko słowami piosenki, że nie ma jak Lwów. Nie mam żadnego innego merytorycznego czy pragmatycznego wyjaśnienia tego fenomenu. Oczywiście, że tego rodzaju przedsięwzięcie należy traktować w kategoriach biznesowych, komercyjnych i oczywiście, że wojna zmieniła wiele, natomiast ja do tego podchodzę troszkę inaczej, dlatego, że ja patrzę na te zmiany i ewentualne jakieś skutki czy negatywne konsekwencje, jakie wojna z całą pewnością jakby odcisnęła, prawda, jakby tutaj na działalności, na komercyjnej stronie działalności restauracji, przez pryzmat jakby całej tej tragedii i całego tego dramatu, który wojna niesie ze sobą jako taka. I ja myślę, że w tym kontekście naprawdę byłoby grzechem, żeby o tym mówić, podnosić i traktować jakiś problem. Po prostu musimy przeżyć to i cieszyć się, że żyjemy, w odróżnieniu od tych, którym niestety nie było to dane. I to jest prawdziwy problem. A to, że my przejściowo mamy takie czy inne kłopoty, to naprawdę, jak gdyby w kontekście całego tego dramatu, który wojna ze sobą niesie, to nie jest bardzo ważne.
2: Cóż za język, że dzwonią mnie słowa, czule tłumią się w refren piosenki, czy to dzwonią kościoły od Lwowa.

0: Pewnie dla niektórych słuchaczy zaskoczeniem był ten fragment utworu, a to dlatego, że ta rozmowa z panem Jarosławem Popiełkiem została nagrana podczas koncertu. A koncertu oczywiście lwowskiego kabaretu Czwarta Rano, który regularnie gości nie tylko na scenach lwowskich i nie tylko lwowskich, ale także na antenie Radia Wnet, a mogliśmy przez chwilę usłyszeć na żywo gwiazdę tego kabaretu, czyli naszego przyjaciela Wiktora, zwanego Witkiem, Wiktora Laforowicza. Wojciechu.
1: To mówił Artur Żak, a my przypominamy, jest godzina 12, to po pierwsze, ale po drugie jubileusz Radia Wnet. Bardzo ważna zbiórka, bardzo ważna rzecz. My nawet w studiu Lwów przestaliśmy rozmawiać z tymi, którzy potrzebują pomocy po to, by wesprzeć radio i żeby nie rozpraszać państwa pomocy i państwa energii. A zatem jeszcze kilka dni zostało, aby wspomóc radio, bo to nowe studio jest dla nas bardzo ważne. Żegnamy się. Wojciech Jankowski, Tomasz Rosłon i specjalista od logiki Artur Żak z Drohobycza.
0: Kłaniam się nisko, do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło.
2: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
3: Program zrealizowany w ramach kampanii Fundacji Salvatti.pl, promującej polską kulturę i polskie dziedzictwo narodowe.

0: Dzień dobry, 12.01. W tym wydaniu wiadomości spadły ceny ropy, Rubio zapowiada pokój, Leon XIV przeprasza za niewolnictwo oraz pierwszy astronauta z Hongkongu w kosmosie, Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Ceny ropy gwałtownie spadły i osiągnęły najniższy poziom od 2 tygodni. Jak pisze Reuters, inwestorzy liczą na zbliżenie stanowisk między USA a Iranem w sprawie porozumienia pokojowego, mimo że strony wciąż różnią się w kluczowych kwestiach, między innymi dotyczących blokad w cieśninie Ormus. Notowania ropy Brent spadły o ponad $5, czyli blisko 5%, do poziomu $98.45 za baryłkę. Z kolei amerykańska ropa WTI potaniała do poziomu $91.38 za baryłkę. Oba kontrakty osiągnęły najniższy poziom od 7 maja. W sobotę Trump poinformował, że Waszyngton i Teheran w dużej mierze uzgodniły warunki porozumienia pokojowego. Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował, że umowa może zostać podpisana jeszcze dziś. Jedna osoba zginęła, druga została ranna w wyniku ataku rakietowego i dronowego na rosyjski obwód białgorodzki przy granicy z Ukrainą. Lokalne władze poinformowały na Telegramie, że uszkodzona została także infrastruktura energetyczna. Według rosyjskich władz atak doprowadził również do przerw w dostawach prądu i wody. Ostrzał miał objąć także samo miasto Białgorod. Rosyjskie media państwowe podały ponadto, że 5 kolejnych osób zostało rannych w atakach dronów na okupowaną przez Rosję ukraińską Gorłówkę w obwodzie donieckim. Z kolei w południowym obwodzie chersońskim na Ukrainie dwie osoby zginęły, 16 zostało rannych po rosyjskich atakach rakietowych, artyleryjskich i dronowych, które rozpoczęły się wczoraj nad ranem. Informację przekazał gubernator regionu Oleksandr Prokudin. Papież Leon XIV przeprosił za rolę, jaką Stolica Apostolska odegrała w legitymizowaniu niewolnictwa oraz za wielowiekowy brak jednoznacznego potępienia tego procederu, podaje Vatican News. Papież określił historyczne działania Watykanu jako ranę w chrześcijańskiej pamięci. Dotychczas papieże przepraszali za udział chrześcijan w transatlantyckim handlu niewolnikami. Jednak po raz pierwszy głowa Kościoła katolickiego publicznie przyznała, że dawni papieże dawali europejskim monarchom wyraźne przyzwolenie na podporządkowywanie i zniewalanie osób uznawanych za niewiernych. Pierwszy w historii papież pochodzący z USA zawarł te słowa w swojej pierwszej encyklice pod tytułem Wspaniałe Człowieczeństwo, opublikowanej dziś. Dokument poświęcony jest ochronie człowieczeństwa w epoce rosnącej zależności od sztucznej inteligencji. Papież odniósł się do handlu niewolnikami w kontekście nowych form zniewolenia i kolonializmu, które jego zdaniem napędza cyfrowa rewolucja. Pierwszy astronauta z Hongkongu poleciał w kosmos na pokładzie chińskiej misji kosmicznej, pisze BBC. Start odbył się w ramach programu realizowanego przez Chiny, które rozwijają własną stację orbitalną i program załogowych lotów kosmicznych. Li Yangying znalazła się na pokładzie chińskiego statku Shenzhou-23, który wczoraj wieczorem dotarł do chińskiej stacji orbitalnej. 43-letnia funkcjonariuszka policji, matka trójki dzieci, pełni w trzyosobowej załodze rolę specjalistki odpowiedzialnej za eksperymenty naukowe. W ramach misji co najmniej jeden z astronautów spędzi na orbicie pełny rok. Misja jest częścią ambitnego chińskiego programu kosmicznego, którego celem jest wysłanie ludzi na Księżyc do 2030 roku. Chiny rywalizują w tej dziedzinie ze Stanami Zjednoczonymi, które planują załogowe lądowanie na Księżycu do roku 2028.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś słonecznie, jedynie na południowym wschodzie nieco chmur, 23 stopnie w Białymstoku, 24 w Lublinie i Łodzi, 25 w Warszawie, Bydgoszczy i Szczecinie, 27 w Krakowie i we Wrocławiu. Nad morzem miejscami 16-18 stopni.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Autopromocja.
4: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
5: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
6: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
2: To była autopromocja.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
7: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
8: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Witam ponownie na 17 piętrze Radia Wnet. Witam w roku 2022, do którego cofamy się w tym odcinku w ramach naszego przeglądu najważniejszych wydarzeń międzynarodowych na przestrzeni ostatnich 17 lat. I rok 2022 z pewnością będziemy kojarzyli zawsze z jednym, a mianowicie z początkiem pełnoskalowej wojny rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Wojna, która była gigantycznym wstrząsem dla świata zachodniego, dla Europy, która kompletnie zredefiniowała nasz system bezpieczeństwa, w jaki sposób o tym bezpieczeństwie myślimy, ale nadal redefiniuje różne zależności, różne sojusze i wojna, która może mieć także ogromne konsekwencje, jeżeli chodzi chociażby o to, jak ma wyglądać Unia Europejska. Wiemy, że to wszystko, co dzieje się aktualnie w tej polityce, chociażby kwestia pożyczki SAFE, ale także wielu innych dyskusji, chociażby na temat tego, jak Stany Zjednoczone są w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo, to wszystko dzieje się w kontekście właśnie tej wojny, która rozpoczęła się w 2022 roku. Myślę, że nie muszę Państwu przypominać tych obrazów, które były szokujące, te syreny, które wyły nad Kijowem, te różne obrazy kolumn wojskowych, różnych czołgów i innych pojazdów rosyjskich, które przekroczyły granice i zmierzały w kierunku największych miast ukraińskich, w tym w kierunku Kijowa, ale inwazja, która szybko ugrzęzła, coś również, czego chyba Rosjanie na pewno nawet się nie spodziewali, coś być może, czego się także Europa nie spodziewała. No i ogromna solidarność, poczucie solidarności, które zapanowało przede wszystkim w Polsce. Pamiętamy tych wszystkich uchodźców, którzy zaczęli przyjeżdżać do Polski, na naszą granicę, chociażby w Medyce, i ogromna mobilizacja wspólnoty międzynarodowej, różne NGOsy, różne organizacje, które pojawiły się na tej granicy i które tam organizowały punkty przyjęć. Ale kto mówi rosyjska inwazja na Ukrainę, ten mówi także ogromne konsekwencje, jeżeli chodzi o chociażby o energetykę, jeżeli chodzi o inflację, ponieważ ta wojna, która nastąpiła po tym, jak świat już i tak był wstrząśnięty pandemią, już i tak przechodził kryzys właśnie po koronawirusie, ta wojna tylko i wyłącznie ten kryzys pogorszyła. Oczywiście wzrost cen energii, pamiętamy, że to także ten okres, gdy chociaż między innymi Polska zmagała się z najwyższą inflacją od dekad. I tak, to na pewno również coś, z czym mierzymy się, jak już mówiłem, aż po dziś dzień. Ale jeżeli mówimy także o roku 2022, to myślę, że warto tutaj zajrzeć chociażby do świata sportu. Pamiętamy piłka nożna, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze. Turniej, który po raz pierwszy odbył się w kraju arabskim, który po raz pierwszy odbył się zimą. I wreszcie, mistrzem tutaj chyba trzeba dopowiedzieć, że mistrzem wówczas została Argentyna, ale już jeżeli patrzymy także na cały świat, to z tego, co wyczytałem, to jest to rok 2022, był również tym rokiem, w którym światowa populacja przekroczyła 8 miliardów ludzi. To wyliczenia ONZ. To oczywiście dzieje się przede wszystkim w krajach globalnego południa. Wiemy, że Europa raczej się wyludnia. To były najważniejsze wydarzenia roku 2022.
0: 17 piętro.

0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Magdalena Uchaniuk.
1: Krzysztof Skowroński.
0: Proszę.
2: Niespodzianka. Zrobiłam wam niespodziankę. Bożenka z Wysp Kokosowych. Pojawiła się tutaj w radiu, na miejscu. I pojawiła się z okazji 17 urodzin.
1: I pojawiła się do tego z takim pięknym tortem. Co to za tort?
2: To jest taki specjalny tort. Moje odkrycie sprzed paru dobrych lat. Ja co roku ostatnie lata pojawiałam się z podobnym tortem. On jest zawsze okazały. To jest beza. Beza z kajmakiem i czarną porzeczką, ale ozdobiona w sposób taki nietuzinkowy. Zawsze jest ozdobiona po pierwsze owocami, ale też świeżymi kwiatami i listkami. Także tort wygląda, przyznacie, okazale. Jest. Wspaniale smakuje.
0: A teraz pytanie, jakie to są kwiatki?
1: Bratki.
0: Nie.
1: To fiołki.
0: Są margerytki.
1: O, brawo Magda, skąd wiedziałaś?
0: Bo ja jestem taką ukrytą florystką.
1: Jesteś kwiaciarką. No dobrze, a kto by te pyspy wygląda na wspaniałe? No,
2: szkoda, chcecie wiedzieć, szkoda, kto to robi, szkoda, takie torty?
1: Szkoda, że tak.
2: No więc robi taka pracownia bezownia. I ja, ponieważ lata całe pracowałam w Polskim Radiu, kiedyś jechałam sobie właśnie ulicą Malczewskiego i potrzebowałam właśnie tort bezowy na swoje imieniny. I zatrzymałam się, bo zobaczyłam taki napis pracownia bezownia. Wcześniej go nie widziałam. No i weszłam i mówię do tego pana, wie pan co, ja potrzebuję taki tort bezowy, ale bardzo dobry, bo kiedyś kupowałam w innym miejscu, nie mam na to czasu. A on mówi, oj proszę pani, my robimy bardzo dobre te torty bezowe. A jeszcze stał ktoś w cukierni i mówi, już nigdy pani nie kupi w innym miejscu, jak pani spróbuje tego tortu. I tak zostało. Ja nie wiem, ile to już lat, ale bardzo, bardzo dużo, bardzo długo. No i robi pracownia bezownia. A też ciekawa jest historia jednej z właścicielek, ponieważ ona była dziennikarką radiową. Dziennikarką Radia Bis, potem poszła do RMF-u, do marketingu, no i w końcu rzuciła to i z koleżanką założyły taką cukiernię, która robi przepyszne rzeczy, przepyszne ciasta drożdżowe, no i właśnie między innymi takie torty.
1: Szkoda, że nie spróbujemy tego tortu.
2: Dlaczego? Przecież nie będzie czekał do 30.
1: Nie.
2: Dzisiaj będziemy raczyć się tym tortem. Wy będziecie się raczyć. Cały zespół, bo na to zasługujecie. Te 17 lat ciężkiej pracy, na to zasługujecie z pewnością.
1: Tak, to zaczęło się 17 lat temu, ale teraz chyba nie pora na wspomnienia, chyba że Magda by powiedziała, jak trafiła do hotelu europejskiego, jak przyszła, będąc studentką, przyszła, powiedziała, że może będzie chciała pracować, a co to za praca, co to za radio, jak to było?
0: No to było tak, że ja trafiłam do Radia Wnet przez znaną panu i myślę, że pani Bożenia również przez Janinę Jankowską,
2: no która... Tak. Znaną reportażystkę.
0: Tak, wybitną. Która miała ze mną, z którą ja miałam mieć zaszczyt zajęcia na specjalizacji radiowej, która powiedziała, że no Magdalena, ale ty musisz pracować w radio, bo ja oczywiście się zastanawiałam, czy może telewizja, czy może do prasy, a ona mówi, że nie, że radio to jest magia i bardzo mocno nam to przez te 2 lata do głów wpajała. No i spotkałam się z Krzysztofem Skowrońskim w hotelu europejskim. To było takie magiczne miejsce. Mieliśmy pokoje 231, 232.
1: 261, 263.
0: A to ja pomyliłam teraz, ale wiem, że było 2 na początku i 2 na końcu. I rozmawialiśmy. I pamiętam pierwsze słowa Krzysztofa Skowrońskiego, które się, mam wrażenie, wcale nie zdezaktualizowały, bo powiedział pan, że dryfujemy, że płyniemy i że tą łodzią na różne strony czasami ją po prostu fala bardziej przechyla lub mniej. I, no i tak to się zaczęło, trochę od takiej niepewności, która gdzieś towarzyszyła i kłęby dymu, które były w korytarzach hotelu europejskiego, a my rozmawialiśmy przed, tam była piękna taka kawiarnia, tak. Prawda? Jak ona się nazywała? U kucharzy było dalej.
1: No, to była kawiarnia włoska, nie pamiętam, jak się
0: nie
1: nazywało.
0: Pamiętam, ale było piękne słońce, pamiętam. I ja byłam z całą ideą bardzo pozytywnie i zaskoczona i przejęta, ale na początek to dryfowanie trochę mnie
2: przerażało.
0: Wystraszyło, tak. Ale ja wróciłam tam za parę miesięcy i tak. Ale mam wrażenie...
1: To było pierwsze spotkanie, było pierwsze. Potem Magda gdzieś poszła.
0: Zastanawiałam się chwilę, żeby później wrócić już nie patrząc, czy to dryfuje mniej, czy bardziej, jakie są finanse. Po prostu bardzo chciałam
2: Czyli
0: być na pokładzie.
2: Ta wizja Krzysztofa ci się tak spodobała? Bo ja myślę, że miał ogromnie wielką wizję i z perspektywy teraz czasu, jak się patrzy, jak wiele jest mediów w internecie, to wtedy te 17 lat temu pomysł na takie radio w sieci, bo stąd Wnet, prawda, ta nazwa, no to był po prostu wizjonerski.
0: Tak, na pewno. Ja nie byłam od 2009, tylko przełom 11-12 roku. Tak, ja przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż mi się zawsze to zaciera, ale musiałam spojrzeć na maile nasze, które jeszcze wymienialiśmy wtedy i później jednak doszłam do wniosku, bo byłam w jednej redakcji, w drugiej redakcji, już nie będę opowiadała o tych swoich perypetiach, ale no... Tam czuć było bardzo mocno wpływ polityki na dziennikarzy i to mi się nie podobało i można było łatwo gdzieś ten kręgosłup trochę, wydaje mi się, wtedy stracić i też duża zasługa jutro jest... Wzruszyłam się bardzo.
2: No to jest 26 maja, czyli
0: tak,
2: dzień...
0: jutro jest dzień mamy, więc w ogóle tą też historię łączę bardzo mocno z rodzicami.
2: No tak. A ja mogę też coś powiedzieć?
1: Tak.
2: Bo ja pracowałam cały czas oczywiście w Polskim Radiu i tam poznałam też Krzysztofa Skowrońskiego. No niestety potem Krzysztof musiał odejść na podstawie zupełnie jakichś skonfabulowanych argumentów i z trójki odchodził. Natomiast ja na początku jeszcze jakoś nie bardzo do mnie docierała ta idea radia w internecie, natomiast dopiero wtedy, kiedy okazało się, dowiedziałam się, że nadaje Radio Wnet na falach Radia Warszawa, poranne pasmo, no to wtedy już zaczęłam słuchać tak na stałe i przychodziłam, pamiętam, na kolegia do radia i mówiłam, oni robią takie rzeczy, mają takie informacje, których w ogóle nasi korespondenci, czy z Ukrainy, czy z innych miejsc, nie są w stanie w ogóle zdobyć. Więc jak to możliwe, żeby małe radio, które no, zapewne nie ma też wielkich środków, potrafiło przegonić tak wielkiego molocha jak Polskie Radio i tak właściwie z wami jestem od tylu lat. Pamiętam jarmarki jeszcze w koneserze, tak. Pomoc dla właśnie walczących na Majdanie, jak tam zbierało się jakieś kurtki, wszystko. No w każdym razie uważam, że i wczoraj jeszcze przekonałam się, rozmawiając z tymi, którzy przyszli na jarmark dominikański, z tymi słuchaczami, że wszyscy jesteśmy zgodni, że po prostu nie ma, jeśli chodzi o radio, nie ma takiego drugiego, które by tak pokazywało Polskę, świat, tyle dostarczało informacji. Naprawdę z wieloma osobami pracowałam przecież przez te lata w Polskim Radiu. I jak sobie pomyślę nawet o takiej wizycie Mikołaja Murkocińskiego, który obsłużył w Algierii pielgrzymkę papieża Leona XIII. Sam jeden przedstawił nam wszystko w taki sposób, że mieliśmy i wiedzę, i czuliśmy tę atmosferę. Jego jazda jakimś samochodem z panią, która mu tam pomagała, opowiadania o tym, co mija po drodze, czy Hania z Monte Cassino, no, czy Małgosia Kleszcz z Tajlandii. To jest po prostu, proszę państwa, fenomenalne. Wspaniali ludzie, młodzi, którzy potrafią rzeczy technicznie zrobić, ale też pięknie opowiedzieć. Tu nie ma zbędnych audycji, ja tak myślę. No i wy, którzy tutaj na bieżącą politykę ale to była patrzycie.
0: Taka, ale to była taka idea, myślę, Krzysztofa, prawda, że te studia zagraniczne, że to jest taka...
2: No tak, bo ty chyba brałeś jakiegoś...
0: Siła, żeby jednak docierać do tych źródeł i to jest na pewno bardzo widoczne.
1: To ja tylko powiem, jak to było z Agatą Antoniewicz, bo byłem w Wilnie i mieliśmy zadanie, chcieliśmy mieć studio w Wilnie, w Bejrucie, te wszystkie studia, które powołaliśmy, jeszcze były pomysły na kolejne i może będą kolejne, ale z Agatą Antoniewicz to było tak, że spotkałem ją na skrzyżowaniu. To znaczy na skrzyżowaniu, na stałe czerwone było światło. Ja coś do kogoś powiedziałem i ona coś do mnie powiedziała. Ja wtedy pomyślałem sobie, o, masz radiowy głos. To czy chcesz pracować w radio i robić na studio? I ona się bardzo zdziwiła, bo Agata Antoniewicz oczywiście to jest polska rodzina, w Wilnie zakorzeniona. Byłem w domu Agaty Antoniewicz, to jest dom na Rosie. W ogóle taka bardzo stara polska rodzina z korzeniami, która nie wyjechała z Wilna. Wtedy tego nie wiedziałem, ale to, że Agatę tak złowiłem na tym skrzyżowaniu, to właśnie
0: nie
1: taki,
0: ma przypadków. Nie ma przypadków,
1: nie ma, ale to jest, bo Kazimierz Gajowy pojawił się w Hotelu Europejskim, prawda? I Piotr Witt pojawił się z kolei na ulicy Koszykowej też. Przyszedł tam na chwilę w jakiejś sprawie Chopina, książki. Jan Bogatko też się pojawił, tylko nie pamiętam, to też chyba było na Koszykowej. To pan Piotr Witt i Jan Bogatko, no to są dwaj dziennikarze jeszcze związani z Wolną Europą. Słychać klasę ich opowieści i sposób, w jaki opowiadają. Paweł Bobołowicz z kolei, pierwsze spotkanie z Pawłem Bobołowiczem w Mielcu na parkingu. Paweł przyjechał, żebyśmy porozmawiali i pierwsze zamówienie było takie, że Paweł będzie miał 10. stronę w Kurierze Wnet, który wydawaliśmy i że tam będzie opowiadał historię z Kijowa, bo on wtedy wiedział, że będzie mieszkał w Kijowie. A i pojechał i okazało się, że wtedy, kiedy wyjechał z Lublina do Kijowa, zaczął się Majdan i tak już się zaczęła nasza pełna współpraca. I po kolei mogę opowiadać.
2: A przecież to chyba się zaczęło od jakiejś takiej zwykłej rozmowy.
1: Filipiny się zaczęły. Nie, Filipiny to od podróży Małgosi Kleszcz i potem przyszedł nasz korespondent.
0: A później jeszcze był Andrzej Zawadzki-Liang, chociaż to już krócej.
1: A to Magda wyłowiła.
0: Bo po prostu usiedliśmy kiedyś i zaczęliśmy się zastanawiać, no jak to jest możliwe, że my mamy w najróżniejszych miejscach korespondentów, a nie mamy w najważniejszym państwie świata, w Chinach. I zaczęłam pisać, wyszukiwać ludzi, którzy tam mieszkają, przede wszystkim znają język polski i są tam na stałe, a nie tylko z wycieczką. No i okazało się, że Andrzej Zawadzki-Liang jest taką postacią. On się bardzo chętnie zgodził na początek, ucieszył się. On nie jest zawodowym dziennikarzem. On jest po prostu człowiekiem, który wyjechał tam w latach 80. i został. Ożenił się z Chinką, ma rodzinę, ma wnuczkę, którą kocha i tam jest, i tam pracuje. Teraz jest już na zasłużonej emeryturze i na tej emeryturze udało nam się go złowić, bo myślę, że nie miałby na pewno tyle czasu, żeby się przygotowywać. To dalej studia.
2: Ale to, co jeszcze wtrącę, bo to pokazało, szczególnie jak wybuchł konflikt w Iranie, jak mogliście od razu z całego świata mieć informacje, reakcje świata. I ktoś taki, kto z Chin też może potrafi powiedzieć, co pisze prasa.
0: Ile może.
2: No, wiadomo. Ale mimo wszystko, no masz ogląd całego praktycznie świata.
1: To prawda, bo nam przedstawia po prostu chiński punkt widzenia i to też jest cenne, co oficjalny Pekin opowiada na temat świata i na temat pokoju i zrównoważonego rozwoju. To wszystko wiemy. Z mojego punktu widzenia oczywiście mamy taki unikalny i wspaniały zespół, tak, który sobie jest i do tego wszystkiego tak jesteśmy razem z Magdą lat 14. Po kolei ktoś przychodzi, Łukasz mniej więcej.
0: Niedługo później.
1: Po kolei ten zespół tak się budował i teraz mamy to, co mamy.
0: Mamy piękną siedzibę przy krakowskim przedmieściu, mamy wspaniałych ludzi, to na pewno.
2: Słuchaczy wspaniałych.
0: Słuchaczy oczywiście, ale mówię o tym, co my mamy tutaj, jako redakcja, no to miejsce jest naprawdę, nasz balkon, to już jest chyba sławetny balkon, który ostatnio mówił mówiła Kasia Rana o tym, już stał się memicznym tiktokowym wiralem. Oczywiście mowa o byłym premierze.
2: Morawieckim, tak? Który to był w czasie marszu.
0: No i tak się zastanawiałam, czy dobrze to logo wyblurowali, czy nie, czy ono powinno tam być, czy nie, ale chyba jednak nie.
1: Tak, bo ja nie widziałem, więc...
0: Jest ono zasłonięte. Nie widział pan tego?
1: Ja nie zwróciłem uwagi na logo.
0: I tak, i mamy piękny balkon, ale chcielibyśmy mieć trochę lepszy sprzęt, nie ukrywam. I to Adam też czerpa, który realizuje, o tym mówi, bo to też ich stres to i ich praca, drodzy państwo.
2: Dało się
0: odczuć,
2: że ten sprzęt jest potrzebny w momencie, kiedy rozjechaliście się po Polsce i po świecie i jak słuchałam, no właśnie, to niestety te przerwy, które się pojawiały, to też z powodu tego, że ten sprzęt już wymaga zmiany i dobrze by było, żeby te konsole dla realizatorów tutaj też wspaniałych zmienić i żeby te warunki techniczne się poprawiły.
0: No to pan redaktor już dzisiaj o tym mówił, to ja powiem adres patronite.pl/Z/konsoleta. 6 dni do końca, 64 481 zł ze 100 tysięcy. To są już poważne procenty, 64%, więc myślę, że
2: taki wyścig, jak robił Łatwogank, jak jakiś deadline sobie postawimy.
0: Wydaje mi się, że każdy czeka do końca, prawda? Że jeszcze jest czas, że to
2: nie,
0: jest
2: to trzeba
0: jednak...
2: tak jak z nim, że on jechał i wszyscy ruszyli tutaj. Taka dobra rywalizacja.
1: My jedziemy, płyniemy od 17 lat. Za wszelkie wsparcie państwu oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy, ale dzisiaj jest rocznica. Nie tylko radia, tak, bo jest jeszcze inna, smutna rocznica. Rocznica
0: śmierci
1: rotmistrza Pileckiego. I może posłuchamy na zakończenie, to już tak nieurodzinowo zakończymy, ale posłuchamy piosenki. Tadek, firma
0: Solo. Pozdrawiamy Tadka. Ciekawe, czy się cieszy dzisiaj z wyniku krakowskiego.
1: Myślę, że Tadek się cieszy z wyniku krakowskiego. A może będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Właściwie...
0: Czemu nie?
1: Właściwie ma pewien... Ma dużo darów,
0: ale ja jeszcze państwa serdecznie zapraszam na sobotę, 30 maja.
1: Oczywiście, godzina 10, msza święta w kościele świętej Anny, a potem zapraszamy
0: tutaj, do naszej siedziby.
1: I też będzie tort,
0: więc wszystko przy krakowskim przedmieściu.
2: Bardzo żałuję, ale...
1: Ale dzisiaj jesteś.
2: Ale jestem dzisiaj, tak, w tym właśnie.
0: I czekają na nas kwiatki, bratki,
2: i borówki
0: i kajmak, który słodko spływa płynie.
2: Tutaj sobie po bezie.
0: Ja spróbuję dopiero po godzinie 14. Proszę mi trochę zostawić.
2: Może cię przyniesiemy tutaj do studia.
0: Z Adamem chętnie zjemy, chociaż... No. Może nie być łatwo, bo goście już czekają.
1: Tadek, firma Solo.
3: Nikt nie zrobił tego, co ten polski żołnierz. Dlatego całemu światu trzeba go przypomnieć. On 1000 dni kieruje konspiracją w piekle, aż zadwi z diabła i z raportem ucieknie. Czemu mnie o tobie w szkole nie uczyli? Ktoś bardzo nie chce, by w tym kraju ludzie dumni byli. Czas, byśmy wreszcie grzech niewiedzy zmyli. To my, młodzi Polacy, przed tobą czoła chylimy. Twoje życie

Zaczęłeś ruch oporu tam, gdzie śmierć jako kruch chleba. Dla ciebie najważniejsza była pomoc dla człowieka. W twoich raportach nie ma śladu nienawiści. Niechęć zemsty była w tobie, tylko miłość do ojczyzny. Ty pojmali ciebie zdrajcy, piszesz wierszowany.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: W samo południe. A my, drodzy Państwo, zmienimy nieco temat. Wiem, że nastrój jest taki urodzinowy i radosny, ale ta informacja bardzo mną wstrząsnęła i nie wyobrażałam sobie nie poruszyć tego tematu na antenie. Dzisiaj akurat w urodziny to wypadło Radia Wnet, ale wszystko się łączy, bo tu są urodziny, a tu będziemy rozmawiać też o narodzinach, a raczej o tym, co się dzieje i jak aborcyjne lobby działa w Polsce. W naszym studio pan Cezary Boryszewski, redaktor naczelny czasopisma Presję, także redaktor opinii Klub Jagielloński. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: To żeby nakreślić państwu temat, a raczej to, w jaki sposób aborcyjny Dream Team informuje o tym, co się dzieje i jak działa, to posłuchajmy jednej z przedstawicielek. Justyna Wydrzyńska opisuje poniekąd problem, o którym będziemy rozmawiać.
5: Dodzwoniła do nas dzisiaj osoba w 10 tygodniu ciąży, w ciąży bliźniaczej. I powiedziała nam, znaczy zaczęła nas pytać na temat dostępności klinik aborcyjnych w Czechach, na Słowacji. Zaczęliśmy rozmawiać, ponieważ my nigdy nie pytamy o powód aborcji, to ten powód gdzieś tam pojawia się w toku rozmowy. No i wyszło, że tak naprawdę ta osoba jest w chcianej ciąży, planowanej, ale ponieważ jest to ciąża bliźniacza, to ich trochę zaskoczyło jako parę. Oni nie planowali, nigdy nie myśleli o tym, żeby mieć dwójkę dzieci zamiast jednego, więc tak naprawdę to ich pierwszym pomysłem była aborcja selektywna. No i tu właśnie przyszła ta informacja, ponieważ aborcja selektywna jest możliwa w Europie. Są ośrodki, które to robią na różnych etapach ciąży. I my dałyśmy tej osobie to rozwiązanie, czyli ona uzyskała informację, komplet informacji, który pozwoli, że jej życie będzie spełnione, szczęśliwe i będzie się toczyło tak, jak ona sobie to zaplanowała. Nigdy nie dowiedziałaby się tych informacji od żadnego lekarza, ginekologa, położnika czy lekarki, która, ponieważ ci lekarze najprawdopodobniej nie posiadają tych informacji.
3: To był fragment wypowiedzi Justyny Wydrzyńskiej. Aborcyjny Dream Team, w cudzysłowie, pochwalił się, o czym zresztą pan pisze, że pomógł pewnej kobiecie w usunięciu jednego z bliźniąt przy zachowaniu życia drugiego. Jak pan patrzy na to przesłanie, na ten komunikat, który płynie z tej organizacji?
4: Ja może zacznę od tego, co chyba najbardziej mnie uderzyło w tym komunikacie, który przed chwilą wysłuchaliśmy. Tam padło takie sformułowanie, że tutaj parafrazując, pomogliśmy tej pani, żeby jej życie było spełnione, prawda? No czyli to założenie, że ta pani, ta para, no głównie ta pani, bo ta pani do nich zadzwoniła, nie para, czyli to była decyzja tej kobiety głównie. Miała pewien plan, chciała mieć dziecko, ale nie chciała mieć dwójki dzieci, prawda?
3: I
4: no i tutaj się wydarzyło coś, co na co no, generalnie...
3: Nie było zaplanowane,
4: nie było
3: tak?
4: zaplanowane, bo mamy jakby umiarkowany wpływ na takie rzeczy. To jest zapisane w genach, wierzący powiedzą, że jest zapisane gdzieś w planach opatrzności, prawda? Ale jest gdzieś zapisane w genach, nie mamy na to wpływu i nagle ten plan zaplanowany, życie, w jaki sposób sobie zaplanowaliśmy, nagle ulega jakiegoś rodzaju zaburzenie, pojawia się drugie dziecko, no i aborcyjny Dream Team twierdzi, że pomagając, czy wskazując, że jest możliwość dokonania aborcji selektywnej, czyli no eliminacji jednego z bliźniąt, mówiąc prosto, pani może mieć to życie spełnione. No i to, co mnie uderzyło, to jest ten aspekt właśnie pewnej kultury, którą bym nazwał taką kulturą No może zabrzmi to jak takie typowe prawackie gadanie, no ale dobrze, no wyjdźmy od tego. Taką kulturą ja, skoncentrowaną na jarze. W centrum świata jest to moje ja, ono ma pewne plany na swoje życie, chce się samorealizować. To jest w nas od, właściwie wydaje mi się, od dziecka wsączane przez kulturę, że tym celem jest samorealizacja, cokolwiek by to miało znaczyć. No tylko, że cały problem, jak tego słucham, jest w tym, że wydaje mi się, że zarówno panie z aborcyjnego Dream Teamu, jak chyba i cała nasza kultura jako całość nie odrobiła pewnej lekcji, którą nam dają zresztą wcale nie chrześcijańscy myśliciele dwudziestowieczni. To są często psychoanalitycy, to są często antropolodzy, którzy pokazują, że ta samorealizacja to jest trochę wydmuszka, ponieważ większość tych naszych pragnień to nie są jakieś tam wrodzone, że my mamy jakieś przeznaczenie wpisane w siebie w takim znaczeniu, że mamy pewne wizja, w której mamy wpisane w siebie pewne pragnienia i teraz te pragnienia to są jakieś takie po prostu dane z góry, nie wiadomo skąd i mamy je realizować, żebyśmy byli szczęśliwi, jest z gruntu fałszywa, bo bardzo duża część naszych pragnień jest wsączana w nas przez kulturę. No i teraz, jeżeli od dziecka słyszymy o samorealizacji, słyszymy o tym w kółko, to mamy taki przymus, musimy się samorealizować. No gdzie? No w pracy na przykład, nie? Przez karierę zawodową. No i teraz pojawia się taka sytuacja, że mamy tu swoją wizję samorealizacji, pojawia się nieplanowane dziecko i nagle ten cały projekt, który był w nas wsączany od dziecka, no, się nie zrealizuje. No i my to odbieramy osobiście, rzeczywiście, tak w takim przeżyciu wewnętrznym, psychicznym, jako katastrofę, więc w pewnym sensie, ja też patrzę na to w ten sposób, że te kobiety, które decydują się na taką aborcję, w pewnym sensie są ofiarami systemu. Ta rodzina, tak.
3: Tam jest i mężczyzna, tak? No bo też mi się wydaje, że za mocną, albo głównie, jedną z głównych ról przypisujemy kobiecie. No ale przecież tam jest też ojciec, który, no, podejrzewam, że musiał się raczej na to zgodzić. Ale jeszcze powiedział pan, że no tak, że jest to aborcja selektywna, dokonywana de facto tylko w jednym kraju Unii Europejskiej, prawda? Tak. Że nawet te aborcyjne kliniki, które dokonują zazwyczaj aborcji, no takiej aborcji przy bliźniakach by się nie podjęły, bo jest to za duże ryzyko. A mimo to ten Dream Team, no, pokazuje tę ścieżkę, wskazuje.
4: No co ciekawe, za duże ryzyko, ale też jak redakcja Rzeczpospolitej to w swoim artykule opisującym tę sytuację podała, no też lekarze nawet na Zachodzie mają pewnego rodzaju wątpliwości etyczne. I to jest bardzo ciekawe, bo tych wątpliwości etycznych nie ma w przypadku, powiedzmy, ciąż z jednym dzieckiem. I wydaje mi się też, to co ta sprawa pokazała, też reakcję opinii publicznej, na co czasami... Na co w przypadku właśnie takiej ciąży z jednym dzieckiem opinia publiczna nie jest wrażliwa, że kiedy stanęliśmy jakby przed tą wizją tego wyboru, że mamy dwoje istnień i jedno eliminujemy, to nagle sobie uświadamiamy coś, co chyba mi się wydaje, jak intuicyjnie wszyscy czujemy. Co czujemy, gdy myślimy o sobie, że powiedzmy ja te 30 lat temu w łonie matki, to jest ta sama istota, którą jestem teraz, tylko wiadomo, rozwinąłem się i tak dalej, tak. Że to pokazuje tak bardzo radykalnie naocznie to, że właśnie ta istota już w łonie matki ma w sobie zapisane w swoich genach te wszystkie predyspozycje, które później się ujawnią, osobowościowe i tak dalej, tę całą jakby niepowtarzalną historię, która w tym momencie jest jakby eliminowana.
3: Pan pisze, że to jest ta patologiczna mentalność właśnie na przykładzie aborcyjnego Dream Teamu, ale ważne jest to, polecam oczywiście tekst na stronie Klubu Jagiellońskiego, ale pan odnosi się do tego okna Overtona, które jest nie tylko w sferze politycznej, tylko w ogóle we wszystkich sferach nam dzisiaj towarzyszy. Jak pan właśnie patrzy na tę korelację pomiędzy tym wydarzeniem, a tym oknem Overtona, w którym my wszyscy jesteśmy, w którym my wszyscy gdzieś funkcjonujemy?
4: No ja sam się zastanawiam tak do końca, w jaki sposób to będzie funkcjonowało długofalowo, no ale stawiam w tym tekście taką hipotezę, że aborcyjny Dream Team, bo nie pierwszy raz on szokuje jakąś taką...
3: I nie pierwszy raz będzie miał sprawę wytoczoną, tak, w tym zakresie.
4: Tak, że aborcyjny Dream Team, chwaląc się w sieci właśnie takimi radykalnymi przypadkami, że właśnie pomógł w aborcji selektywnej...
3: 37 tydzień ciąży, też tym się chwalą,
4: też
3: prawda?
4: Tym się chwalił. Aborcja. W 2022 roku bodajże pochwalili się właśnie aborcją, czy pomocą w dokonaniu aborcji w 37 tygodniu ciąży, że jakby komunikując oni, wydaje mi się, że tak zakładam oczywiście, nie wiem co mają w głowach, w swoich sumieniach, ale zakładam, że są doskonale świadomi, że to jest szokujące nawet dla tych osób, nawet postawię taką tezę. Nawet dla tych osób, które byłyby skłonne nawet zgodzić się na aborcję, na życzenie do 12 tygodnia. Nawet dla tych osób. I wydaje mi się, że to jest nieprzypadkowe, dlatego że właśnie to szokowanie tymi jakby skrajnościami ma w pewnym sensie za zadanie uniewrażliwić na te przypadki, można powiedzieć, krok czy dwa kroki
3: łagodniejsze
4: ciężej.
3: Łagodniejsze w
4: cudzysłowie, tak, łagodniejsze,
3: prawda?
4: Zarówno jak jeżeli tutaj mówimy o przypadki dzieci do 12 tygodnia, jak i w przypadku dzieci z wadami wrodzonymi i tak dalej.
3: Powiedział pan na początku naszej rozmowy, że żyjemy w takich czasach i ta kultura i ta filozofia bardzo mocno taka skupiona na pojedynczej jednostce, ten egocentryzm, ale pan niedawno miał rozmowę, debatę w kanale Zero, tak, mhm. Przedstawicielką tego aborcyjnego Dream Teamu, no ale jakby pan wytłumaczył osobom, które się gdzieś wahają albo zastanawiają, no bo przecież moje ciało, moja sprawa, tak, z drugiej strony, że to przecież, no ja powinnam decydować o tym, czy urodzić, czy nie urodzić. Dlaczego państwo jest takie opresyjne? Dlaczego przepisy prawa mają to regulować z drugiej strony?
4: Mm-hmm. No tak, tylko że tutaj dotykamy kwestii fundamentalnej, to znaczy podstawowym prawem w obrębie naszej cywilizacji, to niezależnie od tego, czy będziemy mówili o prawach wynikających z jakiegoś dorobku chrześcijaństwa, ale nawet o prawach człowieka, gdzieś tam wprost wyrażonych po II wojnie światowej, z założenia mających mieć charakter świecki, mających być podstawą dla demokracji liberalnych, niekoniecznie demokracji chrześcijańskich, mówią o, że podstawowym prawem jest prawo do życia. No i jeżeli my uznajemy, że po pierwsze ten konkretny płód, to konkretne dziecko w łonie matki już jest człowiekiem, ponieważ w sobie już zawiera cały, że tak powiem, komplet tych cech, które później się wraz z rozwojem tego organizmu będą ujawniać, no to jakby powinny mu, przynajmniej też w mojej interpretacji, w interpretacji tak mi się wydaje wielu ludzi, wydaje mi się, że też właśnie spraw, nazwijmy to, liberalnych da się wywieźć taki wniosek, niekoniecznie z myślenia chrześcijańskiego, katolickiego czy innego, no że skoro to jest człowiekiem, to przysługują mu prawa osoby, a zatem przysługuje mu prawo do ochrony życia. I nawet teraz w tym momencie, jeżeli dochodzi do konfliktu pomiędzy, pewnego konfliktu

0: No, jeżeli nasza cywilizacja przyjmuje to prawo do życia jako takie prawo podstawowe, podstawowe dobro, które powinno być chronione i uznajemy poprzez racjonalny namysł, że mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, z organizmem, z którego właśnie wyłoni się dorosły, ukształtowany człowiek, no to jakby podstawowe prawo. Nie ma w naszej cywilizacji bardziej podstawowego prawa niż właśnie prawo do ochrony
1: życia. A jak jeszcze
0: życia.
1: Ocenia pan działalność państwa? No bo to jest pomocnictwo przy dokonaniu aborcji. Tutaj się kłania też kodeks karny. Czy państwo polskie się wywiązuje z przestrzegania przepisów prawa? Bo wiemy, że ta pani Wydrzyńska no miała różnego rodzaju problemy z prawem.
0: Tak, tam chyba został, jeżeli pamiętam, proces w drugiej instancji chyba odwołana pani była
1: tak,
0: skazana.
1: Do ponownego chyba rozpatrzenia.
0: No powiem tak, ja tutaj nie jestem specjalistą od prawa. Dobrze wiemy, że mamy pewien bałagan prawny w naszym kraju, zwłaszcza jeżeli chodzi o aborcję, co wynika po prostu też z tego, że no od jakiegoś czasu, mówmy się, te sądy najwyższego szczebla, które mają, że tak powiem, stać na straży interpretacji prawa takiego ostatecznego, no nie cieszą się pełnym autorytetem wśród społeczeństwa. Mamy tutaj też przykład tych wytycznych pani minister zdrowia Izabeli Leszczyny, która de facto, można powiedzieć, takim tylną furtką dopuściła aborcję na życzenie. To można by o tym mówić dłużej, więc no jakby nie będę tutaj oceniał organów ścigania, bo mam wrażenie, że jakby problemem tutaj podstawowym jest to, że mamy po prostu chaos prawny, chaos interpretacyjny i właściwie w tym momencie, w którym te nasze organy, jak Trybunał Konstytucyjny, jak Sąd Najwyższy, nie mają pełnego autorytetu, no bo tak trzeba niestety powiedzieć, taki jest fakt, no to nie da się tego w sposób na ten moment, tak mi się wydaje, tak jak mówię, nie jestem specjalistą tutaj akurat od prawa, ale nie da się tutaj tego w sposób jakiś ostateczny rozstrzygnąć.
1: Po godzinie 13 będziemy rozmawiali z prawniczką, która zajmuje się bioetyką i na pewno jeszcze więcej nam na ten temat powie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu i życzę radiu wszystkiego najlepszego.
1: Dziękujemy. Cezary Boryszewski, redaktor naczelny czasopisma Presje, a także Klub Jagielloński. A my, drodzy państwo, teraz wysłuchajmy zgłoszenia. Nie zgłoszenia, tylko informacji dotyczącej zgłoszenia. Straż Pożarna tak tłumaczy i tak opisuje to, co stało się w Gdańsku. Przedwczoraj mowa o sprawie mieszkania mamy pana prezydenta Karola Nawrockiego, bo o tym za kilka chwil.
2: Przedstawiliśmy informację o działaniu służb w związku ze zgłoszeniem, które odebrało Centrum Powiadamiania Ratunkowego wczoraj o 19.33. To zgłoszenie dotyczyło pożaru i zagrożenia życia dzieci w lokalu. To zgłoszenie PCPR-u otrzymały trzy służby. System ratownictwa, Państwowy System Ratownictwa Medycznego, Straż Pożarna i Policja, i wszystkie trzy służby zadysponowały swoje siły na miejsce. W wyniku działań, w szczególności Straży Pożarnej, sprawdzeń, które zostały dokonane na miejscu, ale tak jak powiadam, były tam trzy formacje: Policja, Straż Pożarna i Ratownictwo Medyczne. W szczególności po otrzymaniu drugiego meldunku, drugiego zgłoszenia 15 minut później, mówiącego o zatrzymaniu krążenia tych dzieci, które tam się znajdowały, kierujący działaniami ratowniczymi podjął decyzję o wejściu do lokalu. W wyniku tego wejścia stwierdzono, wcześniej oczywiście były podejmowane próby kontaktu. Tych prób było wiele, za chwilę opisze je pan komendant Straży Pożarnej, pan generał Kruczek. Jak powiadam, okazało się, że w lokalu nikt nie przebywa i w tym momencie akcja została zakończona.
1: Tak, to strona rządowa tak przedstawia wydarzenia. To był wiceminister MSWiA, pan Czesław Mroczek, a my mamy teraz już połączenie z Trójmiastem, z Gdańskiem. Maciej Naskręt, redaktor wbijamszpile.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
1: Co dzisiaj wiemy na temat tego, co wydarzyło się w mieszkaniu mamy pana prezydenta Karola Nawrockiego? Bo to była ta oficjalna wersja właśnie płynąca z przedstawiciela, od przedstawiciela MSWiA. Proszę nam powiedzieć, co to za miejsce?

0: I co tam się dokładnie wydarzyło?
1: No, mama pana prezydenta Nawrockiego mieszka w dzielnicy Siedlce. To jest taka dzielnica przelotowa między Śródmieściem a południowymi dzielnicami Gdańska. Zbudowana w latach...
0: Troszkę słabo pana słychać. Nie wiem, czy,
1: halo?
0: Czy jest słuchawka przy uchu, czy jak.
1: Ale... O, może teraz lepiej? Halo?
0: Teraz znacznie teraz... lepiej, tak. Jest to Dobrze. Dzielnica, tak.
1: Jest to dzielnica położona, to jest taka dzielnica przylotowa, łącząca Śródmieście z południowymi dzielnicami Gdańska, zbudowana w latach 70., więc no to jest tam pokolenie X, czyli wszyscy się dobrze znają w tych budynkach, to są, no, znają się jak łyste konie, mówiąc najprościej. Więc no, tutaj działania straży pożarnej, służb, policji no, trochę mnie zaskakują, bo wszyscy doskonale wiedzą, że w tym budynku akurat mieszka mama prezydenta. Zresztą prezydent sam kiedyś w tym budynku przecież mieszkał. I to jest ogromne zaskoczenie. Że no, zwyczajnie nie zapytano sąsiadów. Tym bardziej, że no, pierwsze sygnały dotyczyły dymu, który miał się podobno wydostawać, rzekomo wydostawać z tego mieszkania. Więc no, to już to jest zastanawiające. Druga kwestia, no, szanowni państwo, no, kto informuje o pożarze służby korzystając z SMS-a. No, każdy rozsądny człowiek sięga po telefon i wybiera numer 112, dzwoni telefonicznie i zgłasza. Przy okazji się przedstawia i udostępnia swój numer, żeby było łatwiej zlokalizować miejsce tego pożaru, żeby no, służby miały kontakt zwrotny w razie czego. I to ma nie tylko zastosowanie przy pożarze, ale też w jakichś wypadkach, jakichś problemach zdrowotnych innych osób. Więc dla mnie to jest... ogólne zaskoczenie.
0: Jak ta sytuacja jest też interpretowana, jak jest omawiana przez gdańskich działaczy, przez ludzi związanych z tym miejscem?
1: Pani redaktor, szanowni państwo, no tu w Gdańsku no, idzie już przekaz do elektoratu związanego z Koalicją Obywatelską, generalnie z lewicowo-liberalnymi środowiskami, taki, że no to za tym staną Rosjanie i tutaj no takim głosem, taki głos przewodni dał pan Jacek Pędykowski, znany działacz lokalny związany z Koalicją Obywatelską, związany z miastem, więc no, od niego wszystko się zaczęło, no i ta narracja jest coraz bardziej powiana, coraz bardziej rozszerzana. Ludzie zwyczajnie w to nie wierzą, bo tak jak wspomniałem, no to jest osiedle naprawdę, gdzie ludzie doskonale siebie znają. To nie jest nowe blokowisko, to są, tak jak wspomniałem, lata 70. budowa, więc tam są starsi mieszkańcy, którzy doskonale się znają.
0: Doskonale się znają i co mówią sami mieszkańcy, sami zainteresowani, bo ta narracja, że to Rosjanie albo zagraniczne wpływy, to narracja, która się pojawia, a co mówią właśnie sami mieszkańcy, ci, którzy są na miejscu, bo powiedział pan o tym, że nie wierzą, rozumiem, wersję o gdzieś o jakichś zagranicznych wpływach.
1: Tak, nie wierzą. No, mieszkańcy są zaskoczeni tym takim nagłym, szybkim działaniem służb. Niektórzy tutaj mieszkańcy Siedlec, nawet nieznajomi, wspominali, że no, są zaskoczeni takim wejściem do tego budynku, do tego mieszkania. Zazwyczaj odbywało się to z wykorzystaniem dźwigu przez balkon, przez okno, żeby no, nie niszczyć za bardzo mienia właściciela. Często można było zobaczyć przez okno, czy coś się dzieje. No, tutaj nie zastosowano takiego rozwiązania. Ja nie chciałbym krytykować tutaj służb, które były tam na miejscu, no ale moim zdaniem zabrakło trochę wyczucia z ich strony. No i tak naprawdę wystarczyło popytać sąsiadów, by się od razu okazało, że wchodzą do mieszkania, gdzie mieszka matka prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Maciej Naskręt, wbijam szpilę. Proszę śledzić portal. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy serdecznie, chociaż tak jak wspomniałam, ten dźwięk połączenia trochę pozostawiał do życzenia. Widocznie w Gdańsku może dzisiaj jakoś bardzo wieje. A drodzy Państwo, no więc czas na wiadomości. Po godzinie 13 wracamy. Będzie krótka rozmowa z panią mecenas na temat tej bardzo smutnej sytuacji związanej z tą aborcją selektywną, a teraz już w naszym studio Jakub Duszak. Dzień dobry, Kubo.
2: Dzień dobry, Magdalena.
0: A jak się czujesz dzisiaj, jak radio ma te 17 lat?
2: Czuję się młodszy, jakbym miał 17 lat.
0: Tak się czujesz, a Grzegorz Milko dołączy, rozumiem?
2: Tak, za chwilkę dołączy, bo bardzo ważne informacje dotyczące polskiego tenisa.
0: A to się dowiemy, bo ja nic nie wiem, to się chętnie
2: trzeba dowiem. Trzeba słuchać serwisów Radio Wnet.
0: Trzeba słuchać Radia Wnet i trzeba wchodzić na stronę patronite.pl. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Ukośnik Radio Wnet.
0: Tak.

0: Dzień dobry, minęła 13. W tym wydaniu wiadomości Leon XIV przeprasza za niewolnictwo, spadły ceny ropy Rubio, zapowiada pokój oraz wyłudzenia unijnych funduszy w Grecji. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Papież Leon XIV przeprosił za rolę, jaką Stolica Apostolska odegrała w legitymizowaniu niewolnictwa oraz za wielowiekowy brak jednoznacznego potępienia tego procederu. Podaje Vatican News. Papież określił historyczne działania Watykanu jako ranę w chrześcijańskiej pamięci. Dotychczas papieże przepraszali za udział chrześcijan w transatlantyckim handlu niewolnikami, jednak po raz pierwszy głowa Kościoła katolickiego publicznie przyznała, że dawni papieże dawali europejskim monarchom wyraźne przyzwolenie na podporządkowywanie i zniewalanie osób uznawanych za niewiernych. Pierwszy w historii papież pochodzący z USA zawarł te słowa w swojej pierwszej encyklice pod tytułem Wspaniałe Człowieczeństwo, opublikowanej dziś. Dokument poświęcony jest ochronie człowieczeństwa w epoce rosnącej zależności od sztucznej inteligencji. Papież odniósł się do handlu niewolnikami w kontekście nowych form zniewolenia i kolonializmu, które jego zdaniem napędza cyfrowa rewolucja. Ceny ropy gwałtownie spadły i osiągnęły najniższy poziom od 2 tygodni, jak pisze Reuters. Inwestorzy liczą na zbliżenie stanowisk między USA a Iranem w sprawie porozumienia pokojowego, mimo że strony wciąż różnią się w kluczowych kwestiach, m.in. dotyczących blokad w cieśninie Ormus. Notowania ropy Brent spadły o ponad $5, czyli blisko 5%, do poziomu $98.45 za baryłkę. Z kolei amerykańska ropa WTI potaniała do poziomu $91.38 za baryłkę. Oba kontrakty osiągnęły najniższe poziomy od 7 maja. W sobotę Trump poinformował, że Waszyngton i Teheran w dużej mierze uzgodniły warunki porozumienia pokojowego. Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował, że umowa może zostać podpisana jeszcze dziś. Jedna osoba zginęła, a druga została ranna w wyniku ataku rakietowego i dronowego na rosyjski obwód białgorodzki przy granicy z Ukrainą. Lokalne władze poinformowały w komunikatorze Telegram, że uszkodzona została także infrastruktura energetyczna. Według rosyjskich władz atak doprowadził również do przerw w dostawach prądu i wody. Ostrzał miał objąć także samo miasto Białgorod. Rosyjskie media państwowe podały ponadto, że 5 kolejnych osób zostało rannych w atakach dronów na okupowaną przez Rosję ukraińską Gorłówkę w obwodzie donieckim. Z kolei w południowym obwodzie chersońskim na Ukrainie. 2 osoby zginęła, 16 zostało rannych po rosyjskich atakach rakietowych, artyleryjskich i dronowych, które rozpoczęły się wczoraj nad ranem. Informacje przekazał gubernator regionu Oleksandr Prokudin. Grecka policja zatrzymała 20 osób na Krecie w związku z podejrzeniem wyłudzeń unijnych dopłat rolnych. Śledztwo dotyczy możliwych nadużyć przy ubieganiu się o fundusze przeznaczone dla gospodarstw rolnych w ramach programów Unii Europejskiej. Według śledczych wśród domniemanych liderów grupy byli dwaj księgowi oraz urzędnicy państwowi pomagający rolnikom składać wnioski o unijne fundusze na podstawie fałszywych deklaracji dotyczących gruntów rolnych. Policja poinformowała, że od 2019 roku siatka mogła nielegalnie uzyskać ponad 3 miliony euro. Już w ubiegłym roku europejscy prokuratorzy oskarżyli dziesiątki greckich hodowców o fałszywe deklarowanie własności terenów wypasowych. Skandal wywołał polityczne reperkusje w Grecji, doprowadził między innymi do parlamentarnych dochodzeń, dymisji ministrów oraz wezwań opozycji do rozpisania przedterminowych wyborów. A teraz obiecany Grzegorz Milko i sport.
2: Dzień dobry, informacje z kortów Roland Garros. Maja Chwalińska w drugiej rundzie. W pierwszej pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qinwen Zheng 6-4, 6-0. Maja Chwalińska, która przedzierała się przez kwalifikacje, to jest dla niej czwarty mecz na Roland Garros, naprawdę gra kapitalnie, ale w tym też samym momencie, kiedy Maja zamykała mecz z Chinką, to nasza Iga Świątek gra drugiego seta w meczu z młodziutką Australijką, Emerson Jones. Pierwszy set dla Igi Świątek 6-1, w drugim Iga prowadzi 4-2, a więc już będziemy mogli zanotować, że mamy 4 nasze singlistki w drugich rundach, ponieważ swoje mecze też wygrały wczoraj Magdalena Fręch i Magda Linet. Niesamowite to jest. A jeszcze na dodatek dziś także będzie pojedynek Huberta Hurkacza. To wszystko po meczu Igi Świątek. Zamelduję Państwu o wyniku. Oczywiście pewnie wszyscy jesteśmy zgodni, że będzie to wygrana. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama. Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
5: Karol Maurycy de Talleyrand.
4: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
9: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
10: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
11: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
9: Kierunek piętro 17.
10: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
11: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
3: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
7: To była autopromocja.

0: A my, drodzy Państwo, oczywiście czekamy na Państwa telefony, ale najpierw wykonamy telefon w drugą stronę. Z nami jest pani radca prawny Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani mecenas, to pytanie o to, co wydarzyło się kilka dni temu, a mianowicie sytuacja związana z aborcyjnym Dream Teamem, który zapowiedział o pomocnictwie w aborcji jednego z bliźniąt. Jak to wygląda w Polsce, jeżeli chodzi właśnie o aspekty prawne i jak to powinno być ewentualnie reglamentowane?
1: Tak, rzeczywiście. No ta informacja parę dni temu wstrząsnęła, można powiedzieć, opinią publiczną, prawda? Widzieliśmy wiele takich bardzo, bardzo krytycznych, bardzo zasadnie oczywiście komentarzy i słów oburzenia. Cóż, no to mieliśmy do czynienia, tak jak pani redaktor wspomniała, tak wynika z relacji jednej z osób zangażowanych w aborcyjny Dream Team i aborcję bez granic, że mieliśmy do czynienia z tak zwaną aborcją selektywną, prawda, czyli no właśnie jedno z dwójki dzieci, jedno z bliźniąt zostało niejako przeznaczone do uśmiercenia, bo czy tak się stało ostatecznie, czy nie, to jeszcze tego nie wiemy. Natomiast prawo tutaj generalnie ma takie samo zastosowanie jak w przypadku aborcji wykonywanej względem jednego dziecka, prawda? To znaczy tutaj nie mówimy o samej wykonanej procedurze, dlatego że prawdopodobnie ta cała procedura miała miejsce, o ile miała już miejsce poza granicami Polski. W Polsce oczywiście aborcja na życzenie, bo w tej sytuacji mówimy o aborcji na życzenie rodziców, tak? Oni sobie zażyczyli, że chcą mieć jedno dziecko, a nie dwójkę, mimo że dwójka dzieci poczęła się. Także taka aborcja w Polsce nadal całe szczęście pozostaje nielegalna. No ale panie aktywistki z takich organizacji jak Aborcyjny Dream Team czy Aborcja bez Granic zajmują się tym, że świadczą pomoc kobietom, parom, które właśnie takiej aborcji na życzenie chcą z takiej aborcji na życzenie skorzystać. I organizują najczęściej pomoc, wyjazd za granicę Polski, do krajów, w którym takie aborcje są wykonywane, są zgodne z prawem tamtejszym, tego danego państwa. No i cóż, jeżeli chodzi tutaj o działalność tych pań, które właśnie taką pomoc świadczą, pomoc oczywiście w cudzysłowie.
0: Czy to nie powinno być ścigane z urzędu?
1: Tak, oczywiście, to powinno być ścigane z urzędu. Właśnie już tutaj zmierzam do tego, że tu mamy oczywiście przepis karny na taką działalność, to przestępstwo, bo tu mówimy o przestępstwie, to jest pomocnictwo w aborcji i samo właśnie takie przekazanie chociażby numeru telefonu, skontaktowanie z kliniką aborcyjną, która gdzieś za granicą wykonuje aborcję, to tutaj już mamy właśnie do czynienia z przestępstwem. Nie ma przy tym znaczenia, czy kobieta zdecyduje się ostatecznie na aborcję, czy nie, czy ona wyjedzie poza granicę Polski. Ważne jest to, że tutaj aktywistki aborcyjne po prostu przekazały informacje, udzieliły tej pomocy, prawda? Bo tutaj kodeks karny posługuje się terminem pomoc. Także to jest artykuł 152, paragraf 2 kodeksu karnego. Jak najbardziej to przestępstwo powinno być ścigane z urzędu.
0: Pewnie, zakładam oczywiście, że raczej tak się nie stanie. Czy państwo będą tutaj coś wnioskować, coś działać, jeżeli chodzi o tę sprawę?
1: Tak, oczywiście. Instytut Ordo Iuris po raz kolejny będzie kierował do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Nie jest to pierwszy raz, na pewno nie jest to ostatni, bo widzimy absolutną bierność prokuratury w tych akurat sprawach dotyczących pomocnictwa w aborcji. Także dosłownie na dniach będziemy kierować takie zawiadomienie do prokuratury.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Pani Katarzyna Gęsiak, radca prawny, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również. To był taki krótki komentarz, żeby Państwo też sobie uzmysłowili, jak to wszystko wygląda. A my dostaliśmy takiego bardzo miłego maila. Urodzinowe 100 lat. Szanowni Państwo, z okazji 17 urodzin Radia Wnet życzę Wam dużo zdrowia, sił, dostatku oraz wszelkiej pomyślności. Skład macie na medialną Ligę Mistrzów. To jest prawdziwa bomba intelektualna i Żałuję, że nie zobaczymy się w sobotę, albowiem w najbliższy weekend będę akurat we Lwowie. Przy okazji dziękuję Wam za to, że pamiętacie o naszych rodakach na wschodzie i pomimo, że bardzo niewdzięczne zajęcie, na przekór wszystkim i wszystkiemu, kontynuujcie tą misję. Najlepszego, pan Paweł. I to jest takie połączenie z Legią Warszawa, Old Fashioned Men Club, czyli legijna działalność grupy Old Fashioned Men Club. Legia Warszawa też nas pozdrawia i słucha, co jest bardzo budujące. A ja, drodzy Państwo, odbieram teraz pierwszy telefon. Właśnie już jest połączenie. Sekundę, bo zbliżam się również po kabel, który jest tutaj i podłączam. Dzień dobry, dzień dobry. Kto jest tam po drugiej stronie? Kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Krzysztof Wasa, Lublin. Chciałbym nawiązać do rozmowy z tą panią, która omawiała sprawy aborcyjne. Ja myślę, że nie możemy w ten żaden sposób wymusić kary na tej kobiecie, która dokonała tej zbrodni na swoim dziecku, ale myślę, że wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi. I kiedyś w przyszłości jakiś sąsiad pewnie powie temu drugiemu dziecku, temu bliźniakowi, że matka jego zamordowała mu brata, siostrę. Nie wiem. W każdym bądź razie, że ta kobieta do śmierci będzie odczuwała od swojego dziecka taką, nie wiem, pogardę dla tego, co uczyniła. To się wcześniej czy później odezwie i to będzie kara dla tej kobiety.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Zapraszamy też Państwa, bo dzisiaj mamy urodziny Radia Wnet. Wiem, że temat, który poruszyłam, może nie do końca koreluje, ale jednak był bardzo ważny i wydawało mi się, że po prostu potrzebne jest też, żeby o tym powiedzieć. I odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Po raz któryś udało mi się szczęśliwie dzwonić do Państwa. Andrzej z Toporowa Kołagowa Lubuskiego. Ja chciałbym powrócić do wywiadu z zeszłego tygodnia. To był prawdopodobnie piątek, a może czwartek, z lekarzem. Tak posądzam, nie słyszałem od początku, w każdym razie przedstawicielem służby zdrowia, który stwierdził, no, że lekarze muszą zarabiać tyle, ile zarabiają, bo w ten sposób ściągnęliśmy tych lekarzy z powrotem do Polski. I nie ma się co liczyć, że będzie lepiej, będzie gorzej, bo po prostu będzie coraz drożej. Ja mam takie pytanie do tego pana ze służby zdrowia. Czy ci lekarze, którzy tak dobrze zarabiają w Polsce, płacą swoim współpracownikom, pielęgniarkom, ludziom, którzy im pomagają, również tym, którzy śmieci wywożą, malarzom i wszystkim podobnym, tyle samo, ile ci ludzie zarabiają za granicą. Czy to polega na tym, że przyjeżdża się do Polski, korzysta się z ogromnych zarobków i cieszy się z tego, nie dzieląc się tym majątkiem z innymi? To jest pierwsze moje pytanie. Drugie moje pytanie by było do takich lekarzy, którzy zarabiają po kilkadziesiąt czy po kilkaset tysięcy złotych, uszczuplając w ten sposób pulę pieniędzy przynależną na leczenie. Czy oni nie mają dyskomfortu? Czy z jego powodu, że on bierze tyle pieniędzy, ktoś umrze, ponieważ zabrakło pieniędzy na badania profilaktyczne na przykład? Jak się czuje wtedy taki lekarz, który zamiast leczyć, po prostu doprowadza człowieka szybciej do śmierci? To by były takie moje pytania odnośnie tego wywiadu z tym lekarzem.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. To był lekarz, to był dyrektor szpitala w Lesku, który stoi de facto już na granicy bankructwa. To pewnie ten wywiad, prawda?
3: Tak. Pani redaktor, ja jeszcze bym tak krótko w tym temacie chciał powiedzieć, że nie wiem, że do ludzi nie dociera coś, co niektórzy zaczynają odbierać. Taka historia jak na przykład informatycy zagrożeni przez sztuczną inteligencję. Czy lekarze nie czują tego, że w którymś momencie, któregoś dnia będzie taka sytuacja, przyjdzie pacjent i przyjmie go pielęgniarka, która wszystko spisze, wklepie do komputera, I tam sztuczna inteligencja wzbogacona w setki tysięcy, a może w miliony przypadków po prostu zdiagnozuje tego człowieka, a lekarz będzie tylko tym człowiekiem, który będzie musiał pilnować, żeby sztuczna inteligencja też na sali operacyjnej zamiast lewej nogi nie uciąła mu nogę prawą. Czy nie obawiają się tego, że nastąpi niesamowita konkurencja i że po prostu w tym przypadku nikt nie będzie gotów płacić lekarzowi tyle pieniędzy, ile on zarabia dzisiaj? To są takie moje pytania. No i jeszcze chciałbym wiedzieć, co na to farmacja, która jakby wynikało z tego, że nastąpi ograniczenie dostępu do służby zdrowia. No przecież farmacja żyje, niektórzy twierdzą, nie z wyleczenia nas, tylko z leczenia. Czy farmacja będzie zadowolona, że po prostu mniej klientów trafi do nich, do aptek, do szpitali? Panie redaktor, serdecznie dziękuję. To ja, ten 77-letni staruszek, który was męczy wiecznie przy różnymi problemami.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Proszę, młodych ludzi zapraszajcie, proszę, młodszych ode mnie, nie dajcie starym dziadom dojść do głosu. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Godzina 13:22 i oczywiście czekamy na państwa telefony 572-296-545, a teraz trochę muzyki.

0: A my teraz mamy damski głos, który nas słucha.
1: Urodziny.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Witam Państwa w Państwa 17 urodziny i muszę powiedzieć, że moim ukochanym radiem była Trójka, ale w pewnym momencie zrobiła się tak bardzo upolityczniona, że zaczęłam szukać innej radiostacji i trafiłam na Państwa i od tego momentu jestem to bardzo wiernym słuchaczem ze względu na audycje, które są naprawdę wszechstronne. Przepraszam, że powiem, ale jestem zachwycona programami ze Stanów Zjednoczonych pana profesora Prokopowicza. Uroczy jest pan profesor Nowak, który jest naprawdę dla mnie swoją ogromną wiedzą. Jestem naprawdę zachwycona i sporo się od niego uczę na temat dzisiejszego stanu w Polsce. No i zachwyca mnie pan Witt z Francji, bo jego troszeczkę takie prześmiewcze audycje są doskonałe, ale z drugiej strony bardzo dużo dowiadujemy się o Francji. I pan Wydanowski, który jest naprawdę dla mnie takim perfekcjonistą. Nie chcę naprawdę wszystkich Państwa wymieniać. Zachwycają mnie również audycje pani Joanny Rawik, bo jej audycje mają naprawdę ogromny poziom i taki bardzo duży wydźwięk kulturalny, a jednocześnie wnoszą bardzo dużo takich wiadomości. Strasznie chciałam pani Rawik podziękować za Elvisa Presleya, bo bardzo się o nim mało mówi, a jest to dla mnie naprawdę w dalszym ciągu fenomen muzyczny.
0: Dziękujemy bardzo.
1: I chciałam Państwu złożyć jeszcze dla wszystkich Państwa naprawdę najserdeczniejsze życzenia. Co do audycji, co do tego pana, który mówił przed chwilą na temat służby zdrowia, to proszę mi wierzyć, nie są to wszystko przekazy prawidłowe. Ja jestem lekarzem, pracuję w podstawowej opiece zdrowotnej. Moja pensja podstawowa brutto wynosi 12 tysięcy i do ręki dostaje 8. Osoby, które zarabiają te ogromne pieniądze, to są naprawdę wybitni specjaliści, którzy wiele lat kształcili się również i poza granicami kraju. Oni zawierają kontrakty z danym szpitalem. Jeżeli jeden zabieg, który wykonują, Narodowy Fundusz Zdrowia płaci na przykład za taki zabieg 200 czy 300 tysięcy, a lekarz otrzymuje tylko 10%, to rzeczywiście jest to 20 tysięcy. Stąd wykona takich zabiegów jeden czy dwa w ciągu tygodnia i miesięcznie ta kwota rzeczywiście może urosnąć do bardzo dużej. Dlatego nie pozbywajmy się tych fantastycznych ludzi, którzy mają mnóstwo ofert poza granicami kraju, a jednak pracują w Polsce. To tylko tyle. Także nie wiem, kto z polityków zrobił taką aferę wokół Polskiej Służby Zdrowia. I jeszcze jedno, polscy lekarze naprawdę są cenieni wszędzie na całym świecie za wysoki poziom. A ten wysoki poziom zawdzięczają tylko ogromowi pracy i nauki codziennej. Pozdrawiam Państwa.
0: Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: No i tak to jest. Dzisiaj urodzinowo. Zapraszamy oczywiście też na urodziny w sobotę. Będziemy świętować od godziny 10 w kościele świętej Anny. Tam mamy mszę. A teraz mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, tu Marek Schmidt. Po pierwsze 100 lat i jeden dzień pracy tego wspaniałego radia.
0: Dziękujemy bardzo. Widzę, że pan jest wzruszony. Dziękujemy bardzo.
2: Jak pan prezes Skowroński mówił o potrzebach finansowych, no mam nadzieję, że słuchacze Radia Wnet pomogą.
0: No my też mamy taką nadzieję, że pomogą. Zbieramy na nową konsolę, czyli to serce naszego radia.
2: Daj Boże, żeby się zbiórka udała.
0: Mamy nadzieję.
2: I apeluję do wszystkich słuchaczy, żeby pomogli.
0: Dziękujemy bardzo i rozumiemy też wzruszenie i pozdrawiamy serdecznie.
2: No, udało mi się przynieść szampana przedwczoraj. czy może wczoraj, już zapomniałem, przepraszam, jestem po udarze, więc mam nadzieję, że Państwu smakował.
0: A to jeszcze chyba nie był otwierany, czekamy na sobotę, podejrzewam. Tak.
2: No ja nie mogę wpaść, bo mam dializę, więc jestem cały dzień zajęty.
0: Ale bardzo dziękujemy w takim razie.
2: Chciałem, zadzwonię w sprawie tego pomocnictwa w aborcji.
0: Tak.
2: Aborcję uważam za morderstwo i w związku z tym pomocnictwo przy tym procederze powinno być bezwzględnie ścigane. To jest moje zdanie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. No o tym dzisiaj między innymi rozmawialiśmy, tak? Że to powinno być ścigane z urzędu, a niestety
2: oczywiście,
0: tak się...
2: że z urzędu, a nie czekać, żeby łaskawy jakiś ordo iuris, który się nie cieszy dobrą sławą, to ono wyręczało społeczeństwo w takich akcjach.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i życzymy dobrego dnia.
2: Ja Państwu życzę jeszcze raz 100 lat i jeden dzień.
0: Dziękujemy, dobrego dnia, pozdrawiamy.
2: Wszystkiego dobrego, dziękuję.
0: Do widzenia. I godzina 13:29, to może z nami przez kilka chwil Ray Charles i wracamy za minut 2,5 do rozmów.

0: i Ray Charles w tle, a teraz na antenie. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, ja już się wyłączam po prostu tutaj, żeby było już dobrze. Wszystkiego dobrego oczywiście w związku ze świętowaniem, z rocznicami i tak dalej.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Przede wszystkim zdrowia wszystkim, bo to zdrowie to jest najważniejsze. I żebyście mieli dużo sił do tego, żeby właśnie te bieżące rzeczy, które są takie właśnie bolące teraz, to żeby je leczyć mentalnie. Mam taką prośbę, bo ciągle, no nie mogę nigdy jakoś trafić, bo są podzielone te audycje takie w niedzielne zwłaszcza, bo to niedziela to jest taka, jak jest ładna pogoda, to wyskakujemy z domu przecież, no. I są właśnie te takie religijne, można powiedzieć, często, nie wiem, chyba pana Henia Dedo, bodajże albo tej wspólnoty takiej chrześcijańskiej programy i po prostu one są dzielone ciągle na 15-minutówki. Prośbę mam gorącą, żeby to jakby skomasować wszystko i puścić jednym ciągiem taką audycję jako, nie wiem, no nie dwuczęściowe, trzyczęściowe, bo nigdy nie miałem możliwości do dokończenia tych audycji, tylko ciągle podzielone, pierwszą się odsłucha i później się to wszystko gubi, za tydzień to za tydzień to się już po prostu jakby temat zmienia. Więc w tym wypadku to prośba jest, żeby może to spróbować jakoś skomasować, żeby to było razem puszczone. Może się uda.
0: Może się uda.
1: Tak by było lepiej, bo poza tym do tego wątku się później jakby gubi się wątek, a naprawdę są bardzo, bardzo ciekawe są tematy.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Witam z Warszawy, tak w ogóle.
0: Dziękujemy, panie Witoncie.
1: Na porządku. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. 13:32 minuty. No i tak, Radio Wnet, dzisiaj lat 17. No to troszkę, muzyki nie, jednak kolejny telefon. I dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jesteśmy na antenie.
2: Dzień dobry, Zbigniew z Warszawy się kłania.
0: Dzień dobry.
2: Wszystkiego najlepszego i dalszych sukcesów w radiu, które trzeba podtrzymywać. Tutaj zachęcam wszystkich do każdej z tak się mówi ładnie, wspierania po angielsku, czy też pomocy po polsku. I chciałbym nawiązać do rozmowy z panem Miłoszem Lodowskim, który przedstawiał sytuację tych wyborów, tego referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. I tam takie padło sformułowanie, jakie były przyczyny tego odwołania. Na przykład styl rządzenia. Potem poprzedni prezydent oświadczył nagle, że ten obecny jest niedojrzały. I to jest bardzo ciekawe spojrzenie na temat, ponieważ wydaje mi się, że to raczej nie o to chodzi. Ten prezydent Miszalski po prostu zaczął urządzać Kraków w formie City 40 w tempie ekspresowym, czyli strefa czystego transportu na maksa, słupkowanie na maksa, opłaty na maksa, ceny na maksa, likwidowanie ulic w maksymalnym tempie. I mam wrażenie, i za to został odwołany, a nie za to, że zrobił źle, tylko robił to za szybko, jak mi się wydaje. I również była dzisiaj rozmowa chyba z panem Hoffmanem, jednym z organizatorów tego referendum zbierania podpisów. I on tam powiedział interesującą rzecz, która właśnie niestety potwierdza moje podejrzenia, że mają taki główny postulat, to jest ograniczenie strefy czystego transportu, a nie likwidacja. Po prostu nas wybiorą sobie najprawdopodobniej krakowianki nowego prezydenta, który po prostu zwolni pedał gazu i tak jak poprzedni Majchrowski będzie powoli miasto zamieniał w ogród botaniczny, czy też można tak powiedzieć, nie wiem, w hospicjum 15-minutowe. I to właściwie tylko tyle.
0: Dziękujemy bardzo za ten komentarz.
2: Także wydaje mi się, że pan Lodowski troszeczkę się tutaj pomylił, że to nie chodzi o styl, znaczy formalnie o styl, ale na przyczyny powinny leżeć dużo głębiej. Ludzie powinni zrozumieć, że nie chodzi o styl, tylko chodzi o to, co robił, a nie tam styl.
0: Dobrze, dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.
0: I pozdrawiamy serdecznie. Do dobrego dnia, do widzenia, pozdrawiamy. No tak, na pewno to referendum zmienia sytuację, jeżeli chodzi o politykę lokalną, ale także polską. To jest na pewno ostrzeżenie dla koalicji rządzącej. No i teraz pytanie, jaki będzie kandydat w Krakowie i kto tam będzie rywalizował o fotel prezydenta. Zobaczymy, drodzy Państwo. No i czekamy na Państwa telefony. A teraz trochę muzyki.

0: I godzina 13:38. Zapraszamy do tego, żeby zadzwonić 572-296-545 i można oczywiście coś skomentować, ale także przypominamy, bo mamy zbiórkę związaną z ukończeniem przez radio 17 lat. To jest dla nas ten ważny moment, bo to jest rok przed pełnoletnością, więc zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie. patronite.pl/z/konsoleta, a ja odbieram kolejny telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, panie redaktor, kłania się Krzysztof Bosno z Białegostoku.
0: Witamy.
1: Szczególne pozdrowienia dla pani Jaśminy, którą widziałem w środę na żywo, na marszu.
0: To pięknie, że pan był.
1: Tak. Panie redaktor, chciałem powiedzieć tak. To nie jest mój wymysł. Ja to słyszałem w którymś z programów. Chciałem powiedzieć tak, że wszystkim paniom, które rozważają sprawę aborcji, chciałem powiedzieć taką rzecz, że po dokonaniu tego zabiegu one nadal są matką tylko martwego dziecka. To nie będzie tak, że one przestają być matką. One są matką tylko martwego dziecka. I tu oczywiście przeraża mnie jedna rzecz. Dokonanie wyboru jednego z tych dzieci, a druga sprawa to jest taka, że ta pani, która chce żyć szczęśliwie, w ogóle nie wie, jak będzie się wychowywało to dziecko, które zostało uratowane. Czy będzie chore, czy będzie zdrowe, czy będzie się dobrze uczyć, a może zostanie złodziejem. I ta odpowiedzialność mnie osobiście przygniata, a ta pani chce być szczęśliwa. No, bardzo ciekawa refleksja.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Miłego dnia. Pozdrawiam, tak, wszystkiego najlepszego dla najlepszego radia pod słońcem.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo. Mamy drugie połączenie. Jest z nami też nasz wierny słuchacz. Dzień dobry. Jaka to pilna sprawa.
2: Cześć Boże, Magdo kochana. Piękne wspomnienia miałaś dzisiaj z Krzysiem, aż mi łza się zakręciła wokół, bo to też moje wspomnienia. Natomiast w kwestii tego dziecka, no jak wiesz, nas jest 12 rodzeństwa, a ostatni akord mamy i taty to był Jaś i Małgosia, 1 kwietnia urodzone dzieci. I kochani, nie było tak radosnych, ja nie widziałem tak radosnych dzieci, jak właśnie ten chłopak Jaś ustępował we wszystkim tej Małgosi, swojej siostrzyczce, czy do piersi, czy w ogóle naprawdę, czy nawet teraz w życiu są przyjaciółmi takimi, naprawdę widać, że po prostu to jest jedna myśl, jedno ciało. Także to jest temat bardzo rzeka wielki, to jest wielki smutek dla nas. Mamy obietnicę przez Pana Jezusa daną siostrze Faustynie w Wilnie i w Płocku. Jeżeli obronimy prawa Boże, będziemy oszczędzeni w tej pożodze świata, która się zbliża. No a my co robimy? Właśnie niestety za mało się mówi na ten temat. Ale ja chciałem w temacie, kochani, miasteczka Gniewu, które już jesteśmy tydzień, 106. rocznicę urodzin Jana Pawła II, Robert Bąkiewicz zainicjował tę piękną inicjatywę, myślę, że bardzo proroczą dla naszej ojczyzny. Przyjechał do nas parę dni temu kapłan, który nas tak wzmocnił duchowo, że z prowincji, z Podlasia kapłan przyjechał ponad 100 kilometrów, żeby powiedzieć nam, że tam wszyscy o nas mówią i mają ogromną nadzieję, że jakieś zmiany w Polsce się rozpocznie. Rozpoczną właśnie od miasteczka Gniewu. No i rzeczywiście 3/4 ludzi to jest a to z Podkarpacia, a to ze Śląska, a to skądś tam. Apeluję do naszych słuchaczy, warszawiaków, poświęćcie jedną noc. No dzisiaj kilka osób z Warszawy było. Także zapraszam wszystkich słuchaczy, komu na sercu ojczyzna nasza, miłość do ojczyzny.
0: Bardzo to serdecznie.
2: To apeluję. I jeszcze ostatnie ogłoszenie. Dzisiaj jest rocznica zamordowania rotmistrza Pileckiego. I też kto słucha, kto żyw, możesz, Magda, powtarzać to, bo o 21:30 zbieramy się pod bramą więzienia i później będziemy tam modlili się za rotmistrza, będziemy wspominać, będzie Zosia Pilecka, nie wiem, czy Andrzej da radę, bo już jest słaby, także będą przyjaciele, będą ciocia Pilecka, Maria, była naszą wychowawczynią, ciocią moją, moich przyjaciół, którzy właśnie zbieramy się i nazywaliśmy ją zawsze ciocią naszą. Ona nie miała już męża, jak to się mówi, za młodych lat, jak byliśmy dziećmi, nie wiedzieliśmy w ogóle o tej gehennie, tej rodziny, a no przyjaźniliśmy się i z Zosią, i z Andrzejem w Świdrze.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, tak. Bo mamy kolejny też telefon. Dziękuję bardzo, tak, i dobrego dnia.
2: Przytulam do serca Radio Wnet nasze. Dzisiaj zaczynamy 18 i chwała Panu.
0: Tak jest, wszystkiego Szczęść dobrego. Boże. A my mamy kolejny telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dzień dobry, Mariusz z Warszawy. Ja chciałem również złożyć najserdeczniejsze życzenia, a szczególnie odwołania rządu Tuska. Dlatego jak poszło to w Gdańsku, tak samo mam nadzieję, że będzie referendum odnośnie Polski.
0: Że w Krakowie.
3: Właśnie, przepraszam, w Krakowie.
0: Bo się zdziwiłam, co w Gdańsku, może coś nowego.
3: Mam nadzieję, że będzie też w Polsce całej, bo myślę, że tym tropem trzeba iść. Zadłużenie przez 8 lat było dwukrotne, a teraz przez 2 lata Tusk nas zadłużył czterokrotnie według danych ich danych. Nie jakiś ten, ale ich danych. Także to jest pretekst do tego, żeby właśnie odwołać rząd Tuska i mam nadzieję, że zostanie odwołany jak najszybciej, żeby nie zniszczył nam tej Polski, żeby nie zniszczył nam Radia Wnet. Także życzę tego Radiu Wnet i sobie, żeby jak najszybciej odwołać właśnie ten rząd Tuska. Także wszystkiego dobrego życzę.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiam serdecznie.
3: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. No i drodzy Państwo, jeszcze 3-4 minutki mamy na dzisiejsze telefony, bo później rozmowa Konrada Mędrzeckiego z panią profesor Sapiechą, więc jeszcze telefon jest dla Państwa przez kilka chwil. No to może Antonio Jobim w tle, a może jeszcze ktoś zadzwoni.

0: I tak jak powiedziałam, jeszcze udało się zadzwonić. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Słuchaczka z Warszawy. Pani redaktor, ja w sprawie, między innymi w sprawie tej rozmowy dotyczącej uśmiercenia jednego z bliźniąt. I o tym że jest to też, uważam, że jest to morderstwo i na ten temat nie będę dyskutowała, ale chciałabym tak przekazać, może usłyszą niektóre panie, no bo to one tego, tych zabiegów, prawda, tym poddają się tym zabiegom, że między innymi, ponieważ śledziłam sprawę od wielu, wielu lat dotyczących bliźniąt, chociaż sama nie jestem, nie mam brata czy siostry bliźniaczki. Natomiast i w Stanach, i tutaj wszelkiego rodzaju medyczne jakieś publikacje i telewizyjne programy, takie no powiedzmy tak pseudonaukowe, jak to są tam w Stanach i tu w Polsce. I podstawowa taka jest zasada, którą obserwuję wśród znajomych, gdzie są jakieś bliźnięta w różnym wieku, od lat, ponieważ sama już jestem po 60. Jeśli są to bliźnięta jednojajowe, jest to tak jak jeden człowiek. Pozbawienie jednego z bliźniąt, nawet do adopcji, powoduje u takiego dziecka syndrom utraty od najmłodszych lat, ponieważ te bliźnięta się odnajdowały nieraz po latach. To było stwierdzone gdzieś tam przypadkowo, czy powiedzmy były takie eksperymenty robione, jak to właśnie rozłączone i jak one przeżywają. Więc to jest jedno. Druga sprawa, zwykle jednojajowe bliźnięta nie zawierają związków małżeńskich, ponieważ, jedno z bliźniąt. Jeśli jedno zawrze, to drugie nie, ponieważ jest to tak jakby jedna osoba. Natomiast te bliźnięta dwujajowe, to tam jest już, czyli wiadomo, chłopiec, dziewczynka, więc wiadomo, że wtedy jest zupełnie inna sprawa.

0: czynniki, to jak to robić i tak dalej. I te płaczące dziewczynki 13-letnie wtedy odbywały się tych protestów, które płakały, że one nie będą mogły tego robić. Nie, no to było coś potwornego. Ja naprawdę nie słucham tego radia, ale wtedy no czasami, że tak powiem, jak to się mówiło, posłuchaj wrażego. Więc posłuchałam. To było coś potwornego i pani powiedziała, że z tą panią, którą pani rozmawiała wcześniej, która podała, że to jest artykuł, ja się zastanawiam, czy to właśnie nie podchodziło. Ja tutaj u siebie w jednej z dzielnicy Warszawy widziałam w tym czasie na chodnikach napisy z podanym numerem telefonu, ja to gdzieś zrobiłam ten telefon i na ławce napisy, normalnie napisane flamastrem czarnym z podawanymi numerami. Czy pani sobie wyobraża coś takiego? To jest coś potwornego. To jest na dłuższą rozmowę, tak. Jak się spotkamy, może podczas pani...
1: Może podczas tutaj, urodzin.
0: Bo to jest coś niemożliwego. To trwa lata i za czasów naszych rodziców były globulki Z i tak dalej i te wszelkiego rodzaju ruchy. Nie, to jest coś naprawdę. Dobrze, dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiam
1: bardzo.
0: Państwa serdecznie. Dziękuję.
1: Pozdrawiamy
0: dziękuję.
1: Serdecznie i tym telefonem kończymy dzisiejsze telefony, drodzy Państwo. Ja zachęcam oczywiście, żeby wspomóc Radio Wnet, żeby być z nami i podaję adres patronite.pl/z/konsola i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którym udało się wejść na tę stronę i do tej zbiórki dołączyć m.in. pan Cezary, pan Grzegorz, pan Tadeusz, pan Karol i pani Anna. To ostatnie 5 osób z 40 ostatnich minut, tak więc się bardzo cieszę i namawiam serdecznie do tego, żeby wejść i tak urodzinowo nas wspomóc. A teraz już, drodzy Państwo, się żegnamy. Magdalena Ochaniuk, Adam Czerpak, a teraz w kilku minutach Konrad Mędrzecki ze swoim gościem.
2: Mili Państwo, rozpoczyna się kolejny wspaniały tydzień, koniec maja, no i w końcu maja też wiele wydarzeń kulturalnych. Gościem naszym jest nasza wspaniała przyjaciółka Radia Wnet, pani profesor Agata Sapieha. Witam serdecznie.
3: Ja też witam serdecznie wszystkich przyjaciół, którzy słuchają Radia Wnet.
2: No i właśnie, dzieją się wielkie rzeczy i fantastyczne rzeczy i to już za chwilę się będą działy, więc... To jest środa, to jest pierwsze wydarzenie, o którym będziemy chcieli tutaj Państwu wspomnieć i zachęcić do udziału.
3: Tak, ja tak nieśmiało, ponieważ ja nie jestem gospodarzem wydarzenia, które się będzie działo, a dzieje się regularnie na Rakowieckiej. Albo to jest Głos Polski, albo jest to widzenie na Rakowieckiej. Spotkanie ostatnio było fantastyczne, wyjątkowe spotkanie z panem Tadeuszem Płużańskim i rozmowa o jego wspaniałym rzeczywiście tacie Polaku. I o Witoldzie Pileckim, o którym dzisiaj wszyscy szczególnie pamiętamy, prawda? A ojciec pana Tadeusza Płużańskiego, który z nami się spotyka, opowiada historię prawdziwą. Przecież był w grupie Witolda Pileckiego. I to jest miejsce, Rakowiecka 37, o którym chyba nie muszę opowiadać. Tam wydarzają się warte nieprzeoczenia, jeśli chodzi o każdego Polaka, wydarzenia. Wydarzają się spotkania, wykłady. Pokazy filmów. Właśnie był pokazywany film, który jest dziełem pana Tadeusza Płużańskiego. Klasztor Złapać Pileckiego. Nie pamiętam, czy nie przekręciłam tego tytułu. Jest
2: tego też w głowie nie mam tego tytułu, więc nie tak. Będziemy teraz grzebać.
3: Tak.
2: Na pewno łatwo znaleźć po nazwisku i po nazwisku
3: warto znaleźć i warto poszukać i warto śledzić z przeproszeniem, jeśli chodzi o Rakowiecką, prawda? Co dzieje się, jak działa wspaniale i na rzecz historii Polski, na rzecz naszej jedności Polaków.

0: Polaków też archiwum imienia Jana Olszewskiego, bo właśnie tam Fundacja Archiwum Jana Olszewskiego. Polecam zainteresować się, a w najbliższą środę będzie wykład pana profesora Wojciecha Fałkowskiego, który nie tak do niedawna był przecież dyrektorem Zamku Królewskiego i będzie opowiadać, będzie mówić podczas swojego wykładu o Zamku Królewskim, o historii, o kulturze, o Polsce. Będę miała zaszczyt towarzyszyć dźwiękami moich skrzypiec troszeczkę przy tym wykładzie, ale przede wszystkim...
1: To bardzo rzadka rzecz. Wykład z podkładem muzycznym. Tak można to określić?
0: To będzie wstęp, być może rozwinięcie i zakończenie, bo nie będę... A być może, to jest do przemyślenia. Na pewno na początku i pod koniec wykładu moje skrzypce wydadzą dźwięki pięknych, barokowych i polskich utworów inspirowanych polskim stylem. Natomiast dla mnie najważniejsze będzie to, co przekaże nam pan profesor Wojciech Fałkowski. Także o 17, bo zawsze te spotkania na Rakowieckiej są o 17. Nie pytałam gospodarzy tego miejsca i pracowników fundacji, czy mogę w Radio Wnet o tym powiedzieć, ale myślę, że mogę, bo wszyscy tutaj współpracujemy.
1: Myślę, że raczej generalnie rzecz biorąc będą zachwyceni, no, jak ich znam. A znam ich, bo tak. Często zapraszamy się. Pan profesor też był tutaj wielokrotnie gościem i przyjacielem Radia Wnet. Także wydaje się, że możemy z prawdopodobieństwem bliskim pewności powiedzieć, że nie będzie afery.
0: Nie
1: i
0: będzie
1: awantury.
0: Afery, a radość będzie, kiedy się tam spotkamy na pewno. Natomiast pod sam koniec tygodnia, w sobotę, zapraszam wszystkich miłośników muzyki, a wiem, że słuchacze Radia Wnet takimi to są.
1: Tak, ale to będą urodziny Radia Wnet. Jak to pogodzić? No, jak to
0: będziemy
1: pogodzić?
0: Się godzić urodzinowo. Tak. Ponieważ no, sesja na uczelni trwa i przedmiot, który prowadzę dla większej grupy studentów, różni instrumentaliści, w tym organiści też, to jest przedmiot zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej. I omawiamy sobie różne epoki, różne style i zakończeniem to będzie taki egzamin w formie otwartego koncertu. Każdy ze studentów z tej grupy, który będzie zaliczać przedmiot, wystąpi, wygłosi krótkie omówienie tego, co gra, jaki to jest kompozytor, jaki to jest styl i dlaczego taką obrał drogę interpretacji, którą właśnie za chwilę przedstawi.
1: To tak wejdziemy w głąb tej muzyki bardzo. Tak. To bardzo, bardzo dobrze robi, że tak powiem, dla słuchaczy.
0: No właśnie, bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ studenci, którzy mają ten przedmiot nie po to, żeby zaliczyć, po prostu go odhaczyć, że jest zaliczony i poznać kilka formułek albo kilka ozdobników, po prostu uczą się tutaj rozumieć muzykę, rozumieć język kompozytora, język minionych epok, różne języki jednak minionych epok i nie po to, żeby się popisać potem swoją wiedzą, tylko żeby ją wykorzystać w bardzo głębokim, artystycznym wykonaniu utworów, prawda? Żeby wykorzystać...
1: To gdzie oni będą grali? Bo to chyba jeszcze nie, żeśmy nie powiedzieli.
0: Uwaga, uwaga, dlaczego mówiłam o tych organistach? Bo dzięki cudownej współpracy z organistami kochany profesor Bartosz Jakubczak zgodził się udostępnić salę organową, to jest pracownia organowa imienia Bronisława Rutkowskiego na pierwszym piętrze pracowni organowej. I można przyjść, posłuchać, wstęp wolny. Ja serdecznie zapraszam, bo cóż może być piękniejszego dla wykonawcy
1: jakiej, niż... Przy jakiej to ulicy jest?
0: Okulnik 2, Uniwersytet Muzyczny.
1: Uniwersytet, bardzo blisko, także można połączyć chyba urodziny Radia Wnet i tutaj przybiec nawet na piechotę.
0: Tak, i po drodze można śpiewać 100 lat, wbiec do pracowni, posłać organów, może wtedy studenci się dołączą do tych, którzy będą wracać do Radia Wnet i coś zagrają.
1: No my jesteśmy umówieni, że pani zabierze grupę studentów.
0: Może jesteśmy umówieni.
1: Tak, i będą studenci nam tutaj grać. No, organów nie mamy, co prawda, ale jakoś sobie poradzimy.
0: Organki. harmonika ustna.
1: Mamy ale... takie małe organki.
0: No właśnie, tutaj jest taki keyboardzik piękny. Ja myślę, że to jest piękna taka możliwość i otwartość wobec słuchaczy, bo wiem, że chcą ludzie słuchać. A tutaj maj, tutaj wiosna, tutaj okna otwarte. No i tęsknimy za muzyką. Nie tylko na wolnym powietrzu cudownego Chopina w łazienkach.
1: No właśnie, ale zaczyna się, posłucha. Zaczyna się już.
0: No zaczyna się, tak.
1: No właśnie, to też powiem. Już mówimy, że zaczyna się.
0: Zapraszamy do łazienek też, ale tymczasem zapraszamy na okulnik.
1: Na okulnik i do Radia Wnet. To jest cały w pakiecie. Jest.
0: Absolutnie tak.
1: Tak jest. To co?
0: Wstęp wolny, muzyka piękna. Młodzi ludzie utalentowani, więc proszę przyjść.
1: W ogóle nie skażeni tym w ogóle tym całym blichtrem i tymi wszystkimi laskalami, proszę państwa, są wspaniali. Ja bardzo.
0: Są wspaniali, tylko są czasem no, przerażeni, ale nie dają się, bo się zajmują pięknem i prawdą. My się tym zajmujemy.
1: I także... pani Agata się zawsze zajmowała pięknem i prawdą i to też jest prawda, najprawdziwsza i bardzo dziękuję, tak?
0: Bo ja
1: czy jeszcze mamy
0: serdecznie.
1: Jeszcze jakieś coś, anonsik? Nie.
0: Ja myślę,
1: na razie
0: że
1: tyle.
0: Będą anonsiki może już tak z wyprzedzeniem, że mamy już potwierdzone, zaplanowane, a to 28 lipca koncert Bach Herbert Muzyczne Kazania z naszą kochaną Haliną Łabonarską i Jerzym Zelnikiem Il Tempo.
1: Ale wtedy
0: i to będzie seminaryjny.
1: Spotkamy się i porozmawiamy na żywo.
0: Absolutnie.
1: Na antenie na ten temat, bo to jest absolutnie konieczne.
0: Absolutnie konieczne, tak.
1: Agata Sachpiecha, pani profesor, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Nie, całego, nie weekendu, całego tygodnia.
0: Każdego dnia.
1: Miłego
0: też.
1: Wszystkiego i żeby nam dopisywało, że tak powiem, dobre humory. W Krakowie przyszedł jakiś dobry powiew pierwszy,
0: tak
1: już nie będziemy wnikać, ale generalnie z Krakowa dobre płyną tutaj.
0: Więc jakieś... wnet będzie dobrze.
1: Wnet będzie dobrze. Dobrze jest, już jest, już a jest. Jeszcze będzie jeszcze lepiej. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.

0: Dzień dobry, 14.1 w tym wydaniu wiadomości. Śledztwo Pornordu umorzone. Co z Giertychem? Polskie tiry tracą unijny rynek oraz komplet polskich tenisistek w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości w net.
0: Śledztwo w sprawie Polnordu umorzone, ale Roman Giertych nie może spać spokojnie, pisze Jakub Pilarek na portalu Wnet.fm. Sąd rejonowy dla Warszawy Pragi Północ nie uwzględnił zażalenia pełnomocnika Giertycha na postanowienie prokuratora z dnia 15 grudnia ubiegłego roku o umorzeniu śledztwa. Chodzi o postępowanie z zawiadomienia adwokata dotyczące rzekomych przestępstw popełnionych przez prokuratorów na szkodę Giertycha w początkowym etapie postępowania w sprawie wyprowadzenia środków ze spółki Polnord. Cały artykuł na Wnet.fm. Polskie tiry tracą unijny rynek, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Jak podaje Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, w pierwszym kwartale tego roku działalność zakończyły 1234 firmy. To prawie tyle, co w całym roku ubiegłym. Jak powiedział Rzeczpospolitej dyrektor Departamentu Transportu ZMPD Piotr Mikiel, wcześniej problemem była wojna na Ukrainie, teraz jest nim sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jeśli doszłoby do osłabienia gospodarczego w Europie w następstwie konfliktu, możliwy jest mocniejszy i długotrwały spadek usług transportowych. Iran poinformował, że w rozmowach z USA osiągnięto pewne postępy, jednak porozumienie nie jest jeszcze bliskie. Oświadczenie w tej sprawie złożył rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Bahai. Wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio sugerował, że umowa między Waszyngtonem a Teheranem może zostać osiągnięta jeszcze dziś. Według medialnych doniesień memorandum zakłada m.in. przedłużenie zawieszenia broni o 60 dni, ponowne otwarcie cieśniny Ormus oraz dalsze negocjacje dotyczące irańskiego programu nuklearnego. W związku z wcześniejszymi doniesieniami notowania ropy Brent spadły o ponad $5, czyli blisko 5% do poziomu $98.45 za baryłkę. Z kolei amerykańska ropa WTI potaniała do poziomu $91.38. Oba kontrakty osiągnęły najniższe poziomy od 7 maja. Pierwszy astronauta z Hongkongu w kosmosie poleciała w kosmos. Pierwszy astronauta z Hongkongu poleciał w kosmos na pokładzie chińskiej misji kosmicznej, pisze o tym BBC. Start odbył się w ramach programu realizowanego przez Chiny, które rozwijają własną stację orbitalną i program załogowych lotów kosmicznych. Li Yaing znalazła się na pokładzie chińskiego statku Shenzhou 23, który w niedzielę wieczorem dotarł do chińskiej stacji orbitalnej. 43-letnia funkcjonariuszka policji, matka trójki dzieci, pełni w trzyosobowej załodze rolę specjalistki odpowiedzialnej za eksperymenty naukowe. W ramach misji co najmniej jeden z astronautów spędzi na orbicie pełny rok. Misja jest częścią ambitnego chińskiego programu kosmicznego, którego celem jest wysłanie ludzi na Księżyc do 2030 roku. Chiny rywalizują w tej dziedzinie ze Stanami Zjednoczonymi, które planują załogowe lądowanie na Księżycu do roku 2028. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju Roland Garros. W pierwszej polska tenisistka pokonała bez niespodzianki 17-letnią Emerson Jones z Australii 6-1, 6-2. Z kolei Maja Chwalińska, i tu już była niespodzianka, wyeliminowała mistrzynię olimpijską Chinkę Quyen Van Zeng w dwóch setach 6-4, 6-0. W drugiej rundzie znalazły się wszystkie cztery polskie tenisistki. 17 lat temu, 25 maja 2009 roku, powstało Radio Wnet. Radio musi się rozwijać, mówił na antenie redaktor naczelny Krzysztof Skowroński.
2: Nie może tylko trwać, tylko radio musi się rozwijać. Zbiórka urodzinowa, zbiórka na konsoletę, ale konsoleta to jest coś takiego, co po prostu musimy zrobić. Musimy wydać te 100 tysięcy złotych, bo ta ma 8 lat i już, jak nam powiedzieli technicy, może za chwilę sama z siebie się zresetować i wtedy nie będzie słychać radia. No ale to jest konsoleta, my musimy, co najważniejsze, rozwijać zespół radia. Brakuje 3-4 dziennikarzy. Jeden by pracował i patrzył, co się dzieje w służbie zdrowia. Ktoś był by w miasteczku Gniewu, by nadawał na żywo. Ktoś by pojechał na Śląsk.
0: Większość budżetu radia pochodzi bezpośrednio od słuchaczy. Za każdą cegiełkę serdecznie dziękujemy.
1: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
3: Reklama.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Po reklamie.
5: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
6: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
5: To była autopromocja.
6: Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
7: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
8: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz. Jest godzina 14.08, dziś 25 maja. Jest pięknie, zarówno w Warszawie, jak i mam nadzieję, że tam, gdzie Państwo są, świeci słońce, temperatury już prawie pod 30 stopni Celsjusza, w związku z tym dziś nadaję z Warszawy, ale z zielonego miejsca w Warszawie. Mogą Państwo słyszeć ptaki, dźwięki natury, ale nie tylko natury, gdzieś tam w tle, i zachęcam Państwa, żeby wziąć teraz radio ze sobą albo wziąć słuchawki ze sobą, włączyć wnet.fm albo na fali złapać naszą radiostację i słuchać wspólnie muzyki Łucji Prus, bo dziś o Łucji Prus będę Państwu opowiadała, ale przede wszystkim będziemy słuchać jej piosenek, a warto to zrobić w pięknym miejscu, warto wyjść na spacer, warto wyjść na to słońce, zresztą wielu tutaj akurat warszawiaków tak też dziś zrobiło, trzeba korzystać z tej pogody, bo wielu mówi, że maj jest tym najpiękniejszym miesiącem w roku, a już niewiele dni w maju zostało, więc to jest moja propozycja dla Państwa dziś po godzinie 14. Łucja Prus przyszła na świat 25 maja roku 42 w Białymstoku. Zmarła w lipcu, 3 dokładniej lipca 2002 roku. Dziś jest 84. rocznica jej urodzin. No, była na początku, się kształciła, ukończyła podstawową szkołę muzyczną w klasie na skrzypcach i wydział wokalny i wydział piosenkarski średniej szkoły muzycznej w Warszawie. W 1962 roku była słuchaczką szkółki piosenkarskiej Polskiej Agencji Artystycznej Pagard i w tym samym roku zadebiutowała w ogólnopolskim konkursie piosenkarskim, w którym zdobyła drugą nagrodę. A w 1963 roku dokonała pierwszych nagrań radiowych. I my zaczniemy od najbardziej znanego utworu w jej wykonaniu. To był rok 65. Łucja Prus trafiła na Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i otrzymała za to wykonanie, którego za chwilę Państwo usłyszą, Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. A był to utwór Nic dwa razy się nie zdarza. Słowa to oczywiście Wisława Szymborska, natomiast muzykę do tej piosenki skomponował ówczesny mąż artystki, Andrzej Mundkowski, który też inne piosenki, które Łucja Prus śpiewała, skomponował. To my słuchamy. Nic dwa razy się nie zdarza.
9: Napisał Andrzej Mundkowski, mąż Łucji Prus, oczywiście Polska.

Nic dwa razy się nie zdarza. Dziś już są bardziej współcześni wykonawcy, którzy ten wiersz wykonują, też w zupełnie innej aranżacji, ale to właśnie Łucja Prus za to wykonanie w 1965 roku na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu otrzymała nagrodę ministra kultury i sztuki i do dziś chyba jednak mimo wszystko ta jej wersja, a przynajmniej tak mi się wydaje, jest tą najbardziej znaną i lubianą. Łucja Prus brała także udział w estradowych programach poetyckich Adam i Ewa z Andrzejem Łapickim czy Dwoje Ludzieńków z Janem Wołokiem i Polska Romantyczna. I my teraz posłuchamy wykonania utworu Dwoje Ludzieńków, tekst Bolesław Leśmian, muzyka Andrzej Zieliński.

Dwoje ludzieńków, Łucja Prusi, zanim jeszcze przejdziemy do tych lat 70., bo to głównie lata 70., kiedy Łucja Prus tworzyła i nagrywała, to jest jeszcze wiele nagrań z lat 60., z połowy lat 60., które nie są takie proste i łatwe do znalezienia, bo nie zostały nigdy często na płytach wydane i gdzieś te nagrania po internecie krążą pojedynczych tych utworów. I ja teraz Państwa zapraszam do posłuchania piosenki Twoje Szczęście, muzyka Władysław Szpilman, słowa Kazimierz Winkler, a zagrała i zaśpiewała go na koncercie krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1965 roku, koncert Mikrofon i Ekran, Łucja Prus.

Łucja Prus, to teraz posłuchamy utworu, który może Państwo już znają i to właśnie z audycji Kiedyś to było, ale w wykonaniu Krystyny Konarskiej, a mowa o utworze W dziką jabłoń cię zaklęłam. Ten utwór nagrała właśnie Łucja Prus w 1969 roku. Ukazał się on na albumie Listy śpiewające Agnieszki Osieckiej i Adama Sławińskiego, bo wszystkie utwory, które znalazły się na tym wydanym przez wytwórnię Muza albumie piosenki, były do słów Agnieszki Osieckiej i muzyki Adama Sławińskiego. I tak, to był rok 69. Zaraz posłuchamy tego utworu. Jeden z piękniejszych chyba utworów z tamtych lat. Nie wiem, które wykonanie jest lepsze. To już Państwo muszą ocenić, czy Krystyny Konarskiej, czy Łucji Prus. A w roku 70., a więc rok później, Łucja Prus została laureatką Złotego Mikrofonu Nagrody Polsko-Amerykańskiej Agencji Artystycznej. Ale zanim to się stało, to właśnie w tej drugiej połowie lat 60. reprezentowała polską piosenkę na festiwalach w Sopocie, a także koncertowała za granicą. Bardzo dużo jeździła do ZSRR, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Bułgarii, NRD, RFN-u i do Szwecji. Listy śpiewające, taki jest album, a tam W dziką jabłoń cię zaklęłam, Łucja Prus.

W dziką jabłoń cię zaklęła Łucja Prus. To zaczęliśmy tę audycję od nic dwa razy i można powiedzieć, że albo nic dwa razy, albo w żółtych płomieniach liści. To jeden z tych utworów, to ten najbardziej popularny i ten, który większość z Państwa na pewno bardzo dobrze zna i z Łucją Prus właśnie kojarzy. Ale w żółtych płomieniach liści jest, powiedzmy, podzielone, bo to Skaldowie i Łucja Prus. Utwór ten wykonali po raz pierwszy w Opolu w roku 70 i za ten utwór otrzymali nagrodę dziennikarzy właśnie na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Był to rok 1970.

W żółtych płomieniach liści i ten utwór, za który Skaldowie i Łucja Prus otrzymali nagrodę na Festiwalu Piosenki Polskiej Popolu w roku 70, znalazł się na albumie z roku 72. Wydawnictwo Muza go wydało. To właśnie album, na którym były piosenki wykonywane przez Skaldów razem z Łucją Prus, W żółtych płomieniach liści, ale też utwór Ach, nie mnie jednej. Słowa Agnieszki Osieckiej, a muzyka Andrzeja Zielińskiego, a płytę tą znają Państwo na pewno bardzo dobrze. Jest taka różowe tło, płonące serce i taka postać kobieca niebieska i może Państwu właśnie się skojarzyć z Rafałem Olbińskim. Jeśli takie mają Państwo skojarzenie, to bardzo dobrze, bo to właśnie Rafał Olbiński, a więc znany między innymi plakacista, związany z Polską Szkołą Plakatu, jest autorem okładki właśnie płyty Łucji Prus i Skaldów. Ach, nie mniej jednej, Agnieszka Osiecka i Andrzej Zieliński.

0: Reklama.
1: Nasz naród jak lawa.
2: Gen wolności.
3: Młodzież w walce z komuną.
4: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
5: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
6: To będzie opowieść o wojownikach.
4: Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
5: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydło Sztuki.
7: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
0: Po reklamie.
8: Audycja Kiedyś to było.
9: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
10: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
11: Łucja Prus, rocznica dziś urodzin tej artystki i jej twórczość staram się razem z Państwem odkrywać, może przypominać wielu z Państwa, którzy już ją bardzo dobrze znali, a może tym młodszym odkrywać twórczość Łucji Prus, a rok 1974 to rok, w którym pierwszy album Łucji Prus o takim samym tytule jak imię i nazwisko artystki się okazał, wydany przez wydawnictwo Pronic, i na tym albumie znalazł się utwór, który Państwo dobrze znają, ale w troszkę innej wersji, bo jest taka piosenka Bogusława Meca, jej portret, w 71 roku wydana, a na tej płycie Łucja Prus zaśpiewała utwór Twój portret, który jest właśnie utworem jej portret, inspirowany słowa Jona Szkofta, muzyka Włodzimierz Nagorny.

Łucja Prus, twój portret, czyli odwrócona wersja utworu jej portret Bogusława Meca. Łucja Prus bardzo dużo współpracowała z Włodzimierzem Nachornym i Jonaszem Koftą. Był taki też program Łucja Prus, Włodzimierz Nachorny, ballady w telewizji i śpiewała właśnie wiele utworów przez ten duet stworzonych i jest taki utwór Niebo, który Łucja Prus nagrała i może mam nadzieję, że wielu z Państwa dopiero pierwszy raz go usłyszy na antenie Radia Wnet, bo ja go pierwszy raz w zasadzie usłyszałam dziś.

0: I wiele takiej poezji śpiewanej Lucja Prus nagrała w trakcie tego, jak tworzyła. 74 rok, to mówiłam Państwu, pierwszy album Lucji Prus, a później sama została mamą i zaczęła nagrywać piosenki dla dzieci. W 78 roku ukazał się album Lucja Prus dzieciom, a w 81 roku znowu album z tą twórczością już dla wszystkich, ale przede wszystkim dla dorosłych. Wydawnictwo Wifon wydało ten album i tam znalazł się na przykład taki utwór Głupi albo Gra, który został stworzony przez Janusza. Muzykę napisał Janusz Strobel, natomiast słowa Jan Wołek. Głupi albo Gra, Lucja Prus.
1: Raczej kiepsko jest, gdy w niedzielę pada deszcz, pionowo taki deszcz i mgła, że przygarniesz nawet psa, pionowo w bramie liżąc lód. Czeka się na jakiś cud, pionowo aż się gibnie coś,

I musimy już kończyć powoli ten przegląd twórczości Łucji Prus, chociaż tak naprawdę dotknęliśmy wierzchołka Gry Lodowej, co dla mnie jest dużym zaskoczeniem, bo tak naprawdę dwa albumy zostały przez Łucję Prus wydane w trakcie jej życia i ta twórczość jej, czy działalność artystyczna wcale długa nie była, bo właśnie był taki czas, że zrezygnowała w ogóle z twórczości właśnie na rzecz wychowywania swojej córki, ale ja Państwa zachęcam, żeby sięgać do twórczości Łucji Prus, nie tylko dziś, bo dziś jest 84. rocznica urodzin tej artystki, ale na co dzień, albo przynajmniej co tydzień. I też Państwa zachęcam, żeby słuchać audycji Sztuka jest magią pani Joanny Rawik, która nieraz o Łucji Prus opowiadała. Zresztą w trakcie tej audycji dostałam od niej wiadomość, żeby koniecznie przypomnieć o tym, że jest organizowane, a przynajmniej na pewno był, o czym też już kiedyś będąc w Białymstoku Państwu opowiadaliśmy, festiwal Łucji Prus dla młodych artystów, którzy się muzyką, piosenką poetycką interesują, więc tam tych młodszych z Państwa odsyłam, którzy może coś by chcieli na tym polu artystycznym podziałać. Jest godzina 14:47, to na koniec jeden z takich sympatyczniejszych utworów Łucji Prus, muzyka Jerzy Wasowski, tekst Anna Borowa, rok 74. Łucja Prus nagrała taki utwór Umówmy się na stare lata, którym zresztą wykonywała go też na przykład w trakcie benefisu Andrzeja Załuchy. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję, życzę Państwu dobrego dnia i proszę zostać z Radiem Wnet, bo jeszcze czas na 17 piętro i Tomasza Wybranowskiego. Ja Państwu przypominam jeszcze o zbiórce naszej urodzinowej patronite.pl/z/konsoleta. Zbieramy na to, żeby nadawać dla Państwa i żeby radio trwało. Bardzo serdecznie wszystkim z Państwa, którzy słuchają, którzy radio wspierają, dziękujemy. Bardzo jest to dla nas ważne, jest to nasze główne w zasadzie źródło utrzymania i mam nadzieję, że tak dalej będzie radio trwało, żebym mogła Państwu opowiadać o tych artystach, którzy dla mnie są często nowym odkryciem, bądź ich twórczość w większości jest mi obca, a wielu z Państwa ma bardzo na pewno dobrze znana, ale mam też nadzieję, że jest wielu takich słuchaczy, którzy razem ze mną do tej twórczości lat już minionych sięgają i się nią zachwycają, bo jest czym i jest kim. Łucja Prus, Umówmy się na stare lata, Hania Tracz, Szymon Christianus. Do usłyszenia.

0: kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tako rzeczy wybran muzycznie, rok pański 2021, w rocznicę, 17 rocznicę istnienia Radia Wnet. No i cóż, będziemy się razem bać. Deal do Bagginsa. Istnieją piosenki, które udają prostotę, a tak naprawdę mówią o czymś trudnym do uchwycenia. Będziemy się razem bać. Deal do Bagginsa, to alter ego Bartosza.

Administratora, bo tam dwa razy R, marmola, należy właśnie do tego rodzaju utworów. Z jednej strony brzmi jak intymna, niemal dziecięca deklaracja, a z drugiej niesie ciężar dorosłego, doświadczenia lęku, bliskości i potrzeby drugiego człowieka. Piosenka pochodzi z albumu dla wszystkich dziewczyn, nie dla wszystkich chłopców, wydanego 18 czerwca 2021 roku, debiutu Dildo Bagginsa, tajemniczego artysty w masce. 13 utworów tworzy spójną, melancholijną narrację, w której każda piosenka jest osobną historią, a wszystkie one budują świat nostalgii, dystansu i emocjonalnego półmroku. Sam projekt opiera się na paradoksie anonimowości, która jednocześnie odsłania więcej niż niejedna szczera biografia sceniczna. Artysta bez twarzy, a więc bez możliwości jej utraty, pozostaje figurą zamkniętą, a zarazem zaskakująco ludzką. Będziemy się razem bać, jest tego najlepszym przykładem to utwór o bliskości, która nie obiecuje bezpieczeństwa, ale daje obecność. Nie mówi, nie bój się. Nie, Bartosz Dildo śpiewa, bójmy się razem. Krzysztof Skowroński reagował początkowo z dystansem. Dildo Baggins trochę nie wpisuje się w łatwe kategorie, jak mawiał. Wymaga zaufania do niedopowiedzeń. Ale coś w tym utworze zaczęło działać. Prostota melodii, powtarzalność frazy, które zamiast uspokajać budowały napięcie. Bo będziemy się razem bać nie jest piosenką o strachu wprost, a opowieść o wspólnym przebywaniu w niepewności. O tym, że świat zawsze zostawia w człowieku przestrzeń, której nie da się domknąć. I właśnie tam pojawia się drugi człowiek. Nie jako rozwiązanie, ale jako towarzysz. Album buduje świat trochę absurdalny, chwilami ironiczny, a jednocześnie bardzo emocjonalny. Każdy utwór jest mini opowieścią. Razem tworzą prywatny dziennik, który nie chce być w pełni czytelny. I w studiu radiowym utwór działa inaczej niż większość antenowych propozycji. Nie prowadzi słuchacza, tylko zatrzymuje go w miejscu, gdzie zostaje już tylko doświadczenie, bo radio, jeśli ma być czymś więcej niż przepływem treści, czasem musi pozwolić sobie na taki moment zatrzymania. Bartku Marmolu, dziękuję Ci za tę płytę, a za ten song najbardziej. Będziemy się razem bać. Dildo Baggins, rok pański 2021.

0: Dzień dobry, 15.02 w tym wydaniu wiadomości. Aleksander Miszalski straci kolejną funkcję. Śledztwo Polnordu umorzone, co z Giertychem oraz polskie tiry tracą unijny rynek. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości w net.
0: Aleksander Miszalski straci funkcję szefa Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj krakowianie zdecydowali w referendum o odwołaniu go ze stanowiska prezydenta miasta. Jak czytamy na portalu Interia, ludzie KO już od kilkunastu miesięcy intensywnie starają się zmusić Miszalskiego do rezygnacji ze stanowiska szefa regionalnych struktur. Temat pojawił się na styczniowych obradach Rady Regionu jeszcze przed ogłoszeniem referendum. Jak mówi jeden z rozmówców Interii, łączenie funkcji prezydenta i szefa struktur nie było najlepszym pomysłem. Olek był pochłonięty Krakowem i nie miał czasu na partię. Co prawda dla ludzi z Krakowia miał jeszcze czas, ale lokalni działacze z innych regionów Małopolski nie mogli liczyć na jego wsparcie. Jak mówi dalej jeden z regionalnych polityków KO, to cytat: potrzebujemy nowego otwarcia. Olek jest teraz dla nas obciążeniem i trudno, żeby był nadal liderem. Jak wynika z informacji portalu, miejsce Miszalskiego ma zająć Marek Sowa. Śledztwo Polnordu umorzone, ale Roman Giertych nie może spać spokojnie, pisze Jakub Pilarek na portalu Wnet.fm. Sąd rejonowy dla Warszawy, Pragi Północ nie uwzględnił zażalenia pełnomocnika Giertycha na postanowienie prokuratora z dnia 15 grudnia ubiegłego roku o umorzeniu śledztwa. Chodzi o postępowanie z zawiadomienia adwokata dotyczące rzekomych przestępstw popełnionych przez prokuratorów na szkodę Giertycha w początkowym etapie postępowania w sprawie wyprowadzenia środków ze spółki Polnord. Cały artykuł na Wnet.fm. Polskie tiry tracą unijny rynek, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Jak podaje Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, w pierwszym kwartale tego roku działalność zakończyły 1234 firmy. To prawie tyle, co w całym roku ubiegłym. Jak powiedział Rzeczpospolitej dyrektor Departamentu Transportu ZMPD Piotr Mikiel, wcześniej problemem była wojna na Ukrainie, teraz jest nim sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jeśli doszłoby do osłabienia gospodarczego w Europie, w następstwie konfliktu możliwy jest mocniejszy i długotrwały spadek popytu na usługi transportowe. Iran poinformował, że w rozmowach z USA osiągnięto pewne postępy, jednak porozumienie nie jest jeszcze bliskie. Oświadczenie w tej sprawie złożył rzecznik irańskiego MSZ. Wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio sugerował, że umowa między Waszyngtonem a Teheranem może zostać osiągnięta jeszcze dziś. Według medialnych doniesień memorandum zakłada m.in. przedłużenie zawieszenia broni o 60 dni, ponowne otwarcie cieśniny Ormus oraz dalsze negocjacje dotyczące irańskiego programu nuklearnego. W związku z wcześniejszymi doniesieniami notowania ropy Brent spadły o ponad $5 do poziomu $98.45 za baryłkę. Z kolei amerykańska ropa WTI potaniała do poziomu $91.38. Oba kontrakty osiągnęły najniższy poziom od 7 maja.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.

0: własną, wciąż we wtorki kabaret. Otto.
1: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
2: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
3: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
2: Radia Aktywni.
3: W każdą środę o godzinie 14.10.
2: Zapraszamy, będzie się działo.
3: Liczymy na Was.
4: To była autopromocja.
5: Duży pokój.
6: A w dużym pokoju witam Was ja, Ela Mazol oraz zespół Wet Leg i CPR.

to dziewczyny z Wet Leg i ich piosenka o tytule CPR. Przez najbliższe 20 minut będziemy sobie słuchać razem muzyki i kolejną na dziś piosenką jest World's Strongest Man, Gus Coombs.

Gus Coombs i jego World's Strongest Man. Patrzę za okno, widzę słońce i niebo błękit. Myślę sobie, czy to już jest naprawdę koniec tego zimno pogodowego szaleństwa. No liczę na to. The Wave i City Light.

The Wave, City Lights. Teraz mam dla was piosenkę mniej intensywną, bardziej rozmarzoną, ale ogromnie słoneczną. Kmat i jej Kalifornia. It was you out back with the butter knife who took my parts, buried them with the dog.

Kmat, jej Kalifornia, to piosenka, której sobie teraz słuchaliśmy. Tak jak mówiłam, nieco bardziej marzycielska niż poprzednie. A teraz będzie coś jako niespodzianka. Rainbow Kitten Surprise. It's called Freefall.

Rainbow Kitten Surprise. It's called Free Fall. Free Fall. Free Fall. O, czyli takie... jak to się mówi, że taki lot, takie swobodne upadanie. Jak na przykład są te zwierzątka, które rozpościerają nie wiem, błony ciała i tak se szybują, to Free Fall właśnie jest. A teraz Modern Nature i piosenka od Tele Pharaoh.

Modern Nature i Farao. Przed nami już tylko jedna piosenka i to będzie taka piosenka, która mimo tego rozmarzenia będzie zastrzykiem energii, bo przecież dzień się jeszcze nie kończy. To Emiliano Torrini i jej Jungle Drum. Ja wam bardzo dziękuję za wspólne słuchanie muzyki. To był Duży Pokój w Radiu Wnet. Nazywam się Ela Mazol. Do usłyszenia.

0: duży pokój.
1: www.wnet.fm. Reklama.
2: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
1: Po reklamie.
3: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
4: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet w wydaniu specjalnym tego serwisu, ponieważ przez najbliższy tydzień będę nadawał z Armenii, gdzie za 2 tygodnie odbędą się wybory parlamentarne. Mówiłem o tym w dzisiejszym poranku, mówiłem także w audycji, żebyś wiedział, w tych dwóch audycjach również będę Państwu donosił o tych najświeższych informacjach z Kaukazu, z Armenii. Właśnie będę mówił o tym, jak wygląda tutaj kampania wyborcza w tym kraju, ponieważ te wybory wydają się być decydujące pod wieloma względami, nie tylko jeżeli chodzi o Armenię, nie tylko chodzi tutaj o to, czy Armenia będzie nadal podążała kursem prozachodnim, czy też prorosyjskim, ale dotyczy to ogólnie rzecz biorąc struktury bezpieczeństwa oraz struktury geopolityki tutaj w tym regionie. Coś, co także dotyczy bezpośrednio Europy i Unii Europejskiej, ponieważ mówimy cały czas o tym samym, na przykład o czym mówiliśmy w przypadku wyborów w Mołdawii. Tam przypomnę tylko, że w zeszłym roku nie wiadomo było do końca w zasadzie, czy zwycięży właśnie obóz proeuropejski, czy też Mołdawia raczej będzie podążała ścieżką ściślejszej współpracy z Rosją. Ostatecznie wiemy, że Mołdawia jednak wybrała ścieżkę proeuropejską i w zasadzie tutaj, jeżeli chodzi o kasus Armenii, mamy podobną sytuację, aczkolwiek jest to troszeczkę, no nie tak do końca to samo. O tym wszystkim jutro będzie opowiadał w audycji Serwis Międzynarodowy pan Aleksandr Iskandarian, przepraszam, z którym dzisiaj rozmawiałem. Natomiast dzisiaj w Peryskopie Międzynarodowym przeniesiemy się troszkę na południe, czyli na Bliski Wschód i zobaczymy, w jaki sposób w Izraelu przyjmuje się te pogłoski o domniemanym porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, jakie są reakcje, ale również porozmawiamy o tym, jakie reakcje w kontekście tych ekscesów Itamara Ben-Gwira, ministra do spraw bezpieczeństwa. Pamiętamy te szokujące obrazki ministra, który poniża członków kolejnej flotyli zmierzającej do Gazy. Wiemy między innymi, że polskie władze zabroniły przebywania wstępu na terytorium Polski ministrowi Ben-Gwirowi. To wszystko w Peryskopie Międzynarodowym, natomiast zaczniemy także od Bliskiego Wschodu, zaczniemy od tego, co dzieje się w zasadzie na przestrzeni ostatnich 48 godzin, ponieważ 48 godzin mniej więcej temu padły informacje, według których to porozumienie irańsko-amerykańskie, o którym mówimy już w zasadzie od początku kwietnia, że tym razem naprawdę jest ono już na wyciągnięcie ręki. Poinformował o tym Donald Trump, ale później zostało to potwierdzone przez sekretarza stanu Marka Rubio. Wszyscy się spodziewali, że do porozumienia dojdzie w zasadzie już w niedzielę. Zresztą tych słów w zasadzie dokładnie użył sam Donald Trump, mówiąc właśnie, że w zasadzie to porozumienie jest już wynegocjowane, że w zasadzie tylko i wyłącznie jakieś 2 punkty pozostają nadal, są poddawane nadal dyskusji. Według tutaj różnych doniesień medialnych, chodzi przede wszystkim o odmrożenie aktywów irańskich, które znajdują się za granicą, oraz chodzi o powiązanie kwestii libańskiej również z tym porozumieniem. Ale porozumienie, które w zasadzie można powiedzieć jest zbudowane na tej jednej z propozycji, pozycji irańskiej, a mianowicie na tym, aby miało ono charakter przejściowy i aby dać czas na jakieś głębsze dojście do głębszego porozumienia już na inne tematy, między innymi no właśnie na temat chociażby programu jądrowego Iranu, coś, co jest kwestią sine qua non dla Donalda Trumpa. No ale tak, minęła niedziela, nic się nie stało, wręcz przeciwnie, Donald Trump raczej ostudził te nastroje, mówiąc, że w sumie czas działa na korzyść Stanów Zjednoczonych i że w sumie nie należy się wcale śpieszyć z osiągnięciem tego porozumienia, ale znowu mieliśmy wystąpienie Marka Rubio, który z kolei powiedział, że w zasadzie to porozumienie mogłoby już zostać podpisane w poniedziałek. Coś, czemu zaprzeczyła strona irańska z kolei, mówiąc, że wcale tak nie jest, że to porozumienie wcale tak bliskie podpisania nie jest. W każdym razie zareagowały rynki ropy naftowej. Patrzę teraz na wartość baryłki Brent, na cenę baryłki Brent na rynkach globalnych. Spadła ta cena poniżej $100 po raz pierwszy od wielu, wielu dni. Aktualnie waha się w okolicach 98,5 dolara za baryłkę. I być może o to w tym wszystkim chodziło. Natomiast dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump dorzucił, można powiedzieć, kolejną warstwę, kolejne być może warunki do tego porozumienia, ale tym razem warunki bardziej skierowane skierowane na kraje arabskie, kraje Zatoki Perskiej, ale nie tylko. Powiedział Donald Trump, że powstające porozumienie z Iranem powinno również wiązać się z przystąpieniem 6 krajów muzułmańskich, między innymi Arabii Saudyjskiej i Kataru, do tak zwanych porozumień abrahamowych. O co chodzi? Chodzi o te, przypomnę tylko, porozumienia, które są podstawą do normalizacji stosunków z Izraelem, które zostały podpisane przez kilka krajów arabskich. Czy do tego dojdzie? Raczej wątpliwe. W każdym razie widzimy, że to porozumienie, które miałoby zostać podpisane między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, wcale tak bliskie nie jest. O Iranie można dużo mówić i będziemy również mówili bardzo dużo w tych kolejnych serwisach międzynarodowych, w wydaniach specjalnych tych programów w najbliższych dniach, ponieważ Armenia jest przecież, sąsiaduje przecież z Iranem i gdy mówimy o kwestiach armeńskich, to mówimy również mówimy o właśnie tych kwestiach bliskowschodnich, mówimy właśnie o tym Iranie, być może z perspektywy, której nie znamy, nie z perspektywy Zatoki Perskiej, nie z perspektywy tego, co tam się dzieje, ale właśnie z perspektywy Kaukazu. Natomiast teraz, proszę Państwa, przenosimy się troszkę dalej na wschód, w Erewaniu, gdzie się znajduje. Teraz jest godzina 17:39. Nie wiem, która godzina jest aktualnie na Filipinach. Być może powie nam to dr Maciej Mikurda, który, mam nadzieję, jest po drugiej stronie. Halo, czy się słyszymy, panie redaktorze?
5: Dzień dobry. A mówiąc po filipińsku, dobry wieczór, bo tu 21:39, więc no z Erewaniem mamy zatem 4 godziny różnicy.
4: 4 godziny różnicy, myślałem, że to jednak więcej, ale dobrze, to teraz w takim razie porozmawiajmy o sprawach filipińskich. Zacznijmy od tej katastrofy, która dotknęła archipelag, katastrofa budowlana. O co chodzi?
5: No rzeczywiście doszło do tragedii, mianowicie w prowincji Pampanga, w miejscowości Angeles, zawalił się budynek. To był budynek, który był ciągle budowany, to była konstrukcja budynku. Natomiast w taką specyfiką filipińską jest to, że bardzo często pracownicy budowlani, no oni niejako się tak przenoszą do obiektu, który powstaje. Często właśnie na takich budowanych obiektach widać na przykład rozwieszone pranie, widać jakieś takie przedmioty codziennego użytku. No więc najprawdopodobniej również było tak i w tym przypadku, więc kiedy ten budynek się zawalił, no to również robotnicy, którzy tam się znajdowali, no jakby oni tam najprawdopodobniej mieszkali, więc była dość duża liczba osób poszkodowanych w trakcie tej katastrofy budowlanej. Jak na razie udało się ocalić 26 osób, 4 osoby już są potwierdzone jako niestety ofiary śmiertelne tego zawalenia budynku i 17 osób wciąż pozostaje zaginionych. No i tutaj to oczywiście rozpętało też poważniejszą dyskusję, bo jak się okazało, wcześniej ta budowa podlegała różnym inspekcjom, które wykazały wiele nieprawidłowości, jeśli chodzi o zasady, o przepisy bezpieczeństwa i nakazano zatrzymanie tej budowy i to już we wrześniu ubiegłego roku. Tak się nie stało, więc do pewnego stopnia była to samowola budowlana, no więc trwa teraz dochodzenie, jak to było możliwe, że prace w tym budynku wciąż trwa mimo wydanych zakazów.
6: Czy to jest coś, co się często wydarza na Filipinach, takie sytuacje? No bo wiemy między innymi z krajów regionu, że jednak to są właśnie wypadki, które dość często mają miejsce.
5: No tak, tak niestety tutaj takich wypadków bywa dużo. No szczególnie jeżeli chodzi o też zabudowę nielegalną, bo tego jest bardzo mnóstwo na Filipinach. To są tak zwane skłoty. U nas to słowo w Polsce ma trochę inne znaczenie, a tutaj po prostu oznacza nielegalnie wznoszone budynki. No i między innymi być może właśnie taka zabudowa skłoterska była przyczyną też innej bardzo dużej katastrofy, która miała miejsce z kolei w sobotę. Mianowicie w jednej ze starszych dzielnic Manili w Chinatown rozpętał się pożar i tu często mówi się o tym, że problemy z zapanowaniem nad ogniem wynikają często właśnie z takiej nielegalnej zabudowy, która wbrew przepisom zawęża ciągi komunikacyjne, no i po prostu straż pożarna nie ma możliwości dojechania na miejsce, gdzie szaleje ogień. No i tutaj ten pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko, zanim został ugaszony. To zdaje się około 2000 rodzin straciło miejsce zamieszkania. Także no, jak widać, te katastrofy na Filipinach budowlane czy naturalne, no one zdarzają się tu niestety bardzo często.
6: No to jeszcze ostatni punkt, jeżeli mówimy o Filipinach, to wizyta prezydenta Ferdinanda Marcosa Juniora w Japonii, przepraszam. Mówiliśmy o tym troszeczkę w zeszłym tygodniu w kontekście tego wydźwięku wizyty Donalda Trumpa w Pekinie, w jaki sposób o tym mówiono na Filipinach. Po co prezydent Marcos udaje się do Tokio?
5: Ta wizyta, trzydniowa wizyta rozpocznie się jutro i tutaj oczekiwania są dość spore. No, mianowicie media komentują to w ten sposób, że najprawdopodobniej zostaną tam zawarte jakieś nowe umowy i wskazuje się tutaj na 4 obszary, w których mógłby nastąpić jakiś progres w relacjach japońsko-filipińskich. Jako pierwsza jest wymieniana wspólne kwestie obrony, kwestie wojskowości. No Filipiny, chociaż to jest państwo, które no, składa się z kilku tysięcy wysp, to jak na ten swój wyspiarski charakter ma bardzo słabą marynarkę i tu gdzieś są te oczekiwania, że Japonia jako bardzo bliski, ostatnio coraz bliższy sojusznik Filipin będzie mogła być wsparciem. Oczywiście no, są to rozmowy w kontekście zagrożenia imperializmem chińskim, no, szczególnie tutaj na morzu pomiędzy Chinami i pomiędzy Filipinami, które jest terenem spornym między oboma państwami, no to są jakieś oczekiwania, że być może Japonia będzie mogła tutaj zagwarantować większe bezpieczeństwo filipińskim kutrom rybackim. No ważne jest też na pewno, będą rozmowy na temat obecności filipińskiej w Japonii, bo jak w wielu państwach regionu, tam jest duża liczba pracowników, którzy są Filipińczykami. Często się tak mówi, że no, ta praca, ta siła robocza jest jednym z takich, w cudzysłowie, towarów eksportowych Filipin, bo rzeczywiście Filipińczyków na całym świecie jest bodaj kilkanaście milionów, którzy pracują poza swoją ojczyzną. No i na pewno jeszcze handel i inwestycje. To będzie kluczowe. No, Filipiny to jest państwo, które się rozwija, więc tu jest bardzo duża potrzeba zagranicznych inwestycji. Te często też takie inwestycje realizowane siłami filipińskimi to są z kolei inwestowane, finansowane dzięki pożyczkom międzynarodowym, więc na pewno ten temat też będzie poruszany w trakcie rozmów w Tokio.
6: Powiedział Maciej Mikurda prosto z Filipin. Bardzo dziękuję za tę korespondencję.
5: Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
6: Jeszcze dwa słowa może o tym, co dzisiaj się wydarzyło z kolei w Watykanie, ponieważ została opublikowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV, nosząca tytuł Magnifica Humanitas. To jest encyklika, która została opublikowana w 135. rocznicę Rerum Novarum i w tej pierwszej encyklice papież poświęca dużo czasu, dużo refleksji nad społeczną nauką Kościoła w dobie sztucznej inteligencji. Wiemy, że to jest jeden z tych tematów, które są bardzo bliskie papieżowi Leonowi. I tak, to jest encyklika, którą zresztą, i to jest też ważne, aby podkreślić, że jest to encyklika, którą po raz pierwszy zaprezentował mediom sam papież, sam jej autor. I mowa w niej, no właśnie, dokument, który wzywa do ochrony wspaniałego człowieczeństwa, tutaj cytat, wspaniałego człowieczeństwa, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem poprzez promowanie prawdy, godności pracy, sprawiedliwości społecznej i pokoju. To jest encyklika, o której na pewno będzie na pewno głośno. Zresztą o tej encyklice również spekulowano w ciągu ostatnich tygodni, w ciągu ostatnich miesięcy i tutaj zachęcam Państwa do tego, aby słuchać o godzinie 17 serwisu watykańskiego, którego duża część będzie poświęcona właśnie temu wydarzeniu. A teraz czas na peryskop międzynarodowy.
3: Peryskop międzynarodowy.
6: I godzina 17:48 tutaj na ulicy Martiriosa Sariana w Erewaniu, ale my będziemy mówili o tym, co dzieje się w Izraelu. Z nami jest już na łączach pan Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela i Palestyny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry panie redaktorze.
6: I zacznijmy może od tego, o czym mówił cały świat kilka dni temu. Mowa o tych filmikach ukazujących ministra Ben Gwira, który przechadza się pomiędzy członkami kolejnej flotylli zmierzającej do Gazy. No, w sposób dość przyśmiewczy się do nich zwraca. Sprawa wywołała skandal i no i właśnie, ale dużo się mówi o tym międzynarodowym skandalu. Natomiast jakie były reakcje w Izraelu?
7: Powiedziałbym, że dwojakie, tak trochę oczywiście upraszczając. Na pewno no, zwolennicy tego polityka, takiego elektorat, czy też nawet można powiedzieć, że trochę szersza grupa izraelskiego społeczeństwa na pewno tutaj przyklasnęła tym działaniom, też jakby odbijając tą krytykę międzynarodową dla no właśnie dla elektoratu tej prawicy izraelskiej, szczególnie tej radykalnej, są dość, powiedziałbym, już mocno wdrukowane takie proste kalki, że w momencie, kiedy jakaś grupa chce pomóc Palestyńczykom w strefie Gazy, tak naprawdę chce pomóc Hamasowi, więc w momencie tak naprawdę propalestyńscy aktywiści równa się Hamas, tak? Więc na tych właśnie, powiedziałbym, dość prostackich przekazach, bardzo uproszczonych, tak, bazuje właśnie Ben Gwir. No ale też jakby było tutaj, trzeba oddać

0: Oczywiście łatwo się też niektórym politykom właśnie tak spozycjonować jako ta bardziej, powiedziałbym, jako bardziej te umiarkowane głosy, czy bardziej powiedziałbym właśnie wzywające do dialogu. No, jeśli to są jednak osoby będące w tym rządzie, tak, czy to są chociażby politycy Likudu, no to wiadomo, że taka argumentacja jest dość bałamutna. Więc tutaj powiedziałbym, że też nie było z dużego zdziwienia tak jakby z tego typu, w cudzysłowie, akcji Ben-Gwir jest znany, tak właśnie, powiedziałbym, takiej no, performatywności w polityce, tylko jakby on był z tego znany również jako przed jakby wejściem na rangę ministra i do Knesetu. No tutaj jakby mówimy o konkretnym człowieku, który ma no, poważną władzę, tak, nad w Izraelu, tak, jeśli chodzi o policję, jeśli chodzi o służby mundurowe, czy straż graniczną, czy straż więzienną. Jakby no, jego działania mają też konkretny, jego też polityka, jego przekonania mają coraz bardziej widoczny efekt właśnie na działalność tych formacji.
1: Czy Ben-Gwir jest potrzebny Benjaminowi Netanyahu w kontekście zbliżających się wyborów do Knesetu? Czy aktualnie Benjamin Netanyahu może sobie pozwolić na jakąś ostrzejszą krytykę właśnie względem swojego ministra, czy też właśnie poparcie tego ministra będzie miało jakieś znaczenie kluczowe przy nadchodzących wyborach?
0: W następujących wyborach może niekoniecznie, tak, tutaj faktycznie, wobec tego, co powiedziałem na początku rozmowy, czyli no, on też pełni taką funkcję w koalicji, w tej izraelskiej polityce obecnie, no, że łatwo się ustawić jakby obok niego, tak, powiedziałbym, na lewo, tak, nawet jeśli jest się prawicą, no to w porównaniu z Ben-Gwirem jest się jakby tym bardziej, powiedziałbym, no właśnie zdroworozsądkową, umiarkowaną, tak, nawet jeśli tak naprawdę język czy działania są takie same, jeśli chodzi o ministrów Likudu, co Ben-Gwira. Jeśli chodzi o same wybory, to coraz mniej de facto, ponieważ no, one są tak naprawdę tuż za rogiem. Pytanie, czy odbędą się w połowie września, czy odbędą się pod koniec października, to tak naprawdę jest nieuniknione. Więc w tym momencie można faktycznie tą krytyką wobec tego współkoalicjanta trochę grać. On będzie potrzebny po wyborach. Na dobrą sprawę, żeby móc tą władzę utrzymać, on faktycznie jego partia przez właśnie te ostatnie 4 lata, tak ostatnich wyborów, wzmocniła się kosztem innych partii radykalnej prawicy, więc jeśli Netanyahu marzy o tym, żeby utrzymać władzę, to na Ben-Gwirze właśnie będzie musiał się oprzeć, plus jeśli faktycznie będziemy mieli do czynienia z takim, powiedziałbym, scenariuszem najbardziej prawdopodobnym, ale no jednak pośrednim, tak, czyli wybory bez wskazania zwycięzcy, bez większości koalicyjnej po żadnej ze stron, czyli rządzi tymczasowy rząd, to tak naprawdę w tym tymczasowym rządzie też będzie prawdopodobnie cały czas właśnie Itamar Ben-Gwir.
1: To też dużo mówi o izraelskiej polityce, ale może na chwilkę spójrzmy w szerszej perspektywie i w kontekście właśnie tych różnych informacji na temat porozumienia, które miałoby już być na wyciągnięcie ręki, porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Co mówi się na ten temat w Izraelu i czy była jakaś reakcja ze strony premiera Benjamina Netanyahu?
0: No póki co są zapewnienia o tym, że izraelskie interesy będą uwzględnione, tak, że USA wspólnie z Iranem nie dopuszczą tego, żeby Iran miał broń nuklearną, że Izrael jest gotowy jakby kontynuować ewentualnie działania zbrojne, że ewentualnie też taki deal nie będzie obejmować Libanu, więc mamy troszeczkę, powiedziałbym, może nie... Dopiero jak poznamy tak naprawdę to porozumienie, będziemy mieli faktycznie jasny obraz, jak te izraelskie czy żądania, prawda, czy argumentacja została uwzględniona, a jak bardzo nie została, tak, a póki to przecieki mówią o tym, że raczej ten deal, no może się Izraelczykom nie uśmiechać, tak, bo w momencie, kiedy tak naprawdę jest rozważane zamrożenie programu nuklearnego, a nie jego totalna likwidacja, że na stole jest w zamian za uwolnienie dzieci Hormuz, tak, co myślę, sami Izraelczyków, tak powiedziałbym, średnio interesuje, ale jeśli w zamian Iran ma otrzymać potężne odblokowane środki zamrożone w wyniku sankcji, no to to będzie tak naprawdę no, niezbędna kropka, żeby ten reżim mógł się odbudować. Tak więc w momencie granie tym argumentem, że zostało odniesione zwycięstwo, tak, że Iran jest na łopatkach, no trochę będzie się, no rzeczywistość jakby będzie niezgodna z retoryką, jakby ten dysonans, no tym mocniej uderzy politycznie w premiera Netanyahu. Dlatego jest też rosnąca krytyka, powiedziałbym, wewnętrzna, tak powiedziałbym, z strony elektoratu, bo o ile faktycznie widzimy, że to zawieszenie broni, które zostało narzucone w USA,

0: przez USA, tak, Izraelczykom w Libanie, tak, jest tak naprawdę o tyle nieobowiązujące, że tam tak naprawdę codziennie giną ludzie, no ale jednak jest poczucie, że tutaj Amerykanie bardzo mocno wiążą Izraelczykom ręce i gdyby nie właśnie te naciski Trumpa, no to można byłoby ten Hezbollah jeszcze bardziej uderzyć skuteczniej, tak? Czy to jest realny scenariusz? Na inną rozmowę. Niemniej no, jest takie właśnie przekonanie, że trochę ta inicjatywa się wymyka rządowi z rąk, no ale jakby tutaj na pewno ta, powiedziałbym, pewnego rodzaju narracyjna machina będzie no, mocno działać. Tak, no wiadomo, że wszystko można sprzedać jako sukces i jakby na tym też będzie polegał trochę, no tak naprawdę każdy deal osiągnięty, czy z Iranem, czy na innych odcinkach, tak, przez USA, że właśnie obie strony ogłoszą zwycięstwo. Ale tutaj faktycznie jakby dużo było obiecywane ze strony właśnie rządu Netanyahu, a jeśli tak naprawdę nad ich głowami coś innego decyduje Trump, no to będzie faktycznie potężny polityczny i wizerunkowy cios.
1: Zresztą kilka dni temu pojawiły się takie informacje, chyba z tego co pamiętam, podane przez serwis Axios, że miało dojść do mocno napiętej rozmowy między Benjaminem Netanyahu a Donaldem Trumpem.
0: Dokładnie.
1: Ale tutaj, to już chyba któraś taka rozmowa.
0: Tak, to znaczy, to wiadomo, że jakby strony po coś też zostało to jakby wskazane, że to była nerwowa rozmowa, prawda? Pytanie właśnie przez którą stronę. Raczej spodziewam się, że to był raczej amerykański przeciek niż izraelski, no bo to też tworzy pewnego, też warto zobaczyć, jaka jest sekwencja, tak, że tutaj faktycznie dziś prezydent Trump przede wszystkim ogłasza konsultacje z państwami arabskimi, tak, tu chwali Pakistańczyków, a Izraelczykami gadał kilka dni temu, więc jakby tutaj też widać pewnego rodzaju, no, przerwę, więc no, znowu pytanie tak naprawdę, co zostało zakomunikowane, tak, co zostało ustalone. Jest też, to jest, niektórzy komentatorzy podkreślają, że jest, nie można wykluczyć, że Izrael będzie się jakoś to jednostronnie, tak, znowu jakimiś działaniami, czy w Libanie, tak, czy nawet w innych miejscach te rozmowy utrudnić, ale tutaj widać też pewnego rodzaju, no mimo wszystko, no już konsekwencje po stronie, czy konsekwencje, no dużą presję tak po stronie prezydenta Trumpa, żeby jednak tutaj jakiś deal, albo chociaż takie, no, ramy, w których jakby można znowu trwać w kolejnych, wypracować jakby częściowe porozumienie i później jakby trudniejsze kwestie negocjować później, no bo jakby tutaj pewnego rodzaju, no ta wojna jest, no, coraz większym obciążeniem tak naprawdę i jakby bez pewnego rodzaju trudnych kompromisów raczej się nie obędzie po stronie przede wszystkim amerykańskiej.
1: No i te rozmowy jeszcze trwają, to trzeba podkreślić, ponieważ o ile słyszymy, że to porozumienie jest już tuż, tak z dnia na dzień wydaje się ono coraz bardziej odległe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela i Palestyny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem Radia Wnet. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Tak, proszę Państwa, zbliża się już godzina 16 w Warszawie, godzina 18 w Erywaniu i tak, cały czas jestem przy ulicy Martiriosa Sariana, ulica, która jest takim miejscem, w którym jest dużo kawiarni, świeci słońce, jest już bardzo zielono, chociaż dzisiaj rano było jednak chłodno i pochmurnie, nic nie zapowiadała takiego dnia, ale jeszcze taka ciekawostka, aby zamknąć ten serwis międzynarodowy, że według mojego rozmówcy, którego mam nadzieję usłyszą, który jutro będzie, wywiad, z którym będzie jutro emitowany na naszej antenie, pan Aleksander Iskandarian, powiedział mi, że według jego informacji w Armenii, głównie w Erywaniu, właśnie przybywa 60 tysięcy, ponad 60 tysięcy w cudzysłowie uchodźców rosyjskich, czyli właśnie tych wszystkich Rosjan, którzy wyjechali z Rosji po roku 2022 i tutaj właśnie przy ulicy, przy której się znajduję, bardzo to słychać i widać. Także rzeczywiście można nawet powiedzieć, że tutaj dominuje język rosyjski. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy program. Zachęcam Państwa do wspierania Radia Wnet, patronite.pl/radiownet. Zapraszam Państwa już jutro na godzinę 15.30, a dzisiejszy specjalny serwis międzynarodowy z Armenii przygotował Mikołaj Murkociński, a zrealizował Szymon Chrystianus. Do usłyszenia.
2: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
1: Dzięki.

0: Dzień dobry, minęła 16. W tym wydaniu wiadomości papież przeprasza za niewolnictwo, Aleksander Miszalski straci kolejną funkcję oraz śledztwo Polnordu umorzone. Co z Giertychem? Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Papież Leon XIV przeprosił za rolę, jaką Stolica Apostolska odegrała w legitymizowaniu niewolnictwa oraz za wielowiekowy brak jednoznacznego potępienia tego procederu, podaje Vatican News. Papież określił historyczne działania Watykanu jako ranę w chrześcijańskiej pamięci. Dotychczas papieże przepraszali za udział chrześcijan w transatlantyckim handlu niewolnikami, jednak po raz pierwszy głowa Kościoła katolickiego publicznie przyznała, że dawni papieże dawali europejskim monarchom wyraźne przyzwolenie na podporządkowywanie i zniewalanie osób uznawanych za niewiernych. Pierwszy w historii papież pochodzący z USA zawarł te słowa w swojej pierwszej encyklice pod tytułem Wspaniałe Człowieczeństwo, opublikowanej dziś. Dokument poświęcony jest ochronie człowieczeństwa w epoce rosnącej zależności od sztucznej inteligencji. Papież odniósł się do handlu niewolnikami w kontekście nowych form zniewolenia i kolonializmu, które jego zdaniem napędza cyfrowa rewolucja. Aleksander Miszalski straci funkcję szefa Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj krakowianie zdecydowali w referendum o odwołaniu go ze stanowiska prezydenta miasta. Jak czytamy na portalu Interia, ludzie KO już od kilkunastu miesięcy intensywnie starają się zmusić Miszalskiego do rezygnacji ze stanowiska szefa regionalnych struktur. Temat pojawił się na styczniowych obradach Rady Regionu jeszcze przed ogłoszeniem referendum. Jak mówi jeden z rozmówców Interii, tu cytat, łączenie funkcji prezydenta i szefa struktur nie było najlepszym pomysłem. Oleg był pochłonięty Krakowem i nie miał czasu na partię. Potrzebujemy nowego otwarcia. Oleg jest teraz dla nas obciążeniem i trudno, żeby był liderem. Jak wynika z informacji Interii, miejsce Miszalskiego ma zająć Marek Sowa. Śledztwo w sprawie Polnordu zostało umorzone, ale Roman Giertych nie może spać spokojnie, pisze Jakub Pilarek na portalu wnet.fm. Sąd rejonowy dla Warszawy Pragi Północ nie uwzględnił zażalenia pełnomocnika Giertycha na postanowienie prokuratora z dnia 15 grudnia ubiegłego roku o umorzeniu śledztwa. Chodzi o postępowanie z zawiadomienia adwokata dotyczące rzekomych przestępstw popełnionych przez prokuratorów na szkodę Giertycha w początkowym etapie postępowania w sprawie wyprowadzenia środków ze spółki Polnord. Cały artykuł na wnet.fm. Policja na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga oddała strzały ostrzegawcze w powietrze po tym, jak rozwścieczony tłum próbował odebrać ciała bliskich zmarłych w ośrodku leczenia eboli w miejscowości Mongewalu. O wydarzeniach poinformowali lokalni dziennikarze. Do zamieszek doszło wczoraj i według świadków trwały one przez cały dzień. Ośrodek leczenia znajdujący się na terenie szpitala był już wcześniej celem ataku. W nocy z piątku na sobotę podpalono tam namiot izolacyjny dla zakażonych pacjentów. Ciało osoby zmarłej na ebolę pozostaje silnie zakaźne i może prowadzić do dalszego rozprzestrzeniania się wirusa podczas przygotowań do pochówku. Według władz w obecnej fali epidemii odnotowano już ponad 900 podejrzewanych przypadków eboli oraz około 220 podejrzewanych zgonów. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Roland Garros. W pierwszej polska tenisistka pokonała bez niespodzianki 17-letnią Emerson Jones z Australii 6-1, 6-2. Z kolei Maja Chwalińska, i tu już była niespodzianka, wyeliminowała mistrzynię olimpijską Chinkę Quyen Van Zeng w dwóch setach 6-4, 6-0. W drugiej rundzie znalazły się wszystkie cztery polskie tenisistki. A teraz prognoza pogody po południu i wieczorem słonecznie, jedynie na południu i wschodzie przejściowo umiarkowane zachmurzenie, na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie i Podhalu do 27 na zachodzie, a nad samym morzem miejscami około 19 stopni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 11 do 14 stopni.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro, tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od poniedziałku do czwartku, od 6 rano. Do usłyszenia wnet. Małgorzata Kleszcz.

0: Jasno, wciąż we wtorki kabaret. Otto.
1: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
2: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
1: Czas na motorsport.
2: Najszybsza audycja w Polsce.
1: Zapraszają
2: Piotr Nałęcz
1: i Kamil Kowalik.
2: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
5: Popołudnie Wnet.
6: 16.07, Jaśmina Nowak. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet. W nim między innymi ciąg dalszy referendum w Krakowie. No i pytanie, co dalej, ale też następne miasto może odwołać swojego prezydenta. Pojawiła się zapowiedź wniosku o kolejne referendum. Tym razem mówimy o Rzeszowie. Lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa, pan Jacek Strojna, także lokalny radny, poinformował, że złoży wniosek o przeprowadzenie referendum właśnie w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Rzeszowa, pana prezydenta Konrada Fiołka. O tym porozmawiamy za kilka chwil, ale drodzy Państwo, rozpoczniemy muzycznie zespół Roxette, więc gramy dzisiaj klasykę.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16.11 i tak, drodzy Państwo, jak zapowiadaliśmy, mamy już połączenie z pierwszym gościem. Jest z nami pan Artur Polakiewicz, Razem dla Rzeszowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią.
1: No właśnie, w takim razie powiedzmy o referendum, które jest planowane także w Rzeszowie. Dlaczego właśnie teraz pojawił się na nie pomysł i dlaczego w ogóle uznali Państwo, że takie referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa jest potrzebne?
2: Ja chciałbym tutaj obalić jeden mit, bo to nie teraz pojawił się pomysł. Jeśli chodzi o nasze miasto, kwestia referendum była już od ponad roku w różnych środowiskach omawiana. No niestety nie przebijało się to w żaden sposób do głównego mainstreamu. I tak jak mówiłem, jest to wynikiem trwającej od ponad roku sytuacji związanej z różnymi kontrowersyjnymi decyzjami, narastającymi problemami czy niezadowolenie społeczne, które przez ten rok narosło. I takim bezpośrednim impulsem, może Państwu by się wydawało, że jest referendum w Krakowie, natomiast u nas jest o wiele więcej innych problemów, które między innymi będą jutro omawiane na sesji Rady Miasta. Takim bezpośrednim impulsem była się pogarszająca się kondycja finansów miasta. I to właśnie te korekty w WPF-ie, które jutro na sesji będą omawiały, stały się bezpośrednim powodem do wystąpienia z tą inicjatywą referendarną. Miasto po prostu wycofuje się z zapisów, które już wcześniej my jako Razem dla Rzeszowa od ponad roku wskazywaliśmy jako nierealistyczne.
1: Mhm. Czyli tutaj, jak rozumiem, głównie to problemy finansowe jako ten najistotniejszy bodziec. Mhm.
2: Tak jak wspomniałem, no, przez ten dłuższy okres czasu narosło również inne wiele problemów. Jutro na przykład też na sesji Rady Miasta staje bezprecedensowa, niekorzystna dla miasta próba przeprowadzenia zamiany działek miejskich, która w naszym odczuciu, ale nie tylko naszym, ale też w bardzo dużej części mieszkańców Rzeszowa, jest po prostu niekorzystna dla miasta. Jego również no, inne kwestie związane z utajnieniem planu ogólnego przed mieszkańcami. Chodzi tutaj o to, że miasto nie przedstawiło nawet podstawowych informacji na temat tego dokumentu, nie mówiąc już o włączeniu mieszkańców w proces konsultacji.
1: A ile, jak wielu podpisów potrzeba, aby referendum mogło się odbyć i czy pan wierzy, że udaje się zebrać? Na ile to jest realne?
2: Raczej pierwsze też chciałbym tutaj pewne nieporozumienie sprostować, dlatego że to jest z wnioskiem o przeprowadzenie referendum u nas w Rzeszowie występuje grupa radnych. To jest wszystko zgodne z artykułem 28b ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że z przyczyn innych niż wotum zaufania czy czy absolutorium w inny sposób radni mogą odwołać prezydenta miasta. Chodzi o to, że grupa siedmiu dokładnie, bo to jest 1/4 ustawowego składu rady. W przypadku Rady Miasta Rzeszowa jest to 7 radnych, może złożyć wniosek o referendum, który jest później procedowany najpierw na komisji, a później trafia pod obrady Rady Miasta.
1: A jakie pojawiają się głosy, jeżeli chodzi o tę drugą stronę, czyli o zwolenników prezydenta, bo ja gdzieś natrafiłam między innymi na taki komentarz, że to może być próba rewanżu za ostatni wynik wyborów samorządowych. Jak pan by odpowiedział na takie?
2: My jesteśmy akurat przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, które tutaj jakby odcinamy się od jakiejś polityki. Co prawda jakby ją współtworzymy, ale my hołdujemy zasadą twórców i ojców założycieli współczesnego samorządu terytorialnego, takich jak na przykład pana profesora Regulskiego, Kulesze, Stępnia. I wkładanie nas w jakieś rewanże za nie wiem co, jest po prostu nieporozumieniem. Ja tylko zalecam, żeby radni i prezydent wyszli na ulicę do społeczeństwa, żeby posłuchali ich opinii, co oni sądzą, a nie szukali tutaj w jakiś sposób podłoża mówiącego o jakimś rewanżu.
1: A czy mógłby pan powiedzieć w przypadku powodzenia referendum, czy środowisko Razem dla Rzeszowa ma w planach wystawić swojego kandydata na urząd prezydenta?
2: Raczej nie ukrywamy. Jesteśmy w stanie zarówno jako środowisko obywatelskie wystawić własnego ponadpartyjnego kandydata, ale też jesteśmy w stanie poprzeć innego kandydata obywatelskiego, któremu te wartości, które my hołdujemy, których my jesteśmy, że tak powiem, za które za nami stoją, jesteśmy w stanie też taką osobę poprzeć.
1: To już na zakończenie. Jakiego Rzeszowa chcieliby państwo za 5 lat?
2: Powiem w ten sposób. Chcielibyśmy przywrócić tą ideę samorządności z lat 90. Transparentność, obywatelskość Rzeszowa, gdzie społeczeństwo ma realny wpływ na decyzje, te, które się w mieście zapadają.
1: Powiedział pan Artur Polakiewicz, Razem dla Rzeszowa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
1: Drodzy Państwo, do widzenia, do usłyszenia. 16:18, my za kilka chwil porozmawiamy z panem Michałem Karnowskim, tutaj to kanał TAK, a później pojawi się na antenie Radia Wnet także dr Józef Orzeł i to będzie bardzo ciekawa rozmowa na temat stacjonowania u nas wojsk amerykańskich, ale także zahaczymy między innymi o Białoruś, bo to bardzo ważny element też teraz tych relacji, tej układanki. To będzie ciekawa rozmowa, już zapraszam w tym momencie o godzinie 17:00, drodzy Państwo, 17:00. Dzisiaj taka piękna pogoda, słońce i już tak ciężko człowiekowi przestawić, że to nawet potrafi być i o 19:00, i o 20:00 jeszcze i widno, i ciepło, ale dobrze, to cieszy, chociaż też deszcz by się przydał, bo ogromna susza. Wczoraj trochę popadało w Warszawie, ale to jest tylko kropla w morzu, jeszcze więcej tego deszczu potrzeba. No dobrze, dalej muzycznie. Widzę, że na naszej liście Andrzej Zaucha pod numerem 3, Byłaś serca biciem.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:24, drodzy Państwo, i tak jak zapowiadaliśmy, mamy połączenie z kolejnym gościem. Jest z nami pan redaktor Michał Karnowski, publicysta, redaktor kanału Tak. Dzień dobry.
2: Witam.
1: No dobrze, zacznijmy może od Krakowa, ale już teraz trochę w takim szerszym spojrzeniu. Referendum, ten wynik w Krakowie, jakie on ma znaczenie, jakie może mieć znaczenie dla premiera Donalda Tuska?
2: Ja myślę, że Donald Tusk czuje to, co my, bo pierwsza moja myśl była taka, że proszę Państwa, 24 maja w Krakowie, ale wskutek tego w całej Polsce, no skończyła się epoka ośmiu gwiazdek, epoka rządów ośmiogwiazdkowców, epoka, w której osiem gwiazdek na czole, a pan Miszalski, no był takim najbardziej wyrazistym chyba i czołowym przedstawicielem tego ruchu, że tak powiedzmy, no w którym ci ludzie mieli mandat do rządzenia właśnie wyłącznie z tego, że są ośmiogwiazdkowcami. Zatem zmiana jest fundamentalna. No dobrze, ale to ja powiedziałem tak złośliwie, tak, z punktu widzenia kogoś, kto może niespecjalnie szanuje ten ruch ośmiu gwiazdek, przyjmując bardziej taką sympatyczną wobec nich postawę, możemy powiedzieć, że umarł duch 15 października 2023 roku. Duch zmiany, duch obietnicy, duch no, takiego dużego zaufania części wyborców. Możemy rozmawiać, czy słusznie, czy nie, to zaufanie było udzielone, ale ono było. I jednak no to się skończyło. To znaczy, to był ważny test i to nie było tylko lokalne. Warszawa, Kraków, Poznań, to są miasta, w których ta polityka jednak ma już wymiar ogólnopolski w jakiejś mierze.
1: A czy widzi pan... Proszę, proszę.
2: Nie, tylko że już puenta, że pan, jeżeli prezes Poznania, pan Jaśkowiak, kupuje stare tramwaje, prawda, Niemiec płakał jak sprzedawał, a one potem nie jeżdżą, no to idzie na konto całej Platformy. A jeżeli pan Miszalski traci stanowisko, a przypomnę, że to szef małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej, więc bardzo potężna postać, to ma to też ogólnopolskie znaczenie.
1: No właśnie, wiemy też, że Rzeszów to jest kolejne polskie miasto, w którym planowane jest referendum w sprawie odwołania prezydenta. Czy możemy spodziewać się podobnych inicjatyw w innych dużych miastach w najbliższym czasie? Czy to może być taki, no taki bodziec do działania?
2: Ma pani rację, tak, to zachęca na pewno do takich działań, ale nie ma automatyzmu, to nie znaczy, że one się udadzą. Tutaj zawsze dużo zależy od tego, jaka jest jakość tych rządów. No w Krakowie była tak fatalna, że ona zmobilizowała bardzo wielu ludzi. Wiele zależy od tego, czy powstanie jakaś koalicja i tutaj jednak była ta koalicja, prawda, od prawa do lewa w Krakowie. Gdzieś tam pod wodzą może pana Gibały, ale niekoniecznie. Byli też radni Prawa i Sprawiedliwości, radni Federacji, którzy tu bardzo, bardzo ostro stawali, ale ramię w ramię. No, nie wiem, czy tak jest w innych miastach, to już by trzeba zerknąć na lokalną scenę polityczną. Więc automatyzmu nie ma, ale powiedziałbym tak, że no, wszyscy czują, że umarł duch 15 października, albo skończyła się epoka ośmiogwiazdkowców. Jak zwał, tak zwał, zależy od punktu widzenia, ale wszyscy czują, że być może to jest moment zmiany. Dla Tuska to jest duży problem, bo on, ten żagiel pod nazwą właśnie 15 października, zmiana, jesteśmy inni, precz z PiS-em, my jesteśmy antypisem i to nam pozwala na wiele i to nam daje mandat. On ten żagiel wystawiał bardzo chętnie, sprawnie nim dosyć operował. No i okazało się, że to jest kompletnie puste w tym momencie, że czołowy przedstawiciel tego ruchu, prawda, poległ w Krakowie.
1: A może paradoksalnie ta sytuacja pomoże premierowi Donaldowi Tuskowi, już tłumaczę, co mam na myśli, bo... Trochę to może być no, takie pomarańczowe czy też czerwone światło, ale może wpłynie to na zmianę strategii Koalicji Obywatelskiej i tego, że przed wyborami, przed kolejnymi tak wyborami, no okaże się, że zaczną działać w inny sposób i paradoksalnie może im to pomóc. A gdyby na przykład ten Kraków się przeciągnął, a ludzie już jak widać no, są zmęczeni i coś tu ewidentnie nie pasuje, no to byłby większy problem.
2: No właśnie, ja bym to ujął tak, że ludzie nie są do końca zmęczeni. W kraju jest spokój. To jest taka cecha rządów zawsze Tuska, czy tego establishmentu, powiedziałbym, że on ma taką zdolność przez media, przez różne struktury społeczne, które ma opanowane, wygaszania różnych napięć. I jak spojrzymy na te media, które otaczają na przykład zwolennika rządu albo człowieka, który nie chce specjalnie szukać, no to tam mamy opowieść o sukcesie, o spokoju, o końcu walk. Jakiś Ziobro gdzieś tam mówi, ktoś tam, ta dziwna opozycja gada, ale umówmy się, że sprawy idą w dobrym kierunku. O, właśnie premier pożyczył, prawda, ładną sumkę za granicą. Procent nieznany, ale pożyczył. I jeszcze nazywane jest to, że pozyskał, a my jesteśmy beneficjentami. No to tak jakby mówić, że bierzemy kredyt na drogi samochód, co odradzam, ale nazywamy się beneficjentami. No wszystko można. Więc spokój jest. Ja bym powiedział inaczej, że po prostu powiem może tak, jeszcze spójrzmy. Za Prawa i Sprawiedliwości, pamiętam, za tych rządów, co było takim marzeniem polityka PiSu? Otóż polityk PiS marzył, żeby rozmawiać o liczbach, faktach, projektach, programach, osiągnięciach, budowach zaczętych, budowach zakończonych, budowach planowanych, inwestycjach, projektach, programach i tak dalej. To już pamiętam te wywiady, one wszędzie były i ci politycy PiS-u mówili, ale patrzcie, ile my zrobiliśmy, chcemy o tym rozmawiać. Chcemy o danych rozmawiać, czy spadła bieda w Polsce, czy daliśmy radę tu, czy daliśmy radę tam, jaki jest stan budżetu. Morawiecki mówi, prawie zrównoważony, prawda, tuż przed pandemią. A jakie jest marzenie polityka obecnej koalicji? No ja myślę, że ona jest odwrotna. Broń, Panie Boże, ale nie rozmawiajmy o żadnych konkretach, żadnych liczb, żadnego spoglądania na budżet. Nie pytajmy, dlaczego tablice z napisem sfinansowano z budżetu państwa na polskich drogach lokalnych kończą się w 2023. Nie pytajcie o to, tak? Więc marzeniem polityka koalicji jest, żeby to wszystko kręciło się wokół emocji. O, gdzie Ziobro? To jest dobry temat, panie redaktorze. Tym się zajmijcie w telewizji rządowej, a nie deficytem budżetowym. Więc jak pani pyta o to, czy Kraków może spowodować, że oni zmienią, no to może by chcieli, ale jak to zrobić? Jak w trzecim roku rządów zacząć działać tak, żeby nagle pieniędzy przybyło w budżecie? Gdzie one się rozpływają? Dlaczego samorządowcy od lewa do prawa mówią, że nie ma żadnych projektów, programów? No gdzie to wszystko jest? Tak, co się takiego w Polsce stało, że formalnie dalej jest wzrost gospodarczy, a pieniędzy nie ma, a już nie mówię o problemie bezrobocia, który naprawdę narasta. Naprawdę
1: o problemie bezrobocia, tak, no kryzys tak naprawdę goni kryzys, bo jak rozmawiamy ze zwykłymi ludźmi, z Polakami, no to faktycznie ta sytuacja nie wygląda kolorowo. Dzisiaj mamy dodatkowo suszę. Ja przed momentem mówiłam o tym, że no, świeci słońce, to z jednej strony bardzo przyjemne, ale z drugiej strony wiemy i mamy apele od producentów żywności, od rolników, że nie ma strategii takiej no zadośćuczynieniowej, a ta susza, która obejmuje 3/4 kraju, ona naprawdę jest dotkliwa i ta sytuacja będzie dramatyczna dla wielu gospodarstw domowych i faktycznie no tutaj tej strategii nie ma, jest to dużym wyzwaniem, ale dopytam, teraz przejdźmy na moment na drugą stronę, czyli Prawo i Sprawiedliwość, jaka tutaj jest strategia. Ostatnio przeczytałam takie zdanie, że mimo tych wszystkich kryzysów nadal jakby obecny rząd trzyma się dosyć mocno, ale trzyma się mocno słabością tak naprawdę opozycji szeroko rozumianej i tego, że tutaj jest też dużo no, takich kłótni wewnętrznych, tarć i nie mówimy jednym głosem. Jak pan ocenia tutaj to co się dzieje po prawej stronie?
2: Zdania, że tam rząd silny słabością. Ja już teraz pracuję w zawodzie, to właściwie w każdej epoce politycznej można je i przeczytać, i napisać, i będą też prawdziwe. Panie rektor, no, drodzy słuchacze, ja bym powiedział tak, jak wiatr wieje, to wieje, a jak nie wieje, to nie wieje. I myślę, że ten Kraków też jest tak ważny, dlatego, że on być może kończy taki okres flauty, taki okres, kiedy dla opozycji nie było wiatru. Politycy, ja to już widzę to w oczach pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, już widzę to w oczach innych polityków. Oni wiedzą, co to znaczy. Wiatr się zmienia. Oni są jak ci żeglarze, którzy palec wystawiają lekko polizany, mówią, o, za chwilę ruszy, i wiedzą. I też tak myślę, że to można czytać. I jeśli wiatr ruszy, to wszystkie te problemy, o których tyle tekstów już napisano i programów zrealizowano, jak to PiS skłócony, rozbity, one zejdą na plan dalszy, dlatego że jak politycy idą do sukcesu, to w sposób naturalny konflikty trochę się przygaszają. I myślę, że taka była strategia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, trochę doczekać do momentu, w którym jakby pojawią się trochę lepsze klimaty, lepsze wiatry. I gdy on to osiągnął, to nagle się okaże, że te frakcje, które już myśmy jako dziennikarze rozsmarowali, podzielili, oni już samodzielnie 5 razy wystartowali, że to wszystko nie jest takie ważne. Jeżeli politycy obozu na przykład Prawa i Sprawiedliwości będą czuli, że on idzie w górę, to przestaną się tak bardzo, przestanie tam tak bulgotać i tak się to wszystko kłócić. Ale oczywiście to się samo też nie dokona. No, jeśli mamy mówić o Krakowie jeszcze w tym nawiązaniu do opozycji, no to tam był, co tam było? No tam był duch duch 1 czerwca 2025 roku, czyli wyborów prezydenckich. Czyli widać wyraźnie, to dość banalna konstatacja, ale ona jest w tym wypadku prawdziwa, że Zjednoczona Prawica, może złe, bo to jest formacja, nie? Że jakby cały obóz prawicowy, o tak powiem, choć kto tam jest prawdziwą prawicą, a kto że prawicą, to inny temat, ale że jakby ludzie i wyborcy i działacze o poglądach prawicowych mają w Polsce trwałą większość. Jeśli oni grają razem, a w Krakowie zagrali razem, a w wyborach prezydenckich też na Nawrockiego zagrali razem, to oni wygrywają. Wygrywają z tym świetnym rzekomo Tuskiem.
1: I wydaje się, że tutaj no, naturalnym liderem tej szeroko rozumianej prawicy staje się, czy już jest prezydent Karol Nawrocki. Jak tutaj też mogą układać się te relacje i na ile możemy mówić o może takiej... No już nie wiem, czy odłączeniu, czy o pewnym sprzeciwie, bo nie wiem, czy pan już słyszał, ale prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, bo tutaj prawda i profesor Sławomir Cęckiewicz opublikował taką no, dużą, obszerną analizę, która mówiła, no, mówiła o tym, że pan Zbigniew Kapiński w 20 chyba 5 lat temu był jednym z sędziów orzekających w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy. Przypomnijmy też, że prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, wypowiadał się w takim tonie, mówił o tym, że on sobie no, chyba nie wyobraża, aby sędzia, który brał wtedy w tym udział, został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Myśli pan, że to może być spory kłopot w tych relacjach?
2: No widać tutaj to, o czym też na antenie Radia Wnet, panie redaktor to pewnie wie, ale parę razy rozmawialiśmy o różnicy pokoleniowej. Po prostu prezydent Karol Nawrocki jest z innego pokolenia, dla którego tamte spory nie są tak ważne. Są one dla niego sporami trochę historycznymi, mimo że też był w nie zaangażowany. No, ale widać, że jednak ma trochę inną wrażliwość, może inną ocenę. Myślę, że tak naprawdę... Powiem coś, co może zaskoczy wszystkich, ale zawsze staram się mówić szczerze. Ja uważam, że ostatnie miesiące, jeśli coś przyniosły, to raczej kres takiego myślenia o tym, że prezydent Nawrocki, czy osłabienie tego, może tak kres to za mocno, osłabienie takiego myślenia o tym, że prezydent Karol Nawrocki może tutaj być jakimś jednoczycielem sił politycznych. Moim zdaniem raczej wyszło, że to niemożliwe. Wydaje mi się, że jesteśmy od tego dużo dalej niż byliśmy chwilę po wyborach prezydenckich, a potem jeszcze przez kilka miesięcy. Widać wyraźnie, że w momenty, w których prezydent Karol Nawrocki wchodzi w krajową politykę, nie dają mu aż takiego efektu, na jaki liczył, że spotyka się z oporem biernym i czynnym, że to go zawsze pozostawia poranionego. I tak politycznie. I w tym sensie no, to zaczyna być taka sama płyta trochę jak za prezydenta Andrzeja Dudy. Znaczy, że jest w pałacu, to jest trochę złota klatka, ale jednocześnie dużo możesz, masz wielkie poparcie wśród ludzi i też czasami jesteś niezbędny, tak? No bo rola polityczna prezydenta w hamowaniu tego złego rządu jest naprawdę gigantyczna i prezydent jest odważnym i skutecznym politykiem. Ale jak zadamy sobie pytanie, czy on może pójść dalej, czy można jakby zrobić krok z tego pałacu, z Belwederu, z tego wiecu, jak ostatnio w powiecie sokołowskim. Bardzo ciekawe spotkanie zresztą. No to się nagle okazuje, że są niewidzialne albo widzialne, ale takie i takie, ale silne pęta, które uniemożliwiają prezydentowi zerwanie się. Ja robiłem taki wywiad, przeprowadzałem wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą, gdy on już odchodził, a to dosłownie były godziny, tak? Ostatnie godziny prezydenta Dudy w Pałacu Prezydenckim. I zapytałem go, co on by poradził, no banalne pytanie, co by poradził, tak? Bo amerykańscy prezydenci mają taki zwyczaj, że karteczkę zostawiają następcy, taki liścik, który potem po latach jest odkrywany. No, prezydent mówi, że tego liściku nie zostawił, ale że poradziłby prezydentowi właśnie, żeby pamiętał, że, i to jest jego doświadczenie 8 lat, 10 lat bycia prezydentem, doświadczenia Andrzeja Dudy, że jakby w polskich uwarunkowaniach prezydent, jeśli zbyt mocno wchodzi w krajową politykę, to prędzej czy później na tym przegrywa i dostaje po uszach. Że tutaj są ograniczenia. Choć jak się wchodzi, prawda, rozgrzany kampanią, to się wydaje, że ich nie ma. I ja sądzę, że ta perspektywa Karola Nawrockiego jako jednoczyciela w tym układzie, który mamy, że to się oddala. Ja sądzę, że po prostu jak wiatr zawieje, to Prawo i Sprawiedliwość odzyska trochę sił i będzie taką silną partią, która będzie miała 35, 6, 7% poparcia i tam może trzeba będzie trochę dobrać, może i więcej, trzeba będzie trochę dobrać gdzieś mniejszych koalicjantów i tyle, no.
0: Tak mi się wydaje. No i wciąż dochodzimy do tego samego pytania, z kim pójdzie Mentzen. Ja tu wszystkich naprawdę przestrzegam, bo to fajny chłopak, inteligentnie mówi, ma ładne grepsy, ale moim zdaniem może być niespodzianka. To znaczy ja bym głowy nie dał, że to jest polityk, który mając do wyboru Tuska i Kaczyńskiego pójdzie na pewno z Kaczyńskim. Może wyborcy będą tego jego chcieli, może go zmuszą, może nie będzie miał wyjścia, ale to naprawdę nie jest tak oczywiste, jak nam się wydaje. Choć na przykład nastąpił też proces, warto to widzieć, prawda, takiego faktycznego rozchodzenia się tych dwóch konfederacji. No dzisiaj Bosaka i Mentzena to poza szyldem naprawdę niewiele łączy.
1: Chociaż deklarują co innego, bo pan marszałek Bosak był ostatnio gościem Radia Wnet i to jest, no tak, pytanie, i to pewnie też pytanie może do pana posła Sławomira Mentzena, którego zaprosimy, spróbujemy zaprosić na przyszły tydzień.
0: Nie, nie powie, to szkoda. Znaczy jest o co go pytać, ale nie, no tutaj to gdzieś tam się głębiej będzie rozgrywało, prawda, i jest jakieś zaplecze biznesowe, no są różne tego typu rzeczy, które mogą tutaj decydować.
1: Ja tylko
0: mówię o tym uczciwie, nie żeby atakować pana Mentzena, bo go bardzo szanuję, to jest zdolny polityk, ale żeby jasno powiedzieć, że wyborcy prawicy, którzy automatycznie zakładają, że głosy na jedną z tych trzech konfederacji są głosami na rzecz odsunięcia Donalda Tuska, mogą się mylić. Ja w kanale tak mam takie pogawędki, taki salonik z Piotrem Semką i on na przykład zwrócił uwagę na pewną emocjonalność wyborców i działaczy wszystkich tych konfederacji, którzy jakby deklaratywnie tak samo nie lubią Tuska i Kaczyńskiego, czy Platformy i PiSu. Ale emocje antypisowskie są tam dużo silniejsze niż antyplatformerskie. Czy one ich naprawdę nakręcają? O tym robią filmiki. To ich naprawdę grzeje.
1: To też ciekawe, czym sobie PiS musiał zasłużyć na takie emocje.
0: No wie pani, no może, ale to pytanie, czym zasłużył, bo to równie dobrze, no dobre pytanie, tak. No. Ja tu nie chcę robić teraz jakiejś tam diagnozy PiSu, a może to po prostu zawiść. Czasami człowiek nie zasłuży niczym, a...
1: I tak bywa, prawda? Czasem tak bywa. Myślę, że wszyscy to odczuliśmy na własnej skórze. Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za komentarz, pan Michał Karnowski. Oczywiście kanał Tak na YouTubie, więc polecamy, pozdrawiamy i życzę panu dobrego, spokojnego dnia. Do usłyszenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Drodzy Państwo, 16:41, no to w takim razie czas na odrobinę muzyki, a skoro już mamy dzisiaj prawie że tropikalną pogodę, a przynajmniej taką pogodę w latino, no to niekwestionowana królowa, jedna z pierwszych, później to już oczywiście J.Lo, ale teraz jeszcze Selena, Como la Flor.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.
3: Popołudnie Wnet.
4: 16.45, popołudnie w Radiu Wnet trwa, a w studio, drodzy Państwo, jest z nami gość, pan Bogumił Tomasiewicz, myślę, że znany już doskonale słuchaczom Radia Wnet, rycerz Jana Pawła II. Dzień dobry.
5: Szczęść Boże, Jaśminko, szczęść Boże słuchaczom naszym zacnym. No, zbliża się nasza wielka rocznica. Zaczęliśmy dzisiaj 18 jako radio.
4: A, to prawda.
5: Więc to już w wiek dojrzały wchodzimy. Chociaż ubyło nam patronów, ale myślę, że jakość patronów zostanie. Ja z kapitana teraz już podnoszę się na komandora już z małżonką, także...
4: Dziękujemy bardzo.
5: To jest moje zobowiązanie już tutaj takie osobiste od dawna i jak tylko mogę wspieram radio. Natomiast chciałbym kilka ogłoszeń takich, żeby do serca przyszło naszym słuchaczom. Ja wszędzie jak robię ogłoszenia, przepytuję, kto przyszedł. I więc no, jesteśmy bardzo ofiarni jako słuchacze, bo na sprawy pani Urszulki i księdza Michała to zawsze 3-4 osoby z radia się zgłasza. Bo ja przepytuję, mówimy tam różaniec, jak wiecie, o 9:00 zaczynamy, o 9:30-40 już idziemy po przepustki do sądu, ale właśnie przed sądem mamy czas jeszcze właśnie porozmawiać, czy z panią Urszulą, czy z innymi, panią Karoliną, z księdzem Michałem. Teraz nie będzie raczej chyba księdza Michała, nie wiem na pewno, ale nie jest potrzebny, ponieważ na tej sprawie będzie prokurator zadawał, oskarżyciel będzie zadawał pytania. Były już 3 sesje spraw, na których zeznawała pani Urszula i ona nie zostawiła suchej nitki na sądzie i na prokuratorach, na oskarżycielach. No będzie to na pewno bardzo ciekawe spotkanie i ciekawe, zobaczymy jak oni wybrną, bo na miejscu ludzi honoru to ja to bym sobie strzelił w głowę, tak jak oficerowie przedwojenni robili, gdybym był w takiej sytuacji postawiony, bo to czarno na białym udowodnione wszystkie przekręty prokuratury.
4: Ale absolutnie, no ale nie możemy oczywiście
5: tak,
4: takich
5: nie rzeczy, sądzę, nie sądzę.
4: I natomiast nikomu tego nie życzymy.
5: Tak,
4: absolutnie.
5: Nie, no nie życzymy, aczkolwiek...
4: Nie życzymy i kropka.
5: Jestem mężczyzną, inaczej patrzę na świat troszkę, Jaśmino. Druga sprawa, którą chciałbym najbardziej na sercu zapraszać, choć na godzinę, na dwie, do miasteczka Gniewu przy Ogrodzie Botanicznym. Można iść na spacer, zobaczyć jak remontują od 2 lat pomnik Chopina, że to jest wszystko w lesie. No chyba Kraków w Warszawie powinien się powtórzyć, bo sami widzimy jako warszawiacy, że robi się z centrum Marszałkowskiej las, prawda? Tnie się metrowy beton na Marszałkowskiej i strażacy mówią, a jak my pojedziemy, jak będzie korek, prawda, do wypadku? Ja mam znajomych strażaków, którzy są oburzeni, bo sadzi się co parę metrów drzewa, sprowadzane z Niemiec po 12 tysięcy złotych, no. Kochani, gdzie my jesteśmy? Musimy dojrzeć jako społeczność chyba do referendum, żeby Kraków był nam wzorem. Ostatnie ogłoszenie.
4: Jest też dużo głosów, którym się bardzo ta zieleń podoba w centrum
5: no,
4: miasta.
5: To mnie też się podoba zieleń, ale bezpieczeństwo, prawda, ale już wykonana praca metrowe, betony skuwane, no to jakie to są koszty i kto ma trochę wyobraźni technicznej to i myśli, to po prostu nie popiera takich czynów. Miasto jest dlatego, żeby funkcjonowało doskonale. I ostatnia sprawa, no to zaproszenie do miasteczka, to naprawdę na sercu niech leży każdemu słuchaczowi, żeby się chociaż raz pojawić w tym miasteczku. No i ostatnia sprawa to 21:30 zbieramy się na Rakowieckiej pod Muzeum Bramą, bo jest godzina zamordowania rotmistrza Pileckiego, 21:45. Także tam odmówimy modlitwę, będzie prawdopodobnie Zosia Pilecka, będą przyjaciele pani Marii Pileckiej, do których też mam zaszczyt i honor się zaliczać jako wychowanek jej. Także zapraszam wszystkich słuchaczy.
4: Takie i zaproszenia i takie
5: bardzo dziękuję ci za głos, Jaśmino, i
4: pan Bogumił
5: dobrego
4: Tomasiewicz,
5: dnia, rycerz. Kochani, wszyscy słuchacze nasi. No i w sobotę widzimy się na mszy świętej o 10:00.
4: Tak, zapraszamy.
5: Będę grał Stosią utwory.
4: O, wspaniale, Stosią Bartyś.
5: Czyli Orkiestra Radia Wnet będzie grała.
4: A, to na pewno będzie piękny koncert. Tak. Oczywiście wszystkich naszych słuchaczy zapraszamy. 17 urodziny. Pan tak ładnie powiedział, że wkraczamy już w wiek dorosły, w 18-lecie. Pan Bogumił Tomasiewicz, rycerz Jana Pawła II. 16:50, drodzy Państwo. Popołudnie w Radiu Wnet trwa. Za kilka chwil porozmawiamy z doktorem Józefem Orłem, ale zanim ta rozmowa, to jeszcze trochę dobrej muzyki, a Red Hot Chili Peppers.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Opublikowano pierwszą encyklikę Leona XIV, nosi ona tytuł Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia z logiki dominacji, mówił papież, który osobiście zaprezentował dokument. Prefekt Dykasterii Nauki Wiary przypomniał, że nowa encyklika stawia fundamentalne pytania dotyczące ludzkiego sumienia. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu.
3: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia encyklika Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji.
2: W Watykanie zaprezentowano dziś pierwszą encyklikę Leona XIV. Liczący 245 punktów dokument zaprasza do refleksji nad człowiekiem i jego godnością w perspektywie społecznej nauki Kościoła i cyfrowego postępu, który bardzo szybko wpływa na kształt współczesnego świata.
4: Tytuł encykliki Magnifica Humanitas tradycyjnie pochodzi od jej pierwszych słów. Ojciec Święty pisze we wstępie, że wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru. Wznieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem. Leon XIV zaprasza do wspólnego rozeznawania rzeczy nowych, podobnie jak 135 lat temu uczynił to Leon XIII w encyklice Rerum Novarum w obliczu rewolucji gospodarczej.
2: Encyklika dostępna jest na stronach watykańskich, także w polskim tłumaczeniu, w wersji tekstowej i jako audiobook. Papież osobiście wziął udział w prezentacji encykliki, która odbyła się dziś w Watykanie. Komentując ją, podkreślił, że powstała ona ze słuchania zarówno ekspertów, polityków, zwykłych ludzi, jak i tych, których głos jest we współczesnym świecie pomijany.
5: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas.
4: Z tego słuchania dojrzewało niepokojące przekonanie wyrażone w Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga rozbrojenia. To mocne słowo, wiem, ale wybrałem je celowo, ponieważ ta chwila wymaga słów, które potrafią przyciągnąć uwagę, obudzić sumienia i wskazać ludzkości drogi naprzód. Kościół od dawna działa na rzecz rozbrojenia nuklearnego, mając świadomość, że każda wielka techniczna potęga może wpływać na życie ludzi i dlatego musi jej towarzyszyć odpowiednia ocena moralna oraz kontrola publiczna. W podobnym sensie sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, uwolnienia od logiki, która czyni z niej narzędzie dominacji, wykluczenia lub śmierci. Podobnie jak energia jądrowa, musi ona służyć wszystkim i dobru wspólnemu. Decyzje dotyczące technologii nie mogą nigdy być oddzielone od sumienia i odpowiedzialności.
2: Wspólnie z Leonem XIV encyklikę zaprezentowali eksperci i papiescy współpracownicy, m.in. watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin i prefekt Dykasterii Nauki Wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
4: Kardynał Fernandez podkreślił m.in., że papieski dokument, który ze swej natury jest tekstem teologicznym, stawia ważne pytania dotyczące sumienia człowieka, które każdy powinien sobie zadać w czasach, w których panuje pokusa stworzenia narzędzi przewyższających człowieka. Czy chcę być częścią ludzkości zamkniętej w sobie, pustej i obojętnej, czy też należeć do wspaniałej ludzkości wymarzonej przez Boga i stawać się w pełni sobą poprzez przyjaźń z Panem?
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
11: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców.
9: Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
11: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Jan Kochanowski na zdrowie. Ślachetne zdrowie, nikt się nie dowie. Jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic nad zdrowie. Ani lepszego, ani droższego, bo dobre mienie, perły, kamienie, także wiek młody i dar urody, miejsca wysokie, władze szerokie, dobre są. Ale gdy zdrowia wcale, gdzie nie masz siły i świat nie miły, klinocie drogi, mój dom ubogi, oddany tobie, ulubuj sobie.
0: 17 piętro.
2: Popołudnie Wnet.
3: 17.06, drodzy Państwo, na zegarach, a ten głos, który słyszą Państwo w tle, zaraz usłyszycie Państwo już wyraźnie. Jest to głos naszego gościa, dr Józef Orzeł. To można powiedzieć już cyklicznie w popołudniu w Radiu Wnet. To będzie program, który rozpoczęliśmy tak naprawdę już tydzień temu, który będzie pojawiał się zawsze o godzinie 17 na naszej antenie. On będzie poświęcony Trójmorzu, Międzymorzu, szerokie inicjatywy. Tak naprawdę on będzie poświęcony strategii Polski. Dr Józef Orzeł to oczywiście współzałożyciel i prezes klubu Ronina. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Jaśmino. Dzień dobry Państwu.
3: No dobrze, więc w takim razie zacznijmy może najpierw od zeszłotygodniowych ćwiczeń jądrowych. Białoruś wspólnie z Rosją. Pan Marek Budzisz mówi, że były to swego rodzaju ćwiczenia prowokacyjne, ale Kijów musi albo powinien spodziewać się być może uderzenia też właśnie z tej strony frontu. Jak my mamy to rozumieć?
4: Ja trochę inaczej Marka zrozumiałem, że te ćwiczenia to była przyspieszona reakcja, ponieważ takie ćwiczenia miały być na jesieni, na działania Ameryki, przyciągania do siebie Białorusi razem z tym Łukaszenką. I Ruskie musiały coś z tym zrobić, bo tak nie może być. Dla nich Białoruś i Ukraina to są dwa niezbędne dodatki do imperium. Każdy w innej sprawie. Ukraina to jest niedoceniane. To nie tylko są jakieś zasoby naturalne, których podobno jest dużo, piękne ziemie, jak mówi kolega prezydent Ameryki, Czarnoziem, najlepszy na świecie chyba, ale i nie tylko te tam kiedyś 50 milionów, w tej chwili być może 25 milionów ludzi, ale tak się zawsze mówiło w Rosji, że armia rosyjska, czy radziecka, czy carska, czy jakakolwiek, silna jest Ukraińcami. Mhm. Ich tam niedużo musi być, to 10, 20, 30% w jednostce, ale to oni nadają ton. Krótko mówiąc, nie chodzi tylko o to, że Rosja swoje miejsce urodzin upatruje w Świętej Rusi Kijowskiej, ale też Ukraińcy są chyba najbardziej przedsiębiorczy, inteligentni, zdeterminowani, odważni i w ogóle same zalety w porównaniu z ruskim wojskiem. I bez Ukrainy nie ma Rosji, ale bez Białorusi nie ma wojny, ponieważ ona jest wyjściem na Europę. Ukraina też, tylko najpierw trzeba ją zdobyć, a to już robi się trudne. A Białoruś była dużo łatwiejsza do zdobycia, bo grali sobie pomiędzy Łukaszenką a oporem Białorusinów wobec dyktatury i będą się tej Białorusi trzymali, a właśnie dlatego Amerykanie będą o Białoruś zabiegali lepiej, mocniej niż Europa i niż my.
3: To ja tylko tak najpierw się odniosę do tej pierwszej części, dlaczego o prowokacyjnych. Tak pan Marek Budzisz napisał, że prowokacyjne, bo chyba chodziło o skalę, o to, że one były tak duże.
4: Pokazanie broni atomowej,
3: tak,
4: ale
3: niezapowiedziane. Ale teraz nawiązując do tego, o czym ty mówisz, Białoruś i też ta opozycja na Białorusi, pytanie, co by się wydarzyło w przypadku tej opozycji, no także tak wiele z tych osób przecież znajduje się obecnie w Polsce, począwszy od dziennikarzy.
4: A druga część w więzieniach.
3: No to jeżeli by się okazało, że no na taki układ poszedłby tak, że no, nie wiem, prezydent Trump, to co by było z tymi ludźmi? Co by, jaka w ogóle przyszłość tej białoruskiej opozycji?
4: To wiesz, pytasz o drobny fragment układanki dla Trumpa, czy dla Ameryki.
3: No zdaję sobie sprawę, że nie najważniejszy, ta. Ale z naszej
4: dla
3: perspektywy to...
4: Też chyba nie. Dla niego kluczowe jest to, żeby wyciągnąć tę Białoruś z tej strategii imperialnej Rosji. Jeżeli by ona stała się, no przecież nie zachodnia, nie demokratyczna, w ogóle nie o to chodzi. Tylko nie byłaby miejscem, którego Rosjanie mogliby atakować, bo przecież z Białorusi zaatakowali, to było jedno z miejsc ataku na Ukrainę. Zaatakowali z trzech stron, z północy, z Białorusi. To wtedy Rosja zwinęłaby się do takiego podmiotu, który nie ma łatwego wejścia na Europę i nie bardzo może jej grozić w związku z tym. Więc to też powinien być nasz interes. Jeżeli Ameryka popiera, ale trochę za mało, to co ja nazywam Międzymorzem, czyli taki ewentualny przyszły blok obronny przeciw Rosji, od Grenlandii, czy od Skandynawii, po Turcję, czy po Rumunię, czy po Grecję, ale w razie zajmujący kilka mórz, interesujący się i operujący na kilku morzach, od północnego Bałtyku, Morza Czarnego, Adriatyku, czy nawet Morza Śródziemnego, to zamknęłoby Rosji drogę na zachód. Wtedy Rosja, która żyje wyłącznie z imperializmu, bo nie umie inaczej, przynajmniej od 300-400 lat, to musiałaby, nie może iść na wschód, bo tam są Chiny, które są dużo potężniejsze, musiałaby iść na południe, a takie Międzymorze by tą drogę na południe też zamknęło. Oczywiście zostaje droga przez 5 państw Środkowej Azji, te Kazachstany, Kirgistany, Uzbekistany i tak dalej, ale one po pierwsze kolaborują z Chinami, żeby być bezpieczne. Po drugie, jakoś współpracują z Ameryką i z Niemcami, żeby być bezpieczne, to te kraje znowu z Rosji zamykają przestrzeń. Więc wtedy Rosji albo by się musiała ugotować od wewnątrz, albo po prostu przestać być imperialistyczna. Więc to pokazuje, że ten Trump to nie jest żaden głupol, ani nie jest chaotyczny, tak jak tam krytycy czy wrogowie mówią, tylko facet realizuje w trochę zabawny czasem sposób, nieprzewidziany, bardzo egotyczny, ale realizuje strategię skierowaną przeciwko Rosji. Przecież na przykład jak Trump załatwił Rosji kontakt czy współpracę z tymi 5 krajami Środkowej Azji. Tam jest dużo konfliktów wewnętrznych. On zaprosił Trump prezydentów do Waszyngtonu, podpisał z nimi układ o współpracy i Rosja się skończyła. I dlatego też Rosja wspomina czasem o tym, że może by tam sobie coś odbiła siłą, bo pokojowo się nie da. I mówię o tym, że Kazachstanowi chętnie by pokazała, albo Azerbejdżanowi, gdzie raki zimują. Ale to są takie groźby po Ukrainie coraz mniej zębne.
3: To muszę tutaj na moment o coś dopytać. No bo jeżeli jest tak, a już... Któryś raz i też nie
4: odpowiedziałem jedyny. Na pytanie.
3: Tak, to zaraz jeszcze odpowiesz, ale bo już któryś raz słyszymy tutaj też na antenie Radia Wnet, że tak naprawdę prezydent Trump realizuje krok po kroku strategię,
4: dość
3: która
4: zabawny,
3: się broni.
4: Tak, tylko dziwny, niepoważny sposób.
3: No właśnie, to dlaczego ten dziwny, niepoważny sposób? No gdzie jest w tym sens? No bo to trochę to jednak podważa. Jakby,
4: jasne.
3: No, prawda? Jest tak, że dzisiaj słyszymy o kolejne 5000 żołnierzy, a wszyscy już mówią, hola, poczekajmy, bo jutro
4: ciekawe.
3: Mu się to zmieni.
4: Jemu się nic nie zmieni, bo do tego koniecznie trzeba wrócić. Te komunikaty nie tylko od niego, bo i od Hekseta, i od Rubio, one są tak sformułowane, żebyśmy nie wiedzieli, o co chodzi, bo o to chodzi właśnie, żebyśmy nie wiedzieli. I to jest dość bezczelne, mówiąc, albo sprytne, jak to woli. Chodzi o to, żeby tak podzielić, i o to Ameryce chodzi cały czas, żeby tak podzielić Europejczyków, żeby oni stawali się partnerami bilateralnymi, czyli każdy kraj z Ameryką, a nie Unia Europejska czy Europejskie NATO kontra, czy razem z Ameryką, bo wtedy się gorzej rozmawia, bo wtedy te kraje, czy taki związek ma dużo większą siłę. On chce je porozdzielać. I już tak się stało, że ten komunikat o tych 5000 żołnierzy, co to nie bardzo wiadomo, czy to w Polsce będzie potem 5, czy 6, czy 11, czy 15 tysięcy. I o to im chodziło, bo to już na spotkaniu ostatnim ministrów spraw zagranicznych NATO, europejskich, spowodowało łomot. Oni tam zaczęli warczeć na siebie, ponieważ czują, że ich Ameryka rozgrywa i nie wiedzą teraz, komu Ameryka jakieś ciastko zabierze, a komu te samo ciastko da. I już wobec między Niemcami a Polską się na pewno pogotowało, bo Niemcy są źli na to, bo czują, że te 5 tysięcy tu przyjdzie. Najprościej, znaczy niedużo wiemy, ale jedną rzecz wiemy na pewno. Otóż Amerykanie mieli w Europie z tej środkowej 4 brygady pancerne i mają być 3, czyli 5 tysięcy znika. To najprościej, jeżeli 4 tysiące od nas rotacyjnych nie przyjedzie do Polski, a dadzą nam 5 tysięcy z Niemiec, to wygląda na najbardziej poważną rozgrywkę. Przy czym nie jest tak, że ta ekipa Trumpa jest absolutnie zjednoczona w tej sprawie, gra jeden tekst i tak dalej, bo też Trump na tę nieobliczalność, niepewność i dwuznaczność gra wewnątrz swojej ekipy. Ja już o tym mówiłem, że słychać z Waszyngtonu, że i wiceminister Colby wojny nie jest w dobrej relacji z ministrem Hexetem wojny, a dawniej obrony, ale że i Hexet nie jest dobrze widziany w Białym Domu z różnych powodów, bo to specjalnie, to jest po prostu nominat Trumpa, więc można go wziąć, można go wyrzucić, w ogóle to nic nie kosztuje. Natomiast na kogoś trzeba będzie w razie czego zwalić winę za to, że nie bardzo idzie wojna z Iranem. No to się zwali na ministra wojny, no to najprostsze.
3: To skoro już, to może tak, nie będziemy tak skakali po temacie.
4: Skacz, ludzie lubią.
3: Tak? No dobrze, no to ten Bliski Wschód i Iran, bo cały czas słyszymy, prawda, mamy komunikaty z Białego Domu, że udało się wynegocjować ten
4: nic
3: pokój.
4: Się nie udało.
3: No właśnie, ale jak ten pokój ma wyglądać? Bo znowu z Iranu są zupełnie inne komunikaty.
4: Jaki jest mowa pokój ma być, to nikt nie ma zielonego pojęcia, bo tam wcale się o pokoju nie rozmawia. Tam się rozmawia o rozejmie na 60 dni, w którym obie strony, Ameryka i Iran, mają ustąpić. To znaczy, Iran ma odblokować Ormuz, to by znaczyło, że Amerykanie mają odblokować to, co blokują tych Irańczyków w Cieśninie Ormuz, czyli handel ropą i gazem miałby być z powrotem wolny, ale na przykład niejasne jest, czy Iran będzie mógł pobierać opłaty za to, czy nie, bo Iran bardzo chce, no bo przecież został
3: zniszczony. Myślę, że też Iran tego nie może odpuścić, bo to jest jego główna karta.
4: Myślę, że nie. Ja myślę, że główną kartą przetargową jest przedsiębiorczość Irańczyków. I tak jak ja już mówiłem od dawna, czekajta chłopaki i dziewczynki, niech się ta wojna skończy i zobaczycie, jak szybko Irańczycy odbudują swój biznes. Biznes ten normalny i ten biznes ropa, gaz. I chyba wiadomości sprzed 2-3 dni są takie. Przemysł zbrojeniowy Iranu, ten wybombardowany do cna, szybko się odbudowuje i za chwilę Irańczycy wrócą do produkcji szachedów. Bo została przerwana ta produkcja, bo wszystkie fabryki zostały zbombardowane. Więc to nie jest tak, że Iran nie ma ukrytych zasobów, których najwyraźniej Amerykanie nie docenili. Ma. I dla Iranu pokój będzie bardzo świetnym czasem, jeśli Amerykanie nie będą im wisieć nad głową i jeśli oni uratują możliwość modernizacji także w sferze atomowej, czyli jeżeli wynegocjują, że to co było, czyli status quo.
3: No właśnie,
4: że mogą się rozwijać, jeśli chodzi o atom, w celach badań pokojowych, naukowych, energetycznych, a nie zbrojeniowych.
3: To wtedy,
4: a jak się to ma, to rok czasu i spokojnie można bombę zbudować.
3: I wtedy cały ten teraz jakby nowy konflikt, ta nowa odsłona konfliktu bliskowschodniego wystawiłaby jaką laurkę prezydentowi Trumpowi? No ona by oznaczała, że chyba jakiś rodzaj słabości Ameryki na Bliskim Wschodzie.
4: Z jednej strony to, co chcieli zbombardować, zbombardowali. To, co chcieli zniszczyć, zniszczyli. Kogo chcieli zabić, zabili. Nawet bym powiedział z naddatkiem. i się okazało, że to reżimu nie przewraca. Co to oznacza? Że wywiad, nie, też źle, bo chciałem powiedzieć, że wywiad amerykański źle ocenił spoistość tego reżimu. Ale jednak słyszymy, że byli generałowie, którzy mówili Trumpowi, tak nie będzie jak myślisz. Zbombardujesz, wszystko ci się uda, ale reżim wcale nie upadnie. Wcale to, że się zabija tych głównych ajatollahów, wcale nie znaczy, że oni stracą władzę. Wcale nie znaczy, że stracą swoją siłę policyjną do terroryzowania ludności, czyli ten korpus strażników, on się świetnie trzyma i czasem sobie jeszcze wysyła jakieś łódeczki czy rakiety na cieśninę Ormus, żeby sobie do kogoś postrzelały, raczej tylko po to, żeby pokazać, że jeszcze żyją. I tego Trump nie docenił. I tu jest kwestia właśnie jego egotyzmu i nastawienia na relacje bezpośrednie dwuosobowe. On ma taką relację z Netanyahu, który potrafił mu wmówić rzeczy nieprawdziwe i co więcej, jestem przekonany, że Netanyahu wiedział o tym, czym to się skończy. Właśnie on wiedział, bo wywiad izraelski miał niesamowicie opanowane...
3: No i to było po prostu na rękę.
4: Oczywiście, bo jaki jest cel? Gdyby to było tak, że ten szybki atak, zabicie tam połowy kierownictwa Iranu spowoduje upadek reżimu i jakąś nową władzę, to Amerykanie powiedzieli, to dziękujemy bardzo, zrobiliśmy swoje, wychodzimy i zostawiliby ten Izrael sam na sam z tymi krajami arabskimi. A jak wojna się przedłuża, to Amerykanie tam są i cały czas wyręczają Izrael w roli strażnika bezpieczeństwa Izraela. To nie znaczy, że tam rakiety nie latają i czasem ludzie nie giną, ale strategicznie na razie o bezpieczeństwo Izraela dba Ameryka. O to Netanyahu chodziło. To jest sprytny
3: gość.
4: A to jest słabość właśnie Trumpa, że on się daje przekonać, namówić czasami ludziom, którzy mają inne interesy, inne intencje niż Ameryka.
3: No właśnie, na pewno Izrael ma taką wielką strategię, ją po prostu realizuje. Jakim kosztem to już można wszystko, ale trzeba mu oddać, że robi to konsekwentnie i ponosi też tego koszty, nawet takie wizerunkowe, ostatnio bardzo głośne.
4: Znaczy głównie, i to bym powiedział, wiesz, że wizerunkowe to za mało, to jest państwo, które zmierza do stania się państwem, a może już jest imperialistycznym, nie liczącym się zupełnie z życiem ludzi, sąsiadów Izraela, państw, które otaczają. I tam Izrael jest główną albo jedyną wartością, a ta reszta jest kompletnie nieważna, czy ich się zabija, czy nie. Czy dzieci, czy kobiety, czy starców, to jest mało ważne. Cel jest jeden. I najstraszniejsze jest to, że w wyniku wojny coraz więcej Izraelczyków zaczyna myśleć tak jak Netanyahu, zaczyna popierać taką linię. I naprawdę oni się stają takim państwem imperialnym jak Rosja. I nie powiem, że jak Iran, bo właśnie w Iranie się okazało, że większość społeczeństwa jest przeciwko tej władzy, ale to coś jak Rosja. I to bardzo, bardzo niedobrze dla Izraela, to się kiedyś źle skończy dla nich.
3: To się może kiedyś źle skończyć, ale znowu druga strona mogłaby powiedzieć i zadać pytanie, czy Izrael mógłby prowadzić inną politykę i przetrwać w takiej konfiguracji.
4: No właśnie, przed Netanyahu to wydawałoby się, że to jest możliwe. Ale Netanyahu sprowadził Izrael na ścieżkę wyłącznie wojenną. Właśnie też po to, żeby nie było możliwości współpracy takiej partnerskiej z innymi krajami. Bo równocześnie Ameryka bardzo sprytnie próbuje ułożyć z Izraelem, za Izrael, relacje z głównymi państwami arabskimi za cenę nieatakowania ich przez Izrael. I to się nazywają, zawarte za pierwszego Trumpa, porozumienia abrahamowe, które załatwił zięć Kushner, zięć Trumpa, z dwoma państwami, chyba z Egiptem i z Jordanią. Teraz jeszcze dwa państwa, chyba Maroko i Sudan, podpisały. A teraz Trump chyba wczoraj powiedział, że warunkiem pokoju na Bliskim Wschodzie, po skończonej wojnie z Iranem będzie to, żeby wszystkie państwa, a najlepiej jeszcze Iran, zawarły z Izraelem te porozumienia abrahamowe, czyli uznanie granic, suwerenności, nieczepiania się, niezaczepiania, bez konfliktów i tak dalej, co na pewno będzie korzystne dla Izraela i na pewno Izrael będzie mógł z Palestyńczykami robić co chce. Znowuż. I to jest to fatalne. I nie to, że niezrozumiałe. Wydaje się, że niezgodne z interesem Ameryki jest prowadzenie takiej polityki proizraelskiej w tak wysokim stopniu uwzględniającej prawie albo tylko interesy izraelskie, ale trzeba pamiętać, bo tu ludzie naiwnie myślą, że to w Stanach lobby żydowskie jest takie silne. Nie. Tam jest drugie lobby, jeszcze silniejsze, jeśli chodzi o prawo głosu, czyli ważne w wyborach. Lobby żydowskie nie jest tak liczne i w wyborach tak specjalnie się nie liczy. Liczy się na co dzień, bo jest bogate i jest obecne we wszystkich ważnych instytucjach. Natomiast liczy się tam około 60 milionów ewangelikanów, chrześcijan, którzy czytają Pismo Święte literalnie, po prostu wierzą we wszystko i chcą robić wszystko tak, jak jest napisane. I to szczególnie w Starym Testamencie.
3: I są wyborcami po prostu, więc jest to kapitał polityczny.
4: I raczej
3: polityczny.
4: Głosują trzeba... na republikanów.
3: I tutaj można się doszukiwać.
4: I się nazywa syjonistami chrześcijańskimi.
3: Bardzo ciekawe to o czym rozmawiamy, ale teraz jeszcze na moment może wróćmy do tych wojsk amerykańskich i tutaj do nas, bo to też audycja Międzymorza. Chociaż to też jak tłumaczymy w taki sposób politykę amerykańską, to możemy sobie pewne rzeczy wytłumaczyć i u nas, więc to jest wszystko powiązane, no ale dzisiaj słyszymy tak te wojska amerykańskie, jakie faktycznie to ma znaczenie. Gdzieś wczoraj też przeczytałam wypowiedź jednego z generałów NATO, nie pamiętam już teraz nazwiska, ale on powiedział wprost, że oczywiście Rosja nie ma teraz takich zasobów, aby prowadzić kolejną wielką wojnę z NATO, ale najprawdopodobniej uderzy na jedno z państw członkowskich i to się wydarzy szybko.
4: Tu są dwie kwestie. Pierwsze, żeby pokazać słabość NATO europejskiego bez amerykańskiej armii lądowej, to nie potrzeba żadnych zagonów czołgowych. Tam wystarczy, nie wiem, 20 czołgów wjechać na Łotwie, w Narwie do trzech wiosek i powiedzieć, mamy wasze wioski i co nam zrobicie. I wtedy się okaże, że armia łotewska, która nawet gdyby chciała skontrować, wyzwolić te tereny, to im NATO, Bruksela i kwatera główna NATO nie pozwolą, bo będą chciały uniknąć wojny, dużej wojny.
3: Bo Narwa to już o estońskiej Narwie.
4: Przepraszam,
3: nie ma
4: właśnie.
3: Problemu, bo to...
4: Mówię o estońskiej. Części, w której przygranicznej z Rosją, w której chyba 90% ludności mówi po rosyjsku.
3: Mówi po rosyjsku.
4: Co wcale nie znaczy, że chcieliby być obywatelami Rosji.
3: Nie chcą być obywatelami, ale ja mogę tak z pierwszej ręki, to w ramach ciekawostek rozmawiałam z mieszkańcami, no po prostu z przedstawicielami od młodego pokolenia, starszego. Oni bardzo bronili Władimira Putina i bronili Rosji. A jak się dopytywałam, to skoro tak dobrze jest tej Rosji, to dlaczego nie przejdziecie na drugą stronę Iwanogorod i nie mieszkacie tam? No
4: bo
3: tutaj
4: to
3: już to jest lepiej. Ale jednocześnie jakby imperialnej Rosji i to było akurat tak świeżo po tym ludobójstwie w Buczy. I to nie było...
4: Ważna chwila.
3: Tak, więc to jest duży
4: to
3: problem.
4: To bardziej pesymistycznie na to patrzysz. Ale czyli tam być może armia estońska nawet by nie była w stanie zareagować.
3: Jest przy takie ryzyko, myślę, że tak.
4: W stosunku ludności miejscowej, neutralnym powiedzmy, ale na pewno niepatriotycznym, ale na pewno okazałoby się, że NATO nie ma 15-20 tysięcy żołnierzy do wyjścia do walki natychmiast. I jak się okaże, że to trwa miesiąc, bo tyle tak zwana szpica, która chyba liczy 15 tysięcy, tak najbardziej przygotowane do walki oddziały natowskie, europejskie, potrzebują 3-4 tygodni na wejście do walki. Ja już nie mówię o transporcie, który nie jest najlepszy i nie zbudowano specjalnych linii kolejowych z dużej szybkości i tak
3: także
4: dalej.
3: U nas.
4: Dokładnie, tak jak teraz Via Carpatia, Tusk przestał budować. Jedyna linia, która idzie, która by szła przez Bieszczady, bo tam nic nie idzie, kolejowo. Więc druga część odpowiedzi jest taka. Otóż Rosja nie tylko nie musi użyć dużych jednostek, ale ponieważ najwyraźniej zaczyna, chyba tak sobie można powiedzieć, przegrywać wojnę z Ukrainą, to nie znaczy, że Ukraińcy ich pogonią z powrotem, ale to znaczy, że linia przestała się przesuwać w kierunku zachodnim, linia frontu. To znaczy, że w kwietniu, nie ma jeszcze majowych danych, w kwietniu Ukraińcy odbili więcej terenów niż Rosjanie zdobyli. Rosjanie tracą już tylu żołnierzy, że nie są w stanie ich uzupełnić tymi naborami rekruckimi, ochotniczymi. I ta przewaga pod każdym prawie względem przesuwa się na stronę Ukrainy, więc jeżeli Rosja chce zachować swoją potęgę wtrącania się w sprawy europejskie, bo po to napadło na Ukrainę właśnie, żeby móc dyktować Europie warunki przyszłego bezpieczeństwa, układu sił i wymiany handlowej i tak dalej, to muszą coś dodatkowego zrobić. Pytanie, czy się na to odważą, bo jeżeli popatrzą na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to lekcja jest taka. Wielkie mocarstwo z dużym sojusznikiem Izraelem militarnym napadają na państwo dużo słabsze i wojna po 2 miesiącach trwa nadal. Mhm. Więc wcale to nie znaczy, jak wejdą 20 czołgów do 3 wioski estońskie, że to...
3: Że to będzie taka prosta sprawa.
4: Zaczną się negocjacje i oni uzyskają to, co chcieli w 2021 roku dodać. Dlatego trzeba budować ten blok militarny Międzymorza, skoordynować działania armii, przemysłu zbrojeniowego i stety czy niestety w porozumieniu z armią czy z państwem ukraińskim, bo jedyna armia lądowa, która nadaje się do walki z dniem wejścia po prostu, od razu może wejść do walki, w dodatku to lubi.
3: To jest ukraińska armia i o tym będziemy w szczegółach też rozmawiać za tydzień, ale może też o tym, co, jakie konkrety i konkretne kroki już teraz możemy wykonać, aby przybliżyć się chociaż o krok do tej strategii Międzymorza. Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Doktor. A za tydzień chciałem profesora Tomasza Grossę doprosić do nas.
3: Zapraszamy bardzo serdecznie, a może nawet porozmawiacie sobie po prostu wy panowie i to będzie bardzo wartościowe.
4: Z tobą jest przyjemnie.
3: Bardzo dziękuję. Doktor Józef Orzeł. Drodzy państwo, 17.32, jak Pilarek wchodzi już do studia. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Szymon Chrystianus zrealizował nasz program. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Popołudnie wnet. www.wnet.fm. Brawo, Dajnia.
5: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, a moim Państwa gościem jest dzisiaj pan prokurator Andrzej Golec. Dzień dobry Panie prokuratorze.
6: Witam Panie redaktorze, witam Państwa.
5: To jednak mimo wszystko poproszę Pana o komentarz, bo to jest świeży news. Co prawda na to się nie umawialiśmy na tą rozmowę, ale prezydent wybrał na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego pana sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Pana komentarz jako prokuratora, który chodzi do Sądu Najwyższego?
6: To jest decyzja pana prezydenta leżąca w granicach jego kompetencji i prerogatyw, więc ja tutaj jakby no nie chcę tego komentować, no bo to no cóż to można komentować? Mamy nowego prezesa, znanego mi skądinąd z ławy, że tak powiem, sądowej, w sali sądowej, albowiem brałem też udział w sprawie, biorę udział w sprawach lustracyjnych, obsadzam wokandy w Sądzie Najwyższym. I raz czy dwa razy miałem do czynienia z panem sędzią jako osobą, która rozstrzygała te kwestie przed sądem właśnie najwyższym.
5: Mm-hmm. No piłem oczywiście właśnie do pana doświadczenia w sądzie w sprawach lustracyjnych i tego głośnego sporu rozpoczętego przez Sławomira Cenckiewicza dotyczącego sprawy Wałęsy.
6: Ale, no to... Ja powiem tak, no sprawa Wałęsy miała miejsce, jak wszyscy dobrze wiemy, w 2000 roku. To jest praktycznie pierwszy czy drugi rok funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej. Wówczas funkcje lustracyjne jeszcze nie było biura lustracyjnego, które dopiero powstało na mocy nowej ustawy lustracyjnej z 2006 roku, a biuro swoją działalność rozpoczęło w 2007. I ja wtedy też rozpocząłem swoją działalność lustracyjną jako naczelnik oddziałowego biura lustracyjnego w Gdańsku. I powiem tak, no sprawy, jeżeli chodzi o kwestie związane ze sprawami tak zwanymi lustracyjnymi, sprawami nazwijmy to prezydenckimi, one się odbywają w sumie w bardzo innych okolicznościach, nazwijmy to procesowych, albowiem taka sprawa no nie trwa tyle, co na przykład taka zwykła sprawa lustracyjna, która jest poprzedzona czynnościami przygotowującymi postępowanie lustracyjne, które potrafią trwać wiele miesięcy, gdzie się przeprowadza bardzo szerokie i rozbudowane kwerendy, przesłuchuje się świadków w toku tego postępowania, powołuje biegłych, no, przede wszystkim z zakresu badania pisma ręcznego, czyli nie grafologicznych, jak to się często błędnie mówi, tylko grafoskopijnych, tak? No to tak już na marginesie. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy, to są sprawy, które się odbywają w sposób ekspresowy, można powiedzieć, taki tryb, przyspieszony tryb lustracyjny. One w pierwszej instancji trwają chyba 14 dni, ale dobrze pamiętam, a w drugiej 7. Także sędzia tak naprawdę, kiedy uzyska oświadczenie lustracyjne, materiały z Państwowej Komisji, znaczy sąd lustracyjny, który uzyskuje takie materiały, on ma bardzo mało czasu na to, żeby te wszystkie materiały przeanalizować. To też nie można tutaj mówić o takich samych długich przewodach sądowych, które są udziałem biura lustracyjnego i sądów orzekających w sprawach lustracyjnych, jak to ma miejsce obecnie, albo też jak to miało w czasach w 2000 roku, kiedy rzecznik interesu publicznego, nieodżałowany pan sędzia Niezieński, prowadził te sprawy, miały miejsce. Także powiem tak, no i ta sprawa, jak myślę, że też inne sprawy lustracyjne prezydenckie, no trochę, nazwijmy to tak, materiał dowodowy, jaki był, taki był, natomiast ja tutaj nie chcę ani bronić sędziego, ani go oskarżać. Natomiast mówię, każdy sędzia rozstrzyga materiał taki materiał, jaki mu jest dostarczony. No w 2000 roku, no, mamy dzisiaj 2026 rok, mamy książka SBA Lech Wałęsa, no powstała w 2006 czy 2007 roku. W każdym razie no było to 7 lat już mniej więcej po tym, jak pan profesor Gontarczyk z panem profesorem Cęckiewiczem no zbierali materiały dosyć długo, jak sądzę, do tej książki. No, przeprowadzali szereg kwerend różnego rodzaju zasobach archiwalnych i na tej podstawie opublikowali swoją bestsellerową w mojej ocenie książkę. Natomiast tutaj no, w 2000 roku ja myślę, że to była taka sytuacja, że jeszcze wiele materiałów historycznych, dowodowych zalegało w różnego rodzaju workach. Chciałem tylko zwrócić uwagę o tym, tylko pewnie mało kto wie, ale jakby poszukiwanie różnego rodzaju, czy też katalogowanie materiałów archiwalnych dostarczanych przez służby, które zgodnie z ustawą o IPN-ie winny przekazać się, a potem też ustawie lustracyjnej, w odpowiednim czasie do zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, no to jest proces, to był proces. Ja myślę, że jeszcze może, jeżeli byśmy tak dobrze poszukali, to może gdzieś tam jeszcze w jakichś najniższych, nie wiem, piwnicach, w cudzysłowie oczywiście, mówiąc kolokwialnie, być może są jeszcze jakieś złogi tych materiałów. Druga kwestia to nie zapominajmy, że istniał w owym czasie i przez jeszcze wiele lat zbiór zastrzeżony. No w tym zbiorze zastrzeżonym było bardzo wiele materiałów, który notabene potem, jak już dzięki aktywności pana profesora Cęckiewicza między innymi, ten zbiór zastrzeżony został praktycznie wyeliminowany z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej i wówczas wiele spraw lustracyjnych, które wcześniej no, nie mogły jakby ruszyć z kopyta, czy nawet w ogóle nie wiadomo było prokuratorom, którzy przygotowywali te postępowania o tym, że takie materiały są i co w tych materiałach się znajduje, jaka wiedza i jakie dowody. Także no, powiem tak. Czy pan sędzia Kapiński jest dobrym kandydatem, czy był dobrym kandydatem? Oczywiście wiemy, że ostatnimi czasy no, była jakaś tam narracja medialna związana z tym, że tak powiem, z jego epizodem lustracyjnym Lecha Wałęsy. Niewątpliwie to jest bardzo ważna sprawa naszej historii, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo istotny szczegół, jeżeli chodzi o tak zwane oświadczenie lustracyjne pana Lecha Wałęsy. Otóż od 2007 roku tak naprawdę, zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą lustracyjną, istnieje procedura autolustracji. To znaczy, że pan Lech Wałęsa, jeżeli by chciał poddać się jeszcze raz, nazwijmy to, tej całej procedurze, to osoba, jako osoba pomówiona publicznie, a za taką pewnie niewątpliwie uchodzi, gdyż sam niejednokrotnie pan Wałęsa wspominał o tym, jak był pomawiany, przecież tam tyle spraw było wytaczanych także panu profesorowi Cęckiewiczowi, przez Lecha Wałęsy, notabene wygranymi sprawami przez pana profesora. No pan Lech Wałęsa jako osoba pomówiona ma prawo w każdej chwili, nawet dzisiaj, nawet jutro, złożyć odpowiedni wniosek do sądu lustracyjnego właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania i wówczas jednym z obowiązków będzie wypełnienie oświadczenia lustracyjnego, czyli wówczas musiałby wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania autolustracyjnego wypełnić znowu oświadczenie lustracyjne, czego nie wiem, czy zrobi, pewnie nie zrobi tego do tej pory.
5: Chyba by, panie prokuratorze, musiał, logika nakazywała zaczekać na umorzenie sprawy, która się toczy w prokuraturze okręgowej w Warszawie dotyczącej fałszywych zeznań, tak? Jeśli dobrze pamiętam,
6: ja kwalifikację prawną. Ja uważam, że to jest w ogóle ewenement, bo tam zdaje się był zwrot sprawy do prokuratury.
5: Tak. Sprawa poszła do sądu.
6: Ja uważam, że jeżeli ktoś, nie wiem, podważa wiarygodność i klasę i, nie wiem, wszystko co najlepsze można powiedzieć o Instytucie Zena, który był twórcą opinii grafoskopijnej związanej z materiałami odręcznymi nakreślonymi przez pana prezydenta Wałęsę, no to jeżeli ktoś chce podważyć tą opinię, to chciałem zwrócić uwagę, że podważenie opinii też zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego może mieć tylko miejsce w sytuacji, kiedy ta opinia jest niepełna lub niejasna, tak?
5: Tak. Ja tylko wpadnę słowo.
6: Moim zdaniem nie ma takiej okoliczności, która by wskazywała na to, że ta opinia jest niepełna i niejasna. Pamiętam konferencję prokuratora Pozorskiego w sytuacji, wiadomo, kiedy tam znaleziono te wszystkie teczkę personalną i teczkę pracy, czyli coś, co każdy prokurator lustracyjny uważa za no nie wiem, złote jajo lustracyjne, zniesione przez, że tak powiem, archiwum. No i w tej sytuacji ja znam wiele spraw lustracyjnych, w których z jednej strony nie było takich materiałów aż tak dobrych, a w szczególności jeżeli chodzi o teczkę pracy, zachowały się na przykład tylko teczki personalne osobowych źródeł informacji, a mimo to, mimo tych braku tych materiałów, sądy, oceniając całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, jak to się mówi, a w szczególności ujawnionego wskutek przeprowadzonych czynności procesowych prokuratora jeszcze na etapie przygotowania postępowania lustracyjnego, no wskazywały, że oświadczenie lustracyjne złożone przez te osoby było niezgodne z prawdą. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, bo pan redaktor, mieliśmy mówić o czymś innym, ale pan trafił na mojego konika. Że tak się
5: ale ja tylko wpadnę w słowo, bo słuchacze, być może ja sam ten wątek wrzuciłem prokuratury okręgowej, dosłownie zdanie wyjaśnienia, że chodzi o to, że kiedy tą słynną szafę Kiszczaka odkopano, tak, jakiś nowy materiał dowodowy się znalazł, on został przeanalizowany i stwierdzono, że podpisy są autentyczne, tak, to właśnie jest ta opinia Zena, o której pan prokurator mówił. No i jak gdyby ta wiedza zrzutowana na zeznania Lecha Wałęsy sprawiła, że prokuratora uznała, że to były po prostu fałszywe zeznania, tak?
6: Może i tak. Jeżeli ktoś jest uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie, znaczy może inaczej. Jeżeli kogoś się uprzedza, że ma prawo do złożenia, do odmówienia odpowiedzi na pytania, które mogą go narazić na odpowiedzialność karną lub karną skarbową, to taka osoba ma prawo. Nie znam tej sprawy, przede wszystkim nie widziałem akt. Ale no, z tego, co rozumiem, to właśnie w oparciu o naruszenie tej reguły, nazwijmy procesowej, przedstawiono zarzuty panu Lechowi Wałęsie. No miał prawo nie odpowiedzieć na te pytania. Być może zadano pytania, czy on to podpisał, czy on tego nie podpisał, jakie tam były przesłuchania, to nie znam akt sprawy, więc nie mogę powiedzieć, ale mogę tylko tak powiedzieć na podstawie takich ogólnych, że tak się wyrażę, założeń związanych z procedurą i z odpowiedzialnością. Mhm. No jest tam też oczywiście uprzedzenie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. To jest inna sprawa. To jakby to jest druga strona medalu tego wszystkiego, tego całego zagadnienia. No biorąc to wszystko pod uwagę, oceniając te wszystkie kwestie, dodając 1:1, wyszło 2, czyli to, że pan Lech Wałęsa w ocenie prokuratora, który prowadził tą sprawę i który oceniał te wszystkie okoliczności, doszedł do wniosku, że pan Lech Wałęsa złożył niezgodne z prawdą zeznania I co skutkowało przyjęciem, że tego typu sytuacja winna znaleźć swój finał w sądzie, a wcześniej w postanowieniu o przedstawieniu zarzutu.
5: Dokładnie. Panie prokuratorze, bo nie starczy nam czasu, sam zacząłem, więc się biję w piersi.
6: No, sam
5: to tylko, jeszcze tytułem puenty, żeby sprawiedliwości było zadość. Ten wyrok wyjściowy, o którym rozmawialiśmy, dotyczący ten wydany przez Zbigniewa Kaplińskiego, tam również w składzie orzekającym był sędzia Paweł Rysiński i sędzia Krystyna Siergiej. To był skład trójkowy, to tak gwoli faktów. Dobra, ale przejdźmy do tematu głównego, czyli prokuratury. Dzisiaj choćby toczył pan na Twitterze, na X-ie taką dyskusję dotyczącą tego, no, co będzie z prokuraturą, jeśli dojdzie do zmiany władzy, bo oczywiście no, dla wszystkich jest jasne, że ta zmiana polityczna jest warunkiem takim sine qua non, żeby nastąpiły w prokuraturze zmiany. Jak pan to w ogóle widzi, odwrócenie tutaj tego wektoru? Co by się miało wydarzyć?
6: Wszystko jest przede wszystkim w rękach obywateli. To od tego trzeba zacząć i na tym skończyć tak naprawdę, bo wszelkiego rodzaju dalsze kroki związane z tak zwanym, jak ja to napisałem, restitutio in integrum, czyli przywróceniem do stanu zgodnego z prawem sytuacji w prokuraturze, dopiero może mieć miejsce w sytuacji, kiedy właśnie wskutek wygranych wyborów, czy też wyboru ludzi, dojdzie do takiej sytuacji, nazwijmy to na scenie politycznej, która umożliwi przeprowadzenie pewnych ustaw, czy też rozwiązań prawnych właśnie z tym związanych. Czyli ja jestem po techniku łączności, więc jestem też trochę elektronikiem, informatykiem, chociaż uczyłem się na ZX Spectrum na początku, w 83 roku, bo wtedy zacząłem naukę w szkole średniej w technikum. Ale to jest, można też powiedzieć, że tak powiem, porównać tą sytuację do przywracania systemu, tak? Systemu operacyjnego w komputerze, który zgodnie z tymi wszystkimi regułami można przywrócić do ostatniej stabilnej, że tak powiem, jego pracy, tego systemu operacyjnego. I jeżeli prokuratura jest jakimś tam systemem operacyjnym w obszarze wymiaru sprawiedliwości, czy też organów, nazwijmy to, zabezpieczenia porządku publicznego szerzej, bo prokuratura przecież nie jest organem wymiaru sprawiedliwości, no to takim punktem przywracania systemu jest niewątpliwie 11 stycznia 2024 roku, bo był to tak naprawdę ostatni dzień, w którym ten system operacyjny, jakim jest prokuratura, działał w sposób stabilny. Stabilny to znaczy w oparciu o przepisy obowiązujące, przepisy ustrojowe, pragmatyki naszej służbowej, czyli prokuratorem krajowym wtedy, jak zresztą i teraz był i jest pan Dariusz Barski. Natomiast potem to już mamy do czynienia z zawieszeniem systemu, tudzież z innymi, że tak powiem, errorami tego systemu, którymi były potem wszystkie te okoliczności, te zdarzenia, które miały miejsce od 12 stycznia, od tej sławetnej rozmowy, w której oscarowy film nagrał pan Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego i już. I więc ja uważam, że jakiekolwiek zmiany w prokuraturze, jeżeli by miały mieć miejsce, winny się oprzeć o coś takiego, co ja bym nazwał ustawy praworządnościowe. Chciałem tylko powiedzieć, że zarówno my, jako część prokuratury, jak i też inne środowiska, nazwijmy to, tak, no, pracujemy nad taką ustawą. Dla mnie osobiście taka ustawa w zakresie prokuratury tak naprawdę powinna mieć jeden artykuł, że w prokuraturze przywraca się stan prawny właśnie na ten dzień 11 stycznia 2024 roku. Ja tutaj nie mówię o żadnej wendecie, jakiejś, nie wiem, pociągania kogokolwiek do odpowiedzialności karnej, nie, po prostu stajemy w tym momencie i jakby wszystko ruszamy od nowa. I chciałem też powiedzieć taką jedną kwestię. Tutaj wiele osób, takich bardziej nazwijmy to jastrzębi w obozie, no jest za tym, żeby w jakiś sposób wyciągać jakieś konsekwencje wobec osób, czy coś w tym stylu. Ja uważam, że nie. To więcej, uważam, że osoby, które nabyły jakieś funkcje po tej dacie, o której mówiłem, no powinny, i tutaj właśnie odwołuję się też do pewnej mojego doświadczenia związanego z lustracją. Powinny przejść taką weryfikację jak przechodziły w weryfikację służby w 90 roku zgodnie z instrukcją pana ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, który zajmował się tymi wszystkimi kwestiami w 90 roku, czyli uważać, że kto jaką gdzie pełnił funkcję i przejść, jeżeli oczywiście będą ku temu warunki i możliwości, tudzież podstawy, do dalszego funkcjonowania nawet na tych samych stanowiskach, które one obejmują. A myślę, że jest wiele prokuratorów rejonowych, kierowników w działach, naczelników, prokuratorów okręgowych, którzy począwszy od 12 stycznia dalej, w sposób właściwy, należyty wykonywały swoje obowiązki. Po prostu zajmowali się tym, co powinny się zajmować. I tutaj chciałem też powiedzieć o jeszcze jednej kwestii, która...
5: Ale to muszę dopytać, bo ten... No. Jeżeli pan mówił o tym przywróceniu systemu, tak, do stanu z tej stabilności, tak, to jak to ma się właśnie do funkcji? No bo jeżeli tu pan mówi, że niektóre osoby mogłyby...
6: Więc ja uważam, że to oczywiście musiałoby być wydane nowe decyzje kadrowe, związane z pełnieniem przez te osoby funkcji.
5: No bo przywrócenie, no jesteśmy w Warszawie, no ja jak mówię, pan wie.
6: Trzeba byłoby przeanalizować ich, że tak powiem, drogę służbową, albo na
5: nie, nie, ale panie, tak, panie prokuratorze, bo jesteśmy tu no, dosyć blisko, powiedzmy, przykładowo, że, znaczy właśnie nie przykładowo, tylko konkretnie, żeby być, powiedzmy, prokuratura regionalna w Warszawie. No legalnym prokuratorem regionalnym w Warszawie był i w zasadzie jest Jakub Romelczyk. De facto tę funkcję sprawuje pani Małgorzata Adamaitis. To co tu by się miało wydarzyć?
6: To miałoby się wydarzyć coś takiego. Mamy regionalnego prokuratora i punkt wyjścia mamy, tak? Mamy na przykład pana prokuratora Jakuba Romelczyka, prokuratora prokuratury krajowej, z tego co wiem już, ale te

0: i by doszło do przyjęcia, że podejmowane przez nią czynności no, stały w sprzeczności z prawem o prokuraturze, a w szczególności także, nazwijmy to, z etyką, etosem i tego typu wszystkimi kwestiami, no to należałoby oczywiście stwierdzić, że ta pani w momencie podejmowania tych czynności przede wszystkim byłaby osobą, prokuratorem tej jednostki, której była w 11 stycznia 2024 roku. I teraz jest kwestia, to jest oczywiście, to by była jakaś tytaniczna praca. Nie wiem sobie teraz technicznie, jakby to można było rozwiązać, ale co do zasady uważam, że to jest chyba najlepsze wyjście i zobaczyć, czy ta osoba była w porządku, czy nie w porządku. Jeżeli by na przykład się okazało, że dana osoba no, w sposób nienależyty spełniała swoje zadania, w jakikolwiek sposób uchybiła godności prokuratora, to już jest całkiem inna bajka i w innym trybie należałoby to rozważyć, kwestię postępowań dyscyplinarnych czy innych, wyciągać konsekwencji. Natomiast jeżeli by się okazało, że ta osoba pełniła funkcję i, że tak powiem, niczym specjalnym się nie zasłużyła ani w te, ani we w te, to należałoby rozważyć, czy dana osoba może by zostać powołana, ale to przez już legalnego prokuratora, znaczy może znaczy przez, powołana by była przez prokuratora generalnego, ale natomiast w procedurze z udziałem legalnego prokuratora krajowego i no, zebrałaby odpowiednie, że tak powiem, punkty, nazwijmy to w tej sprawie, no to mogłaby zostać powołana na tą funkcję ponownie, ale już w trybie tym właściwym, czyli w tym trybie związanym z dobrze rozumianą, czyli ustawą, a nie ustawą o prokuraturze, tak jak my ją rozumiemy, co oczywiście miało miejsce, nazwijmy to a contrario, w przypadku, nazwijmy to odwołania prokuratora krajowego z funkcji, albo znaczy pozbawienia go faktycznego możliwości sprawowania funkcji prokuratora krajowego i powołania w jego miejsce innych osób, które, jak wszyscy dobrze wiemy, co wynika też zresztą nie tylko z mojego widzimisię, nazwijmy to w ten sposób, ale to wynika przede wszystkim z dwóch judykatów, mianowicie z uchwały Sądu Najwyższego wiadomej, którą właśnie brał udział notabene pan sędzia, teraz już pierwszy prezes Sądu Najwyższego Kapiński, co też uważam z jego strony było niesamowitym jakimś przejawem, czy to odwagi. W każdym razie to tutaj można powiedzieć, że zachował się w tym momencie jak trzeba i podjął uchwałę taką, jaką należało podjąć.
1: Ale to chciałbym dobrze zrozumieć, bo w przypadku prokuratora...
0: Panie redaktorze, pan chce ode mnie gotowych odpowiedzi na... To jest wszystko jeszcze w opracowaniu. Być może moja idea nie spotka się z jakimś, nie wiem, z aprobatą...
1: Nie, rozumiem, ale chciałem...
0: Czy dobrze... Ale ja to chciałem powiedzieć, że ja jestem za tym, żeby wszyscy wrócili na swoje stanowiska, które zajmowali 11 stycznia 2024 roku.
1: Ale to, to wyklucza, nie, znaczy, no jeżeli prokuratorem regionalnym ma być powiedzmy Jakub Romelczyk, Jerzy Ziarkiewicz i tak dalej, no to jakby...
0: No to dobrze, ale oni na przykład mogą teraz w tej nowej procedurze na przykład powiedzieć, dobrze, ja już nie, dziękuję, nie chcę być tym prokuratorem regionalnym, okręgowym, rejonowym, czy na kimkolwiek innym, dajcie mi wszyscy święty spokój i ja już chcę...
1: Jasne, przykład, no to nie, teraz rozumiem, chciałem dopytać, czyli
0: ten... O to chodzi, natomiast ja nie chcę w żaden sposób nikogo przekreślać, bo tutaj rozmawiamy o takich, że tak powiem, ekstremalnych okolicznościach, natomiast jak już wspomniałem, jest wiele set osób, podejrzewam, którzy... oczywiście przyjęli funkcję i ją pełnili. Natomiast w tym pełnieniu funkcji, mówiąc jeszcze raz po raz kolejny, co ja to bardzo lubię powiedzieć, zachowali się jak trzeba, czyli zachowali się jak prokuratorzy, którzy pełnili swoją funkcję i wykonywali swoje obowiązki w sposób należyty i już, tak? Natomiast jeżeli pan prokurator Romelczyk dojdzie do wniosku, że dalej chce być prokuratorem regionalnym, to już w tej sytuacji kwestia pani Adamaitis, to już wtedy jakby zostaje tutaj wykluczona i ona zostaje na tym stanowisku, w którym pełniła w dniu 0 minus 1, tak to nazwijmy. Natomiast jeżeli by się tak zdarzyło, że pan prokurator Romelczyk doszedłby do wniosku, że on nie chce dalej pełnić tej funkcji, chce się spełniać na innym obszarze, czy tam na innym posterunku, nazwijmy to w ten sposób, no to wówczas należałoby się zastanowić, albo pani Adamaitis dalej pełni tą funkcję, albo może ktoś inny, kto będzie, że tak powiem, lepiej gwarantował to, że że będzie ta funkcja pełniona w sposób zgodny z prawem i z etyką prokuratorską.

0: Ja również się przychylam do tego poglądu, że to chyba tylko w trybie ustawowym można naprawić tą sytuację w Polsce.
1: Tylko i wyłącznie. Tutaj jest kwestia artykułu 7 Konstytucji, który tutaj jest jakby kamieniem węgielnym tego wszystkiego. Tak? Organy państwowe muszą działać w granicach i na podstawie prawa no tak, stanowionego przez sąd, nie opinii, teoretycznie, nie jakichś tam wywiadów.
0: Nie, no to jest oczywiste, ja nie to miałem na myśli, no bo jeszcze można by próbować tą sytuację na gruncie obecnego prawa rozstrzygnąć, ale myślę, że mogłoby być to bardzo karkołomne. Bo to...
1: Ale no właśnie, obecne prawo jest takie samo jak prawo 11 stycznia, ono tutaj tak. Się nic nie zmieniło, tak?
0: No tak,
1: jeżeli
0: tak.
1: chodzi o, no przecież komisja, która już działa od nie wiem kiedy, no z wielkimi tuzami naszej prokuratorskiej myśli prokuratorskiej, autorami książek i szeregu publikacji, no jakoś do tej pory nie opracowała, nie przedstawiła nam projektu ustawy, którą obiecała przecież tamta opcja, że tak powiem, przedstawić. Natomiast nie wiemy nic na ten temat do tej pory, prawda? Chociaż pieniądze z kasy państwowej lecą i to nie małe pieniądze, podejrzewam. Jakie to będą kwoty, to nie wiem. Na pewno są to kwoty przekraczające 1 000 000 zł, jak nie więcej. No ale zatrafmy to, te kwestie.
0: To jeszcze na koniec.
1: Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, więc nie rozmawiajmy o tym. Natomiast mówię, no nie mamy tutaj nic takiego, co by, że tak powiem, zmieniało status quo i podstawy prawne, tak? Podstawy prawne się nie zmieniły, one są cały czas te same. Nic tutaj w tym obszarze nie doszło do żadnej zmiany.
0: To jeszcze na koniec, bo to się ciśnie na usta, takie pytanie, co z decyzjami podjętymi w międzyczasie przez te osoby? No na przykład Dariusza Korneluka, tak? Tymi decyzjami procesowymi, tak? Bo takie te decyzje kadrowe, no to rozumiem, że mają ulec wyzerowaniu, tak? Ale takimi decyzjami procesowymi typu, nie wiem, no jakieś...
1: Powiem panu, nie wiem. Natomiast wiem jedno, gdzieś tu miałem książkę bardzo fajną. Kurde, gdzie ją mam? Nie wiem. W każdym razie bardzo ciekawy, że tak powiem, mi się trafił taki fragment. Cholerka, gdzie to jest? No dobra, jak znajdę to dopiszę w komentarzu. No, natomiast chodzi o to, że z podobną sytuacją, jak my tu w Polsce dzisiaj mamy, mieli do czynienia judykatorzy, czy tam inni, nazwijmy to, przedstawiciele prawa rzymskiego. To w 2004 roku miało miejsce i to w zasadzie chodzi o kwestię w Cesarstwie Wschodnim. I tam też doszło do zmiany władzy i doszło do sytuacji, w której dokładnie, że było śmieszne, albo nie śmiesznie, ten sam problem pojawił się, co zrobić z decyzjami. I tam, kurczę, gdzie ja to mam? No nie mam, nieważne, nie znajdę tego, ale jak znajdę, to się tym podzielę. I tam po prostu bardzo ciekawe było jakby rozstrzygnięcie tego procesu, tego całego problemu. Takie, nazwijmy to, tak, żeby było to wszystko lege artis, a jednocześnie, żeby uwzględniało fakt, iż no, osoby, które dopuszczały się do pewnych nadużyć, zostały pociągnięte do odpowiedzialności karnej. I myślę, że warto by było skorzystać z tej idei, nazwijmy to, może to nie jest oczywiście żadne rozwiązanie, natomiast...
0: Musimy powoli kończyć, także proszę o puentę.
1: Jest to idea. I ostatnio powiem tak, chciałem to bardzo powiedzieć. Ostatnio rozważam taki temat niezgodności z Konstytucją, w zasadzie z artykułem 33 Konstytucji, kwestię przejścia w stan spoczynku prokuratorów i prokuratorek. Bo zgodnie z przepisami ustawy o prokuraturze, która odwołuje się w tym zakresie do prawa ustroju sądów powszechnych, wiekiem emerytalnym zarówno dla prokuratorów pań i prokuratorów panów jest wiek 65. Przy czym panie po ukończeniu 60 roku życia mogą się ubiegać już o przejście w stan spoczynku, natomiast panowie już nie. Ja powiem szczerze, zaczynam to tak naprawdę od dzisiaj, mówiąc kolokwialnie, rozkminiać i dochodzę do wniosku, że mamy tutaj do czynienia z nierównością. Z nierównością i to co więcej stojącą w sprzeczności.
0: Musimy panie prokuratorze postawić...
1: I dyskryminacją mężczyzn i prokuratorów. Ja myślę, że ta kwestia powinna jakby tutaj połączyć nas wszystkich prokuratorów, panów. I myślę, że panie prokuratorki też by, że tak powiem, mogły stanąć po naszej stronie.
0: Ciekawy wątek. Kwestię... Muszę skończyć, bo kolega mnie Zamorduję, panie prokuratorze. Dziękuję bardzo za rozmowę. To ciekawy, niespodziewany wątek. A mówił pan prokurator Andrzej Golec. Bardzo dziękuję, panie prokuratorze.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu i dziękuję wszystkim prokuratorom, którzy mnie słuchali. Dziękuję.
2: Prawo dajnia.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Gen Wolności.
6: Młodzież w walce z komuną.
7: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
8: Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
9: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
10: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Перемагаймо разом. Програма для українців у Польщі.
14: Звичайно разом. Аудиція для українців в Польщі.
13: Інформуємо, аналізуємо, роз'яснюємо.
14: Інформуємо, аналізуємо, виясняємо.
13: Говоримо про економіку і право, про війну в Україні і перебування в Польщі.
14: Мовимо о економії і праві. Мовимо о війні на Україні і побиті в Польщі.
13: Пізнаємо історію і культуру.
14: Познаємо історію і культуру.
13: Слухайте програму «Перемагаймо разом» на Радіо ВНЕТ щовівторка о 22 годині.
14: Слухайте в Радіо ВНЕТ цо вторик о годині 22.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
15: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
16: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam Szymon Augustyniak.
15: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Witam bardzo serdecznie na 17 piętrze. Konrad Mędrzecki otwiera podwoje swojego pokoju muzealnego i rozpoczynamy opowieść. Opowieść o bardzo ciekawym muzeum, w galerii właściwie, i ona znajduje się w Konstancinie pod Warszawą, bardzo blisko Warszawy. 15-20 minut się jedzie, jak nie ma korków. I to jest miejsce niesamowite. To był kiedyś taki dom, właściwie stary, rozpadający się. Został on przekształcony w cudowne miejsce, w którym sztuka, proszę Państwa, rządzi i przyciąga. Niezwykła kolekcja i miejsce, w którym odbywają się co jakiś czas rewelacyjne wystawy. Między innymi pamiętam taką wystawę Tamary Łampickiej. No to było coś niesamowitego. Bardzo mi się podobała ta wystawa. Sama kolekcja jest bardzo bogata. Kolekcja tego muzeum, ale też współpracuje z wieloma miejscami na świecie i przyjeżdżają obrazy na wystawy monograficzne, na przykład jakichś malarzy z zakątków całego świata. A jeżeli chodzi o Tamarę Łampicką, no to było wielkie wydarzenie i to była, pamiętam, tak od wernisaż tej wystawy, to przypominało mi, proszę Państwa, na jednym z balkonów grała taka orkiestra jazzowa i to było coś takiego jak sobie przypomniałem taką książkę, Wielki Gatsby, to takie przyjęcie było tego typu. High life, ale tak przyjemnie, generalnie rzecz biorąc, w sztuce. Ostatnio Biegusa, świetna wystawa, no i ciągle coś się dzieje, więc bardzo warto do tego Konstancina pojechać. O kilku rzeczach opowiem, które są w kolekcji stałej. Mela Muter na przykład jest znana, wspaniała artystka, jest taki obraz Macierzyństwo, bardzo, bardzo dobry, z 1967 roku. Nie zabarakło też Zofii Stryjeńskiej, na przykład para góralska z takim białym pieskiem, mile siedzi sobie para, dziewczyna w czerwonej chuście i piesek między dżentelmenem a młodą damą. Bardzo ładnie to wygląda. Zofia Stryjeńska, no, uwielbiana generalnie rzecz biorąc i słusznie, i bardzo słusznie. Można znaleźć pracę Józefa Pankiewicza, między innymi taki wspaniały akt przy toaletce, tak mniej więcej z 1915 roku. Była też kiedyś wystawa Leopolda Zborowskiego, ale też Leopolda Zborowskiego tam są z całej kolekcji i tam jest portret, mili Państwo, Amadeo Modiglianiego, bo to byli ludzie, którzy się znali i cenili wzajemnie. Tamara Łampicka w kolekcji też stałej, rosyjska tancerka. To jest, nie pamiętam z którego roku ten obraz, ale naprawdę wspaniały. Autoportret, mili Państwo, Kislinga, też kolejna wielka postać, więc po prostu tam się dzieją niezwykłe rzeczy. I jeszcze wspomnę kilka, może nazwisk, Kramsztyk, Haydn, no i Bolesław Biegas, którego wystawa była niedawno właśnie taka przekrojowa i monograficzna. Mili Państwo, do Konstancina z Warszawy bardzo łatwo dojechać i przy okazji można pójść na wspaniały spacer, bo tam Konstancin jest cudownym w ogóle miejscem do spacerów. Jest tężnia, park zdrojowy, no w ogóle fantastyczny. Na koniec opowiem Państwu o takim obrazie Rafała Malczewskiego. Właśnie, Rafał Malczewski, zapominany często, Jacek Malczewski niestety zawłaszczył to nazwisko całkowicie, ale Rafał Malczewski też jest wspaniałym obrazem i jego Deszcz w Zakopanem jest cudowny, piękny i wspaniały. Zachęcam do wizyty Villa Fleur w Konstancinie. Nie jest bardzo często czynne to muzeum, czwartek, sobota, niedziela od 10 do 18, ale warto, zwłaszcza jeżeli jest taka pogoda jak teraz. Dziękuję bardzo.
0: 17 piętro. Studio Ostoja.
2: Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w urodzinowy dzień 17 urodziny Radia Wnet. Składamy najserdeczniejsze życzenia całej rozgłośni i wszystkim pracownikom rozgłośni, żeby działała i niosła ważne informacje do waszych domów, żeby otwierała oczy, co też w naszej audycji będziemy starali się czynić. Z ogłoszeń moich, jak zwykle co tydzień, zachęcam do zamawiania naszych paczek z natury, które co tydzień w Warszawie po audycji na ulicy Bednarskiej wydajemy. No, też jest też drugi przystanek tu przed Łomiankami, więc dla wszystkich zainteresowanych zakupy @ostojanatury.pl, tam można wysłać zapytanie i co tydzień będziecie otrzymywać Państwo informacje, co w danej paczce się znajduje. Jako że wiele osób pyta, nie trzeba zapisywać się, nie trzeba tych paczek subskrybować co tydzień, co miesiąc, co, że tak powiem, na dłuższe okresy, tylko w każdym tygodniu potwierdzamy zamówienie i w danym tygodniu tą paczkę dla Państwa konfigurujemy i przewozimy. To tyle kwestią wstępu. Dzisiejszym moim gościem i tematem dzisiejszej audycji będzie kwestia pszczół, bo nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale dzieją się niedobre rzeczy z polskimi pszczelarzami i z naszymi pszczółkami, więc postanowiłem zapytać u źródła, czy jest pan Tadeusz już na linii?
3: Tak, jestem, Tadeusz Sabat.
2: Dzień dobry. No moim gościem jest, czy mogę powiedzieć, czy prezydent, tak, Polskiego Związku Pszczelarstwa?
3: Były.
2: Były prezydent, a tak. ale dalej członek, rozumiem.
3: Tak, jak najbardziej.
2: Co to się dzieje? Proszę powiedzieć, może zacznijmy od takiego krótkiego wstępu. Jak się ma dzisiaj, jak się mają polscy pszczelarze?
3: To znaczy, z jednej strony mają się dobrze, z drugiej strony no wielki smutek, bo nikt jak gdyby nie czyta między wierszami, bo jeśli pszczoły gdzieś są, na przykład 2-3 kilometry od lasu, wyleciała rójka i poleciała do lasu, no to trzeba tą rójkę znaleźć i walczyć ze zgnilcem, walczyć z warozą. Tego żadna ustawa nie przewiduje. Podobnie jest w następnych latach. Tych pszczół będzie coraz to więcej, bo jeżeli pszczoły zasiedlą na przykład jakąś dziuplę, to jest nieduże pomieszczenie. Będzie 1, 2, góra 3 plastry i wtedy dzieje się taka sytuacja, że rójka wychodzi z bardzo słabych rodzin pszczelich. I dlatego też, no, tego też nikt nie przewidział i nikt nie patrzy na to, że za chwileczkę zamiast 500 będziemy mieć 5000 takich rodzinek, które będą rozsiewały warozę oraz zgnilec amerykański po lesie.
2: A mówimy oczywiście w kontekście ustawy i działań lasów państwowych.
3: Kontekst, która mówi, że nie należy pszczół utrzymywać ani w parkach, ani w jakichkolwiek innych lasach i tak dalej, które podlegają jakiejś tam ochronie. Ochronie dziedzictwa narodowego, ochronie która przewiduje w ten sposób, że będziemy odpowiadać za to, co w tym lesie się dzieje. Ta ustawa pomija to. Wpuszczamy pszczoły do lasu, ale nic już nie ma na ten temat. Kto zajmie się tymi pszczołami zaraz po? Bo zgnilec amerykański, bo waroza to nie tylko teraz, ale to będzie jesień i tej warozy będzie coraz to więcej. Tego żadna ustawa nie przewiduje. Ja wiem, że można powiedzieć, że te pszczoły wyginą. może wyginą za 10-15 lat i tego nie będzie, ale jak jedne zginą, to w to miejsce przyjdą inne rójki. Więc my się tego problemu nie wezbędziemy. Jedyna możliwość to przeszkolenie w nadleśnictwach, przeszkolenie w tych lasach państwowych, czy też parkach narodowych, gdzie opiekują się takimi lasami, do walki z chorobami. Walki ze zgnilcem amerykańskim i walki z warozą. Innego wyjścia po prostu nie ma.
2: Ale żeby już wytłumaczyć, przepraszam, przerwę na sekundkę. Żeby
3: projekt, chodziło o Spałę i żeby tam w Spale zrobić tego typu zasiedlenie tych dziupli starych i tak dalej. No niestety nie udało się tak jak należy. Myślę, że warto by było po prostu powiedzieć sobie, pomyliliśmy się, jest to głupota, a nadwrażliwość kogoś, że chcą się pozbyć pszczół. Pszczoły były wszędzie, bo spełniały rolę zapylaczy. Pszczoły są wszędzie i pszczoły będą wszędzie. Czy ktoś będzie chciał ich usunąć, czy nie? Jeżeli będzie chciał usunąć, no to wydamy duże pieniądze na usunięcie, natomiast na pewno nie pozbędziemy się pszczół z lasu.
2: No ale dlaczego mamy się ich pozbywać? Przecież to jest część ekosystemu. One
3: ale
2: są...
3: ja dlatego powiedziałem najpierw, że pszczoły dla lasu to zbawienie. Pszczoły dla lasu i dla tej roślinności, która tam jest, to jest zbawienie. Nie ma takiej innej możliwości w taki sposób zapylać. Popatrzmy na taką sytuację.
2: Pozostałe zapylacze nie zastąpią pszczół.
3: W rodzinie pszczelej wylęga się i jest około, powiedzmy, 1500 pszczół, które wylatuje i gdzieś zapyla. Ale w tym czasie jest jedna osa, jest jeden czmiel, który spełnia tą samą rolę i będzie zapylał rośliny. Tylko ile jeden czmiel musi oblecieć kwiatów, żeby zapylić wszystko, co jest w lesie, a ile te 1500
2: pszczół. No więc halo, halo?
3: Ja, no tak, tak, tak.
2: Czyli co? Czyli bo no nie ma alternatywy. Pszczoły zawsze były częścią.
3: Nie ma alternatywy dla pszczół. Pszczoły były, są i będą w lasach. Czy ktoś chce, czy nie chce. Czy ktoś chce ich wyrzucić, czy nie chce. Pszczoły nie znają ani polskiego języka, natomiast spełniają własną rolę. Jeżeli będzie 10, to pszczoły i 3 kilometry spod lasu przylecą do tego i znajdą miejsce, gdzie przyprowadzić rójki. Także szkoda, to jest walka z wiatrakami, tak się kiedyś mówiło, na coś, czego nie można zniszczyć. Tego nie da się zniszczyć i ja mówię w ten sposób. Szkoda, że ludzie często z wyższym wykształceniem nie czytają książek od A do Z. Bo gdyby przeczytali, co spełnia, jaką rolę spełnia pszczoła. I ja podam tylko jedno takie nazwisko. Jest opracowanie z oddziału pszczelnictwa w Puławach, po co w lesie pszczoły. Gdyby to tylko jedno opracowanie kilkunastostronicowe przeczytać, żaden ani urzędnik, ani decydent w Polsce nie odważyłby się, no powiem wprost, takiej głupoty popełnić.
2: Czyli ta, bo nie wiem, to jest na razie projekt ustawy, tak? Bo to chyba jeszcze nie.
3: Tak, no to ja wiem, że wszystkie projekty ustaw, jakie są, przechodzą taką dyskusję. Ja wiem, że różnie się dzieje w Polskim Związku Pszczelarskim. Nie wszyscy chcą się narażać, bo jeszcze pracują i tak dalej. Natomiast jest to naszym pszczelarskim obowiązkiem powiedzieć o jednej podstawowej rzeczy. Pszczoły były, są i będą w lesie.
2: No tylko waszym jakby do tej pory zadaniem pszczelarzy było, żeby były one zdrowe, prawda? Czyli żeby jak najwięcej
3: tak, tych... Tak, jak najbardziej. Tylko o to chodzi, żeby te pszczoły były zdrowe. A... O nic więcej nie chodzi.
2: No ale czy też te ograniczenia nie uderzą w polskich pszczelarzy?
3: Nie, nie uderzą. Pszczelarze sami mogliby spełniać taką funkcję i w tych lasach, w nadleśnictwach, które przylegają do tego lasu albo mają ten las, można dogadać się z kołami pszczelarzy, wynająć pszczelarzy, wykonają robotę i walkę ze zgnilcem, i walkę z warozą i będziemy mieli i wilka z tego, i owcę całą, jak nie całą, to przynajmniej żywą. Bo gdzieś tam się zawsze jakaś rójka w dziupli znajdzie.
2: No, to jest naturalna kolej rzeczy, tak?
3: Naturalna rzecz, tak.
2: Okej, okay, a czyli jednym słowem podsumowując, to trzeba by porozmawiać tam z decydentami, żeby jednak tą ustawę trochę zmienili, tak? I nie ograniczali pszczołom wejścia do lasu.
3: Jeżeli w taki sposób ta ustawa miałaby się ukazać, to będzie źle świadczyła o tych urzędnikach, którzy taką ustawę przygotowują, a jeszcze bardziej o decydentach tych urzędników, którzy złożyli swój podpis i dali tą ustawę do ogólnego, już tak jest, w ogólnym czytaniu, więc wstyd mi, że pszczelarze muszą występować w obronie pszczół, ale tak się zazwyczaj składało, że pszczoła nie mówi, nie zna języka, więc muszą pszczelarze za nich występować i w ich obronie.
2: No, ja zawsze żyłem w takim przeświadczeniu, że bycie pszczelarzem to coś naprawdę ważnego i że dbanie o te pszczoły, no poza tym, że dostajemy wspaniały miód od pszczelarzy, właśnie ten miód leśny, no jest chyba najbardziej taki
3: atrakcyjny. Ja odpowiem w ten sposób. Jeżeli mówimy o miodzie leśnym, o miodzie spadziowym, o miodach pozyskiwanych z różnego typu, gdzie jodły rosną i tak dalej, to my nie tylko wzbogacamy nasze kubki smakowe o dobry albo bardzo dobry materiał smakowy i tak dalej, ale jesteśmy coraz to zdrowsi. Mówi się, że miód to zdrowie, więc pamiętajmy o tym, że miód to zdrowie i nie rezygnujmy sami z czegoś takiego, co daje nam zdrowie.
2: No bo ja słyszałem właśnie paru pszczelarzy, którzy bardzo narzekali na to, że zwłaszcza te tak zwane pasieki wędrowne.
3: Panie redaktorze, ja mogę tylko tyle odpowiedzieć.
2: Okay.
3: Narzekać to już. Ja bym się nie zgodził odpowiadać na te pytania, bo jestem po chorobie, w Jasne. Trakcie leczenia, po udarze na raka złośliwego się leczę, ale widzę, że coraz to gorzej jest w polskim pszczelarstwie, że zaczynają o pszczołach decydować ludzie, którzy nie mają, przepraszam za takie słowo, zielonego pojęcia w tej sprawie.
2: No dobrze, to bardzo, bardzo ślicznie dziękuję za to mocne słowo.
3: Kłaniam
2: i za wyjaśnienie.
3: Się, życzę wszystkiego dobrego.
2: Dużo zdrowia życzymy z naszej strony i no mam
3: dziękuję
2: nadzieję,
3: serdecznie.
2: Że
3: pozdrawiam również
2: pszczoły
3: serdecznie.
2: I pszczelarze w lasach zostaną. Dziękuję ślicznie.
3: Dziękuję.
2: Więc drodzy Państwo, sami słyszeliście, no niestety sytuacja z nadchodzącą ustawą nie jest do końca jeszcze jasna, ale miejmy nadzieję, że to zostanie zatrzymane, bo no nie wiem, no mi się wydaje, że ograniczanie pszczelarzom dostępów do lasów, u których te pszczoły tak naprawdę pomagają i dbają o to, żeby te nasze lasy, ale tak samo łąki, parki, zagajniki, wszędzie tam, gdzie one są, no to pracują na to, żeby kwitnąć, więc ograniczenie działalności pszczół i pszczelarzy no nie wydaje się być słusznym kierunkiem. Dziękujemy bardzo panu Tadeuszowi. No, z mojej strony u nas w naszym podejściu, czyli w rolnictwie regeneracyjnym, te pszczelarstwo też jest ważnym aspektem. Oczywiście na wielu gospodarstwach używa się też czmieli do zapylania, używa się innych zapylaczy, no ale zawsze pszczoła była i jest i będzie tą główną zapylaczką, więc no, powiem tak mocno, zostawcie te pszczoły w spokoju, no i dajcie pszczelarzom robić swoją robotę. Mamy naprawdę bardzo fajnych pszczelarzy w całym kraju. No, jeżeli nie chcemy pić miodu już tylko z importu, z Ukrainy czy z Chin, gdzie pszczelarzom się nie przeszkadza, no to musimy troszeczkę chyba zawalczyć o to, żeby tych naszych pszczelarzy zostawiano w spokoju, no i żeby te pszczoły mogły sobie zapylać wszędzie, no bo taka jest ich rola od zawsze. Tak jak kolega Tadeusz powiedział. Teraz bym zaprosił na krótką przerwę muzyczną, więc będzie krótka przerwa, a po przerwie będziemy kontynuować temat pszczelarstwa i rolnictwa regeneracyjnego.

Halo, halo, jesteśmy z powrotem. No, nasz kolega Tadeusz opowiedział nam o tym, co pszczelarze myślą na temat projektu ustawy ograniczającej dostęp pszczołom do lasów państwowych, do rezerwatów, do parków, więc tutaj jesteśmy całym sercem z pszczelarzami i uważamy, że wszelkie ograniczenia nie powinny być nakładane, tak jak na przykład wielu z Państwa może być nieznajomych, nieświadomych tego, że takie ograniczenia na przykład są w rozmnażaniu roślin, czyli nasiona, które pozyskujemy, zwłaszcza tacy mali ogrodnicy, którzy rozmnażają na własne potrzeby. W przypadku, gdyby chcieli się podzielić z sąsiadami, a już gorzej odsprzedać, no to w tym momencie narażają się inspektoratom ochrony roślin nasiennictwa, czyli podlegają pod obowiązek, który teoretycznie powinien dotyczyć tylko dużych firm, a okazuje się, że dotyczy też osób prywatnych, czyli nie można pozyskać nasion ze swoich upraw i na przykład odpłatnie podzielić się z nimi ze swoim sąsiadem, bo za to grożą kary. Więc tych różnych wyzwań, które przed nami w rolnictwie, czyli przede wszystkim teraz mamy na tapecie pszczoły, przed chwilą powiedziałem o tych nasionach. Lada moment będzie na pewno wielki raban, bo Unia Europejska przygotowuje ogromne zmiany, jeśli chodzi o dopłaty, więc no, cały rynek, powiedziałbym, że teraz jest mocno zawirowany. Cały czas rolnicy nie podnieśli się po zeszłorocznych obniżkach cen i podwyżkach kosztów, czyli z jednej strony cały ich dorobek był wyceniany przez skupy i przez profesjonalnych pośredników dużo poniżej kosztów produkcji. No a w tym roku susza, która doskwiera już na dużym obszarze Polski, więc w zeszłym roku nie udało im się sprzedać z korzyścią, a w tym roku nie wiadomo, czy będzie co sprzedać. Więc drodzy Państwo, sytuacja w rolnictwie i w hodowli, ale i wśród pszczelarzy, no nie jest teraz jakaś super wesoła. Oczywiście to się wszystko jeszcze może zmienić. Zobaczymy, jak co przyniesie nam lato, ale nastroje są dosyć smutne. No, kolejnym z takich dużych wyzwań, które jest właśnie przed nami, to jest zastępowalność pokoleń w rolnictwie. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, że większa część rolników jest w wieku emerytalnym albo przedemerytalnym. Średnia wieku rolnika w Europie to jest ponad 60 lat, a niestety synowie i córki tych rolników najczęściej nie kwapią się do tego, żeby w to rolnictwo wchodzić, kontynuować tradycje swoich ojców i dziadów. Zresztą to myślę, że tutaj na to składa się bardzo wiele czynników. No, pierwszym z nich jest na pewno to, że dzisiejszy model rolnictwa i model biznesowy prowadzenia gospodarstw jest bardzo z jednej strony bardzo wymagający, jeśli chodzi o samego gospodarza, ale z drugiej strony również nie traktujący tej ziemi matki natury najlepiej, raczej traktujący większość naszych ziemi jak linię fabryczną, tak? gdzie kiedyś mówiło się o tym, że ziemia rodzi. Dzisiaj mówi się produkuje, no więc samo słownictwo, które jeszcze za naszych dziadów było powszechne, dziś się bardzo zmieniło i tak samo zmieniło się podejście i nastawienie psychiczne, co niestety jest dużą niekorzyścią dla nas wszystkich, bo zaczyna do nas coraz więcej na półki, do sklepów, do stragany trafiać żywności o bardzo
wątpliwej zawartości, o bardzo niskim nasyceniu, jeśli chodzi o minerały, o mikroskładniki. Ta biologia nam ubożeje i coraz większe obszary ziem podlegają takim procesom niszczenia. No, niestety to, co my rolnicy regeneratywni zawsze powtarzamy, że albo jest regeneracja i odbudowa tej gleby i ta gleba rośnie, albo niestety to działanie jest prowadzone w drugą stronę, czyli w stronę niszczenia warstwy humusowej, czyli właśnie zubażania tych gleb kosztem... No właśnie, kosztem czego? No kosztem naszego zdrowia, a dzięki temu nieliczni, bo już teraz to już naprawdę nieliczni, osiągają jakieś zyski. No nie do końca jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego my jako obywatele godzimy się na to, żeby żywność, która jest dla nas tak ważna i od której zależy nasze zdrowie i nasze życie, była traktowana właśnie w taki, a nie inny sposób. No, my jako Ostoja Natury i myślę, że wszyscy rolnicy regeneracyjni w Polsce staramy się tą rzeczywistość zmienić. Tutaj na pewno zaproszę Was wszystkich. Niedługo otworzymy zgłoszenia, już we wrześniu jeden z ważniejszych naszych gości w tym roku, czyli Richard Perkins, z którym rozmowę prowadziłem na antenie w studiu Ostoja, no, trzy już pewnie, ze 2-3 miesiące temu, więc będzie można go spotkać na żywo, nauczyć się i dowiedzieć o jego bardzo innowacyjnych i nowatorskich rozwiązaniach, które z jednej strony pomagają w odbudowie gleby, a z drugiej strony pomagają młodym rolnikom, zwłaszcza osobom, które chcą wejść do rolnictwa, a nie do końca mają zaplecza finansowe, zrobić to z głową, tak żeby no, nie popełnić błędów, żeby dobrać praktyki i zrobić strategię założenia takiego gospodarstwa, czy to będzie gospodarstwo malutkie, małe, średnie czy duże, no to ten plan jest bardzo ważny. No i bardzo ważne jest też, żeby robić to jak najbardziej wydajnie, żeby też ta wydajność była ekonomiczna, no i żeby nie wziąć sobie za dużo na głowę, tak jak wielu rolników w kraju, i no i potem borykać się z problemami na przykład natury finansowej, a też w wielu przypadkach natury zdrowotnej, bo wiadomo, co stres i przepracowanie robi z naszymi organizmami. Więc niestety dzisiaj te tematy, które poruszamy, no to po pierwsze ci nasi pszczelarze i pszczoły, a więc tutaj zachęcam Państwa, jeżeli gdzieś tam możecie wysłać maila albo w jakikolwiek sposób naciskać na naszych ustawodawców, to zachęcam, bo ograniczenie pszczelarzom dostępu do lasów i pszczołom wstępu do lasu, tak jak powiedział pan Tadeusz, no nie skończy się dobrze. Po pierwsze, będziemy mieli bardzo dużo dzikich rojów, które te lasy zasiedlą, które są, jak tutaj pan Tadeusz powiedział, no niepilnowane, mogą niestety popaść na zdrowiu, tak, czyli będą borykać się z chorobami. To też może się skończyć szerszym rozwojem i pojawianiem się tych chorób na terenie, no coraz większym terenie, tak, to też może spowodować przekazanie tych chorób na przykład innym rojom, które znajdują się poza lasem, bo przez te pszczoły, ktoś, kto hoduje pszczoły, no nie ma do końca wpływu, gdzie ta pszczoła leci. Wiadomo, że pszczoły nawet do kilku kilometrów od swojego ula czy od swojej dziupli podróżują w poszukiwaniu tego pokarmu, więc i kwiatków, i roślinek, więc no, nie powinniśmy robić naturze pod górę. Więc tak, drodzy Państwo, pszczelarze, hodowcy, rolnicy, to już teraz coraz trudniejsze
formy pracy i życia, no to jest bardzo, bardzo przykre, bo wydaje mi się, że coraz więcej osób chciałoby mieć dostęp do zdrowej, świeżej, pachnącej, pełnej smaku no i świeżości żywności, która podąża na krótkim łańcuchu dostaw, która nie jest przewożona statkami, samolotami, nie podróżuje przez pół świata. To też z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa jest ogromnym założeniem, no bo tak jak teraz wydarzyło się z ropą w Cieśninie, to konsekwencje tego widzieliście Państwo na stacjach, to też można bardzo prosto sobie wyobrazić, że jeżeli doszłoby do zawahania łańcuchów dostaw, jeśli chodzi o żywność, a nie będziemy mieli wystarczającej produkcji rodzimej, zwłaszcza tej opartej o małe, średnie gospodarstwa, no to nasza odporność no, będzie słaba. No i może znowuż wrócić taki czas, jak pamiętamy, zwłaszcza ci, co pamiętają sprzed 1989 roku, kiedy na półkach tego jedzenia brakowało albo było ono absurdalnie drogie, zwłaszcza mięso czy różne inne produkty. No tak niestety też może się w Polsce wydarzyć, jeżeli poddamy się w pełni tym procesom globalizacji i będziemy zależni od bardzo długich, międzynarodowych, ponadkontynentalnych łańcuchów dostaw w tak istotnej i bliskiej nam rzecz, jaką jest jedzenie. No, druga rzecz jest taka, która no, tutaj powoduje smutek. To jest to, że po co mamy importować coś, co tak naprawdę jesteśmy w stanie wytworzyć u siebie. No, myślę, że akurat rolników mamy wielu zdolnych. Mamy bardzo jeszcze duży potencjał w tym naszym rolnictwie. Dużo większy niż na Zachodzie, gdzie to połączenie i budowa ogromnych gospodarstw postępuje względem właśnie niszczenia małych i średnich, zwłaszcza tych rodzinnych. Więc no co, zachęcam Państwa na pewno do tego, żeby znajdować tych rolników lokalnie, żeby ich wspierać, żeby zamawiać u nich, żeby namawiać do tego, jak znacie jakichś swoich znajomych rolników, żeby przestawiali, zwłaszcza tych, którzy produkują do skupów, żeby zaczęli przestawiać tą produkcję na sprzedaż bezpośrednią, żeby zaczęli brać odpowiedzialność za swoje produkty. Myślę, że no, najlepszym przykładem rolników, od których warto kupować, to no, tak jak my na przykład, to są rolnicy, którzy przede wszystkim produkują dla siebie i dla swoich rodzin, a handlują tylko nadwyżkami. Oczywiście ta nadwyżka może być mała, może być bardzo duża, ale dla mnie istotne jest, czy rolnik jest pierwszym konsumentem swoich produktów i swojej produkcji, czy też, jak to się ostatnio słyszy, wielu rolników, swoim znajomym zwłaszcza, mówi, nie, czy tam sprzedaj mi swoje plony, nie wiem, tam masz ogórki, pomidory czy marchewkę, no oni powiedzą, że to nie jest do jedzenia, to jest na sprzedaż, czyli to, co nie jest do jedzenia, potem trafia na nasze stoły przez sieci sklepów, przez różne inne sposoby dystrybucji, czy trafia do restauracji, do tych wszystkich diet pudełkowych, więc no, drodzy Państwo, zacznijmy zwracać uwagę na tą żywność, skąd ona pochodzi, czy znamy osobę i znamy najlepiej imię, nazwisko osoby, która stoi za daniami, które znajdują się na naszych stołach. Oczywiście ten XXI wiek i te obecne czasy uśpiły naszą czujność, czyli wydawało się, że ta jakość będzie szła do góry, że te normy, które tu w Europie zbudowaliśmy, bo na początku wiele tych norm przyjętych przez Unię Europejską dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa żywności, no miało duży sens, czy nawet certyfikacji ekologicznej, no ale jeżeli dziś wywrócamy wszystko do góry nogami i producentom rodzimym narzucamy no, całą masę wyłączeń, całą masę obowiązków, a potem importujemy
od producentów, którzy tych wyłączeń i obowiązków nie mają i stosują środki zakazane u nas, gdzie przekroczenia różnych środków żywności, no, były już badane pierwsze dostawy do Unii Europejskiej czy z Mercosuru, no, czy z Ukrainy, to już wielu rolników pokazywało, no, to nie jest żywność, którą chcemy dać naszym dzieciom. Druga rzecz, no, też jeżeli troszeczkę chociaż myślimy o naszym własnym zdrowiu, o naszym organizmie, no to już starożytni mówili, że jest, człowiek jest tym, co je, więc jeżeli jemy chorobę, no to potem mamy tą chorobę w sobie. No, pestycydy niestety są bardzo, bardzo wysoko we wszystkich badaniach, jeśli chodzi o ich rakotwórczość i o wiele współczesnych chorób cywilizacyjnych. To jest właśnie ta byle jaka zubożała żywność, żywność wysoko przetworzona. No to kolejnym, myślę, wyzwaniem dla nas wszystkich to jest to, że bardzo wiele osób zapomina, jak się gotuje. No, ja rozumiem, że XXI wiek, życie w dużych ośrodkach miejskich, to jest pewien rodzaj pędu i jest bardzo wiele usług, które od dowozów, lunchów, barów, obiadków i tak dalej gotowych. No ale niestety, jeżeli w pełni oddamy się diecie zewnętrznej, to tracimy po pierwsze tracimy całkowitą kontrolę nad tym, co trafia na ten nasz talerz, a po drugie, no, zatracamy ważne umiejętności przyrządzania swojego jedzenia. Więc myślę, że tu my, Polacy, powinniśmy wiedzieć lepiej. Mamy piękne tradycje gotowania nawet przez cały czas komunizmu. No, nasze babcie, prababcie, mamy potrafiły przecież wielokrotnie prostymi, pysznymi potrawami, może ten wybór nie był jakiś ogromny, ale potrafiliśmy to, co było, przygotować i dużo fajnych i prostych i zdrowych, smacznych potraw dało się przyrządzić. Więc ja myślę, że z jednej strony no to jest kwestia bardzo ważna tego, żeby zwłaszcza te młode i te średnie, młode i średnie pokolenia nie zatraciły umiejętności gotowania. No a druga rzecz, żeby budować więź z producentami żywności i z powodów zdrowotnych, i z powodów jakościowych, i z powodów tak zwanego bezpieczeństwa, bo tu to się robi naprawdę bardzo istotne. Jeżeli ten rok będzie dla rolników fatalny, a niestety wszystko na to wskazuje, to ta liczba rolników zacznie nam się drastycznie w kraju zmniejszać i coraz trudniej będzie o dostęp, a wiadomo, że jeżeli ta konkurencja będzie dużo mniejsza, konkurować będziemy z chłamem zagranicy, no to większość żywności stanie się żywnością premium. Jeżeli ta nisza będzie obsługiwana przez małą ilość producentów, no to też to się niestety przełoży na ceny i na ich wzrost, no bo brak konkurencji, brak innowacyjności, brak wydajności, brak szerokich rynków zbytu, no będzie powodował właśnie wzrosty cen tej żywności jakościowej, czego no nam wszystkim nie życzę, no bo żeby nie było tak, że ta żywność będzie poza zasięgiem finansowym wielu osób. Też wiele osób, tutaj cytuję panią profesor Cichosz i w pełni się nią zgadzam, że lepiej jest kupować mniej, zjadać to, co się kupuje, nie wyrzucać, ale kupować rzeczy wartościowe. Rzeczy, które dostarczą naszemu organizmowi tego, czego on potrzebuje, a nie w tak zwanym fast foodowym stylu zapełnić tylko nasz żołądek śmieciami i potem płacić konsekwencje przez kolejne lata i dekady. Więc drodzy Państwo, no mój apel jest stały. Wspierajmy rolników, ale wspierajmy też pszczelarzy, więc jak najbardziej polecam, tak jak warto mieć swojego rolnika, też warto znać pszczelarza, wiedzieć, gdzie te ule trzyma, gdzie te jego pszczoły, na jakim obszarze działają. No i zresztą pewnie wielu z Was wie, jak czym różni się taki prawdziwy miód od dobrze prowadzonego
ula, no z tym miodem, który jest, powstaje bardziej sztucznie, nienaturalnie, albo jest, tak jak w wielu przypadkach, miodem mieszanym. No ja na przykład przez ostatnie 5 lat dałem się raz nabrać. Zobaczyłem piękną polską etykietę, opis, nazwę. Pomyślałem, kurczę, to na pewno nasz miód, i w sklepie, nie czytając do końca składu, zakupiłem taki miód. Potem jak przyszedłem do domu, no to spojrzałem na wieczko, okazało się, że mimo że miód się nazywał jak wszystkie inne, już nie pamiętam, czy to był miód jakiś tam warmiński, czy jakiś tam warmińsko-mazurski, no, nazwa w tym momencie jest drugorzędna, ale efekt był taki, że okazało się, że ten miód nazwany lokalnie, z piękną lokalną etykietą, grafiką, w składzie zawierał miody pochodzenia chińskiego i miody pochodzenia ukraińskiego, a w ogóle tam nie było miodu od polskich pszczół. Ja też rozmawiam z wieloma pszczelarzami, no i ten zbyt miodu wcale jakoś im dobrze nie idzie. Jakby no, nie ma zapotrzebowania na rynku na dobre miody. Ci klienci niestety znowuż kierują się najczęściej tylko ceną. No, są rzeczy, na których oszczędzać można, ale myślę, że jedzenie i zdrowie to są dwie rzeczy, o które no, trzeba zawalczyć, żeby, jeżeli chcemy mieć zdrowie, no to musimy mieć dobre, pełnowartościowe jedzenie. Można jeść mniej i być zdrowym, no, a jedząc więcej byle czego, no niestety uderzy to wszystko w nas z powrotem. To samo zresztą, tak jak popatrzymy sobie na cały ekosystem, no to ta sytuacja ma miejsce na wielu poziomach, no bo no, jeżeli mówimy o tej żywności prosto z pól, to jeżeli nie zadbamy o ekosystemy, w których ta żywność jest wytwarzana, no to ta żywność będzie zubożona, będzie sztucznie zasilona. Tak, jest już cała masa pól, no tutaj na przykład kolega rolnik opowiadał mi o takim polu w naszej okolicy, które było uprawiane w kiepski sposób przez 30-40 lat. Nie było tam płodozmianu, nie było tam obornika i z średniej klasy gleby, gleba zdegradowała się praktycznie do pustyni. Został sam piach. Nie ma tam już prawie żadnych minerałów. Pewnie też nie ma życia biologicznego, które mogłoby tą glebę odbudować, więc nie są to rzeczy, które są na stałe, tak? Czyli warto jest zawalczyć o jakość na każdym etapie, czyli zarówno w glebie, zarówno potem przy wytwarzaniu tej żywności, przy przechowywaniu jej i przy konsumowaniu. Czyli na wszystkich etapach warto walczyć o tą jakość.

ja któregoś z naszych znajomych pszczelarzy, żeby bardziej szczegółowo opowiedział nam o tej rzeczywistości pszczelarzy i o tych ich wyzwaniach, ale i też obiekcjach, czy właśnie tych pułapkach, które powoli są zastawiane, tak jak te pułapki zastawiane dziś na rolników, którzy z jednej strony, tak jak już mówiłem, mają bardzo wiele ograniczeń, mają bardzo wiele obowiązków. Z drugiej strony, no, mówi się, że dostają dopłaty, natomiast gdyby znieść te dopłaty i znieść te wszystkie obowiązki, myślę, że większość rolników odetchnęłaby z ulgą. Więc jesteśmy w takim dziwnym momencie chyba jako w ogóle ludzie tutaj, zwłaszcza w tej Europie Zachodniej, i wydaje mi się, że zaczynamy podpiłowywać gałąź, na której siedzimy. Więc no, żeby na koniec bardziej optymistycznie, to dziś Radio Wnet kończy 17 lat, więc najserdeczniejsze życzenia dla całej redakcji, dla wszystkich tutaj pracowników, współpracowników i słuchaczy, bo to wszyscy razem tworzymy tą rozgłośnię razem z Państwem i bez Was tego radia pewnie by nie było. Oczywiście pozdrawiam Krzysztofa Skowrońskiego, redaktora naczelnego, i życzę mu, żeby to, co stworzył, czyli to Radio Wnet, Głos Wolności, rozbrzmiewał jak najszerzej, jak najpełniej w całym kraju, żeby Was, słuchaczy, przybywało i żeby to wszystko pięknie się nam rozwijało. Ja ze swojej strony jeszcze powiem, że warto czasem zagłębić się w pewnych sprawach, póki można jeszcze coś zwojować, więc no, zachęcam wszystkich do tego, żeby przede wszystkim zaprzyjaźnić się z lokalnymi rolnikami, żeby poznać tajniki ich produkcji, ich podejście, no i żeby wspierać wszystko to, co dobre i lokalne, bo bez takich świadomych decyzji niestety wiele małych, lokalnych podmiotów bez Państwa wsparcia i Państwa zainteresowania może sobie nie poradzić z tą konkurencją marketów, konkurencją dużych koncernów, które bardzo często też marketingowo wykorzystują wiele trendów, żeby skorzystać na nich, nie do końca realizując ich założenia. Dziś o rolnictwie regeneracyjnym mówią już bardzo duże gospodarstwa, no natomiast to są pewne uproszczone praktyki, które najczęściej regeneratywne są tylko z nazwy. Więc jeszcze raz, jeszcze kolejny raz zachęcam do tego, żeby naprawdę znaleźć lokalnie swoich producentów, żeby tworzyć na przykład kooperatywy zakupowe, tak, o którym mam nadzieję, że też niedługo tu naszym gościem będą przedstawiciele takiej kooperatywy, bo kilka już w Polsce powstało, gdzie wspólnie się organizują po to właśnie, żeby z jednej strony dobrze i taniej kupić tą żywność w większej ilości, ale od odpowiednich producentów, i jako ta kooperatywa, żeby jej członkowie mieli właśnie do takiej żywności dostęp. Ja ze swojej strony na koniec zapraszam jak co tydzień do subskrybowania naszych skrzynek z natury. U nas subskrypcja jest cotygodniowa, czyli co tydzień wysyłamy informacje do Państwa z zawartością skrzynki na kolejny tydzień. Nie musicie ich zamawiać na miesiąc, kwartał czy rok. Możecie, oczywiście taką formułę też mamy, ale jak najbardziej cieszymy się, jak co tydzień potwierdzacie nam z tygodnia na tydzień wasze zamówienia. Cóż, no, u nas już nowe lijki w pełni, lada moment powinny wystartować truskawki, a potem cała masa najpyszniejszych rzeczy, które znamy od dzieciństwa. I no, co też jeszcze może na koniec dodam, że też warto jeść to, na co jest sezon.
Bo jeżeli na coś jest sezon, to znaczy, że właśnie natura o danej porze roku nam to przygotowała i warto z tej oferty skorzystać.

0: Ja już się dzisiaj żegnam. Za tydzień wyjątkowy gość. Więc zapraszam serdecznie na audycję w przyszłym tygodniu. Na razie jeszcze nie będę zdradzał, kto będzie moim gościem, bo mam nadzieję, że tam wszystko się uda i do tego spotkania dojdzie. Cóż, dziękuję ślicznie i do usłyszenia za tydzień.
1: Studio Ostoja.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
3: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam serdecznie Państwa. 13 odcinek bitew wielkich tego świata. Mamy pierwszą wojnę światową. Atak na Belgię i przez Belgię na Francję był skoordynowany z jednoczesnym atakiem przeciwko Rosji. Ale tutaj zadziałał traktat słynnej Ententy i Rosja potężnymi korpusami uderzyła w dwóch kierunkach. Na Lwów, zajmując go zresztą, i prawie pod Kraków, dochodząc, i na Królewiec. I tutaj dwie armie, Rennenkampfa od wschodu i Samsonowa od południa, usiłowały rozgromić armię pruską. Prusacy wpadli w panikę i odwołali z frontu dwa potężne korpusy, które miały wejść do Paryża w słynnej bitwie nad Marną, o czym zresztą za chwilę, które nocą przeleciały przez całe Niemcy, koleją oczywiście, i wypakowane pod Olsztynkiem 26 sierpnia 1914 roku zostały rzucone przeciwko armii Samsonowa. Do 30 sierpnia armia ta przestała istnieć, rozgromiona tak totalnie, że jej dowódca popełnił samobójstwo. Przez Niemców ów wielki sukces został nazwany drugim Tannenbergiem, czyli po naszemu Grunwaldem. Ale daleko mu było od Grunwaldu, jedynie rzeczywiście sztab zainstalował się w pobliżu wsi Tannenberg, która istniała w owym czasie, ale jako żywo na polach grunwaldzkich owej bitwy nie było. My Polacy powinniśmy ją nazywać bitwą pod Olsztynkiem. Towarzyszy jej pierwsza bitwa nad Marną, która już wkrótce się rozegrała po owym Tannenbergu od 5 do 9 września 1914 roku. Wtedy to potężne dwa korpusy niemieckie rozpędziły się i dotarły aż za rzekę Marnę, która jest bardzo niedaleko już od Paryża. Także długim Longinem i grubą Bertą dało się już ostrzeliwać przedmieścia Paryża. Zmobilizowaną armię przewieziono słynnymi taksówkami, które zostały zmobilizowane, zgarnięte z ulicy po prostu, i z punktów mobilizacyjnych przewieziono najbardziej potrzebne dywizje, po prostu przetasowano je na zagrożony odcinek frontu. Prusacy, wygrywając trzy kolejne bitwy przez trzy kolejne dni, kiedy rozwarli owe wrota francuskiego frontu, nie mieli tych korpusów, które mogłyby teraz wejść do Paryża. Korpusy te odjechały pod Tannenberg, odnosząc tam pyrrusowe zwycięstwo. Ktoś ładnie podsumował owe dwie bitwy. Dzięki zwycięstwu pod Tannenbergiem Niemcy przegrały pierwszą wojnę światową. I jest w tym coś z prawdy. Ale kulminacyjnym punktem pierwszej wojny światowej jest potężne wzmaganie, prawie 10-miesięczne bitwa o Verdun. 21 lutego rozpoczyna się koncentryczny atak na twierdzę zbudowaną jeszcze przez Vauban w XVII wieku. Trwa to oblężenie do 18 grudnia 1916 roku, w którym to pokonani bez sukcesu Niemcy odpływają na swoje okopy. W tym czasie, między 31 maja a 1 czerwca, w ciągu dwóch dni, dochodzi do jedynego starcia morskiego całej Royal Navy z Kaisermarine, niedaleko przy półwyspu Jutlandii, zwanej też Bitwą Jutlandzką. Bitwa ta taktycznie wygrana przez Niemców, bo stracili mniej i żołnierzy, i okrętów, ale strategicznie, czyli w najważniejszym momencie, wygrana została przez Royal Navy. Flota niemiecka, cesarska, nie została wypuszczona na Morze Północne i musiała wrócić do baz, w których przesiedziała do słynnego buntu w Kilonii w 3 listopada 1918 roku. No i ostatnie bitwy pierwszej wojny światowej. 31 lipca do 6 września armia brytyjska, wsparta amerykańską oraz Belgami zdobyła wreszcie Las Passchendaele, słynne pobojowisko owego czasu, w 1917 roku. A druga bitwa nad Marną, która rozegrała się między 15 lipca, patrz Grunwald, a 5 sierpnia 1918 roku, skończyła się ostateczną klęską Niemców. Od tej pory wycofywali się aż do granic Lotaryngii. I tam w lesie pod Kąpień, przy miejscowości Retonde, podpisano 11 listopada o godzinie 11.10 1918 roku rozejm kończący pierwszą wojnę światową. Druga bitwa nad Marną okazała się drugim cudem Francuzów, Brytyjczyków i Amerykanów.
0: 17 piętro. Wolski przez świetlik.
2: Witamy serdecznie z planowanym opóźnieniem. Marcin Wolski.
3: Dzień dobry, kłaniam się, Wiktor Świetlik. A czas taki gorący, a my opóźnieni. Marcinie, to od czego zaczynamy?
2: No wiesz, od czego? No od włamu. No.
3: Od włamu. Dobra, no to ja ci zadam pytanie z grubej rury. Kto to robi?
2: Znaczy, teoretycznie istnieją dwie możliwości. Albo to robi sąsiad wielki, żeby tutaj zamieszać. I to jakby było tyle logiczne, że to się wpisuje w technikę wojny hybrydowej, albo robią to miejscowi z mniejszym lub większym przyzwoleniem władzy. Nie potrafię odpowiedzieć na to jednoznacznie. Z drugiej strony zadziwiająca jest ten imposybilizm władzy, tak, ponieważ pierwszy raz tak, drugi raz naprawdę nie mógł pójść ten jakiś okulnik, uważajcie przy takich wezwaniach, sprawdzajcie. No przecież weź pod uwagę, że tego już jest sporo. Z jednego kręgu, bo wiesz, to nie są wesołkowie, którzy gwoli żartu, to zadzwoni do Tuska, a to zadzwoni do Kosiniaka. Nie, to jest bardzo świadomie pokazane, że jest to akcja, nie wiem, zastraszania. I to mówię, akcja zastępcza, ponieważ kto inny nadaje, kto inny realizuje.
3: Przy czym mnie zastanawia w tym wszystkim też jedna rzecz, bo jakby już podsumowując tak, to, co się stało, nie mówmy już o tych hejterach, co pisali, bo to już państwo sobie śledzili. Mm-hmm. Wszyscy wiemy, co mniej więcej się stało, ale teraz pojawiła się nowa narracja dzisiaj. Mm-hmm. I to bardzo widać, są tacy ludzie, którzy są testerami dosłownie.
2: No słuchaj.
3: Pan Dziubka, gdzieś tam to się pojawia, jeszcze pani Wielowiejska nie podchwyciła, ale pan Zienkiewicz, pan Dziubka, tam paru innych, pojawiła się pan Siwiec, pojawiła się nowa narracja cui bono.
2: No to
3: czyli pisiory sobie same dzwonią. To jest to.
2: No
3: to
2: dobrze,
3: jest,
2: ale jest gdyby to pisiory same sobie dzwoniły, już by byli zdemaskowani, zanim jeszcze wykręcą numer.
3: No więc właśnie, ale pytanie, czy to nie jest przygrywka pod to, żeby zaraz powiedzieć, że pisiory sobie same dzwonią, ale i na przykład kogoś aresztować i potrzymać w areszcie 2 miesiące, a potym po cichu wypuścić.
2: No wiadomo, że chrześcijanie spali w Rzym. To jest taki tego rodzaju pomysł.
3: A budkę pod rosyjską ambasadą spalił już rzecznik ONR-u, którego później wypuszczono i oczyszczono ze wszelkich...
2: Za grube, wiesz co? Moim zdaniem za grube, zdecydowanie za grube. A potem mówię, byłyby ślady, tropy, pewne przecieki? Nie. Wydaje mi się, że...
3: Ale absolutnie, Marcin, ja nie twierdzę, że to...
2: Taka narracja będzie, ja też to przewiduję.
3: Tylko pytanie, czy ta narracja chwyci?
2: Czwarty elektorat chwyci wszystko. Mm-hmm. Twardy elektorat chwyci, nawet jeżeli powiedzą, że w zeszłej nocy widziano Kaczyńskiego, jak wydeptuje kręgi w zbożu i strzela do kosmitów zielonych.
3: Słuchaj, a teraz my postawmy pytanie, tak, ale nie szukając winnych, tylko zastanawiając się nad, bo o tym już wiele powiedzieliśmy, ale zastanawiając się nad skutkami tej całej historii, cui bono, kto tam będzie, czy to w ogóle ma jakiś impact na politykę? To wpłynie twoim zdaniem, czy to niewiele
2: w każdym
3: zmieni?
2: Normalnym kraju lecieliby ministrowie odpowiedzialni za sprawę, a premier miałby duże kłopoty.
3: Ale w normalnych krajach nie zajmuje się telewizji rozporządzeniem uchylając ustawę, nie zajmuje się prokuratury krajowej przy pomocy nie zajmuje się Krajowej Rady Sądownictwa.
2: Użyłem przewodnika normalny.
3: Już tych normalnych krajów zresztą coraz mniej.
2: Państwie istniejącym teoretycznie, też odwołałem się do klasyka, to jest może nie norma, ale po prostu taki sympatyczny wyjątek od reguł.
3: No dobra, ale to w takim razie jakie będą skutki tego polityczne?
2: Wiesz co, to wszystko trzeba łącznie. I dlatego chyba dwa to od razu tematy podrzućmy. Pierwszy temat to jest referendum krakowskie. Drugi temat...
3: To referendum krakowskiego zaraz
2: przejdziemy. Drugi temat to jest ulica Warszawska. Po prostu to się zbiera. Mnie się wydaje, że... okazało się już po tym mniej więcej roku od wyborów Nawrockiego, że tak się nie da jakimś przewrotem pałacowym czy układem w koalicji obalić tej władzy przed terminem. Natomiast w tej chwili jest nadspodziewanie dużo takich atutów, które jednak wpadają w ręce opozycji.
3: No bo jednak... Dobra, a to zostajmy jeszcze, bo przejdziemy za chwilę do tego, co się działo pod prezydenta i ulicy Warszawskiej, ale chciałem jeszcze na chwilę zostać przy tej historii. No. Czy ta historia, no bo ona tak dla normalnego człowieka, to ona powinna pokazywać po pierwsze skrajną indolencję państwo, albo, no bo są dwa wyjścia. Albo państwo jest bezwładne i indolentne.
2: Albo jest super sprawne i że może każdy numer
3: wybrać. Cwany gapa udaje, że nic nie potrafi zrobić, a zastrasza opozycję. Obydwie możliwości nie powinny za dobrze rokować tej władzy, no chyba, że część elektoratu stwierdza, oni wjechali temu Nawrockiemu do domu i temu Sakiewiczowi, pewnie specjalnie, jeszcze udają, że nic się nie stało. Mhm. Rewelacyjny ten nasz Tusk.
2: No tak, ale
3: to powiedzmy, myślę, że w obrębie farmy troli Romana Giertycha może chodzić i taka interpretacja.
2: Dobrze, ale to jest jak Zeus, nie pozwalasz mi wejść do Krakowa, ale właśnie Kraków jest dowodem, że ta narracja ma krótkie nogi. Słuchaj, w Krakowie nawet nie jest istotne to, że je w jednym referendum przekroczono, w drugim nie przekroczono. Istotne jest, że wśród tych głosujących te 98,97% było... To jest ogromna siła. Zwłaszcza w mieście, które było matecznikiem Platformy. Mieście, które jest konserwatywne, ale konserwatywne w tym neoeuropejskim znaczeniu. Więc wiesz, to jest potworny cios władzy. Oczywiście niektórzy twierdzą, że to uruchomi domino. Nie wiem, czy uruchomi domino, ponieważ jeszcze może z tego Tusk wyjść z ciosem. Mianowicie, jeżeli obsadzi jakiegoś operatywnego człowieka, mówi się o Klichu, mówi się o Sienkiewiczu, który jakby zapanuje nad sytuacją jako komisarz, a potem wystartuje na prezydenta i naprawdę trzeba być Marcinkiewiczem, żeby takie wybory przegrać.
3: No dobrze, bo to już nie chcesz rozmawiać jednym słowem o wchodzeniu do mieszkań, chcesz o Krakowie. Dobra.
2: No wiesz, każdy musi być na to teraz przygotowany.
3: Jesteś przygotowany?
2: Ja nic nie mam do ukrycia, więc wiesz, ja nawet, nawet pieniędzy nie trzymam w bieliźniarce.
3: A pamiętam, taki był facet, którego tam jeden z tych wspólników, w tym cinkciarz.pl, to on twierdził, że, no nie wiem, czy to prawda, czy nie, że jak mu tam weszli do domu, to mu tam nakradli strasznie dużo rzeczy.
2: Może, to jest możliwe, się tego obawiać podrzucenia, ale też, wiesz... Nie piję, nie palę, nie ćpam. To też nie ma co podrzucać.
3: Słuchaj, Marcinie, no dobra, to przejdźmy do tego Krakowa. Pojawił się jeszcze jeden pomysł i to jest taki dosyć egzotyczny pomysł, ale... Znaczy egzotyczny jak na polski standard polityczny, ponieważ tego jeszcze nie było. Czyli, żeby kandydował Andrzej Duda. Nie wiem, czy ktokolwiek rozmawiał na ten temat z Andrzejem Dudą, ale co ty myślisz o takim pomyśle?
2: Moim zdaniem, jeżeli się chce no, Andrzeja Dudę bardzo upokorzyć, to tak.
3: A dlaczego?
2: No bo nie ma szans.
3: Czyli PiSowiec nie wygra w Krakowie.
2: PiSowiec nie wygra w Krakowie, nawet taki odstający od PiSu. Tak samo nie sądzę, żeby wygrał któryś samo jeden Konfederata. Ja osobiście uważam, że wszystko powinno się zrobić, żeby prawica wystawiła jednego kandydata. I kierować się zasadą, która wyniosła Nawrockiego. Zrobić casting i zobaczyć człowieka, który wygra. Może to być, nie wiem, lekarz społecznik z jakiegoś małego szpitala, który jest tam na tamtym gruncie popularny. I wszystkie siły na niego. I to byłby rzeczywiście początek lawiny. Ale obawiam się, że to jest zbyt dobry pomysł, żeby został zaakceptowany.
3: A twoim zdaniem Kraków jest taki trochę inny niż Rel? Bo ja się zastanawiam, czy to jednak nie jest tak... No, z jednej strony wszyscy mówimy, że to jest początek lawiny, że to może być efekt Dowina. Z różnych innych miast już mówią, że też tak zrobią. W Białymstoku, w Rzeszowie, w Łodzi się wygrażają. Warto wspomnieć, że przecież te miasta nie były wcale zawsze platformerskie.
2: No właśnie.
3: Czy Unia Wolnościowa kiedyś.
2: I dlatego Łodzi, w Krakowie
3: W Łodzi,
2: jest...
3: co się mówi, Czerwona Łódź. W tej Czerwonej Łodzi kiedyś prezydentem był, co prawda, no wtedy nie było wyborów bezpośrednich, ale był Grzegorz Palka. Potem był wybierany Jerzy Kropiwnicki. Człowiek o bardzo wyraziście konserwatywnych poglądach.
2: No, w Warszawie był...
3: pierwsze wybory wygrał Lech Kaczyński.
2: No więc właśnie.
3: Potem rzeczywiście po pierwsze się zmieniły trochę profile tych miast. Po drugie PiS wszedł w koalicję z Samoobroną, czego nie przełknął ten elektorat liberalny. Bardzo sprawnie tym zagrał Donald Tusk i tak się zrobiło, jak się zrobiło. Ale też przypominam sobie poglądy Hanny Gronkiewicz-Waltz sprzed 20 lat.
2: Czas, kiedy nie miała bezpośredni telefon do Ducha Świętego.
3: I kiedy popierał ją przez pewien czas nawet ojciec Rydzyk.
2: Tak.
3: Przypominam sobie w ogóle poglądy Jacka Majchrowskiego, który obecność PZPR potrafił dawną łączyć z twardym monarchizmem i w gruncie rzeczy z każdym środowiskiem w Krakowie potrafił dobrze żyć.
2: Nawet w Warszawie, bo nie został zaproszony do Rady Prezydenckiej.
3: On się mógł z ludźmi kłócić, ale na jego urodziny przychodzili wszyscy. Więc to był układ,
2: do Mazurka.
3: To był układ wszechogarniający, ale Mazurek nie jest prezydentem miasta. Wszechogarniający w Krakowie. No i pytanie, czy te miasta może znowu prawica od...
2: Wszystko jest możliwe, tylko mówię, należałoby myśleć tak jak po Nawrockiemu, że tak powiem. Po prostu stawiać, nie stawiać wozu przed koniem. Znaleźć konia, który wygra. I obojętne skąd on pochodzi, tego, byle nie był z układu obecnej koalicji, aczkolwiek gdyby był jakiś geniusz PSL-owski, to może można byłoby tego. I to, gdyby się to udało, to nie mówię już o lawinie, która by poszła lub nie poszła w kraju, ale to byłby pierwszy sygnał, że musimy tak samo zrobić z wyborami do Senatu. No a potem jeszcze pogadać na temat, i to przed wyborami, na temat możliwej koalicji po wyborach. Ale mówię, to jest zbyt piękne, żeby się udało, ale modlić się można.
3: Wspomniałeś o tym społecznej zmianie, która zachodzi. Mhm. Ja zwróciłem uwagę, już też się trochę powtarzam w różnych mediach, ale zwróciłem uwagę na to, ale to jest bardzo charakterystyczne i to powiedział w rozmowie ze mną też Robert Bąkiewicz. Zwrócił uwagę, zaprosiłem Roberta Bąkiewicza, a także jego córkę i oboje stwierdzili, że zaskoczyło ich, że to miasteczko Gniewu, no tam jest około 30 demonstrujących osób w sensie formalnym organizacji, to jest na dobrą sprawę kopia tego, co miał Kot. Kiedyś takie samo miasteczko miał też w tym samym miejscu. Natomiast oni zauważyli, że warszawiacy, a ostatecznie tutaj powinna być najbardziej agresywna ta ludność, nie odnoszą się do nich z wrogością. W większości ludzi to jest obojętne, a niektórzy odnoszą się z sympatią. Jeszcze 2 lata temu jakieś pisowskie miasteczko, znaczy tam wokoło pisowskie, pod kancelarią premiera, to przecież szlak by ludzi trafiał.
2: Wiesz co,
3: to samo było z tą dużą demonstracją Solidarności. Kiedyś w Warszawie, kiedy odbywały się duże demonstracje związkowe, czy jakiekolwiek prawicowe,
2: to były kontrmanifestacje.
3: Nawet jeszcze jak była demonstracja rolników, ale poza tym był gigantyczny hejt w mediach społecznościowych. Po co oni przyjeżdżają, blokują ruch, po co to chamstwo do Warszawy przyjechało. W tym momencie w ogóle tego nie ma. Czy wyborca Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że oj, ja się już nie angażuję. Jak Maciej Sztur, ja już nie będę, nie będę się na razie interesował polityką.
2: To jest parę elementów, ale po pierwsze, wydaje mi się, że właśnie newralgiczna kampania Nawrockiego w dużym stopniu zostały przejęte media społecznościowe, w których hulali przeciwnicy o prezydenta jak chcieli. To się przełamało za sprawą paru nazwisk, które możemy wymienić albo nie musimy wymieniać i to już nie jest ich teren. Druga sprawa, demonstracje w Warszawie. Wiesz co, demonstracje w Warszawie to głównie robią przyjezdni, przyjeżdżają tutaj autokarami, to obu stron, a miejscowi ludzie są jak wszędzie. Jedni są za, drudzy są przeciw, ale raczej pozbawieni emocji. To jest, wiesz, taka sytuacja, że Klunej w Rudzie Śląskiej wołałby szaleństwo, na Deptaku w Sopocie średnie. Mhm. Rozumiesz, po prostu, więc to jest jak gdyby specyfika Warszawy, ale mówiłeś o działaniach społecznych. Mnie się bardzo podoba, oczywiście wyobrażam sobie, jak to zjedzą propagandyści, pomysł właśnie rzeczonego Bąkiewicza, powołania ruchu obrony Belwederu, ruchu obrony prezydenta.
3: Nie wydaje ci się to taką trochę komedią jednak?
2: Nie. Traktuję to ze śmiertelną powagą.
3: Ale przecież prezydent spędza chyba więcej czasu w Pałacu Namiestnikowskim niż w Belwederze. W Pałacu Prezydenta.
2: Tak, ale wiesz, Belweder jest symbolem i przecież rozumiem, że gdyby została powołana jakaś społeczna...
3: Do tego Bąkiewicz to dawny narodowiec, a Belweder to symbol Piłsudczykowski.
2: Przepraszam bardzo, niekoniecznie, bo rząd Witosa obradował w Belwederze, zanim go obalił Piłsudski. Poza tym sięgamy dalej, to do księcia Konstantynopolskiego. Tego sięgniemy jeszcze dalej. Nieważne. Istotne jest, rozumiesz, że inicjatywy społeczne, które się po pierwsze strasznie nie podobają władzy, nie wiem, czy są realizowalne, ale to dowodzi, że po pierwsze ludzie patrzą na ręce i słuchaj, naprawdę w bardzo wielu sprawach w historii ludziom prywatnym, pojedynczym albo lekko zrzeszonym udawało się zrobić coś, co przekraczało możliwości, zresztą widzimy. Gdyby może zaangażować ludzi do poszukiwania wesołków z telefonami, to by zostali znalezieni, bo w to, że znajdą ich władzę, nie wierzę, aczkolwiek mówię, jest to dla mnie i pewnie dla historii kryminalistyki rzecz niepojęta, że na przykład nie wypisał sobie tam ktoś czy grupa iluś tam mieszkań, punktów, redakcji, które mogą być obiektem. No przecież wyobrażasz sobie policjant, który by złapał takiego...
3: No i jednak wróciłeś do tego.
2: Wróciłem, bo...
3: Nie da się z Wolskim rozmawiać po kolei. No bo ja sobie zawsze ułożę, po czym po kolei będziemy rozmawiać.
2: No nie jestem kolejarzem.
3: A Wolski nie jest kolejarzem i musi zamieszać. To ja w takim razie też wrócę. A mnie bardziej uderzyło, skąd ten dzwoniący wiedział, czy dom, który jest współwłasnością matki prezydenta i prezydenta, objęty jest ochroną Służby Ochrony Państwa, czy nie? Skąd on miał...
2: A skąd on w ogóle wiedział, że to jest dom...
3: Ale
2: skąd on wiedział, że to jest dom prezydenta? Słuchaj, bo wiesz, rozumiem, że wszyscy wiedzą, gdzie jest willa na Żoliborzu naczelnika. To i takie rzeczy są pewnie...
3: No więc zastanawiam się, czy w służbach albo w resortach nie siedzi jakiś szurnięty silny razem ze swoimi kolegami albo sobie z buraka. No albo czy nie, jeżeli to prawdziwa jest wersja rządowa. Bo Donald Tusk zawsze jak coś się dzieje, to mówi, że to ruscy albo pisowcy albo ruscy za pośrednictwem pisowców. To taka historia z tą zondą.
2: Tylko wiesz co?
3: Historia z tą zondą krypto, która się okazało, że właśnie Szymon Jadczak ustalił, że nie ma żadnych potwierdzeń z ABW, żeby tam była jakakolwiek rosyjska agentura. Ale jeżeli ta wersja jest prawdziwa, to znaczy, że przepięknie zinfiltrowane jest nasze państwo i nasza administracja, albo któryś z resortów.
2: Zawsze to podejrzewałem, ale wiesz co, gdyby to była robota wewnętrzna, to weź pod uwagę, że prędzej czy później w tym kraju to by się wysypało.
3: Inside job, jak to się mówi
2: tak,
3: w bankowości.
2: Jak nie dziś, to jutro. Bo zauważ, to mimo wszystko te różne ruchy tektoniczne, które się u nas odbywają, dowodzą, że nie ma pewnej jednolitości. I tu mamy kolejny temat, którego tylko liźniemy. Mianowicie dzisiejsza nominacja, nie wiem, czy już o niej wiesz, sędziego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, która to kandydatura z jednej strony jest szalenie kontestowana przez rozmaitych takich prawdziwych Polaków, którzy nie mogą zapomnieć, że uniewinnił Wałęsę, ale drudzy twierdzą, że jak mało który sędzia krytykował i opierał się aktualnej władzy, co podejrzewam, jest pewnym aktem, będąc w tym środowisku, heroizmu. Więc dowodzi, że i tacy sędziowie są i co więcej mogą objąć najwyższe stanowisko.
3: Szczególnie, że mają też, może nie wiem, czy przeciwko sobie, ale mają do czynienia też z takimi kolegami w judykaturze, którzy na przykład uznali dokument, o którym Grzegorz Jankowski to odpalił ten temat, że 162-latek w Krakowie, no podpis 162-latka wystarczył, żeby odzyskać, nie Wawel, ale mieszkania w kamienicy tam warte kilkanaście czy kilkanaście milionów.
2: Ale wiesz co, to dowodzi po pierwsze pewnego rozstrzygania, po drugie, nawet jeżeli założymy, że pierwszy prezes jest poza tym świetlaną, to jednak on na coś postawił. A to, że się stawia i że to robią ludzie przytomni, a nie ludzie z soku buraka, dowodzi, że coś tu się kroi. i choć jeszcze świtu nie ma, to już ptaszki zaczęły ćwiergać w zaroślach.
3: A to co? Marcinie, przyniosłeś książkę, taką książkę, o której się dużo, autor modny i popularny, Piotr Zychowicz, Polacy. Spodobała ci się?
2: Nie, ja przyniosłem ją, żeby ludzie tego nie brali do ręki. Jeszcze przez pewien czas dzieliłem Zychowicza na dwoje. Znaczy bywały książki interesujące, chociażby o Niemcach, o Żydach, ale coraz bardziej zwyciężał taki nurt rewindykacyjny. No oczywiście powiedzieć, że to jak Brozownicy Boja, to jest poniewierać Boja. Po prostu czasami pan Zechowicz zachowuje się jak ruski komisarz. Po prostu...
3: Panie, wydaje ci się, że ja nie będę bronił tej książki, bo jej nie znam, ale...
2: Ja mówię też o całości.
3: Ale nie wydaje ci się, że to jest po prostu pewna taka komercjalizowanie,
2: oczywiście,
3: które zawsze było takiego rewizjonizmu, który... No,
2: może... Oczywiście ona, przepraszam bardzo, ale napisać może trzeba, jeszcze...
3: Ale może te narodowe wartości tam czasem trzeba, wiesz, kłuć. No,
2: ale ja nie... Widzisz, tu mamy odwrotną sprawę. Ja też byłem wiele lat prześmiewcą, szargałem świętość tego. Uważam, że w sytuacji, na przykład, kiedy mamy już 15, to może więcej ludzi...
3: Konkurencja cię boli,
2: nie,
3: może.
2: Ludzi... ja napisałem wcześniej niż ten Zychowicz książkę Alterland o alternatywnej historii Polski. Ale nie chciałbym o to powiedzieć. Zrozum, ja uważam, że zajęciem literatury popularnej, bo to nie jest nauka, gdyby to była książka par excellence naukowa, która się okazuje w 300 egzemplarzach, w porządku. Natomiast to jest do masowego widza przewidziana. I że ona podważa mity założycielskie, legendy. Przecież bez tego nie ma narodu. Jeżeli temu narodowi odbierze się legendę września, legendę Powstania Warszawskiego, mit żołnierzy wyklętych, to są śmiertelne ciosy, za które cały departament na Łubiance mógłby fundować nagrodę specjalną.
3: To Marcinie, powiedz, o czym jest książka, którą tak zjechałeś, bo tego
2: słuchaj, książka jak zwykle jest zbiorem materiałów. Co więcej, jest to za niewygodne tematy bierze się nie sam autor, tylko jego rozmówcy. No ale to są właśnie takie rzeczy jak Napiszmy historię od nowa, stary wywiad z Wieczorkiewiczem. To jest właśnie rewindykacje dotyczące bitwy pod Lenino, to w porządku. Mity dotyczące Powstania Warszawskiego, tutaj wyjątkowo gorliwie się niszczy bohaterowie czy kolaboranci i tak dalej. No i skazy na pancerzach, prawda, dotyczące... Tak, różnych, więc co, powiem szczerze, że końcówki nie czytałem, to mogą być ciekawe rzeczy, bo jest tutaj o historii alternatywnej, czyli Korsantym jako królu Polski, księciu, czy też, czy można było wykorzystać obecność Polaków na Kremlu, ale po zwycięstwie pod
3: Kruszynem. Ale rozumiem, że generalnie Zychowicza odradzasz.
2: Odradzam, chyba że go by czytać selektywnie, z pewnym krytycznym nastawieniem. Natomiast zachłystując się, to jest szansa, że z 15% ludzi, którzy się wyrzeka polskości, ta liczba podskoczy.
3: To bardzo poważny zarzut.
2: To bardzo poważny zarzut. Ale po prostu, wiesz co, ja uważam, że pisarz, a dlatego pewnie się pan Piotr uważa, ma pewne obowiązki wobec swojego kraju. I niech zostawi szarganie nas i naszych świętości naszym wrogom. Nawet wydawajmy ich, jak Buchakowa, który źle pisał o Polakach, czy Dostojewskiego.
3: Dziękuję serdecznie państwu. Dzięki, Marcinie, wielkie.
2: Kłaniam się pięknie.
3: A ja państwa zapraszam za chwilę. Ja o książce nie powiedziałem, bo za chwilę zasiądzie tu Piotr Zaremba.
2: Czyli człowiek-książka.
3: Człowiek-książka, trochę tak. Będziemy rozmawiali o jego książce. No... bardzo grubej, a w dodatku szóstym tomie chyba, albo piątym, Piotr potwierdzi, który już sam zapomniał.
2: Ściga się z Nowakiem.
3: Wydaje mi się, to jest trochę taka konkurencja dla Andrzeja Nowaka rzeczywiście, ale jest to taka bardzo ekskluzywna, bym powiedział, historia Stanów Zjednoczonych i ona jest bardzo wyjątkowa. Ja przeczytałem większość
2: tomu. Jest ta historia, jak pisze.
3: Za chwilę będzie siedział Piotr i o niej opowie.
2: Ja dziękuję.
3: Także zostańcie państwo, a my z Marcinem się widzimy za tydzień. Słyszymy i widzimy.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
1: Świetlik Wnet.
2: Po reklamie, więc ja już tu jestem, a ze mną Piotr Zaręba. Kłaniam się, Piotrze.
3: Dzień dobry.
2: Publicysta wielu mediów, między innymi Rzeczpospolitej, Tygodnika Sieci, Dziennika Gazety Prawnej. Jak kogoś pominąłem, to
3: Interia.
2: Z góry. Przepraszam. I Interii, przecież razem pisujemy do Interii. Ale oprócz czego Piotr jest, tak jak powiedział Marcin Wolski, bo już trochę cię zapowiedzieliśmy, i książkę, człowiekiem, który no dużo pisze. Ale też niektóre książki piszą bardzo duże, bo to rzeczywiście jest. I z Piotrem będziemy za chwilę rozmawiać też o bieżących rzeczach, ale gdzieś będziemy się ciągle kręcić wokół tej książki. Szósty tom Demokracji Zimnej Wojny, Ameryka Henry'ego Trumana. Książka poświęcona, szósty tom, no takiej bardzo szczegółowej historii Stanów Zjednoczonych w XX wieku. I wrócimy do tej książki, bo zanim, Piotrze, przejdziemy, ty zastrzegasz tam w pewnym momencie, że ty nie przepadasz za snuciem analogii, i w tej książce nie ma tego, co jest dzisiaj modne dosyć w historiografii, różnych porównań, ale ja i tak się zmuszę do takich paru porównań do dzisiejszej rzeczywistości, ale najpierw chciałbym, żebyśmy przeszli trochę do tych tematów, które już z Marcinem zmiankowaliśmy, czyli najpierw jednak chyba do tego, co się wydarzyło u pana prezydenta w domu, jego mamy wedle aktu własności, a także wcześniej się wydarzyło w iluś mieszkaniach w Polsce. Czy ty dostrzegasz w tym takie... jakiś moment przełomowy, zagrożenie, coś bardzo niepokojącego, co dostrzega dzisiaj, no ta, powiedzmy, strona prawicowa w Polsce, a władza z lekka to bagatelizuje.
3: No tak, przy czym właśnie nie widzę tu jakichś specjalnych analogii do historii Ameryki.
2: No dlatego sobie opuściłem ci.
3: Ale analogie do historii w ogóle rozmaite widzę. I teraz jest bardzo modna...
2: Do kolejnego, chyba to będzie ósmy albo dziewiąty tom, do afery Watergate nie widzisz
3: analogii. No tak, jeżeli chodzi o aferę Watergate, czy szerzej w ogóle rozmaite i te aktywności służb podległych Richardowi Nixonowi. Zresztą on już w tym tomie jest dość ważną postacią. To tam oczywiście można powiedzieć, że to jest taki przypadek, gdzie demokracja amerykańska pokazywała swoje bardziej odpychające oblicze. Notabene oczywiście poprzedni prezydenci też robili różne brzydkie rzeczy. Akurat Truman był pod tym względem jednym z takich bardziej czystych, bo on był bardzo na przykład nieufny wobec służb specjalnych. I kiedy zostawił na stanowisku takiego bardzo sławnego szefa FBI, czyli Edgara Hoovera, to jednocześnie bardzo kręcił na niego nosem. Jako na człowieka, który właśnie lubuje się w plotkach, właśnie w podsłuchiwaniu, w inwigilowaniu. Podsłuchu to jeszcze nawet tak dużo nie było, ale no właśnie w takim, że tak powiem, przyglądaniu się ludziom i węszeniu wokół nich.
2: Ale to bardzo mnie pocieszyłeś, drogi Piotrze, ponieważ człowiek patrzy na to, co się dzieje u nas i zastanawia się, czy nie żyje w jakiejś postkolonialnym buszu, a tutaj się okazuje, że w kolebce demokracji konstytucyjnej, proszę bardzo, dzieją się takie same rzeczy.
3: No tak, przy czym jednak powiedziałbym w ten sposób, że jeżeli ktoś kogoś podpatrywał, podsłuchiwał, czy obmawiał w jakiś tam sposób, czy przyglądał się jego jakimś tam słabościom, to mógł go oczywiście szantażować, natomiast najścia na mieszkania to akurat z niczym się amerykańskim nie kojarzą.
2: No też trudno porównać, ponieważ Amerykanie nie mają koabitacji, więc nie może premier zrobić kuku.
3: W jakiejś mierze mają koabitację w tym sensie i akurat czas Trumana to jest czas częściowej koabitacji, bo może być tak, że jedna partia jest w Białym Domu, a druga ma większość w kongresie. Tak było w przypadku Trumana w 1946 roku, Republikanie.
2: I być może wkrótce tak będzie.
3: I być może tak będzie i tak było w ogóle wiele razy. I to się akurat nieźle sprawdzało, no ale oczywiście rozmaite kolizje były. Tyle, że zarazem tam były rozmaite furtki. To znaczy ciężko mi sobie wyobrazić, żeby akurat Truman używał służb specjalnie przeciwko Republikanom. Ponieważ sam Hoover, szef FBI, miał bardzo silne linki do Republikanów i Republikanie prawdopodobnie by się o tym dowiedzieli. I zresztą Nixon, już przechodząc o kilkadziesiąt lat później, nie używał jednak FBI do tych najbrzydszych rzeczy, to znaczy włamanie do siedziby Partii Demokratycznej to było włamanie no, takiej ekipy specjalnie do tego celu skrzykniętej. Ich nazywano hydraulikami i oni nie byli ani funkcjonariuszami FBI, ani CIA, no. ani żadnej innej oficjalnej służby. No byli takimi trochę najmitami, trochę też z pobudek ideowych, a trochę komercyjnych to robili. Ale ja powiem w ten sposób, że ja widzę analogię do tej historii znacznie bliższe polskiej historii. No teraz przetruszyła się dyskusja, wiem, że niektórych urażę w tym momencie, ale może warto pewne prowokacje intelektualne wpuszczać do tego radia. Otóż była dyskusja o przewrocie majowym, o 26 roku i w związku z tym o Piłsudskim. Ja napisałem taki tekst do Prusa Minusa, który broniłem Piłsudskiego przed takimi najostrzejszymi atakami. No Konfederacja na przykład zażyczyła sobie jego oficjalnego potępiania uchwałą sejmową. Uważam, że to jest w ogóle absurdalne. No to jest takie organizowanie sądów pośmiertnych, sądów historycznych w głosowaniu jest nonsensem. Natomiast faktem jest, że no to jednak Piłsudski wprowadził rodzaj dyktatury. Znaczy, no ona się stopniowo coraz bardziej stawała dyktaturą, to była pewna ewolucja.
2: Początkowo była kryptodyktatura.
3: No była kryptodyktatura, czy półdyktatura. No tak, ale tam poza historiami, że tak powiem, gdzie służby znowu coś brutalnego robiły, no przecież były te wszystkie historie z tak zwanymi nieznanymi sprawcami. I oni tam tłukli rozmaitych ludzi, przecież wybili oko Adolfowi Nowaczyńskiemu, pobili autora Znachora,
2: Dołęgę
3: Mostowicza.
2: Prawie go zatłukli, wyrzucili z samochodu, sądząc, że jest trupem.
3: Ale to nie było prawdopodobnie, to nie było bezpośrednie polecenie Piłsudskiego, czy kogoś, że tak powiem, z rządu, czy z kolejnych rządów, bo to w różnych okresach było, tylko raczej dali do swoje ręce, powiedziałbym, krewcy zwolennicy. I tutaj może być podobnie. To znaczy, może być tak, że rzeczywiście to nie jest tak, że nie wiem, ktoś im kazał to zrobić, no ale mamy to środowisko Silnych Razem, mamy to środowisko...
2: Proszę, Piotrze, przechodzimy, żeby no się tak, uporządkowali. Padła dość... No ale odbiliśmy się od tego, czy w demokracjach się takie rzeczy dzieją. Powiedzmy sobie szczerze, że przed wojną to wszystkie demokracje miały problemy, ale jak słyszymy w tej już takiej bliższej nam Ameryce, też nie było nigdy bezproblemowo. Przypominam jeszcze wjazd do Kongresu Tłumu, tak naprawdę z cichym przyzwoleniem jeszcze wówczas kończącego urzędowanie Donalda Trumpa. Ale chciałbym jednak przejść na chwilę do nas, bo to, co powiedziałeś, to jest jednak dość poważna, bym powiedział, no, supozycja, czy takie przypuszczenie, że nawet jeżeli ktoś to robi, nie z takiego bezpośredniego rozkazu, załóżmy to, czy Kierwińskiego, Siemoniaka, czy jakichś innych Giertycha, jakiegoś innego związanego z obozem władzy, to robi trochę to na zasadzie takiej, jak tam wedle tej obiegowej opinii zamordowano biskupa Becketa w Anglii, że król Henryk II powiedział przy stole, niech ktoś tam zrobi wreszcie porządek z tym klechą, no to pojechało tam paru rycerzy i posprzątali.
3: No tak, zresztą takich historii, takich opowieści w historii jest więcej. To znaczy historii właśnie, gdzie robi się za władcę, prawda, pewne rzeczy brutalne, czy brzydkie.
2: Tak być może zginęła Anna Politkowska. No
3: tak, tak. Natomiast oczywiście no, można też sobie wyobrazić, że to jest inny scenariusz zupełnie. To znaczy na przykład posłanka Żukowska chyba jako pierwsza, ale to w ogóle się gdzieś w sieci cały czas huczy, że no, na przykład no, mogą to robić służby rosyjskie po to, żeby nas skłócić. Tylko powiedziałbym w ten sposób, że no, jeżeli nawet co robią służby rosyjskie, to nie muszą się jakoś specjalnie wysilać, żeby nas skłócać, ponieważ widać gołym okiem, że to wszystko trafia na grunt już dokumentnie skłóconego, podzielonego społeczeństwa, a zwłaszcza, powiedzmy, no, klasy politycznej.
2: No, ale to jeżeli jacyś, powiedzmy, Rosjanie robią, to mają dostęp do takich informacji, że no, wskazywałoby to na to, że rzeczywiście wtedy państwo nie istnieje, no bo jeżeli Rosjanie wiedzą, czy dom prezydenta jest ochraniany przez służbę ochrony państwa, czy przez to, że jest zameldowany, że zarejestrowany na jego mamę, to w związku z tym już nie jest i rozmaite inne rzeczy, to by wskazywało na pełną infiltrację państwa, a zarazem niezdolność naszych służb do reagowania.
3: No ja nie wiem, czy to jest pełna infiltracja.
2: No dobra, ale jakoś daleko posunięta.
3: Tak, no w każdym razie wskazywałoby to na to, że są tutaj dość aktywni i dość skuteczni, prawda? Znaczy przyglądaniu się. Nie, więc... każda z tych teorii ma swoje słabsze i mocniejsze strony. Ja, tu masz rację, że wewnętrzny czynnik jest bardziej prawdopodobny z punktu widzenia pewnego rozeznania, prawda? Na przykład rozeznania w adresach, rozeznania nawet wręcz, powiedziałbym, w takim celowaniu w pewne słabe punkty, prawda? No bo przecież widzimy, że ten pierwszy atak, czyli najście na mieszkanie Tomasza Sakiewicza, od razu pociągnął za sobą jakieś tam następne konsekwencje, prawda? I w postaci plotek na jego temat i tak dalej, i tak dalej. Więc to bardziej z kolei wskazuje na ludzi z wewnątrz Polski. Ale może też, że tak powiem, z Rosjanami już tak jest, że oni tutaj weszli jakoś tam.
2: A, bo piszesz o demokracji amerykańskiej, ale dużo więcej lat i bardziej szczegółowo jednak, mimo wszystko, mimo że to bardzo szczegółowa książka, zajmujesz się demokracją polską. To jest jakiś taki moment, dostrzegasz to, co teraz się dzieje, jako taki moment przełomowy, bardzo niepokojący, coś się stało, czego byś się nie spodziewał, co może mieć nieobliczalne skutki. Czy to jest coś takiego?
3: No, przełomowy to może za mocno powiedziane. Oczywiście jest to kolejny krok w jakimś tam bardzo niedobrym kierunku, prawda? I ten niedobry kierunek widzieliśmy już wiele razy w ostatnich latach. Oczywiście Polsat na przykład przypomniał, że podobno też jakaś akcja telefoniczna z nasyłaniem do mieszkania Romana Giertycha na przykład też policji, zdaje się, czy straży pożarnej miała miejsce za rządów PiS-u. Ja tego, prawdę mówiąc, w ogóle nie pamiętam. Natomiast przytoczono wtedy wypowiedzi oczywiście oburzonych polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy też twierdzili, że oczywiście oni są szykanowani. Więc przynajmniej w tym względzie jest tu pewna symetria, prawda? Więc to można powiedzieć, że nie byłby pierwszy raz. No ale jednak najście na mieszkanie prezydenta, bo to jest jednak mieszkanie prezydenta, bo on się w nim wychował, prawda? No to jest już jednak przekroczenie pewnej kolejnej granicy. Zauważmy, że początkowo ludzie koalicji, ludzie rządu to wyśmiewali, natomiast przełom, czyli reakcja Tuska, taka niby ostra, mówię niby, bo może wskazywać...
2: Zwołał posiedzenie rządu na ósmą rano w niedzielę.
3: W tym sensie oczywiście, owszem, a zaraz potem się wdał też w pyskówkę z politykami PiS-u, prawda? I jakby na drugą nóżkę można powiedzieć, że podtrzymał starą linię. Znaczy linię taką, że co wy w ogóle opowiadacie, demagogia, głupota albo cynizm. Natomiast oczywiście była to jednak reakcja ostra, tylko wcześniej jej nie było. Ona jest dlatego, że uderzono można powiedzieć, po pierwsze w bardzo poważnego zawodnika. Jednak Karol Nawrocki jest kimś innym niż Tomasz Sakiewicz, czy nawet Sławomir Cenckiewicz. A z drugiej strony, i to robi jednak wrażenie wojny na samym szczycie, prawda? No i ma też pewne narzędzia. On już wcześniej reagował w ogóle na te poprzednie historie, ale on jest jakby, można powiedzieć, graczem. Republika może coś piętnować, może coś, że tak powiem, może być na alarm, natomiast polityk tej rangi może, że tak powiem, bardziej realną krzywdę rządzącym zrobić.
2: Można ich lubić albo nie, ale ma w telefonie numery bardzo poważnych ludzi na świecie.
3: No tak, oczywiście to nie jest też tak, że oczywiście poskarży się Donaldowi Trumpowi, coś z tego konkretnego wyniknie, jak to czasami naiwnie jest przedstawiane w necie.
2: Ale Departament Sprawiedliwości amerykański potrafił reagować w różnych sytuacjach.
3: Reagowali politycy też poszczególni tego obozu, który teraz rządzi w Stanach Zjednoczonych, czyli republikańscy. Zgoda, ale widać, że coś tutaj się, że tak powiem, więcej zdarzyło.
2: Dobra, ale to wychodzi poza standard demokracji, twoim zdaniem, tak, że masz takie poczucie, kurczę, co to za bantustan. No z całym szacunkiem dla tych południowoafrykańskich republik.
3: Jasne, jak przywołać te historie z czasów Nixona, można powiedzieć, że one chwilami przypominają to, co się w tej chwili dzieje, bo tam to nie było tylko włamanie.
2: Czyli przypominamy Amerykę w najgorszym
3: nie,
2: czasie.
3: Polityka amerykańska w ogóle zawsze była dość brutalna. Tam się kilkakrotnie zdarzały w kongresie bójki w ogóle i tak dalej. To nie jest tak, że to jest kolebka demokracji.
2: No, Amerykanie lubią też od czasu do czasu do siebie strzelać. Czego my nie robimy.
3: Użycie przemocy tam się zdarzało na różnych poziomach i na różnych etapach historii. Nie, tam były jakieś takie zupełnie kuriozalne prowokacje, na przykład wymierzone w polityków. Nie wiem, przytoczę jedną historię, to przecież nie jest w tym tomie, ale prawda, naga kobieta biegająca po hotelu, w którym mieści się sztab polityka demokratycznego Edmunda Maskiego. I ona krzyczy coś tam właśnie na temat tego Maskiego, no więc ma to wywołać wrażenie, że coś złego się dzieje. Tu zresztą ja widzę analogię bezpośrednio, bo przecież Sakiewicz padł ofiarą no, jakichś takich bardzo brzydkich potem insynuacji związanych z jego życiem prywatnym.
2: To może wyjaśnijmy, bo właściwie to jest rzeczywiście rzecz budząca duże wątpliwości, ponieważ właściwie w tym samym momencie, kiedy pojawiła się ta informacja, wicenaczelnej Gazety Wyborczej, przepraszam, aż pokasuję, jak wymieniam nazwisko, zamieścił mema wyśmiewającego to, że właśnie ta była asystentka w domu.
3: No tak, tak, nie tylko on zresztą. Nie, to też robili politycy. To znaczy, no pan Brejza był równie w tym względzie aktywny. Pana Rukowicz i tak dalej, i tak dalej. Nie, oni z tego korzystali. Więc ja powiem w ten sposób, że to akurat, oczywiście tu jakieś analogie z historią Ameryki moglibyśmy znaleźć. No, tylko, że to się wpisuje oczywiście w inne sytuacje, inne, że tak powiem, w całokształt, prawda? Już ciężej na przykład znaleźć przypadki, gdzie w Stanach Zjednoczonych na przykład ignorowane są orzeczenia Sądu Najwyższego. No, a w Polsce mamy sytuację, gdzie Trybunał Konstytucyjny został praktycznie zdelegalizowany decyzjami władzy wykonawczej. I takich historii jest bardzo dużo. No, mamy właśnie nieustannie do czynienia z łamaniem prawa. Jakby dopiero z tych perspektyw, no, mamy do czynienia z bardzo ostrą akcją policyjną wymierzoną jednak w opozycję. I tu już nie ma analogii. To znaczy, no jednak żadna z ekip republikańskich czy demokratycznych nie sadzała do więzień swoich przeciwników. To się w zasadzie nie zdarzało. Były oczywiście jakieś afery korupcyjne, no to na przestrzeni historii pewnie byśmy parę takich znaleźli. Ale to sytuacja, w której się nagle oznajmia, że nie wiem, demokraci bądź republikanie ukradli, no nie wiem, miliard dolarów, a przecież Donald Tusk w pewnym sensie coś takiego zrobił. No powiedział coś takiego kompletnie bez żadnych podstaw i co więcej, no żadnych konsekwencji.
2: A ta reakcja antytrumpowska za czasów Bidena, nie widzisz trochę analogii?
3: No tak, i tu jest pewien...
2: Użyto najwyższych urzędników systemu sądowego.
3: Bo rozmawiamy o całej historii Ameryki, natomiast niewątpliwie od czasów pierwszej kadencji Donalda Trumpa ta polityka też zaczęła się troszeczkę psuć. Znaczy ona zaczęła być bardziej brutalna jeszcze niż zwykle. To znaczy zaczęła właśnie, na przykład można było odnieść wrażenie, że używane są służby i także wymiar sprawiedliwości przeciwko Trumpowi, no a zarazem też właśnie choćby przemoc po zajęciu, czy przy okazji zajęcia budynku kongresu. To jest druga strona tego zjawiska, prawda? Zresztą Trump zdaje się teraz próbuje stosować jakiś odwet wobec z kolei demokratów. To znaczy teraz z kolei ten wymiar sprawiedliwości został uruchomiony w drugą stronę. Więc rzeczywiście tu jest tak, że to się psuje nie tylko w Polsce. Tak. No zresztą, mówiąc szczerze, no to się psuje w bardzo wielu krajach. No, może się zastanawiać na przykład, co z wymiarem sprawiedliwości w wielu krajach zachodniej Europy. No, przepraszam, ale pozbawienie możliwości kandydowania Marine Le Pen, czy teraz dobieranie się do skóry też kolejnemu kandydatowi tego Zgromadzenia Narodowego, bo to się tak da się tych i nazywa, już nie Front Narodowy, czyli Jordana Bardelli, no to przecież jest znowu, no znowu powiedziałbym, to nie ma precedensu. Znaczy, trochę ma, no bo we Francji były te korupcyjne rozgrywki związane z kolejnymi prezydentami. No, jeden z nich nawet na moment trafił do więzienia, prawda? Został skazany. Ale to były historie korupcyjne. A to są takie, powiedziałbym, no, rzeczy bardzo pretekstowe i zresztą no, to samo mamy w Polsce.
2: Ta historia, którą ty opisujesz, amerykańskiej demokracji w XX wieku, tam się przejawia pewien... właściwie ja myślę, że mi to trochę uświadomiło, że to jest no, trochę tak, jak się mówi w takim standardowym opowieści o demokracji, że demokracji się nie ma raz na zawsze, ale to jest rzeczywiście też walka społeczeństwa amerykańskiego i Ameryki o to, żeby utrzymała tą demokrację. Ta demokracja cały czas właściwie natrafia na jakiegoś rodzaju przeszkody, szczególnie silną, jaką była prezydentura Roosevelta, którą zresztą z tego, co pisałeś, mogła się różnie skończyć tak naprawdę i wówczas się zastanawiano. Ale ja, Piotrze, chciałbym przejść jednak od tego,

0: ale na poziomie z poszczególnych stanów. No, tam też były przypadki, że tak powiem, uchylania rozmaitych ustaw, czy nawet właśnie w głosowaniu powszechnym pozbawienia urzędu na przykład gubernatorów. Na poziomie miast. No, czyli tu znowu jest analogia, prawda? Bo miasta były tymi małymi demokracjami, prawda? I też w historii Ameryki można znaleźć przykłady na obie tezy. Były tam takie sytuacje, że kilkadziesiąt lat w jakimś mieście, to na przykład był przypadek Jersey City, rządził jeden i ten sam burmistrz, który był tak zarazem bosem partyjnym, demokratycznym zresztą demokratów, i miał taką specjalną szufladę w swoim biurze, w której wkładało się łapówki. Ono przesuwało się potem ta szuflada w jego kierunku. I to w zasadzie można zadać pytanie, czy to jeszcze była demokracja, prawda? No bo było całkowite skostnienie układu, który trwał i trwał. On po 30 latach przestał być burmistrzem i został swoim bratankowi. I zresztą takie dynastie przecież też w innych miastach się zdarzały, choćby w Chicago, rodzina Dalejów. Mhm. A z drugiej strony oczywiście były też wracające cyklicznie, no takie powiedziałbym przypadki odbijania tej demokracji. To znaczy na przykład właśnie no, gdzieś rozmaite kampanie czystościowe, kampanie właśnie przeciwko władzy, która zbyt długo rządzi, która właśnie obrosła układami. I to też jest ileś takich historii się, że tak powiem, tam cyklicznie dosyć powtarza. Nawet można tu mówić o pewnych wahadłach, przy czym to wahadło można znaleźć na szczeblu ogólnoamerykańskim właśnie w poszczególnych stanach czy w poszczególnych miastach. Więc tak, no tu widzę jakąś tam analogię. Oczywiście można zawsze dyskutować, czy te zarzuty wobec prezydenta Michalskiego były jakieś szczególnie mocne. Bo tu na przykład no, nie pojawiał się w zasadzie wątek korupcyjny. Pojawił się wątek oczywiście partyjniactwa, czy obsadzania...
1: Takiego szeroko pojętego nepotyzmu.
0: No
1: to,
0: ta,
1: to chyba najbardziej ludzi wkurzyło.
0: Tak.
1: Plus...
0: Dziś się z kanału Zero dowiedziałem, że tam jakąś posadę otrzymał szef struktur Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, który nie ma matury. A pełni dość poważną funkcję miejską, no taką...
1: Czyli pewnie jakąś regulację pod niego zmieniono, no, można zakładać.
0: W każdym razie to są te historie. I oczywiście one znowu, no, w Ameryce też tak bywało. To znaczy obsadzanie kolegów partyjnych tam było długotrwałą tradycją, która była potem przełamywana stopniowo, ale tak stopniowo i nie wszędzie.
1: A uwzględniając, że rzeczywiście nie ma takiej rewolucyjnej rzeczy, którą Michalski by zrobił, której można było się nie spodziewać. No szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę jego kampanię i infantylizm tej kampanii, to można by powiedzieć, że wiedziały gały, co brały. Czy to nie jest jednak w takim razie element ogólnego zniechęcenia albo do tej ekipy, albo do stylu sprawowania rządów przez nią. Przede wszystkim tej takiej rolkowo-infantylnej komunikacji i równocześnie do tego takiego rozwiązywania wszystkich problemów, że ci, co tam nas atakują, to są albo Ruscy, albo pisowcy podpuszczeni przez
0: Ruski. Tak zresztą kwitowano. No, tam jeszcze był trzeci wróg, czyli pan Łukasz Gibała, który oczywiście był jego konkurentem i on go jakby oskarżał o to, że szuka odwetu.
1: Ale on też był takim trochę pisowsko-rosyjskim agentem.
0: No nie, to aczkolwiek nie był ani pisowcem, ani nieodwspólnego Rosją.
1: O tym, co tam silni Sokie z Buraka silni pisali u siebie.
0: Tak, albo raczej człowiekiem o takiej orientacji i wrażliwości lewicowej. Oczywiście jest. Widać wyraźnie, że to w tym przypadku zawiodło. Przecież no podkreślmy, na poziomie bardzo dużego miasta, no to zawiodło w zasadzie po raz pierwszy, no bo było to referendum w Zabrzu. Ja w ogóle mam pewne wątpliwości wobec tej zasady, że mogą ludzie odwołać przed końcem kadencji. Z takiego powodu, że rzeczywiście w tym haśle niech dokończy kadencję, niech ma szansę na to, żeby jakby pokazać, co potrafi. No jest jakaś logika. Na przykład na szczeblu ogólnopolskim no wizja, że my nagle odwołujemy Sejm, czy rozwiązujemy Sejm, że obywatele go rozwiązują, to w zasadzie mogłyby prowadzić do permanentnych wyborów, prawda? Znaczy co pół roku mogłyby się te wybory odbywać, no bo z reguły rządząca ekipa traci popularność. Z drugiej strony na poziomie miejskim to jednak to ma trochę inny wymiar, bo to są bardzo często bardzo konkretne zarzuty dotyczące życia codziennego ludzi.
1: I jeszcze jedno przemawia na niekorzyść tej tezy, którą tego, co powiedziałeś, że jednak do tej pory to się nigdzie nie udawało.
0: No
1: pamiętamy
0: tak.
1: W Warszawie, jakie było duże napięcie związane z tym referendum odwoławczym, a jednak nie udało się.
0: Nie udało się i zastosowano tam tę samą metodę, którą teraz próbował zastosować Michalski i jego obóz, to znaczy
1: wzywanie,
0: tak, nie iść się. No i tam się powiodło, teraz się nie powiodło. Skądinąd to jest ciekawy przypadek, bo Kraków jest takim modelowym miastem, którym rządzi Salon, prawda? I no, poprzedni prezydent, czyli Jacek Majchrowski, no, był takim klasycznym. 22 lata rządzi, prawda? Tworzy nieformalne układy. Nie chcę mówić, że korupcyjne, ale no takie w każdym razie.

0: że tam się mysz nie prześliźnie bez jego zgody i wiedzy, prawda? Nawet prasa jest tam lokalna zinsblatowana jakoś. No a potem kolejny kandydat robi z kolei kampanię, w której swoich konkurentów, a zwłaszcza właśnie Łukasza Gibały, oczernia. No to jest taki oczywiście model, można powiedzieć, znowu amerykańskiej kampanii, prawda? To znaczy używanie wszystkich brudów, sztuczek. Więc no,
1: zdaje się, że z tego, co pisali Mucha i Gajcy w swojej książce, no to jest zmyślonych historii.
0: No tak, no ale też nie możemy wykluczyć, że i nawet na pewno możemy zakładać, że w historii Stanów Zjednoczonych no, znajdziemy mnóstwo takich przykładów, podobnych mechanizmów. A już Nixon to w ogóle był mistrzem w stosowaniu tego typu metod na różnych poziomach, to znaczy jeszcze zanim został prezydentem. Bo przecież on był kolejno kongresmenem, senatorem, wiceprezydentem przy generale Eisenhowerze, no i po iluś tam latach po wiceprezydenturze był prezydentem, prawda? I nawet tutaj są jakieś historie z nim związane. Takie właśnie, gdzie on po prostu, no, powiedziałbym, że sekował swoich konkurentów czy swoich przeciwników słowami, wymyślał rozmaite zarzuty, czy przerysowywał te rozmaite zarzuty, no to w zasadzie w historii Ameryki to jest raczej reguła, niż jej nie ma, prawda? A już teraz, no to przypomnijmy sobie, co Donald Trump wyprawiał ze swoimi konkurentami wewnątrz Partii Republikańskiej w 2016 roku. No przecież...
1: Zwalczał ich dużo brutalniej niż przeciwników z Partii Demokratycznej.
0: No tak, no zdecydowanie.
1: Wyciąganie prywatnych rzeczy, wyśmiewanie wyglądu.
0: Tak, tak. Więc tu jakby, no, można powiedzieć z kolei, że to nie jest nic nowego. Natomiast oczywiście, no, ta furtka może tym bardziej powinna istnieć, prawda, na poziomie miasta. No bo mówię, już w przypadku kraju całego to bym nie ryzykował takiej anarchii, że my sobie w pewnym momencie rozwiązujemy parlament i robimy nowe wybory. Może to prezydent zrobić oczywiście.
1: Reasumując całą naszą rozmowę, nawet jeżeli pewne rzeczy się powtarzają, to nie te, które powinny się powtarzać z historii Ameryki. To jest, polecam Państwu tom 6 Piotra Zaręby, warto sięgnąć po wszystkie, pewnie w internecie można jakoś...
0: Przy czym Demokracja Zimnej Wojny to jest tytuł tomu.
1: Wygrzebać, tak. Tak, to są dzieje polityczne Stanów Zjednoczonych od roku 2019. Tak, to jest tom, który no, poświęcony jest czasom Trumana, czyli tak naprawdę ukształtowaniu się zimnej wojny, a także wojnie w Korei, czyli bardzo ciekawemu okresowi.
0: Powstaje NATO w tym tomie, więc jest ileś tam rzeczy, które do dzisiaj mają pewne konsekwencje.
1: Trudno zrozumieć wszystko, co dzisiaj się dzieje bez sięgnięcia do korzeni też tych struktur.
0: Chiang Kai-shek, że tak powiem, przenosi się na Tajwan, wtedy jeszcze Formozę, no i dzisiaj mamy przecież problem Tajwanu cały czas rozjątrzony, prawda? Chińczycy cały czas się tam przymierzają, żeby coś, jakąś krzywdę temu oddzielnemu państwu, tak, ale też chińskiemu terytorium zrobić.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie. Piotr Zaręba był moim gościem.
0: Dziękuję.
1: A ja zachęcam jak zawsze do sięgnięcia do mediów społecznościowych Radia Wnet, a także do kanału Dobitnie, również i na stronę dobitnie.pl. Dziękujemy serdecznie, do widzenia.
2: Świetlik wnet.
3: Radio Wnet.
4: Autopromocja. A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od poniedziałku do czwartku, od 6 rano. Do usłyszenia wnet. Małgorzata Kleszcz.
5: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
6: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
2: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
3: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
7: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
3: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
8: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17:30. Zaprasza Szymon Augustyniak.
4: To była autopromocja.
9: Czas nie tylko na country.
10: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: Dzień dobry Państwu. Godzina 18 chyba, czy 19, może już i 20. Tak, czas szybko leci, proszę Państwa, szczególnie w naszym radiu. Duża zmienność programu, no ale o 20 zawsze jesteśmy w Radiu Wnet, w poniedziałki, w audycji Czas nie tylko na country. Renée Fleming przepięknie zaśpiewała nam, to jest wybitna sopranistka amerykańska. Szykuje się wspaniała płyta Bela Fleck, bo on jest głównym bohaterem tej płyty. Zaprosił do wspólnego wykonania właśnie Renée Fleming, ale też artystów rynku muzyki popularnej i muzyki country. Między innymi tutaj była Dolly Parton w utworze wspaniale zaaranżowanym, wspólnie zaśpiewanym. 29 maja będzie premiera tej płyty. 29 maja także jest premiera najnowszej płyty Wendelsona. 29 Don Williams także z jego utworami do tej pory nienagranymi nigdy pojawi się ta płytka. Także data ważna. Dostaniemy dużą porcję wspaniałej muzyki. Ale proszę Państwa, ważne wydarzenie nastąpi za moment, kiedy będę przedstawiał, a nawet poproszę, żeby moi goście się przedstawili. Ze mną w studiu są cztery damy. Czuję się lekko skonfundowany tak liczną obecnością tak zdolnych ludzi, artystów, artystek. Artystek, proszę Państwa, nie ma tutaj wśród nich żadnego mężczyzny. Patrycja Kawęcka-Czerska. Dzień dobry, Patrycjo. Nie wiem, czy nie dobry wieczór, czy już nie.
1: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór.
0: Była tutaj w naszej stacji jakiś może miesiąc temu. Rozmawialiśmy na temat jej płyty, płyty pod tytułem... Przypomnij.
1: Sacrum Profanum.
0: Tak, Sacrum Profanum, ale też na temat pierwszej płyty, którą nagrała jeszcze pod patronatem Polskiego Radia, chciałem powiedzieć pierwszego programu Polskiego Radia, bo to wydawnictwa radiowe ci patronowały, prawda, nad tym projektem.
1: Tak,
0: dobrze mówię.
1: Tak, bardzo dobrze. I patronat właśnie...
0: No ale Patrycja, tak jak tu już mówiliśmy, jest nie tylko wokalistką świetnie przygotowaną po katowickiej szkole muzycznej wyższej, ale jest także edukatorką, nauczycielką, mentorką dla młodych ludzi. Prowadzi jedną ze szkół wokalnych w Warszawie. Szefuje także fundacji, która wspiera młode talenty na różny sposób. Może właśnie dzisiaj też troszkę o tym porozmawiamy, bo też i trzy dziewczyny, które pojawiły się w naszym studiu, są podopiecznymi Patrycji.
1: Tak, mam przyjemność pracować ze wspaniałymi osobami, wspaniałymi, wspaniale zapowiadającymi się artystkami.
0: Fantastycznie. Powiedz mi, to znaczy przedstawcie się może. Ty najpierw.
2: Ja mam na imię Gaja Książkiewicz.
0: Mhm. Jeździsz konno. Tak jak wiesz, dokładnie moja córka, która nawet skacze przez przeszkody, już w tej chwili nie, ale moja wnuczka 6-letnia już od 2 lat jeździ też, na kucykach wprawdzie. Kochasz konie?
2: Bardzo.
0: No nie, no to nie, to trudno nie śpiewać przy tym, bo to świadczy o wielkiej wrażliwości. W przewadze tam u ciebie w tej stajni, w której jeździsz czy uczysz się jeździć, są dziewczęta.
2: Dużo.
0: No nie ma chłopaków w ogóle, wiesz, kiedyś rozmawialiśmy.
2: Są.
0: Tak, u ciebie są?
2: Są.
0: No to dobrze, ale większość dziewcząt.
2: Tak.
0: No tak. No dobrze, no to jedziemy dalej. Ty teraz...
3: Dzień dobry, nazywam się Martyna Woźniak.
0: Tak. I Martyna nawet chyba w grudniu ubiegłego roku w takim konkursie, który miał miejsce w Konstancinie, zdobyła wyróżnienie, nagrodę udziału właśnie w audycji radia w Radiu Wnet.
3: Tak. Dokładnie było. Tak.
0: Tak. Zaczekaliśmy długo, ale to tak zwykle jest, że na artystki trzeba poczekać. To nie jest takie proste, żeby znalazła czas, ale wreszcie znalazła i jest dzisiaj z nami. No i trzecia panna.
4: No to ja jestem na koniec, ja się nazywam Idalia.
0: Tak, proszę państwa, to tak w takim kręgu wieku, bo od najmłodszej do najstarszej, ale ta najstarsza jest w wieku 17 lat chyba, tak?
4: Czy... No tak, tak, tak, zgadza się, jeszcze aż tak stara nie jest.
0: Bardzo, bardzo młode towarzystwo. Ogromnie się cieszę, że przyszłyście do mnie dzisiaj, do naszej stacji, która jest otwarta na młode talenty, otwarta była do tej pory na starsze talenty. Ale teraz jest otwarta od dziś na młode, coraz młodsze talenty, które trzeba w jakimś sensie wspierać, propagować, promować i nasza stacja temu również służy. Ale proszę państwa, tu dzisiaj będzie koncert tych młodych dam w naszym studiu, ale zanim to nastąpi, to Patrycjo, przypomnimy któryś z utworów Hany chyba na początku. Tu zwracam się do pana realizatora naszego. Hany, tak?
4: Hany.
0: Tak? To zagramy to. To zagramy. To zagramy, a proszę państwa, tu będą trwały próby i przygotowania do występu. Patrzcie.

0: Patrycja Kawęska-Czerska, która śpiewa pod artystycznym pseudonimem Patice, jest z nami i właściwie poprosiłem ją nawet o współprowadzenie tego dzisiejszego spotkania. Wykazała się naprawdę dobrą wolą i podjęła ten trud. Bardzo się cieszę, Patrycjo. Będziesz zapowiadała dziewczynę, troszkę o nich opowiesz.
1: Bardzo mi miło. Bardzo miło mi dzisiaj z Państwem spędzić czas oraz z dziewczynami, które są bardzo dobrze zapowiadającymi się, jak już wcześniej powiedziałam, głosami utalentowanymi. Każda z nich ma inną osobowość, co mam nadzieję Państwo zauważycie. Właśnie dzisiaj przed wejściem do studia powiedziałam dziewczynom, żeby pamiętały, że nie są dla siebie absolutnie żadną konkurencją, tylko inspiracją i że powinno się właśnie tak podchodzić do artystów, którzy inspirują nas do sięgania po coś innego albo do szacunku względem osobowości danej gwiazdy. Także cieszę się też, że dziewczyny zgodziły się dzisiaj przyjechać do studia, pomimo tego, że na pewno są pełne emocji, chociaż niektóre z nich mają już dosyć duże doświadczenie na scenie, o czym będą mówić. Jako pierwsza zaprezentuje się, wystąpi Martyna Woźniak, która właśnie zdobyła tą wyjątkową nagrodę Radia Wnet. Tę wyjątkową nagrodę i przymierzałyśmy się jakiś czas do przyjazdu do radia, ale wiadomo, że było bardzo dużo jeszcze po drodze innych sytuacji, które musiały zostać zrealizowane, łącznie ze szkołą, a teraz mamy tak wspaniały czas, jest piękny maj, słońce, także troszkę mniej nauki w szkole. I mogłyśmy dzisiaj właśnie się razem pojawić w studio. Martyna ma przepiękną barwę głosu, śpiewa utwory takiej muzyki niszowej bardziej, chociaż sięga właśnie dzisiaj, usłyszymy ją w utworze Black Beauty Lany Del Rey, która słynie z takiej, powiedziałabym, troszkę mrocznej może ciemności, mrocznej twórczości, tak mi się kojarzy, ale jest kochana przez nastolatków i to znaczy dla ludzi w każdym wieku, ale przede wszystkim przez nastolatków, gdyż porusza wiele głębokich problemów takich egzystencjalno-emocjonalnych, dotyczących relacji i też spojrzenia na życie. Myślę, że jest dla wielu osób, które słuchają jej muzyki, wsparciem w trudnych sytuacjach albo umożliwia też jej muzyka przeżywanie trudnych emocji. I to jest piękne. Lana Del Rey jest uznana za kontra-alt, chociaż w klasyce myślę, że tak by nie została zakwalifikowana, ale w rozrywce jak najbardziej.
0: I co? I za chwileczkę, proszę Państwa, wystąpi dla nas młoda gwiazda.
1: I może potem właśnie porozmawiamy z Martynką.
0: Potem porozmawiamy z Martyną.
1: I dopuścimy ją do głosu.
0: Natomiast proszę też naszych słuchaczy o to, żeby wybaczyli ewentualne potknięcia techniczne, które dzisiaj mogą być, dlatego że nie mieliśmy okazji spróbować. Jak Państwo wiecie, tutaj audycja za audycją w naszym radiu i teraz spróbujemy zgrać podkład z na żywo zaprezentowanym wokalem.
1: Ja chciałam tutaj powiedzieć właśnie, że dokładnie nasz pan realizator staje na głowie i dla dziewczyn to jest też duże wyzwanie, także prosimy o wyrozumiałość, ale również o nastawienie ucha, bo jest to absolutnie wyjątkowa sytuacja, że tak młode dziewczyny śpiewają na żywo.
0: Bardzo prosimy.

0: Brawo. To wspaniałe, wspaniałe wykonanie, bardzo trudne w końcu piosenki przecież, prawda?
1: Tak, ona się zaczyna bardzo nisko do bardzo wysokiego, do wysokich dźwięków, także to też trzeba pokazać dobrą technikę. Ja chciałabym Państwu również zwrócić uwagę na to, że Państwo słyszycie Martynę na mikrofonie radiowym,
0: tak,
1: bez żadnych efektów specjalnych w studiach czy w tych utworach, które Państwo słyszycie na płytach, to jednak no najlepiej śpiewa się w łazience bądź w dużych salach, prawda? A tutaj mamy absolutnie świetnie dostosowane studio do audycji radiowych i świetnie wygłuszone i tłumiące wszelkiego rodzaju echa i pogłosy. Także ten wokal właśnie dostaliście Państwo, czysty, żywy wokal bez żadnych efektów specjalnych.
0: Wiesz, i to jest w ogóle chyba najistotniejsze w sztuce wokalnej. Możemy to podbijać, możemy aranżować przy użyciu różnych programów, które w tej chwili tam Suno i innych programów, ale to, co najpiękniejsze, co oddaje prawdę w muzyce, to jest właśnie ten czysty głos, którym ta interpretacja, to wczucie się w klimat utworu, to co zresztą zaprezentowała przed chwileczką Martyna. Bardzo mi się to podobało. Mówię, rzeczywiście najlepiej w łazience lub w salach koncertowych. W jednym z filmów chyba Woody Allena tam pod prysznicem wjeżdżał.
1: To jest mój jeden z ulubieńszych filmów.
0: Bo wjeżdżał,
1: jest to wspaniały motyw.
0: Gentleman właśnie śpiewał publicznie
1: pod prysznicem.
0: W kabinie, bo tylko... Tylko wtedy mógł wydobyć z siebie to, co najpiękniejsze. No ale powiedz, Martyna, zawsze mnie interesuje, jak młodzi ludzie się pojawiają w obrębie gdzieś tutaj naszych obszarów zainteresowań, czyli muzyki. Jak to się stało, że ty pokochałaś muzykę? Czy to był wpływ, nie wiem, rodziny, bo to czasami tak jest. Ja na przykład moje dzieci, jak były bardzo małe, w jakim sensie zmuszałem do tego, żeby zaczęły grać w tenisa, bo to była kiedyś moja pasja, nawet grywałem tak na poły zawodniczo i one pewno na to same by nie wpadły. Zaczęły grać w tego tenisa, porzuciły tego tenisa później, ale jak to się działo u ciebie z muzyką? Czy to wpływ rodziców, rodzeństwa, może rodziny, czy sama żeś tak zapałała chęcią i miłością?
2: Szczerze mówiąc, to ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę muzyka mi towarzyszy odkąd pamiętam. Moja rodzina od strony taty była dosyć muzykalna, bo tata grał na akordeonie, fortepianie. Tak samo tata mojej mamy grał na akordeonie. Myślę, że oni tam wszyscy też lubili tą muzykę. Tata zawsze był dumny, kiedy brał udział we wszelkich konkursach i tak dalej, ale właśnie ciężko mi dokładnie powiedzieć, bo tak naprawdę wydaje mi się, że jakby ja wyszłam z tą inicjatywą, bo po prostu od kiedy właśnie byłam bardzo mała, zawsze lubiłam coś tam podśpiewywać, gdy coś robiłam, a później faktycznie zaczęłam brać to bardziej na poważnie, brałam jakieś udziały, no w mniej właśnie poważnych konkursach w szkole na przykład, w powiecie i tak dalej i później po prostu odkryłam, że to jest moja pasja.
0: Masz 16 lat.
2: Tak, tak.
0: Od jak dawna zajmujesz się tak nie, na pół profesjonalnie, bo znaczy uczysz się również wokalu, uczestniczysz pewno w warsztatach, w szkole pani Patrycji jesteś też?
2: Tak, tak, oczywiście, że tak, od no już wielu lat tak naprawdę, nie do końca pamiętam ile, ale myślę, że no z 5 to na pewno, tak?
1: Tak. Tak, Martynka przyszła, pamiętam, była wtedy w 4 klasie i zaczęliśmy, naszym pierwszym utworem to był Fly Me to the Moon.
2: Tak, dokładnie.
0: No przepiękne. To, astronauta Armstrong zabrał ten utwór, kiedy lądował na Księżycu w 1969 roku. Tam pierwszy człowiek, który postawił tam stopę, to miał przy sobie nagranie Franka Sinatry tego utworu. Tak. Zabrał na Księżyc. No pięknie. No to cóż teraz zrobię? A, może teraz nadamy kolejną piosenkę pani Patrycji. Dobrze? A w międzyczasie przygotuje się kolejna nasza gwiazda do wykonania piosenki. Bardzo ci dziękujemy, Martyna. Jeszcze będziemy rozmawiać.
2: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia, znaczy.
0: Tak.

0: No, proszę Państwa, tu słuchacie pięknej muzyki w wykonaniu Patrycji Kabęckiej-Czerskiej, a tutaj przecież w naszym studiu trwa wyścig do tego, by odpowiednio ustawić mikrofony, by dobrze trafić w podkłady, a uwija się, proszę Państwa, za konsoletą pan Szymon Chrystianus, nasz wybitny realizator, no a w studiu mamy młode talenty przyprowadzone przez panią profesor Patice. I teraz przed państwem.
1: Bardzo dziękuję.
0: I teraz przed państwem za chwileczkę. No po co to zapowiedz, Patrycjo?
1: Za chwileczkę usłyszą państwo 10-letni głos. A przepraszam, 11-letni.
0: O!
1: Tak, już 11, bo ja.
0: Tak, tu się każdy miesiąc i tydzień właściwie.
1: Pamiętam,
0: liczy.
1: Jak byłam w tym wieku, że właśnie też zawsze w tę stronę się
0: tak,
1: liczył, ale już teraz nie bije się. O
0: pani profesor absolutnie nie ma powodu liczyć w drugą stronę, bo też jeszcze cały czas można sobie dodawać.
1: Ja już obchodzę imieniny. Także przed państwem Gaja Książkiewicz, 11-letnia laureatka już kilku ważnych konkursów. Rozgromiła w zeszłym roku Mokotowski Festiwal Mam To, zdobywając tam pierwsze miejsce. Zdobyła również drugie miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenka z Ekranu w swojej kategorii. Zachwyciła panią Natalię Niemen oraz również wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Rozśpiewany Wawer. Także Gaja, bo państwo nie widzicie, ale Gaja jest drobną dziewczynką o przepięknych, ognistych włosach i ognistym temperamencie. Kocha konie. A resztę może opowie sama, ale najpierw
0: zaśpiewa.
1: Utwór Czułe struny. Czułe struny to utwór napisany, tekst przez Natalię Kukulską, a muzykę napisał sam Fryderyk Chopin.
2: Poczuj to, przecież tego właśnie...
1: Przepraszam.
3: Przepraszam.
1: Oczywiście, proszę bardzo. Może podkład niedobrzy nasza tutaj wokalistka usłyszała. Zapraszamy Gaja jeszcze raz. Tak. Jak w prawdziwym studio takie rzeczy się zdarzają.
0: Nie, no, słuchaj, nie.

0: szalenie ślepy los. Widział jak i gdzie, znał wszystkie czułe strun. Poczuje, usłysz ten znajomy dźwięk.
1: Brawo, brawo. Pani profesor, no, przyniosła pani tu bardzo trudne utwory dla naszych gości, dziewcząt, bo to ja nie byłbym w stanie w ogóle powtórzyć fragmentów, które tu były zaśpiewane, a co dopiero zaśpiewać. Znaczy, to jest oczywiste, że nie mógłbym, ale te słowa układały się w takie ciągi tak szybkich powiedzianych wyrazów, że to już samo to było sztuką.
2: Tak, ja też tutaj, no, Gaja mnóstwo emocji w tym utworze pokazała. Gaja, jak się czujesz, powiedz?
1: Świetnie chyba, Gaju, możesz się czuć. Nie. Jak po spacerze z koniem.
0: Cała się trzęsę.
1: No, słuchaj, rewelacja. No, ale teraz co? No, mamy kolejny materiał muzyczny. Tylko zastanawiam się, parę dźwięków może jeszcze utworu Patrycji, bo patrzę, że czas ucieka, a my jeszcze chcielibyśmy dwie piosenki do podkładów. Także może troszeczkę Patrycji kolejnego utworu i sobie wyciszymy troszkę, jak będziemy gotowi. Dobrze? Bo tutaj trochę technicznych zabiegów potrzebujemy. Dobra?

0: Patrycji słuchaliśmy kolejny utwór. No a teraz sposobi się do występu w naszym studiu kolejna młoda dama. Patrycjo, przedstaw się.
1: Proszę Państwa, teraz zaśpiewa Idalia, która od dziecka jest utytułowaną artystką. Idalia, możesz powiedzieć o swoich doświadczeniach pierwszych z ogromnym sukcesem, które jeszcze za granicami naszego kraju zapoczątkowały chyba tak naprawdę twoją karierę.
2: No tak, jak najbardziej. I Portugalia, i Włochy, i Szwajcaria, i wszędzie. No mogę się pochwalić, że były pierwsze miejsca i Grand Prix. No tak mi się jakoś udało, no i później oczywiście dotarłam do Polski, mam już też na swoim koncie wielki sukces tak naprawdę, bo i koncert na wielkim festiwalu w Polsacie, Earth Festival, i śpiewam też w voice'ach niemieckich, no więc trochę w tej telewizji u mnie było w tym życiu.
0: Jak długo możesz sobie określić, kiedy zaczęłaś się już tak w pełni świadomie zajmować muzyką, wiedząc, że to jest przyszłość twoja zawodowa?
2: W pełni świadomie, no jak miałam już 9 lat, to już chodziłam na lekcje i występowałam na tych właśnie konkursach i w telewizji, więc no mogę powiedzieć, że to było w pełni świadomie, pomimo młodego wieku.
0: To już kawał czasu, bo to z 8 lat minęło od tego wieku 9.
1: Ja też chciałam powiedzieć, że Idalia oprócz tego właśnie, że no wspaniale śpiewa, to jeszcze jest bardzo dobrą uczennicą, ma no same... Jakie oceny, powiedz, Idalia?
2: Znaczy, no jedynki, ale w niemieckiej szkole to na odwrót.
1: Także same maksymalne noty, jest pierwsza i jej marzeniem jest medycyna, także jest to dziewczyna nie tylko śpiewająca, ale również z głową.
0: Tak, trzeźwo stąpająca po ziemi, bo kiedy się wiąże człowiek z zawodem artystycznym, to dobrze jest mieć za plecami jeszcze inne profesje.
1: Tak, ale wspaniale, że jest to osoba jednak z potencjałem intelektualnym, nie tylko wokalnym. No tak. Także doceniamy.
2: No to... Aj, tempati.
0: No to cóż, to spróbujemy teraz. A cóż zaśpiewa nam nasza dama?
2: No ja zaśpiewam dzisiaj utwór Whitney Houston, Greatest Love of All. Taki, no, z przesłaniem w sumie na dzisiejsze czasy, że przede wszystkim tak naprawdę nadzieja i cała siła tkwi w naszym młodym pokoleniu.
0: To bardzo piękne, co mówisz. Wiesz, moja nadzieja też jest w was. Już nie w moim pokoleniu, bo już tu nie ma czego szukać. Także wspaniale. Wspaniale. Musicie zmienić w ogóle oblicze tego społeczeństwa. Oblicze też życia, w jakim funkcjonujemy. Właśnie to przyszłość tego młodego pokolenia. To cóż, panie Szymonie?

0: Brawo.
1: No, dziękuję.
0: Wspaniałe. No, wspaniałe przeżycia zafundowała nam tutaj dzisiaj Patrycja, Patice, przeprowadzając tak wspaniałą młodzież, tak utalentowaną, tak właściwie jeszcze nieznaną, prawda? No, wprawdzie to, co przed chwileczką wykonałaś, to majstersztyk, podobnie zresztą jak przecież w tych kategoriach młodszych obie dziewczyny. Ty już miałaś programy telewizyjne, prawda? Występowałaś w śniadaniówkach, słyszałem
1: tak,
0: nawet.
1: Tak, tak, również. No i w Pytaniu na śniadanie i w Dzień Dobry TVN. No, zdarzało mi się ostatnio też chyba miesiąc temu, byłam też z piosenką właśnie Whitney Houston, I Will Always Love You, można sobie sprawdzić na YouTubie. No to było właśnie takie, zachwyciłam też studio, Patty też ze mną była, no ale no nie byłoby mnie ani w tym celu, gdzie jestem teraz, w tym miejscu, bez oczywiście Patrycji, no bo tak naprawdę całe ostatnie 2-3 lata.
0: Pobijemy brawa też pani Patrycji.
1: No właśnie. Tak.
2: Bardzo dziękuję.
0: I Always Love You, Whitney Houston, to jest zresztą piosenka napisana i po raz pierwszy zaśpiewana przez Dolly Parton, bo to jest piosenka stworzona przez wielką gwiazdę muzyki country. Przypominam, że jesteśmy w audycji Czas, nie tylko na country. Może byś to zaśpiewała kiedyś w Mrągowie na przykład.
1: Jak najbardziej. Bardzo proszę.
2: W tym roku może.
0: No właśnie, może w tym
2: może
0: roku.
2: Może tak.
0: Patrycjo.
2: Musimy rozmawiać.
0: Słuchajcie, mamy, właśnie kończymy niestety, a chciałoby się jeszcze co najmniej z godzinę tutaj pobyć. Może na zakończenie jeszcze wrócimy.
2: Chcielibyśmy tak, żeby Martynka wprowadziła nas troszeczkę w klimat jazzowy.
1: Dziękuję bardzo.
2: W ten, od którego zaczynała, jak przyszła na pierwsze zajęcia i była jeszcze małą Martynką, a teraz jest z niej wspaniała kobieta, można powiedzieć, w przyszłym roku matura.
0: No tak.
2: Ale póki co jazz.
0: A i Dalia już po szkole?
1: Tak, ja właśnie dzisiaj miałam ostatni egzamin ustny z chemii, więc skończyłam oficjalnie szkołę.
0: No 17 lat i kończyć szkołę to jest rekord dla mnie.
1: No stety albo niestety zostałam wysłana troszeczkę wcześniej i no już skończyłam, już dziękuję, do widzenia ze szkołą.
2: Ze szkołą średnią, ponieważ
1: tak,
2: tutaj
1: jeszcze
2: mamy
1: studia, no oczywiście
0: tak,
2: medyczne.
0: Tak, studia przed tobą.
1: Tak.
0: No to ja przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować wszystkim naszym gościom, tej uroczej damie. Dziękuję ci bardzo.
2: Gaju, dziękujemy Kaju. Bardzo.
0: Podziękuję też naszym słuchaczom.
3: Też bardzo dziękuję.
0: Jeszcze raz.
2: I Dali.
1: No ja również bardzo dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało.
0: Wspaniale.
1: I wysłam buziaki.
0: Wspaniale było. Oraz Martynce naszej, która zaśpiewa nam na zakończenie dzisiejszego spotkania piosenkę. I jeszcze bardzo raz gratuluję tego zwycięstwa w konkursie w Konstancinie.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i pani profesor Patrycji. Patrycjo, przyprowadzaj nam taką zdolną młodzież, bo musimy ją wspierać, popierać, lansować,
2: tak,
0: gdzie tylko można.
2: Jak najbardziej, bardzo się będę cieszyć. Profesorem, mam nadzieję, że to jest przyszłość i to jest takie zaklinanie przyszłości.
3: Nie jesteśmy potrzebni.
2: Chciałam powiedzieć, że bardzo

0: bardzo będę zadowolona, jak może na antenie będzie taki konkurs Głos Polski, ale tylko głos. Tak. Że będą się liczyć tylko umiejętności wokalne i poruszanie serc głosem, a nie tylko wizją. I na koniec pokażemy zdjęcie.
1: Trzymamy za słowo. Panie Szymonie, ostatni utwór w naszej audycji. Ja dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że Jerzy, który jest tuż po nas, no wytrzyma te dwie minuty spóźnienia.
0: Silver Lining, Laufi, Martyna Woźniak.

0: Dziękuję bardzo.
1: Czas nie tylko na country.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
6: Mazol, Arytmik Radio.
7: Witam Was serdecznie. Dobry wieczór, moi kochani. Dzisiaj miks dwóch płyt i dwojga autorów. Michel Portal odszedł niedawno, a Bill Orcutt wciąż nagrywa wspaniałe płyty z Maybe Fratty tym razem. Dwie zupełnie różne, przepiękne opowieści. I na początek trzy utwory po kolei. Dwa to będzie opowieść i narracja Michel Portala. Łącznie z tym, że czasami coś do Was powie. Nie przejmujcie się, że nic nie rozumiecie, bo jego mowa jest jak jego muzyka. A potem Bill Orcutt i Maybe Fratty w pieśni. Chociaż będą też i strunowe, smyczkowe opowieści tego duetu. Dzisiaj tak właśnie będzie, a może ja będę przeszkadzał temu jak najmniej. Michel Portal dwa razy, potem Bill Orcutt i Maybe Fratty.
8: Bon, je commence quelque chose là.

0: W tym roku odszedł jakoś na początku, w lutym, Michel Portal. Muzyk, który w zasadzie po tym, co zrobił Eric Dolphy, jako pierwszy wprowadził klarnet do muzyki jazzowej, improwizowanej na pełnych prawach. Mogłoby się wydawać, że po tym, co zrobił Eric Dolphy, już to droga trochę zamknięta. Eric Dolphy, wirtuoz trzech instrumentów. Jak wiecie, nie mówię o nim multiinstrumentalista, bo multiinstrumentaliści to tacy muzycy, co na wszystkim źle grają. Wybaczcie, ale taki jest mój pogląd i takie są fakty. A Eric Dolphy wyjątkowo inaczej. Inny miał dar. To się zdarza. Potem mówiło się o Bennym Opinie, który tam, bo wiadomo, Milesa Davisa, Bitches Brew, tam troszeczkę pobąkał, popierdział na basklarnecie, ale no, umówmy się, było to ledwo co i nie miało w ogóle znaczenia dla basklarnetu, dla tego instrumentu, ale miało popularyzatorskie. Zresztą Bennym Opin później był znanym tenorzystą, co było słychać, jak grał na basklarnecie, bo tak jak wam mówiłem, saksofonista grający na basklarnecie brzmi jak pianista, który gra tylko na białych klawiszach i udaje wirtuoza. No więc Michel Portal był klarnecistą wirtuozem, grającym klasykę. Ale koniec lat 60. i całe lata 70. to kompletna niezależność francuskiego jazzu. Jego integralna osobność. Tak, jazz kreolski, jazz, który powstał w Nowym Orleanie. To przecież serce jazzu, nie wymyślajmy innej historii. I ona bliżej nuty frankofońskiej była niż anglosaskiej. Tak to było na początku. Tak więc Francuzi bez żadnych kompleksów tego jazzu używali i też byli miejscem, gdzie wielu wspaniałych artystów mogło wylądować, było słuchanych i szanowanych, tak jak między innymi rok 67 czy 68 Art Ensemble w Chicago u siebie pomiatane i rasowo poniżane ląduje we Francji, w Paryżu i tak zaczyna się ich prawdziwa pełna wspaniałej muzyki i szacunku do ich dzieła kariera. Mamy więc też francuską, żywą i niezakompleksioną jak Polska scenę jazzową. No i nie musi się ona opierać na komunistycznym reżimie jak u nas, na jego łasce i niełasce. Tak więc wielu muzyków musiało podpisywać jakieś lojalki, czy szefowie gazet i tak dalej, i tak dalej. Wiemy to, to nie jest modne mówienie o tym i nie jest też wyrzutem. No. Nieraz rozmawiałem ze starszymi muzykami o tym i o tym trudzie wyjazdu i to były różne opinie. Inną opinię miał Tomasz Stańko, inną miał na przykład Helmut Nadolski, dla którego to wygnanie jednak, bo gdy wyjechał z Niemenem na koncerty i przetrzymało go UB przez kilka dni, nie chciał, to był twardy gość zawsze, nie chciał opowiadać, co tam robił. Grał. I gdy już wyjechał z Polski, no to było to wygnanie. I Helmut tutaj dopiero zaczął przyjeżdżać, kiedy Polska stała się wolna, albo ten pozór wolności, przemiany miał miejsce. Natomiast Michel Portal mógł zupełnie swobodnie z klasyki, też wiem Pierre Boulez, z którym i współpracował, i grał jego utwory, stworzył instytut we Francji, gdzie nowa muzyka miała istotne i poczesne miejsce dla kultury i dla rozwoju muzyki, także improwizowanej, w której wspaniali instrumentaliści mogli eksplorować tę przestrzeń. Jest to dla mnie wciąż niedościgłym wzorem, ale oczywiście będę próbował go doścignąć. I jak coś tutaj powstanie, to bądźcie pewni, że właśnie na bazie tego, co robił między innymi Michel Portal, później pojawił się kolejny, młodszy od niego, wspaniały klarnecista i bas klarnecista. Czasami grający na sopranie, ale też Michel Portal sięgał po sopran. Mam na myśli oczywiście Louis Clavy. On do dzisiaj zaskakuje nas wspaniałą swoją muzyką. Ale jego, dla mnie, oczywiście to moja opinia, kiedyś może uda mi się porozmawiać z Louis Clavisem i dowiedzieć się od niego, jak to było. Też grali wspaniałe duety, wspólnie współpracowali, ale Michel Portal był tym pierwszym, który tę drogę torował. Bardzo też na początku grał radykalnie. Grał też chyba na tenorze wtedy, kiedy to takie było dzikie i free jazzowe. Ale później to właśnie bas klarnet był jego głównym instrumentem, a także, jak mówiłem, klarnet, sopran, ale też na tej płycie jest coś, ale chyba to udało nam się to ominąć, jest coś na akordeonie, bo gdzieś tam miał właśnie takie wykształcenie i powinowactwo instrumentalne. Tak więc Michel Portal, a później Bill Orcutt i Maybe Frappy.
1: On a l'impression de parler, quoi, finalement. Pour moi, c'est ça, ça veut dire, c'est uniquement quelque chose qui sort de l'âme comme ça, qui a envie de chanter comme ça tranquillement, quoi. C'est ça l'histoire.

0: Bill, Orchid i Maybe Fratty. On jak zawsze na gitarze, której wymowność i wszechstronność jest bardzo konkretna. W zasadzie rozpoznaje się od razu, że to Bill Orchid. Maybe Fratty, która, jak słyszeliście w pierwszym z utworów, udzieliła swojego głosu. Tak tutaj oczywiście na swoim głównym instrumencie, to znaczy na instrumencie, czyli na wiolonczeli. Almost Walking to tytułowy w ogóle był utwór z tej płyty. Płyta bardzo piękna, natomiast ja wybrałem z niej kilka utworów, bo byśmy tutaj dwóch płyt w całości nie zmieścili, a Michel Portal dziś jest głównym bohaterem, jak dla mnie. Wychodzi płyta, której pewnie by nie wydał. To są jego wypowiedzi, nagrania. Świetnie skompilowana. Wspaniale, z szacunkiem dla jego idei, myśli i brzmienia. Tak więc dzisiejsza audycja skonstruowana wokół właśnie jego opowieści i uzupełniana przepiękną muzyką Billa Orchida i Maybe Fratty. I kolejna trójka. Słuchamy.
1: Si vous changez l'instrument, on pourrait essayer d'assembler un morceau.
2: Je vais prendre le soprano pour voir un peu qu'est-ce que ça donne, je ne sais pas.

0: Maybe Fratti na wiolonczeli i Bill Orcutt na gitarze. Bardzo piękna, najnowsza płyta tego duetu, wydana przez oficynę TAR Records, Teen Angel Records z Rotterdamu. To oni zaryzykowali, by tak piękną muzykę wydać. Almost Walking to tytuł całości. Bardzo wam polecam, bo tak jak mówiłem, dzisiaj z nami tylko albo aż wybór z tej płyty, ponieważ słuchamy głównie Michela Portala, który 17 lutego tego roku był, odszedł, ale zostawił nam swoją piękną muzykę. Tak więc posłuchamy znów dwóch jego utworów, a później Bill Orcutt i Maybe Fratti. Znów w pieśni może. Tak więc słuchamy.
1: Non, mais moi, ce que je cherche, c'est des sons longs et qui soient un peu sensibles, quoi. Et puis, tout d'un coup, on peut monter là, dedans. Et à un moment donné, on peut monter encore plus, mais que ça vole comme ça, mais doucement, quoi. C'est ça.

Maybe Fratti, ten piękny głos, i Bill Orcutt, gitara. Ale my słuchamy dalej takich trójek, które dla was ułożyliśmy. Michel Portal dwa razy, a potem znów Bill Orcutt i Maybe Fratti.

0: Bill Orcutt i Maybe Fratty. Gitara i wiolonczela, ale w jakim wykonaniu? Na zakończenie dwie małe etiudy jeszcze. Michel Portal odszedł 17 lutego tego roku, a jego muzyka zostanie z nami na długo. Pionier improwizacji na basklarnecie w wersji europejskiej jazzu. To on stworzył tę scenę właśnie. Szymon Chrystianus realizował mnie ze studia w Warszawie. Mówił do Was Jerzy Mazol. Zapraszam Was za tydzień o 21 na Mazol Arytmik Radio, bo to właśnie była ta audycja. A Wam życzę pięknej nocy. Pa!
1: Na koniec.

0: Mazol, Arytmik Radio.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
4: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
5: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
4: Czas na motorsport.
5: Najszybsza audycja w Polsce.
4: Zapraszają
5: Piotr Nałęcz
4: i Kamil Kowalik.
5: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
6: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
7: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
8: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
9: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
8: A Radia Aktywni.
9: W każdą środę o godzinie 14.10.
8: Zapraszamy, będzie się działo.
9: Liczymy na Was.
10: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
2: To była autopromocja.
11: Supolne. Wspólne. Spilni. Skarby.
12: Cześć wszystkim, dobry wieczór, Dmytro Antoniuk z studia kijowskiego. Dzisiejszy program realizuje w Warszawie Szymon Christianus i dzisiaj, jak zawsze, mamy sporo dobrej muzyki. No i od razu zaczniemy od najnowszego singlu. Od nie bądź kogoś, a od samych Deep Purple, które w lipcu bodajże wypuszczają, wydadzą swój nowy dysk, nowy album i to mnie bardzo cieszy. Więc posłuchajmy teraz najnowszą piosenkę z najnowszego dysku Deep Purple, który jeszcze nie ukazał się, ale wkrótce będzie, a piosenka nazywa się Arrogant Boy.

No i to byli Deep Purple z piosenką Arrogant Boy z najnowszego dysku, który będzie się nazywał Splat i wyjdzie jak najbardziej latem tego roku. No a my teraz przejdziemy do tego, co się stało najważniejszego w ostatnim czasie. Moim zdaniem jest to oczywiście straszliwy atak, zmasowany atak Rosji na mój Kijów, który przeżyłem w poprzednią nocy, tak, z 23 na 24 maja. W tym ataku wiemy na pewno, że utraciło życie 2 osób cywilnych i już 90 osób są poszkodowanych. Rosyjskie balistyczne rakiety rozwalili co najmniej 2 mieszkalne budynki wielopiętrowych i zniszczyli centrum jednej dzielnicy kijowskiej, która nazywa się Lukianiewka, i gdzie w tej dzielnicy mieszkałem ponad 10 lat. Także dla mnie ta dzielnica jest bardzo ważna i bliska, ale niestety centrum jej, tam gdzie znajdowała się galeria handlowa, Czerwony Kwadrat i stare targowisko, stary targ, stary bazar lukianiewski jest całkowicie zniszczone. Uderzenie tych rakiet były na tyle potężne, że ludzie, którzy chronili się głęboko pod ziemią, pod tą halą targową na stacji metra, doznali tego, że tynk odpadł od sufitu tej stacji, także uderzenia naprawdę były potężne i straszliwe. Naprawdę czegoś takiego, no ja już nie powiem, ile przeżyłem tych ataków rosyjskich, ale ten atak chyba był jeden z najstraszniejszych, jeżeli nie najbardziej straszny. No i teraz widzimy, że Rosja nie ustanie z tymi atakami. Ja nie miałem wątpliwości co do tego. Byłem przekonany i jestem przekonany niestety, że Rosja będzie atakować Kijów i inne części Ukrainy nadal, póki istnieje reżim Putina i póki jest ta dyktatura. Póki my ich nie pokonamy naszymi wspólnymi wysiłkami oczywiście. Jest już informacja od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji o tym, że Rosja będzie kontynuowała systematyczne uderzenie po różnych obiektach w Kijowie. I o tym na przykład Lawrow, ich minister spraw zagranicznych, powiedział już Rubio, w sekretarzu Stanów Zjednoczonych. No i w ogóle też wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji taki komunikat, że oni bardzo rekomendują i wzywają i cudzoziemców jak najszybciej wyjechać z Kijowa, a mieszkańców Kijowa nie podchodzić blisko do obiektów wojennych, no bo będą kontynuowani ataki z użyciem, na pewno z użyciem balistyki i tak dalej, i tak dalej. Cóż, to jest smutne, ale taka jest rzeczywistość, bo wojna trwa. Ciężko mi powiedzieć, kiedy będzie taki następny atak rosyjski, bo oni w poprzednim zużyli absolutnie wszystko, co oni mieli, łącznie z tak zwanym oreśnikiem, który uderzył w garaże w Białej Cerkwi pod Kijowem.
I uderzył bez eksplozji, bo nie było ładunku wybuchowego w tych rakietach, a my nazywamy ich balwankami, które uderzyli w te garaże. Rzekomo Rosja celowała w lotnisko wojskowe w Białej Cerkwi, ale garaże te znajdują się absolutnie w innej części tego miasta. Natomiast Rosja w tej nocy wypuściła około 900 dronów różnych typów i ponad 40 rakiet też różnych typów, w tym balistyki. No i co oni mieli jaki cel osiągnęli? No żadnego celu wojskowego. Ten atak absolutnie nie zmieni nic na polu walki między Ukrainą a Rosją. Natomiast Rosja wykorzystała według różnych ocen od 500 milionów dolarów do być może 1 miliardu dolarów akurat na ten jedyny atak, na zaatakowanie w tym garaży w Białej Cerkwi. Ale widać, że mimo potężne problemy w gospodarce, Putinowi jest wszystko jedno. On będzie wydawać kolejne pieniądze, niesamowite ilości tego hajsu, tak, na to, żeby zastraszać Ukrainę, bo to jedyny cel, który można sobie zrozumieć w tym ataku, zastraszenie Ukraińców i zmuszenie Ukraińców do błagania do Putina i do Zelenskiego, przede wszystkim, żeby zakończyć wojnę, kapitulację Ukrainy, bo te wymogi, które wysłaniała Rosja, jest niczym innym jak kapitulacją Ukrainy, czyli wycofanie się z obwodu Donieckiego, z Ługańskiego, z być może Zaporowskiego i Chersońskiego, które w ogóle tam nie są, ich miasta obwodowe nie są pod kontrolą okupantów rosyjskich. I jeżeli by Ukraina przystała na te wymogi Rosji, to oznaczałoby śmierć Ukrainy za jakiś bardzo krótki czas. Bo Rosja wykorzystałaby ten czas na to, żeby dozbroić się, dokomplektować swoją poszarpaną armię, swoją wojsko i uderzyć z nowymi siłami. Więc mogę powiedzieć, że tak, w Ukrainie są ludzie, które chcą przystąpić, ustąpić tak, tym wymaganiom rosyjskim i oddać to, co wymaga od nas Putin. Ale dzięki Bogu ich jest niezdecydowana większość i oni nie są aktywni w ogóle. Więc my ten atak rosyjski, przepraszam, że tak dużo o nim mówię, ale on jest bardzo, naprawdę bardzo ważny i dla mnie, jako dla mieszkańca Kijowa, ale i dla nas wszystkich, bo on pokazuje, na co jest zdatna Rosja i co ona może, czym ona może grozić innym krajom też. Więc ten atak doprowadził do jeszcze większej wściekłości Ukraińców, Kijowian i determinacji do walki, do obrony naszego kraju. Chociaż już bardziej nienawidzić Moskali chyba jest niemożliwe, ale ten atak tylko zasila tą nienawiść. Okej, to było o tym ataku i jeszcze być może po kolejnej piosence coś innego też opowiem, a my

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paruletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Supolne. Wspólne. Spilni. Skarby.
4: Przepraszam, widocznie zerwało mnie, więc teraz jednak spróbujemy jeszcze raz posłuchać piosenkę legendarnego zespołu polskiego Perfect i piosenka się nazywa bardzo aktualnie Nie daj się zabić.

Nie daj się zabić, perfekcyjnie naprawdę, zgrano, zaśpiewano i brawo. A ja wracam niestety do tego ataku, bo on też miał skutki smutne, nie tylko wobec tych straconych żyć oczywiście i mienia i zdrowia naszych rodaków, ale też to przez to, że Rosjanie uderzyli w mnóstwo różnych bardzo ważnych gmachów, obiektów, instytucji, w tym związanych z Polską i z Polakami, na przykład w organizację polonijną, która nazywa się Polanie z nad Dniepru. Uderzono w ich siedzibę. Oprócz tego poszkodzono, i to bardzo poszkodzono, też klasztor dominikański w Kijowie i Instytut Świętego Tomasza Akwińskiego. Też tam są zniszczenia, uszkodzenia i oprócz tego bardzo dotkliwa strata dla nas wszystkich jest Muzeum Czarnobyla na Podolu Kijowskim. Ten muzeum był zwiedzany przez wielu, wielu, wielu polskich turystów, i których sam oprowadzałem, bo jak być może wiecie Państwo, niektórzy z Was, że ja byłem przed 22 rokiem gidem, przewodnikiem w strefie czarnobylskiej. I przede wszystkim byłem zajęty z grupami z Polski i w tym też zwiedzaliśmy ten bardzo ważny muzeum w Kijowie, gdzie zgromadzono było ogrom oryginalnych, bardzo ważnych rzeczy związanych z tą katastrofą. Oczywiście nic skażonego, nic radioaktywnego tam w tym muzeum nie było, ale uwierzcie mi, że tam było dużo wartego do zwiedzania, do oglądania. I niestety rosyjska rakieta, która uderzyła obok w sąsiedni budynek, po prostu spaliła i częściowo zniszczyła też ten muzeum, który też, jak nie przykład, nie przykro to o tym mówić, był całkowicie teraz od zera wyremontowany. Prezentowana tam była nowa ekspozycja i to stało się dwa tygodnie temu. I po tej prezentacji onowionego Muzeum Czarnobyla, teraz jego już nie ma. Część eksponatów, część zdjęć i w ogóle część tego, co tam było pokazywano, udało się uratować, ale daleko, daleko nie wszystko. Według różnych też ocen udało się uratować tylko 40% od ekspozycji Muzeum Czarnobyla, a wielu archiwów, wielu zdjęć, wielu bardzo ważnych rzeczy spłonęło i utracono na zawsze. Oprócz tego Rosja też uderzyła w Muzeum Narodowe Sztuk Pięknych w Kijowie. Na szczęście nie uszkodzono tych eksponatów, które tam byli, bo większość z nich była ewakuowana przed tym, ale muzeum też ten był niedawno odrestaurowany i odremontowany i teraz od zera znów trzeba będzie to robić. I jeszcze wielu innych ważnych pod kątem historycznym i kulturalnym gmachów kijowskich. No, także po prostu Rosja pokazuje swoją prawdziwą twarz i już z tym się nie kryje, bo im nie pozostało nic innego na pewno, bo my walimy w ich rafinerie, my walimy w ich porty, nie pozwalając im zarabiać na tych cenach, na ropie, na gazie, na nawozach sztucznych, które też bardzo dużo zasilają gospodarkę rosyjską.
I też w ogóle ta chemia jest wykorzystana dla produkcji eksplozywów, tak? Czyli w rzeczy wybuchowych dla rosyjskiego wojska. Więc my walimy w nich dalej i będziemy tak robić. I myślę, że sytuacja na froncie, którą też śledzę i o której dopowiadam Państwu na fali Radio Wnet co niedzieli o godzinie 17 razem z moimi kolegami z Czarnego Nieba, to ta sytuacja na froncie teraz jest niewygodna już dla rosyjskiego wojska. Nie widać posunięć na froncie w ogóle. One mogą być, ale bardzo sporadyczne i nie takie systematyczne, jak to było wcześniej. I nam udaje się też odbijać nieduże kawałki naszej ziemi, ale jednak największy sukces mieliśmy na południe od Zaporoża kilka dni temu, gdzie wyzwoliliśmy okupowany przed tym Stepno-Jirsk. I tam mamy sukces i to miasto pod naszą kontrolą, jak i Kupiańsk. I mamy też drobne sukcesy w obwodzie charkowskim i w obwodzie sumskim. Także myślę, że jest szansa na to, żeby pokonać Rosję. Jest taka szansa. Jeżeli walić w ich gospodarkę i jeżeli nam pomogą nasi partnerzy, przede wszystkim Polska, kraje europejskie, no i być może kiedyś w przyszłości i Stany Zjednoczone, chociaż oni też teraz pomagają, ale pomagają tylko w sposób ten, że sprzedają nam niektórzy deszczo potrzebne dla naszego wojska, coś, co jest potrzebne dla naszego wojska za grube pieniądze, oczywiście. A przede wszystkim my potrzebujemy rakiet typu PAC-3 dla wyrzutni rakietowych typu Patriot. Akurat te wyrzutnie są niezbędne, dlatego żeby bronić się skutecznie od rosyjskiej balistyki, która jest najbardziej dotkliwa, bo już większość rakiet manewrujących my zestrzeliwujemy, ale balistyka niestety wciąż jest bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna. Okej, dalej posłuchamy Węgrów. No, nie pamiętam, kiedy stawiłem Węgrów, ale teraz jest zmiana wreszcie w polityce tego kraju, więc posłuchamy też legendarnego zespołu węgierskiego Omega z piosenką Petroleum Lampa.

Piosenka Kryła od zespołu ukraińskiego Midgard, zespół z miasta Kaniowa na Cierkaściźnie. Akurat pod tym Kaniowem Polacy rozbili Rosjan. Bodajże to było w 1918 roku. W każdym bądź razie na Żoliborzu jest ulica Kaniowska i ja cieszę się bardzo z tego faktu. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj do Kijowa przyjechała po raz pierwszy od w ogóle jeszcze wcześniej nie bywała w Kijowie Svetlana Tichanowska, czyli liderka w opozycji białoruskiej, demokratycznej opozycji białoruskiej. To jest ważna naprawdę wizyta. Ona spotkała się z ministrem z spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybiheju. I zobaczymy, co będzie dalej, bo oni omawiali jak można stawiać czoło dyktatorowi Łukaszence i jego groźbą o napadnięciu na Ukrainę. Co można praktycznie zrobić? Oprócz tego, po tej wizycie Cichanowskiej Ukraina, przedstawiciele rządu ukraińskiego powiedzieli, że Ukraina jest przeciwko temu, żeby znosić sankcje z potasu białoruskiego, czego od nas chcą Amerykanie. Ukraina nie przystaje na taką, nawet nie propozycję, a wymogę chyba. My mówimy nie. Zobaczymy, co będzie dalej, bo ta wizyta Cichanowskiej jest naprawdę bardzo ważna. Jeszcze raz powtórzę. No i skoro o Cichanowskiej, to następnym zespołem będzie zespół z Białorusi Navi, którzy niesamowito bardzo piękno zaśpiewali wiadomą piosenkę Imagine Dragons Radioaktywny, tylko po białorusku. Radioaktywny.

Ja chcę serdecznie wam państwu podziękować za to, że posłuchaliście dzisiaj wspólnych skarbów i za to, że wspieracie Ukrainę. Serdecznie, serdecznie za to dziękuję i wzywam. Wspierajcie nas i dalej, póki my razem nie pokonamy Moskali, bo to jest nasz odwieczny wróg i my musimy to zrobić. Dzisiejszy program realizował Szymon Krystianu z Warszawy, a do waszych usług był Dmytro Antoniuk z Kijowa.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A teraz już łączymy się z Tomaszem Grzywaczewskim, który jest w Stanach Zjednoczonych, korespondent polskich mediów z Ameryki. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: To jest taki gorący czas, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Właściwie nie wiem, od czego zacząć, ale zacznijmy od Iranu, bo te informacje z godziny na godzinę się zmieniają. To jaki jest teraz stan gry? Czy udało się doprowadzić do porozumienia, czy już te oficjalne informacje, które ostatnio czytałam, że jednak żadnego porozumienia z Iranem nie będzie, są prawdziwe?
2: Wojna albo pokój. Myślę, że w tym momencie to jest najbardziej wiarygodna analiza, jaką mogę Państwu przedstawić, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo cały czas, jaki jest stan tych negocjacji. Faktycznie w sobotę doszło do bardzo takich intensywnych prawdopodobnie rozmów, do takiego dużego wzmożenia w Waszyngtonie i to pomimo tego, że tutaj w Stanach Zjednoczonych jest teraz długi weekend, ponieważ w poniedziałek przypada Memorial Day, który jest generalnie dniem wolnym od pracy, także życie w Stanach Zjednoczonych trochę zwalnia, ale nie w Białym Domu. W sobotę wezwano do Waszyngtonu z Ohio wiceprezydenta J.D. Vance'a. On ma tam swój dom w Cincinnati, także zakładam, że pewnie być może przybywał z rodziną właśnie w związku z tym dłuższym weekendem. No ale Donald Trump nie zwalnia tempa, zresztą on nawet ogłosił, że nie weźmie, czy nie wziął udziału w weselu swojego syna, Donalda Juniora. Ten ślub odbył się w miniony weekend na Bahamach. Donald Trump poinformował publicznie, że w tej uroczystości nie wziął udziału z uwagi na miłość do swojej ojczyzny, do Stanów Zjednoczonych. To cytat z tego komunikatu ze strony amerykańskiego prezydenta. I w sobotę rzeczywiście miały toczyć się bardzo intensywne negocjacje, które miały doprowadzić do wynegocjowania takiego porozumienia, które jest akceptowalne przez Teheran, a które obejmują takie dwa najważniejsze punkty z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, czyli po pierwsze odblokowanie żeglugi w cieśninie Ormus, a po drugie oddanie przez Iran zapasów wzbogaconego uranu. I to były informacje z soboty. Z kolei w niedzielę pojawiły się sygnały płynące z kolei z Teheranu, że jednak droga do tego porozumienia jest daleka. Także w tym momencie wszystkie opcje są cały czas otwarte. Mamy ciągle impas, który trwa przecież już niemalże od 2 miesięcy. Donald Trump z jednej strony wyciąga tę marchewkę, mówiąc, że porozumienie praktycznie prawie, że zostało osiągnięte. Z drugiej strony cały czas grozi kijem, mówiąc, że Stany Zjednoczone mogą wznowić bombardowania Iranu. Myślę, że dzisiaj tak naprawdę nikt nie wie, jaki będzie finalny efekt tych negocjacji, czy dojdzie do porozumienia, czy one jednak się załamią. Także nie mamy przełomu, a czas ucieka, zegar tyka. Z perspektywy Teheranu oczywiście coraz bardziej odczuwalne są skutki blokady morskiej i pogłębiającej się zapaści ekonomicznej, no ale jednocześnie wśród republikanów rosną obawy, że rzeczywiście nadchodzące wybory uzupełniające połówkowe do kongresu w listopadzie mogą zakończyć się klęską obozu konserwatywnego z uwagi przede wszystkim na bardzo poważny wzrost cen paliwa w Stanach Zjednoczonych. W tym momencie te ceny zaczynają zbliżać się do pewnego apogeum z epoki rządów prezydenta Joe Bidena. Także republikanie zdają sobie sprawę, że rzeczywiście ten zegar tyka. Ja mam wrażenie, że jednak w najbliższych dniach możemy spodziewać się pewnego przełomu. Czy to będzie porozumienie, czy to będzie trwały pokój, czy jednak dojdzie do wznowienia wojny, tego w tym momencie nie wiemy.
1: Czy sprawa Irakijczyka, który miał potencjalnie dokonać zamachu na Iwanę Trump, pokazuje, że konflikt Stany-Iran przenosi się też na teren Stanów Zjednoczonych i jesteśmy w przededniu jakichś zamachów terrorystycznych, które mogą być na terenie Stanów. Ja czytałam, że w Kalifornii doszło do skażenia, wyciekły jakiejś fabryki, która ma toksyczne odpady, pożar huty w Nowym Jorku też wskazuje na to, że oczywiście to są być może daleko idące wnioski, ale zaczyna się też dziać na terenie Stanów Zjednoczonych. Coś, co może niepokoić generalnie Amerykanów.
2: Tutaj dodajmy jeszcze, że doszło również do strzelaniny w pobliżu Białego Domu na punkcie kontrolnym bezpośrednio pod Białym Domem, w samym centrum Waszyngtonu. Tam mężczyzna otworzył ogień do funkcjonariuszy Secret Service. W tej strzelaninie ten napastnik został zastrzelony. Ciężko ranna została przypadkowa osoba, która znajdowała się w publicznego punktu kontrolnego. No, w tym momencie z informacji przekazywanych przez amerykańskie służby wynika, że ten mężczyzna był niezrównoważony psychicznie. On już w ubiegłym roku miał zostać zatrzymany, twierdząc, że jest, próbował dostać się do jego domu, twierdząc, że jest Jezusem Chrystusem. Także potencjalnie mówimy po prostu o osobie absolutnie niezrównoważonej psychicznie. Także tutaj trudno mówić o tym, że to była jakaś forma zamachu terrorystycznego, chyba że pojawią się jakieś nowe informacje. No, ale rzeczywiście no, mamy taką sytuację, w której no, jest coraz więcej takich aktów agresji. Przypomnijmy, że przecież kilka tygodni temu doszło do realnej próby zamachu na prezydenta Donalda Trumpa podczas tego przyjęcia dla przedstawicieli mediów w jednym z waszyngtońskich hoteli. Tutaj z kolei te doniesienia o ewentualnym zamachu na Ivankę Trumpa są traktowane bardzo poważnie. Iran zresztą groził niedawno, że w przypadku wznowienia przez Stany Zjednoczone bombardowań zamierza uderzać w cele znajdujące się w państwach zachodnich. Tutaj taką najbardziej realistyczną wersją wydaje się właśnie uruchomienie potencjalnie uśpionych komórek, samotnych wilków. Mieliśmy wcześniej przecież zamachy, mieliśmy zamach na funkcjonariuszy amerykańskiej Gwardii Narodowej, w których zginęła gwardzistka, ciężko ranny został jeden z gwardzistów. Zresztą miałem okazję być w miejscowości, z której ta gwardzistka pochodziła, z miejscowości Webster Spring w zachodniej Virginii, rozmawiać z ludźmi, którzy ją znali. Mieliśmy zamach tutaj w Nowym Jorku podczas demonstracji pod siedzibą, posiadłością gubernatora Nowego Jorku, mam dla niego, gdzie dwóch młodych mężczyzn z Pensylwanii próbowało rzucić bomby domowe, czy rzuciło bomby domowej roboty w tłum protestujących, które na szczęście nie eksplodowała. Więc takie ryzyko myślę, że jest jak najbardziej realne. Oczywiście też takie, na taką jest trudno przeciwdziałać, no bo tutaj raczej nie będzie chodziło o bardzo, bardzo duże ataki przygotowane przez pewną szeroką strukturę, tylko właśnie pojedyncze osoby, które trudno jest po prostu wyłapywać, a które mogą tutaj funkcjonować od lat, być zradykalizowane przez taką stronę dżihadystyczną i mogłyby zostać teraz uruchomione. Także tak, oczywiście takie ryzyko istnieje. No i potencjalne zamachy, no, uderzyłyby kolejny raz w to poparcie dla republikanów.
1: Mamy też taką informację, która pojawia się w Polsce i pewnie z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych nie jest jakoś dosyć istotna, ale to jest informacja, która pokazuje, jak ta polityka amerykańska jest w sposób taki nieprawdopodobny prowadzona. Wyciekły depesze z ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, poczucie zdrady, zdumienie, sprzeczne informacje i chaotyczna komunikacja administracji USA w sprawie rozmieszczenia wojsk w Polsce doprowadziły do poważnego napięcia w relacjach transatlantyckich, wynika z depeszy dyplomatycznej wysłanej przez ambasadę Stanów Zjednoczonych do administracji Donalda Trumpa. Dokument wskazuje, że w Warszawie pojawiło się poczucie zdrady, szok polityczny i psychologiczny po nagłym odwołaniu, a następnie częściowej zmianie decyzji dotyczącej obecności wojsk amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ta rozgrywka w przestrzeni dyskusji publicznej jest taka trochę jakby, chyba po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych aż tak intensywnie rozmawia się przez media, bo myślę, że tych informacji mamy tak dużo, że trudno jest wyłapać, które są istotne i które są w tej chwili takie prawdziwe, w którą stronę my idziemy. Jak pokazują się pierwsze ceny ropy, że następuje spadek po informacji o tym, że są prowadzone rozmowy w Iranie, więc może to uspokoi wyborców Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, ale jak twoim zdaniem, Tomku, będą wyglądały najbliższe dni, jeśli chodzi o administrację? Czy uda się dokonać tego? Ja wiem, że to jest wróżenie z fusów, ale ty już tak długo obserwujesz, że może jesteś w stanie jakoś przewidzieć, do czego doprowadzą te najbliższe dni, jeśli chodzi o rozmowy dotyczące choćby właśnie porozumienia z Iranem.
2: Tak, tutaj ja bym przede wszystkim, myślę, że warto odróżnić zachowania rynków od zachowania wyborców. Paradoksalnie mamy sytuację, w której giełda jest, nie mówię teraz o cenie stricte ropy, zresztą ta cena ropy fluktuuje właśnie w zależności od tego, czy jest bliżej porozumienia, czy jest bliżej wojny. Zresztą Biały Dom prowadzi komunikację w taki sposób, żeby właśnie oddziaływać na rynki. Albo czasami z kolei sam Biały Dom wypuszcza komunikaty pod wpływem zachowania rynków. Także to jest, tutaj Biały Dom, to się bardzo często wydaje chaotyczne, ale to jest w wielu przypadkach podyktowane próbą wpływania albo właśnie reagowania na zachowania rynków. Dla Białego Domu bardzo ważne jest zachowanie giełdy. I giełda jest teraz generalnie w dosyć dobrej kondycji, przy czym to nie wynika z wydarzeń w rejonie Zatoki Perskiej, ale z bardzo dobrej kondycji spółek technologicznych i ponownego boomu, jeżeli chodzi o AI. Był taki moment, kiedy ten pierwszy zachwyt nad AI trochę osłabł, wydawało się, że te modele językowe trochę buksują. W tym momencie widać, że te modele są coraz lepsze. Idziemy do przodu, jeżeli chodzi o AI, nie tylko OpenAI, ale też Anthropic. I to napędza giełdy. Natomiast to nie przekłada się na nastroje wyborców. Wyborcy jadą na stację benzynową i widzą, że jest drogo. I jakby trudno z tym dyskutować, no po prostu jest drogo. Drożyzna jest dzisiaj najważniejszym tematem, jeżeli chodzi o debatę publiczną. Sondaże pokazują, że Amerykanie nie rozumieją, dlaczego ta wojna została wywołana. Nie rozumieją też, jakie ma ona przynieść pozytywne skutki, a na to wszystko nakłada się jeszcze chaos w samym Pentagonie. Tutaj między innymi Wall Street Journal o tym informował, że wiele wskazuje na to, że po prostu Pete Hegseth, sekretarz wojny, podjął tę decyzję o wstrzymaniu wysłania tej nowej rotacji 4000 żołnierzy, no bez konsultowania tego z Białym Domem. Prezydent Donald Trump miał następnie interweniować w Pentagonie i to jakby była jego osobista decyzja nakazująca nie tylko, żeby nie wstrzymywać rotacji, ale żeby wysłać dodatkowe 5000 żołnierzy. Więc mamy duży chaos. Ja zastanawiam się, czy w ogóle Pete Hegseth nie straci za chwilę stanowiska, bo on może być obciążony niepowodzeniem w Iranie, tym, że wprowadzał w błąd administrację, przeszacowując amerykańskie siły. Zresztą tu warto dodać, że do dymisji podała się Tulsi Gabbard, czyli szefowa wywiadu narodowego, która jest odpowiedzialna za spinanie wszystkich agencji wywiadowczych. Oficjalny powód jest taki, że jej mąż cierpi na bardzo zaawansowaną fazę nowotworu kości, więc że są to przyczyny osobiste. Nie sposób tego zweryfikować, no ale widzimy, że w ostatnim czasie mieliśmy pewną falę dymisji w administracji. Kristi Noem, Departament Bezpieczeństwa Krajowego, odpowiedzialny za politykę migracyjną, Pam Bondi, czyli sekretarz Departamentu Sprawiedliwości, teraz Tulsi Gabbard. Także jest rzeczywiście bardzo dużo chaosu. I teraz odpowiadając na pytanie, co przyniosą te najbliższe dni. Znaczy ja jestem przekonany, że ta administracja chce doprowadzić do zawarcia porozumienia pokojowego, bo kontynuowanie wojny będzie dalej objęło szansę na zwycięstwo, bo spowoduje, że znowu wzrosną ceny ropy, czy będą rosły ceny paliwa na stacjach benzynowych, ale też pamiętajmy, że jest grono kongresmenów Partii Republikańskiej, czy polityków, no, którzy są jastrzębiami. No tutaj chociażby Lindsey Graham, który jednocześnie jest jastrzębem, jeżeli chodzi o podejście do Rosji. On bardzo mocno, to jest jeden z autorów tej niestety nieprzegłosowanej ustawy, która miała nałożyć sankcje wtórne na państwa kupujące ropę naftową. Także z naszej perspektywy Lindsey Graham no, pełni taką pozytywną rolę, bo on tutaj ostre podejście do Rosji, ale on ma też ostre podejście do Iranu. On mówi, Iran należy po prostu maksymalnie przycisnąć. Jest też większe grono takich kongresmenów. Myślę, że Pete Hegseth też jest taką postacią. To warto zwrócić uwagę, że Pete Hegseth jest ewangelikalnym protestantem. To ma wypozorom może mieć istotne znaczenie. Ewangelikalni protestanci w Stanach Zjednoczonych no bardzo często są skrajnie proizraelscy i podchodzą do walki z Iranem jako wręcz do pewnej krucjaty religijnej. Także ja myślę, że to może wpływać na optykę. Gdyby się okazało, że... A widać, że mam wrażenie, że Hegseth się gubi w tym zarządzaniu, tym departamentem. Po prostu nie jest kompetentny, mówiąc krótko. No to mógł być taki sygnał, jakby jego odsuwanie, że... A z kolei coraz bardziej rośnie rola Marco Rubio, który jednak moim zdaniem będzie tutaj starał się naciskać na rozwiązania dyplomatyczne. I myślę, że to jest w tym momencie ta droga, którą chce wybrać Donald Trump. Natomiast gdyby się okazało, że te negocjacje do niczego nie prowadzą i mamy mieć impas związany z blokadą Zatoki przez kolejne miesiące, no to Donald Trump może jednak taką decyzję, że trzeba ten impas spróbować przełamać, pomimo ogromnego ryzyka dla Stanów Zjednoczonych, a w szczególności ogromnego ryzyka dla Republikanów w tych wyborach midterms.
1: To będziemy obserwować. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za wizytę w Poranku Wnet, jak zawsze wspaniałą. Tomasz Grzywaczewski był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego i dobrej nocy życzymy.
2: Serdecznie dziękuję za rozmowę, za miłe słowa. Państwu za uwagę i życzę dobrego tygodnia. Do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.
3: Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty.

Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A gościem, a właściwie w czasie podróży jest Mikołaj Murkociński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry Państwu.
1: To wyjaw naszym słuchaczom, gdzie jesteś, naszym słuchaczom i widzom.
2: Jesteśmy w Erewaniu, proszę Państwa, w Armenii. Wczoraj, konkretnie dzisiaj nad ranem, przyjechałem tutaj na tygodniowy objazd w Armenii, ponieważ za dwa tygodnie będą tutaj odbywały się wybory parlamentarne, wybory, które będą miały kluczowe znaczenie. I dlaczego kluczowe? Dlaczego o nich w sumie tak dużo mówimy na antenie Radia Wnet? No przede wszystkim dlatego, że to jest właśnie to miejsce, gdzie znowu ścierają się, można powiedzieć, wpływy Zachodu oraz wpływy rosyjskie. Już za dwa tygodnie okaże się, czy Ormianie popierają prozachodni kurs, który został obrany przez dotychczasowego premiera i tego kraju, Nikola Paszyniana. I właśnie przez ten tydzień będę tutaj jeździł w Armenii, aby troszeczkę opowiedzieć o tym kraju, ale także, żeby powiedzieć, dlaczego te wybory są ważne nie tylko z punktu widzenia Kaukazu, nie tylko z punktu widzenia Armenii, ale również z punktu widzenia państw zachodnich. No, między innymi w kontekście właśnie tych wyborów mówi się między innymi o możliwych ingerencjach rosyjskich, ponieważ Armenia przez długi, długi czas była takim, można powiedzieć, bastionem rosyjskim, Rosji, wpływów rosyjskich na Kaukazie. I no, od trzech lat w zasadzie mamy do czynienia z pewnym zwrotem, jeżeli chodzi o tę politykę. Armenia coraz bardziej patrzy w stronę zachodnią, w stronę Europy. Mniej więcej 3 tygodnie temu tutaj właśnie w Erewaniu odbył się duży narodowy, czyli tutaj państw europejskich, nie tylko. I to właśnie podkreśla odwagę tych wyborów. Dzisiaj jestem w Erewaniu, jestem w samym centrum tego miasta, chociaż jest tutaj już po godzinie 9:30, to ludzi jest dość mało. Tak jakby miasto się jeszcze budziło, myślałem, że Państwu pokażę Ararat, który jest zwykle świetnie widoczny tutaj z tego miasta, ale dzisiaj jest tak mgliście, nie wiem, czy to smog, czy też po prostu mgła. W każdym razie do tego jeszcze na pewno będzie okazja, natomiast w kolejnych dniach wyruszę, mam nadzieję, że się uda, na południe do prowincji Siunik, która jest prowincją, no można powiedzieć, strategicznie położoną właśnie z punktu widzenia także regionalnego. To jest ten obszar, który być może Azerbejdżan w jakiś sposób chciałby wchłonąć. To jest właśnie ten obszar, który był kością niezgody między Armenią a Azerbejdżanem, bo też właśnie o tych trudnych stosunkach między tymi krajami będę także przez ten tydzień Państwu opowiadał.
1: No dobrze, a jak będziesz opowiadał, to kiedy, słuchacze Radia Wnet? A życzę Ci przy okazji, wprawdzie poza redakcją, ale jednak wspaniałych obchodów urodzin Radia Wnet. Dziś Radio Wnet kończy 17 urodziny, więc mam nadzieję, że będziesz świętował wraz ze słuchaczami. Kiedy będzie można słuchać Twoich relacji? Poza porankami oczywiście.
2: Więc ja słyszę się dzisiaj z Państwem już o godzinie 9:45 w audycji Hanny Tracz, żebyś wiedział, natomiast później w ciągu tygodnia, no jak zawsze o 15:30 w poniedziałki, wtorki, środy, to serwisy międzynarodowe, ale wydanie specjalne właśnie z Armenii, więc one będą naturalnie bardziej poświęcone sprawom Kaukazu, natomiast będą także poranki. No i już raz zapraszam Państwa na popołudnie wnet, to będzie w piątek, co prawda to dopiero za 5 dni, ale właśnie w piątek o godzinie 16:00 z Krzysztofem Jabłonką będziemy więcej opowiadali o Armenii, będziemy więcej opowiadali o Kaukazie i o tych nadchodzących wyborach. Zresztą skoro o wyborach mowa, to właśnie przede mną, za kamerą można powiedzieć, widzę kolejnych kandydatów, którzy przebijają się na takim panerze reklamowym. Jest właśnie wśród nich Nikola Paszynian, czyli aktualny premier Armenii.
1: To my życzymy wspaniałego dnia i będziemy oczekiwać na Twoje kolejne relacje. Mikołaj Murkociński był gościem Poranka Wnet prosto z Erewania. Wszystkiego dobrego, Mikołaj.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest szef naczelny portalu Do Rzeczy Karol Gac. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Panie redaktorze, mamy gorącą debatę na temat tego, co się wydarzyło w sprawie fałszywego alarmu dotyczącego mieszkania mamy pana prezydenta Karola Nawrockiego. Jakie komentarze cisną się panu na usta? Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z tych informacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej już od kilku dni, jeśli chodzi o fałszywe alarmy?
2: Słusznie pani redaktor zauważyła, że sprawa trwa już ponad kilka dni, bo w zasadzie dzisiaj chyba, jeśli dobrze liczę, jest 11 dzień. I to niejako wskazuje na te komentarze, o które pani redaktor pyta. To znaczy, tych komentarzy jest wiele. Po pierwsze, pewna bezradność państwa. Po drugie, paraliż państwa. W sytuacji, w której od 11 dni najpierw dziennikarze telewizji Republika i sama stacja, więc jedna z największych stacji informacyjnych, o ile nie największa w Polsce, byli nękani fałszywymi alarmami. Służby wiedziały o tym od samego początku. Samo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uznawało te fałszywe alarmy za niskiej rangi, za takie, które należy bagatelizować, ale policja traktowała je bardzo, bardzo poważnie. Niestety w tej sprawie mamy więcej pytań i więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. To także jest smutna konstatacja. No więc początkowo władze tę sprawę bagatelizowały, wyszydzały, wykpiwały, tylko dlatego, że dotyczyła ona stacji dziennikarzy nieprzychylnych rządowi, a więc zdaniem rządzących takich, no, nad którym nie można przejść do porządku dziennego. Ale to, co wydarzyło się zaledwie w sobotę wieczór, a więc w sytuacji, w której służby, Straż Pożarna weszła siłowo do mieszkania pana prezydenta, no to jest już o wiele bardziej poważniejsza sytuacja, ponieważ i to widać po reakcjach rządzących. Jeżeli premier od razu zwołuje pilną naradę, jeszcze tego samego wieczoru w nocy, właściwie mamy naradę w MSWiA, no to widać, że sprawa jest poważna, bo wcześniej rządzący próbowali przekonywać, że właściwie nie ma się czym martwić, że służby muszą reagować. No ale tutaj niestety ten obraz, który nam się wyłania już po tych 11 dniach, jest taki, że właściwie za pomocą fałszywych alarmów można de facto wyłączyć państwo, sparaliżować państwo, wysyłać służby do Bogu Ducha w innych osób. I my do tej pory nie wiemy, i to jest najgorsze, nie wiemy, kto lub co za tym stoi. Czy to jest jakiś, tu biorę oczywiście to słowo w cudzysłów, żartowniś, czy to jakiś prowokator, czy być może faktycznie mamy do czynienia z rosyjskim śladem i próbą testowania naszego państwa i polskich służb, czy, i to najbardziej pesymistyczna wersja, której wykluczyć nie można, być może jest to jakaś prowokacja rządowa i być może wychodzi to gdzieś z kręgów służb czy naszego państwa. No i pomimo wzmożonych, jak rozumiem, działań państwa, pomimo zaangażowania służb, być może także i tych tajnych, wciąż nie wiemy, kto lub co za tym stoi. No więc ja się nie dziwię, że kiedy służby weszły siłowo do mieszkania prezydenta, podniosła się taka wrzawa, bo to jest niebywały skandal. W sytuacji, w której mamy już szereg takich fałszywych alarmów, po 10 dniach służby otrzymują kolejne i wchodzą siłowo do mieszkania prezydenta, do rodzinnego mieszkania prezydenta pod nieobecność kogokolwiek i też policja przez kilkanaście minut tam przebywa, to wiemy na podstawie relacji Straży Pożarnej. No to są bardzo niepokojące sygnały, ale jak widać doszliśmy do takiego momentu, w którym właściwie wszystko się już może wydarzyć chyba w państwie Donalda Tuska.
1: No i mamy taką sytuację, że po pierwsze używają publicyści tego stwierdzenia, że to jest państwo tekturowe i trudno się z nim nie zgodzić, ponieważ jeśli według informacji, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, to zgłoszenie zostało wysłane SMS-em na numer 112, to trudno sobie wyobrazić w kraju, w którym mamy specjalne jednostki, które zajmują się cyberprzestrzenią, żeby takiego SMS-a nie móc odnaleźć. To znaczy ślad cyfrowy według tego, co przez wiele lat wszyscy zajmujący się terroryzmem cyfrowym nam tłumaczyli, jest najłatwiejszym do wychwycenia. Okazuje się, że od kilkunastu dni, jak pan redaktor wspomniał, nie jesteśmy w stanie namierzyć osoby, która organizuje te ataki, bo raczej wygląda to na zorganizowaną akcję przez jedną grupę, która po prostu działa po tej jednej stronie. A jeśli tak, to jakie są konsekwencje? Bo my jesteśmy, to co pan redaktor powiedział, my jesteśmy już jakby uodpornieni na takie informacje. Dla nas w tej chwili informacja o tym, że zostały zaatakowane kolejne mieszkania fałszywym alarmem. Tutaj mieszkanie, którego to też podnoszone było przez publicystów, ktoś znał adres. Adres mamy pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ktoś wiedział o tym, że to będzie takie uderzenie w punkt, więc jaka powinna być przyszłość rządu? Nie wiem, jakie wnioski my, nasi słuchacze Radia Wnet, jako obywatele powinniśmy wyciągnąć z takich działań?
2: No te wnioski są oczywiście skrajnie pesymistyczne, bo tu też internauci bardzo często zostawiają, i ja to rozumiem, sytuację, w której już miała miejsce, to znaczy kiedy jedna z emerytek z Torunia napisała coś skrajnie nieprzychylnego pod adresem Jerzego Owsiaka, to służby weszły do niej dzień później nad ranem i przewiozły ją do prokuratury. I wtedy państwo zadziałało i mówiło się o tym, że też nieco ironicznie, że państwo działa i że państwo jest silne wobec słabych. Ale tu, kiedy trzeba się trochę wysilić, kiedy trzeba znaleźć tych sprawców, kiedy owszem, ślad cyfrowy jest widoczny, ale też w dobie tych technologii i możliwości czasami łatwo tutaj mylić te tropy, łatwo tutaj się kamuflować, no to już państwo wydaje się być bezradne. To nie jest oczywiście pierwsza tego typu sytuacja, bo podczas rządów Zjednoczonej Prawicy także mieliśmy do czynienia z takimi atakami, nie wymierzonymi co prawda w polityków czy dziennikarzy, choć w niektórych również, ale wówczas mieliśmy do czynienia także z fałszywymi połączeniami nieco innego rodzaju. No ale tu się okazuje, że faktycznie państwo, znów można zacytować klasykę, działa tylko teoretycznie. Państwo jest kartonowe, ponieważ o ile jeszcze, i to ja jeszcze jestem w stanie przyjąć jako argument, część z tych adresów wcześniejszych, jeśli chodzi o dziennikarzy, można było mieć na podstawie jednoosobowych działalności gospodarczej, bo faktycznie tak jest, że wielu dziennikarzy jest na jednoosobowej działalności gospodarczej, te adresy są widoczne, bo bardzo często to jest to samo miejsce, które jest zamieszkania, no to okej, to można było tak uargumentować, ale w tej sytuacji, w której mówimy o rodzinnym mieszkaniu pana prezydenta, które owszem jest wpisane do oświadczenia majątkowego, no to już powinna być czerwona lampka ostrzegawcza. I znowu, ta cała dyskusja polityczna, publicystyczna, nie wszędzie oczywiście, ale po stronie tej rządzącej stoi na głowie. Znaczy, jeżeli próbuje się jako główny wątek dyskusji stworzyć sytuację, czy pytanie, czy to mieszkanie było prezydenta, czy nie było, bo czy ono było wpisane do oświadczenia majątkowego, czy nie było, bo premier początkowo pisał na tym pierwszej reakcji, że było to rodzinne mieszkanie prezydenta, a pani rzecznik MSWiA, pani Gałecka, dwoiła się i troiła, pisząc, że to jest dezinformacja i absolutnie służby nie miały prawa wiedzieć. No to jest jakieś w ogóle horrendum. To znaczy, tu próbuje nam się zaciemnić nam, jako obywatelom, jako społeczeństwu, obraz sytuacji. Próbuje się przekierować naszą uwagę na mniej istotne informacje, bo to jest mniej istotna informacja, czy to było, czy nie było wpisane do oświadczenia i czy SOP powinien tego pilnować, czy nie powinien. Tak naprawdę, de facto została zaatakowana w jakiś sposób pośredni głowa naszego państwa. I to powinno postawić na baczność cały rząd, wszystkie służby. Dymisja pana ministra Kierwińskiego, czy odpowiednich osób, które nadzorują ten pion służb, to jest absolutne minimum. No ale oczywiście wiemy, że do takiej dymisji nie dojdzie, no bo tutaj gdybyśmy mieli wymagać, powinniśmy oczywiście, ale gdybyśmy mieli się spodziewać dymisji po każdej jakiejś wpadce czy aferze, no to tutaj ta rotacja rządu byłaby bardzo, bardzo duża. Więc niestety ja jako obywatel, jako Polak, mam nadzieję, że służby dochowają tutaj wszelkich starań ta osoba, czy te osoby odpowiedzialne za to, co się dzieje, zostaną zatrzymane i surowo ukarane. Natomiast to jest trochę taka optymistyczne założenie z mojej strony, ponieważ no, na razie niewiele na to nie wskazuje, by nie powiedzieć, że nic.
1: I teraz przenieśmy się do Krakowa, gdzie ponad 190 tysięcy oddanych głosów wskazuje na to, że jeszcze nie mamy oficjalnych oczywiście wyników wyborów, ale referendum, które miało odwołać Aleksandra Miszalskiego, jest dla tych, którzy je organizowali, wygrane. Co to oznacza? Bo już słyszałam, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica mówi o tym, że to już jest koniec Tuska i że za chwilę pójdą kolejne miasta. Jak pana zdaniem, jaki to jest sygnał polityczny w obszarze naszego kraju?
2: To wczesne jest stwierdzenie, że to jest koniec Donalda Tuska i ten optymizm jest nieco na wyrost. Natomiast absolutnie się zgadzam z tym, że to jest żółta, o ile nie czerwona kartka dla premiera i dla całej Koalicji Obywatelskiej. To jest bardzo jasny i głośny sygnał ze strony stolicy Małopolski, mieszkańców stolicy Małopolski, bo trzeba spojrzeć na tę sprawę szerzej. To znaczy, to jest pierwsze referendum, tu biorę w nawias to, które miało kilka miesięcy temu w Zabrzu, które jest udane i to mówimy o bardzo dużym mieście, to znaczy Kraków, całym szacunkiem, to nie jest Zabrze. I Kraków tutaj wysyła ten sygnał polityczny, wskazując, że mieszkańcy Krakowa są w stanie odwołać prezydenta z nadania Koalicji Obywatelskiej, a skoro tak, to być może, i tego wykluczyć nie można, faktycznie będzie to impuls, w który podejmą mieszkańcy największych polskich miast, być może nieco mniejszych, i nagle się może stworzyć sytuacja, w której politycy Koalicji Obywatelskiej zostaną odwołani. Oczywiście to jest bardziej kwestia długofalowa, natomiast ewidentnie to jest ogromna porażka Koalicji Obywatelskiej, nie tylko tutaj w Krakowie, ale także na szczeblu ogólnocentralnym. Aleksander Miszalski został ukarany za kilka kwestii, za niezwykłą butę i arogancję, bo to było bardzo widoczne podczas jego prezydentury, za zadłużanie miasta, bo ten dług wzrósł o 2 miliardy od początku jego kadencji, za ideologiczne pomysły, mam tu przede wszystkim na myśli skrajnie rygorystyczną strefę czystego transportu i za szereg błędnych decyzji. Początkowo oczywiście Aleksander Miszalski i jego ekipa próbowali tę ideę referendum bagatelizować, wyśmiewać. Potem, gdy zobaczyli, że ta masa krytyczna jest coraz większa, zaczęli panicznie reagować. Mam tutaj na myśli zwiększenie budżetu na propagandę, czarny PR. Potem desperacko zaczęli się na końcu wycofywać z niektórych decyzji, między innymi w strefie czystego transportu, a taką wisienką na torcie było to wczorajszego referendum. Według tych, jak czytałem dzisiaj już rano, nieoficjalnych informacji, niestety nie udało się odwołać Rady Miasta, bo ta frekwencja była tutaj zbyt niska, ale Platforma, a czy Koalicja Obywatelska i Aleksander Miszalski zagrali w stałą i starą grę, to znaczy próby obniżenia frekwencji, demobilizacji. I bardzo brzydko tutaj się bawił włodarz Krakowa, próbując demobilizować przede wszystkim seniorów, ale na szczęście dla mieszkańców Krakowa, ale nie tylko, Aleksander Miszalski pożegna się ze stanowiskiem, więc nawet jeżeli, bo też trzeba o tym pamiętać, że to wcale nie oznacza, że teraz nagle szeroko pojęta prawica przejmie Kraków i prezydentem zostanie ktoś, nie wiem, z Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości, bo nie, to do tego jest naprawdę długa i wyboista droga. To nawet jeżeli będzie to już kolejny włodarz z nadania Koalicji Obywatelskiej czy z tej części koalicji rządzącej, to on już będzie wiedział, że po przykładzie Aleksandra Miszalskiego, że pewnych rzeczy robić nie można, bo może zostać odwołany. Więc ja nie mam wątpliwości, że to jest przejaw demokracji bezpośredniej, demokracji w tej najczystszym wydaniu, kiedy obywatele biorą sprawy w swoje ręce. Sami się zorganizowali, doprowadzili do odwołania prezydenta, a sygnał polityczny dla Donalda Tuska w mojej ocenie jest bez dwóch zdań. To jest bardzo poważny problem dla Koalicji Obywatelskiej, dla samego premiera. I być może, tu też niektórzy tak to łączą, być może ten alarm u prezydenta, w mieszkaniu prezydenta, akurat tego dnia, tuż przed referendum, także nie był przypadkiem.
1: Miszalski odwołano. Oficjalne wyniki referendum. Miejska Komisja do Spraw Referendum poinformowała o odwołaniu z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Frekwencja wynosiła 29,99. Bardzo dziękuję redaktorowi za wizytę w Poranku Wnet.
2: Kłaniam się, dziękuję, dobrego dnia.
1: Karol Gac, portal Do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze, i do zobaczenia niebawem.
2: Dobrego dnia dla pani i dla wszystkich słuchaczy.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest zapowiadany jeden z inicjatorów referendum w Krakowie, wygranego referendum w Krakowie, Jan Hoffmann. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Z pogodnego jak nigdy Krakowa, jak dawno już nie.
1: No dobrze, to euforia, wielkie szczęście i radość, że obywatele nie zawiedli, że jednak wierzymy nadal w demokrację i podstawowy instrument demokracji, czyli referendum, ale to jest też wielki sukces państwa. Jakie wnioski płyną dziś już po, wiemy oficjalnych wynikach wyborów, że wynikach referendum, przepraszam, że udało się państwu odwołać prezydenta. To jakie wnioski na gorąco wyciągnąłby pan z tego referendum?
2: Pierwsza kwestia taka ogólna w skali całego kraju, że we wszystkich gminach i to bez względu na to, czy włodarz jest, nie wiem, z Platformy, z PiSu, z Lewicy, z jakiejś, nie wiem, z Konfederacji, jeżeli tacy są, czy też po prostu, jak to mam w miejsce w wielu przypadkach, bezpartyjny, to każdy z tych włodarzy dzisiaj się obudził i ma świadomość, że jednak jest różnica między demokracją a cykliczną dyktaturą i że w samorządach nie mamy do czynienia z cykliczną dyktaturą, tylko właśnie z demokratycznym procesem. No i że ta odpowiedzialność jest realna i może być egzekwowana. Chociaż oczywiście no, rzadko się zdarza, żeby ktoś tak zirytował mieszkańców, jak to miało miejsce w Krakowie, jak nasz włodarz zirytował nas. Druga kwestia jest bardziej już lokalna. To jest kwestia taka, to myśmy o tym mówili wczoraj na konferencji, co powinien teraz zrobić komisarz, nie znając exit pollów. Te badania exit pollów to potwierdziły. Odpowiedzi o przyczyny referendum. Myśmy apelowali mianowicie wczoraj do pana premiera Tuska, żeby oczywiście korzystając ze swojego uprawnienia do wyboru komisarza, żeby wyczulił tą osobę na kilka kwestii niezwykle ważnych dla Krakowian, czyli żeby od razu ten komisarz podjął działania zmierzające do radykalnego ograniczenia strefy czystego transportu, żeby rozpocząć audyt finansów miasta, żeby zlecił ten zewnętrzny audyt, o którym mówiliśmy od samego początku, żeby zlecił pan komisarz lub pani komisarz, no i żeby też zlikwidować departamenty, czyli taką dodatkową strukturę narzuconą urzędowi przez prezydenta Miszalskiego. Złośliwi mówili, że głównie po to, żeby kilka nowych etatów stworzyć, a mniej złośliwi po prostu się zastanawiali, jaki to ma sens.
1: To jest nieuchronne pytanie. Czy widać już poza byłym szefem NIK-u, czyli Marianem Banasiem, który sam się zgłosił do kandydowania na prezydenta miasta Krakowa, czy widać już jest potencjalnych kandydatów, czy może pan albo któryś z inicjatorów będzie kandydował na urząd prezydenta miasta Krakowa?
2: Ja myślę, że to wszystko czas pokaże, że tutaj trzeba spokojnego namysłu. Ja myślę, że Kraków nie lubi czegoś takiego, że ktoś ogłasza jednego dnia decyzję, a drugiego dnia robi wielką korektę, czyli to takie hasło, którym posługiwał się prezydent Miszalski często, gdy mu referendum po prostu zaczęło zagrażać, to wycofywał się z decyzji albo pozornie wycofywał się częściej, mówiąc o wielkiej korekcie. Dlatego myślę, że tutaj spokojnie, z rozwagą trzeba do tego tematu podejść i będziemy po przemyśleniu komunikować decyzje odpowiednie. Natomiast one powstały w wyniku właśnie, czy tutaj to, że my nie mamy takiego planu już rozpisanego na ileś lat do przodu, wynika z tego, że naprawdę byliśmy, czy jesteśmy przecież oddolnym ruchem, oddolnym zrywem. No i fokusowaliśmy się na tym celu w postaci odwołania prezydenta Miszalskiego, bo to było niezwykle ważne, żeby w ogóle móc rozpocząć dyskusję o odnowie życia politycznego w Krakowie, życia społecznego.
1: Dobrze, mamy teraz już ogłoszony oficjalny sukces państwa drogi i sukces obywatelski, tak jak wspomniałam na początku, ale wróćmy może do czasu, kiedy powstał pomysł stworzenia referendum. Jakie były pierwsze reakcje? Jak państwo się zorganizowali? Bo jednak to jest spektakularne zwycięstwo inicjatorów tego referendum. Może warto by było przypomnieć historię, jak to się tworzyło.
2: Ja może powiem tak, gdzieś mniej więcej od kilku miesięcy, albo to 2-3 miesiące przynajmniej przed tym, jak to referendum ruszyło, jak wystartowaliśmy, w Krakowie już buzowało, bo buzowały olbrzymie emocje, coraz więcej środowisk, coraz więcej ludzi, nawet internautów takich, powiedzmy, nie będących w żadnych politycznych relacjach czy zależnościach, po prostu oddolnie mówiono, coś z tym trzeba zrobić, to naprawdę jest źle, tak źle nie było, zgadzaliśmy się, bądź nie zgadzaliśmy się z kierunkami, które proponował poprzedni prezydent, no ale mieliśmy poczucie, że leci z nami pilot i straciliśmy to poczucie przez 2 lata prezydentury pana Aleksandra Miszalskiego. W związku z czym mieliśmy takie głębokie poczucie, że coś trzeba zrobić. To wydaje mi się, że to była taka emocja dominująca, na pewno emocja wykraczająca poza wszelkiego rodzaju partyjne podziały i spory. To było coś, co łączyło wyborców lewicy z wyborcami prawicy i z wyborcami też centrum, a i osobami w ogóle niezainteresowanymi, powiedzmy, krajową polityką i tego typu podziałami. W związku z czym ktoś musiał zrobić ten pierwszy krok i tak się złożyło, że znalazła się grupa osób, w której miałem zaszczyt uczestniczyć, która ten pierwszy krok powiedziała, że wykona. Wcale nie wiedzieliśmy, czy nam się uda. Ja chciałem podziękować wszystkim osobom, które bądź ze mną tą ideę tworzyły, bądź się do nas przyłączyły, zwłaszcza te 21 osób. My naprawdę, wychodząc na konferencję 27 stycznia i rozpoczynając całą akcję, po pierwsze nie wiedzieliśmy, czy nam się uda, po drugie nie wiedzieliśmy, jakie metody urząd będzie, czy magistrat, czy też tak naprawdę, bo to nie chodzi o urzędników, tylko to otoczenie prezydenta Miszalskiego, jakie będzie stosować do walki z nami. Byliśmy przekonani i nie zawiodło nas środowisko prezydenta Miszalskiego, że będziemy atakowani, bo nie zawsze merytorycznie, że będą się na nas wylewały różne, nie chcę tutaj mocnych słów używać, ale powiedzmy, że będziemy obiektem, czy skierowane przeciwko nam będzie nieprawdziwa informacja, dezinformacja. To się wydarzyło, nawet musieliśmy korzystać z drogi sądowej, żeby prostować pewne rzeczy, w związku z czym moim zdaniem 27 stycznia żeby stanąć obok mnie i wystartować, trzeba było mieć odwagę i dziękuję tym wszystkim osobom, zwłaszcza z tej 21, chociaż potem dużo osób też się przyłączyło, innych, ale zwłaszcza z tej naszej grupy startowej, że miały odwagę to zrobić, że miały odwagę to wejść, że miały odwagę wyjść ze swojej strefy komfortu.
1: Zanim doszło do tej konferencji, o której pan mówi w styczniu, czy próbowali państwo, czy pan próbował rozmawiać z prezydentem, już odwołanym prezydentem Miszalskim, o tym, że to jego zarządzanie w Krakowie jest niewłaściwe i doprowadzi do katastrofy? Czy był jakikolwiek kontakt z urzędem miasta?
2: No, pan prezydent nie był specjalnie otwarty na dialog z osobami, którego krytykowałem. Wiem, skądinąd też gdzieś tam do mnie docierało z jego otoczenia, że każdą krytykę od samego początku odbierał jako atak personalny. Ja jestem przewodniczącym Rady Dzielnicy Pierwszej i proszę sobie wyobrazić, że już taka drobna kwestia, moim zdaniem przynajmniej, merytoryczna. Ja jestem tak nauczony, też mam zawód taki, bo jestem radcą prawnym, że możemy się spierać, ale to nie znaczy, że się nie lubimy, tak? Czyli że to jest jakaś walka na noże, tylko po prostu wymiana argumentów. Więc kiedy pan prezydent na samym początku swojej prezydentury powołał taką instytucję burmistrza nocnego w taki sposób, że myśmy to krytykowali, proponowaliśmy inne rozwiązania jako dzielnica, to docierało do mnie od wspólnych znajomych, że pan prezydent odbiera to jako straszny atak personalny na swoją osobę. I tak w zasadzie było cały czas. Później kwestia audytu, tak samo punktowaliśmy, że ten audyt nie został zrobiony tak, jak powinien zostać zrobiony, solidny zewnętrzny audyt, tak żeby tą sytuację finansową ratować. I mam głębokie przekonanie, że gdyby prezydent Miszalski był otwarty na te argumenty. To samo mówiliśmy mu o strefie, że ona jest za duża, że po prostu ona jest nieproporcjonalna, że nigdzie takiej nie ma. Gdyby tak gdzieś tam, powiedzmy, czynniki, które wskazywaliśmy, pan prezydent brał pod uwagę, to jestem głęboko przekonany, że byłby dzisiaj prezydentem nadal.
1: Czy mają państwo już takie wrażenie, że tort polityczny w postaci wygranej państwa próbuje być rozszarpany przez przeciwników pana prezydenta, że wszyscy próbują się przypiąć do sukcesu inicjatorów, czy może padły po prostu wprost propozycje kandydowania z tej albo innej listy politycznej?
2: No wie pani co, to jakby to jest też takie poświęcenie, które dokonując jego, czyli walcząc o tą zmianę, człowiek ma w uszach, nie jestem najmłodszy już, więc mam w uszach słowa piosenki Jacka Karaczy-Czmarskiego, że na końcu śpiewak znowu był sam, tak? Więc jakby tutaj znaczy nikogo nie krytykuję, nikogo nie mam pretensji. Dzisiaj jest dzień euforii i radości, no ale oczywiste jest, że też pewnego rodzaju sojusz, który wszystkich środowisk praktycznie od lewa do prawa i też różnych sił politycznych, no to takie coś też nie jest standardową procedurą demokratyczną, tak? I sam spór i posiadanie różnych wizji rozwoju miasta jest czymś naturalnym, więc mamy świadomość, czy miałem świadomość od początku, że to nie będzie tak, że teraz oto będzie, nie wiem, następca Miszalskiego, namaszczony przez Miszalskiego i jakiś kontrkandydat i tyle w wyborach, tylko że tutaj ta dyskusja o Krakowie w zasadzie wraca do kampanii z 2024. Oczywiście jesteśmy bogaci o doświadczenia prezydentury Miszalskiego, pana prezydenta Miszalskiego. No i będziemy musieli bardzo roztropnie, jako krakowianie, bardzo mądrze wybrać następcę pana prezydenta Miszalskiego. Myślę, że ta ostatnia prezydentura, te ostatnie dwa lata jakoś krakowian zdefiniowały też pod tym względem, że będziemy wyczuleni na pewne cechy, które pan prezydent miał i które być może w życiu prywatnym nie są niczym złym, także być może mu nawet jako w byciu posłem nie przeszkadzały, no ale jednak w zarządzaniu tak dużym miastem po prostu się nie sprawdziły, tak dużą organizacją, można powiedzieć, jaką jest Gmina Miejska Kraków.
1: Panie Janie, gdy pani propozycja od tej koalicji, która powstała wokół wspólnej sprawy wobec pana, żeby pan kandydował na prezydenta miasta Krakowa, to przyjmie pan taką propozycję, czy...
2: Pani redaktor, w całym swoim życiu nie przywykłem przyjmować propozycji, które nie padły.
1: Rozumiem. To gratuluję sukcesu, bo to ogromny sukces i myślę, że będziemy w kontakcie, życzymy wspaniałego dnia i proszę odpocząć.
2: Zawsze będę podkreślał, że to jest oczywiście sukces przede wszystkim tych 170 z hakiem tysięcy krakowian, którzy zagłosowali. Przypomnę, że na prezydenta Miszalskiego zagłosowało niewiele ponad 130 tysięcy osób, więc ponad 40 tysięcy osób poszło go odwołać. To jest bardzo demokratyczne zachowanie i wszyscy mamy ten sukces, ale szczególne podziękowania chciałem skierować, oprócz tej 21, którą miałem zaszczyt współtworzyć, chciałem skierować do tych wszystkich osób, także z tego komitetu, ale nie tylko, które na mrozie, w deszczu, przy minus 15, przy minus 20 stały i zbierały te podpisy. Nigdy, myślę, że ja, ale też wszyscy mieszkańcy Krakowa, nigdy wam tego nie zapomnimy.
1: Wszystkiego dobrego. Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum, które odniosło sukces z Krakowa, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego, pani redaktor. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
1: A my teraz dla państwa przed rozmową kolejną zagramy piosenkę pana Wojciecha Młynarskiego. Róbmy swoje.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet. Gościem poranka wnet jest Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu, witam z Poznania.
0: I to jest temat, który jest dosyć zaskakujące, że przechodzi tak bez echa, dlatego poprosiłam pana posła o komentarz. Rząd planuje ułatwienie legalizacji pobytu cudzoziemców. Ma pomóc w tym instytucja tak zwanej milczącej zgody. To krok w dobrą stronę, ale niewystarczający. Takie komentarze pojawiają się po informacji, która mnie, szczerze mówiąc, zaskoczyła. Na rządowych stronach pojawia się propozycja zmian w prawie migracyjnym. MSWiA chce znowelizować ustawę o cudzoziemcach. Projekt zakłada, że obywatele najbardziej rozwiniętych państw trzecich, w których ogólna sytuacja bezpieczeństwa jest zadowalająca, będą mogli korzystać z tak zwanej instytucji milczącej zgody. Ja tylko powiem, że milcząca zgoda polega na tym, że jeśli wojewoda, przed którym toczą się postępowania, w ciągu 60 dni nie odpowie na wniosek obcokrajowca, to sprawa z automatu zostaje rozstrzygnięta na rzecz obcokrajowca. Jaki komentarz można tutaj przedstawić naszym słuchaczom?
1: Na razie jesteśmy na etapie przedstawienia takiego projektu przez rząd, przyjęła go Rada Ministrów. On jeszcze nie pojawił się w obradach parlamentu. Natomiast w tych sprawach trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ nie można takimi prostymi rozwiązaniami próbować, w mojej opinii, rozwiązać niewydolności systemu, a to w istocie jest powodowane, to jest powód, to jest przyczyna złożenia tego rodzaju propozycji, dlatego że urzędy wojewódzkie w tej chwili są niewydolne, po prostu są zapchane wnioskami o legalizację pobytu, o kartę czasowego bądź stałego pobytu. Ludzie miesiącami oczekują na tego rodzaju decyzje i oczywiście tutaj po pierwsze trzeba zachowywać bezpieczeństwo, więc pośpiech nie jest skazany, ale ja znam sytuację, w której małżeństwa, na przykład wieloletnie małżeństwo, znam taką sytuację, bo zgłosiła się do mnie taka osoba do biura poselskiego. Wieloletnie małżeństwo, gdzie żona pochodzi z Zambii i miała już udzielaną wcześniej kartę czasowego pobytu. Czeka grubo ponad pół roku na to, żeby, wydawałoby się rzecz naturalną, no jest to osoba, która jest rodzinnie związana, była na terytorium Polski już wiele lat, nie sprawiała problemów, tymczasem nie może się doczekać na, wydawałoby się, dość oczywistą decyzję. Z drugiej strony są wydawane decyzje, które mogą budzić wątpliwości. No i teraz próba potraktowania tego wszystkiego takim jednym cięciem, w ramach którego miano by legalizować pobyt na podstawie milczącej zgody, dlatego że urzędy w ciągu 2 miesięcy nie są w stanie wydać decyzji, budzi, powiem szczerze, moje wątpliwości. No, wymagałaby wprowadzenia szeregu bezpieczników. Rozumiem, że takim elementem są bezpieczniki, że to ma dotyczyć państw tylko tak zwanych bezpiecznych. Rozumiem, że elementem takiego bezpiecznika ma być to, że cudzoziemiec i tak będzie miał, że tak powiem, pobyt zalegalizowany, ale i tak będzie na końcu, w momencie wydania decyzji, musiał osobiście zgłosić się po pozwolenie na pobyt czasowy. To są jakieś elementy, powiedziałbym, takie właśnie o charakterze bezpiecznika. Natomiast pytanie, czy wystarczające? No, w mojej opinii, choć tak jak mówię, jeszcze nie analizowaliśmy tego szczegółowo na poziomie parlamentu, to mogą być elementy niewystarczające. My musimy w sprawach migracyjnych być niezwykle ostrożni, bo to są procesy, które w Europie Zachodniej wprowadziły bardzo wiele problemów i tutaj jakiekolwiek regulacje wprowadzane na poziomie krajowym powinny być wprowadzane z niezwykłą ostrożnością.
0: Mamy sytuację, gdzie służby Polski nie są w stanie sprawdzić, kto dokonuje ataku, nawet jeśli to są fałszywe alarmy, ale jednak organizm państwa, służby są zaangażowane w fałszywe alarmy i mówimy o automatyzmie, nawet jeśli mówimy o krajach, które są według polskich służb uznane za potencjalnie bezpieczne, to nie ma pan, panie pośle, wrażenia, że może być to furtka dla przestępców, dla braku możliwości weryfikacji służb, jeśli ten automatyzm zostanie zachowany?
1: Obawiam się tego rzeczywiście, ponieważ to może zdemotywować urzędy wojewódzkie do sprawnego wydawania decyzji. Dzisiaj, tak jak mówię, system jest niewydolny, ale w momencie wprowadzenia takiej regulacji, no prawo do właśnie składania wniosku, nawet wniosku takiego, który potencjalnie wiemy, że może być odrzucony, a następnie taka osoba może przebywać na podstawie właśnie takich zapisów ustawowych do czasu odrzucenia wniosku, czyli do czasu decyzji negatywnej w sposób legalny na terytorium Polski, no może budzić rzeczywiście wątpliwości co do zachowania zasad bezpieczeństwa. Tutaj pełna zgoda, dlatego ja mam, jak powiedziałem, no głębokie wątpliwości. Pani redaktor poruszyła jeszcze wątek sprawności działania służb państwowych. No rzecz zupełnie niebywała, że służby państwowe w zasadzie umywają ręce od możliwości zweryfikowania tego. Mamy do czynienia w tej chwili z no, systemowym zastosowaniem fałszywych alarmów. Być może właśnie jako elementu takich działań hybrydowych testujących służby państwa. I służby państwa tego testu nie zdają, bo nie są w stanie ustalić, do kogo należą nieruchomości, co do których adresy są zgłaszane w tych fałszywych alarmach. Coś, co wydawałoby się dzisiaj oczywistością. Przecież służby państwowe dysponują wszelkimi rejestrami, które umożliwiają szybką weryfikację tego, kto jest właścicielem nieruchomości. Co więcej, są no, metody, które nie wymagają jakiejś wielkiej, że tak powiem, technologii również. Szybka weryfikacja wśród sąsiadów, czy zgłoszenie może mieć charakter potencjalnie rzeczywiście no, fałszywego alarmu. To wszystko nie jest stosowane. Dopiero teraz słyszymy, że mają być wprowadzane jakieś przeglądy procedur po prawie 2 tygodniach od momentu, kiedy pierwsze ataki właśnie o charakterze systemowym miały tutaj miejsce. Więc w takich okolicznościach wprowadzanie tego rodzaju rozwiązań tym bardziej budzi wątpliwości.
0: No i teraz ostatnie pytanie, a właściwie kwestia. Kraków odwołał prezydenta, który nie spełnił oczekiwań krakowian, przynajmniej tych, którzy poszli na referendum, a poszło ich ponad 170 tysięcy. To jak sytuacja w Poznaniu? Jak tam prezydent Jaśkowiak się ma?
1: No, będzie bardzo dobra okazja do tego, żeby dokonać przeglądu sytuacji w Poznaniu, ponieważ do końca maja prezydent musi przedstawić raport o stanie miasta i w czerwcu nad tym raportem będzie dyskusja. W związku z tym ja zachęcam wszystkich, żeby ponadpolitycznie, wobec tego, co stało się w szczególności w Krakowie, gdzie widać, że mieszkańcy mają sprawczość, jeżeli są niezadowoleni z danych rządów, żeby ci wszyscy, którzy krytycznie oceniają rządy Poznaniem, ja należę do tego grona, ale uważam, że to powinno być grono szerokie, ponadpolityczne, nie oparte na jednej partii, powinni do takiej merytorycznej dyskusji o tym, gdzie prezydent nie realizuje swoich oczekiwań, prezydent Jacek Jaśkowiak, przystąpić. I jeżeli efektem tej dyskusji będzie takie głębokie przekonanie, że jest możliwość dokonania recenzji działalności prezydenta w sposób skuteczny w referendum, to moim zdaniem ten krok absolutnie pozostaje otwarty. Natomiast to powinna być decyzja wynikająca, tak jak mówię, po pierwsze z analizy tego, czy jest powszechne dzisiaj w Poznaniu przekonanie, że rządy prezydenta Jacka Jaśkowiaka należy przerwać. Ja mam takie przekonanie, ale powiedziałem, że tutaj musi to być pewien szerszy ruch społeczny i mówię, jest ku temu okazja, warto tę okazję wykorzystać.
0: To ja bardzo serdecznie dziękuję i życzę wspaniałego dnia. Szymon Szynkowski-Welsenk był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie pośle.
1: Dziękuję dla państwa również. Wszystkiego dobrego.
2: Nocne powtórki Wnet. Nocne powtórki Wnet.
0: 17 lat temu wystartowało Radio Wnet i tak od 17 lat towarzyszą państwo nam w tej niesamowitej podróży. Ja tylko jeszcze powiem, że potencjalnie w zasięgu Radia Wnet są miliony. Stacja nadaje na UKF-ie w 8 miastach. Ponad połowa słuchaczy, 58% według badań, ma wykształcenie wyższe, 34% średnie. Największa grupa wiekowa to 40-59 lat, następnie 25-39. 1/3 słuchaczy czy pochodzi z miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Gościem Poranka Wnet jest Krzysztof Skowroński, twórca Radia Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że od 17 lat możemy być z państwem, że możemy nadawać nasze programy, że możemy państwu opowiadać o Polsce, o świecie, o kulturze, o sporcie, o tym wszystkim, o czym opowiadamy. Od czasu do czasu pojawia się coś dowcipnego, czyli radiowy teatrzyk. Ale zacząłbym od gratulacji dla mieszkańców Krakowa. Zaczęliśmy jako radio dwóch stolic, nadal w Warszawie i w Krakowie. To był 12 listopada 2018 rok. Tak rozpoczęła się nasza przygoda w eterze, czyli przygoda poważnego radia, które rozszerzyło się właśnie na tych 8 miast. I gratuluję, bo bardzo się cieszę, jak słyszałem gościa o godzinie 8:15, z którym rozmawiała Katarzyna, który z taką radością opowiadał o tym, że zmobilizowali się mieszkańcy Krakowa, poszli na referendum i odwołali zarówno prezydenta, jak i nie?
0: Rada nie. Rada niestety zostanie, dlatego że ze względu na frekwencję, żeby odwołać radę, trzeba mieć wyższą frekwencję i tu o włos się nie udało.
3: No to szkoda. To w takim razie w tej beczce miodu jest trochę dziegciu. Trudno, ale radość z tego, że odwołano prezydenta, nie dlatego, żebyśmy mieli jakiś osobisty stosunek do prezydenta Krakowa, ale radość z tego, że pokazaliśmy, że, czyli krakowianie i krakowianki pokazali, że to można zrobić, że nikt nie jest święty, że każdy jest w zasięgu naszych demokratycznych głosów. Zobaczymy, co będzie, czy za tym pójdzie cała masa referendów, bo włodarze miast są różni. Z części jesteśmy zadowoleni, ale pewno z większej części nie jesteśmy zadowoleni, bo jak ktoś zostaje prezydentem tak na przykład dużego miasta jak Warszawa, to zapomina często o warszawiakach i o ich problemach.
0: No dobrze, ale my dziś mamy rozmawiać o przyszłości Radia Wnet. 17 lat, to tak naprawdę trudno mi sobie wyobrazić z perspektywy takiego medium, jak było tworzone Radio Wnet, to siła twojej osobowości, siła tych wszystkich ludzi, którzy przez te lata tworzyli radio, doprowadziła nas do miejsca, w którym dziś znajdujemy się. Znajdujemy się w sercu stolicy, przy Placu Zamkowym, na Krakowskim Przedmieściu. Mamy, proszę państwa, coraz większe możliwości techniczne, ale to też nie jest tak, że to jest tylko w dniu urodzin, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to wszystko jest okupione wielką pracą, wielkim stresem i siłą, którą Krzysztof musiał przez te 17 lat dźwigać. W jakiej sytuacji jest radio? Jak widzisz przyszłość radia?
3: W jakiej namawiasz mnie na bardzo poważną rozmowę? To w takim razie troszkę państwu pokażemy, jak wygląda sytuacja finansowa i też sytuacja zespołu Radia Wnet. Wydajemy co roku 4,851,767 zł. Takie były koszty radia w zeszłym roku, czyli prawie 5 milionów złotych. Z tych 5 milionów złotych 3 miliony mamy dzięki państwa bezpośredniemu wsparciu albo bezpośrednio na konto, albo przez patronite.pl. Za to wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy, ale jak łatwo policzyć, to jeszcze potrzeba nam 1,8 mln zł. Nie ma katastrofy, bo około 500 tysięcy to jest 1,5%, które państwo deklarują przy okazji rozliczeń podatkowych, więc tu już też można dokonać pewnego odejmowania, czyli zostaje tam 1,100 000 zł do tego, żeby ten budżet nasz wypełnić. Potem mamy kolejne źródło, to jest YouTube. YouTube to jest koło 700 tysięcy, mówię koło, bo to różnie każdego miesiąca jest inaczej, ale koło 700 tysięcy złotych i reklama, która uzupełnia ten budżet, ale nie do końca. To znaczy jest tak, że Radio Wnet to jest taki stały deficyt, do którego Katarzyna jest przyzwyczajona, bo my żyjemy w tym deficycie. To jest pewno 30-40 tysięcy złotych stałego deficytu. No to jak dochodzimy do końca roku, no to już jest suma około 300-350 tysięcy. No i to jest tak, że właściwie jedyna możliwość, jedyny apel, i dlatego tak często do państwa apelujemy, to jest zapukanie i poproszenie, to jest kupujemy gazety, płacimy za Netflixa, za rozmaite rzeczy, my też pracujemy, pracujemy od rana, więc taki bilet, czy taki gest, wydaje nam się, że to byłoby dobre, żeby ci, którzy myślą o tym, no dobrze, to radio płynie, żeby się zdecydować. Właściwie to jest, to namawiamy w tej chwili, nie wiem, 1000 osób do tego, z tych, którzy jeszcze nie zrobili, do tego, żeby to zrobili, to nam uzupełni. Ale powiem, że to jest tak, to jest uzupełnienie deficytu. Ale radio, bo zapytałaś się o przyszłość radia, tak? To znaczy radio, żeby nie może tylko trwać, tylko radio musi się rozwijać. Zbiórka urodzinowa, zbiórka na konsoletę, ale konsoleta to jest coś takiego, co po prostu musimy zrobić. Musimy wydać te 100 tysięcy złotych, żeby Adam miał taką konsoletę, która jest niezawodna, żebyśmy wiedzieli, że ona dobrze działa, bo ta ma 8 lat i już, jak nam powiedzieli technicy, może za chwilę sama z siebie się zresetować i wtedy nie będzie słychać radia. No ale to jest konsoleta, my musimy rozwijać, ale co najważniejsze, rozwijać zespół radia. Ja tak się zastanawiałem, Katarzyna, 17 lat, a jeżeli doliczymy do tego jeszcze program Trzeci Polskiego Radia, to wyjdzie z tego lat 20.
0: Nie liczmy aż tak daleko.
3: Znaczy nie mamy wspólnych dzieci, ale te dzieci, które mamy, Umba, czyli moja córka miała 2 lata wtedy, kiedy rozpoczynało się radio wnet, teraz jest już studentką, ale Kasia, Łukasz, Magda, Lech, Tomek, tak, Wybranowski, no to jesteśmy właściwie od samego początku, ale potem wszystkie osoby, które kolejno przychodziły do radia, w radiu zostawały. Ten zespół stworzony jest zespołem, myślę, że unikalnym, jeśli chodzi w ogóle o media w Polsce, tak? Bo jesteśmy tutaj, bo jest jeszcze jeden składnik i powiedziałem, ile mamy wydatki, ale na co wydajemy? Koncesja to jest 1 350 000, koncesja i nadajniki, 1 350 000 złotych. Siedziba, administracja, no to jest około 400 tysięcy złotych i około 3 milionów wydajemy na wynagrodzenia, tak?
0: Rocznie,
3: tak, nie dziennie,
0: tak,
3: tylko...
0: Żeby państwo mieli świadomość, że dziennikarze naprawdę pracują dla pasji.
3: To jest prawda, przeciętnie to jest około 6 tysięcy złotych brutto. I teraz to jest zespół, w którym właściwie jako kapitan tego okrętu muszę zamykać co najmniej jedno oko i przymykać oko, no bo każdy musi jakoś się utrzymać w Warszawie, wynająć mieszkanie, zrobić rozmaite rzeczy, więc mogę i muszę się zgadzać na to, żeby ktoś sobie myślał o tym, no dobrze, to ja mogę zarobić jeszcze coś, ale to jest konsekwencją, to są konsekwencje dla radia, więc w gruncie rzeczy te wydatki na wynagrodzenia powinny być większe, ale też powinniśmy wzmocnić zespół, tak? To znaczy nam naprawdę brakuje 3-4 dziennikarzy, którzy by teraz, jeden by pracował i patrzył, co się dzieje w służbie zdrowia, tak? Wiemy, że jest 9 miliardów, powiatowe szpitale są zadłużone, jutro o tym będę w poranku rozmawiać, ale bez tego wędrówki po szpitalach i bez wiedzy, jaki parabank pożycza szpitalom pieniądze i jakie mogą być konsekwencje, kiedy te pieniądze będą niewypłacalne. Ktoś byłby w miasteczku Gniewu, by nadawał na żywo, ktoś by pojechał na Śląsk. Czyli takiej, bym powiedział, źródłowej pracy dziennikarskiej nam potrzeba. To jest rozwój zespołu, jest bardzo ważny, ale też rozwój taki technologiczny, no bo jest tak, po pierwsze jest ta lubiana albo nielubiana sztuczna inteligencja, czyli potrzebny jest jakiś serwer, który pomoże nam rozmaite rzeczy, pozwoli nam być ciekawszym radiem. Znaczy, dziennikarz jest ważniejszy niż sztuczna inteligencja, ale to też jest ważne. I budowa nowego studia. To też jest taki zamysł, od dawna chodzi nam po głowie i ciągle nie możemy go zrealizować. No, może to się uda, więc to był taki krótki raport finansowy, który państwu się należy i też wielkie podziękowanie dla tych wszystkich, którzy są admirałami, kapitanami, bosmanami, dla tych wszystkich darczyńców, którzy bezpośrednio na konto wpłacają, bo z nimi nie mamy kontaktu, tak? Ze wszystkimi, którzy są na Patronite i tam nam pomagają, mamy maile, mamy kontakt, możemy informować. Natomiast tych wszystkich, którzy tym wszystkim teraz dziękuję bardzo za wsparcie, tym z państwa, którzy wpłacają bezpośrednio na konto, ale też jeszcze jedno podziękowanie, bo wczoraj byliśmy na Jarmarku Dominikańskim i to było bardzo sympatyczne. Tylu miłych słuchaczy żeśmy spotkali. Mamy kubeczki, mamy koszulki, mamy torby. To też był taki moment, w którym przygotowujemy się do naszych 17 urodzin. Od dzisiaj zaczynamy, od tego momentu zaczynamy obchodzić te 17 urodziny. Ale zapraszamy Państwa na mszę świętą w najbliższą sobotę 30 o godzinie 10, a potem zapraszamy do radia i tutaj będziemy obchodzić nasze 17 urodziny, chyba że jeszcze jakiś pomysł nam się po drodze urodzi, ale to wtedy będziemy Państwa informować. No to taka tyle z tego raportu finansowego.
0: Słuchacze Radia Wnet piszą, że po pierwsze redaktorowi Skowrońskiemu nie zmienił się głos, bo fragment wywiadu, który został wyemitowany na antenie, wskazuje na to, że się nie zmienił głos, ale słyszą Państwo, że też emocje i takie zaangażowanie redaktora Skowrońskiego się nie zmieniło wobec radia. Nam trudno sobie po tylu latach wyobrazić, że radio mogłoby zniknąć. To jest na pewno rzecz, która jest nie do wyobrażenia ze względu na te lata zaangażowania tych wspaniałych ludzi, te tematy, które mogliśmy w Radiu Wnet poruszać i ta wolność, która dzięki temu, że Krzysztof Skowroński dał przestrzeń tym młodym dziennikarzom, mogła tu wykwitnąć. Mam nadzieję, że Państwo rozumieją, że w dniu urodzin rozmawiamy o tak trudnych tematach, dlatego że no, trochę jesteśmy już zdesperowani. Radio musi się rozwinąć i Państwo o tym doskonale wiedzą. Jesteśmy w przededniu zmian, które zaproponuje AI. Dzisiaj Państwo mogą obejrzeć na przykład występ pana premiera Mateusza Morawieckiego, który błyszczy na TikToku z balkonu Radia Wnet, choć nieudolnie jest tam zamazany mikrofon, to widać jest właśnie wpływ sztucznej inteligencji na przestrzeń debaty publicznej, ale my jesteśmy prawdziwym, my nie jesteśmy sztuczną inteligencją, my jesteśmy dziennikarzami z krwi i kości, którzy tworząc to radio przez te wszystkie lata, cały zespół Radia Wnet, który przez wszystkie lata był zaangażowany, my naprawdę dziękujemy za Państwa wsparcie i liczymy, że Państwo teraz też będą o nas pamiętać i będą z nami świętować te 17 urodziny. A ty, Krzysztof, czego sobie życzysz z tej okazji?
3: Żebyśmy dotrwali do 18.
0: I tak co roku. Mamy takie już stałe elementy gry, ale ja zazwyczaj pamiętam je, że one się pojawiały jesienią. Jak było już tak smutno i szaro, to już było wiadomo, że i później, a teraz zaczyna mnie to poważnie już niepokoić, że już na wiosnę zaczynamy rozmawiać o tym, że może być kłopot. Mam nadzieję, że to tylko takie zmęczenie twoje, wiesz, nie powiem starość, przecież to bez przesady.
3: Tak to zabrzmiało?
0: Nie.
3: Nie, ale to jest tak, że opowiadanie o rozmaitych, o finansach i tak dalej, to jest takie opowiadanie, które nie buduje w człowieku euforii, bo sobie przypomina, co musi zrobić i co musi zrobić za chwilę.
0: No dobrze, to my życzymy Państwu wspaniałego...
3: Ale świętować będziemy w sobotę, w dobrych humorach, w dobrych nastrojach, razem z żyrafą.
0: Krzysztof weźmie żyrafa, my życzymy Państwu wspaniałego dnia i spóźnimy serwis, więc ja pożegnam całą ekipę. Adam Czerpak realizował audycję, Konrad Tomaszewski odpowiadał za YouTube'a i tu bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie lajki i subskrypcje. Adam Domagała odpowiada za portal. Dosia Bryś debiutuje już od kilku dni jako wydawca. Krzysztof Skowroński, ja nazywam się Katarzyna Adamiak i wrócę do Państwa.
2: Nocne powtórki w net.

0: No żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Przed mikrofonem Tomasz Zapelt, a państwa i moim gościem jest pan Jacek Oryl, dyrektor Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, największej imprezy bukinistycznej między Tatrami a Bałtykiem, która już za 3 dni otwiera podwoje na warszawskim Stadionie Narodowym. Dzień dobry, panie Jacku.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Panie Jacku, w materiałach prasowych przygotowanych przez organizatorów targi, czyli Fundację Historia i Kultura oraz projekt Książka Spółka ZOO, jest informacja, że to jest 5. edycja targów, ale to jest 5. edycja targów pod tym szyldem, bo pan w branży książkowej od kilku dekad działa i no, z dużymi sukcesami. Również był pan obecny na Stadionie Narodowym przed laty. Targi zmieniały lokalizację. Targi w Warszawie są obecne od 7 dekad, chyba mniej plus minus. Czym obecna edycja się wyróżnia? Jak by pan ją zareklamował?
1: Tak, wracając do początku twojej wypowiedzi, Tomku, czy panie redaktorze.
4: No, możemy mówić po imieniu, znamy się przecież od lat.
1: Znamy się oczywiście. To 5. nowożytna edycja Międzynarodowych Targów Książki, a targi książki w Warszawie, ta tradycja jest, trwa od bodajże 69 lat. I są to jedne z najstarszych targów na świecie, nie tylko w Europie. W każdym razie są w pierwszej piątce. Natomiast tak, no, zmieniały się organizacje, zmieniały się nazwy targów, pod którymi były organizowane. Przez 7 edycji organizowaliśmy warszawskie targi książki, których miałem być przyjemność dyrektorem na Stadionie Narodowym również, a po pandemii rozpoczęliśmy właściwie od zera wspólnie z Fundacją Historia i Kultura organizację tej imprezy przed Pałacem Kultury. I ona się rozrastała. Co roku była większa, co roku przyciągała więcej zagranicznych gości. No, aż osiągnęła taką skalę, że trudno było nam kontynuować tą imprezę, tym bardziej, że zaliczyliśmy w tamtym roku koszmarną pogodę, a większa część tej imprezy była na zewnątrz organizowana w takich pawilonach namiotowych, gdzie przy bardzo niskiej temperaturze w maju i ulewnym deszczu, no, komfort dla wydawców, a poza tym bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ochronę tych książek, niektórych przecież fantastycznych, znakomitych i drogich wydań, na takim otwartym terenie z ryzykiem zamoczenia, zamoknięcia, było olbrzymie. Już od 2 lat wydawcy, duzi wydawcy, którzy polscy, którzy jeżdżą po całym świecie, zwracali nam uwagę, że jednak ta taka wielka, tradycyjna i znana na arenie międzynarodowej impreza nie powinna się odbywać w namiotach, mimo że oczywiście miała ona mnóstwo, to rozwiązanie miało mnóstwo zwolenników, bo wstęp był wolny, każdy mógł przyjść, przyciągnęło to, przypomnę, w tamtym roku 135 tysięcy osób. Właśnie impreza organizowana w sercu Warszawy, bez żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o dostęp publiczności do tych targów, do spotkań autorskich, więc z pewnym sentymentem mówię o tym w czasie przeszłym.
4: Ale względy bezpieczeństwa, względy komfortu i wydawców, i zwiedzających spowodowały, że wróciliście na Stadion Narodowy. Widzę, że 33 państwa potwierdziły obecność w tym roku.

0: takim wizytówką zawsze jest jakiś jeden kraj, ale tym razem jest to bardzo egzotyczny rejon świata, bo to jest Emirat Szardża, więc właściwie nie kraj, tylko fragment Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Skąd ten pomysł?
1: Tak, Emirat Szardża jest głównym emiratem, który jest eksponowany, natomiast to wystąpienie jest w ramach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a Szardża po prostu jest jednym z tych 7 emiratów w tym państwie, który reprezentuje kulturę i promuje emiraty właśnie poprzez kulturę, przede wszystkim literaturę, muzykę i historię, więc stąd oni są wyeksponowani. A jak to się wzięło? No, Szardża jest bardzo aktywna na arenie międzynarodowej, występuje w roli gościa honorowego, bo taka jest ranga tego wystąpienia. Co roku mamy gościa honorowego na międzynarodowych targach książki w Warszawie. Przypomnę, w tamtym roku Korea była tym gościem. To jest tak, że Polska też występuje w takiej roli stosunkowo często na różnych imprezach. Oczywiście jest grupa największych targów książki na świecie. My się szczęśliwie zaliczamy do tej grupy kilkunastu, 15-16 imprez, które wspólnie stworzyły taką radę dyrektorów targów, żeby wymieniać się informacjami, dzielić doświadczeniami. Ja należę do tej grupy i stąd też te nasze kontakty i też w związku z tym do nas trafiają propozycje z różnych krajów. Akurat to 2 lata temu Szardża pojawiła się na horyzoncie jako jeden z potencjalnych kandydatów chętnych do tego, by w Polsce się pokazać. To wcale nie jest tak, że to jest komercyjna prezentacja, w związku z tym my nie oferujemy tego i nie wybieramy sami tego gościa, tylko on musi zaakceptować trudne warunki też finansowe często. Nie mamy żadnego dofinansowania, jeżeli chodzi o organizację targów i przyjmowania gościa honorowego. Szardża, tak jak mówię, od 2 lat prowadziliśmy rozmowy. W tamtym roku potwierdziła chęć i udziału i przygotowania na bardzo szeroką skalę, bo to są takie przygotowania, które muszą instytucje właściwie państwowe wspierać albo wręcz samodzielnie prowadzić, rozpoczęły się pomiędzy nami. Nie ukrywam, że rzeczywiście egzotyczny partner, nieznana literatura, bo głównie chodzi o tą wymianę literacką, ale myślę, że będzie to ciekawe, ponieważ zaangażowaliśmy do tego wspólnego emiracko-polskiego programu również ciekawych polskich autorów, którzy będą interlokutorami tych emirackich, nieznanych, wybitnych i świetnie znanych w świecie arabskim autorów, poetów, naukowców. Tutaj w tej części bilateralnych, że tak powiem, rozmów na scenach i w salach konferencyjnych będzie Aubena Grabowska, Barbara Kosmowska, Grażyna Plebanek, Witrzostak, Sebastian Kadomski. Oni będą właśnie rozmawiać o tej literaturze. Oni są jak gdyby dopasowani do specyfiki literackiej tych emirackich autorów i myślę, że będzie to ciekawe spotkanie, bo będziemy odkrywać tą literaturę, a z pewnością zaowocuje to większą ilością przekładów literatury arabskiej w Polsce, literatury pięknej, bo głównie ci przedstawiciele reprezentują właśnie literaturę piękną i poezją.
0: Ale nie tylko wejdę ci słowo, bo żebyśmy się nie skoncentrowali tylko na tej Szardży. Natomiast no, są też stoiska patronackie innych państw. No, wspomniałeś o Korei i Korea, która w zeszłym roku była gościem honorowym. W tym roku ma własne stoisko. Podobnie jest z Włochami. Więc taki bardzo szeroki wymiar literatury europejskiej, pozaeuropejskiej. No to na pewno będzie wabik dla widowni. Ale solą też targów są nagrody. W ramach imprezy tych nagród jest co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście przyznawanych, między innymi nagroda Ikar, nagroda Kapuścińskiego, nagroda Magellana dotycząca książek podróżniczych, no jeszcze Nagroda Nowej Fantastyki, także taki wymiar, to podnosi prestiż zdecydowanie wydarzenia.
1: Oczywiście, a nowością, czy najbardziej w tym roku interesującą nagrodą będzie fakt, że w Warszawie w czasie targów przyznawana będzie Nagroda Literacka Unii Europejskiej.
0: Właśnie, dwa słowa o tym.
1: Tak, przyjeżdżają nominowani do tej nagrody. Ta nagroda nie dotyczy stricte Unii Europejskiej. Obejmuje 41 krajów europejskich, ale niekoniecznie należących do Unii Europejskiej. W tym roku sporo z tych krajów, przedstawicieli tych krajów właśnie reprezentuje państwa, które do Unii nie należą. 11 nominowanych autorów z 11 krajów przyjedzie do Warszawy. Będziemy mieli z nimi spotkania takie zbiorowe, że tak powiem, mówiące o tam ich twórczości, ale również o tym, jak oczekują, że ta nagroda wpłynie na ich karierę literackie. Będzie spotkanie w sobotę na scenie głównej z laureatem tej nagrody, a w piątek wieczorem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie gala, na której poznamy tego laureata. Natomiast oczywiście nagrody inne są nagrody przyznawane w trakcie targów. Oczywiście nagroda Ikara to nagroda z długą tradycją dla twórcy, która przyznawana jest na otwarciu targów i ten twórca wtedy otwiera targi. Autor otwiera międzynarodowe targi książki, przypomnę, a nie polityk czy działacz branżowy, że tak powiem.
0: I to jest bardzo dobra tradycja. Tradycją są też rzeczywiście spotkania autorskie, podpisywanie egzemplarzy, czy to nowości, czy też publiczność przynosi jakieś książki ze swoich bibliotek, ale zauważyłem, że w tym roku będzie taka możliwość przy zakupie książek, że można zawsze kupić na tych targach książki w cenach promocyjnych, bez tej takiej marży, która w księgarniach się stosuje. Czy będzie można na przykład w przypadku kupienia iluś tam egzemplarzy nie taszczyć tego ze sobą, tylko zdaje się, będzie można to sobie wysłać pod swój adres, czy jakikolwiek adres kogoś?
1: Tak, będziemy mieli współpracę z jednym z partnerów wysyłkowych, z firmą wysyłkową, która postawi paczkomat na targach i będzie można te książki, będzie pomagać w pakowaniu tych książek i będzie można od razu je wysłać sobie do domu, czy wysłać na prezent komuś z terenu targów, z takiego automatu. Więc myślę, że to będzie dodatkowy komfort. Oczywiście komfort generalnie z PGE Narodowy prezentuje znacznie wyższy niż te otwarte tereny na dawnym placu defilat. Natomiast to, co trzeba podkreślić, że niestety wstęp jest płatny, czyli wprowadziliśmy bilety tak, jak to było za czasów warszawskich targów książki, kiedy wstęp był na stadionie płatny.
0: To jeszcze na koniec tylko podsumowuję takie dane informacyjne. Targi są od czwartku 28 maja do niedzieli 31 maja w godzinach 10-18, czwartek, piątek i sobota 10-19, a niedziela 10-17. Zapraszamy wszystkich na te targi, bo naprawdę tam będzie szereg i ciekawych autorów, i nowości wydawniczych. Ja polecam szczególnie biografię Konstantego Ildefonsa-Gałczyńskiego. Zresztą będzie też spotkanie tam autorskie Mariusza Orbanka, autora tej książki. A moim Państwa gościem na antenie był pan dyrektor Jacek Oryl, szef Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, na który raz jeszcze serdecznie zapraszamy. Dziękuję, Jacku, i do zobaczenia na Stadionie Narodowym.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam.

0: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Jest godzina 9.32. Gorąco w Warszawie, ale jeszcze bardziej gorąco w Krakowie. Mówimy o referendum, które wczoraj się odbyło. Od rana już na ten temat mówimy. Ja Państwa zachęcam, żeby dziś być z Radiem Wnet, bo na ten temat na pewno jeszcze dużo rozmów, między innymi w Odysei Wyborczej czy w programie w samo południe. Ale jeśli Państwo dopiero wstali, to przypomnę, że za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta Krakowa zagłosowało 171 581 osób. Oznacza to, że w wyniku tego referendum dotychczasowy prezydent miasta stracił swoje stanowisko, a z kolei niestety dla tych, którzy wzięli udział w tym referendum, zabrakło frekwencji, żeby odwołać Radę Miasta. Odwołanie Rady Miasta jest nieważne, mimo że wczoraj pierwsze te wyniki sondażowe co innego mówiły i już taka informacja poszła, że i właśnie Rada Miasta została odwołana. Przeciwko odwołaniu obecnego prezydenta zagłosowało 3631 osób, a tak jeszcze przypominając, jak to jest z tym referendum, musiało wziąć w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców biorących udział w głosowaniu i w tym przypadku minimalna liczba ważnych kart wyjętych z urny wynosiła 158 555, więc ten próg został znacznie przekroczony. Natomiast niewiele zabrakło, a odwołana zostałaby także Rada Miasta Krakowa. Ja Państwa odsyłam na stronę wnet.fm. Dziś o godzinie 8.10 Katarzyna Adamiak rozmawiała z jednym z inicjatorów właśnie odwołania prezydenta, z jednym z inicjatorów przeprowadzenia referendum, ale teraz posłuchajmy, jak w tym sztabie właśnie inicjatorów przeprowadzenia referendum w Krakowie cieszono się ze wczorajszych sondażowych jeszcze wyników.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Czekamy.
0: I już też pojawiły się pierwsze komentarze dotyczące wyników referendum w Krakowie. Roman Giertych napisał na platformie X: jednak sondaże znów się pomyliły i frekwencja była wczoraj w Krakowie poniżej 30%, co powoduje, że stabilna większość koalicji obywatelskiej w Radzie Miasta nie została odwołana. Gratulacje dla radnych. Wygląda na to, że opór mieszkańców wzbudzał sam prezydent miasta, napisał Roman Giertych na platformie X. Natomiast wypowiedziała się na temat referendum też na przykład pani Agnieszka Holland, która napisała 33, bo takie wczoraj były wyniki sondażowe, 33% obywateli zdecydowało za 67%. Co to ma wspólnego z większością demokratyczną? Krakowska chucpa, tak napisała pani Agnieszka Holland. A sam prezydent Aleksander Miszalski 2 godziny temu na platformie X opublikował takie oświadczenie. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum, zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo ważną lekcją pełnienia funkcji prezydenta Krakowa. Było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem. Wiem też, że część decyzji i emocji wokół nich sprawiła, że wielu mieszkańców straciło do mnie zaufanie. Ale nigdy nie przestałem myśleć o Krakowie z troską i odpowiedzialnością. Przed naszym miastem są wielkie wyzwania. Plan ogólny, transport, mieszkania, rozwój komunikacji i jakość życia. Dlatego dziś chcę zaapelować o jedno. Żeby po tym referendum Kraków potrafił znowu być wspólnotą. Bo niezależnie od politycznych sporów, wszyscy gramy do jednej bramki. Dziękuję za ten wspólny czas i dziękuję za możliwość pracy dla Krakowa. Napisał już były prezydent miasta Krakowa Aleksander Miszalski na platformie X takie właśnie oświadczenie. To teraz jeszcze przypomnijmy, bo krąży teraz w internecie wystąpienie Donalda Tuska, premiera Donalda Tuska, który wspierał kandydaturę Aleksandra Miszalskiego w tych wyborach prezydenckich w Krakowie, które, jak komentuje wiele internautów, bardzo źle się dziś zestarzało.
1: Powielam się wam rekomendować mojego przyjaciela, bliskiego współpracownika Aleksandra Miszalskiego. Wiem, że to jest po prostu kwintesencja rzetelności. Dzisiaj Kraków potrzebuje takiego gospodarza spokojnego, konsekwentnego, przyzwoitego bólu i Aleksander Miszalski jest dokładnie takim człowiekiem. Ja bym oddał moje miasto w ręce kogoś takiego jak Aleksander Miszalski z czystym sumieniem i z pełnym przekonaniem.
0: I tak by zrobił premier Donald Tusk, no inaczej zadecydowali wczoraj mieszkańcy Krakowa. Natomiast teraz dopiero będzie, proszę Państwa, ciekawie, o czym na pewno na antenie Radia Wnet będziemy rozmawiać, no bo któż przejmie rządy w Krakowie, tego jeszcze nie wiemy, natomiast już są pierwsi chętni do tego. Marian Banaś zamieścił tuż po zakończeniu referendum, bo to już było 11 godzin temu, taki film bardzo profesjonalnie nagrany, w którym informuje wszystkich mieszkańców Krakowa, o czym to teraz Państwo posłuchają.
2: Chcę jasno powiedzieć, jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków. Nasze miasto zasługuje na spokój, kompetencje i dobrego gospodarza, który słucha mieszkańców. Marian Banaś, prezes Ruchu Naprawy Polski Mariana Banasia, były minister finansów i prezes Najwyższej Izby Kontroli.
0: I tak Marian Banaś zaapelował, nagrał takie oświadczenie, taki film promujący najwyraźniej swoją ewentualną kandydaturę na urząd prezydenta miasta Krakowa. Także przed Krakowem ciekawy czas, ale my wracamy do Warszawy. Przypominamy Państwu, że nasze urodziny się zbliżają, trwa zbiórka, między innymi na konsoletę, na którą teraz patrzymy. To, że się z Państwem słyszymy, to nie są tanie zakupy. Niestety co jakiś czas trzeba w taki sprzęt zainwestować i to wsparcie od Państwa jest nam niezbędne, żeby nadawać, żeby prowadzić programy, nie tylko te tutaj ze studia, ale też te z wielu zakątków świata, o czym zaraz się Państwo jeszcze przekonają. Ja przypomnę Państwu tylko adres tej zbiórki: patronite.pl/z/konsoleta. Jeśli Państwo mogą nam taki prezent urodzinowy sprawić, to będziemy bardzo Państwu za to wdzięczni. Czy to będzie 10 zł, czy to będzie więcej. Każda wpłata się liczy. W tej chwili mamy już 60% osiągnięte tej zbiórki, więc być może uda się do końca tygodnia, bo jeszcze parę dni do naszych urodzin zostało. Jeszcze może uda się te kwotę, którą planowaliśmy zebrać. A za wszystkie wpłaty bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, naszym słuchaczom też właśnie w Krakowie, którzy ostatnio nas bardzo miło przyjęli. Pozdrawiamy Kraków, zachęcamy Państwa, żeby słuchać nas na 95.2, bo taka częstotliwość jest w Krakowie i tak można Radia Wnet nie tylko w internecie, ale właśnie na przykład w radiu, w samochodzie. Mam nadzieję, że już niedługo, nie stojąc w takich korkach jak dotychczas, słuchać. Jest godzina 9:40, a dzisiaj jest, proszę Państwa, 25 maja. Ja Państwa zapraszam po godzinie 14, bo dzisiaj jest rocznica urodzin Łucji Prus, ale to już w audycji Kiedyś to było. Będą piękne polskie piosenki lat już minionych, natomiast dziś jest inna, ładna rocznica muzyczna, bo 25 maja 95 roku, 31 lat temu, premierę miał debiutancki album grupy ONA zatytułowany Modliszka, a więc Agnieszka Chylińska i utwór Znalazłam.

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: 9.45, a prawie 46 i my mamy połączenie z Mikołajem Murkocińskim, który w tym tygodniu będzie nadawał dla Państwa z Armenii. Co będzie tam robił, kiedy będzie można go słuchać, no to będą to na pewno stałe wejścia o godzinie 7.30 w poranku Wnet, ale właśnie też na przykład w audycji Żebyś Wiedział, na pewno się nieraz Mikołaj pojawi, oczywiście o godzinie 15.30 w swoich serwisach międzynarodowych, ale ja teraz zapytam Mikołaja samego, żeby Państwu powiedział, dlaczego słuchać w tym tygodniu tych opowieści z Armenii, dokąd się wybiera, jakie są te najbliższe plany.
2: Dzień dobry, Haniu, dzień dobry Państwu. Tak, jestem w Armenii, ponieważ za dwa tygodnie będą się tutaj odbywały bardzo ważne wybory parlamentarne. Wybory parlamentarne, które mają znaczenia nie tylko lokalne, nie tylko tutaj ważne są w Armenii, z punktu widzenia Armenii, ale są to wybory, na które patrzy cała Europa, ponieważ właśnie wtedy ma się, no zdecydują Ormianie, czy Armenia będzie nadal ten swój prozachodni kurs utrzymywała, kurs, który obrała mniej więcej 3 lata temu, czy też raczej pozostanie w ścisłych związkach, stosunkach z Rosją, ponieważ rzeczywiście na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat Armenia była takim, można powiedzieć, naturalnym sojusznikiem Rosji, którą Ormianie postrzegali jako tak protektora. No, w roku 2023, czyli w czasie ostatniej wojny w Górskim Karabachu, kiedy to Azerbejdżan przejął tę eksklawę, można powiedzieć, armeńską, chociaż to troszkę bardziej skomplikowane. Mam nadzieję, że będzie można do tego to jeszcze lepiej wytłumaczyć w innych audycjach. W każdym razie od tego roku 2023, gdy to według Armenii właśnie Rosja nic nie zrobiła, aby jakoś ten konflikt rozwiązać, no to od tamtego czasu rzeczywiście Armenia patrzy bardziej w stronę zachodnią, bardziej w stronę Unii Europejskiej. To też w sumie konsekwencja tak zwanej aksamitnej rewolucji, która dokonała się tutaj w Armenii w roku 2018. Wtedy to do władzy na fali takich wielkich protestów doszedł aktualny premier Nikola Paszynian, były dziennikarz, który, można powiedzieć, postawił się tej dotychczasowej oligarchii, która jeszcze wywodziła się z czasów sowieckich, bo to także trzeba pamiętać, że Armenia była Republiką Sowiecką do roku 1991. No w każdym razie dlatego też warto patrzeć na to, co dzieje się, co będzie się działo w Armenii za dwa tygodnie. A żeby jeszcze Państwa przekonać dodatkowo, że jest to coś ważnego, również z punktu widzenia Polski, no to chociażby jest fakt, że mniej więcej trzy tygodnie temu tutaj właśnie w Erewaniu zjechali się przywódcy państw europejskich, nie tylko Unii Europejskiej, ale także był tutaj obecny Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, ale także premier Kanady, premier Mark Carney, jeżeli dobrze pamiętam imię. I rzeczywiście Erywań na trzy dni stał się taką, można powiedzieć, stolicą światowej dyplomacji. To tutaj między innymi prezydent Francji Emmanuel Macron śpiewał w towarzystwie właśnie premiera Nikola Paszyniana. Myślę, że to filmiki, które obiegły nie tylko media społecznościowe francuskie, ale ogólnie rzecz biorąc wszystkie media społecznościowe na całym świecie. No w każdym razie tak, to jest kolejny właśnie ten punkt, w którym możliwe są ingerencje rosyjskie. Pamiętamy, że w zeszłym roku to była Mołdawia. Tam również zastanawialiśmy się, czy dojdzie do jakichś prowokacji rosyjskich, tak aby Rosja przejęła kontrolę nad Mołdawią. I właśnie do podobnej sytuacji może dojść za dwa tygodnie tutaj w Armenii. No i właśnie po to tutaj jestem, proszę Państwa, aby troszeczkę nie tylko oczywiście rozmawiać o sytuacji politycznej w Armenii.
1: A w jakim języku ty będziesz się komunikował w Armenii?
2: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ tak, do tego jeszcze dojdę. W każdym razie Albo nie, od razu powiem język. Impresje moje są takie, że więcej tutaj słyszałem do tej pory języka rosyjskiego na ulicach. Nie wiem, co prawda, czy to są Rosjanie. Faktem jest, że tych Rosjan ogólnie rzecz biorąc jest bardzo dużo. Wczoraj, gdy wylądowałem tutaj w Erywaniu, również w tym samym momencie wylądował samolot z Moskwy i zdecydowana większość tych połączeń, które tutaj przylatują do Erywania, no to są samoloty, które przylatują z różnych miast rosyjskich. I tak, no można zobaczyć, że te wpływy tutaj są rosyjskie bardzo mocne. Cóż, spróbuję swój rosyjski w jakiś sposób odkurzyć, w jakiś sposób wykorzystać i jakoś może sobie poradzimy, aby właśnie jakieś ciekawe wywiady przeprowadzić.
1: To jeszcze możesz powiedzieć skąd, bo jesteś w Erywaniu, co trzeba podkreślić. My często mówimy błędnie Erywań, skąd to się wzięło?
2: Erywań, tak, to jest nazwa, która zresztą pochodzi, to była nazwa, która była stosowana do końca lat 30. z tego co pamiętam. Później był to Erywan. A jakiś czas temu z powrotem zaczęliśmy używać właśnie tego pierwotnego terminu Erywań. W każdym razie Erywań, nazwa pochodzi od nazwy cytadeli, która tutaj powstała w VIII wieku przed naszą erą. Cytadela Erybuni, to była cytadela wzniesiona przez króla królestwa Urartu. I tak, te resztki znajdują się tutaj niedaleko stąd. I później na przestrzeni wieku w zasadzie Erywań cały czas przechodził z rąk do rąk, ponieważ tutaj ścierały się najróżniejsze interesy, te perskie, te osmańskie, te rosyjskie, w związku z czym można powiedzieć, że Erywań to było właśnie jedno z tych miast, które tak cały czas przechodziły z rąk do rąk, który Erywań przez to bardzo cierpiał oczywiście i to miasto, które możemy dzisiaj zobaczyć, to miasto, w którym teraz się znajduję, teraz siedzę w samym centrum tego miasta, no to jest układ urbanistyczny pochodzący z początku lat 20. Mam nadzieję, że będę mógł o tym opowiedzieć w kolejnych, no chociażby właśnie wejściach w audycji, żebyś wiedział, ponieważ jeżeli Państwo byli w Erywaniu, to na pewno zwrócili Państwa uwagę na jedną rzecz, że jest to miasto koloru takiego różowawego, a to właśnie dlatego, że fasady, większość fasad tych budynków znajdujących się właśnie w centrum miasta, te fasady są pokryte tym takim tufem wulkanicznym, który ma właśnie taki charakterystyczny kolor. Ale o tym układzie urbanistycznym, Haniu, proponuję, abyśmy porozmawiali jeszcze w kolejnych audycjach,
1: to
2: żebyś
1: ja
2: wiedział,
1: jeszcze
2: jeżeli oczywiście
1: jedno,
2: pozwolisz.
1: Tak, pytanie, alfabet ormiański, rozmawialiśmy o tym przed wyjazdem, czy nauczyłeś się już jakichś liter, czy łatwo ci się orientować w tych napisach, czy są w ogóle napisy w naszym alfabecie, czy wszystko jest w alfabecie ormiańskim zapisane?
2: Rzeczywiście głównie, przeważnie dominuje alfabet ormiański. Przyznam szczerze, że nie nauczyłem się go niestety w porę. Zresztą alfabet, który ma też wspaniałą historię, o której też, mam nadzieję, będziemy mieli czas opowiedzieć. Natomiast tak na pierwszy rzut oka, drugi chyba taki najbardziej obecny tutaj alfabet to jest cyrylica. A na trzecim miejscu przychodzi właśnie alfabet no nasz, łaciński. To są głównie szyldy różnych sklepów, ale tak, zdecydowanie przeważa tutaj alfabet lokalny, ormiański, którego trzeba będzie się dość szybko nauczyć, aby jakoś się tutaj orientować, chociażby właśnie w swoim położeniu.
1: O jest tak jak o u nas. Sprawdziłam, więc przynajmniej tyle jest z rodzimego alfabetu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy Mikołaja i ja Państwa zachęcam dziś na pewno. 15.30, serwis międzynarodowy prosto z Armenii. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję i do usłyszenia.
1: Jest godzina 9.54, to ja w tę iście już letnią pogodę, która tak nas pięknie zaskoczyła pod koniec maja, zabieram Państwa do Włoch razem z Rino Gaetano. Słuchamy.

0: Ja życzę Państwu pięknego, słonecznego dnia. Przypominam patronite.pl/konsoleta. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Annie, pani Jolancie, panu Jerzemu, pani Urszuli i pani Dorocie, którzy z Państwa postanowili wesprzeć naszą urodzinową zbiórkę. Jest godzina 10. Ja mówię Państwu do usłyszenia po godzinie 14. Hania Tracz, Adam Czerpak. Dobrego dnia.
1: Żebyś wiedział. Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: Zaczynamy odyseję wyborczą i dzisiaj faktycznie o wyborach będzie dużo, bo za nami referendum w Krakowie i będą w Krakowie wybory. To już pewnie większość z Państwa wie. Łukasz Jankowski, witam Państwa w Odysei Wyborczej. I w tym roku jednak jakieś ważne wybory w Polsce się odbędą, a to być może początek fali, tak o tym mówią eksperci. Rzeszów, może Wrocław, być może Poznań, raczej nie Łódź, ale może Tarnów, czy Kraków otworzył worek pod tytułem referenda nad odwołaniem prezydenta i Rady Miasta w kolejnych ważnych polskich metropoliach. O tym będziemy dzisiaj przez półtorej godziny mówić. Z jednym wyjątkiem będzie wątek niemiecki i tym, jak Niemcy patrzą na relokację wojsk amerykańskich w Europie. Ale na początek referendum krakowskie mamy oficjalne wyniki. Razem z nami Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolita, pochodzący z Krakowa, co nam w rozmowie pomoże. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam z Krakowa. Dosłownie jestem teraz kilkanaście metrów przy krakowskim rynku. No i tak jak pan wspomniał, rzeczywiście jestem z Krakowa, urodziłem się tutaj, więc jestem dzisiaj u siebie.
2: U siebie. Wczoraj wydawało się, że będzie pełne zwycięstwo. Dzisiaj mamy już te dane, które pokazują, że to jest no takie, nie wiem, czy to, no, zwycięstwo, ale może właśnie niepełne, bo Rada Miejska się zostaje. Tutaj zabrakło trochę frekwencji, ale wystarczyło z naddatkiem, żeby odwołać prezydenta. Zacznijmy od tego, co to spowodowało, co te wyniki mówią. Nasza ostatnia rozmowa, to pan redaktor powiedział, że raczej referendum będzie skuteczne, bo jak był pan ostatnio w Krakowie rozmawiał z ludźmi, to taki był nastrój. Skąd ten nastrój wynika i kto właściwie poszedł odwołać prezydenta Miszalskiego?
3: No to jest, myślę, odpowiedź na to pytanie być może jest w miarę zwycięstwa lub porażki w 2027 roku, więc ja zacznę tak trochę z innej może strony, tak? Ja mam takie poczucie, jak się rozmawiam z wyborcami, z ludźmi, nie tylko w Krakowie, ale wszędzie w Polsce, tam gdzie przy okazji nie jestem po prostu przy różnych dziennikarskich sprawach, mam po prostu wrażenie, że taka polityka oparta tylko na rację się po prostu kończy. To wynika z bardzo wielu czynników, moim zdaniem głównie z